0: Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 poparły projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej w związku, których drugie czytanie odbyło się wczoraj. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu podsumowała prace, które trwały od marca do maja. Podczas posiedzenia plenarnego wniosła o uchwalenie obu projektów. W związku z wniesionymi w drugim czytaniu poprawkami projekty wróciły do prac w komisji. Przedstawiciele rządzącej koalicji chcą, by projekt został przyjęty jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu. A rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych. A zapowiedzi współpracowników prezydenta o tym, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, ucieszyły polityków PiSu. Kancelaria prezydenta nie wnosiła żadnych poprawek do ustawy o statusie osoby najbliższej, a teraz prezydent zapowiada weto. Mówiła z kolei w wywiadzie politycznym w TOK FM Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
1: W toku prac żadne poprawki ze strony kancelarii prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni. Rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Wtedy kancelaria milczała, natomiast na samym końcu minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze.
0: Jak relacjonowała posłanka Łoboda, prezydent mógłby zgodzić się jedynie na ustawę, która gwarantowałaby tylko dostęp do informacji medycznych, co byłoby zdaniem koalicji rządzącej nie do przyjęcia. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziły do upadku komunistycznego rządu. Siły amerykańskiej marynarki wojennej w regionie są największe na świecie, poza Bliskim Wschodem. USA mogłyby więc rozpocząć atak natychmiast. Operacja militarna mogłaby obejmować schwytanie rządzących, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, czy serię ataków precyzyjnych. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który zaangażowałyby się Stany Zjednoczone w czasie obecnej administracji Donalda Trumpa. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Protestujący naukowcy domagali się pod Sejmem podwojenia wydatków na badania i rozwój w Polsce. Zgadzamy się co do tego, że wydatki powinny być większe, mówi wiceminister nauki Marek Gzik.
2: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Badania i rozwój są finansowane w naszym kraju na poziomie 1,6 w relacji do PKB. Połowa z tej kwoty płynie z budżetu państwa, a druga połowa z biznesu. Ta część, która płynie z biznesu w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się, ale także my na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
0: Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi być rozłożona na lata. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniaczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Problemem zajmowali się bydgoscy radni. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
3: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
4: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
5: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniaczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew.
3: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
6: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
3: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
0: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i granicach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 stopni na zachodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Rozpoczynamy poranną część magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. A ze mną w studio jest pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Od lat narzekamy na niewystarczającą ilość i wartość inwestycji w gospodarce. Czym one są dla firm, a czym są dla gospodarki jako takiej? Czy to są jakieś inne pojęcia?
9: Nie, dlatego że to, co jest wartością dodaną dla firmy, automatycznie staje się wartością dodaną dla gospodarki. No, proszę pamiętać, że w granicach 75-80% naszego PKB, produktu krajowego brutto, to jest to, co jest wytwarzane w firmach. A więc jeśli firmy są lepiej przygotowane do działania na rynku, jeśli są bardziej konkurencyjne, a nie ma konkurencyjności bez inwestycji. Dlatego, że wszyscy inni posuwają się do przodu. Jeśli my się nie posuwamy do przodu, jeśli my nie inwestujemy, to automatycznie przesuwamy się w tej kolejce o rynek, o zyski, o klientów do tyłu. Więc to jest niebywale ważne, aby firmy inwestowały. No i oczywiście jak popatrzymy wstecz, to właściwie od wielu lat już mamy taką sytuację, że nakłady inwestycyjne, udział inwestycji w produkcie krajowym brutto. I teraz mówię o inwestycjach w całej gospodarce, nie tylko inwestycjach przedsiębiorstw, czyli w to wlicza się także inwestycje finansowane ze środków publicznych, ale także inwestycje gospodarstw domowych. Tu mówimy głównie o kwestiach mieszkaniowych, prawda? Więc i to jest w granicach plus minus 17%, kiedy jak popatrzymy na inne kraje unijne, to jest powyżej 20%. A więc w momencie, kiedy wydajemy relatywnie mało na inwestycje, zaraz powiem też o tym, na co powinny te inwestycje pójść, bo to, że wydać pieniądze, to jest oczywiście jedno. Natomiast pytanie, na co wydać pieniądze, jeśli inwestujemy, to jest druga kwestia. I teraz jeśli popatrzymy, porównamy się właśnie z krajami Unii Europejskiej, które nawet w tych okresach słabszej koniunktury, patrzmy ten okres 20-21 COVID, później 22-23, właściwie do dzisiaj wojna wywołana przez Rosję, ta pełnoskalowa, to nie obniżyło to skłonności do inwestowania w innych krajach, natomiast u nas obniżyło, czyli przedsiębiorcy bardzo boją się ryzyka, wolą zachowywać, czy firmy wolały zachowywać większą poduszkę taką pieniężną bezpieczeństwa, niż podejmować ryzyko, bo inwestycja jest zawsze ryzykiem, prawda? Dlatego, że okej, przyglądamy się rynkowi i mówimy, aha, warto by było może, nie wiem, kupić nowe maszyny. Albo przed chwilą była dyskusja, rozpocząć jakiś proces badawczo-rozwojowy, który pozwoli nam wytworzyć nowe produkty, lepsze, o lepszej jakości, o lepszych parametrach. Natomiast firmy się po prostu obawiają, czy rynek to kupi i wolą po prostu mieć, zresztą dane, taką poduszkę finansową, o której mówiłam przed chwilą, zresztą pokazują to bardzo wyraźnie dane dotyczące finansów przedsiębiorstw. Mamy dane za pierwszy kwartał, ale też jak popatrzymy na wszystkie poprzednie kwartały kilka lat wstecz, my mamy naprawdę firmy średnie i duże, bo to są dane dotyczące firm średnich i dużych, my mamy bardzo wysoką, relatywnie wysoką płynność finansową. Myślę o płynności gotówkowej, czyli...
8: To znaczy, że firmy po prostu mają pieniądze pod ręką, w zapasie, mogłyby je wydać.
9: Średnio, bo oczywiście natychmiast pewnie...
8: Tak, są takie, które nie mają.
9: Są takie, które nie mają i na dodatek są takie, które mają ogromny potencjał rozwojowy, bardzo dużo inwestują i brakuje im kapitału i płynność mają na niskim poziomie, bo właśnie inwestują. Więc tu oczywiście uśredniamy, a jak wiemy, no ta średnia...
8: Poza tym, że to uśrednienie jest jakimś takim obrazem przeciętnego trendu w gospodarce, jak to wygląda statystycznie, w którym kierunku idziemy. I to, co pani powiedziała o ryzyku, o tym, że firmy tak jednak wstrzymują się trochę z podejmowaniem tego ryzyka, to właśnie trochę o to chyba pytałam w tym pierwszym pytaniu, gdy próbowałam ustalić, czym jest inwestycja dla firmy, no bo dla niej jest pewnego rodzaju pewnie wyzwaniem, tak? Coś musi zainwestować, czyli stracić, coś położyć na szali, żeby coś zyskać.
9: Ale proszę pamiętać, że prowadzenie biznesu też jest ryzykiem, tak? Nawet takie zwykłe, proste prowadzenie prostego biznesu też wiąże się z ryzykiem. Oczywiście inwestycja dodaje jeszcze dodatkowe ryzyka w czasach niepewności, bo dzisiaj mamy nie tylko czasy, które są definiowane przez różnego rodzaju ryzyka, ale tak jest zawsze, niezależnie od tego, czy mamy spokój na świecie, czy tego spokoju na świecie nie ma. Ale w tej chwili, już właściwie od zeszłego roku, mamy do tych ryzyk, które są normalnie ryzykami biznesowymi, dokładamy ogromną niepewność. Nie wiemy, co będzie jutro. Ale po pierwsze, i tu znowu na chwilę wrócę do tych danych za pierwszy kwartał, one oczywiście są jakąś taką jaskółką, ale jeśli chodzi o inwestycje, natomiast nie wiemy, jak będzie dalej w kolejnych kwartałach, ale widać, że te nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale, mimo że mamy tam marzec, pierwszy kwartał to także obejmuje marzec, a więc pierwszy miesiąc konfliktu na Bliskim Wschodzie, w Zatoce, to jednak te nakłady inwestycyjne firm wyraźnie wzrosły. Tak? Ma 42,5 miliarda średnie i duże firmy. To jest sporo więcej niż w zeszłym roku, niż 2 lata temu i niż 3 lata temu, jeśli już sięgamy dalej. Czyli firmy doszły do wniosku, że nie ma już na co czekać. Okej, konflikt konfliktem. Widocznie już tak jest, że będziemy żyć w takich czasach niepewności, niestabilności, nieprzewidywalności, więc musimy się po prostu zdecydować i to ryzyko wziąć na siebie, to ryzyko inwestycyjne. I wydaje mi się, bo oczywiście to jest jeszcze za krótki okres, żeby jednoznacznie to stwierdzić, ale wydaje mi się, że też te środki z programu SAFE, które uruchamiamy, także te środki publiczne nasze krajowe, które uruchamiamy na bezpieczeństwo, które uruchamiamy na inwestycje w obszarze energetycznym, spowodowały, ale też hasło local content, tak? Czyli będziemy się starać preferować polskie firmy w momencie, kiedy będziemy decydować w przetargach, kto powinien daną inwestycję realizować. Wydaje mi się, że firmy jakby troszkę się ożywiły, obudziły i mówią, okej, ale przy tym parku maszynowym, jeśli mówimy o firmach produkcyjnych, przy tych zasobach, które mamy, nie damy rady konkurować z większymi podmiotami z zagranicą, więc potrzebujemy natychmiast uruchomić inwestycje. Wydaje mi się, że ten mechanizm także, ale mówię, no to jeszcze za krótki okres, żeby to zweryfikować, za pół roku, za 2-3 kwartały będziemy mogli tutaj trochę więcej powiedzieć, ale wydaje mi się, że tu także działa ten mechanizm, otwiera się furtka, otwierają się szanse, dlatego, że napływa bardzo dużo pieniędzy, możemy partycypować w korzystaniu z tych pieniędzy. To oznacza także szansę na to, żeby więcej sprzedawać nie tylko na polskim rynku, ale także na rynku europejskim, na rynku światowym. I wydaje mi się, że tu to uruchomiło także takie dodatkowe myślenie firm o tym, że okej, ruszajmy z inwestycjami.
8: To jest ten moment. No właśnie, bo tych zachęt, by otwierać nowe inwestycje, pojawiło się, czy pojawia się w ostatnim czasie więcej, bo to są także środki z KPO, to są pieniądze na inwestowanie w trakcie, kiedy gospodarka rośnie, więc wiadomo, jest więcej odbiorców produktów i tak dalej. Ale czy ten wynik, który żeśmy zanotowali, bo tu pozwolę sobie jednak przytoczyć tę liczbę, to jest 8,7% więcej niż w zeszłym roku. Czy to jest na miarę tych potencjalnych możliwości, potencjałów, które się tutaj otwierają przed firmami? Czy mamy się cieszyć z tego wyniku? Jak na niego patrzeć?
9: Mamy się cieszyć z tego, że się ruszyło.
8: No dwa lata inwestycje praktycznie spadały.
9: No nawet znacznie, w znacznie dłuższym okresie spadały, bo tak naprawdę od 16 roku mieliśmy gdzieś to, tak jak mówiłam, 17% PKB wszystkich nakładów inwestycyjnych i nie mogliśmy poza to 17% istotnie wyjść. I wydaje mi się, że należy się cieszyć z tego, że się ruszyło i że ten ruch do przodu inwestycyjny się
8: ciągnie kolejnych.
9: Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście skala ciągle jest dużo za mała w stosunku do tego, co potrzebujemy i w stosunku do tego, czegośmy nie zrobili w poprzednich latach.
8: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej, że za chwilkę powie o tym, w co należy inwestować. To może to jest ten dobry moment, żeby powiedzieć, jakie te inwestycje powinny być.
9: Tak. Bo oczywiście mam nadzieję, że to nie będzie to, co obserwowaliśmy przez wiele lat, czyli na zasadzie, przepraszam, użyję pewnego schematu myślowego copy-paste, tak? Czyli kupię kolejną taką samą maszynę, jaką miałam, bo ona fajnie działała i sprawdzała się, w związku z tym nie będę myśleć, co tu lepszego kupić, tylko po prostu skopiuję już to rozwiązanie, które mam i z którego korzystam. Nie, teraz jest absolutnie czas na to, no pewnie musimy powiedzieć o sztucznej inteligencji, tak? I różnych rozwiązaniach i inwestycjach, które są niezbędne po to, żeby z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję korzystać. Więc i to we wszystkich branżach. To nie jest tak, że są branże, które są predestynowane do tego, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji. Wszędzie, już dzisiaj, na tym etapie, na którym widzimy rozwój sztucznej inteligencji, to tak naprawdę nie ma branży, która nie mogłaby skorzystać i poprawić efektywności swojego działania właśnie przez inwestycje pozwalające korzystać z AI. Nowe technologie, robotyzacja, automatyzacja, to jest ten kierunek.
8: Czemu to takie ważne z powodu demografii?
9: Ale także efektywności. Wszyscy na świecie to robią. Jak popatrzymy na dane, jest taka organizacja międzynarodowa, która co roku raportuje, ile mamy robotów przemysłowych, ale też usługowych, ale mówię o przemysłowych na świecie, to pokazuje, jak bardzo niektóre kraje są zaawansowane. Korea, no pewnie to nikogo nie zdziwi, jest absolutnie na topie. Jest taki wskaźnik, który mówi o tym, ile mamy robotów na 10 tysięcy pracowników w przemyśle. I w Korei mamy dobrze ponad 1000 robotów. A w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 80 robotów. To jest w ogóle przestrzeń nieprawdopodobna. Oczywiście struktury gospodarki są inne, więc w niektórych krajach tych robotów przemysłowych potrzeba więcej, w innych będzie potrzeba mniej. No ale my jesteśmy gospodarką jednak ciągle bardzo opartą na przemyśle. To jest ponad 20% PKB. Więc to oznacza, że też potrzeby związane z robotyzacją, potrzeby związane z automatyzacją są bardzo duże. Ale demografia, o której pani powiedziała przed chwilą, niebywale ważna. Czy trzeba już, firmy muszą już dzisiaj myśleć o tym, że za chwilę pracowników na rynku będzie
8: za
9: znacznie.
8: Za chwilę, czyli na przykład za 10 lat. To jest też ta perspektywa.
9: No nie, już dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że pozyskanie pracowników o specjalizacjach, które firmom są potrzebne, są jest pozyskanie bardzo trudne. Firmy zaczynają sobie podkupować właśnie specjalistów, czyli możemy widzieć bezrobocie na poziomie, tak jak to w tej chwili jest, gdzieś 930 tysięcy osób, tak pokazują statystyki, czyli jednak bezrobotnych osób jest dużo, ale jednocześnie w pewnych obszarach, pewnych zawodach, przy pewnych kompetencjach mamy ogromne braki. No i tu wchodzimy w system edukacji, bo absolutnie już dawno powinniśmy szykować się do tych zmian, które w tej chwili obserwujemy na świecie i mam nadzieję, że my bardzo szybko do nich dołączymy.
8: Co w takim razie musi zaistnieć? Jaki jest zestaw czynników, które sprawiają, że inwestycje się pojawiają? To znaczy firma po przeprowadzeniu tej kalkulacji zysków, strat i tego, co z tego będzie miała, mówi dobrze, kładę na stole kolejne 20 czy 50 milionów złotych.
9: Firma, jeśli ma, to kładzie, tak? Mówiliśmy o tym, że oczywiście firmy mają całkiem pokaźną płynność finansową, tą gotówkową. ale też te rozwijające się firmy, te, które inwestowały mimo wszystko, mogą tych pieniędzy nie mieć. One muszą mieć dobre warunki do korzystania z zewnętrznego finansowania.
8: Czyli z kredytu na przykład.
9: Na przykład kredyt, ale też mamy nierozwinięty w ogóle rynek, tu raczej mówię o średnich i dużych firmach, emisji obligacji korporacyjnych. Tutaj jest kwestia giełdy, która, no, jak widać, ciągle no, jakby nie daje szans na to, żeby pozyskiwać tą drogą, akurat to nie jest coś złego o giełdzie, tylko o tym, że my jako inwestorzy potencjalni jakby nie do końca chętnie korzystamy z tej ścieżki inwestowania, jaką jest giełda. A więc jest bardzo wiele instrumentów. Oczywiście środki publiczne przy inwestycjach, które wymagają całego procesu badawczo-rozwojowego, więc tutaj naprawdę warto, to całkiem nieźle działa, ale wydaje mi się, że warto jeszcze, nie myślę o większej ilości środków, tylko o dostosowywaniu tych środków do tego, co w przyszłości może być potrzebne polskiej gospodarce i polskim firmom, żeby były bardziej konkurencyjne nie tylko polskim rynku, ale na rynku światowym.
8: Czy słusznie nazywamy inwestycje paliwem dla gospodarki?
9: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znaczy nie ma rozwoju. Gdybyśmy opierali się tylko i wyłącznie na konsumpcji, to daleko byśmy nie zajechali. Znaczy po to, żebyśmy... Świat ucieka, tak? Po to, żebyśmy mogli konkurować, to absolutnie musimy opierać się na inwestycjach i to ryzyko podejmować.
8: Dziękuję serdecznie. O inwestycjach jak zwykle najlepiej opowiada pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
8: Patrycja Maciejewicz i południowa część magazynu EKG. Łączymy się z panią Anną Wichą, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Będziemy rozmawiać o rynku pracy. Tempo wzrostu średniej pensji ostatnio wyraźnie spowolniło, ale z kolei spadło też bezrobocie. Czy w takim razie sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracownika?
10: No to oczywiście można powiedzieć, że zależy i to byłaby taka klasyczna odpowiedź. Myślę, że powinniśmy przeanalizować trochę więcej faktów i danych z rynku pracy. Mówiła pani o tym, że bezrobocie trochę spadło. W tej chwili bezrobocie jest na poziomie 6%, spadło z 6,1%, więc ta zmiana jest rzeczywiście praktycznie niezauważalna. Mamy zarejestrowanych około 900 tysięcy bezrobotnych. Jeśli mówimy o wynagrodzeniach, wzroście wynagrodzenia, no to można liczyć na to, że wynagrodzenia będą rosły czy rosną w granicach 5,5-6% i te wzrosty rzeczywiście spowolniły. Więc gdybyśmy mieli scharakteryzować jakby ten kawałek rynku, czy te sekwencje danych, którą w tej chwili podałam, no to możemy mówić o pewnej stabilizacji, ewentualnie o czymś takim, że wróciła normalność po tych trochę szalonych latach, gdzie królowała inflacja i gdzie wynagrodzenia rosły rzeczywiście w tempie jakby niewspółmiernym do wydajności i do produktywności pracowników.
8: Co oznacza, że ta normalizacja jest jakimś takim stanem, w którym możemy sobie przyjrzeć się na przekrój rynku pracy i spróbować zdiagnozować czy też zidentyfikować takie branże, w których jeszcze tego trochę rynku pracownika więcej występuje. Czy pani mogłaby w jakiś sposób powiedzieć, czy to są jakieś konkretne branże, czy konkretne stanowiska, specjalizacje, takie charakterystyki, które mogą naszym słuchaczom powiedzieć, kto ma szansę na jeszcze te wyższe niż średnie podwyżki?
10: Myślę, że możemy zacząć naszą dyskusję od tego, jakie mamy w tej chwili oferty pracy. Jeżeli chodzi o ich ilość, to jest około 265 tysięcy ofert pracy nowych. To jest ta informacja zebrana z 50 największych portali. Tutaj ta dynamika wahania, czy wyhamowuje spadek ofert pracy, bo przez ostatnie 10 miesięcy mieliśmy tutaj do czynienia z taką informacją, że ta ilość pracy sukcesywnie spadała. W tej chwili ta różnica w stosunku do ubiegłego roku to jest tylko minus 1%. Wszyscy eksperci z rynku pracy spodziewają się, że maj pokaże pierwszy raz od kilku miesięcy pozytywną informację. Tych ofert pracy powinniśmy mieć więcej. Tutaj dołożą się też zapewne do wyniku oferty pracy sezonowej. I teraz jeżeli mówimy o tym, kto może być narażony, czy gdzie te oferty pracy są, no to królują zdecydowanie duże miasta. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. Tutaj mamy tych ofert pracy więcej niż w poprzednim roku. Natomiast spadki notują głównie aglomeracje, które są powiązane z eksportem do Unii Europejskiej, czy głównie z eksportem na rynek niemiecki. Tutaj możemy mówić o aglomeracji katowickiej, o Łodzi, o Bydgoszczy na przykład. Pytała pani o branżę, więc to, kogo zdecydowanie szukamy, i tutaj mamy dwucyfrowe zapotrzebowanie, czy dwucyfrowy wzrost ofert pracy, to są wszystkie role czy stanowiska, które są związane z sektorem zdrowia, czy opieki zdrowotnej, szeroko rozumianej, ale też w cenie są aktualnie role sprzedażowe, prawnicze, i niektóre role finansowe.
11: Czyli raczej usługi.
10: Raczej usługi, dokładnie. Zdecydowanie mniej ofert pracy, czy najmniej ofert pracy w tej chwili jest na prace fizyczne i na niektóre role, te niskie role związane z branżą IT.
11: To są prowadzone rekrutacje. Czy tak samo się rysuje taki obraz, jeśli chodzi o podwyżki pensji, czy możemy powiedzieć? Bo ja, prawdę mówiąc, przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałam sobie ostatnie dane w Głównym Urzędzie Statystycznym, który podaje średnią pensję w różnych branżach. I tam rzeczywiście również wśród nich, takich, które przewyższają, lekko przewyższają średnią, były branże usługowe, takie jak handel czy budownictwo. Ale też były niektóre branże, które są typowo produkcyjne, typu produkcja sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń, przemysł metalurgiczny. Ale być może to są podwyżki dla stałych pracowników. A co się dzieje przy tych rekrutacjach? Czy tam się jakieś wyższe oferty pojawiają i w których konkretnie miejscach?
10: Myślę, że możemy to wytłumaczyć w zasadzie tylko w jeden sposób. Trochę redefiniuje nam się rola pewnych stanowisk. Przestajemy rozmawiać tylko o danym jakby stanowisku, natomiast zaczynamy rozmawiać takim językiem kompetencji. Pojawiają się role hybrydowe, czy takie role multidyscyplinarne.
11: Co to znaczy?
10: Na dowód tego mogę powiedzieć tak, że prawie w 20% ogłoszeń w ofertach pracy nie ma wymagania wyższego wykształcenia. Jak sobie przypomnimy, jeszcze kilka lat wcześniej, no to czy to wykształcenie wyższe było potrzebne, czy nie było potrzebne, po prostu pracodawcy je zazwyczaj wymieniali jako kompetencja, czy jako informacja, czy umiejętności, które były potrzebne. Teraz króluje doświadczenie zawodowe, króluje adaptacja do zmiennych warunków, motywacja, też możliwość utrzymania określonego tempa pracy i wszystkie te kompetencje połączone z umiejętnością wykorzystania konkretnych technologii. Więc w tej chwili, decydując się na to, czy zapłacimy pracownikowi więcej, czy nie, decyduje taka dyskusja, jaką wartość dany pracownik będzie wnosił do firmy, właśnie związaną z umiejętnościami, z doświadczeniem, z wykorzystaniem nowych technologii, a nie dokładnie z tym, na jakie stanowisko go potrzebujemy, czy jak będzie się nazywała jego rola. Tak zwany return on investment związany z pracownikiem. To jest można powiedzieć, nowa sytuacja w rekrutacji i w decyzjach biznesowych. Rekrutacje są zdecydowanie bardziej selektywne. Nie potrzebujemy już tyle wolumenów, natomiast potrzebujemy bardzo selektywnie określonych kompetencji.
11: Czyli to kompetencja. Kompetencja miękka, a nie jakaś konkretna specjalizacja, może być siłą przetargową pracownika.
10: Powiedziałabym kompetencja miękka, ale też kompetencja miękka w zakresie adaptacji i szybkości uczenia się, natomiast kompetencja twarda w zakresie takim, że umiemy pracować z nowymi technologiami.
11: Co nie musi być tożsame z posiadaniem wykształcenia w tym zakresie.
10: Dokładnie tak. To zazwyczaj nie jest tożsame z posiadaniem wykształcenia. I tutaj dla przykładu, z jednej strony młodzi mają kłopot, żeby pozyskać nową pracę, bo nie mogą się pochwalić tym doświadczeniem, natomiast mogą się pochwalić zdolnościami adaptacyjnymi i zdolnościami do wykorzystywania nowych technologii. Tutaj trochę nam się załamała ta struktura budowania kariery od juniora do seniora, bo wartość, którą pracownik wnosi do firmy, jest już trochę inaczej liczona. Nie latami pracy, tylko właśnie kompetencjami czy umiejętnościami, które pracownik tu i teraz potrafi wykorzystać i jak szybko będzie umiał zmienić czy zaadoptować się, dostosować się do nowych wymagań, jeśli zajdzie taka potrzeba za chwilę.
11: Czy w takim razie rekruterzy jakoś inaczej zaczęli patrzeć na takie osoby, które częściej niż przeciętnie albo częściej niż do tej pory było to w zwyczaju, zmieniają pracę? Bo może to jest oznaka właśnie takiego poszukiwania nowych umiejętności i dostosowywania się w nowym środowisku.
10: No nie, dokładnie jest odwrotnie. Rekruterzy cały czas patrzą na to, jak osoba stabilnie w danym środowisku pracy potrafi się zaadoptować, bo tutaj kwestia szukania co roku nowego stanowiska czy nowych możliwości poza aktualnym zakładem pracy i zmiana pracy powiedzmy 5 razy w ciągu 5 lat, tak jak była źle widziana, tak jest źle widziana nadal.
11: To istotna jest informacja dla każdego, kto w tym momencie rozważał być może zmianę, ale nie mogę nie zadać tego pytania, to znaczy czy to jest dobry moment na zmianę pracy tu i teraz, dzisiaj, w tej sytuacji gospodarczej, w tej sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby rekrutacyjne firm?
10: To odpowiem może w ten sposób, że jeżeli ktoś jest faktycznie niezadowolony ze swojego miejsca pracy z różnego powodu, jeżeli nie czuje, że w tej pracy się rozwija, jeżeli nie czuje, że w tej pracy pokonuje jakieś nowe wyzwania, albo być może jeszcze gorzej, jest w pracy mobbingowany, albo pracodawca nie wypełnia określonych zobowiązań względem pracownika, na które się umówili, czy to pracowniczych, czy benefitowych, to zdecydowanie należy taką pracę zmienić. Natomiast jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że pracodawca daje nam nowe wyzwania, które są związane właśnie na przykład z nowymi projektami, z jakąś formułą transformacji firmy, czy firma jakby wchodzi na wyższy poziom rozwoju, dochodzą nowe projekty i z tym mamy kłopot, żeby się zaadoptować, to raczej bym poleciła rzeczywiście kontakt, czy to z działem HR wewnętrznym, czy z jakimś opiekunem pracownika, żeby ułożyć sobie trochę tą formułę zarządzania zmianą i spróbować dopasować się do organizacji, bo to świadczy dobrze o firmie, że firma chce trochę inaczej pracować na rynku zgodnie z lepszymi wymaganiami, być może powalczyć o lepszą konkurencyjność w stosunku do innych firm z danej branży, niż rezygnować i iść tam, gdzie no można powiedzieć, będziemy się spodziewać tak zwanej komfortowej sytuacji. Bo w tej chwili lepiej zainwestować swój czas, swoją energię w pracę z taką firmą, która próbuje, czy chce się rozwijać, niż w taką, która nie robi tak naprawdę nic.
11: W tym kalkulowaniu warunków pracy i tego, czy opłaca nam się przejść w inne miejsce, czy nie, bardzo często znaczenie ma nie tylko branża czy pensja, ale też benefity. I znalazłam taką informację w raporcie Grant Thornton, że liczba benefitów oferowanych przez pracodawców wyraźnie spadła w ostatnim czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość oferowanych szkoleń i o elastyczny czas pracy. Co to drugie może wydawać się takie bardzo intuicyjne, no bo pracodawcy zachęcają do powrotu do biur. Ale chciałam panią zapytać, o czym to świadczy w takim razie, jeśli chodzi o kondycję pracodawców, że tych benefitów dzisiaj jest potencjalnie mniej?
10: Czy myślę, że to jest kwestia takiego fokusu, szukam tutaj dobrego polskiego słowa. Firmy już nie walczą o pracownika szeregiem benefitów, czyli nie liczy się każdy pracownik bez względu na to, jakie ma umiejętności czy kompetencje, ale my mu damy, po prostu pokażemy się z jak najlepszej strony, damy maksymalnie dużo, będziemy inwestować bez względu na wszystko. Tutaj jest jakby fokus położony na to, żeby mieć, damy pracownikowi być może mniej benefitów, ale spróbujemy znaleźć takiego, który nam najlepiej pasuje. Właśnie ta selektywność w rekrutacji jest tutaj kluczem. No, kiedyś mieliśmy prawie 6 benefitów na jedną ofertę pracy, teraz mamy 5,3. To nie znaczy, że pracownicy rzeczywiście jakoś diametralnie odczują te zmiany, bo tak jak pani mówiła, ten główny benefit, który został tutaj wykluczony, no to jest kwestia takich długofalowych szkoleń i projektów rozwojowych, to się dzieje, tylko jest to prawdopodobnie pokazywane w firmach trochę inaczej, bo to są szkolenia związane właśnie z transformacją, z automatyzacją, z zastosowaniem nowych technologii, a nie takie typowe szkolenia, jakie kiedyś miały miejsce, typu wyślemy pracownika na studia MBA, czy damy mu jakąś formułę takiego, no powiedzmy, długofalowego szkolenia bardziej samorozwojowego niż takiego, który da nam zwrot na inwestycji tu i teraz.
11: A w jakim tempie dzieją się te zmiany? Pytam o to, chcąc zadać pytanie o to, czego możemy się spodziewać na przykład w perspektywie roku, pod koniec tego roku, czy powiedzmy wiosną przyszłego roku, jak bardzo ta sytuacja będzie jeszcze rozwojowa, czy też może być zupełnie, zupełnie inna? Czego się pani by spodziewała?
10: No, myślę, że wiele się tutaj nie zmieni. Jeśli mówimy o takie klasyczne dane, ilość ofert pracy, tak jak mówiłam, pewnie sukcesywnie się będzie zwiększać od maja, od lata tego roku i pewnie utrzyma się do końca roku. Mamy sporo inwestycji takich strukturalnych, sporo pieniędzy dodatkowych, które na rynku się pojawią, związane chociażby z projektem SAFE, firmami zbrojeniowymi i jakby około zbrojeniowymi, bo tych kompetencji, tych pracowników trzeba będzie pozyskać, wyszkolić, zmienić, dopasować do danych branż. Myślę, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, tutaj nie sądzę, żebyśmy znowu wrócili do poziomu dwucyfrowych wzrostów wynagrodzeń. W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby można było się takiego wzrostu spodziewać. Wiele firm też będzie, powiedzmy, restrukturyzować, nie chcę tu mówić o zwolnieniach, ale będzie restrukturyzować czy transformować swoje struktury, chociażby ze względu na to, że eksport do niektórych krajów Unii Europejskiej spadł. Te transformacje są po prostu kluczowe, żebyśmy zachowali rzeczywiście konkurencyjność, mogli zdobywać nowe rynki. Cały czas jest bardzo duża presja kosztowa. Koszty pracy versus wszystkie koszty w organizacji są w tej chwili największe, jakie były w ogóle w historii, ponad 14%. Dochodzą do tego rosnące koszty energii, więc ta presja będzie bardzo położona na efektywność, produktywność pracowników niż na liczbę i na inwestowanie. Raczej to będzie reskilling niż dodatkowe takie długofalowe szkolenia.
11: I tej sytuacji pracy, na rynku pracy będziemy się bacznie przyglądać, nie tylko za rok, ale i wcześniej, sprawdzać, co się dzieje. Dziękuję serdecznie. Gościnią na łączach była pani Anna Wicha, dyrektor Polskiego Forum HR. Dziękuję serdecznie.
12: Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o tym, ile zapłaciliśmy jak dotąd za kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Ale skoro przy paliwach jesteśmy, to najpierw ceny na jutro, a zapowiada się spora obniżka. Benzyna stanieje o 11 groszy do 6 zł 31 groszy, a olej napędowy aż o prawie 20 groszy mniej. Jego maksymalna cena spadnie jutro do 6 zł i 57 groszy. A Krajowa Administracja Skarbowa pilnuje, czy stacje paliw trzymają się rządowego pakietu paliwowego. Jej urzędnicy skontrolowali jak dotąd 9 tysięcy stacji paliw. Nieprawidłowości stwierdzili na ponad 500 z nich, ale żadna z tych stacji nie zapłaciła żadnej kary. Po tym jak w marcu na potencjalnych kredytobiorców padł wojenny strach, w kwietniu znów ruszyli do banków. Banki udzieliły grubo ponad połowę więcej kredytów mieszkaniowych niż rok temu, jeżeli chodzi o ich liczbę, a jeżeli chodzi o wartość, o 2/3 więcej. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, chętnie bierzemy też kredyty ratalne, na przykład na sprzęt AGD i RTV. Ich liczba wzrosła o blisko 15%. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie symboliczne wzrosty. Na WIG-u o 0,02% w górę, na WIG-u 20 o 0,2% w górę. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,23 zł, frank szwajcarski 4,63, dolar po 3,63, brytyjski funt po 4,88. No i zerknijmy jeszcze na rynek ropy naftowej, bo na fali optymizmu związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie ta ropa drugi dzień z rzędu wyraźnie tanieje. W tej chwili baryłka kosztuje nieco ponad 92 dolary. popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę. Łączymy się z Michałem Hetmańskim z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
12: Porozmawiamy o tym, ile zapłacili jak dotąd Polacy za drogie paliwa, których ceny wywindowała wojna w Zatoce Perskiej. Kwota, jak państwo wyliczyli, idzie w miliardy złotych.
13: Tak, należy podsumować ten okres. Ten rok, śmiejemy się, miał być spokojny, ale zaczął się najpierw od wojny w Ameryce Południowej, do której na szczęście nie doszło, ale ten atak na Wenezuelę również zachwiał rynkami. Później okazało się, że konflikt w Iranie również sprawia, że w Europie musimy się martwić o nasze rachunki za energię, za transport, za wszystkie towary. I my ten okres od czasu wzrostu cen paliw oraz również w tym okresie, w którym obowiązuje CPN, podsumowaliśmy i tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy. A są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego. Już nie mówię o krajach naprawdę z Ameryki Południowej, z Azji, gdzie elektromobilność staje się tam większym hitem niż w krajach skandynawskich, które przecież w Europie są liderami tej transformacji. Zostawię pytanie, czy na pewno nas stać na tak drogie uzależnienie?
12: Zwłaszcza, że kraje azjatyckie no szczególnie zostały dotknięte tym kryzysem paliwowym. I do tego za chwilę wrócimy, ale mówi pan 10 miliardów złotych. No i policzyli też państwo, kto ile zapłacił za te 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego i jak to wygląda?
13: Policzyliśmy, że przede wszystkim tutaj najmniej dotkniętą grupą są po prostu kierowcy aut osobowych jeżdżących na benzynę, bo po prostu benzyny mamy nawet lekką nadprodukcję w europejskich rafineriach, a diesla musimy importować. Niestety ten diesel produkowany również poza Europą bardzo podrożał, więc biorąc też pod uwagę to, jak wygląda rozliczenie tego VAT-u i akcyzy, na których dokonano zniżek z CPN-u, wychodzi, że przeciętna firma transportowa, która kupuje paliwo dieslowskie do swojego transportu, zapłaciła aż o 1,77 zł na litrze więcej w stosunku do czasu sprzed kryzysu, średnio w tym okresie, kiedy trwał kryzys. Więc tu możemy powiedzieć o naprawdę prawdziwym szoku cenowym, który rozleje się na całą gospodarkę. Trzeba się zatem zastanowić, jak się po prostu uodpornić. Część firm kurierskich na przykład ambitnie zainwestowała w elektryfikację i dokładnie w takich momentach jak teraz zaczyna im się to opłacać, bo ich konkurencja jeździ nadal na dieslu, a oni jeżdżą i na dieslu, i na prądzie.
12: No ale jest rządowa interwencja w postaci pakietu paliwowego CPN, no i ci kierowcy w prywatnych samochodach no odczuwają na pewno ulgę w porównaniu z tym, co by było, gdyby CPN-u nie było, no ale biznes w zasadzie przecież połowy tej interwencji dotyczącej VAT-u w ogóle nie odczuwa.
13: Dokładnie. Tu się zastanawiamy, czy na pewno to jest dobry kierunek. Oczywiście wyborcy tankują benzynę, ale tak samo wszyscy kupujemy towary oparte o transport dieslem. Więc zastanawiamy się, czy nie lepiej by było przesunąć części środków, które poświęcamy na mrożenie cen benzyny, która przecież i tak nie zdrożała aż tak bardzo, a przesunąć te środki jednak na to, żeby zmniejszyć tę presję inflacyjną na dieslu, oraz również wesprzeć elektryfikacją. Proszę państwa, my obniżyliśmy VAT nie tylko na paliwo. My obniżyliśmy VAT na paliwo, ale nie zrobiliśmy tego, kiedy mowa o jedynej sprawdzonej alternatywie, jaką jest ładowanie aut elektrycznych. VAT nadal, jeśli ja jadę swoim autem elektrycznym, którym jeżdżę od 2 lat, jadę na publiczną stację ładowania, nadal płacę VAT praktycznie najwyższy w Europie, 23%, a w wielu innych krajach jest to dużo niższa stawka, na przykład 8%, bo jest obniżona po to, żeby promować te alternatywy.
12: No właśnie, bo zwracają państwo uwagę, że wydajemy pieniądze na program CPN, ale jednocześnie nie ma pieniędzy na działania, które zwiększałyby naszą odporność na tego typu kryzysy. A co takim działaniem mogłoby być?
13: My proponujemy pakiet trzech zmian. Po pierwsze, naszym zdaniem trzeba pakiet CPN rozszerzyć o pakiet e-CPN, czyli obniżkę VAT-u na ładowanie przede wszystkim na publicznych stacjach ładowania, gdzie często jak podjedziemy na taką stację, to wychodzi, że tankowanie na stacji paliw kosztuje tyle samo, co na stacji ładowania auta elektrycznego. Dlatego sugerujemy obniżkę VAT-u na energię elektryczną i usługę ładowania. Dla przykładu taka obniżka sprawiłaby, że pod przysłowiowym dyskontem cena by spadła o 30 kilka groszy na kilowatogodzinie. To byłaby większa obniżka niż ta, która wynika z CPN-u. Po drugie proponujemy taki bilet Polska. W Niemczech to się nazywa Deutschland Ticket i w innych krajach też on jest z powrotem uruchamiany po poprzednim kryzysie paliwowo-energetycznym, który pomógłby za symboliczną kwotę na przykład 200-kilkudziesięciu złotych miesięcznie upowszechnić transport regionalny i pasażerski, w szczególności teraz w okresie wakacyjnym, kiedy rośnie zapotrzebowanie na paliwa. Nie powinniśmy się jako Polska i Europa obawiać o dostępność paliw, ale ceny po prostu będą wysokie.
12: Ale transport kolejowy, żeby... czy transport również ten drogowy?
13: Nie, o transport publiczny. Po to, żeby cały transport publiczny, który jest po prostu bardziej efektywny energetycznie, był jednak z pewnym domyślnym środkiem transportu. Po prostu, jeśli paliwo aż tak nie zdrożeje,

0: również na inwestycje w tę odporność, czyli na przykład w obniżkę VAT-u na ładowanie autem elektrycznym albo na bilet Polska.
1: No ale muszą się chyba państwo pogodzić, że takie propozycje, no to zostaną tylko w sferze propozycji, no bo rząd nie sygnalizuje, żeby o czymś takim myślał, a komunikuje na razie utrzymanie tego pakietu CPN w dotychczasowej formie, no a potem stopniowe wychodzenie z niego.
0: Pakiet CPN jest absolutnie potrzebny. Bez niego cała transformacja energetyczna by wyhamowała, bo nie ma nic gorszego dla transformacji jak inflacja. Więc my musimy wstrzymać tę presję inflacyjną, ale jednocześnie przeznaczyć chociaż część tych środków, a wierzę po rozmowach z członkami polskiej koalicji rządzącej, że nie wszyscy mają takie konserwatywne budżetowo zdanie jak minister finansów, że coś należałoby zrobić i zainwestować, przyspieszyć naszą transformację transportu, tam gdzie to możliwe, bo długodystansowo ciężarówki jeszcze chwilę nie pojadą tak masowo na prąd, ale na przykład samochody kurierskie albo w ogóle transport osobowy bez problemu może funkcjonować, ponieważ auta elektryczne mają już dzisiaj wystarczający zasięg. Nie musimy ich dotować, tylko to są inne bariery, które musimy znieść, na przykład związane z dostępnością sieci ładowarek.
1: A czy w tym kryzysie paliwowym widać już jakieś przyspieszenie elektromobilności w Polsce?
0: Tak, widzimy, że nie tylko w Europie, ale również w Polsce, mimo zresztą niedawno wycofania programu wsparcia aut elektrycznych, które były dotowane w ramach programu Nasze Auto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, widzimy to po prostu rynkowe zapotrzebowanie na auta elektryczne, które wygrywają w konkurencji ze spalinowymi, bo są po prostu cichsze, wygodniejsze, mają więcej funkcji cyfrowych, co klienci sobie również cenią. Ale jedną z głównych barier jest dostępność publicznych stacji ładowania. Jeśli ktoś ma możliwość ładowania w domu, a połowa Polaków w domach mieszka, wielu z nich ma już fotowoltaikę na dachu, więc w ogóle jest w stanie ładować swoje auto praktycznie za darmo przez połowę albo nawet przez większość roku. Więc potrzebujemy tutaj znoszenia barier takich jak możliwość stawiania ładowarek na osiedlach.
1: Jest jeszcze jeden dość częsty zarzut, że pakiet CPN nie zachęca w żaden sposób do oszczędzania paliw, tak? I że dopłacamy porówno tym uboższym, dla których wyższy koszt paliwa jest trudny do udźwignięcia, jak i tym bogatszym, którzy z wyższymi cenami paliw jakoś by sobie finansowo poradzili.
0: Jechałem ostatnio na taką przejażdżkę weekendową i taki kierowca z bardzo głośnym silnikiem, myślę, że to nie był litr czy półtorej litra pojemności, ale spokojnie ze 3 litry benzynowego silnika, zajechał mi z hukiem drogę, zagazował, więc jemu też dopłacamy, takiemu kierowcy, do niższej ceny benzyny, mimo że go, jak widać, absolutnie starczy na taką brawurową jazdę. Dlatego uważam, że powinniśmy odchodzić od mrożenia ceny benzyny, wesprzeć jednak trochę bardziej mrożenie ceny diesla, bo tutaj ten wpływ na gospodarkę jest dużo większy i dałoby się uchronić wszystkie firmy przed taką spiralą inflacyjną oraz również część środków przeznaczyć na tymczasowe promowanie elektromobilności, na przykład taką obniżką VAT-u. Wiele krajów w całej Europie już to robi. Wierzę, że i u nas takie rozwiązanie znajdzie zastosowanie.
1: Bo to firmy w dużo mniejszym stopniu odczuwają korzyści z pakietu CPN niż prywatni użytkownicy pojazdów.
0: Tak, przeciętny kurier, jeśli korzysta z auta z silnikiem diesla, płaci 1,70 zł na litr więcej, tak? Jakbyśmy mieli te wszystkie efekty skumulowane policzyć, to wyjdzie, że to nie tylko taka inflacja wpłynie na budżet, ale też na wzrost gospodarczy, bo jeśli budżet państwa będzie mniej zbierał podatków, bo to jest obniżka podatków w ramach pakietu CPN, to trudniej będzie spiąć budżet państwa w tym roku i tym samym mogą wyhamować inwestycje, co obniży naszą perspektywę wzrostu gospodarczego. A musimy bardzo o ten wzrost gospodarczy dbać, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie finansować nie tylko bieżące wydatki, ale też całość transformacji energetycznej, ponieważ duża jej część jest finansowana ze środków unijnych, ale również budżet państwa ma na to wpływ.
1: Ten rachunek za kryzys paliwowy, przypomnijmy, wynosi jak dotąd co najmniej 10 miliardów złotych, o czym opowiadał Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy w Iranie. O tym na początek informacji. Będzie też o podpisaniu nowego polsko-brytyjskiego traktatu obronnego. Upały wkroczyły do krajów zachodniej Europy. Zanim bardzo gorąco zrobi się w Polsce, lekarze już przypominają, o czym trzeba pamiętać, gdy żar leje się z nieba. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz, poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA. Amerykańskie dowództwo centralne, które odpowiada za siły USA w tym regionie, nie informowało jak dotychczas o nowych atakach. Według doniesień irańskich mediów, w okolicach miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz słychać było 3 eksplozje. Powiadomiono też o uruchomieniu obrony powietrznej. To już drugi atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min. W środę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. W miniony weekend powiedział, że jego kraj jest bliski porozumienia pokojowego. Później jednak zasugerował, że może to zająć jeszcze trochę czasu. Nie śpieszy mu się z zawarciem umowy. Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w Londynie nowy traktat obronny. Ma on m.in. pogłębić współpracę dotyczącą zagrożeń hybrydowych, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
5: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii i bezpiecznej Polski, mówił po podpisaniu traktatu Donald Tusk. Przed wylotem do Londynu premier podkreślał.
6: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO powinna, zgodnie z duchem tego traktatu, być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
5: Wcześniej Polska podpisała nowy traktat z Francją w połowie czerwca, ma to zrobić z Niemcami. Rozpoczęte miały także zostać prace nad porozumieniem pogłębiającym współpracę z Włochami. Z kolei Brytyjczycy podpisali traktat z Niemcami oraz Francją. Reuters komentuje. Premier Keir Starmer chce w ten sposób naprawić szkody wyrządzone przez Brexit prawie dekadę temu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
7: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
4: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
8: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
4: Wyrok nie jest prawomocny. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawodnieniu, czyli piciu wody. I to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Michał Sudkowski.
9: Wyczerpanie cieplne. To jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które leją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
4: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń.
9: Należy też unikać takiej ciężkiej pracy w ogródku, na przykład przy wysokiej temperaturze i dużym nasłonecznieniu. Odpowiedzieć, jak się ubierać. Musi być to nakrycie głowy.
4: Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekle chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie. Dwa zwycięstwa i jedna porażka to bilans środy dla naszych tenisistek na Roland Garros. Swoje mecze wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magdalinet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann, ale jak się okazało po meczu, także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
10: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po USG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
4: A dziś na Rolandzie Garrosie dwa mecze z udziałem naszych tenisistów. Zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Obydwa spotkania paryskiego turnieju pokaże Eurosport. Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 na zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Anna Piekutowska, dzień dobry. Jest 14.06 i zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Jak Państwo wiedzą z naszych serwisów informacyjnych, z innych programów, dzisiaj o 13.00 przed Sejmem rozpoczął się protest środowiska naukowego. To jest jedna z największych mobilizacji prawdopodobnie w historii naukowców. Naukowcy domagają się tych 3% PKB właśnie na naukę, ale w gruncie rzeczy też protestują przeciwko takiemu poczuciu, że polskie państwo nie traktuje nauki jako strategicznej inwestycji, tylko jako koszt. I porozmawiam o tym wszystkim z Dominikiem Antonowiczem, socjologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badaczem szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Trwa protest i też zaczęły się już polityczne reakcje na ten protest. Posłuchajmy wiceministry nauki Karoliny Ziołopurzuk, która dzisiaj wystąpiła w poranku Radia Tok FM.
13: Nie szukamy luzu, szukamy tego, żeby te pieniądze, które już są, były wydatkowane na naukę. I postulat 3% na naukę to jest oczywiście bardzo ambitny cel. Cel, który może być nam trudno osiągnąć w takiej perspektywie, za którą moglibyśmy odpowiadać. Ale 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2, to już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4.
11: 2% na naukę od ministry, wiceministry nauki i na drugą nóżkę z drugiej strony politycznej barykady. Dzisiaj Klub Prawo i Sprawiedliwość dosłownie chwilę temu złożył projekt nowelizacji, który zwiększa nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe do 3% PKB w ciągu 8 lat. Politycy PiS oczywiście podkreślają, że ta propozycja jest odpowiedzią na ten dzisiejszy protest. No to się ruszyło. Protest przyniósł efekt. Czy pana zdaniem można już jakoś cicho, ale jednak odtrąbić sukces?
12: Myślę, że daleko jesteśmy od odtrąbiania czegokolwiek, już na pewno nie sukcesu. Te obietnice takie słowne składane przez polityków i lewej strony, i prawej strony, i też centrum, nie jest nic nowego. Natomiast za tymi obietnicami poważnego potraktowania nauki i poważnych publicznych inwestycji w naukę od lat nie idą publiczne złotówki, więc wydaje mi się, że takie działanie ad hoc pod publiczkę, czy to obiecywanie przez PiS, który był przecież u władzy i się nic nie zmieniło, czy też obecną władzę, która sama siebie, jak widać, dobrze ocenia, to jest cały czas jakby element pustosłowia w gruncie rzeczy i pustych obietnic, za którymi nie idą realne działania, a w sumie nie idą realne pieniądze, które mogłyby napędzić rozwój badań naukowych, innowacji w Polsce, po to, żebyśmy nie musieli ich kupować z zewnątrz.
11: A z pana perspektywy, z perspektywy badacza szkolnictwa wyższego, ten postulat 3% jest realistyczny, czy jednak trzeba go interpretować jako bardziej symboliczne wołanie o w ogóle zauważenie tego problemu?
12: mi się wydaje, że mówimy jest realistyczne, tylko oczywiście pytanie dotyczy perspektywy czasu, w której dojdziemy do tych 3%. I on pewnie nie jest to możliwe z roku na rok, natomiast nawet w najbardziej odległą i ambitną podróż trzeba wykonać pierwszy krok, a tutaj tych pierwszego kroku jakby nie widać. Widać zapowiedzi pierwszego kroku, widać obietnice kierunku marszu, ale nie ma w ogóle politycznego działania, które by dawało szansę temu sektorowi na rozwój. Więc obracamy się w sferze politycznych deklaracji, w dużej mierze pustych i takiego myślenia trochę politycznego myślenia życzeniowego, które ma uspokoić jakby w tym dniu środowisko, które wyraziło swoją troskę o rozwój sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
11: Mówimy cały czas o pieniądzach, ale tak szerzej, co dzisiaj jest największym zagrożeniem, pańskim zdaniem, dla polskiej nauki? Czy to właśnie są głodowe pensje, czy inaczej by pan jakoś je sformułował?
12: Ja myślę, że mówimy o inwestycji w ogóle, która dotyczy uposażenia, sposobu jakby wynagradzania pracowników w nauce, ale też inwestycji w działania, to znaczy prowadzenie badań, jakość kształcenia, więc gdybym tak miał tu systematyzować, to z jednej strony oczywiście jest wielkość tych inwestycji, czy nakłady na naukę szkolnictwa wyższego, drugi sposób ich dystrybucji, to dwa odrębne problemy, natomiast od mieszania łyżką herbaty ona bardziej słodka nie będzie, więc w gruncie rzeczy, dopóki nie ma tego pierwszego kroku, to trudno mówić o innym sposobie dystrybucji, redystrybucji, takim bardziej motywującym publicznych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.
11: Tak, i to nie chodzi tylko o kwestie niedofinansowania jako brak komfortu pracy, ale też to się przekłada na jakość i nawet na etykę nauki.
12: Ja myślę, że tylko też warto powiedzieć sobie, ile naukowcy zarabiają, bo to może jest jakby nie dla wszystkich znane, ale adiunkt obraca się, tak powiem, w okolicy, czyli jakby osoba, która jakby w dużej mierze ciągnie badania i też kształcenie studentów, to jest troszeczkę ponad minimalną krajową. No więc jeżeli to jest wynagrodzenie, na które chcielibyśmy przyciągnąć ludzi potencjalnie najbardziej utalentowanych, którzy mieliby nadać, tak powiem, pęd, dynamikę doprowadzić do odkryć naukowych, no to te szanse są małe. Jest jakieś grono entuzjastów, jeszcze jakieś inne grono ludzi, których rodzinnie stać i na tym się to kończy. Więc bez, tak powiem, takiego podstawowego zabezpieczenia takiej podstawowej atrakcyjności pracy, to się nic nie zmieni. Natomiast oczywiście jakby uposażenie to jest jedno, a dwa to są po prostu pieniądze na projekty, których na przykład w NCA nie brakuje. Nie? Success rate, czyli jakby wskaźnik sukcesu projektów badawczych jest w spodzie poniżej 10%, który to już jest po prostu losowym, w pewnym sensie losowym wybieraniem najlepszych projektów.
11: Dużo widziałam dzisiaj projektów, relacji z tego protestu, ktoś trzymał transparent z napisem NCN to nie lotto.
12: No i to jest w tej chwili lotto w wielu konkursach i jest element takiego przyznawania, to znaczy bardzo wiele dobrych, to znaczy lotto, to znaczy, że bardzo wiele dobrych projektów musi liczyć na szczęście. Nie? I to jakby jest nie chodzi o to w nauce, tak? To jeżeli jest mnóstwo dobrych projektów, dobrych pomysłów, które gdzieś tracimy bezpowrotnie, bo one zostały wymyślone, zostały opracowane, ktoś nad nimi pracował i miał szansę dokonać przełomu w nauce, no ale jak nie ma finansowania, to się już nic nie wymyśli.
11: Chciałam pana zapytać o perspektywę osoby, która pracuje jednak poza największymi akademickimi metropoliami. Oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest bardzo ważnym ośrodkiem, no ale nie jest to ani Warszawa, ani Kraków. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja średnich i regionalnych uczelni w kontekście i dzisiejszego protestu, i dzisiejszych postulatów?
12: One się w zasadzie niespecjalnie różnią, nie? Dlatego że jakby te pieniądze, które przychodzą do nauki, są dystrybuowane według pewnego algorytmu i oczywiście od regionach, które doświadczają jakby większego procesu depopulacji, to tych pieniędzy jest zdecydowanie mniej. Natomiast pamiętajmy o tym, że uczelnie regionalne
14: o tyle są jakby w lepszej sytuacji, albo że jakby one są w centrum regionów, nadają dynamiki tym regionom, rozwój gospodarczy opiera się, kapitał ludzki opiera się, więc one tutaj zawsze gdzieś będą. Nie? No, jedynym problemem, który pozostaje, z którym jakby uczelnie, to znaczy wszystkie się pewnie mierzą, być może poza tymi jakby dwoma czy trzema metropoliami, których oczywiście konkurencja jest, jak powiem, bardzo duża też u studentów, no to są depopulacja regionów niemetropolitalnych. Nie? I uczelnie pełnią tą funkcję, co powinny pełnić tą funkcję, która będzie przytrzymywała ludzi w regionach. Nie wszyscy mogą mieszkać w Warszawie, mówiąc krótko. A z kolei regiony, w których nie ma dobrych uczelni, to one no, są skazane na wymarcie w gruncie rzeczy. Nie? Więc to jest, one, te uczelnie w regionach po prostu mierzą się z innego rodzaju wyzwaniami. Mhm. One są ani większe, ani mniejsze, po prostu są inne. Tak? Inne, nie mają pewnie takiej konkurencji, ale z kolei jakby no, mierzą się z wyzwaniem demograficznym w skrócie. Nie?
11: Właśnie o te inne wyzwania też chciałam pana zapytać, a konkretnie o no, zmieniający się nasz świat, który może, nie wiem, w ogóle pozbawi nas czegoś takiego jak ten tradycyjny uniwersytet. Czy za, nie wiem, 10-15 lat uczelnia będzie bardziej miejscem badań czy certyfikowania kompetencji, a może po prostu jedną z wielu takich platform edukacyjnych, które mogą konkurować z technologią i ze sztuczną inteligencją.
14: No na pewno uczelnie się zmieniają i pojawienie się sztucznej inteligencji znacząco zmieni sposób kształcenia, również jakby opracowywania wyników badań, bo wiele rzeczy po prostu da się jakby przekazać do sztucznej inteligencji po to, żeby jakby opracowała albo wypracowała, albo opisała. Póki co to jednak uczelnie pozostają, szczególnie publiczne uczelnie, czy uniwersytety zwłaszcza, pozostają instytucjami, w których blokujemy zaufanie do tego, że odkrycia naukowe, że to, co zostało ustalone, jest prawdziwe. Nie? Że nie stoi za nim jakiś konkretny interes jakiejś konkretnej podmiotu czy grupy. I póki uczelnie będą i nauka będzie wzbudzała zaufanie, tak długo instytucje, które będą dawały dach, szansę na to, żeby prowadzić tam badania naukowe i kształcić studentów, no będą się cieszyły, jakby zainteresowanie będzie na nie popyt, ale oczywiście sposób, w jaki to będą robiły, będzie się różnił, nie? Bo i dydaktyka ulega znaczącej transformacji, no bo wiadomo, że sztuczna inteligencja pomaga nam odpowiedzieć na wiele różnych pytań od razu, stawia też edukację zupełnie w innym świetle, ale no cały czas trzeba się będzie uczyć. Tak jakby znalezienie kalkulatorów pewnie nie zmieniło matematyki, usprawniło, uspieszyło. Tak myślę, że sztuczna inteligencja zmieni trochę paradygmat kształcenia, rozmowy ze studentami, tego, czego my możemy ich nauczyć podczas naszych zajęć. No ale jakby ta potrzeba wiedzy, ciekawości świata się nie zmieni.
11: I na koniec naszej rozmowy tylko zacytuję jeszcze kilka haseł z transparentów, które widzę teraz pod Sejmem. Miłością do nauki się nie najem. Ucz się ucz, nauka to do biedy klucz. Z pustego i Skłodowska nie naleje. I taki, który szczególnie do mnie przemawia. Współczesne wojny wygrywa się w laboratoriach. Bardzo dziękuję panu profesorowi Dominikowi Antonowiczowi z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
11: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. I teraz zapraszam państwa na rozmowę, która będzie sporem trochę o kulturę, a trochę też o przywileje, dlatego że od wczoraj widzę nagłówki pod takim hasłem ogólnym: państwo będzie dopłacać artystom do emerytur. Chodzi o to, że rząd wczoraj przyjął ustawę, która ma objąć dopłatami składki ZUS i NFZ właśnie dla artystów. I o tym porozmawiam z doktorem Mikołajem Iwańskim. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
11: Ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Zwolennicy ustawy mówią, że problem polega na tym, że mamy system, który po prostu no, nie pasuje do realiów pracy twórczej. Nie ma tam takiego dobrego rozwiązania, w które oni by się wpisywali. Ale przeciwnicy tej ustawy odpowiadają, że no, skoro są ludzie, którzy nie płacili składek, no to sami są sobie winni i muszą sobie z tym poradzić. Więc wydaje mi się, że warto zacząć od takiego fundamentalnego pytania, czy artysta jest pracownikiem jak każdy inny?
15: Zdecydowanie tak i to potwierdził Parlament Europejski w 3 rezolucjach, gdzie przy 2 również polscy posłowie głosowali. Co prawda nie europosłowie, co prawda nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, ale faktycznie głosowali. Zdecydowanie sztuka powstaje w wyniku pracy. Artyści pracują na rzecz sektora publicznego. Sektor publiczny, wystawienniczy, artystyczny korzysta z niedoszacowanej pracy artystów, w związku z czym to ubezpieczenie, jak każdemu innemu pracownikowi, im po prostu się należy. To jest jakby moim zdaniem poza dyskusją, ale moje spojrzenie się bierze stąd, że od 14 lat po prostu dobijamy się jako środowisko obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej o tą ustawę. Ja ten argument za każdym razem słyszę, za każdym razem jest ta wątpliwość, dlaczego akurat artyści? No bo są pracownikami, tak samo jak wszyscy inni pracujący po prostu powinni być ubezpieczeni.
11: No ale z drugiej strony można powiedzieć, nie każdy pracownik dostaje od innych pracowników dopłaty do NFZ-u i do ZUS-u.
15: Jeszcze inaczej. Każda osoba, która świadczy pracę na rzecz sektora publicznego, a w tym przypadku właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia z artystami, powinna być przez instytucje publiczne, przez państwo objęta ubezpieczeniem jako część po prostu świadczeń związanych z pracą. Mhm. No to tutaj jakby, jak jeśli w ten sposób to opowiemy, to tych wątpliwości robi się od razu mniej.
11: Tak. Tak, ale z kolei też, co już zaznaczyłam, te wątpliwości narastają wtedy, kiedy debata publiczna operuje przykładami, czy to znanych aktorów, czy to muzyków, raczej których nie podejrzewamy o to, że mają niskie zarobki. No i pojawia się to pytanie, czy będziemy dopłacać do emerytury Beaty Tyszkiewicz, czy Grzegorza Cugowskiego, czyli no gwiazd. Więc proszę wyjaśnić, kogo naprawdę będzie dotyczyło wsparcie.
15: I to jest właśnie nieszczęście dyskusji, która się toczy dookoła tej ustawy, ponieważ cały czas jakby przywołuje się celebrytów, ponieważ w powszechnym odbiorze artysta, celebryta wykonujący zawód estradowy to jest jakby ta sama postać. Absolutnie nie. Tu nie chodzi o pana Krzysztofa Cugowskiego, który jest świetnym artystą, ale którego przychody absolutnie dyskwalifikują z korzystania z tego systemu. Zresztą on jest od dawna w wieku emerytalnym. To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. To jest kwota, którą celebryci po prostu gubią, biegnąc do autobusu, więc...
11: Czyli to jest 6 tysięcy na miesiąc mniej więcej, pewnie teraz tak szybko liczę.
15: 5 tysięcy nawet, no 5 od czwórki. Nie, 6, faktycznie 6. Więc to nie jest jakaś wielka kwota. I to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy, dzięki której cały sektor sztuki i kultury jest w stanie funkcjonować. I bardzo żałuję, że ta dyskusja została zdominowana przez przykłady celebrytów, którzy z wielu powodów jakby nie kwalifikują się do tego systemu i ta ustawa jest tak naprawdę nie o nich. Absolutnie.
11: Kontrowersje też budzi sam status artysty zawodowego, bo ustawa zakłada, że powstanie komisja, mówię tu bardzo w dużym uproszczeniu, ale będzie decydowała, kto jest artystą i kto zasługuje na ten status. I tutaj się pojawia pytanie z kolei o uznaniowość, o jakieś układy, o klientelizm. Nawet widziałam taki komentarz, że prawdziwymi beneficjentami tej ustawy będzie 145 członków komisji. Czy pan rozumie te obawy?
15: To znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem systemu, w którym weryfikuje się przychody w sposób całkowicie chłodny i beznamiętny, źródło przychodów, natomiast nie ocenia się dorobku. Ocenianie dorobku zawsze będzie powodować tego typu wątpliwości i na pewno one w części będą uzasadnione.
11: Ale może pan wyjaśnić też, na czym to polega, bo może nasi słuchacze nie będą rozumieli, czyli przed komisją będzie stawała jakaś konkretna osoba, która będzie musiała zaprezentować swój dorobek i dopiero wtedy zostanie zadecydowane, czy jej ten status zostanie przyznany, tak?
15: Tak. Swój dorobek, swoje umowy, które podpisuje w związku z pracą oraz swoje dyplomy. I jest komisja, sporządza opinię i na podstawie tej opinii szef Urzędu Centrum Aktywności Artystycznej i Edukacji i pracy artystycznej wnioskuje do ministra o nadanie tego statusu. Za każdym razem, kiedy oceniamy dorobek, narażamy się na niebezpieczeństwo, że ktoś po prostu w bardzo niesprawiedliwy sposób wypadnie. Moim zdaniem o wiele prościej byłoby i taniej analizować same umowy. Czy są umowy z przeniesieniem praw autorskich, czy są to umowy na pracę artystyczną i to mogą zrobić nawet urzędnicy skarbówki i nie będzie budziło żadnych kontrowersji. Ministerstwo Kultury zdecydowało się na to drugie rozwiązanie, które będzie przysparzać wiele problemów, to jestem pewien.
11: No już sobie wyobrażam, że nie wiem, w komisji będzie więcej osób, które zajmują się teatrem, kulturą wysoką i które na przykład, nie wiem, pominą wybitnego artystę street artu, który no właśnie nie tworzy obrazów, które wiszą w galeriach albo, nie wiem, no już nie chcę wymyślać teraz z głowy.
15: Ja mogę podać prosty przykład. No będą tam na pewno siedzieć członkowie ZPAP, bo wszyscy, Związku Polskich Artystów Plastyków, bo wszyscy ministrowie mają do nich jakąś niezrozumiałą słabość i będą na przykład wycinać osoby, które wykonują pracę kuratorską. Tego akurat jestem pewien. I to się na pewno wydarzy.
11: Wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. To był cytat z posła Konfederacji, pana Michała Wawra, który dzisiaj poinformował, że Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. No i tym bezpośrednim powodem tego odwołania, czy próby odwołania pani ministry ma być właśnie ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy.
15: No to jest taki strzał oczywiście kulą w płot, ponieważ posłowie Konfederacji, myśląc o sztuce, myślą od razu o tym, co pokazali naziści na wystawie Sztuka Zdegenerowana. I mniej więcej ich myślenie jest w taki sposób ustawione. Moim zdaniem to spektrum artystyczne jest o wiele szersze i mieszczą się tam również twórcy i dzieła, na które posłowie Konfederacji reagują o wiele bardziej przyjaźnie. Natomiast no, zrobi się z tego oczywiście hucpa polityczna. Z czego to się bierze? Bierze się to stąd, że do tych ubezpieczeń będziemy dopłacać z budżetu państwa. Są jakieś szacunki, ile to będzie kosztować. W tym momencie ciężko powiedzieć, ile to będzie faktycznie, bo zobaczymy, ile osób się zgłosi.
11: Ja mam 380-400 milionów rocznie mniej więcej.
15: Pod warunkiem, że wszyscy, których wyliczono w tych badaniach profesor Ilczuk, się zgłoszą. Moim zdaniem tak nie będzie. To będzie maksymalnie połowa tej kwoty. Natomiast no, proponowaliśmy, żeby ta dopłata nie szła z budżetu państwa, ale z opłaty reprograficznej. Ministerstwo Kultury uznało z jakiegoś niezrozumiałego powodu, że jest to niezgodne z dyrektywą europejską z 2001 roku o prawie autorskim, w której co prawda nic takiego nie ma. I postanowiono dopłacać z budżetu państwa. No to jest pewien koszt polityczny, który już po prostu widzimy.
11: Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o opłacie reprograficznej i wtedy pan powiedział, że ministra Cienkowska sprawia wrażenie osoby, która czuje, że kończy się jej czas w resorcie i próbuje tak wycisnąć jak cytrynkę swoje ministrowanie. No ale ta ustawa emeryturalna, że tak ją nazwę, została przyjęta przez cały rząd, czyli oznacza, że poparcie dla takich rozwiązań jest szersze.
15: I skąd bierze się to poparcie? Bierze się to stąd, że nie przeszła regulacja, która miała ozusować umowy cywilnoprawne, która była jednym z kamieni milowych, w związku z czym rząd w negocjacjach z Komisją Europejską zobowiązał się, że w inny sposób jakby trochę ucywilizuje rynek pracy i zwiększy tą pulę ubezpieczonych. W związku z czym ta regulacja dotycząca artystów jest takim zamiennikiem tej dużej regulacji o zusuwaniu umów o dzieło. Stąd się bierze motywacja, która wykracza dalece poza jakby stanowisko pani minister kultury i stąd się bierze motywacja całego rządu. Oczywiście ta ustawa nie jest procedowana dlatego, że rząd poczuł się wrażliwy na ciężki los artystów, bo o to ich nie podejrzewam, tylko jest to po prostu element negocjacji z Komisją Europejską. I szczerze mówiąc, taka motywacja bardzo mnie cieszy, bo jest wtedy dzięki temu większa szansa, że temat zostanie dokończony.
11: No nie jest to pierwsza rzecz ostatnio, która na rządzie jest wymuszona przez różne europejskie instytucje. Tak szybko już tylko zapytam,
15: tak,
11: proszę.
15: Tak jak Janek Sowa kiedyś mówił, że rozwój w Polsce ma formę przemocy i to po raz kolejny się potwierdza po prostu.
11: No to niech będzie to puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za nią. Mikołaj Iwański, ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, był moim gościem.
15: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo. Antenie w środę witam profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórczynię Środowego Zapytam Inaczej.
16: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie.
11: Dziś administracja Donalda Trumpa znowu ma debatować o możliwym porozumieniu z Iranem, chociaż jeszcze chwilę temu, konkretnie w poniedziałek, amerykańskie samoloty bombardowały irańskie cele. To wszystko w czasie zawieszenia broni i o tej chaotycznej, w ogóle nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale użyję, strategii porozmawiamy, bo Trump w czasie przedłużającego się zawieszenia broni a to raz negocjuje, a to ogłasza porozumienie, a to grozi Iranowi, a to, tak jak miało to właśnie miejsce niedawno, przeprowadza ataki na wojskowe cele. I proszę wybacz, bo moje pytanie może zabrzmieć trochę desperacko, ale jak rozumieć to działanie w poprzek jakiejkolwiek reguł gry dyplomatycznej?
16: Dla mnie uzasadnione jest twoje zawahanie się, kiedy użyła słowa strategia, ale niechętnie wyraźnie. Dlatego, że niechętnie wszyscy używamy tego słowa, bo strategia to działania zaplanowane. Działania, które mają doprowadzić do realizacji jakiegoś celu. Natomiast, kiedy spogląda się na ten taki cykl przyczynowo-skutkowy, który doprowadził Donalda Trumpa i jego administrację od takich triumfalistycznych obietnic, że oto zaraz Ameryka pokona Irak i oddali się niebawem, bo miała być to krótka wojna, przypomnijmy, w glorii tego państwa, które jest niepokonane, do takiej sytuacji, kiedy oni negocjują, ale nie mogą wynegocjować nic, bo poprawy sytuacji nie ma i właśnie stąd te niestandardowe zachowania, między innymi bombardowanie w czasie zawieszenia broni. Znaczy zawieszenie broni polega na tym, że nie ma agresywnych kroków ze strony obydwu adwersarzy. Natomiast tak możemy to czytać, że Stany Zjednoczone są zdesperowane i sięgają po takie środki, które mają zademonstrować ich presję na Iran. Pytanie tylko, czy Iran chce się ugiąć i czy zostaną mu takie przedstawione propozycje, które mu pozwolą się ugiąć.
11: A co byś powiedziała na pytanie o to, czy to nie jest przypadkiem zachowanie pod ręki Donalda Trumpa? To znaczy on potrafi jednego dnia powiedzieć, że wojna się już kończy, a potem bombardować. Więc może chodzi o to, że po prostu ceny ropy i giełdy reagują bardzo gwałtownie na to, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych.
16: Tak, to prawda. Są zresztą takie spekulacje. Oczywiście danych na ten temat nie ma, więc proszę, nie odbierajcie to Państwo jako jakąś informację, która jest czymś więcej niż tylko spekulacją, ale mowa o tym, że są takie działania notowane, inwestycyjne, które miałyby wskazywać na to, że pewne środowiska związane z określonymi lobby po prostu zyskują na deklaracjach takich niespodziewanych, deklaracjach Donalda Trumpa, czy ruchach wykonywanych takich nerwowych, trudnych do przewidzenia przez tę administrację i obstawiają takie opcje giełdowe, które są trudne do przewidzenia. A w związku z tym pojawia się coś takiego, co w polityce Donalda Trumpa przywiodło po raz drugi na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, a co ja nazywam dywidendą dysrupcji. Czyli pojawia się niepokój, i on na tym niepokoju zarabia. Pytanie tylko, czy zarabia politycznie, czy zarabia realnie finansowo i kto z nim zarabia na tym również.
11: No tak, ale to może zadziałać krótkoterminowo, ale długoterminowo to całkowicie osłabia jakąś wiarygodność Stanów Zjednoczonych.
16: Ale to długoterminowo, jak spoglądamy na działania polityka Donalda Trumpa, który już w tej polityce jest 10 lat i właściwie od 10 lat, bo 2016 wygrał to wybory, więc w 15 też żonglował dobrze, całkiem sprawnie tymi piłeczkami. I czy cokolwiek w tych działaniach było długoterminowe? Jemu to się udało zwyczajnie, to jest moja ocena sytuacji. On nie miał takiego planu, on po prostu zwyciężył ponieważ no, zdał się na taką, i to paradoks jest pewien historyczny, churchillowską zasadę, a mianowicie nigdy, przenigdy się nie poddawaj.
11: Ale trochę to poddawaj się. No, wydaje mi się, że Donald Trump się poddał. Jeśli patrzymy na to, co się wydarzyło w Strefie Gazy, to była taka metoda, czyli zgadzamy się na zawieszenie broni, a najtrudniejszymi problemami to się potem zajmiemy. I tak to wyglądało w Strefie Gazy i miały przecież wejść plany porozumienia tak zwanej fazy drugiej i one utknęły w martwym punkcie i tak po prostu tam się, nie chcę powiedzieć, że nic nie dzieje, ale nic nie dzieje związanego z ustalaniem tego, jaka ma być przyszłość Strefy Gazy. I pytanie, czy tak samo teraz jest w Iranie, to znaczy, czy ten konflikt naprawdę jakoś może zmierzać do pokoju, czy po prostu zmierza do tego, że będzie długie zawieszenie przemocy i nic innego się nie wydarzy?
16: Na razie nie ma takiej perspektywy, to znaczy nie mamy informacji, które by nam pozwalały przypuszczać, że jest taka perspektywa, żeby ten konflikt zmierzał do zamknięcia. I jest ku temu kilka przyczyn. Po pierwsze, Amerykanie ponoć, no bo wglądu w te negocjacje nie mamy przecież, ponoć nie chcą spuścić stonu, to znaczy oni nie przyjmują do wiadomości tego, że pomimo efektywności pewnej taktyki militarnej, to znaczy to, że wiadomo, że Stany Zjednoczone mają sprawne lotnictwo, mają takie środki militarne, które robią wrażenie i to na różnych grupach, szczególnie też obserwatorów amerykańskich, robi wrażenie, natomiast to nie znaczy, że przybliża ich stosowanie tychże środków nadzwyczajnych Amerykę do wygrania tej wojny.
11: Czyli ty
16: i
11: mówisz,
16: to wierzą Irańczyki.
11: Czyli ty mówisz, że Trumpowi nie zależy na rozwiązaniu konfliktu, tylko po prostu na utrzymywaniu napięcia.
16: Jemu zależy na rozwiązaniu konfliktu na jego zasadach. Natomiast nikt się nie chce ugiąć, dlatego że Irańczycy mówią, że no słuchajcie, my was trzymamy za gardło i tym samym cały światowy handel ropą, bo to my kontrolujemy cieśninę Ormuz. I o to tutaj przede wszystkim chodzi i to jest jedna sprawa. A po drugie, no pytanie, kto miałby ten konflikt zakończyć ze strony Iranu? Dlatego, że kiedy siejemy wiatr, no to zbieramy burzę i tam ta burza wygląda w ten sposób, że ta scena polityczna, ona się podzieliła. To znaczy nie wiadomo, czy w tej chwili ta grupa negocjatorów reprezentuje władzę i wszystkie ośrodki władzy. Czyli może już tak jest. Mamy do czynienia już z taką sytuacją, w której no, ten konflikt jakby nie będzie go się dało zakończyć i wygasić, nawet przy dobrej woli Stanów Zjednoczonych, dlatego że po prostu poszczególnym grupom sprawującym władzę w Iranie sytuacja takiego podpalania okoliczności i zachęcania ludzi do przemocy się będzie zwyczajnie opłacać.
11: Czyli rozumiem, że pozycja przetargowa Iranu w miarę rozwoju sytuacji rośnie, a pozycja przetargowa Stanów Zjednoczonych spada.
16: Tak to dla mnie wygląda, dlatego że gdyby Irańczycy myśleli inaczej, to oni no wiedzą, że jest pewna otwartość na porozumienie, ale też oni wiedzą, jakie mają karty w ręku. I tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że żadna strona no nie chce zrobić tego kroku do tyłu, bo dla każdej z tej stron stanowiłoby to jakąś formę upokorzenia. To nawet nie o interesy chodzi, tylko o to, jak rzecz będzie interpretowana przez publiczność wewnętrzną w obydwu krajach.
11: I dlatego tak się Trump zafiksował na Iranie?
16: No on się zafiksował, bo to jest najpotężniejsze wyzwanie, z którym przyszło mu się mierzyć, które sam wywołał. Więc on najchętniej, moim zdaniem, drodzy państwo, nie wiem, czy się zgadzacie, ale on najchętniej umyłby ręce, bo to już szereg sygnałów tego rodzaju otrzymaliśmy. On na przykład mówił, że no to dobrze, no to my zbombardowaliśmy nasze cele, osiągnęliśmy cele militarne, to teraz niech Europa zajmie się tą całą cieśniną. Prawda? To jest zdanie sprzed kilku tygodni. Tam były prośby, tam były groźby, tam były odwołania do wątków i religijnych, i cywilizacyjnych, no i wszystkimi możliwymi sposobami Donald Trump starał się jakoś doprowadzić do pewnego finału, który pozwoliłby wycofać mu się z twarzą. I wciąż nie jest w takim miejscu. No i moim zdaniem on nie wie, co z tym zrobić.
11: bardzo dziękuję. Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16: Dziękuję, to było przyjemność jak zwykle.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Co najmniej 36 osób zmarło w maju z powodu fali upałów w Hiszpanii. Rosja nie będzie dyktować Europie warunków jej obecności na Ukrainie. To stanowisko MSZ Finlandii. Władze Katowic chcą zaprosić na wypoczynek do Polski ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Utrzymująca się w Hiszpanii od połowy maja fala wysokich temperatur doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób, przekazała hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane miejscowej służby zdrowia. Ze statystyk medycznych wynika, że ostatnią ofiarą upałów jest 80-letni mieszkaniec gminy Alava w kraju Basków. W kraju Basków w środę słupek rtęci sięgnął 39 stopni. Od kilku dni notuje się liczne przypadki hospitalizacji z powodu omdleń spowodowanych przez upały. Tylko wczoraj do szpitali w regionie trafiło z tego powodu 31 osób. Rekordowo wysokie temperatury w maju notują również Francja oraz Włochy. Ambasador Rosji w Finlandii został wezwany wczoraj do fińskiego MSZ w proteście przeciwko kampanii zastraszania przez Moskwę oraz w związku z nakłanianiem personelu dyplomatycznego państw europejskich do opuszczenia Kijowa. Rosja nie będzie dyktować Europie warunków jej obecności na terytorium Ukrainy, oświadczył resort spraw zagranicznych Finlandii. Fińskie MSZ potępiło również ostatnie brutalne ataki Rosji na ludność cywilną. Podobnie zareagowały także Estonia oraz Łotwa, protestując przeciwko groźbom kierowanym pod adres Korpusu Dyplomatycznego oraz cudzoziemców. Umiędzynarodowienie na uczelni to cel Lublina od wielu lat, przekonują władze miasta i rektorzy lubelskich szkół wyższych. To odpowiedź na rozpoczętą w ostatnich dniach nagonkę na studentów m.in. z krajów afrykańskich. Akcję prowadzi Konfederacja, której działacze powielają fałszywe informacje o tym, że Lublin jest opanowany przez migrantów. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Lublin rzeczywiście ma najwięcej w Polsce studentów z zagranicy, bo na 60 tysięcy ogółem jest ich około 9 tysięcy, mówi wiceprezydent Tomasz Fulara.
3: Dobrze by było, gdyby ta Polska pokazała się z punktu widzenia kraju tolerancyjnego, kraju, który gości też osoby z innych zakątków świata.
2: Konfederacja grzmi, że w Lublinie organizowane są na przykład Dni Afrykańskie. Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Krzysztof Stanowski odpowiada.
4: Każda grupa, która chce, studiując tu, mieszkając tu, zorganizować swoje święto w sposób pokojowy, zawsze będzie mile widziana.
2: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber nie ma wątpliwości, że cel obecnej nagonki jest jeden.
5: Na strachach wobec migracji to temat, którym łatwo się żongluje, który łatwo używać właśnie do celów czysto politycznych.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Władze Katowic chcą zaprosić na wypoczynek do Polski ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy i zorganizować im tygodniowy pobyt nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym dziś. Tymczasem na samorządowców wylał się hejt. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
6: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
7: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy. Są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
6: Nie wszystkim podoba się taki pomysł. Niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
7: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami, zasmuceni, jednocześnie przerażeni.
6: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Polski Senat wspiera starania o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistycznego Śródmieścia Gdyni. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęły Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w Gdyńskim Muzeum Emigracji. Powinniśmy pokazywać światu to, co mamy najlepsze, mówiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Gdynia ma to wyjątkowe spojrzenie. Miasta odbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
1: Inicjatywa senatorów, choć ma wymiar symboliczny, to może zostać przez UNESCO zauważona, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
9: Zaakcentuję, jak ważny wniosek to jest nie tylko dla Gdyni, a dla Polski, bo przypominam, że wnioskodawcą jest po prostu Rzeczpospolita Polska, stąd wszyscy już teraz skupiają takie działania stricte dyplomatyczne na to, żeby ten wniosek został z sukcesem rozpatrzony.
1: Decyzja w sprawie wpisania gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zapadnie w lipcu. Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i granicach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i 22 na zachodzie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Dzisiaj protestują naukowcy i w studio dwóch z nich oflagowani z transparentami, z manifestami. Gotowi też,
11: Guns N' Roses.
10: Jak rozumiem, manifesty różne odczytać na antenie. Pan profesor Robert Hołys, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, jakże mi miło się witać z państwem z tego pięknego studia.
10: Tak, słonecznego.
11: I z panem redaktorem. Uwielbiamy się bardzo.
10: Tak, potwierdzam. Pan profesor Piotr Garstecki, Scope Fluidics oraz Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: 3% PKB na naukę ma iść, to jeżeli tak się wydarzy, jeżeli, jak rozumiem, minister finansów posłucha, no to będzie dużo więcej pieniędzy przeznaczonych na naukę. I co to znaczy teraz? Cóż by to miało znaczyć, że więcej pieniędzy będzie na naukę? Co to spowoduje dla zwykłych takich ludzi, którzy sobie po prostu po pracy idą, nie wiem, do domu, czytają książki, albo idą na spacer, albo cokolwiek. Co to dla nas
11: to
10: znaczy?
11: To na pewno jest radiowo, na transparentach. Musielibyśmy zobaczyć
10: Robert
11: transparenty.
10: Hollis.
11: Musielibyśmy transparenty zobaczyć. Ja jestem za 3%, ale najpierw powinniśmy zażądać od rządu zmian organizacyjnych polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego i powiem, jaki jest główny problem.
10: I to
11: jeśli można, tak, w jednym zdaniu.
10: Już,
11: w jednym zdaniu,
10: już,
11: będzie dobrze.
10: Pytanie brzmi, czy to dlatego powinno się to łączyć?
11: Tak. Finanse powinno się łączyć
10: chcemy 3%
11: ze zmianami.
10: I chcemy zmian, najpierw zmiany, potem 3%.
11: Tak jest.
10: Dobra.
11: Otóż my mamy 350 szkół wyższych, uniwersytetów, prawda? 1 200 000 studentów, czyli per capita, jakby popatrzeć na Chiny, to Chiny mają 4-5 razy mniej niż my.
10: Studentów czy szkół?
11: Studentów. 11 milionów mają, a gdyby przeliczyć na liczbę mieszkańców, powinni mieć około 40-50 milionów. Mamy ogromny niewykorzystany potencjał i teraz uwaga. Nasze państwo głównie łoży na edukację wyższą. Ale ewaluowane są wszystkie jednostki z publikacji. To trochę nie ma sensu. No bo jeżeli ja komuś płacę za edukację i jej nie ewaluuję, a ewaluuję publikację, to czy to jest tak, jakbym wziął hydraulika i bym mu zapłacił, ale za zrobienie elektryki. Ale on miał mi naprawić rury. No,
10: ale
11: nie
10: trochę
11: ma sensu.
10: Ewaluujemy egzamin ósmoklasisty?
11: To nie ta edukacja.
10: Pan
11: redaktor się zatrzymał. Ale to jest takie...
10: Dzięki
11: temu takie chłopięce podejście do życia, to ładne. Taki młody,
10: czyli,
11: wiecznie
10: dobrze,
11: młody.
10: Ewaluować kogo i jak?
11: Ewaluować właśnie edukację po to, żeby sprawdzić, czy te 3% przełoży się na naszą gospodarkę.
12: Ale to chyba nie jest core problemu.
10: No właśnie,
12: edukacji w tej
10: profesor
12: chwili.
10: Piotr Gastecki.
12: Do początku. My nie mamy tych banerów i ja petycji nie podpisałem. Nie dlatego, że nie chcę 3% na naukę, bo uważam, że Polski nie stać na to, żeby nie dawać 3% na naukę.
10: Tylko 3, kto to liczył?
12: Nie wiem.
11: Ja
12: nie wiem,
11: ale
10: 2 litry wody dziennie i 3% na naukę.
11: Ja lubiłem piątki w szkole, 5%.
12: Ale no nie wiem, czy można mocnych słów używać. Ale
10: należy.
12: Miałkie, żałosne. Jest to, że naukowcy idą tam z postulatem mówiącym o godności naukowca. No na miły Bóg, dlaczego niby podatnik ma łożyć na godne życie naukowca? Pierwszym pytaniem jest, po co w ogóle ten naukowiec w Polsce? A jako środowisko naukowe nie jest w stanie się przebić i politycy chyba też tego nie widzą. Po co nam w ogóle jest nauka i po co łożyć pieniądze publiczne na badania naukowe?
10: A godne życie to są zarobki głównie, czy też możliwość...
11: Robienia badań.
10: Możliwość robienia badań.
11: Tak.
10: No i podejrzewam, że w którymś momencie dochodzimy do punktu, kiedy, tak jak pan profesor Piotr Garstecki mówi, możemy zadać pytanie, po co nam nauka i po co finansujemy naukę i czy jeżeli ta nauka się nie przekłada na wzrost gospodarczy, to powinniśmy ją wywalić, czy wciąż...
12: Ja jeszcze
10: część manifestu.
12: Skorzystam z tego manifestu, tak. Który sobie wydrukowałem. To nie jest manifest.
11: Czytaj ten manifest, Peter.
12: Ale nie jestem... co do rzędu wielkości, my w Polsce wydajemy na publikacje w Nature. Publikacja w Nature to jest taki troszeczkę creme de la creme. Bardzo trudno jest opublikować coś w Nature.
10: Czyli
12: Nature,
10: jeżeli już ktoś Nature. Opublikuje w Nature, to wszyscy na korytarzu się kłaniają. No, i mówią good morning.
11: Kłanią się.
12: Ja myślę, że to jest taki wysiłek i osiągnięcie, które jest trochę podobne do tego, żeby założyć firmę, która odniesie duży sukces. Firmę technologiczną. Polska na jedną publikację w Nature wydaje ponad 100 milionów dolarów. Czyli taką F-35, ciabas, za publikację w Nature. A MIT wydaje, wiecie ile? 4 miliony dolarów.
10: A co to znaczy, że wydajemy...
12: Więc jak pan
10: 100 milionów czy 4 miliony?
12: To w tej chwili wrzucić
10: czy to jest całe pieniądze na naukę?
11: Nie podzielone przez liczbę
10: polskich naukowców.
12: No średnio i co do rzędu wielkości. Więc pytanie jest, dlaczego w Bostonie robią to 10 razy taniej niż Polska to robi?
10: A odpowiedź?
12: No ja mam odpowiedź, nie wiem, czy ona jest, ale to jest koncentracja.
11: Koncentracja, tak, zasobów.
12: Bo to jest kwestia, znowu wielu przykładów można by używać, ale może pan redaktor sobie wyobrazić 60-latka, który jest fit i taki, który nie jest fit. Jeden i drugi ma te same zasoby, jeden co rano ćwiczy gimnastykę, drugi nie. Gdzie jest różnica? Różnica jest w mentalu, jest w podejściu.
10: Czyli rozumiem, że też pan by zgodził się z propozycją pana profesora Hołysta, że najpierw zmiany, a potem...
12: My się prawie zawsze nie zgadzamy. Ale tutaj wyjątkowo tak.
11: Tak, bo od lat się znamy, więc się nie zgadzamy.
12: Ambicja, drive to są choroby zaraźliwe, zakaźne i jeśli nie skoncentrujemy w jednym miejscu, jest bardzo silne, nieliniowe, dodatnie sprzężenie zwrotne, wynikające z gęstości kapitału ludzkiego i...
10: Czyli wyczuwam, to chyba nie zostało jeszcze powiedziane, ale wyczuwam, że myśl taka obecna w tym studio jest taka, że jeżeli dosypiemy pieniędzy, jeżeli 3-4 dowolny procent na naukę pójdzie, ale bez zmian, to będą po prostu pieniądze zmarnowane.
11: Tak.
12: Nie będą wykorzystane.
11: Nie będą można wykorzystane właściwie. Zmarnowane to jest przesada, ale mogą być lepiej
12: można
11: wykorzystane.
12: Można 10 razy co najmniej lepiej wykorzystać reformując system.
10: A jeżeli chodzi o reformę systemu? Ile kroków? 5 najważniejszych, 3 najważniejsze?
11: To znaczy, mamy tu bardzo rozbieżne zdania. Otóż my mamy bardzo egalitarne społeczeństwo. To społeczeństwo, które nie lubi widzieć, że ten jest lepszy, tamten jest lepszy, tak? I chcielibyśmy, żeby te... I nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, żeby zamknąć uniwersytety, z których tak bardzo cieszy się społeczeństwo. One muszą zostać. Co więcej, ich funkcja koledżowa, czyli funkcja czysto edukacyjna, funkcja, w której na końcu produktem są absolwenci uzyskujący stopnie zawodowe, uprawnienia zawodowe, to jest coś, co społeczeństwo chce mieć. Więc to musi zostać. Ale,
10: tylko dlatego, że społeczeństwo chce to mieć, to musi zostać?
11: Proszę się spytać pana premiera Tuska, czy nie za...
10: Nie, no ja myślę, że poważni ludzie przyjdą mówić o poważnych reformach, a pan profesor mówi, no społeczeństwo to chce mieć, to zostawmy.
11: Nie, przepraszam, jest to bardzo ważny interesariusz całego procesu. Jeżeli się pominie jakiś ważnych interesariuszy procesu, to on padnie. Więc trzeba to mieć też na uwadze. To znaczy nie da się zrobić zmian wbrew.
12: Po co są uniwersytety w ogóle? Są po to, żeby kształcić kadry profesjonalne. Są po to, żeby utrzymać w ogóle taką zdolność cywilizacyjną do uczestniczenia w świecie, ten ferment intelektualny, utrzymać wiedzę, bo wiedza...
10: Teoretycznie tak, panie profesorze.
12: Jest jeszcze trzecia funkcja, czyli tworzenie wynalazków, które napędzają gospodarkę i koniunkturę.
10: Dobrze, to tak w teorii. W praktyce to wygląda tak, że jeżeli spojrzymy na tematy prac licencjackich i prac magisterskich, które są produkowane, tak, albo na system, w jakim to wszystko powstaje, szczególnie studia niestacjonarne, no to chyba widać, że nikt tutaj nie tworzy jakiejś wiedzy, która komukolwiek, do czegokolwiek jest przydatna.
12: No, dlatego, no trochę pan przerysowuje, tak. Ale tak, no jest...
11: Znaczy, sekundę, dlatego, że tak jak powiedziałem, nasz problem jest taki, że mamy szkółki, koledże, to nie są uniwersytety badawcze. Gdyby w ramach danego uniwersytetu była część koledżowa i byłyby te prace czysto edukacyjne, mhm, i byłaby część badawcza, tak, która by się skupiała na researchu, na badaniach.
10: Od I ta razu część koledżowa lepiej. Sam płacisz, czy państwo finansuje?
11: Nie, no wszyscy mówią, że co państwo ma płacić. No i znowu społeczeństwo mówi, państwo ma płacić. No i co, panie redaktorze, chce się pan sprzeciwić społeczeństwu? To niech pan wyjdzie na ulicę.
10: Czyli co, dorzucamy, zwiększamy do 3% i...
11: Jeszcze nie zwiększamy. Nie zrobiliśmy reformy. Nie zmieniliśmy systemu. Nie zmieniliśmy systemu, nie dorzucamy.
12: Moim zdaniem, tak jak odpowiadając trochę na to pytanie, chcieliśmy budować CPK. Nie wiem, czy w końcu je budujemy, czy nie.
10: Nie, teraz budujemy Port Polska.
12: Port Polska.
11: Tak się nazywa, no, ale jest to samo.
12: Ale stać nas na to, żeby mieć, stać nas na to jako społeczeństwo, żeby mieć jeden wielki port. I trochę jest podobnie z lataniem w kosmos, czy stworzeniem technologii pod unikorny. No nie da się tego zrobić, finansując lokalne, powiatowe lotniska. Trzeba zrobić kosmodrom. I stać nas na to, wydaje mi się, politycznie i społecznie, żeby zbudować sobie takie,
10: no dobrze, takie jedno czy sobie dwa
11: miejsca kosmodrom w Polsce, za 3%.
12: W którym faktycznie ten, bo mamy tak, no Warszawa, Kraków, nie będę biegł dalej, ale tych miast...
11: Gdańsk, Wrocław.
12: Przecież to są genialne miasta absolutnie. No ludzie przyjeżdżają, będą chcieli tu przyjeżdżać.
10: Wspomniał pan o wynalazkach. Rozumiem, że osoby, które... naukowcy, którzy pracują i mają jakieś pomysły i chcą je na przykład opatentować, to je patentują i teraz dostają podobną liczbę punktów jak za wdrożenie, przy czym opatentowanie to jest prosty w miarę proces. Wdrożenie to jest długi i ryzykowny proces, czyli naukowcy patentują, ale nie wdrażają, no bo wiadomo, że łatwiej jest. Tym sposobem mamy półki, na których zalegają patenty, po których biegają gryzonie. Cieszą się, że mają tyle.
12: Powód po temu jest prosty, znowu odpowiem analogią. To jest trochę tak, jakby chcemy budować kopalnie, które wydobywają jakieś tam metale ziem rzadkich, które teraz wszyscy o tym mówią. I powiedzmy, że nauka znajduje takie miejsca i patentuje, bierze sobie licencję na to miejsce. Ale nie wiadomo, czy tam z tego będzie wspaniała kopalnia i miliardy dolarów, czy
11: nie. Tam może nic nie
12: być. Ale zanim odsprzeda jakiejś firmie, która może tam faktycznie zrobić miliardy, to wycenia potencjał tego i mówi, dasz mi 10 milionów, to będziesz mógł tam kopać.
10: Czyli sprzedaż patentów?
12: I to jest bez sensu, to jest, bo uczelnie...
11: sprzedaje się królika w kapeluszu. Hej, w kapeluszu mam królika.
12: Powinno jak najszybciej trafiać do tych górników, którzy będą kopać, do przedsiębiorców.
10: Dużo przenośni, dużo porównań.
11: No tak.
10: I rozumiem, że chyba trochę w tym tkwi problem nauki. Bieramy się...
11: Milutko.
10: Pan profesor Robert Hołyst, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Piotr Garstecki, Scope Fluidics i Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk ma sens jako instytucja, panie profesorze?
11: Instytuty Polskiej Akademii Nauk na pewno.
10: Aha,
11: bo
10: a sama organizacja?
11: W Polsce. Sama organizacja. Cóż ja mogę wiedzieć o organizacji, panie redaktorze?
10: Myślałem, że...
11: Polska Akademia Nauk była, jest i będzie.
10: Ale czy ma sens? Co nam daje?
11: A w jakim sensie?
10: Dobrze, tu nie pogadamy, widzę, panie profesorze. Rozumiem, że nie wypada panu krytykować, bo gdyby chciał pan chwalić, to rozumiem, że chwaliłby pan, ale wyczuwam, że tak ostrożnie
11: myślałem,
10: pan...
11: że rozmawiamy w ogóle o tych 3% na naukę i na co byśmy chcieli wydać.
10: Porozmawiajmy o 3%, czyli to jest dwukrotne zwiększenie wydatków na naukę. Tak? No bo teraz wydajemy gdzieś
12: pytanie,
10: około
12: jak warto je wydać,
10: 1,5%.
11: Na co chcemy wydać?
10: Na co chcemy wydać?
11: Na co chcemy wydać?
12: Ja bym je wydał na zbudowanie pewnie dwóch superuczelni w Polsce.
10: A jak się buduje superuczelnia?
12: Finlandia na przykład zbudowała Aalto University. Kosztuje to $500 milionów rocznie mniej więcej. Austria zbudowała AST Austria. Podobny koszt. obie te organizacje, ale to jest starsze, no to niesamowite centra.
10: No dobrze, ale to rozumiem, że pan mówi, nie potrzebujemy więcej kasy na naukę, tylko potrzebujemy zbudować super ośrodek.
12: Potrzebujemy więcej kasy na naukę.
10: Jasne, tylko pan mówi o konkretnym rozwiązaniu, czyli nie chodzi o zwiększenie dwukrotne wydatków na naukę per se, czyli to, na co wydajemy, po prostu od 1 stycznia zwiększamy, tylko konkretne zadanie. Budujemy super ośrodek.
12: Wydaje mi się, że to, co Robert mówi, wydaje mi się, że sporo ma w tym racji, o dziwo.
11: O dziwo.
10: Dobra, czyli?
12: Czyli należałoby rozdzielić funkcje koleżowe, edukacyjne, i funkcje
11: badawcze.
10: Czyli chcesz mieć licencjat, chcesz mieć magisterkę, to idziesz do tej części college'owej, tam piszesz taką pracę, która nic nie wnosi,
11: tak. ale
10: masz wykształcenie wyższe, tak, tym samym więcej.
12: Zresztą my też idziemy w tym kierunku, że
11: słuchajcie, na samym początku padło pytanie, co podatnik ma z tej nauki? I to jest bardzo dobre pytanie. I chciałbym odpowiedzieć. Polska jest... Mówię to z ogromną dumą, że Polska jest krajem ludzi naprawdę przedsiębiorczych. Nie mając ani jakichś wybitnych uniwersytetów, ani nie mając wielkich korporacji globalnych, znaleźliśmy się w gronie, 20 największych gospodarek świata. I kto to zrobił? Rząd? Czy może ludzie?
10: Przedsiębiorczy ludzie.
11: To zrobili ludzie. Czyli jesteśmy super przedsiębiorczy, potrafimy zadbać o nasze rodziny, potrafimy zadbać o naszych najbliższych, potrafimy zadbać o nasze najbliższe otoczenie i, uwaga, i teraz doszliśmy, wydaje mi się, do sufitu, to znaczy dalszy wzrost gospodarczy może być bardzo trudny. Zmiana musi przyjść od strony technologii i nauki, zmiana musi przyjść od strony lepszej edukacji, zmiana musi przyjść od strony firm, które będą zakładali studenci opuszczający mury bądź tej uczelni, super jednej uczelni, bądź wielu dobrych uczelni polskich, tworzące firmy technologiczne, na miarę Elona Muska, takie Starlinki, które będziemy mogli wyłączyć naszym wrogom, kiedy będziemy chcieli, tak?
10: Dobrze, 1 czerwca w Warszawie 11 Labs Summit. Dwóch Polaków założyły firmę, o której mówi cały świat.
11: Ale nie w Polsce.
10: No nie w Polsce.
11: No właśnie.
10: No dobrze, jakby założyli w Polsce to?

0: dobrze.
1: Pytanie brzmi, czy płaciliby podatki w Polsce? Ile firm polskich, które...
2: Znaczy chyba chodzi o kapitał, o zdobycie kapitału. Peter, jak myślisz?
3: Ostatnio byłem na spotkaniu z ministrami, wiceministrami Litwy i Litwa bardzo fajnie wspiera właśnie innowacje. Oni nie dbają o to, czy firmy, które wyrosły z Litwy, płacą podatki na Litwie. Bo one nawet jak się przenoszą do Londynu, Amsterdamu...
1: No to po co nam polska nauka? Żebyśmy mogli flagę przyczepić? Czy co to ma dać podatnikowi?
3: Dlatego, że część tego kapitału wraca później. Kapitału ludzkiego i finansowego.
2: Ale nawet taki startup... No Peter, ale przecież ty założyłeś startupa w Polsce. Scopefluidings to jest tak. No właśnie. No, ciężko było zdobyć kapitał?
3: Wiesz co, no zawsze jest ciężko zdobyć kapitał.
2: To... Ale gdzie jest łatwiej? Duży, jakbyś chciał wielką firmę zbudować.
3: Nie wiem, czy warto o tym rozmawiać.
2: No dobra, okej, to jest inny temat.
3: Zjeżdżamy z boku,
2: ale chodzi o to, że to można zrobić i fajnie byłoby, żeby więcej było takich ludzi jak Piotr. Dlatego, że potem to generuje, jak to się nazywa, wpływy do budżetu, a potem z tych wpływów do budżetu możemy sfinansować...
1: Dobrze, ale wpływy do budżetu w którym momencie?
2: Ale daje też... To jest cały ekosystem powstaje. Nowy ekosystem. Jedziemy, jest pustynia i nagle piękna sawanna, mnóstwo zwierząt, wszystko. Świat się zmienia.
1: Dobrze, jeżeli rozmawiamy
3: takiego... Ale chwila, no bo jak to dlaczego? No,
1: nie, no bo pytanie jest moje takie, kiedy...
3: chciał zrobić tam milion samochodów elektrycznych czy coś takiego.
1: A, dobrze, ale nie mieliśmy rozmawiać.
2: Gdybyśmy mieli tę edukację, to ten milion by był.
1: Panie profesorze, no dobrze,
2: ale... Jesteśmy przedsiębiorcy.
1: Moje pytanie jest takie.
2: Potrzebujemy lepszej edukacji.
1: Kiedy rozmawiamy o największych, korporacjach związanych z technologiami, nie wiem, IT, tak? Wszystkie narzędzia, z których korzystamy. To przy okazji tej rozmowy pojawia się pytanie o opodatkowanie. Krótko mówiąc, dlaczego te firmy nie płacą podatków, tak? Albo są porejestrowane w rajach podatkowych.
2: Ale płacą pensje ludziom w Polsce. Płacą pensje ludziom w Polsce. Mogą zatrudniać na przykład 100 tysięcy ludzi w Polsce, którzy dostają pensje i płacą podatki. I to jest zysk. To jest nasz zysk. I coś w tym złego? Ludzie chcą zarabiać.
3: Ja rozumiem tę wątpliwość.
2: Ja też nie.
3: Mamy super rosnącą gospodarkę. Wchodzimy do tego G20, jesteśmy G20 czy tam 21, no ale to jest gigantyczny sukces. Budujemy przez kolejne dziesięciolecia, wspinamy się po tym łańcuchu wartości. Zaczynaliśmy od krzeseł i buraków, a robimy teraz wózki, części do samochodów i tak dalej, i tak dalej.
1: No i właśnie chodzi mi o odpowiedź na pytanie.
2: Chodzi
1: no,
2: skoro o to, żeby
3: nie przejść dalej, nie robić WhatsAppu.
1: Nie, wręcz przeciwnie, panie profesorze, że pytanie brzmi takie. Skoro pan profesor Hołyst mówi, że jesteśmy przedsiębiorczy, zgadzamy się. I udało nam się przy 1,5% na naukę osiągnąć taki poziom, to jaki jest naukowy dowód, że jeżeli podwoimy to, to skoczymy do G10, G5.
2: Ale to nie chodzi o skakanie do G10 czy G5. Chodzi o to, żeby naprawdę w Polsce żyło się fantastycznie. Żeby Polacy byli bogatsi niż Amerykanie, Francuzi, Anglicy razem wzięci. Chcemy być lepsi, no co w tym złego?
3: W tym roku, panie redaktorze,
2: i żeby to osiągnąć, musimy pójść w stronę wyższych nakładów na naukę.
1: No dobrze, to jak się podwojenie wydatków na naukę przełoży na pensje pracowników dyskontu.
2: Panie redaktorze, pan będzie zarabiał cztery razy więcej, a w dyskontach trzy razy więcej.
1: Dlaczego?
2: Peter,
1: z czego pan to wyciągnął, że ktoś będzie zarabiał więcej, jeżeli podwoimy wydatki na naukę?
2: Dlatego, że będzie bardzo dużo firm, które będą bogate. No jeżeli płacimy,
1: pamięta pan o tym, że mamy sztuczną inteligencję, która raczej eliminuje stanowiska pracy, a nie pomnaża.
2: Nie będzie wyrzucała śmieci w moim mieszkaniu. Na razie. Jestem pewien. Ja będę.
1: Bo na razie zastanawiamy, jak połączyć te większe wydatki z tym rosnącym bogactwem osób, które nie są w nauce.
3: Kilka miesięcy temu tak się zdarzyło, że Ukraina odzyskała w ciągu tam 3 dni 200 km². Dlaczego? Dlatego, że Elon Musk, ktoś w Kalifornii wyłączył na chwilę Starlinka Rosjanom. No kto decyduje o życiu? Używamy WhatsAppów, wszystkich innych rzeczy, technologii, których nie rozumiemy. One sterują tym, w jaki sposób myślimy nawet, co wybieramy, gdzie kupujemy i tak dalej. No albo chcemy kreować...
1: To jest bardzo ryzykowna teza, panie profesorze, no bo połączył pan takie proste te. Można by zadać pytanie, dlaczego Elon Musk nie włączy i nie wyłączy na dłużej, żeby mogło odzyskać całe terytorium.
2: To ja ja bym wolał,
3: żeby w Polsce był transzorek decyzyjny.
2: Nie, słuchajcie, poszliście w dygresję, padło pytanie, tak? Ja odpowiadam.
1: Tak.
2: To, co najlepszego dają uniwersytety, społeczeństwu i gospodarce, to są dobrze wykształceni ludzie, super dobrze wykształceni ludzie, ekstra, super duper wykształceni ludzie. Ci super duper wykształceni ludzie będą poprawiać ten kraj, będą tworzyć firmy, o których Amerykanom się nie śniło. I tu jest klucz do poprawy życia wszystkich obywateli tego kraju.
1: No dobrze, ale to jest bardzo ryzykowna teza.
2: To nie jest ryzykowna teza. No. Niemcy zbudowały tak silną gospodarkę, dlatego że w XVIII wieku inwestowały w uniwersytety. No. Rozwinęły najpierw edukację w XVIII wieku. W XIX wieku ci mądrzy ludzie wykształceni na niemieckich uniwersytetach zbudowali niemiecką gospodarkę. Dlatego nasi sąsiedzi mają lepszą gospodarkę niż my. No prosta piłka, panie redaktorze. Patrzeć i uczyć.
3: Dobrze. Kiedy w naszych domach będą roboty i wyrzucały śmieci Roberta też.
1: Szwecja przekroczyła 3% PKB, prawie 3,6% PKB wydaje na naukę. Wiedzą panowie, co się ostatnio zmieniło w Szwecji?
2: No, co się zmieniło?
1: Rozwarstwienie. Jest większe. Czyli Szwecja już nie jest tym egalitarnym krajem, tylko jest krajem supermilionerów, potem długo nic i potem reszta społeczeństwa.
2: Ale chwileczkę, bo to jest trochę tak, że wróćmy do punktu.
1: Czy to przez naukę?
2: Czy z jakiegoś innego powodu?
1: Nie, pan mi mówi, że będzie się wszystkim żyło lepiej.
2: Jeszcze raz.
1: Przykład szwedzki pokazuje, że oni prawie 4% na naukę, a społeczeństwu się nie żyje lepiej. Nie krzyczymy, panie profesorze. Nie krzyczymy. Bo nie będzie 3%.
2: Dobra, będzie 5. Jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, okej? Okay? I chcemy on top of that dorzucić. Naprawdę będziemy bogatsi.
1: Ale po co? Pan potrzebuje jeszcze kwiatek do kożucha?
2: Nie, chcę być dumny z tego, że jestem Polakiem. Chcę, żeby Amerykanie tu przyjeżdżali po naukę. No ludzie lubią czuć się dumni z tego, że mieszkają w Polsce.
1: I podatnicy mają za pana dumę zapłacić?
2: Ale nie podatnicy, dlaczego? Dlaczego podatnicy?
3: Ja bym chciał, żeby
2: może firmy, które
3: w naszych domach
2: z
3: były roboty, które my kontrolujemy w Polsce, a nie ktoś z zewnątrz.
2: Tak, może chcemy być też bezpieczni, mieć swoje Starlinki, co? Albo swoją broń taką. Nie pytać się Amerykanów, ej, daj mi kody do HIMARS-a, bo
3: nie wystrzelę. I bez uniwersytetów, na których ludzie ścigają się z Amerykanami, Chińczykami i tak dalej, nie będziemy tego mieli.
1: No dobrze, ale rozpoczęliśmy też od
2: panie
1: tego...
2: Rozpoczęliśmy
1: też od tego, że te wszystkie patenty, które mogłyby nam dać i HIMARSy, i Starlinki, i WhatsAppy, zalegają na półkach uniwersytetów, bo nikt ich nie wdraża. Ale czyli te 3% da więcej kasy na wynagrodzenia, ale na poziomie...
3: Mogę to bardzo szybko wyjaśnić. Przedsiębiorcy omijają własność intelektualną tworzoną w sferze publicznej, dlatego że wydobycie jej stamtąd jest obarczone strasznie...
1: To może od tego powinniśmy zacząć, a nie od 3%.
2: No to jest jeden z kroków,
1: No to dlaczego nie protestujecie pod uniwersytetami, mówiąc, najpierw się zmieńmy, zanim wyciągniemy ręce po pieniądze publiczne.
2: Na
3: zlecenie ministra nauki przez rok pracowaliśmy w sporej grupie, rekomendujemy właśnie to, żeby uwolnić...
1: Jakbyście mnie zapytali dwa lata temu, to powiedział samo bez rocznego projektu.
2: Dla pana redaktora...
1: To już było dawno wiadomo.
2: Dla pana redaktora Łasiczki patent za złotówkę i pan redaktor wdraża. Co pan na to?
1: Panie profesorze, lata temu rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują innowacją. Oni mówią, że problem nie leży w tym, że nie mamy innowacyjnego społeczeństwa.
2: Mamy.
1: Właśnie. Tylko problem leży w tym, że innowacje kończą na półkach uniwersytetów.
3: Tak.
2: Bo organizacja jest zła. Poprawmy.
1: Dziękuję. Profesor Robert Hołys, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, profesor Piotr Gastecki, Scope Fluidistics.
3: Fluidics.
1: To już, widzi pan, potrzeba jednak chociaż 2%. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Wrócimy do tego wątku, albowiem to nie jest nasze ostatnie słowo.
3: Okej.
2: Okay.
1: Papież Leon napisał encyklikę, w której pojawił się wątek sztucznej inteligencji. Z racji tego, że encyklika ukazała się na dniach i że ma w sobie wątek sztucznej inteligencji, no to jest komentowana na całym świecie. W studio dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor kwartalnika Więź. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czytając tę encyklikę, myślałem sobie tak, oto wyobraźmy sobie sytuację następującą. Oto mamy, nie wiem, miejsce, dom, w którym panuje totalny bałagan, tak? Dach zgnił, podłogi się rozwalają. Syf, brud, smród, po prostu, no jakaś totalna sytuacja. I potem przychodzi właściciel i mówi tak, dobra, słuchajcie, to musimy tutaj wprowadzić różne zmiany, żeby uratować ten budynek, który się wali, który jest po prostu źródłem jakiegoś zgorszenia. Próbuje, w nawiasie, papież Franciszek. Próbuje, no ale po latach mówi, no próbowałem, tutaj udało się wypucować okienka, no ale jak gdyby ten gmach wciąż jest mniej więcej w takim stanie, w jakim był. Odchodzę. Dobra, przychodzi nowy zarządca i mówi... a słyszeliście o AI? Porozmawiajmy o AI. Mhm. A ja mówię, no dobrze, a co z bogactwem, z nieprzejrzystością, z dyskryminacją kobiet, co z aferami, w których dzieci były krzywdzone i które wciąż nie zostały rozliczone. No, dlaczego mamy rozmawiać o sztucznej inteligencji w encyklice papieża, skoro niewiele się zmieniło od czasów próby wyczyszczenia tego budynku przez papieża Franciszka?
0: Tam jest taka intuicja w tej encyklice, jest taki dość gęsty tekst, że po pierwsze, no ta sztuczna inteligencja jest jednym z takich głównych wyzwań globalnych w tym momencie. No to jest truizm, no, ale no to wszyscy to wiemy. Ale że katolicyzm jest w dużym stopniu odpowiedzią na problemy, które generuje ta sztuczna inteligencja. I teraz dlaczego jest odpowiedzią? Już zostawiamy te kwestie wewnątrzkościelne, to o czym pan mówił, te brudy, nieprzejrzystości, finanse, pedofilię i tak dalej, a zajmiemy się tym, co jest najszlachetniejsze w katolicyzmie i powiemy sobie, że on może nas wspomóc w tym, co przynosi kryzys związany ze sztuczną inteligencją i rozumieniem samego człowieczeństwa. I dla mnie na przykład było pewnym zdziwieniem, tak, dlatego że papież Leon powołuje się tutaj na coś, co się nazywa szlachetnie nauką społeczną Kościoła.
1: Tak? Czyli Rerum Novarum.
0: No bo przyjął też imię po tam Leonie XIII. Rerum Novarum to jest właśnie ta encyklika społeczna. Pierwsza odpowiedź na socjalizm i różne tam nowoczesne ruchy polityczne pod koniec XIX wieku. No to teraz po prostu w epoce nowych wyzwań przy kolejnej rewolucji przemysłowej, którą mamy, papież ma ambicje, żeby po prostu dać odpowiedź katolicką na to, co się dzieje. Żeby dać tę odpowiedź katolicką, to przywołuje jakby w takiej skondensowanej formie, bo to jest duża część tej encykliki, tak, tego tekstu.
1: Powołuje się na poprzednie encykliki właśnie nauki społecznej Kościoła.
0: Dla mnie to jest ciekawe, bo wie pan, co to mnie się na przykład wydawało coraz bardziej martwe, szczerze mówiąc, przez ostatnie dekady. No, jakaś tam nauka społeczna, kto w ogóle się tym zajmuje, nawet profesorowie teologii przestali do tego mieć jakiś taki gorący stosunek. No bo oczywiście, no, czekamy na jakieś kolejne teksty społeczne, papieże czekamy albo i nie czekamy już, gdzie podejmują jakieś tam wyzwania. Jan Paweł II w tym celował, wolny rynek, jakieś tego typu rzeczy przedstawiał, oceniał, nawet podnosił, co do tej pory jest pewnym problemem, podnosił wartość wolnego rynku ponad wszystkim, że to jest bardzo dobry, taka bardzo dobra rzeczywistość, bo może w niej wzrastać człowieczeństwo i bogacenie i wszystko po prostu, nie wiem, przyczynia się do szczęścia. Mówię tutaj w skrócie oczywiście, mimo różnych zastrzeżeń, takich typowych zastrzeżeń chrześcijańskich, ale tutaj papież właściwie mówi, że takie główne pryncypia tej nauki społecznej, ich tam jest 5, ciągle są do zastosowania i w tej nowej rzeczywistości są bardzo użyteczne. Więc jak będziemy mówić o sprawiedliwości społecznej albo o powszechnej dostępności dóbr, albo o dobru wspólnym, albo o solidarności, albo w końcu o zasadzie pomocniczości nawet, bardzo znanej właśnie w katolickiej nauce społecznej, to one mają zastosowanie w tym kryzysie.
1: No właśnie, teraz ja czytam taki tekst i sobie myślę, okej, no to żeby daleko nie szukać, zobaczmy, jak ta dystrybucja dóbr i solidarność wygląda w praktyce w relacji Kościół katolicki w Polsce i reszta społeczeństwa, osoby potrzebujące.
0: No i tym się papież nie zajmuje za bardzo, nie? A już na pewno nie kościołem w Polsce. Aczkolwiek się trochę tam pojawia takich od czasu do czasu różnych wzmianek, które głaszą, nie wiem, polskie serca, czy tam łechcą.
1: No co, Jan Paweł II się pojawia, jego encykliki.
0: Ale ja tam święci są cytowani.
1: I czy to nie jest taka trochę sztuczka magiczna, że czekamy, czekamy, a on mówi, a tutaj się patrz. A ja mówię, no dobrze, ale co, przecież to nie działa po prostu, krótko mówiąc.
0: Może to jest pewne odbicie, tak? Od tej rzeczywistości bardzo smutnej, takiej nieciekawej Kościoła. Dlatego, że Kościół niby za czasów Franciszka, za czasów poprzedniego pontyfikatu zaczął tę taką wewnętrzną reformę. Ona się wydaje nieskuteczna na wielu polach.
1: Ta reforma się nazywa
0: synodalność, tak? Mieliśmy tam, jest synod o synodalności, to się wszystko toczy. Jest jakaś taka tautologia w tym zawarta, żeby generalnie chodzi o to, żeby demokratyzować ten Kościół, żeby jakoś, nie wiem, hierarchia się dzieliła z całą resztą władzą, tak, wpływami, odpowiedzialnością.
1: I to zostało zarządzone przez monarchę.
0: Tak, i w ogóle przez system, który jest systemem dworskim, tak, hierarchicznym w dużym stopniu. Ja przy całej jakby takiej, bo tam ludzie działają, no nie mogę powiedzieć, że tylko z jakichś kunktatorskich powodów, no tam są ludzie, którzy naprawdę uważają, że trzeba coś zmienić, trzeba jakoś lepiej ten Kościół organizować i to, o czym pan mówił, czyli na przykład ten kapłaństwo kobiet, no tego typu problemy, żeby nie wiem, księża dzielili się władzą z laikatem. No, to są podejmowane, tak? Tylko pytanie, czy one mogą w ogóle znaleźć rozwiązanie w ramach tej struktury, tak? I ginie gdzieś coś bardziej może podstawowego, to znaczy, na czym jest to chrześcijaństwo, bo ostatecznie, jeżeli chrześcijaństwo jest ciągłą refleksją na temat tego, czym ma być Kościół, to to nie jest specjalnie interesujące dla ludzi, którzy nie są w tym Kościele, a którzy może mają jakieś potrzeby duchowe, tak? Natomiast ciągle jest, nie wiem, podnoszony temat reformowania Kościoła i tak dalej, który jest ważny bardzo niszowo, czego ci, którzy siedzą w niszy, ci, którzy w tej niszy siedzą, niespecjalnie widzą, niespecjalnie czują. Więc może to jest pewne takie odbicie właściwie od tych, czy nie powiem, eklezjologicznych sporów po to, żeby zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj kryzys związany w ogóle z samą istotą człowieczeństwa, tak? I o to się będziemy pytać, no bo...
1: I to jest prawda, mamy kryzys związany z istotą społeczeństwa, tak? I to bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy i w co wierzy, to taki kryzys jest. Mamy.
0: No i papież próbuje odpowiadać. I to powiedzmy sobie od razu, to nie jest tak, że ta odpowiedź jest zupełnie jakaś taka nieważna.
1: Nie, ona jest nieważna, nie jest nieważna, tak?
0: Tylko ona jest ciekawa.
1: Ona jest bardzo ciekawa, tylko znowu to pytanie zawsze jest, skąd ta odpowiedź pochodzi. Krótko mówiąc, jeżeli spotykamy, nie wiem, osobę w kryzysie bezdomności, tak, która mówi nam o tym, przez co przeszła i jakie ma doświadczenia związane z życiem, z upadkami i wzlotami, no to taka rozmowa wnosi więcej albo wnosi co innego niż celebryta czy celebrytka, osoba niezwykle zamożna, która robi program o problemach zwykłych ludzi.
0: A to jest zawsze kwestia związana z tym, właściwie jak papieże funkcjonują, właśnie z tym dworem, tym wspaniałym,
1: tak, Watykanem, ale myślę o całej organizacji,
0: sztuką, blichtrem, złotem i wszystkim. I później mówią o biednych, o tym, no że tak, trzeba pomagać. No, czuję się w tym pewną hipokryzję, tak? To, ale może wiesz, nie ma jakby wyjścia poza granicę tego systemu. No, są wyjścia takie, że my zwracamy uwagę na to, że nie wiem, tak jak Franciszek jeździł jakimś skromnym samochodem, w miarę skromnym w porównaniu z czymś tam, że...
1: No ale willę miał wypasioną.
0: No ale w ogóle ogóle mieszka w czymś tam, znaczy on stwierdził, że nie będzie mieszkał w pałacu, tylko w jakimś tam hotelu.
1: Ale wynajął go komuś? No nie wiem.
0: No nie, no było puste, zapieczętowane, jak się okazało. Leon wrócił z powrotem, przybrace, no nie mogę wyjść jakby poza ten system, no bo co, sprzedam ten Watykan?
1: Na przykład.
0: To byłaby rewolucja, nie? Na miarę tego, co zrobił kiedyś, no ale...
1: Bo pamiętam taki fragment, skąd ja to czytałem? Nie pamiętam, gdzie czytałem, ale to brzmiało tak. Sprzedaj wszystko, co posiadasz, a pieniądze rozdaj ubogim. Już wiem. W Ewangelii.
0: Tak, bogaty młodzieniec. No i co zrobił?
1: Odszedł zasmucony.
0: No bo jakoś nie umiał. No tak, ale tutaj jest jakby takie rzeczywiście ewangeliczne wezwanie. No nie wiem, ponieważ jest 800-lecie śmierci świętego Franciszka, to też wiemy, właśnie Poverello, biedaczyna, miał taki...
1: Ale najpierw imprezował.
0: No dobra, no ale generalnie no, chciał w tej biedzie, prawda, szukać sensu chrześcijaństwa.
1: Bo to nie jest tak jak taki nawrócony komiwojażer, co to dla farmaceutycznej korporacji pracował całe lata, a potem je krzyk mówi, jak ja byłem zły i teraz powiem wam, jak ta korporacja źle działa.
0: No ale coś jest takiego ujmującego w tej postaci, muszę powiedzieć ciągle. Nie mówię, żebym się do niego odnosić i nie mówię o tych wszystkich takich czułość budzących w sercu z aspektach typu ekologia, ptaszki, wie pan, tego typu rzeczy, ale nawet to, że potrafił papieżowi powiedzieć, że jest bogaty i papież go nie spalił na stosie wtedy, tylko stwierdził, że rzeczywiście ktoś taki jest w tym kościele potrzebny, chyba nie jako zasłona dymna, tylko jako coś bardziej, jako ktoś, coś, ruch wprowadzający bardziej istotne zmiany.
1: Odwraca uwagę.
0: I to się zaczęło. No ale... Może samą zasadą, jak patrzymy na, już opierając się na tym przykładzie, zakon franciszkański, to on ma takie, wychodzi od tej biedy, po czym, nie wiem, mija pokolenie, drugie pokolenie i nagle jest bardzo bogaty, tak? I niedobrze jest mnichom z tym, przynajmniej niektórym, i wracają do pierwotnej obserwancji i już kilka tych reform franciszkańskich takich było, czyli być może to jest nie do zastosowania na dłuższą metę.
1: W studio pan dr Sebastian Duda, filozof, teolog i kwartalnik i redaktor kwartalnika Więź. Rozmawiamy o encyklice papieża Leona, w której pojawia się nauka społeczna Kościoła i pojawia się też sztuczna inteligencja, poszukiwanie jakiejś też godności. Godność człowieka w dobie AI. Oczywiście można zadać pytanie, czy papież to sam napisał, czy też poprosił sztuczną inteligencję o pomoc, no bo to jednak sporo tekstu.
0: Ja myślę, że powoli ta grandilokwencja, prawda, magisterium kościelnego też będzie się zacieśniać, dlatego że wszyscy będą widzieć, że na przykład takie zbiorcze teksty o historii nauki społecznej Kościoła, to można wygenerować sobie przez odpowiednie pytanie w prompcie, więc po co to jeszcze powtarzać, nie, w encyklice.
1: Jaki jest clue, Ojcze Święty?
0: Więc Ojciec Święty nawet powiedział, jaki jest klucz. No tym kluczem jest, słusznie pan powiedział, jest słowo godność. O czym wiemy od paru lat, nawet jeszcze przed tym, zanim temat inteligencji sztucznej stał się modny, że coś jest tutaj na rzeczy, dlatego że przestaliśmy rozumieć samo słowo godność. Ono się wydawało przez lata czymś zupełnie oczywistym. No bo mamy w systemach prawnych na przykład, nie wiem, w naszej konstytucji jest godność jako wartość niezbywalna, jest w powszechnej deklaracji praw człowieka, tak? Ale jakby tak zapytać człowieka, czym jest godność, no to odpowiedzi są bardzo różne. A właściwie tak taka zmiana semantyczna zaszła w ostatnich dekadach, że to jest życie godziwe, albo...
1: Godna płaca, godna praca.
0: Albo wygodne nawet. Za mało, dlaczego mam mieć, mam prawa do godziwości, prawda, nie wiem, tego życia i tak dalej, czy to jest godność? Więc tak nie było, tak, przez bardzo długi czas. Ja już nie mówię o chrześcijaństwie, gdzie godność wynika z takich test teologicznych, znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i dlatego ma godność, czyli ma jakiś taki pierwiastek Boży w sobie, prawda, ale nawet w takiej zeświadczonej wersji oświeceniowej i ma Immanuel Kant mówił o godności jako czymś bardzo podstawowym dla etyki i to po prostu jest człowieczeństwo, istota człowieczeństwa, to, co czyni nas człowiekiem. I w kontekście takiego porównania ze sztuczną inteligencją, to jest rzeczywiście coś, co ustawiamy jako centralny problem i powinniśmy się nad tym zastanawiać, dlatego że bez uświadomienia sobie, czym jest nasza godność, nie tylko przegrywamy, prawda, z tym, co robi sztuczna inteligencja, ale no, nie bardzo wiemy, w jakiej rzeczywistości prawnoetycznej funkcjonujemy. I na to papież zwraca uwagę. A zwraca, już mówię tutaj przy całej zawiłości tekstu, na parę takich prostych aspektów. No, które mogą tak chwytać nawet, nie wiem, uczuciowo, dlatego że mówi, że godność człowieka polega na

0: krytyka papieża do pana zasobu wiedzy w temacie sztuczna inteligencja, przyszłość i godność wnosi coś takiego, czego nikt jeszcze nie wniósł? Czy czuje się pan mądrzejszy? Czy miał pan taki moment, że wow, no to naprawdę teraz coś takiego w życiu, o czym nigdy nie pomyślałem, nikt inny tego nie powiedział?
1: Czasem to są takie, nie powiem, że czegoś może zupełnie tam nie wiedział, tak? No bo jak mówię o godności, to pamiętam, że o godności, nie wiem, nawet toczyliśmy takie debaty, pamiętam taką debatę z profesorem Colem, z profesorem Hołówką na temat godności. To już wtedy było coś takiego, no niby ta godność jest w konstytucji, ale co to jest ta godność? No ludzie się powołują na godność, nie bardzo wiedzą nazwę właśnie, a później się okazuje, że mają zupełnie co innego na myśli niż te stare definicje i to było niebezpieczne. Już wtedy to się widziało. Więc to przywołanie przez papieża jakby no nie było dla mnie czymś nowym. Nowe są takie eksklamacje, są bardzo takie mocne, uderzające fragmenty w tej encyklice, zresztą przywołania. No, to nawet już się pojawia jako moment Wiktora Frankla na przykład.
0: Wiktor Frankl ostatnio na propsie.
1: Na propsie. Ale może to znowu nie wiem.
0: Czyli nadajemy sens życiu.
1: No ale nawet jak czytałem tam...
0: bo pan Frankla sporo ostatnio czytał.
1: Słucham?
0: Frankla sporo pan ostatnio czytał.
1: No tak, przeczytałem go na nowo, tak? Siedząc w tych szpitalach. Ale...
0: Czy nie byłoby lepiej, żeby papież napisał tak, ej, słuchajcie, nic tam nie wniosę, ale sięgnijcie po Frankla, tam jest sporo odpowiedzi.
1: A tam jest tylko jedno zdanie z Frankla tak naprawdę. Albo takie zaskakujące dla mnie, bo mówi, no wymyśleli ludzie, przemysłowe sposoby zabijania komory gazowe z jednej strony, czyli po prostu mamy tę technicyzację taką posuniętą do absurdów, do po prostu skrajnej niegodziwości etycznej, a z drugiej strony ludzie wchodzili do tych komór gazowych, prawda, z podniesioną głową i mówiąc, trzyma Izrael, prawda, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan jest jedyny. No to są takie, w kontekście rozważań AI powiedziałbym, no mocne słowa, to gdzieś tam zostaje w pamięci. Ale jak mówię, całość tego gęstego tekstu, długiego, ja mam takie wrażenie, że to jest jeden z ostatnich takich dokumentów tego typu, no bo...
0: Bo za długi nic nie wnosi?
1: No lada moment wystarczy jedno zdanie w prompcie i mamy kolejne encykliki, prawda, tak? To znaczy, no musimy sobie powiedzieć...
0: Czyli papież, jak rozumiem, ostrzegając przed sztuczną inteligencją i zwracając uwagę na to, czym różni się człowieczeństwo od maszyny, mówi, no dobra, ale też w tym swoim człowieczeństwie przelanym na papier nic nie wnoszę.
1: No coś tam wnosi, bo ciągle się odwołuje, prawda, do tego, że musimy myśleć o sobie, musimy działać tak, że jesteśmy tym bytem relacyjnym, mówiąc tak filozoficznie, ale no ostatecznie dla mnie są to takie, jak mówi się, że AI nie jest zdolna do przebaczenia, tak?
0: Moja im przebacza.
1: Tak?
0: No.
1: Chyba nie.
0: Tak mówi przynajmniej.
1: No tak mówi, nie?
0: Ja no, ale kolega też mówi, że mi przebaczył, a naprawdę mnie przebaczył.
1: Jest coś takiego zastanawiającego, bo... ale no, myślę, że jest taka rzeczywistość przebaczenia, która się wydarza między ludźmi, tak? I to jest coś głębokiego i coś takiego bardzo ludzkiego.
0: Ale wolałby pan mieć kogoś, kto by panu wybaczył, przebaczył, czy kogoś, kto by się na pana nigdy nie obraził?
1: Chyba przebaczył, bo to jest głębsze.
0: No ale po co kreować problem, który potem się likwiduje?
1: No ale to wie pan
0: co, wyeliminować.
1: To jest bardzo chrześcijańskie, dlatego że przebaczenie jest jakby z taką odsłoną postacią tej miłości ewangelicznej, która jest jedną z najmocniejszych, tak? I najtrudniejszych, bo przebaczyć to nie jest łatwo. Jakby było łatwo, to byśmy sobie symulowali to. Zresztą ludzie też tak mówią, przebaczam. Nie dziwi to, bo teraz popularne jest AI, na przykład gadanie w ramach terapii, tak? Ma się po drugiej stronie sztuczną inteligencję, która całkiem sprawnie, tak? Symuluje terapeutę. Mhm. I co więcej, symuluje tak, że wydaje się to dużo lepsze niż samo spotkanie z tym człowiekiem, tak? To jest niebezpieczne. Ale tu dochodzimy zawsze do pewnej ściany, to znaczy, no jak mamy taką rzeczywistość, jak mówimy na przykład o tym przebaczeniu,

0: coś zostaje takiego nie do wysymulowania.
1: No dobrze, ale przebaczenie było przed chrześcijaństwem i jest poza chrześcijaństwem.
0: Bardzo dobre pytanie. Natomiast... Ja uważam, że nie było.
1: No dobrze, ale jeżeli patrzymy znowu...
0: Znaczy nie było w sensie pojęciowym, tak?
1: Okej, okay, na obraz kościoła instytucjonalnego, to ja raczej od księży słyszę, kogo możemy kochać, kto jest naszym bliźnim, a kogo powinniśmy nie lubić, tak?
0: No nie,
1: ze względu, nie wiem, orientację na przykład seksualną, tak, komu mamy zapewnić jakie prawa, w zależności od tego, na kogo głosuje, w co wierzy, ewentualnie jaką ma orientację seksualną.
0: No, nie jest to taki kontekst zaskakujący, no bo wie pan co, po wielu latach studiów nad historią Kościoła, czy w ogóle historią religii, to oczywiście nie było problemu, powiedzmy, LGBT, ale były inne, tak, sposoby wykluczania kogoś, kto inaczej myślał, czuł, starał się jakoś inaczej, wiesz, łącznie z tymi, którzy ale nie no, tacy, którzy zostawali świętymi ostatecznie, tak?
1: Co, gdzie jest to przebaczenie?
0: Gdzie jest to przebaczenie? No, tu musiałbym taki wykładnik zrobić większy. Nie wiem, czy mamy czas na to, tak? Powiem krótko. Na przykład filozof znany, postmodernistyczny dekonstrukcjonista, Jacques Derrida, ostatnie seminarium w życiu prowadził na temat przebaczenia. Z taką konkluzją, że to pojęcie jest zupełnie bez sensu, jeżeli będziemy je rozpatrywać w ogóle bez pojęcia Boga, bez rzeczywistości Boga. Dlatego, że tylko Bóg potrafi przebaczyć w pełni.
1: Dobra, to mówię panu. Czy sztuczna inteligencja potrafi wybaczyć? Zapytałem przed chwilą sztucznej inteligencji. Ciekawe pytanie filozoficzne. Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy przez wybaczenie. Co AI może zrobić? Kontynuować rozmowę bez pamiętania urazy, bo nie przechowuje emocji między emocjami, reagować neutralnie lub życzliwie. Czego nie potrafi? Naprawdę czuć urazy, doświadczyć procesu emocjonalnego, który towarzyszy ludzkiemu przebaczeniu i pamiętać między esejami, więc wybaczenie nie ma ciągłości.
0: No i clue. A papież mówi, że AI nie ma serca. No i coś tutaj, prawda, czegoś tutaj dotykamy.
1: Doktor Sebastian Duda, filozof, teolog i redaktor kwartalnika Więź był gościem. Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji sejmowe prace nad rządową ustawą o statusie osoby najbliższej i już zapowiadane przez prezydenta weto. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla artystów. Prezydent Ukrainy spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego kongresu. Apeluje też do prezydenta USA w sprawie kurczących się zapasów amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 poparły projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej w związku, których drugie czytanie odbyło się wczoraj. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu podsumowała prace, które trwały od marca do maja. Wniosła o uchwalenie obu projektów. W związku z wniesionymi w drugim czytaniu poprawkami projekty wróciły do prac w komisji. Przedstawiciele rządzącej koalicji chcą, by przepisy zostały przyjęte jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu. Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która, rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych. A zapowiedzi współpracowników prezydenta o tym, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, ucieszyły polityków PiSu. Kancelaria prezydenta nie wnosiła żadnych poprawek do ustawy, a teraz prezydent zapowiada weto, komentowała w wywiadzie politycznym w TOK FM Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
2: W toku prac żadne poprawki ze strony Kancelarii Prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni, rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Wtedy kancelaria milczała, natomiast na samym końcu minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze.
1: Jak relacjonowała posłanka Łobota, prezydent mógłby się zgodzić jedynie na ustawę, która gwarantowałaby tylko dostęp do informacji medycznych, co byłoby zdaniem koalicji rządzącej nie do przyjęcia. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla artystów. Teraz projekt przepisów trafi do Sejmu, gdzie temat już wywołuje emocje. Tak duże, że Konfederacja chce złożyć wniosek o odwołanie ministra kultury. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
3: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem. Mówił w TOK FM dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
4: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
3: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
5: Nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jakąś jedną grupę.
3: Mówił Krzysztof Bosak, który rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie Marty Cienkowskiej, ministry kultury. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego kongresu, z którymi omówił dalsze wsparcie dla Ukrainy, a konkretnie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Prezydent zaznaczył, że ze względu na ciągłe ostrzały ze strony Rosji, Ukraina ma ogromne zapotrzebowanie na pociski przechwytujące. Podkreślił, że tematem rozmów była też konieczność niedopuszczenia do złagodzenia sankcji wobec Rosji. Dodał również, że strona ukraińska współpracuje z USA nad zawarciem umowy dotyczącej dronów. Wcześniej portal Kyiv Independent podał, że prezydent Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie. Czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców w Warszawie. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę. Na proteście z mikrofonem był reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
6: O, przepraszam, widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
7: Pusta, totalnie.
6: Jak nauka polska?
7: Dokładnie, dokładnie tak samo. Z świetnym symbolem. Myślę, że jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo rzeczywiście odzew jest ogromny i spodziewaliśmy się na początku, że będzie dużo mniejszy, ale to jednak pokazuje, jak trafne są wszystkie te postulaty, które podnosimy i jak duże jest wsparcie, więc liczymy, że jednak odniesie to jakieś skutki.
6: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
8: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
1: Jak zapowiadali uczestnicy protestu, jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Polski Senat wspiera starania o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistycznego Śródmieścia Gdyni. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęły Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w Gdyńskim Muzeum Emigracji. O czym więcej teraz Paweł Radzewicz.
9: Powinniśmy pokazywać światu to, co mamy najlepsze, mówiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
10: Gdynia ma to wyjątkowe spojrzenie. Miasto odbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
9: Inicjatywa senatorów, choć ma wymiar symboliczny, to może zostać przez UNESCO zauważona, dodaje prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Zaakcentuję, jak ważny wniosek to jest nie tylko dla Gdyni, a dla Polski, bo przypominam, że wnioskodawcą jest po prostu Rzeczpospolita Polska, stąd wszyscy już teraz skupiają takie działania stricte dyplomatyczne na to, żeby ten wniosek został z sukcesem rozpatrzony.
9: Decyzja w sprawie wpisania gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zapadnie w lipcu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6:00. Dzień z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 28 maja 1953 roku urodził się Bogdan Kowalewski. W latach 1980-86 i 1991-92 był basistą w zespole Manam. Liwia Prądzyńska realizuje pierwszy program TOK FM. Maria Mroczkowska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa i właśnie twórczością zespołu Manam Państwa witamy w ten czwartek. Dzień dobry.

0: kalendarzu czwartek, 28 maja. Mamy 148 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:25, a zajdzie o 20:40. Imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Emil, Ignacy, Justyna, Lucjusz, Łucjusz, Wiktor i Wilhelm. Najlepsze życzenia dla Państwa. 103 lata temu powstał rząd Wincentego Witosa, tworzony przez koalicję PSL Piast, Związek Ludowo-Narodowy i Chrześcijańską Demokrację. 82 lata temu w Buffalo w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto spotkanie polskich działaczy społecznych, w czasie którego utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. W roku 1981 w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński. 34 lata temu Sejm przyjął ustawę lustracyjną zobowiązującą ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów i posłów, aż do członków rad gmin. A chodziło o informacje o tym, kto był współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1990. A dwa lata temu na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze Cerkiewne został ciężko ranny żołnierz Mateusz Sitek. Zmarł kilka dni później w szpitalu. Sprawcą była osoba, która próbowała nielegalnie przedostać się do Polski. To zdarzenie było częścią tak zwanego kryzysu migracyjnego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, bo jak mówi szef jego gabinetu Paweł Szyfernaker, przepisy, które niebawem ma uchwalić Sejm, de facto wprowadzają w Polsce związki partnerskie, a na to prezydent się nie zgadza. Mimo to rządzący, a wśród nich pełnomocniczka do spraw równości Katarzyna Kotula, liczą, że weto Karola Nawrockiego nie jest jeszcze przesądzone i są gotowi na rozmowy z Pałacem Prezydenckim. Minister Szyfernaker przekonuje, że nie dość, że obecna koalicja chce wprowadzić związki partnerskie, to da im takie same prawa, jak przysługują małżeństwom.
1: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
0: Pełnomocniczka do spraw równości Katarzyna Kotula zapewnia, że jest otwarta na rozmowy, ale chciałaby dokładniej usłyszeć, co w ustawie o statusie osoby najbliższej nie podoba się prezydentowi.
2: To jest decyzja polityczna pana prezydenta, no, który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać. Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca. Słucham i chcę wiedzieć, co dokładnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie. Jeżeli będziemy wiedzieli, jaki jest dokładny zarzut, jeżeli to jest tylko kwestia wspólności majątkowej, to chcę to wiedzieć i chcę o tym rozmawiać. Dzisiaj nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna o tym, że prezydent skłania się ku wetu.
0: Jednocześnie Katarzyna Kotula podkreśla, że niezależnie od deklaracji Karola Nawrockiego, ustawa zostanie w piątek przegłosowana i skierowana do Senatu. To była pierwsza taka manifestacja w historii III RP. Przed Sejmem protestowali naukowcy i pracownicy akademiccy. Główny postulat: więcej pieniędzy na polską naukę i godne warunki zatrudniania młodych ludzi na uczelniach i w instytucjach. Jak usłyszał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, bez natychmiastowych zmian polską naukę czeka zapaść.
3: Zaskakujące. Naukowcy muszą mieć za co żyć.
4: Cały czas rozmawiamy o nauce, ale nie ma realnych zmian. Zarabiamy mniej, nie więcej w każdym roku, dlatego żądamy działań teraz i żądamy planu na naukę.
5: Polska przekazuje za mało pieniędzy na naukę. Oczywiście to nie tylko chodzi o wypłaty dla naukowców, ale też granty i pieniądze na badania.
6: Słyszałem od uczestników manifestacji, profesorów, młodych badaczy i adiunktów z całej Polski. Pomóc miałby dość spory zastrzyk gotówki. Protestujący domagają się zabezpieczenia na polską naukę 3% całego PKB. A problemów do rozwiązania jest dużo.
7: Potrzebne jest stabilne finansowanie, stabilne warunki zatrudnienia.
5: Młodzi naukowcy, tacy jak ja, są dosłownie zmuszeni emigrować za granicę i tam pracować, i tam dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. możliwościami.
8: Ja już z dwóch doktorantów straciłam na tej zasadzie, że no cóż, nie mają pieniędzy na mieszkanie, bo mieszkanie w Gdańsku kosztuje 3000. Tyle jest stypendium doktoranckie, jak oni się mają utrzymać? Ja to rozumiem, ale mi szkoda, bo mówię o ludziach, którzy naprawdę byli tym zainteresowani i chcieli pracować. Pracuję z ludźmi, których wykształcenie naprawdę dużo kosztuje. To dużo kosztuje, to jest takie nieekonomiczne. To idzie, no, za granicę.
6: Uczestnicy manifestacji zapowiedzieli, że jeśli rząd na poważnie nie potraktuje ich postulatów, czeka nas nie tylko naukowa zapaść, ale i kolejne tego typu protesty. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Natomiast pod sklepami Dino też zapowiadają się kolejne protesty. Związkowcy, którzy pikietowali przed firmą, przed siedzibą w Krotoszynie, właśnie mówią o takiej formie sprzeciwu. Przekonują, że jeśli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować central logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
9: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Fałszywe alarmy dotyczyły m.in. domów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Prokuratura jest w trakcie namierzenia osób odpowiedzialnych za fałszywe alarmy pożarowe dotyczące mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem śledczych zatrzymani mężczyźni działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Mówi o tym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Północ, której teraz posłuchamy.
10: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie 21 maja 2026 roku mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń, czyli jednocześnie kilkadziesiąt zawiadomienie o stanowieniu zagrożenia w kilkudziesięciu podmiotach. W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Obu mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy 2 lata temu oddał strzały w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. O szczegółach Anna Chmitarek-Zabłocka.
11: W marcu 2024 roku na granicy w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku migrantów, którzy uszkodzili zaporę i znaleźli się po polskiej stronie granicy. Była to grupa 11 osób, a obok nich było też kilku innych funkcjonariuszy. Zdaniem prokuratury żołnierz miał narazić życie zarówno cudzoziemców, jak i pograniczników i innych wojskowych. Sąd tego zdania jednak nie podzielił. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
12: Strzały te były niewycelowane w te osoby, bo jak słusznie oskarżony wyjaśnił, że gdyby chciał, żeby ktoś zginął, to by zginął.
11: Sąd podkreślił też, że funkcjonariusze, którzy byli w pobliżu strzałów, nie złożyli wniosku o ściganie.
12: Nie czuli się pokrzywdzeni. Powiedzieli, że nie czuli żadnego zagrożenia i nie żądają ścigania oskarżonego.
11: Poza tym, zdaniem sądu, nie ma wątpliwości, że migranci weszli do Polski nielegalnie, złamali prawo, a przez to żołnierz mógł użyć broni.
12: Co by było, gdyby on nie zaczął strzelać? Zamiast 11 przekroczyłoby tą granicę 35 i kontra nich stanęłoby tych 6-4 żołnierzy i 2 funkcjonariuszy. No jaka byłaby ich szansa nawet na przeżycie? Prawo nie może ustępować przed bezprawiem.
11: Sam żołnierz, pan Karol, nie krył, że wyrok jest dla niego ważny, choć na razie nieprawomocny, bo dużo go cały proces kosztował.
13: No emocjonalnie dość dużo, finansowo również. No na szczęście miałem ludzi, którzy mnie wspierali, właśnie w szczególności kolegów i koleżanki z kompanii. No i też moich przyjaciół z cywila. Państwo polskie ma problem po prostu, żeby traktować swoich obywateli tak, jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcokrajowcy, tylko problem jest taki, że przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
11: Żołnierz przyszedł do sądu w bardzo charakterystycznej koszulce z napisem honor i krew za krew. Pytany, dlaczego właśnie taką koszulkę założył na ogłoszenie wyroku, odpowiedział, że to prezent, który dostał od znajomych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: To jest pierwszy program TOK FM, już prawie 21 minut po godzinie 5 i o tej porze pora na pytanie do państwa. Czy państwo w swoim mieście mają, uważają, że jest dostatecznie dużo zieleni? Czy państwo widzą, że taką zmianę w podejściu do zieleni w mieście, bo wiele miast i ich gospodarzy doszło do wniosku w ostatnich latach, że może warto zostawić trochę więcej drzew albo posadzić nowe. Kontrowersyjną rzeczą jest sadzenie takich, które są, czy też przesadzanie w takich, które są już podrośnięte, bo niektórzy z państwa tam uważają, zwracają uwagę na to, czy też pytają o to, skąd przyjechały, sugerując, że gdzieś zagranicznie zostały kupione. No w każdym razie zieleń dzisiaj będzie w centrum naszej uwagi. 22 4 4 0 44.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Filmowe seanse, spektakle, spotkania z pisarzami i ilustratorami książek znajdą się w programie czwartej edycji Festiwalu Literatury i Rozwoju Dzieci Alfabet, który w sobotę rozpocznie się w Lublinie. Nie zabraknie również ciekawych warsztatów, mówi Alina Januszczyk, pomysłodawczyni wydarzenia.
16: Można będzie spotkać na przykład Oksanę Drachowską, Lukasa Lopeza z Granicznych Gości. Będzie też Michał Książek, Marta Tajtody z warsztatami edukacyjnymi, Piotr Fomfrowicz, nasz lubelski autor. Bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo spotkań. Wszystko po to, aby dzieci i rodzice mieli okazję do tego, żeby wspólnie spędzić czas, nawiązać relacje, a także aby pokazać, że literatura jest sposobem do zabawy.
15: Festiwal Alfabet w Ogrodzie Saskim w Lublinie potrwa do poniedziałku. 12 wystaw, m.in. słynne kadry kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego i instalacje Saszy Weliczko będzie można obejrzeć w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Fotofestiwal rozpocznie się 18 czerwca, ale niektóre ekspozycje są już teraz dostępne dla zwiedzających. Przez lata był ukryty w prywatnej kolekcji, teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Zanim to się stanie, będzie go można jednak bezpłatnie obejrzeć w Warszawie, a chodzi o obraz Japonka Józefa Pankiewicza. Dzieło przedstawia żonę malarza ubraną w japońskie kimono. To absolutny unikat, mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa Unikum.
17: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Rodem w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej.
15: To jeden z trzech obrazów Pankiewicza z cyklu. Drugie dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trzeci obraz jest uznany za zaginiony.

0: dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz na południowym wschodzie okresami będzie ono duże. Temperatura od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach przez około 18 stopni w centrum do maksymalnie 22 stopni na południowym zachodzie. Więc zdecydowanie wyższe temperatury, z którymi zaczęliśmy ten tydzień, na trochę nas opuściły.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 5. Czy w twoim mieście, w twoim otoczeniu jest dostatecznie dużo zieleni? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 4 4 0 44. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej dzwoni, słuchamy.
2: Witam panie redaktorze. Dobrze pan zmienił, że w twoim otoczeniu, bo nie wszyscy mieszkamy.
0: Ja jak spojrzałem na to, że pan dzwoni jako pierwszy, szczerze mówiąc, tak pomyślałem, że warto uzupełnić to pytanie.
2: Zanim zaczniemy opowiadać tutaj, bo tutaj są fajne zawsze tematy, jak pani Maria jest wydawcą, takie właśnie ekologiczne i przyjazne człowiekowi, no to ucieszyliśmy się, jak dziewczyny wczoraj grały na Roland Garros.
0: Wydawczyni Maria się teraz z satysfakcją uśmiecha, tak pracując oczywiście i tak w kąciku usta.
2: Tak, wie pan co, ja zadzwoniłem pierwszego dnia, kiedy pani Maria pracowała i to takie miłe było, bo to był jej pierwszy dzień, to zawsze trochę stresujące, nie? No ale teraz wracając do... Nie, jeszcze się cieszymy, dziewczyny górą. Wczoraj tak dobrze grały w tenisa, nie tylko Iga Świątek, ale jeszcze mamy tutaj takie fajne reprezentantki. Ja wiem, że nie wszyscy się interesują tenisem, ale te Roland Garros, dziewczyny górą. Jesteście najlepsze w tenisie. Teraz tak, no ja mieszkam na wsi, no więc dobrze, że była zmiana, chociaż niestety mieszkałem także w dużych miastach.
0: No w Zielonej Górze chyba też pan bywa.
2: Mam też w Zielonej Górze. No, sama nazwa wskazuje, Zielona Góra jest zielona. O tyle jest, wie pan, fajne, że w Zielonej Górze jest część osiedli zbudowana jest w lasach, tak? Że to jest las, jest po prostu człowiek mieszka, albo ma dosłownie za balkonem las, nasadza się winnice, nasadza się różne... Jest spokojnie. U mnie na wsi ja mam swój własny park, który kupiłem od Agencji Własności Rolnej. No i to jest taki czystoletni 16-hektarowy parking przez pokolenia, no bo to przez 300 lat różni ludzie tutaj nasadzali swoje drzewa.
0: I w ten sposób już pan odpowiedział na to, czy dostatecznie dużo zieleni jest wokół pana.
2: Ja posadziłem swoich własnych 3000 drzew. Cieszę się za każdym razem, jak już widzę, że po kilkunastu latach już są duże, a teraz akacje pachną cudownie. To jest zapach bezcenny, a za wszystko inne możemy zapłacić Mastercard.
0: Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Proszę, aby w tej audycji nie padały nazwy żadnych marek, żeby nie pojawiała się krypto reklama. Pan Piotr telefonuje z Pruszkowa. Słuchamy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, tak, no w Warszawie, ja jestem spod Warszawy, ale pracuję w Warszawie, zajmuję się dostawami towarów. No i muszę powiedzieć tak, że Warszawa zmienia się niesamowicie, robi się zielona. No jest tylko problem, że jak Warszawę projektowano, no średnio projektowano pod ruch komunikacyjny, pod samochody. No i robi się też wielki problem, że przegięcie zaczyna się w drugą stronę. No, zaczynają stawać wszędzie klombiki, kwiatki, szerokie trawniki, a dla ruchu samochodowego no nie ma miejsca. Zmniejsza się cały czas, ruch samochodowy się zwiększa, a jakby przepustowość się zmniejsza. Ponieważ te drogi dla samochodów robią się coraz węższe, coraz mniejsza możliwość, żeby gdzieś zaparkować, no bo robi się zielono. No jest to piękne, tylko że też nie można przeginać w drugą stronę. Jeżdżę też po okolicach, no i muszę powiedzieć, że dobrze, że z tych miast, gdzie wszędzie kosteczką Bauma się kostkowało, całe wielkie place, teraz tą kostkę się zrywa i nasadza się kwiaty i drzewa. To jest akurat no, wyjście z tej betonozy. No uważam, że to jest bardzo dobre. No ale jeśli chodzi o Warszawę, no to muszę powiedzieć, że jest to przegięcie, dlatego że no niestety, ale nie da się funkcjonować w takiej postaci.
0: Pod warunkiem, że jesteśmy uzależnieni od auta, panie Piotrze.
3: No, bo ja
0: akurat jestem...
3: No to wie pan jest, ale prawda jest taka, że widzę, jak ruch wygląda w Warszawie i on się niestety nie zmniejsza. Ludzie wcale
0: też
3: nie
0: właśnie, panie Piotrze.
3: Tak.
0: Bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest dyskusja stara jak świat. Dziękujemy. Ja już tylko chciałem tutaj odnieść, no bo pan Piotr bardzo słusznie zauważył, że ten ruch się będzie zwiększał. I w dużych miastach na całym świecie, nie tylko w Polsce, konkluzja jest jedna. To znaczy on się na tyle zwiększa, że nie da się tak zrobić, żebyśmy nie mieli zapchanych tych miast przez samochody. I to jest kwestia takiego pewnego wyboru, czy decydujemy się na to, żeby jednak zrezygnować z własnego środka transportu, żeby szybko, sprawnie wszędzie dotrzeć i cieszyć się otwartą przestrzenią, czy wolimy miasta, które są na cały dzień zastawione samochodami, które wszystkie chodniki blokują. Jest takie morze samochodów, z którego tylko by się chciało uciekać. Taka jest prawda. I to mówię ja, człowiek, który lubi bardzo jeździć samochodem. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
4: A to mówię ja, który też lubi jeździć samochodem, ale jeszcze bardziej uwielbiam przyrodę. Następnie, proszę państwa, odniosę się do tego bliższego otoczenia mojego. Jak państwo wiecie, prowadzę takie bistro małe, skromne, gotuję zawodowo. Kiedy mnie pierwsi goście odwiedzają, proszę państwa, zawsze z takim szerokim uśmiechem na twarzy, patrząc na mój ogródek, mówią, proszę pana, nie wiem, czy ja odwiedziłam kwiaciarnię, czy odwiedziłam bistro, w którym mogę coś skonsumować. Po prostu mam nasadzonych w donicach wiszących pełno kwiatów, po prostu uwielbiam. Chyba każdy podzieli moje zdanie, że posiłek smakuje niesamowicie, ale to niesamowicie lepiej na świeżym powietrzu niż w czterech ścianach. A teraz a propos, proszę państwa, tej właśnie betonozy, bo to słowo będzie się tu powtarzało. Mnie po prostu głowa aż była, głowa mała. Po prostu to dla mnie to było coś nieobrażalnego, jak włodarze dużych, średnich, małych miast. Rynki, przede wszystkim to były rynki, gdzie dominowały właśnie te ogromne płyty. Dla mnie to było przerażające. Na szczęście, proszę państwa, no niestety, poci po rozum do głowy, pewnie to są ogromne koszta, żeby to przekształcić. Niektóre miasta, niestety, moje również, Będzin, bardzo powoli do tego dochodzi, bo niestety, ale pieniążki przeznaczają na coś innego. Fajna sprawa również jest te mini tężnie, takie solankowe. Bardzo się tego dużo pojawia w miastach. Naprawdę widzimy, że starsi ludzie uwielbiają przebywać, odpoczywać, może i nawet plotkować w pobliżu tych tężni. To jest bardzo fajne i dlatego uważam, że naprawdę jak najwięcej roślinności, przecież każdy dobrze wie, że drzewa dają dużo tlenu, proszę państwa, i powodują, że naprawdę człowiek, kiedy przebywa blisko wody, blisko zieleni, od razu humor się poprawia. Także a propos mojego miasta, powiem szczerze, no jest zielono, ale człowiek to najchętniej to by chciał mieszkać w takiej dżungli. No ale niestety, praca, urbanizacja, tak jak tu pan wcześniej wspomniał, jeszcze jedną rzecz bym chciał zauważyć. Dla mnie, co bym chciał zmienić, to te takie małe trawniki wokół bloków, ponieważ naprawdę po godzinie 16, proszę państwa, ludzie, którzy chcą przyjechać do domu, zaparkować, niestety pół godziny, 40 minut krążą wokół bloku. Są to naprawdę niepokojące obrazki, żeby gdziekolwiek zaparkować, nieraz dochodzi do kłótni. Dlatego te takie blisko zaraz bloków ogródki, może nie ogródeczki, ale trawniki, przeobraziłbym w jakieś parkingi, bo no niestety nie odejdziemy od tego, że w domach są po dwa, po trzy samochody. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, pan Łukasz z Będzina. Teraz pan Tomasz z Warszawy i przypominam jeszcze numer telefonu 22 44 044. Panie Tomku.
5: Witam serdecznie pana redaktora i szanownych słuchaczy. No ja z racji tego, że też mieszkam w Warszawie i też lubię jeździć samochodem, zresztą w tej chwili też jadę samochodem w trasie. Chciałem powiedzieć, że owszem, Warszawa się trochę zmienia, na pewno jest więcej nasadzeń zielonych, ale to, co mnie najbardziej boli, na co zwracam uwagę, to jest to, że każdy nowy supermarket, albo stary supermarket, albo takie duże parki handlowe, po prostu jak dostają pozwolenie na budowę, to stawiają sobie miejsce tam, gdzie będzie ten supermarket i wylewają 2 hektary betonu wokół na parkingi. Uważam, że to jest najgorsza rzecz. Jak pojedzie się w Warszawie gdzieś, gdzie jest skupisko tych supermarketów, czy do Marek, czy gdzieś tam do Janek, no to po prostu tam jest taka patelnia, tam nie ma nic, nic, zero zieleni jest. I uważam, że powinno być, nie wiem, owszem, niech będą te parkingi, ale między między, powiedzmy, rzędami powinny być drzewa zasadzone, chociażby po to, żeby się tak nie nagrzewało to wszystko. Przecież tam to jest po prostu, no nie wiem, jajka można gotować w lato spokojnie na samochodach. Dla mnie to jest najgorsza rzecz, bo oni zajmują bardzo dużo miejsca, bardzo dużo przestrzeni i po prostu jest wycinane wszystko pod taki hipermarket i wylewane to jest betonem. I tego nie rozumiem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Warszawa dosyć fajne miejsce jest, ma dosyć dużo zieleni. Natomiast tak jest, że właśnie po Polsce to sporo jednak takich właśnie mniejszych miasteczek albo rynków, no to wszystko jest właśnie kostka brukowa i jakieś ławeczki. W tej chwili powoli się to zmienia. Mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej się zmieniało. Uwielbiam przyrodę, uwielbiam z psiakiem pójść do Campinosu sobie na... Aczkolwiek z drugiej strony też tutaj widzę duże problemy, bo na przykład widzę rowerzystów, przepraszam pana redaktora bardzo, którzy wymuszają w lato pierwszeństwo na ścieżkach leśnych, krzyczą na nas, żebyśmy schodzili im z drogi i tym podobne rzeczy. Więc tu też myślę, że warto by było odrobinę kultury zachować.
0: To był pan Tomasz z Warszawy. Bardzo dziękuję za ten głos. Jesteśmy w Warszawie, jesteśmy nadal w takim męskim towarzystwie. Mam nadzieję, że odezwą się panie i to już niedługo. 22 44 044. Zachęcamy do telefonowania, prosimy o telefony. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami, słuchamy.
6: Dzień dobry. No jestem z Warszawy i jestem całkowicie innego zdania niż moi poprzednicy, którzy mówili, że Warszawa jest zielona i całe PLN na ten temat wysłuchałem. To jest nieprawda. W Warszawie likwidowane są miejsca, które od dziesiątków lat były terenami zielonymi. Są coraz bardziej zabudowywane, a w zamian są tworzone właśnie parkingi, jakieś takie trawniki, które żadnej roli praktycznie nie spełniają, a tylko są ładną wizytówką i można się pochwalić, że jest zielono. Problem jest po prostu w tym, że Warszawa, jak i większość dużych miast w Polsce, nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. I bez tych planów jest chaos i robi się co chce. W związku z tym zieleń jest też nasadzana chaotycznie, nie spełnia swojej roli, którą spełniać powinna. Powinna spełniać rolę taką, że pomaga nam w likwidacji zanieczyszczenia powietrza w mieście. Ale to trzeba w odpowiednich miejscach i odpowiednie gatunki drzew i krzewów nasadzać. A tego w Warszawie, jak i w innych miastach, nie ma.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. Przypominam numer telefonu do nas do studia 22 44 044. I tradycyjnie można także pisać na adres pierwszy@małpatok.fm. Tutaj bardzo państwa prosimy o telefony z najróżniejszych miejscowości pod względem wielkości, położenia w kraju, tak aby ten obraz, który tutaj powstaje w tej naszej dyskusji, się zrobił jak najbardziej pełny. Sporo padło o Warszawie i ja też dorzucę 3 grosze do tego. Otóż ulica Marszałkowska czy ulica Złota, tam gdzie jest nowe centrum Warszawy i tam gdzie są, pojawiają się te podrośnięte drzewa i pojawiają się różne inne elementy zieleni, jakieś takie niższe, jakieś takie, no nie wiem, krzaki, różne rośliny. Tam naprawdę się miło i zielono robi. Nie wiem, co państwo myślą o tym i jak to wygląda w Poznaniu, się zastanawiam. To jest najlepsze pytanie do pana Mirka. Słuchamy.
7: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja mogę powiedzieć tak, że Poznań jest takim, mogę powiedzieć, że jest miastem w miarę zielonym. Często bywam w Warszawie i mogę powiedzieć jedno, że no nigdy nie chciałbym mieszkać w Warszawie, bo jest turbobetonoza. Są jakieś skwerki, ale tak naprawdę taka zieleń jest słabo widoczna. W Poznaniu troszeczkę więcej tych drzew się sadzi, natomiast ja mam tak kilka spraw takich, które są istotne, czyli to, że to, co mój przedmówca powiedział, że nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, że i to powoduje, że ta gospodarka z nasadzeniami nowych roślin, nazwijmy to w ten sposób, jest chaotyczna. Nie projektuje się przy tworzeniu nowego osiedla ciągów powietrznych, które będą wentylowały daną przestrzeń. Ja mimo, że istnieje takie powiedzenie, jak czasy słusznie minione, to mogę powiedzieć, jest taka dzielnica Rataje na przykład w Poznaniu, na której jest mnóstwo bloków, ale to jest tak piękny teren do mieszkania ze względu na mnogość terenów zielonych. Mnóstwo łąk, znaczy takich trawników, powiedzmy sobie, mnóstwo drzew, mnóstwo alejek. Tam jest, ja zazdroszczę tym wszystkim, znaczy ja akurat mieszkam w innym miejscu, ale współczuję tym ludziom, którzy mieszkają w nowym budownictwie, którym się nasadza jedno drzewo i tyle. A krzaki, nasadzanie krzaków nie wpływa na gospodarkę odpowiednio, ponieważ drzewa wyłapują wiatr, lepiej oczyszczają to powietrze. Ale jeszcze jest jedna sprawa ważna. Dbanie przez służby miejskie o miejsca, które są rewitalizowane i dbanie o stare rzeczy. To jest ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Na mojej ulicy mamy ocalałe dwa takie stuletnie kasztany. Były na całej długości. Teraz jest jeden na początku, drugi na końcu. W tym miejscu, gdzie stały pozostałe, są parkingi. Ale powiem tak, panie doktorze, gdyby nie nasza inicjatywa lokalna z naszej kamienicy, co roku to ten jeden kasztan koło nas byłby już martwy. My to akurat sąsiad robimy, troszeczkę pomagamy. Sąsiad okleja je co roku taśmą, żeby antyinsektową, taką, która chroni przed jakimś tam szkodnikiem, który niszczy kasztany, takie rdzawe się robią. Co roku my to robimy. Tak samo jak podlewamy skwery, które są przy kamienicy, i nie zamieniłbym na żadne inne miejsce. Akurat tak się składa, że tego kasztana, całą tą masę jego mam na wyciągnięcie praktycznie na jakieś 3 metry, 4 dzielą mnie do tego kasztana, a z drugiej strony okna mam pięknego klomba, na którym sobie ptaki wiją gniazda, i mam praktycznie, otwieram okno w kuchni, mam pięknego klomba. I chciałbym, żeby właśnie tak miasta wyglądały. A co do jeszcze samochodów, wzrostu, że tak powiem, pojazdów, które się poruszają, to ja tego nie kapuję, jak to jest możliwe, skoro populacja Polaków spada poprzez brak dzietności, a liczba kierowców rośnie. No za diabła, tego nie potrafię zrozumieć.
0: Populacja spada, a liczba mieszkań też rośnie i się ciągle nowe budują. Bardzo dziękuję, to był pan Mirek z Poznania. A dzieje się tak dlatego, jak rozumiem, że w dalszym ciągu się bogacimy jako społeczeństwo i wciąż ten potencjał kupna na przykład jeszcze trzeciego samochodu do gospodarstwa domowego wciąż jest, tylko że jak już ustaliliśmy, się nie zmieścimy z tymi wszystkimi samochodami, i tak jak każdy będzie zajmował swoje parę metrów kwadratowych pod blokiem, zostawiając auto na miesiąc, na dwa tygodnie, na ile będzie chciał, no to w ten sposób na pewno nie będziemy mieli przestrzeni wokół siebie niezastawionej tymi pojazdami. Pani Magdalena z Bydgoszczy za chwilę do nas dołączy. Prosimy o kolejne telefony pod numerem 22 44 044.
8: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane dzisiaj tylko w okolicach Suwałk i Rzeszowa. W okolicach Suwałk będzie małe i umiarkowane, okresami duże w Rzeszowie. O, teraz jest dobrze. Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie, na przykład w Lublinie, miejscami przelotne opady deszczu. Tak wypatrywane i wyczekiwane przez rolników. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz na obszarach podgórskich w Karpatach, przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie. Na przykład we Wrocławiu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 15 minut szósta. To jest pierwszy program Tok FM. Czy w twoim mieście jest zielono? Czy jest dostatecznie dużo zieleni? Czy w Bydgoszczy jest zielono? Pani Magdalena odpowie nam. Słuchamy.
12: Tak, dzień dobry. Jestem mieszkanką, mieszkam z rodziną w Bydgoszczy. Jest to piękne, zielone miasto. W ostatnich 30 latach rewitalizowana Wyspa Łyńska, przepiękna. Wszystko z czasów przedwojennych jeszcze. Największy park miejski w Bydgoszczy, w Polsce, większy niż Malta w Poznaniu, Myślęcinek Bydgoski, który znajduje się na obrzeżach miasta Bydgoszczy, który ma nie tylko park, lasy, ale przepiękne łąki, o które teraz ostatnio od kilku lat też bardzo dbają. Ileś stawów, miejsca do leżenia, można sobie pikniki robić, ścieżki rowerowe. Ogromne to wszystko jest. Ja mieszkam bardzo blisko, właśnie zaraz za płotem Kostka i właśnie można przejechać przez las i dojechać do Myślęcinka. Ponieważ mieszkam w bloku, mam pod blokiem, to nie jest stary blok, tak jak kiedyś było, tylko nowszy, ale i tak spółdzielnia pozwoliła na zrobienie, bo jestem ogromną zwolenniczką przyrody, pozwoliła na zrobienie ogródka. Nie jest to ogródek ogrodzony, bo mi nie o to chodziło. Chodziło mi o to, żebym mogła posadzić oprócz tych hektarów trawy, jakie kiedyś rosły, a teraz pozmieniali na szczęście. Jest podlewanie kropelkowe. Krzewy kwitnące. I posadziłam trzy magnolie, które przecudnie, każda inna, w różnych kolorach przepięknie kwitną. Teraz ludzie się już pary, bo to już one mają po 10 lat się przyzwyczaili, ale jak kwitną, no to naprawdę zatrzymują się, ludzie oglądają, jak to wygląda. Różaneczniki, rododendrony, hortensji ileś tam. Ale muszę powiedzieć, że wzięłam ten przykład z Kołobrzegu, bo chyba 15 lat temu, jak jeździliśmy do Kołobrzegu, to tam widziałam pod blokami całe szpalery rododendronów kwitnących. Pod blokami miejskimi. Także nie mogłam się nadziwić, jak to możliwe i czy to byłoby możliwe. No i się zapytałam spółdzielni, czy byłaby taka możliwość, żebym sobie, dla

0: i do tych krzewów przynoszą. Ludzie bardzo to cenią, wszyscy. Nie wszyscy chcą się w to bawić, ale, znaczy ja tam się bawię, no znaczy ja normalnie pracuję, ale kwestia jest taka, że ludzie coraz częściej dostrzegają potrzebę kontaktu z przyrodą. Ścieżki rowerowe w Bydgoszczy są, jest ogromna ilość już. Myślę, że jest to przykład, Bydgoszcz jest przykładem, chociaż wiele tam można, ale to jest pięknie położone miasto i chyba to wiele daje. Aha, jedno no co i, na minus, ogromny, stary rynek, wielka betonaza, którą wszyscy krytykują, nie wiadomo, ja nie rozumiem w ogóle, jak można było coś takiego zrobić.
1: Pani Magdalena z Bydgoszczy, bardzo dziękuję. I tutaj ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Rynek w Brukseli, rynek Starego Miasta w Warszawie, rynek we Wrocławiu. No, miasta historyczne, miasta znaczące posiadają swoje wybrukowane takie centralne place. Ja bym osobiście nie odmawiał im tego prawa, bo jest potencjał różnych miejsc, parków, ulic, które można zazieleniać. Natomiast te miejsca, które są tymi centralnymi placami, no niestety nie parkami, nie skwerami, ale po prostu placami, też mają swoją urodę i można mieć jedno i drugie. Można mieć ciastko i zjeść ciastko. Mieć miasto, w którym jest dużo zieleni, które ma taki plac, bo gdzieś miejsce, gdzie możemy się spotkać na imprezie masowej, na koncercie, musi być, tak żebyśmy go też nie zadeptywali. Pan Tomasz z Sopotu, słuchamy. Dzień dobry, panie Tomku.
2: O, dzień dobry. No ja nie mogę narzekać, ponieważ Sopot jest od zachodu otoczony Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Jest oczywiście dużo zieleni. Pani z Bydgoszczy wspomniała o ścieżkach rowerowych. Ja pracując 10 kilometrów od miejsca zamieszkania, byłem praktycznie w stanie w pół godziny dojechać rowerem wszędzie i nie brałem samochodu, bo wtedy miałem tą przyjemność, tą wolność. Oczywiście betonoza też u mnie jest, ponieważ mamy centralny plac na dole Monte Cassino, to się nazywa Plac Przyjaciół Sopotu, i tam jest dużo betonu. Chyba była po prostu taka moda, że był duży plac, robili, obkładali go betonem. I na koniec chciałbym prosić redakcję o sprawdzenie jednej rzeczy. Mianowicie pan Zdzisław z Warszawy zadzwonił i tonem wyrocznie powiedział, że Warszawa nie ma planu zagospodarowania terenu, w związku z tym jest chaos. Jakoś mi się nie chce wierzyć, że tak duże miasto, stolica Polski, nie ma takiego planu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, to był pan Tomasz z Sopotu. No właśnie, te prace nad planami się toczą. W Warszawie, zdaje się, jest plan, podpowiada Maria. Ja tutaj być może powinienem zareagować w czasie telefonu pana Zdzisława, chociaż nie to jest w centrum naszej uwagi dzisiaj, nie kwestia tych planów, ale już plany planami, ale jak spojrzymy na Warszawę okiem ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, bo jakby my łatwo narzekamy i to jest naturalne, ale jak przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, patrzą na Warszawę i nazywają europejski Nowy Jork. Nie wiem, czy dla państwa to jest trafne porównanie, ale raczej obcokrajowcy uważają, że jest porządek. Pani Izabela z Warszawy jako po raz pierwszy będzie z nami. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Jestem namiętną słuchaczką. Słucham od rana do wieczora i do nocy nawet. Dopiero się kładę teraz. Ale chciałam zadzwonić i powiedzieć, że Warszawa rzeczywiście pięknieje. Ja mieszkam na Chomiczówce. Jeszcze parki. Wyglądam przez okno, park mam przepiękny. Idę robić zakupy, idę parkiem. Boisko dla piękne, wybudowane dla młodzieży, dzieci, place zabaw, dwie kawiarenki mamy, ławek multum, teraz możliwość poćwiczenia na powietrzu, że naprawdę Chomiczówka pięknieje i niedawno miałam gości z Francji i naprawdę byli zachwyceni, nie wierzyli, że coś takiego w takim można miejscu przepięknym. I dlatego cieszę się, że ktoś myśli po prostu i tą zieleń potrafi utrzymać w należytym porządku. Samochodów jest dużo, ale to nie przeszkadza, ponieważ ta zieleń aż wchodzi do domu.
1: Bardzo dziękuję. Proszę częściej do nas dzwonić. Pani Izabela z Warszawy. Teraz pan Stanisław z Torunia.

0: Więc wracamy na Kujawy i Pomorze. Słuchamy.
1: Dzień dobry. Stanisław z Torunia. Obudziłem się i słyszę, że jest, są ciekawe rozmowy na temat parkowania, zieleni, miasto i tak dalej, i tak dalej. Znam się troszeczkę na tym. Proszę Państwa, to, co widzimy dzisiaj w miastach, jest to przede wszystkim wynikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, wolny rynek nieopanowany, wręcz rozszalały, deweloperka. A drugie, no niestety, złe planowanie przestrzenne wynikające z tego, że po prostu przepisy przez 30 lat, które zostały zmienione, doprowadzały do tego, że każdy praktycznie mógł sobie budować wszędzie, co chciał. Na czym to generalnie polega? Tutaj słyszę, że są, wielu słuchaczy mówi o dużej zieleni na osiedlach starych. Rzeczywiście stare osiedla jeszcze budowane z wielkiej płyty, były realizowane w taki sposób, że były jednoznaczne przepisy. Ilość zieleni, ilość powierzchni mieszkaniowej na jakimś obszarze właściwie określona, wynikało to z przepisów i w związku z tym zabudowa musiała być rozproszona, no a zieleń nawet w tej takiej nieciekawej architekturze, architekturze po prostu ona dzisiaj urosła i ona dzisiaj dominuje. To jest fakt.
0: To prawda. Różne rzeczy można mówić, bardzo dziękuję, pan Stanisław z Torunia, różne rzeczy można mówić o tych budowanych przed 90 rokiem osiedlach, że budynki takie sobie, ale przynajmniej zielono dookoła często jest. Pan Paweł z Płocka, słuchamy.
2: Dzień dobry. W moim mieście, pięknie położonym nad wysokim brzegu Wisły, niestety z zielenią jest kiepsko, ponieważ miasto podlega presji, dyktatowi deweloperskiemu i po prostu pozwala niszczyć najcenniejsze tereny zielone, ale w ogóle po prostu widokowe i istotę albo tą wartość miasta, jaką jest skarpa, więc tam się wpuszcza deweloperów, a ci dla zysku budują tam badziewie byle co. Druga sprawa to jest, że miasto, był taki czas, że uległo dyktatowi innej takiej potężnej od lat 90. instytucji i zabudowało pozostawiony korytarz przewietrzający, a wiem, bo projektowała to moja żona, te korytarze wyznaczała i po prostu zabudowało świątynią ta bazylika świętego Piotra gdzieś tam w Afryce. Jak w Afryce. Po trzecie, próbuje się to rozwiązać tak zwanymi parkami kieszeniowymi. Ja nie wiem, co to za jakiś dziwny twór. I ostatnia rzecz, tnie się stare drzewa w mieście, no niemiłosiernie, w związku z tym w mieście jest bardzo dużo betonu i patelnia i gorąco. Próbuje się to, obiecuje się, że będą rekompensacyjne nasadzenia, ale te nasadzenia nie dożywają 2 lat.
0: To prawda, najlepsze są drzewa i to najlepiej duże. Bardzo dziękuję, pan Paweł z Płocka, i na tym i tutaj stawiamy kropkę, zapraszamy o stałej porze jutro, chociaż jeszcze nie wiemy, o czym będzie dyskusja. Teraz będzie na pewno o tym, co w gazetach. Bo przed nami pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza i artykuł, który znajdą Państwo na stronie 6. Wyborcy Konfederacji. Koalicja, byle nie z Tuskiem. Sławomir Mentzen jeździ po Polsce i odpowiada na pytania wyborców. Przychodzą głównie młodzi działacze i ujawniają, uwijają się przy grillu. Młodzi, na spotkaniach z Mentzenem młodzi działacze uwijają się przy grillu. Dominika mówi tak. Podoba mi się, że nie akceptują związków jednopłciowych. Ksiądz proboszcz udzielił dyspensy. Dla wszystkich katolików dobra informacja. Można zjeść kiełbaskę. Zachęca ze sceny Wojciech Machulski, rzecznik i wschodząca gwiazda Konfederacji, prawa ręka Mentzena. W 90-tysięcznym Kaliszu w Wielkopolsce Mentzen jest jest w piątek wczesnym wieczorem. To czwarte jego spotkanie z wyborcami w tym tygodniu. Spotkanie jest na rynku. Już 2 godziny przed wyjazdem Mentzena stoi tam, przed przyjazdem, stoi tam scena i namiot, w którym uwijają się działacze Konfederacji. Jest grill, ogórki z wody i pajdy chleba. Nad rynkiem, przed eleganckim ratuszem, siedzibą władz miasta, unosi się dym z grilla i zapach smażonej kiełbasy. Z głośników Highway to Hell. Bardzo nie podoba mi się ustawka z Ukrainą, mówi jeden z uczestników takiego wydarzenia. I uważam, że jest to dla naszego kraju poważny błąd, mówi mi uczestnik wiecu. I dodaje, tej pomocy dla Ukraińców jest trochę za dużo. Jeśli Ukraińcy przyjeżdżają do naszego kraju, to obozy dla nich lokują się raczej przy granicy, ale na pewno nie powinni rozjeżdżać się po kraju. Dostawać możliwości pracy to jest też niekontrolowane, tak twierdzi, ale teraz jest już pozamiatane. PO i PiS kompletnie niczym się dla mnie nie różnią. Jeśli nie zbojkotuję wyborów, to zagłosuję na Konfederację. Mam wrażenie, że im jest paradoksalnie bliżej do PO, ale jak się dogadają, to zostaną pożarci. Jak chcą państwo poczytać o tym, co wygadują zwolennicy Konfederacji na wydarzeniu ze Sławomirem Mentzenem, to dzisiaj można znaleźć to w Gazecie Wyborczej. A także to, jak Polacy patrzą na wojnę, jako korespondencję z Kijowa Piotra Andrusieczki. Jak wyjaśnić Ukraińcom, którzy giną pod bombami, że tak wielu Polaków życzy im wprost śmierci? Trudno mi jest też o tym pisać ze świadomością, że w moim kraju jest tak wiele osób, pozwala sobie bez najmniejszego zażenowania pisać w mediach społecznościowych to, co sobie pozwalają, że w Ukrainie prawdziwej wojny nie ma, bo sklepy są otwarte, ludzie chodzą do kawiarni i knajp. Ktoś wylicza, że więcej osób ginie w wypadkach samochodowych niż od ostrzałów, albo że ryzyko śmierci nie jest takie duże jak na wielkie miasto. Jak wytłumaczyć tak krzyczącą niesprawiedliwość ofiarom bliskich? Czy wytłumaczyć straszny fakt, że tak wielu Polaków życzy wprost Ukraińcom śmierci pod bombami lub w okopach. O tym pisze i to podnosi Piotr Andrusieczko dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o TikToku, który ma odmienić zakupy. Do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy, takie jak Temu czy AliExpress. O tej rewolucji, o tej ekspansji możemy przeczytać z tyłu głowy, mając liczby dotyczące wymiany handlowej z Chinami, bo jak ostatnio się dowiedzieliśmy, Chińczycy o wiele więcej nam sprzedają niż my im. Jeszcze sondaż. Czy pana zdaniem nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? 62%, nie wiem, trudno, nie, przepraszam, 62% odpowiada nie. W dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie. Informacje o 6 przed nami, a po 6 o NATO w krajach bałtyckich będziemy rozmawiali.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W Sejmie trwają prace nad przepisami dotyczącymi statusu osoby najbliższej. Projekt wzbudza duże emocje wśród polityków. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie potrzebne do ataku na Kubę, informuje Politico. Już 1000 miesięcznych rekordów temperatur padło we Francji, gdzie od kilku dni utrzymuje się bardzo upalna pogoda. Minuta po 6 jest czwartek, 28 maja. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie toczą się burzliwe prace nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. To projekt kompromisowy, który zamiast związków partnerskich ma właśnie wprowadzić instytucję osoby najbliższej. Ma służyć zarówno parom hetero, jak i homoseksualnym. Lewica nie ukrywa, że to projekt minimum, ale przekonuje, że przy obecnym układzie w Sejmie jedyny możliwy do przyjęcia. Opozycja składa wniosek o jego odrzucenie.
5: Dzisiaj mówicie tak, najpierw ta ustawa, czyli najpierw wspólne pożycie, potem umowa, zarejestrowanie, potem będą małżeństwa jednopłciowe, a potem adopcje dzieci. Nie!
6: To jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć.
4: Mówili Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości i Anna Maria Żukowska z Lewicy. Ustawa po tym, jak wyjdzie z parlamentu, trafi na biurko prezydenta, ale jego ministrowie już zapowiedzieli, że Karol Nawrocki jej nie podpisze. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby. 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
4: Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
8: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
4: Osoby już zatrzymane mają 19-20 lat. Wcześniej miały już problemy z prawem. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Protestujący naukowcy domagali się przed Sejmem podwojenia wydatków na badania i rozwój w Polsce. Zgadzamy się co do tego, że wydatki powinny być większe, mówi wiceminister nauki Marek Gzik.
9: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
4: Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Resort podkreśla jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi być rozłożona na lata. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziły do upadku komunistycznego rządu. Siły amerykańskiej marynarki wojennej w regionie są największe na świecie, poza Bliskim Wschodem. USA mogłyby więc rozpocząć atak natychmiast. Operacja militarna mogłaby obejmować schwytanie rządzących, tak jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, czy serię ataków precyzyjnych. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który zaangażowałyby się Stany Zjednoczone w czasie obecnej administracji Donalda Trumpa. We Francji, gdzie utrzymują się nietypowe dla maja upały, padły kolejne rekordy temperatur. Łącznie w ciągu ostatnich 6 dni takich temperaturowych rekordów odnotowano ponad 1000, donosi dziennik Le Figaro. Rekordowo wysokie były temperatury dzienne, przekraczające w wielu miejscowościach 30 stopni Celsjusza. Ogółem maksymalne temperatury w ciągu dnia są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Do soboty, gdy jak się prognozuje upał osłabnie, oczekuje się kolejnych rekordów w regionie Languedocji. Temperatury mogą sięgać dziś nawet 39 stopni. Z rekordowymi, jak na maj, temperaturami walczą także Włochy i Hiszpania. Po licznych perturbacjach w Łodzi ruszył pierwszy w 4 publicznych parkingów z centrum miasta. Żeby zachęcić kierowców do korzystania, na początek ma być bezpłatny. O szczegółach Bartosz Kądziałko.
10: Wszystkie parkingi miały być gotowe już w ubiegłym roku, ale na drodze stanęła m.in. pandemia, a później budowę jednego z nich do sądu zaskarżył jeden z lokalnych przedsiębiorców. Sąd uchylił zgodę na budowę, przez co inwestycja stanęła w miejscu, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
11: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
10: A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest 2 razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
11: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
10: Nowo otwarty parking ma być bezpłatny do 8 czerwca. Później za godzinę zapłacimy 5,50, czyli 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne 2 parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, 4, miasto czeka na zgodę sądu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6:07, to jest pierwszy program TOK FM. Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, jest z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Sojusz Północnoatlantycki trochę na nowo myśli o obronie krajów bałtyckich. Proszę powiedzieć, co w tej sprawie się dzieje i czy w pańskim odczuciu jest tutaj dużo do zmiany w sposobie myślenia?
12: To znaczy przede wszystkim trzeba wrócić do jednolitości myślenia w NATO, że jesteśmy całością, że musimy spełniać wzajemne zobowiązania. I tutaj w ostatnich miesiącach trochę nasza wiara, zwłaszcza w sojusznika amerykańskiego, no, była zachwiana, a związane to było z wieloma decyzjami dotyczącymi między innymi obecności sił amerykańskich w Europie, głównie tutaj w Niemczech. Również kampania, którą Amerykanie prowadzą i prowadzili w Iranie, no, negatywnie wpłynęła na stosunki, zwłaszcza z takimi krajami jak pomiędzy Ameryką a Hiszpanią czy Włochami. To wszystko spowodowało dosyć poważne zawirowania. Jednak no, przyszedł czas, żeby pokazać tutaj pełną konsolidację NATO i gotowość do obrony, jak to się kolokwialnie mówiło, każdego skrawka ziemi należącej do NATO.
0: Kraje bałtyckie są chyba szczególnie narażone na
12: tak,
0: działania
12: zaczepne. Chciałem powiedzieć, tutaj nie ulega wątpliwości. My też mówimy o Polsce jako obszarze poważnie zagrożonym, zwłaszcza o obszarach północno-wschodnich, czyli tak zwanym przesmyku suwalskim. Natomiast rzeczywiście sytuacja geopolityczna dotycząca państw bałtyckich, no, jest bardzo skomplikowana. Dlaczego skomplikowana? No, przede wszystkim są to państwa małe. Państwa, które kiedyś należały do Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, że na przykład na Łotwie mamy spore ilości mniejszości rosyjskiej na przykład. Zresztą dla wielu osób odwiedzających na przykład Łotwę może być szokujące to, że tam większość ludzi mówi wciąż językiem rosyjskim, a nie łoteskim. Więc są to kraje, które nie posiadają silnych, potężnych armii. Są to kraje mało liczebne. W związku z tym mogą stać się zdecydowanie takim dobrym, w cudzysłowie, kąskiem do połknięcia przez Rosjan.
0: Jak pan mówi o części ludności, która mówi językiem rosyjskim, to przypomina się kwestia Donbasu i początek walk w tamtym rejonie Ukrainy, gdzie dla Rosji właśnie pretekstem, żeby prowadzić te działania, była ludność, która posługuje się językiem rosyjskim.
12: Dokładnie tak było.
0: Struktura dowodzenia, jak ona dzisiaj wygląda tutaj w rejonie Polski, krajów bałtyckich, jak ona się ma zmienić?
12: To znaczy bezwzględnie sytuacja pokazuje, że oczywiście w NATO głównym dowódcą, najwyższym dowódcą jest dowódca amerykański, amerykański generał i to jest niekwestionowalne. Natomiast ta struktura dowodzenia musi ulec pewnym zmianom związanym z większym uczestnictwem sił pozostałych państw natowskich w całej strukturze. Poza tym pamiętajmy też o tym, że trzeba budować zdolności wszystkich systemów, takich, które nie są do końca oparte tylko i wyłącznie o potęgę i siłę amerykańską. Tu cały czas trwa dyskusja na temat tego, aby równolegle z tym, co dzieje się w NATO, rozwijać siły europejskie, które zdolne byłyby, zwłaszcza w pierwszym etapie ewentualnego konfliktu kinetycznego, do podjęcia działań samodzielnie, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.
0: A proszę wyjaśnić, jak to wygląda i jak to ma wyglądać, bo chyba w Szczecinie jest siedziba korpusu, nie wiem, czy się posługuje dobrą terminologią.
12: Tak, jest to Korpus Północ-Wschód, tak, którego główne siły to siły europejskie, duńskie, niemieckie, polskie. Tam znajduje się sztab tego korpusu. Oczywiście tutaj pojawia się taka teza, że zarówno struktury dowodzenia, siły powinny być przesunięte bliżej wschodniej flanki NATO, więc bliżej granic tych zewnętrznych zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO.
0: Czyli co, ta siedziba korpusów, tutaj Niemcy i Holandia chcą wspólnie wspomóc tę obronę, czy też tutaj ochronę terytoriów państw bałtyckich. Ma się pojawić coś bardziej wysuniętego na wschód?
12: Ja osobiście nie znam jeszcze dokładnie planów, jakie są w tej chwili tworzone, bo no nie ukrywajmy, są to plany, które są planami poufnymi, ale zdecydowanie moim zdaniem cała struktura natowska w związku z sytuacją powinna być przesunięta bardziej na wschód. Oczywiście też nie możemy przesuwać za blisko linii styczności z ewentualnym przeciwnikiem stanowisk dowodzenia, bo to zagrażałoby ich trwałości i skuteczności działania.
0: Negocjator, przedstawiciel Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiego prezydenta, jest w Berlinie na takich specjalnych, poufnych rozmowach z grupą E3. To jest grupa tworzona przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Co to są za rozmowy?
12: No przede wszystkim jest to próba w tej sytuacji skomplikowanej, która się pojawiła teraz na froncie, przygotowania stanowiska Ukrainy do podjęcia rozmów pokojowych z Rosją. Natomiast, tak jak wspomniałem, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że dla Rosjan oczywiście, że dzisiaj Rosjanie zaczynają w ramach kampanii wiosenno-letniej, która się rozpoczęła, tracić więcej sił niż są w stanie odzyskać i powołać do służby. Tak samo dzieje się z obszarami. Dzisiaj Rosjanie zaczynają tracić od ponad 3 lat większe obszary powierzchni niż są w stanie odzyskać. W związku z tym stawia to zdecydowanie lepszej sytuacji Ukrainę. Zresztą bardzo głośno się już mówi o tym, że w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy może nastąpić taki przełom, że to właśnie Ukraina będzie mogła dyktować nieco warunki porozumienia pokojowego. A pamiętajmy, że głównym problemem jest oczywiście tutaj Donieck i Donbas. Cały, ponieważ Rosjanie absolutnie chcą zagarnąć cały ten obszar, na co oczywiście nie zgadzają się Ukraina.
0: Czy ja dobrze pana rozumiem, że trochę niepostrzeżenie, bo już się przyzwyczailiśmy do tej wojny, Rosja słabnie i sytuacja się zmienia? Na korzyść Ukrainy?
12: Tak. Czytając analityków zarówno ukraińskich, czy zachodnich, widać, że pozycja Rosji nieco słabnie. Oczywiście nie jest to jeszcze sytuacja taka, która mogłaby spowodować, że armia ukraińska całkowicie przejmie inicjatywę na froncie. Ale pamiętajmy, że znacznie zmienia się sposób działania. Znowu do walki wchodzą pododdziały zmechanizowane. Zaczynają się duże ruchy wojsk. Nie jest to jeszcze oczywiście sytuacja, która mogłaby pozwolić stronie ukraińskiej na przeprowadzenie jakiejś zdecydowanej kampanii, ale pokazuje, że wytrwałość, stanowczość strony ukraińskiej powoduje, że jednak strona rosyjska zaczyna powoli ulegać. Jej zasoby się też w jakiś sposób wyczerpują.
0: I to w sytuacji, w której Stany Zjednoczone przestały pomagać Ukrainie w sensie pomocy, w sensie jakby finansowania działań, bo teraz są, prowadzą sklep z uzbrojeniem dla Ukrainy, jak rozumiem. Jak to było możliwe? Jak to się stało w ogóle, że Ukraina sobie poradziła?
12: No ja myślę, że przede wszystkim, i to wszyscy widzimy, Ukraina bardzo intensywnie pracowała nad tym, aby stworzyć i przejść całą produkcją, którą miała, na tak zwany wojenny system produkcji i wojenny system zaopatrywania. To było raczej pewne, że w pewnym momencie, czy z woli politycznej, czy też po prostu z fizycznego braku środków, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej, Ukraina będzie musiała przenieść ten wysiłek uzupełniania zapasów logistycznych bojowych na własne barki. I tak się też dzieje. Coraz częściej mówi się o tym, że strona ukraińska przygotowuje, uruchamia nowe fabryki, które produkują amunicję dużą amunicję wielokalibrową, artyleryjską. Produkują oczywiście setki tysięcy dronów, które cały czas walczą w przestrzeni powietrznej. Zaczyna przy pomocy swojego uzbrojenia sięgać coraz głębiej w strefę rosyjską. A to jest też istotne, ponieważ od kilku tygodni mówi się o bardzo poważnym nękaniu przez stronę ukraińską zaplecza logistycznego Rosji. Poza tym zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Dzięki temu, że Ukraina przejęła w pewnym sensie inicjatywę, zaczęła atakować terytorium Rosji, ludność Rosji chyba dopiero teraz zrozumiała, że są w stanie wojny, bo trzeba będzie się ukrywać w schronach, bo trzeba będzie ponieść ciężar ataków na infrastrukturę krytyczną rosyjską, więc no, to też ma wpływ na to, w jaki sposób Rosja będzie angażowała się w wojnę.
0: Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, był z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
12: Dziękuję.
0: Po informacjach będziemy przyglądali się zielonym miastom, tak jak razem z Państwem uczyniliśmy przed godziną szóstą.
3: Autopromocja.
13: Czy upadnie rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli?
14: Czy USA zaatakują Iran?
13: Czy Taylor Swift weźmie ślub?
14: To wszystko są, jakby nie było, ważne pytania, które co chwilę wzbudzają globalne refleksje.
13: Ale to także pytania, które są podstawą do rozwoju nowego, niezwykle dynamicznego i zarazem bardzo niepokojącego zjawiska.
14: Chodzi o rynek predykcyjny, który w ciągu zaledwie półtora roku od zalegalizowania zmienia oblicze przynajmniej samych USA.
13: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
3: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Wojska irańskie ostrzelały w nocy cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz bez uzgodnienia z irańskimi siłami bezpieczeństwa. Wcześniej amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Teheranem. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany. W nocy wciąż jeszcze pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ponad 170 członków dwóch grup przestępczych obejmują akty oskarżenia, które trafiły do sądu w Sieradzu w związku z nielegalnym obrotem 30 milionami litrów paliwa LPG. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać około 24 milionów złotych. Zachodnia Europa walczy z upałami. Utrzymująca się w Hiszpanii od połowy maja fala wysokich temperatur doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury do nas wrócą. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
19: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
22: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej. szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
21: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
1: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na Morce, nie wiem.
21: To spotkanie dopiero jednak jutro, do obejrzenia w Eurosporcie. Z francuskim turniejem pożegnała się za to Magdalena Fręch, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpańskie Rayo Vallecano. W 51. minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w pięcioletnim historii tych rozgrywek aż trzykrotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michel Wallgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował jednak jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej jednak żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki. Na początku maja ze swoim klubem Eczacibasi Stambuł zajęła drugie miejsce w Lidze Mistrzyń. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca. Polki zagrają tam z Belgią, Czechami oraz Serbią, a także z gospodyniami turnieju, Chinkami. Więcej sportu za godzinę. Teraz w TOK FM czas na pogodę.
19: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Dziś słonecznie z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Nie będzie padać, ale się ochłodziło. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, przez 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
18: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM, 25 minut po 6. Już teraz łączymy się z dr Anną Śmiechowicz z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor wspólnie ze swoją koleżanką z uczelni, jeśli tak mogę to określić, dr Joanną Szafran, postanowiły przebadać to, w jaki sposób nasze miasta, w jaki sposób one wdrażają takie specjalne plany adaptacji do zmian klimatu. I co paniom wyszło z tego badania?
2: Tak, rzeczywiście z Jasią Szafran badałyśmy takie większe jednostki samorządowe w Polsce, wybrane miasta na prawach powiatu, i to były te miasta metropolitarne poza Warszawą, bo ona ma swoje plany, i wyszło z tych badań, że stopień przygotowania do zmian klimatu jest bardzo zróżnicowany. Są takie podmioty, takie miasta, które mają przygotowane i plany, i mają te plany adaptacyjne, bo plany adaptacji do zmian klimatu mają wszystkie. Jest taki program
0: przeprowadzony. Wymóg jest unijny pewnie.
2: Tak, tak. No i jest też, najpierw zaczęło się w ogóle przygotowanie tych planów od miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, więc to naprawdę dotyczy dużych podmiotów w Polsce. No teraz już będą do tego się przygotowywały także te mniejsze, powyżej 20 tysięcy mieszkańców. W każdym razie z tych badań nam wyszło, że plany adaptacji są. One, tylko pytanie dalej, na ile one mają przełożenie zastrzeżenie do innych planów realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego i czy one są faktycznie wdrażane. I tutaj już to zróżnicowanie jest spore, duże, ale też są pewne trudności związane z tym, by ocenić, na ile ta adaptacja jest wdrażana w praktyce.
0: To może wyjaśnijmy, bo to trochę abstrakcyjnie może dla naszych słuchaczy zabrzmieć. Czym jest inwestowanie w odporność klimatyczną w przypadku miast? Jakieś przykłady?
2: Inwestowanie w odporność to ciekawie brzmi to pytanie, dlatego że inwestują najpierw przygotowując diagnozy i plany. Plan jest bardzo interesujący, plan adaptacyjny, dlatego że on się opiera na dokładnych, bardzo dokładnych badaniach dotyczących danego miasta. I dotyczy różnego rodzaju zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, jakie mogą odczuwać mieszkańcy, ale i także takich, których występują po prostu i dotykają to miasto, nie tylko mieszkańców. A inwestowanie, to jest... Moim zdaniem przystosowywanie infrastruktury do tych zmian klimatu i przystosowywanie ludności, służb do reagowania.
0: To wyjaśnijmy może, jak to się przekłada na praktykę. W ramach tych planów, które panie przeanalizowały, miasto sobie postanawia. W śródmieściu nie ma zieleni, jest patelnia, ludzie mówią, że betonoza, to robimy trawniki, sadzimy drzewa. Czy to jest element takiego planu?
2: Tak, to może być element takiego planu, niestety. Tyle, że z tą betonozą jest tak, że... Dlaczego niestety? Dlatego, że post factum można powiedzieć, mamy problemy. Proszę zobaczyć, że duże miasta to stare miasta ze starymi, zabytkowymi obszarami, które są de facto z natury prawie zawsze pozbawione zieleni. Z bardzo ogromnym problemem w tych miejscach odprowadzania wód, kanalizowania tych obszarów, bo jest stara zabudowa, bo są niejednokrotnie podziemia, więc to jest trudne. Nie można powiedzieć, że nie jest trudne. Betonoza bardzo dobrze, że podejmują działania, tylko że z jednej strony widzimy bardzo taką gospodarkę gruntami w miastach polegającą na jak najściślejszej zabudowie. Brakuje korytarzy powietrza, tak? Brakuje zieleni.
0: Czyli na przykład
2: obszarów.
0: W planie adaptacji do zmian klimatu takie miasto jak Łódź albo Wrocław, już zostawmy tutaj Warszawę, jak będzie przewidywało korytarze powietrzne, to się wpisuje w te założenia, tak?
2: Między innymi korytarze.
0: Co tu można jeszcze wpisać? Jakieś takie konkrety, co dla naszych odbiorców będą zrozumiałe?
2: To będą, tak jak pan powiedział, obszary zieleni, to będą łąki kwietne, to będą zazielenione dachy, które sprawiają, że my mamy obniżanie temperatury w mieście. To będą owszem nasadzenia drzew, ale to jest, jeżeli teraz sadzimy drzewo, to zanim ono wyrośnie, to dużo czasu zajmuje. A my cały czas obserwujemy proces usuwania starej zieleni, rozwiniętej zieleni i widać, że może liczba nasadzeń drzew nie zmienia się, a nawet przyrasta, ale niestety ta powierzchnia pokryta zielenią się zmniejsza.
0: Czy przychodzi do pani do głowy przykład skutecznego działania albo braku działania w przypadku któregoś z naszych miast, albo super przykład w Unii gdzieś, gdzie sobie świetnie z tym radzą?
2: Tak, trudno takie przykłady wskazywać. No wie pan, Polska i tak ma swego rodzaju rentę zapóźnienia, bo wynikającą tak z tego, że przez ileś lat ta infrastruktura taka betonowa nie była aż tak silnie rozwijana. W Austrii na przykład zwijają beton w górach. Bo dla wygody turystów, dla wygody mieszkańców jest po prostu bardzo dużo tego rodzaju infrastruktury.
0: To my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo nie było nas stać, żeby wszystko wybetonować, tak?
2: W pewnym sensie tak, choć z innej strony widzimy, że nowe budynki, nowe parkingi. Są parkingi na przykład pokrywane w pełni kostką i to są inwestycje sprzed 5-10 lat. W tej chwili raczej by propozycje były takie, żeby no jednak to nie była pełna kostka, bo nie ma tam przepuszczalności. Więc no niestety, ale to są takie przykłady. W Lublinie powstał nowy kampus uniwersytecki, gdzie nowe budynki, gdzie właśnie no, możemy coś takiego zaobserwować. A z drugiej strony w Białymstoku powstał też taki kampus wśród zieleni, gdzie naprawdę są ściany zielone, które ograniczają właśnie nagrzewanie budynku, gdzie jest naprawdę bardzo dużo tej takiej powierzchni przepuszczającej wodę. Dla Polski ogromnym wyzwaniem, ogromnym problemem jest brak wody.
0: Mm-hmm. A te rozwiązania, te zielone rozwiązania tutaj pomagają tę wodę zatrzymać. Bardzo dziękuję.
2: Jak najbardziej.
0: Doktor Joanna Śmiechowicz z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami. Burza wokół prowizji pośrednika. Przeczytamy o niej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Co biuro nieruchomości, to inne zasady pobierania wynagrodzeń. To ma się skończyć. Jeśli rząd nie przedstawi projektu dotyczącego prowizji, posłowie Polski 2050 wyjdą ze swoimi propozycjami. To, co się dzieje na rynku nieruchomości, to jest jakiś cyrk, napisał w serwisie społecznościowym Robert Buczyński, twórca skupionego wokół motoryzacji kanału High Five. Mając budżet w wysokości 500 000 zł, chciał kupić mieszkanie w Warszawie. Znalazł takie w cenie 490 tysięcy. Dzwonię pod wskazany numer, pytam o księgę wieczystą, liczbę właścicieli i umawiam się na spotkanie. Przez telefon dowiedziałem się, że cena jest bez negocjacji. Równe 490. Jadę na spotkanie, otwiera jakiś przedstawiciel właściciela. Przemyślałem temat. Biorę 490 tysięcy plus 5 tysięcy za notariusza. Zmieszczę się w moim budżecie 500 000 zł, relacjonuje. Ale jak twierdzi, przy umawianiu terminu umowy przedwstępnej pokusił się jeszcze o negocjacje. Panie Robercie, nie ma opcji. Musi pan zapłacić 490, a przecież jeszcze prowizja dla mnie 5% wartości, relacjonuje rozmowę. Zamurowało go. Dlaczego dowiedziałem się o tym dopiero teraz i z jakiej racji w ogóle miałbym płacić cokolwiek temu facetowi? 21 tysięcy za otworzenie drzwi, bo właściciel sobie tak wymyślił, to jest chore. Prowizję biura agenta powinien zawsze płacić właściciel mieszkania, wtedy może być nawet 30% wartości i nic mnie to nie obchodzi. To jest absurd, że w Polsce to klient jest obciążony kosztami pomocy przy sprzedaży mieszkania właściciela. Zauważa dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita. Galerie wracają do korzeni. Polacy celują w zakupy. Odwiedzamy centra handlowe coraz rzadziej, ale niejednokrotnie z konkretnym celem. Najczęściej udajemy się po odzież, produkty spożywcze lub promocje. Funkcje rozrywkowe i towarzyskie już zeszły na dalszy plan. Konkurencja robi swoje, ponieważ czołowe marki odzieżowe raczej zamykają sklepy niż uruchamiają nowe. Stawiają na dotarcie do klienta za pośrednictwem kanału internetowego. Po 3 kwartałach w 2025 roku liczba klientów w centrach handlowych była bowiem o 6,8% niższa niż rok wcześniej, a trend taki widać od pandemii. Jaka polisa dla psa lub kota? O to pyta dzisiaj także Rzeczpospolita. Na leczenie pupli wydajemy często tysiące złotych. Ratunkiem może być ubezpieczenie za niewielki ułamek tej kwoty, które pokrywa koszty badań zabiegów, a nawet kremacji zwierzaka. Szacunki Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych pokazują, że liczba psów i kotów w polskich gospodarstwach domowych sięga 16 milionów. Psów jest nieco więcej, bo 8,4 miliona, kotów 7,6. Te liczby plasują nas w europejskiej czołówce w obu kategoriach na piątym miejscu. Szacuje się przy tym, że zwierzęta te żyją nawet w przeszło połowie gospodarstw domowych w naszym kraju, a ich utrzymanie kosztuje od około 100 zł do nawet 1000 i więcej złotych miesięcznie. Czytamy w Rzeczpospolitej. Amerykański sprzęt nad Wisły. O tym z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejne polskie firmy są włączane w procesy produkcyjne amerykańskiego sprzętu wojskowego. Tylko wewnątrz czołgów Abrams znajdują się 52 komponenty produkowane przez 8 zakładów z nad Wisły, a dostawca czołgów General Dynamics Land Systems zapewnia, że może ich być jeszcze więcej. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
5: Autopromocja.
6: Jak wygląda prawo do mojej dokumentacji medycznej? Czy gabinet ma obowiązek przysłać mi pocztą mailową wyniki badań? Czy każdy lekarz ma dostęp do internetowego konta pacjenta, mojego? Będziemy o tym rozmawiać w kolejnym odcinku programu Prawo bez recepty, dziś po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu Tok FM.
7: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
24: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres ciepłownictwa.pl.
25: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
27: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6:40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
28: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
4: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Jak mówią posłowie partii, czarę goryczy przelało przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny. Ich głównym beneficjentem są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Przed Sejmem protestowali wczoraj naukowcy, pracownicy i pracownicy akademicy. Ich głównym postulatem jest przeznaczenie na naukę 3% produktu krajowego brutto.
8: Bardzo bym chciał, żeby rządzący zauważyli, że to jest strategiczny problem. To nie jest kolejna grupa zawodowa, która tylko upomina się o swoje. Strasznie długo czekaliśmy, co środowisko naukowe niespecjalnie jakby umiało w protesty. Pisaliśmy listy otwarte, teksty publicystyczne. No to jest chyba pierwszy raz w tej skali, że się udaje jakby zebrać grupę ludzi, którzy decydują się wyjść i powiedzieć głośno politykom, że to, co robią, nie wystarcza.
9: Postanowiliśmy pokazać głos tego naukowca, zwłaszcza młodego naukowca. Jak myślimy o naukowcu, to myślimy o starszym panu w sweterku, ale tak naprawdę całym sercem nauki, zarówno w Polsce, jak i w ogóle na całym świecie, to są młode osoby, to są doktoranci, młodzi doktorzy.
4: Mówili w rozmowie z reporterem TOK FM socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Adam Gędźwił i biolożka molekularna z Polskiej Akademii Nauk Agata Starosta. Do tematu wrócimy w poranku TOK FM po 7.20. Gościem Karoliny Lewickiej będzie profesor Łukasz Okruszek, kierownik pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Nagradzany Bookerem Ciało Szalaja. Nominowany do tej nagrody Samotność Soni Sanego Kiran Desai czy Jezioro Stworzenia Rachel Kushner znalazły się wśród wielu nowości wydawniczych na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Targi rozpoczynają się dziś i potrwają do 31 maja na PGE Narodowym w roli gościa honorowego Szardża, Emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Siedemnaście stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu. Dziś słonecznie i bez deszczu, z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM, 17 minut do 6 w tej chwili. Eryk Baczyński, prawnik i działacz społeczny, także aktywista miejski i przewodniczący Miasto Jest Nasze, jest teraz razem z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
0: 1 czerwca, więc najbliższy poniedziałek, wchodzi w życie nocna prohibicja w Warszawie. Co to oznacza dla mieszkańców?
11: Tak, dziękuję za to pytanie. Może zacząłbym od tego, że mówimy raczej o ograniczeniu sprzedaży alkoholu, a nie o prohibicji pełnej, tak? Bo dalej będziemy mieli otwarte restauracje, puby po godzinie 22 w naszym mieście. A tak jak pan redaktor powiedział, 1 czerwca zakaz, który dotychczas obejmował dzielnice centralne w ramach pilotażu, czyli Śródmieście i Pragę Północ, zostanie rozszerzony na wszystkie dzielnice miasta. Ograniczenie będzie dotyczyło sklepów, które sprzedają alkohol. I będzie to właśnie obejmowało godzinę 22 wieczorem do godziny 6 rano. Mhm.
0: Pan zwrócił uwagę na to, że to nie jest pełna prohibicja. To znaczy, że państwo pan by postulował właśnie takiej, która także uniemożliwia zakup alkoholu w restauracji?
11: Nie. Tutaj jesteśmy odmiennego zdania. Według nas ten model, który aktualnie tutaj przyjmujemy, jest adekwatny, jest wystarczający, bo to alkohol sprzedawany w sklepach nocnych, w godzinach późnonocnych, wczesnorannych, jest takim siedliskiem największych jakichś patologii i kryzysów miejskich, bo właśnie osoby, które w takich miejscach kupują alkohol i dopijają się, że tak powiem brzydko, w nocy, później wywołują jakieś nieprzyjemne sceny w mieście. Więc inaczej jest sytuacja, kształtuje się w pubach, tak? Gdzie jednak alkohol jest droższy, gdzie osoby raczej spotykają się w jakichś mniejszych grupach i spędzają jakoś inaczej ten czas. Mhm. Więc według nas takiego ryzyka nie ma w tym przypadku.
0: Czego nauczyła nas ta pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie, na Pradze Północ, w Śródmieściu?
11: No tak, czy nauczyła nas tego, o czym my jako Miasto Jest Nasze mówiliśmy od samego początku, że skutki takiej prohibicji są pewne i bardzo dobre, no bo z danych, które podało nam samo miasto i policja, wynika, że liczba interwencji w tych dwóch dzielnicach pilotażowych spadła o 37% w skali rok do roku, a już natomiast w przypadku takich wykroczeń związanych z alkoholem stricte w tych dwóch dzielnicach, to spadły te odsetki o 42%, więc ta liczba
0: to
11: jest...
0: To już mówimy o danych dotyczących Warszawy. Te ostatnie tak miesiące, jest. Ten ostatni czas. Tak to jest tyle, co w innych miastach, taki spadek, czy większy, mniejszy?
11: To są porównywalne wyniki, chociaż na przykład w Krakowie mieliśmy jeszcze wyższe te procenty, bo one sięgały ponad 50%. No ale też prawda, no, wszystko zależy od skali miasta i poszczególnych dzielnic, że te ograniczenia są wprowadzane. Ale tylko dodam, że porównywalne prawidłowości zauważają burmistrzowie gmin obrzeżnych do Warszawy, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego, Zielonki i też tam mówią sami wodarze o spadku tych odsetków o 20-30%.
0: Czy działo się to, czego się niektórzy obawiali, że po jednej stronie ulicy Jana Pawła II w Warszawie, gdzie jest administracyjnie Śródmieście, no ta sprzedaż alkoholu jest uniemożliwiona, ale wystarczy przejść przez pasy, żeby już kupić ten alkohol. Czy tak się działo?
11: Akurat to była jedyna rzecz, która nas zaskoczyła w związku z tym pilotażem. Mianowicie nie odnotowano takich zjawisk, nie było napisywane medialnie. Też, tak powiem, wychodząc na miasto, nie widziało się takich sytuacji. Ja sam byłem na rzeczonej ulicy Jana Pawła, żeby zobaczyć, czy to się dzieje i takich sytuacji nie było. No ale może też to kwestia tego, że jednak no, bardzo dużo tych dzielnic obrzeżnych, że tak powiem, było wyjęte spod ograniczenia, więc naprawdę kupienie alkoholu było stosunkowo łatwe i jakoś pewnie ten ruch się tak rozprzestrzenił w naszym mieście. Mhm.
0: Czyli patrząc teraz na mapę Warszawy, granica pomiędzy Piastowem a Warszawą, gdzie pewnie w odległości niewielkiej od siebie będzie funkcjonował sklep warszawski z zakazem sprzedaży alkoholu i sklep w sąsiedniej miejscowości, gdzie tego zakazu nie ma, bo chyba nie ma w Piastowie, prawda?
11: Chyba nie ma, nie.
0: To tutaj, tutaj nie obawia się pan tego rodzaju wycieczek po zakupy?
11: Myślę, że w jakiejś tam ograniczonej skali takie wycieczki mogą mieć miejsce, ale z przykładów innych miast wojewódzkich, których jest już 13, przypomnę, w naszym kraju, gdzie wprowadzono takie ograniczenie, to nie jest na tyle wielka

0: na życie okolicznych mieszkańców, na bezpieczeństwo, na to, że osoby, które wracały wieczorami do domu, nie czuły się w pełni komfortowo. Tak, ale poza tym też picie alkoholu w późnych godzinach nocnych w mieście powoduje hałas, powoduje jakieś takie sytuacje konfliktowe i to są rzeczy, które chyba każdy chce uniknąć w swoim najbliższym otoczeniu.
1: Skoro alkohol można dalej kupić w restauracji, to na czym polega ten efekt, że samo ograniczenie sprzedaży w sklepie tutaj daje taką zmianę?
0: No, jest to powodowane tym, że alkohol w polskich sklepach jest po prostu bardzo, bardzo tani. Mamy jeden z najniższych cen spirytusu w skali Europy i to tylko skłania nocnych tutaj bywalców do tego, żeby kupować tego alkoholu bardzo dużo. I w sytuacji, kiedy nawet często właśnie takie osoby zaczynają imprezy w pubie czy w mieszkaniu, to później, kiedy już tego alkoholu mają we krwi więcej, no wpadają na taki pomysł, żeby gdzieś dokupić, tak, tę kolejną dawkę, która już jest właśnie tą krytyczną, tą, która powoduje, że później jesteśmy świadkami jakichś dantejskich scen w mieście. Więc no, to jest ta różnica, która powoduje, że widocznie zmieni się po prostu charakter naszego miasta wieczorem.
1: I państwo tego się spodziewają, wiedząc, jak gdzie indziej to wyglądało, prawda? Jakie są tutaj dobre przykłady?
0: Tak, więc jeśli chodzi o wszystkie gminy w kraju, to szacuje się, że już około 190 gmin w Polsce prowadziło takie ograniczenie, w tym no, dojmująca większość miast wojewódzkich. Kraków tutaj wiódł prym w tych ograniczeniach i też stopniowo je rozszerzał z dzielnic centralnych na całe miasto. Tak samo Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Chorzów, Bytom, można by tak dalej wymieniać. Więc te miasta dają dobry przykład tego i też mieszkańcy pokazują, że kiedy wprowadzimy ograniczenie w kilku dzielnicach, to później sami domagają się tego, żeby to ograniczenie rozszerzać na kolejne obszary. No ale właśnie, jest też wiele mniejszych gmin, które idzie tym przykładem, jak Mielno, Gorzów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, więc też często właśnie gminy, które charakteryzują się większą obecnością turystów, jakimś takim bardziej aktywnym życiem w godzinach wieczornych i nocnych.
1: Czy możemy spodziewać się, że pozamykają się sklepy nocne z alkoholem?
0: No tutaj uspokajam wszystkie rozpalone głowy, które taką tutaj wizję roztaczały. Też nie odnotowano przypadków, żeby sklepy w jakiejś drastycznej liczbie się zamykały w związku z tym, że nie mogą sprzedawać alkohol. Powiem więcej.
1: Ale monopolowo też chyba się zamykają, no bo czym innym mogą handlować w nocy?
0: Więc tak, no jest tak, że część sklepów monopolowych się zamyka. To są w skali, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset pewnie takich lokali w mieście, ale też po prostu z rozmów, które prowadziłem między innymi z ajentami popularnej sieci sklepów takich blisko domu, wynika, że to ograniczenie, które u nas w dzielnicach centralnych, tak, było o 22, powodowało, że był wzmożony obrót między 22, jeśli chodzi o alkohol, i po 22, jeśli chodzi o inne produkty, tak, sprzedaży. Więc tutaj sprzedawcy mówili mi nawet, że wychodzi w tym krótkim okresie, kiedy był ten pilotaż, na plus, jeśli chodzi o obroty, więc te zależności nie są takie oczywiste.
1: Na ulicach będzie od poniedziałku spokojniej?
0: Tak, na pewno. To będzie w zasadzie skutek, jak, że tak powiem, ręką odjął. Cieszymy się właśnie, że też mieszkańcy tych dzielnic trochę dalej od centrum będą mogli doświadczyć, tak, tutaj pozytywnych skutków tego ograniczenia. No bo to nie jest tak, że tylko mieszkańcy Śródmieścia czy Pragi Północ mają prawo do spokojnej, cichej i bezpiecznej nocy. Więc myślę, że im więcej mieszkańców też doświadczy tego ograniczenia, tym będą pozytywnie to odbierać, bo tutaj też nie wspominam o takim badaniu, ale 60% mieszkańców Śródmieścia i Pragi Północ po tym ograniczeniu, po jego wprowadzeniu, odbiera pozytywnie ten zakaz, a dzielnice obrzeże trochę, jak powiem, mniej pozytywnie podchodzą do tego ograniczenia, więc wydaje nam się, że po prostu trzeba doświadczyć tego zjawiska, żeby też zmienić do niego stosunek.
1: Jakie, z jakimi problemami się borykaliśmy jako społeczeństwo, mając otwarte nocne sklepy z alkoholem?
0: No właśnie, tak jak już trochę wcześniej mówiłem, ale głównie kwestie, jakie powodowały takie długotrwałe otwarcie sklepów, to dużo agresywnych ludzi na ulicy.

0: ulicach w godzinach nocnych. Pamiętamy przecież, że cała nasza akcja zaczęła się w 22 roku od tego symbolicznego zabójstwa na ulicy Nowy Świat w Warszawie, gdzie zadźgano młodego mężczyznę, który stanął w obronie kilku młodych kobiet. Więc takich ekscesów wydaje się, że możemy w zasadzie uniknąć. No ale też jakichś niemiłych odzywek czy nagabywania osób pod wpływem. I to, co podnoszą mieszkańcy, to właśnie też ograniczenie hałasu, bo życie w centralnych dzielnicach naprawdę staje się utrapieniem w sytuacji, kiedy weekendami trwają w nim wieczne walangi osób, które przyjeżdżają spoza Warszawy, czy nawet z innej części kraju, czy też z zagranicy przecież w naszym przypadku.
1: Pytanie, czy balangi się skończą, bo w miejscach, gdzie nie ma wielu restauracji, tylko właśnie sklep całodobowy, wyobrażam sobie, że tam pod tym sklepem, czy gdzieś w pobliskim parku może trwać impreza. Ale jak pan wspomina o Nowym Świecie, to tam są głównie restauracje, które i tak będą serwowały w nocy ten alkohol. Pytanie, czy tutaj w zniknięcie tych kolejek, które są przed sklepami monopolowymi, czy to już tylko wystarczy do poprawy bezpieczeństwa?
0: Znaczy, tak, wydaje się, że zmieni się po prostu trochę model spędzania czasu w nocy i wieczorem w mieście. To trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, właśnie jakiego miasta byśmy sobie wszyscy oczekiwali. Takiego, myślę, gdzie jest miejsce na zabawę, spędzenie wspólnie czasu ze znajomymi przy alkoholu bądź nie przy alkoholu, ale też gdzie dzieje się to w jakichś takich normach, tak, społecznych. Ogródki kawiarniane czy pubowe będą dalej przecież istniały. Będzie możliwość spędzania do nich do późno nocnych godzin czasu i zabawy. A zmieni się tylko właśnie to, że pewnie będzie ciężej tam, tak powiem, wejść w taki głęboki stan upojenia, bo alkohol będzie droższy, więc może to też sprzyjać tylko, że tak powiem, bardziej ożywionym rozmowom przy takim stole, gdzie osoby będą bardziej trzeźwe. Mhm.
1: Będziemy zdrowsi, będzie mniejsza przestępczość. Co by pan jeszcze dopisał do tej listy niewątpliwych zalet nocnej prohibicji?
0: No, też podnoszony jest argument dotyczący właśnie rozwoju przedsiębiorców, tak, którzy prowadzą gastronomię. Myślę, że to jest ważny czynnik, bo wiemy, że właśnie miasto, które prawidłowo się rozwija, takie, które ma te żywe, tak powiem, partery i zaprasza do spędzania czasu i kupowania rzeczy u takich gospodarzy. Więc też wydaje nam się, że taką konsekwencją tego ograniczenia, jego wprowadzenia będzie rozkwit sieci pubów i jakichś takich wieczornych miejsc w naszym mieście.
1: Bardzo dziękuję. Eryk Baczyński, prawnik i działacz społeczny, także aktywista miejski reprezentujący Miasto Jest Nasze. Był z nami tuż przed godziną siódmą. Dziękuję, do usłyszenia. Już teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
1: Zwarta i gotowa do tego, żeby poprowadzić dla państwa poranek TOK FM. Co w nim dzisiaj?
2: Chyba politycy są spragnieni wyborów, bo na te w Krakowie szykuje się tłum, dosłownie tłum kandydatów i kandydatek. Jeszcze kurz nie opadł po referendum, jeszcze nawet wyniki oficjalne nie zostały ogłoszone, bo to była niedziela wieczór, a już wtedy na linii startu zameldował się były prezes NIK-u Marian Banaś, który będzie naszym gościem po 7.40, kandyduje, bo kocha Kraków. Ale też na przykład Marianna Schreiber zapowiedziała, że wystartuje. Pani Schreiber, influencerka polityczna, była żona swojego byłego męża, znana z burzliwego życia romantycznego i publicznego prania dosłownie wszystkich brudów. Ponoć to jest świetny sposób na zarobek. Pani Schreiber zapowiada, cytuję, że będzie działać nie z pobudek politycznych, a ze społecznych i patriotycznych.
1: Kraków jej potrzebuje, być może z tego założenia wychodzi.
2: Zatem będzie o Krakowie, ale też o wczorajszym proteście naukowców. Sukcesu niestety nie wróżę, tylko partia Razem popiera tak wyraźnie postulaty akademików. Oczywiście minister nauki też popiera, całym sobą popiera minister Kulasek, ale skąd ma niby wziąć tych kilkadziesiąt miliardów złotych do 2030 roku, bo o takiej sumie mówimy, jeżeli mówimy o postulatach naukowców. Więc nie budząc zainteresowania politycznego, nie rozgrzewając mas społecznych. Protest się odbył, był udany, no ale pojawia się pytanie, co dalej. Moim i Państwa gościem będzie po 7.20 profesor Łukasz Okruszek, jeden z inicjatorów tego protestu, ale oczywiście to nie wszyscy goście w poranku czwartkowym, więc polecam i zapraszam.
1: Na poranek TOK FM zaprasza Karolina Lewicka. My już dziękujemy Państwu za nasze spotkanie w pierwszym programie TOK FM. Audycję realizowała Livia Prądzińska, przygotowała ją Maria Mroczkowska. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia.
3: Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
4: Przecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ogromne emocje wzbudzają wśród polityków prace nad przepisami dotyczącymi statusu osoby najbliższej. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zachodnia Europa walczy z upałami, u nas chwilowe ochłodzenie. Jest czwartek, 28 maja, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Burzliwie przebiegła wczorajsza sejmowa debata nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt jest efektem wielomiesięcznych koalicyjnych negocjacji. Po to, by zyskał poparcie PSL-u, wykreślono z niego określenie związki partnerskie oraz możliwość zorganizowania uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego i zmiany nazwiska. Maciej Kluczka.
11: Katarzyna Kotula z Lewicy przyznaje.
12: Droga społeczności LGBT, chcecie tak jak ja i Lewica równości małżeńskiej, ale jeśli tylko dla takiej ustawy na ten moment jest w tym parlamencie większość, to wierzę, że warto ją wprowadzić w życie.
11: PiS mimo tych wielu ustępstw ustawę opisuje tak.
13: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na instytucję małżeństwa.
11: Mówił Michał Wójcik z PiSu. W tej sprawie takie samo stanowisko prezentuje Kancelaria Prezydenta, do której już niedługo trafi projekt ustawy.
14: Te ustawy de facto wprowadzają instytucję związku partnerskiego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich.
11: Mówił szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zapłocka.
15: Dwa lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskie granice.
16: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
15: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
17: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
15: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej bez uzgodnienia z irańskimi siłami bezpieczeństwa. Po ostrzale statki zawróciły. Teheran zapowiada, że cieśnina Ormus, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę ze Stanami i Izraelem. Wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. Tragiczne skutki rekordowych upałów w wielu krajach Europy. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły już do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu regionach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
18: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. Przyjechała policja, ale nie było większych represji, co było miłe. Tylko kilka upomnień. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza. Grzegorz Koziół, TOK FM.
10: Polski pojedynek odbędzie się jutro na kortach Rolanda Garrosa. O czwartą rundę zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Obie Polki wczoraj wygrały swoje mecze, a ich zwycięstwa obserwował w Paryżu Przemysław Pozowski.
19: Świątek pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet zrobiła jej ze przysługę, by wyrzuciła z turnieju jedną tenisistkę, na którą Świątek wciąż nie znalazła sposobu, czyli Jelenę Ostapenko. Teraz jednak postara się pokrzyżować naszej rakiecie numer 1 szyki w drodze po piąty tytuł w Paryżu.
20: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić, idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie.
19: Z kolei Świątek plan na mecz z Linet dopiero przygotuje.
21: Magda wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale zobaczę teraz jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce.
19: A w środę z turniejem kobiet pożegnała się Magdalena Fręch, ale także sensacyjnie Jelena Rybakina. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
10: A paryski turniej pokazuje Eurosport. Czwartek z przewagą słońca. W większej części kraju wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku maksymalnie, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. Zaczynamy od przeglądu prasy. Może na początek Rzeczpospolita ze swoim sondażem. Zostało zadane rodakom takie pytanie. Czy pani zdaniem nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? I 62% z nas mówi nie. Nie jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, a tylko 36% mówi, że i owszem. Z kolei co czwarty respondent twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej własnej armii. I właśnie a propos tego wątku Rzeczpospolita przypomina, że coraz częściej wśród byłych wojskowych czy ekspertów przebija postulat się przywrócenia poboru, ale decyzji na poziomie politycznym na razie nie ma, chociaż wszystkie państwa europejskie graniczące z Rosją wprowadziły jakąś formę przymusowej służby wojskowej. Rządzący obecnie naszym krajem deklarują, że absolutnie takich pomysłów, by wrócić do powszechnego poboru, nie ma. No ale są szkolenia, jak Państwo wiedzą. Zostajemy przy Rzeczpospolitej, bo tutaj o ważnych sprawach politycznych, które dzieją się w Polsce. Bunt w PiS-ie wokół Sądu Najwyższego. Nominacja sędziego Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wywołała potężny wstrząs. Do gry o rząd dusz na prawicy wchodzi telewizja Republika. Jarosław Kaczyński był zdecydowanie przeciwny tej nominacji prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę opublikował nawet bardzo ostry PiS wobec Kaplińskiego w serwisie X, pisząc, że nie wyobraża sobie, aby został on pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To była pierwsza otwarta próba prezesa PiS-u zablokowania jakiejś decyzji Nawrockiego i całkowicie bezskuteczna. Ale w grze jest też ku rosnącej irytacji w PiS-ie, która rozlewa się już poprzez anonimowe cytaty do mediów, Telewizja Republika i jej liderzy. Stacja Tomasza Sakiewicza tym razem bardzo zdecydowanie stanęła po stronie prezesa Kaczyńskiego. Słyszymy od polityków PiS, że trudno im sobie wyobrazić proste zakończenie tego sporu. Będzie on więc generować kolejne konflikty. Jak udało się ustalić Rzeczpospolitej już w sobotę, gdy prezes pisał tweeta, tego krytycznego wobec potencjalnej nominacji dla Zbigniewa Kaplińskiego, ta decyzja była już podjęta przez prezydenta i wszyscy w PiS-ie łącznie z Kaczyńskim zdawali sobie sprawę, że zaraz zostanie ogłoszona, ale jednocześnie sprawa nabrała nowego impetu po zaangażowaniu się w nią Telewizji Republiki.

0: Republika. Gdyby nie Republika, to Kapiński nie byłby tak dużą sprawą w prawicowej bańce, mówi Rzeczpospolitej jeden z insiderów na prawicy, niezwiązany z wewnętrznym sporem w PiS-ie. Sam Cęckiewicz, bo też oczywiście włączył się w ten spór Sławomir Cęckiewicz, były szef BBN-u, który najpierw napisał na portalu X, że Karol Nawrocki popełnił bardzo poważny błąd, to w kolejnym wpisie na X-ie, o czym informuje Rzeczpospolita, złagodził to we wtorek wieczorem ton wobec decyzji prezydenta i napisał tak: prezydent Karol Nawrocki jest moim prezydentem, któremu oddałem swój czas, talenty i serce, pracując ciężko wpierw w sztabie wyborczym, a potem w BBN-ie. Chcę wielkiej prezydentury, nie zaś powtórki z błędów przeszłości. To walka o Polskę. Prezydent Nawrocki to wie. Wpis, jak twierdzi Rzeczpospolita, został odnotowany i w PiS-ie, i na prawicy. No i w tej akurat sprawie, jeżeli chodzi o nominację, to prezes Kaczyński ma stanowisko bliższe telewizji Republice, choć jeszcze kilka tygodni temu, odwrotnie niż prezydent Nawrocki, to prezes PiS niedwuznacznie odcinał się od, tu cytat, jednej z telewizji w sprawie kryptowalut i zonda krypto. Bo wiadomo na przykład, że pewna telewizja dostawała, domyślę, pieniądze od zonda krypto, ale jako żywo ona nie jest z nami związana, mówił prezes. I uczciwie mówiąc, nie w każdej sprawie się zgadzamy. To tak już mówiąc dość łagodnie. Tak mówił Kaczyński 12 kwietnia, dementując, że zonda krypto wspierało PiS. Słyszymy, że na Nowogrodzkiej duże emocje wywołała też informacja o założeniu przez Tomasza Sakiewicza nowego stowarzyszenia. Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, co w prawicowej sferze komentowano czasem jako wręcz pierwszy krok liderów telewizji Republika do założenia w przyszłości własnej partii. No o wojnie też telewizji Republika ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego wiadomo na prawicy od miesięcy. Stacja podawała na przykład informację o rzekomych rozmowach Morawieckiego z Donaldem Tuskiem, co wywołało wściekłość środowiska byłego premiera. Front otwarty w sprawie nowego prezesa Sądu Najwyższego to jednak na prawicy nowa jakość. Tak zwani harcerze oczywiście uchodzą w PiS za zwolenników kandydatury sędziego Kapińskiego, ale tym razem Republika poszła na konfrontację nie tylko z Morawieckim, ale też z samym prezydentem, bardzo mocno krytykując jego decyzję. Jak Państwo widzą, wynika z tego artykułu, ale także z wszystkich zdarzeń wcześniejszych, że pan Sakiewicz i telewizja Republika chcą być po prostu takimi rozgrywającymi po prawej stronie sceny politycznej. Tuż obok tekst poświęcony Aleksandrowi Miszalskiemu i temu, co wydarzy się w Krakowie. Pytanie, czy los Miszalskiego jest przesądzony, bo większość rozmówców Rzeczpospolitej twierdzi, że dni Miszalskiego jako lokalnego lidera Koalicji Obywatelskiej są policzone. Nie jest tylko pewne, kto i kiedy go zastąpi, ale za chwilę pojawia się inna teza, że niektórzy w Koalicji Obywatelskiej uważają, że w związku z brakiem chętnych na stanowisko szefa Małopolskiej Koalicji były już prezydent Krakowa może na nim pozostać dłużej. I sam Miszalski był o to pytany na konferencji prasowej i stwierdził, że nic nie wie o takich planach, by miał utracić stanowisko przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, na które zresztą to stanowisko został dosłownie chwilę wcześniej wybrany, bo to był marzec tego roku. Wczoraj w wywiadzie politycznym moim i Państwa gościem była Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i mówiła, że nie było żadnej korupcji w Krakowie, skandalu obyczajowego, jakiegoś wielkiego przestępstwa, które kompromitowałoby Aleksandra Miszalskiego. Była suma drobnych błędów, był zdeterminowany konkurent, mowa o Łukaszu Gibale, i duże pieniądze, które stały za inicjatywą referendalną. Więc trudno, żeby teraz Miszalskiego karać za tę porażkę. W Rzeczpospolitej przeczytają Państwo także o tym, że byłoby dobrze dla koalicji, gdyby miała jednego wspólnego kandydata w wyborach krakowskich. No i oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie zasugerował taką współpracę wszystkich środowisk w ramach koalicji. Dlaczego koalicji miałoby to dobrze zrobić? No chociażby dlatego, że pokazałoby fragmentarycznie, ale jednak, że ta koalicja jest, działa, że nie jest podzielona. Tym bardziej, że no są rozmaite napięcia, a żadne stałe formaty spotkań liderów czy też ich wysłanników od miesięcy w praktyce nie działają. Taki wspólny kandydat byłby łatwiejszy do uzgodnienia, dlatego że nie trzeba też rywalizować w wyborach do Rady Miasta, bo Rada Miasta nie została odwołana, jak Państwo wiedzą, 3,5 tysiąca głosów zabrakło do takiego właśnie scenariusza. No więc Rada Miasta byłaby pewnie, gdyby trzeba było o nią walczyć, takimi wyborami parlamentarnymi w pigułce, ale ponieważ tych wyborów nie ma, no to powinno być dużo łatwiej ustalić wspólnego kandydata. Tyle, że się chyba nie zanosi, bo i Nowa Lewica ma swój typ, i Polska 2050 ma swój typ. No i być może będzie to taki kandydat wspólny Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Ale wracając do tego sporu o prezesa Sądu Najwyższego, bo też swoje doniesienia ma Gazeta Wyborcza i są to doniesienia sprzeczne z tymi doniesieniami, które ma Rzeczpospolita. Bo gdy Rzeczpospolita, tutaj Państwu przypomnę, przekonuje, że w sobotę, kiedy 23 maja, kiedy tweetował Kaczyński krytycznie o Kapińskim, to nominacja była już przyznana, podpisana i tylko kwestią godzin było jej ogłoszenie. Tak Gazeta Wyborcza przekonuje, że po pierwsze, kilkanaście dni przed poniedziałkową nominacją Nowogrodzka przekazała Pałacowi swoje krytyczne stanowisko. I brzmiało ono jednoznacznie, nowym prezesem Sądu Najwyższego nie powinien być Kapiński. A kiedy Kaczyński pisał na X tego 23 maja, to Nawrocki wciąż miał się zastanawiać, na którego kandydata z piątki postawić. Oczywiście wszyscy ci, którzy zostali przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazani, to byli neosędziowie, są neosędziowie. Natomiast miał się ponoć według Wyborczej pan prezydent wahać między właśnie Kapińskim a Pawłem Czubikiem. Czubik miał wsparcie obozu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest związany z ultrakatolickim Ordo Iuris i Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski, któremu szefuje sędzia Łukasz Piebiak, bohater afery hejterskiej, zgłoszony do nowej KRS przez Prawo i Sprawiedliwość. W Dzienniku Gazecie Prawnej, szanowni Państwo, o tym, co się może wydarzyć w sprawie Zbigniewa Ziobry. W sprawie Zbigniewa Ziobry, czytamy na czołówce dziennika, zamiast klasycznej ścieżki ekstradycyjnej, polskie władze mogą spróbować skorzystać z amerykańskich przepisów migracyjnych. Taki scenariusz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną kreśli Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości wskazuje, że kluczem do ściągnięcia jego poprzednika do Polski może być dokument podróży wydany przez Węgry. Jeśli Budapeszt go uchyli, Warszawa będzie mogła pytać amerykańskie instytucje, czy Ziobro nadal legalnie przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, Żurek chciałby sprawdzić, czy uda się wykorzystać Urząd do Spraw Celnych i Imigracyjnych, który za kadencji Donalda Trumpa stał się symbolem twardej polityki deportacyjnej. Równolegle resort przygotowuje klasyczny wniosek ekstradycyjny, no ale liczy się z tym, że procedura przed sądem federalnym może być długa i wymagająca. No to jeszcze raz Gazeta Wyborcza, bo Gazeta Wyborcza pojechała sobie w podróż po Polsce ze Sławomirem Mentzenem, no i relacjonuje, jak te spotkania z wyborcami w Polsce wyglądają. Sławomir Mentzen jeździ po Polsce i odpowiada na pytania wyborców. Przychodzą głównie młodzi działacze, uwijają się przy grillu. I tekst Tomasza Nyczki zaczyna się od wypowiedzi Wojciecha Machulskiego, rzecznika wschodzącej gwiazdy Konfederacji, prawej ręki Sławomira Mentzena, który mówi do zgromadzonych, akurat to była wizyta w Kaliszu w Wielkopolsce, ksiądz proboszcz udzielił dyspensy. Dla wszystkich katolików dobra informacja, można zjeść kiełbaskę. To był piątek, wczesny wieczór, czwarte spotkanie Mentzena z wyborcami w tym tygodniu. Spotkanie na rynku, już na 2 godziny przed przyjazdem Mentzena stoi tam scena i namiot, w którym uwijają się działacze Konfederacji. Jest grill, ogórki z wody i pajdy chleba. Działacze Młodych dla Wolności, partyjnej młodzieżówki, rozdają dzieciom niebieskie baloniki, a dorosłym ulotki ze zdjęciem Mentzena hasłem Stań w obronie Polski. Może się pan zapisze. W zeszłym roku podczas kampanii wyborczej Mentzen zjeździł wszystkie powiaty w Polsce. Czasem miał nawet 6-7 spotkań dziennie w sąsiadujących ze sobą miasteczkach. W tym roku wymyślił spotkania z ekspertami i panele tematyczne w dużych miastach. Na nich ma się wykuwać program Konfederacji na wybory i trasy, takie pytania, odpowiedzi, spotkania z wyborcami w mniejszych miastach, takich właśnie jak Kalisz. Około 90 tysięcy mieszkańców ma Kalisz. ale tłumów na tych spotkaniach nie ma. Gdy Mensen przyjeżdża do Kalisza, pod staną jest może 50-60 osób, przeważnie młodych, to oni ustawiają się przy mikrofonie, żeby zadać liderowi Konfederacji pytanie. Na rynku stoją jeszcze niewielkie grupki mieszkańców. Ciasno jest za to przez straganie z kiełbasami, ogórkami. W relacjach na YouTubie widać tylko bliski plan, zbliżenie na kolejkę do mikrofonu. Jak żeby inaczej, trzeba podrasować rzeczywistość, jeżeli ona skrzeczy. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach wrócimy do wczorajszego protestu naukowców. Profesor Łukasz Okruszek będzie moim Państwa pierwszym gościem.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 poparły projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Głosowanie jutro. Ustawa po tym, jak wyjdzie z parlamentu, trafi na biurko prezydenta, ale jego ministrowie już zapowiedzieli, że Karol Nawrocki jej nie podpisze. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby. 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Demokraci chcą uniemożliwić tymczasem Donaldowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego pod Waszyngtonem, informuje Washington Post. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu. Kongresmeni ogłosili, że jutro oficjalnie złożą projekt ustawy zakazującej wznoszenia łuku w miejscu wybranym przez Trumpa. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
15: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące dalszej reprezentacyjnej i klubowej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, na krajowych boiskach ruszają także baraże o ekstraklasę. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę. Dwa zwycięstwa i jedna porażka to bilans środy naszych tenisistek na Roland Garros. Swoje mecze wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magdalinet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6, ale jak się okazało, po meczu walczyła nie tylko z rywalką, ale i z bólem.
2: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po USG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni i zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
1: Gorzej także idzie naszym deblistom. Z turniejem pożegnali się Katarzyna Piter oraz Filip Pieczonka. Dziś w pierwszej rundzie debla zagra wraz z Węgierką Bondar Magdalinet. Transmisję tego pojedynku, jak i singlowych meczów Mai Chwalińskiej oraz Huberta Hurkacza przeprowadzi Eurosport. Te dwa ostatnie zaczną się po południu. W koszykarskich derbach stolicy Legia lepsza od dzików. W pierwszym spotkaniu półfinału ekstraklasy legioniści wygrali 98-80. Najwięcej punktów dla Legii, 20, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia jak na razie prowadzi z dzikami 1-0. Następny mecz jutro. Teraz w TOK FM czas na pogodę.
15: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
14: Dziś słonecznie z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Nie będzie padać, ale się ochłodziło na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Łukasz Okruszek, psycholog, neuronaukowiec, kierownik pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii PAN. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry.
4: I oczywiście jeden z organizatorów wydarzenia protestu, który odbył się wczoraj, ale to jest inicjatywa 3% dla nauki, 100% dla Polski. Ryszard Kapuściński pisał, że do rewolucji dochodzi wtedy, kiedy ludzie mówią dość. Ja się zastanawiam, czy to już jest ten etap państwa rozgoryczenia.
18: Literalnie wczoraj rozpocząłem całe zgromadzenie odpowiedzenia, że no, nie jesteśmy tam jako, nie wiem, różne instytucje, ludzie na różnych szczeblach kariery, ludzie z różnych miast, tylko jako jeden sektor nauki, który jednym głosem mówi, mamy dość. Mamy dość tego, że nauka w Polsce jest de facto, no, mówiąc krótko, niszczona, tak? Przez to, że nie ma wizji, nie ma woli, finansowanie jest ciągle marne, więc zaczęliśmy od krzyczenia stop niszczeniu nauki. Mamy dość po prostu takiego stanu rzeczy, gdzie ta nauka eroduje w Polsce i nikt nie ma zamiaru nic z tym zrobić.
4: Pytam o te emocje, czy to rozgoryczenie, gniew, frustracja, beznadzieja, ponieważ mam wrażenie, że to, co się wydarzyło wczoraj, czy to, co wydarzyło się przez cały miesiąc, to jest tylko początek państwa walki, bo tak, zainteresowania społecznego nie ma, jakiegoś wzmożenia, że trzeba więcej pieniędzy na naukę przeznaczać. Zainteresowanie polityczne znikome. Chyba tylko partia Razem tak jednoznacznie państwa popiera. Minister Kulasek oczywiście zgadza się, że postulaty są słuszne, ale cóż może minister Kulasek? Nic nie może. Więc tak naprawdę to dopiero początek drogi. Zastanawiam się, jakie będą kolejne kroki. Czy państwo mają wystarczająco pary na to, żeby jeszcze podziałać?
18: Wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my zaczęliśmy. To jest jakby drugi rok chodzenia, przynajmniej mój, po komisjach sejmowych, z petycjami i tak dalej. I to jest taki naturalny krok tej ewolucji, że jeżeli ciągle robimy to samo i nie przynosi efektów, idźmy dalej. Poszliśmy dalej. Był protest sektora nauki. Był to duży protest. Ludzie przyjechali na niego z całej Polski. I to nie jest normalne, że naukowcy protestują.
4: W polskiej rzeczywistości sprawdza się palenie opon, ale rozumiem, że to jeszcze nie jest ten etap.
18: Tak, no ale to sam pomysł, że nie wiem, w 20. gospodarce świata naukowcy protestują, no jest taki dość nietypowy. No więc jeżeli, nie wiem, mamy za rok wyborczy, no to był protest, który był jakby takim sygnałem, obudźcie się, tu są nasze postulaty, rozmawiajmy o nich, znajdźmy te pieniądze, nie wygaszajmy sektora nauki, za chwilę będziemy mogli mieć większe protesty, no bo też, no nie wiem, liczę sobie, że okej, naukowców jako grupy, no nie jest za dużo, tak, 100 kilkadziesiąt tysięcy, ale studentów w Polsce jest ponad 1 200 000 obywateli Polski studiuje. Każdy ma rodzinę jakąś i pochodzenia z wyboru, no i generalnie więc no, jest to jakaś grupa ludzi, którzy są zainteresowani tym, żeby i nauka, i szkolnictwo wyższe w Polsce działało. Tymczasem my je de facto zwijamy, tak?
4: Zastanawiam się, czy to chodzi też o zmianę paradygmatu albo wręcz mentalności polskich polityków i teraz mówię o wszystkich ekipach, które rządziły w ostatnich latach. To znaczy ja mam takie nieodparte wrażenie, że dla polskich polityków nauka, kultura, edukacja nie jest istotna. Że polscy politycy nie dostrzegają związku przyczynowo-skutkowego między tym, jaki odsetek Polaków czyta książki albo jaki korzysta z dóbr kultury, a tym, jak to społeczeństwo będzie się w przyszłości rozwijać, jak bardzo będzie innowacyjne. Politycy polscy są na końcu tej drogi. Cały czas mówią nam o tym, jak nasz kraj będzie się rozwijał, jak będziemy tutaj produkować różne rzeczy, które potem wszyscy inni będą chcieli od nas kupować albo je kopiować, tak? Tylko że cały czas nie ma początku tej drogi.
18: Póki co to głównie my kupujemy technologie, które wymyślili naukowcy w innych krajach, gdzie nauka jest finansowana. My ciągle słyszymy jak mantrę, że w Polsce nie ma na naukę, bo teraz wydajemy na obronność. Mm-hmm. Gdybyśmy mieli dobrą naukę.
4: I jeszcze ochrona zdrowia jest.
18: I ochrona zdrowia. No, ochronę zdrowia nikt nie neguje, tak? Że tutaj rzeczywiście mamy dramat. Też pracując długo w zakresie klinicznym, no zgadzam się i popieram, że tutaj potrzebujemy pieniędzy, ale jeżeli chodzi o obronność, no to popatrzmy na kraje, z których my kupujemy. To nie są kraje, które wydają tak jak nasz, nie wiem, 1-1.5% PKB na naukę, tylko dużo, dużo więcej nawet niż te 3%, o których my mówimy. Korea jest jednym z liderów w zakresie finansowania nauki, więc albo będziemy kupować armaty od kogoś, albo tworzyć własne technologie. No i teraz pytanie, czy ci politycy, którzy tak dużo mówią o obronności, rozumieją tą zależność, że nie ma innowacyjności, nie ma wiedzy bez pieniędzy.
4: Mhm. A jak państwo czytają... No takie stanowisko władz. Z jednej strony mamy propagandę sukcesu, tak, 20. gospodarka świata, to fantastycznie brzmi, ale z drugiej mamy alibi, tak prawdziwe jak wygodne. Musimy się zbroić, bo Hannibal Anteportas, to, że musimy się zbroić, tego też nikt nie kwestionuje, tak? Ale to jest właśnie rodzaj alibi, by mówić wszystkim innym sektorom, obszarom, tym, którzy chcieliby być beneficjentami budżetowych środków, że po prostu tych pieniędzy nie ma, bo idą na... Mhm. przysłowiowe armaty.
18: Problem jest taki, że my możemy kupić za wiele, wiele set miliardów armat, a później, nie wiem, mamy dyskusję, że jeżeli, no często słyszę takie komentarze, że jeszcze może te nauki ścisłe to warto finansować, ale humanistyka i nauki społeczne to już w ogóle po co nam są. I teraz zastanówmy się, czy bez badań nad odpornością społeczeństwa, tak, no ja jestem psychologiem, badamy tematy takie jak na przykład, czy samotność wpływa na przetwarzanie informacji i pokazujemy, że jak ktoś jest samotny, to no ma większą tendencję do tego, żeby widzieć innych ludzi jako wrogich, tak? No i teraz pytanie, czy jak będziemy mieli społeczeństwo, które będzie spolaryzowane, podatne na dezinformację, zatomizowane, to ktokolwiek później te armaty ogłosimy mobilizację i co? Nikt nie przychodzi. I nagle się okazuje, że mamy tony sprzętu i nie ma po prostu komu go obsłużyć. Więc ja naprawdę mam takie duże poczucie, że politycy nie rozumieją, po co jest nauka. Każda nauka, tak? I ta nauka, która pozwoli tworzyć to technologię podwójnego zastosowania i ta, która powie, co z nimi później zrobimy, tak?
4: Pamiętam też taki etap w historii polskiej polityki, kiedy kwestionowano użyteczność nauk humanistycznych. Tam badania, tak, nad, nie wiem, na przykład
18: badanka nawet usłyszeliśmy.
4: Średniowieczem albo coś tam. Nie, no komu to, na co?
18: Słyszałem kiedyś, że to jest tak, no Andrzej Leder mi kiedyś powiedział, profesor Leder, że to jest laboratorium właśnie ludzkiej myśli, które pozwala no bardzo tak wrażliwie popatrzeć na to, co się dzieje, jak ludzie myślą i to jest jakby taki wstęp do dalszych rozważań, że nie tylko, jak on to określa, przyrodoznawstwo powinno być tu ważne. I dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, które badania są ważne, a które nie są na poziomie badań podstawowych. 15 lat temu wszyscy zastanawiali się, po co są lingwiści i czemu warto finansować lingwistykę, a dzisiaj na pniu zatrudniają ich korporacje, które zajmują się dużymi modelami językowymi, więc no, na tym polega przełom, że badamy coś i nagle poszerzamy ludzką wiedzę, a dopiero później to aplikujemy. To nie jest tak, że każde badanie w tym momencie będzie miało od razu zastosowanie i politycy absolutnie tego nie rozumieją.
4: No dobrze, mówiłam już o tym, że minister nauki Marcin Kulasek podchodzi do państwa z pełnym zrozumieniem. W Radiu Z mówił tak, podpisuje się pod tym, że nakłady na naukę są za małe. Oczywiście jako minister nauki musi tak mówić. Tylko, że chyba za tym, jak rozumiem, nic nie idzie, bo minister Kulasek obiecywał, że spotka się z ministrem Domańskim w państwa sprawie. Spotkał się i ponoć panowie uzgodnili, że spotkają się ponownie, tak? Ale co wam mówi pan minister?
18: Minister jest zawsze otwarty na dialog. Ministerstwo jest bardzo otwarte na dialog. Wszyscy są otwarci na dialog.
4: Warto rozmawiać.
18: Warto rozmawiać, tylko od samego rozmawiania nie przybywa finansowania. I to jest ten problem, że na tym etapie my nie oczekujemy, że ktoś wysłucha nas, zrozumie i tak dalej. Wręczyliśmy wczoraj petycję. Była z nami ministra Ziołopóżuk, był minister Gzik. I to nie jest tak, że my ją wręczyliśmy i oni ją poczytają i będą dalej otwarci na dialog. My oczekujemy dalszej rozmowy w ministerstwie, jak już policzą sobie, ile to, co tam wypisaliśmy w trzech głównych postulatach, dotyczących właśnie zarobków w nauce, stypendiów.
4: No to jest kilkadziesiąt miliardów do 2030 roku, nie?
18: Adam Gędźwił policzył, że tak punktowo to jest 8 miliardów w następnym budżecie. Dużo? Ale to nie jest od razu 3%. My nie mówimy, że od razu chcemy jutro 3%. Chcemy, żeby doktorant w Polsce zarabiał przynajmniej minimalną. Jak ktoś mi powie, że to jest wysoko zawieszona poprzeczka, to ja naprawdę będę z tym dyskutował, czy człowiekowi, który wykonuje pełnoetatową pracę w laboratorium, powinniśmy płacić 3000 zł na rękę.
4: A jeżeli nadal będzie tylko otwartość na dialog, to co?
18: To mamy jesień, standardowy moment na debaty budżetowe o tym, że jest za mało na naukę i wtedy rzeczywiście, jak rozpoczyna się rok akademicki, to mam wrażenie, że jest takie wzmożenie w mediach między innymi dotyczące tego, że o, studenci wracają na studia i to jest świetny moment, żeby, nie wiem, zacząć się zastanawiać, czy nie czas na większe działania, czy to, co wczoraj widzieliśmy pod Sejmem, nie jest tylko preludium, tak? Mamy nauczyciel akademicki, to też dalej nauczyciel, więc będziemy pewnie rozmawiać z sektorem edukacji, bo to jest ciągłość, tak jak pani redaktor powiedziała. No, my nie rozumiemy tego, że to zaczyna się na najwcześniejszych etapach i to wszystko stanowi logiczną trajektorię. Więc wydaje mi się, że jeżeli władza chce sobie zafundować w roku wyborczym ogromny strajk sektora publicznego, edukacji, nauki i tak dalej, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, więc no, ignorowanie postulatów sektora nauki jest tutaj całkiem niezłym pomysłem na to, jak zrobić sobie problem, którego mogłoby nie być w roku wyborczym.
4: Odwrócę stronę. A co państwo nam, społeczeństwu, obiecują za to, że my będziemy, społeczeństwo, przeznaczać 3% PKB na naukę?
18: Przykład Danii. Dania inwestuje w naukę i to jest jeden z takich najprostszych i najbardziej obrazowych przykładów, tak? Dzięki temu, że Ozempik zaistniał, pojawił się dzięki badaniom podstawowym, nagle Dania ma kilka procent swojego PKB z jednej firmy, która go produkuje. My dzisiaj mamy, nie wiem, liderów AI, którzy tworzą w zagranicznych korporacjach. My kształcimy doskonale wykształconych ludzi, których przechwytują na pniu zachodnie korporacje, więc no, moglibyśmy pracować dla Polski. Pracujemy dla Polski, tylko że często no, te zagraniczne firmy wyłapują ludzi i oferują im takie warunki, że ciężko się nie zastanowić, tak? Tracimy najlepszych ludzi w naszym kraju, bo inwestujemy znikome nakłady w naukę.
4: Profesor Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
18: Dziękuję.
4: Za wizytę. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, kandydat na prezydenta Krakowa, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
19: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
20: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
19: I tu ci powiem nieprawda.
21: Prawdziwa historia Polski.
22: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja. Reklama.
24: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie ma wizji, nie ma woli finansowania, więc zaczęliśmy krzyczeć stop niszczeniu nauki. Ale to nie koniec. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Łukasz Okruszek, kierownik pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
9: Sam pomysł, że nie wiem, w 20. gospodarce świata naukowcy protestują, no jest taki dość nietypowy. No więc jeżeli, nie wiem, mamy za rok wyborczy, no to był protest, który był jakby takim sygnałem: obudźcie się, tu są nasze postulaty, rozmawiajmy o nich, znajdźmy te pieniądze, nie wygaszajmy sektora nauki, za chwilę będziemy mogli mieć większe protesty, no bo też, no nie wiem, liczę sobie, że okej, naukowców jako grupy, no nie jest za dużo, tak, 100 kilkadziesiąt tysięcy, ale studentów w Polsce jest ponad 1 200 000 obywateli Polski studiuje.
8: Wczoraj przed Sejmem protestowali nauczyciele, akademicy, naukowcy, doktoranci i studenci z całej Polski w ramach akcji 3% na naukę, 100% dla Polski. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB w ciągu 4 lat. Dziś taniej na stacjach obniżki dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6,31 zł, a cena oleju napędowego nie przekracza 6,57 zł za litr. Bydgoszcz wzięła statystyczny rozwód z Toruniem. Miasto złożyło wniosek do Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, o nowy podział statystyczny na 2 podregiony, toruński oraz bydgoski, i dostała decyzję pozytywną. Jak tłumaczy prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, do tej pory obydwa miasta były przez Eurostat ujmowane w jednej statystyce, co obniżało potencjał miasta.
10: Takie działanie jest możliwe raz na kilka lat, ponieważ Eurostat, ja to tak nazywam okienko transferowe, otwiera co kilka lat, kiedy można składać wnioski. Uzasadnienia wniosku dotyczyły oczywiście pomiaru rozwoju gospodarczego, monitorowania uwarunkowań ekonomicznych, społecznych.
8: Przeciwko wnioskowi Bydgoszczy protestował zarówno prezydent Torunia, jak i marszałek województwa kujawskiego. Pomorskiego. Decyzja Eurostatu wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Przez lata był ukryty w prywatnej kolekcji. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Zanim się to stanie, będzie go można jednak bezpłatnie obejrzeć w Warszawie. A chodzi o obraz Japonka Józefa Pankiewicza. Dzieło przedstawia żonę malarza ubraną w japońskie kimono. To absolutny unikat, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
11: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej.
8: To jeden z 3 obrazów Pankiewicza z cyklu. Drugie dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trzeci obraz jest uznany za zaginiony. 17 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu. Dziś słonecznie i bez deszczu, z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie oraz na granicach południowo-wschodnich.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: Wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, ogłosił pan na X-ie. Był niedzielny wieczór, 22.23, jeszcze nie były znane oficjalne wyniki referendum odwoławczego. Pan, panie prezesie, poszukuje swego miejsca na scenie politycznej?
13: Pani redaktor, no ja uważam, że mając takie doświadczenie i kapitał w pracy najpierw w Ministerstwie Finansów, w dwóch rządach, później w Najwyższej Izbie Kontroli, olbrzymie doświadczenie, no to szkoda, aby takie doświadczenie, taki kapitał został zmarnowany. A po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje już od dosyć dawna, że mamy do czynienia właśnie z niegospodarnością, z nepotyzmem, marnowaniem pieniędzy publicznych i w samorządach i niestety na wyższym poziomie. Ale zacznijmy właśnie od samorządów. Ja mam bardzo duże doświadczenie. Wszystko zostało udokumentowane w czasie mojej pracy.
12: Rozumiem, panie prezesie, że pan nie chce, żeby ten kapitał leżał
13: odłogiem. Jestem do dyspozycji. Mieszkańców i sądzę, że mieszkańcy podejmą właściwe decyzje.
12: A nie był pan już do dyspozycji w zeszłym roku, kiedy zbierano podpisy pod pańską kandydaturą w wyborach prezydenckich. Jak mówił Kazimierz Jaworski, który jest w zarządzie pańskiego stowarzyszenia, kiedyś doradca premiera Kaczyńskiego, zebrano 70 tysięcy podpisów, ale ostatecznie nie zdecydował się pan na kandydowanie, co Kazimierz Jaworski uznaje zresztą za błąd. A dlaczego pan się wtedy nie zdecydował? Czy aby nie dlatego, że pan liczył na przedłużenie swojego urzędowania w fotelu prezesa NIK?
13: Nie, po prostu ja uważam, że trzeba być solidnym do końca, jeśli kadencja mi się jeszcze nie skończyła, a do wykonania było jeszcze kilka bardzo poważnych kontroli, między innymi afera GetBack. Nie mogłem dopuścić do tego, aby ta kontrola została zmarnowana. Kolejna kontrola to jest NCBR. Proszę pani, poleciłem wykonania specjalnej kontroli, która w tej chwili się kończy. No, państwo powinni się dowiedzieć, jakie są wyniki tej kontroli. Zmarnowanych też bardzo dużo pieniędzy, 80 miliardów. Ja się pytam, gdzie są te projekty, na które zostały pobrane tak olbrzymie pieniądze. Jesteśmy prawie na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o innowacyjność. No i właśnie z tego powodu ja zostałem, uważając, że to jest mój obowiązek wobec moich
12: obywateli. Czyli chciał pan dokończyć kadencję?
13: Chciałem dokończyć właśnie tą kadencję, tak jak po prostu ślubowałem w Sejmie, kiedy tą funkcję podejmowałem.
12: W 2019 roku.
13: Tak jest.
12: W listopadzie ubiegłego roku założył pan stowarzyszenie Ruch Naprawy Polski. Ma być z tego
13: Mariana
12: partia...
13: Banasia.
12: Tak, Mariana Banasia jest
13: Mariana
12: na sprawie.
13: Banasia.
12: Ma być z tego partia na 27 rok?
13: Pani redaktor, to środowisko zdecyduje, które się grupuje wokół tego stowarzyszenia.
12: A pan w ogóle bardzo często, panie prezesie, używa tego sformułowania, środowisko. Na przykład w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził pan, że założenie nowego stowarzyszenia nie jest pańskim pomysłem, ale środowiska, które chciałoby, aby nie został zmarnowany pewien kapitał i dorobek. Jakie to jest środowisko? Co to za ludzie?
13: No to jest, no to właśnie ci wszyscy pokrzywdzeni, między innymi z GetBacku, 20 prawie tysięcy ludzi. Ludzi, przedsiębiorcy właśnie small business.
12: I oni się gromadzą wokół pana?
13: Tak, gromadzą się tak wokół mnie. Mamy bardzo dużo tutaj zgłoszeń, więc to jest ich również inicjatywa, a ja jestem do dyspozycji.
12: A może chodzi o takich ludzi, którzy w maju 23 roku, czyli już 3 lata temu, wzięli udział w imprezie w Warszawie Kongres Naprawy Polski. Tam był na przykład były minister finansów Stanisław Kluza, były szef sztabu generalnego, to były dawne dzieje, 98 rok, kiedy skończył pełnić tę funkcję generał Wilecki, zresztą kandydat chyba w 2000 roku na prezydenta. Były minister rolnictwa Gabriel Janowski albo Romuald Starosielec, wówczas szef partii Akcja Wyborcza Polaków. Te osoby też się gromadzą wokół pana?
13: No nie wszyscy, nie wszyscy, każdy tam ma swoje pomysły, natomiast ja głównie tutaj pracuję z ludźmi zwykłymi, bezpośrednio pokrzywdzonymi i to jest najcenniejszy po prostu kapitał w tej naszej pracy, bo głównie trzeba dbać o obywateli zwykłych, którzy powinni mieć ochronę państwa, a niestety często tak bywa, że tej ochrony nie mają i są pokrzywdzeni, bo nie mają żadnych układów, a niestety w większości w Polsce rządzą układy.
12: Zawsze, kiedy słyszę z ust najczęściej polityków o zwykłych Polakach, nad którymi to politycy się pochylają, to mam taką ochotę zapytać.

0: później w pierwszym PiSie, w drugim PiSie, ale zawsze byłem zapraszany, nigdy się nie pchałem, nie tworzyłem żadnych tutaj organizacji, które by mnie tam pchały do szczeba, tylko moja praca, moje wyniki właśnie były przedmiotem zainteresowania, bo właśnie przez to, że dokonałem właściwej analizy, co trzeba zrobić, żeby uszczelnić system podatkowy, zostałem zaproszony do rządu Prawa i Sprawiedliwości i na skutek tej reformy konsolidacji służb skarbowych i celnych, proszę pani, 300 miliardów zostało wypracowanych dodatkowych pieniędzy dla tamtejszej ekipy, no, która mogła sobie spokojnie realizować swoje programy socjalne i zdobywać elektorat. Niestety większość tych pieniędzy
1: poszła... No to rozumiem, że do dziś jest pan zbulwersowany brakiem wdzięczności ze strony tamtej ekipy.
0: Pani redaktor, ja nie oczekuję od nikogo wdzięczności. Niestety tak często w Polsce bywa, że ludzie, którzy coś potrafią, to są niszczeni. Ja też byłem niestety i jestem nadal takim człowiekiem, który jest niewygodny dla tych, którzy chcą, aby wykonywać ich polecenia, a nie mieć swojego zdania i po prostu patrzeć na ręce każdej władzy, w jaki sposób te środki są wydawane. Bo środki publiczne stają się niestety łupem partii politycznych, które właśnie wykorzystują dla swoich działaczy, którzy najczęściej są niekompetentni, marnują te pieniądze, no a płacimy my wszyscy zwykli obywatele poprzez rachunki.
1: A pan obiecuje sanację.
0: Ja obiecuję naprawę Polski, naszej kochanej Rzeczpospolitej.
1: A w tej naprawie Polski nie będą przeszkadzać zarzuty, jakie postawił panu prokurator w listopadzie ubiegłego roku?
0: Panie redaktorze, w jaki sposób? To jest nagonka polityczna. Ja się tym nie przejmuję. Po prostu wiadomo, że wrogów się zawsze będzie miało, kiedy się chce coś dobrego chce zrobić dla kraju. Dla
1: no ale śledczy uważają, że pan zrobił coś złego, a nie dobrego.
0: Panie redaktor, śledczy, którzy potrafili umorzyć 421 praktycznie zawiadomień do prokuratury podczas mojej prezesury w Najwyższej Izbie Kontroli, to ja się pytam, co to za śledczy, którzy na polecenie swojego ministra wykonują polecenia polityczne, a nie wykonują uczciwie, profesjonalnie swoje zadania. Znaczna część tych niestety prokuratorów, sędziów została upolityczniona. Mamy tego dowody. Tyle ludzi zostało skrzywdzonych i fizycznych, i podmiotów gospodarczych, ale mamy też bardzo uczciwych właśnie i prokuratorów, i sędziów, i funkcjonariuszy służb specjalnych, ale oni są odsuwani, proszę pani. Niestety musimy to wszystko zmienić, żeby ci ludzie, którzy naprawdę kochają kraj, są państwowcami.
1: No przecież pan brzmi nie jak kandydat na prezydenta Krakowa, tylko jak przyszły lider partyjny. No niech pan powie, że pan marzy o własnej partii.
0: Ja jestem do dyspozycji właśnie mieszkańców Krakowa, bo jestem od 1974 roku mieszkańcem, kocham Kraków, kocham tych mieszkańców i chcę zrobić wszystko, aby Kraków, który jest miastem królewskim, ma odpowiednią, piękną historię, kulturę, no, był szanowany i miał właściwą pozycję, na jaką zasługę.
1: A jakie będą trzy pierwsze decyzje, jakie podjąłby pan jako prezydent Krakowa?
0: Pierwsze decyzje, to już powiedziałem, wycofujemy się z zakazu wjazdu samochodów z diesla, to jest nienormalne.
1: Po drugie?
0: Strefa wolna od opłat, sobota, niedziela i proszę możliwość palenia w kominkach suchym, zdrowym drewnem, gdzie jest zakaz, no to jest po prostu absurd, bo to nie ma żadnego wpływu na czystość powietrza. Jaka tu jest hipokryzja? Z jednej strony mówimy o czystości powietrza, a z drugiej strony mówimy tak, no jeżeli zapłacimy w pierwszy rok 100 zł miesięcznie za wjazd samochodem diesla, no to możemy wjeżdżać. W drugi rok 300 zł, a w trzeci rok 500 zł. No to jaka tu jest logika? Jaki tu jest sens? To jest wszystko zakłamanie, hipokryzja i tak dalej być nie może. A z drugiej strony mamy zadłużenie miasta na przeszło 8 miliardów złotych przy dochodach 10,5 miliarda złotych i zaciągamy pożyczkę 350 milionów, żeby zapłacić wynagrodzenia pracownikom, podczas gdy nie robimy żadnych analiz w wydatkach, bo przecież te wydatki są
1: no tak, zadłużenie Krakowa to jest fakt, 10 tysięcy na głowę mieszkańca, ale to chyba wina nie Aleksandra Miszalskiego, tylko jego poprzednika, który...
0: Przecież nie możemy rządzić ani samorządem, ani państwem na podstawie pożyczek, obligacji i ciągle tutaj się chwalić, my coś, to jest tymczasowe, a docelowo to jest szkodliwe dla państwa i dla każdego z nas.
1: Panie prezesie, przed wyborami w 2023 roku pan wystąpił na wspólnej konferencji z jednym z liderów Konfederacji, Sławomirem Mentzenem. Pański syn, choć oczywiście

0: To są odrębne biografie, ale dodam, że trafił na listę Konfederacji w Warszawie, mandatu nie zdobył. Czy te związki to już jest przeszłość? Czy pan zamierza iść własną polityczną drogą?
1: Pani redaktor, ja nigdy nie byłem działaczem Konfederacji. Wystąpiłem z jednego tylko powodu, na życzenie właśnie Konfederacji, że chcieli poprzeć projekt mojej ustawy, projekt zmiany ustawy, aby właśnie przyznać uprawnienia prokuratorskie Najwyższej Izbie Kontroli i nadzór nad służbami specjalnymi, które dzisiaj nie podlegają nikomu żadnej kontroli, robią co chcą. Fundusz operacyjny tak samo, nie podlega żadnej kontroli. Proszę pani, mój syn jest dorosłym, to są jego wybory, ja idę własną drogą.
0: Wrócę do tego stowarzyszenia Ruch Naprawy Polski. Pan mnie skorygował. Ruch Naprawy Polski, Mariana Banasia. Fakt, jest strona Ruch Banasia. No, tu już mamy wszystko jasne. Są tam postulaty, co chciałby pan zrealizować. W marcu założył pan też kanał na YouTubie. Gra interesów, ale tylko dwie rozmowy. Będzie się pan rozkręcał?
1: No myślę, że po prostu oczywiście tutaj coraz więcej wokół nas gromadzi się osób, ludzi chętnych się zaangażować, bo jest masa ludzi pokrzywdzonych, którym nikt nie pomaga.
0: Czyli to będzie ruch pokrzywdzonych?
1: Proszę pani, choćby nawet aptekarzy. Proszę pani, tyle aptek zostaje zamkniętych. Ludzie nadal nie mogą prowadzić swojej działalności, a płacą koszty utrzymania. Tutaj to jest taka jakaś gra polityczna, która absolutnie nie ma na celu dobro tego środowiska, tylko po prostu właśnie jakiś monopol, te apteki przejmują obcy.
0: To jeszcze jedna rzecz.
1: Brakuje ich po prostu chociażby na Podlasie.
0: Panie prezesie, bo czas dobiega końca.
1: Tak?
0: Jest pan bardzo aktywny na portalach społecznościowych. Spojrzałam na wpis z 11 marca. Publikowane filmy oraz opinie mają na celu pokazanie państwu prawdziwego oblicza polityki w sposób rzetelny i stanowczy. To dopiero początek czegoś większego. To krótko. Jakie jest to prawdziwe oblicze polityki i co to będzie to coś większego, ale krótko?
1: Prawdziwe oblicze polityki to, aby odpolitycznić samorządy, odpolitycznić również państwo, żeby posłowie, czyli do kandydaci na posłów, niekoniecznie byli członkami partii, tylko właśnie którzy mają kompetencje, którzy mają poparcie środowiska, to środowisko będzie ich rozliczać, a nie partia. I po prostu masa jeszcze rzeczy do zrobienia, chociażby artykuł 60 Kodeksu Karnego, punkt 4, na podstawie którego każdego z nas, i panią, i mnie, można zniszczyć na podstawie jednego fałszywego zeznania człowieka, który może mieć zarzuty.
0: Marian,
1: tak to po prostu wygląda na dzień
0: dzisiejszy. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jak rozumiem, mogę już pana przedstawiać jako kandydata na prezydenta Krakowa.
1: Tak jest, tak jest.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
0: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, moim państwa gościem tuż po informacjach, na które już teraz państwa zapraszam za 2,5 minuty, 8:00.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy.
2: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest czwartek, 28 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kocham Kraków i mam duże doświadczenie. Szkoda, żeby taki kapitał pracy zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w Najwyższej Izbie Kontroli został zmarnowany. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Marian Banaś, były prezes NIK-u, który zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. To po tym, jak w niedzielnym referendum krakowianie odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Strażacy dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Szykują się duże zmiany w życiu nocnym stolicy od poniedziałku 1 czerwca. Nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju. Wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. I tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach, także w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 na zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, gościem czwartkowego poranka w Radiu TOK FM. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na prezydentkę Krakowa.
13: Nie wiem, czy Daria, ale wiem, że kandydatura Lewicy zostanie wystawiona.
0: A to dlatego, że Nowa Lewica musi podjąć rękawice, bo razem już wystawiło Aleksandra Owca?
13: Nie, myślę, że Kraków to bardzo duże miasto. Lewica w Krakowie jest, ma swoich przedstawicieli w Radzie Miasta i chcemy powalczyć o wejście do drugiej tury, bo tam nic w pierwszej turze nie zostanie rozstrzygnięte. Mamy wicewojewodę Ryszarda Śmiałka, mamy znakomitą posłankę Darię Gosek-Popiołek. Decyzja podjęta o tym, że kandydatura będzie, a już struktury krakowskie, małopolskie będą podejmowały, kto to będzie, kiedy będzie ogłoszenie, jaki będzie program.
0: Zmienię temat. Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. I jeszcze zanim to zostało ogłoszone przez Pawła Szefernakera, to pojawił się taki pomysł ludowców, którzy chcą też projektu ustawy zakazującego adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. I nie wiem, czy to jest pomysł ludowców na siebie, na poszukiwanie konserwatywnego wyborcy, jak wczoraj mówiła u mnie w wywiadzie politycznym Dorota Łoboda, czy to był jakiś kolejny gest, ręka wyciągnięta w kierunku pałacu, ale tak sobie myślę, że to nic nie pomoże. Podobnie jak nie pomogły poprzednie ustępstwa, to ociosywanie tej ustawy do pnia, więc może państwo żałują, że nie udało się przełamać oporu ludowców i uchwalić to w normalnej, cywilizowanej formie. I tak kończy się wetem.
13: No, kończy się wetem do ustawy, której jeszcze nie ma. No, to jest przyznam szczerze,
0: intrygujące.
13: Pierwszy taki fikołek w wykonaniu Pałacu Prezydenckiego, że nie zgłosili żadnej poprawki, nie zgłosili żadnej propozycji, nie wiedzą, jaki jest ostateczny kształt dokumentu, nie wiedzą, jakie będą jeszcze poprawki w Sejmie, w Senacie, a już zapowiadają, że będzie weto. Ja jestem ciekawy, co powie Karol Nawrocki, jak wytłumaczy się wyborcom, obywatelom, który w kampanii wyborczej mówił, że ustawa o statusie osoby najbliższej jest jak najbardziej korekt, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Czekam na te fikołki intelektualne ze strony Karola Nawrockiego. Natomiast no, pamiętajmy, jest jeszcze możliwość próby obalenia weta prezydenckiego. My konsekwentnie będziemy podążać do
0: samego... Ale z kim chcą państwo to weto obalać? Z PiS-em czy z Konfederacją?
13: Ale, wie pani, ja nie chcę ani obalać nic z PiS-em, ani z Konfederacją, ale być może jakieś pojedyncze osoby, pojedyncze jednostki znajdą się do tego, żeby takie weto obalić. Trzeba próbować, dlatego że to jesteśmy winni obywatelom. Natomiast jak słyszałem wczoraj debatę parlamentarną i te żenujące wypowiedzi posłów PiS-u, że my tutaj próbujemy zrównywać małżeństwo z tym związkiem, z tą ustawą, no to to jest nic bardziej mylnego. Jak słyszałem wypowiedzi haniebne posłów Konfederacji, że kolejnym etapem to będzie umowa między zwierzęciem a człowiekiem, no to to już jest na tyle karygodne, na tyle niskie, że no jeżeli mamy taką opozycję, no to, to z kim tu i o czym rozmawiać?
0: No, ale niczego więcej chyba po PiS-ie i po Konfederacji w trakcie tej debaty nie należało się spodziewać. Natomiast zastanawiam się, czy państwo jednak nieco więcej nie oczekują ze strony ludowców, no bo ludowcy, którzy chcą ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, mamy około 50 tysięcy takich rodzin w Polsce.
13: Ale wie pani, ja myślę, że to teraz trwa taki trochę wyścig. Konfederacja to zapowiedziała, ludowcy gdzieś o tym przebąkują, ale na razie żadnego projektu ustawy w tym zakresie nie ma.
0: Zresztą będą
13: nie,
0: państwo odradzać?
13: Zresztą, znaczy będę odradzał, dlatego że dzisiaj nie ma na stole projektu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
0: O czym wyraźnie powiedział premier Donald Tusk.
13: Tak, więc nie wiem po co ten
0: jakby
13: temat...
0: Jakby to była jakaś zgroza.
13: Nie wiem, to raz, a dwa, że nie wiem po co w ogóle ten temat wywoływać. Ludowcy w moim przekonaniu, jak wykonują racjonalne, przewidywalne ruchy, to poparcie im rośnie, a nie zrażają do siebie wyborców. Ale to jest ich indywidualna sprawa. Ja koleżankom i kolegom z PSL-u będę odradzał tego typu ruchy, bo to nic dobrego na przyszłość nie wróży.
0: Ciągle dyskutujemy, panie pośle, o efekcie Czarnka, my publicyści, a teraz my sobie porozmawiamy o efekcie Czarzastego, bo Lewica wiązała spore nadzieje z objęciem przezeń funkcji marszałka Sejmu. I przecież marszałek Czarzasty jest widoczny, lojalny wobec rządu, toczy swoje walki polityczne na rozmaitych frontach. Tymczasem sondaże wyglądają tak, że w listopadzie ubiegłego roku średnia sondażowa podaje za e-wybory EU to było 6,2%, a w maju 26 roku to jest 6,8%. No jesteście ciągle na tym samym poziomie, czyli tego efektu Czarzastego, jak rozumiem, nie ma.
13: Efekt Czarzastego będzie dopiero widoczny, dlatego że...
0: Kiedy?
13: Ja myślę, że my przygotowujemy się do kampanii. Ja bym chciał, żeby efekt marszałka Czarzastego był widoczny w przyszłym roku o tej porze, a nie w tym roku. Dlatego, że wolę, żeby nasze poparcie stabilnie...
0: Bo wtedy będziemy już w trakcie kampanii
13: wyborczej. Tak, ja wolę, żeby nasze poparcie stabilnie, pomału szło do góry. My teraz do końca tego roku chcemy objechać ministrami, wiceministrami, parlamentarzystami 250 powiatów. Dzisiaj liderem w tych objazdach jest marszałek Czarzasty. Na spotkaniu minimum 200, 300, a czasami 400 osób. Taka konsekwentna, żmudna, rzemieślnicza robota przyniesie
0: praca
13: efekt.
0: U podstaw.
13: Tak, praca u podstaw, dlatego że my mamy czym się pochwalić, my mamy swoje plany, my mamy też już swoje osiągnięcia i będziemy to robić. Ja widziałem wczoraj sondaż, który dawał 5,5 punktu procentowego, a widziałem też sondaż, który dawał 8,9 punktu procentowego, jeżeli chodzi o poparcie dla Lewicy, więc te sondaże są różne. Natomiast wiem jedno, trzeba robić robotę, wiem jedno, trzeba rozmawiać z ludźmi, przekonywać ich i nawet mierzyć się z trudnymi sprawami, bo tych trudnych spraw przecież nie brakuje.
0: To zostańmy jeszcze przy Czarzastym, który ostatnio udzielił takiego obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej. Pytany był o jedną lewicową listę. My wiemy, że to jest marzenie marszałka Sejmu i mówił Wyborczej tak. Trzeba zrobić wszystko, żeby się dogadać, przeprosić za to, za co przeprosić trzeba, podać sobie rękę, zrozumieć historię, trzeba rozmawiać, przekonywać, dzwonić do siebie, zwyczajnie się uśmiechać. Pan się uśmiecha do posłów razem?
13: Czy ja z Adrianem Zandbergiem rozmawiam? My mamy podobne programy, natomiast mamy nieco inne spojrzenie na realizację tych programów. Ja trochę ubolewam, że
0: no właśnie Włodzimierz Czarzasty w tym wywiadzie przekonuje, że wcale nie chodzi o program, że z Adrianem Zandbergiem macie 95% programu, to jest właśnie coś zbieżnego, natomiast zdaniem Czarzastego różni państwa podejście do koalicji, bo Zandberg bardziej nie znosi Platformy niż PiSu.
13: Tak, bo my z marszałkiem Czarzastym prezentujemy w Lewicy w tej sprawie bardzo podobny pogląd na budowanie koalicji, na budowanie listy Lewicy. Natomiast ja dziwię się trochę, że Adrian wraz ze swoimi koleżankami i kolegami jest tak zaciekły w krytyce poczynań Lewicy w rządzie, bo oczywiście my moglibyśmy do Adriana dołączyć, siedzieć w ostatniej ławce i wszystko krytykować, tylko wtedy absolutnie nic byśmy dobrego nie zrobili. Natomiast wybraliśmy metodę małych kroków, metodę step by step, niż takiego smerfa marudy, który siedzi na samym końcu i nic mu się tak naprawdę nie podoba. Jeżeli Adrian Zandberg myśli, że jak wystartuje sam, to zwojuje świat, otóż nie zwojuje świata, bo nawet jeżeli wprowadzi grupę 8-10 parlamentarzystów, to nie będzie taka siła polityczna, która będzie o czymkolwiek mogła decydować. Natomiast jeżeli wspólnie wprowadzilibyśmy 50, 60, 70 osób do parlamentu, wtedy jest to potężna siła polityczna, która może bardzo dużo zrobić, zdecydowanie więcej zrobić niż robimy to teraz, mimo tego, że uważam, że osiągnięcia Lewicy na tym etapie funkcjonowania koalicji są nie najgorsze. Czy Adrian Zandberg do tego dojrzeje, tego nie wiem. Myślę, że Kraków też będzie trochę takim testem, bo partia Razem tam ma swoją kandydatkę.
0: Radną.
13: My będziemy mieli swoją kandydaturę.
0: I współprzewodniczącą partii.
13: Tak, i zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Ja uważam i mi taka myśl przyświeca od 27 lat, jak jestem w polityce w SLD i teraz w Nowej Lewicy, nie ma wroga na lewicy i uważam, że to jest dobry kierunek, biorąc pod uwagę, że ta brunatna prawica naprawdę nie słabnie.
0: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
13: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. My robimy jako Lewica swoją robotę i my będziemy startować w wyborach i w tych wyborach osiągniemy przyzwoity wynik wyborczy.
0: Dwucyfrowy?
13: Takie jest założenie. Takie jest założenie, żeby to był wynik powyżej 10%. Natomiast Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
0: Jarosław Kaczyński, panie pośle, nie ma, jak mówi, pretensji do prezydenta, że na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskazał Zbigniewa Kapińskiego. Teraz mówi, że nie ma pretensji, ale jak czytaliśmy jego wpis z soboty 23 maja, no to przecież wiem, jakie jest stanowisko Kaczyńskiego wobec Kapińskiego. No negatywne. No jak pan patrzy na te spory w rodzinie?
13: Ja patrzę na to tak, że pierwszy raz Karol Nawrocki w tak jasny, jednoznaczny sposób przeciwstawił się prezesowi. I to może wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze wynikać z tego, że gdzieś tam zaczyna tlić się w głowie Karola Nawrockiego, idę na niepodległość, Kaczyński jest mi do niczego niepotrzebny. Albo drugie, testuję Jarosława Kaczyńskiego, na ile mogę sobie pozwolić.
0: Ale to jest jeszcze jeden taki testujący. Nazywa się Mateusz Morawiecki.
13: No i myślę, że Karol Nawrocki trochę patrzy na Mateusza Morawieckiego, bo skoro Mateusz Morawiecki na prawo i lewo mówi, nie wycofuje się ze swojego stowarzyszenia, zapisuje tam ludzi, jesteśmy silni, jesteśmy twardzi, Kaczyński mu nic nie robi, no to Karol Nawrocki wychodzi z tego samego założenia. I wczoraj byłem o to pytany i pytanie było takie, czy porównuje to do Andrzeja Dudy. Oczywiście charakter Nawrockiego i Dudy to inne charaktery, ale zwróciłem uwagę na to, że Kaczyński i pozycja Kaczyńskiego 10 lat temu była zupełnie inna niż teraz. To już jest słabnący polityk, który i intelektualnie, i fizycznie ze względu na wiek jest coraz słabszy, już nie ta charyzma, już nie ta werwa, już nie ta siła, już nie to porwanie ludzi za sobą i myślę, że w PiSie zaczynają to widzieć i dlatego zaczynają się rozpychać. Nawrocki bardziej na prawo, Morawiecki z Czarnkiem bardziej w strukturach Prawa i Sprawiedliwości i ta wojna w rodzinie będzie się rozgrzewać, a ja będę im bardzo mocno kibicował.
0: No to zostawmy tę wojnę domową, bo mamy też ważniejsze pytanie związane z panem sędzią Kapińskim, prezesem Kapińskim. Czy nowy prezes zwoła pierwsze posiedzenie nowej KRS?
13: Jeżeli pan prezes Kapiński chce przynajmniej w jakimś delikatny sposób zaznaczyć swoją niezależność, to zarówno wskrzesi działalność Trybunału Stanu, jak i zwoła pierwsze posiedzenie.
0: Tam sędziowie od wielu miesięcy domagali się od Małgorzaty Manowskiej, która z urzędu jako pierwsza prezes jest przewodniczącą Trybunału Stanu, żeby zwołała posiedzenie, pełen skład.
13: W Trybunale Stanu jest wniosek pana o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, a mam nadzieję, że niedługo będzie dla pana Glapińskiego. Natomiast to będzie test.
0: A na czym pan opiera te swoje nadzieje? Bo ta sprawa z Glapińskim to jakoś buksuje.
13: Ale nie, znaczy nadzieje na funkcjonowanie Trybunału Stanu, czy wniosek zostanie skierowany?
0: Wniosek.
13: Nie, no kończymy pracę nad tym wnioskiem. Tam była perturbacja z przesłuchaniem świadków. Niektórzy unikali stawiennictwa, co nie jest niczym nowym.
0: Nie było tak, że w pewnym momencie chcieli państwo zawrzeć deal z Adamem Glapińskim,
13: nigdy.
0: Tylko po prostu nie wypaliło,
13: pani,
0: bo Glapiński...
13: Czy pani sobie wyobraża, żebym ja dealował z Glapińskim albo
0: nie,
13: z
0: ale
13: PiS-u?
0: Tusk.
13: Myślę, że nie. Myślę, że nie.
0: Ale ponoć
13: nie.
0: Tak.
13: Znaczy, ja uważam, że nie, ale może pani ma lepszą wiedzę.
0: No, ale nie chodzi o lepszą wiedzę, tylko chodzi o te wnioski, które poszły, żeby skierować między innymi Ludwika Koteckiego do zarządu NBP.
13: No dobrze, ale to widziała pani, gdzie te wnioski trafiły, które skierował pan Glapiński?
0: No ale to wszystko wydarzyło się po tym, jak Adam Glapiński na początku marca wystąpił z Karolem Nawrockim i ogłosili Safe 0%. No, to... no i Donald Tusk zinterpretował to jako wypowiedzenie wojny.
13: No to pan Glapiński ma skuteczność 0% w takim razie, jak w taki sposób chciał grać z koalicją 15 października. Natomiast pan sędzia Kapiński, pan prezes Kapiński ma okazję spróbować przynajmniej wejść na jakieś takie minimalne tory niepodległości. Zobaczymy KRS, Trybunał Stanu, to jego pierwszy test i myślę, że ten KRS to powinien być zwołany w trybie ekstraordynaryjnym.
0: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy i wiceszef Nowej Lewicy. Dziękuję, panie pośle.
13: Dziękuję bardzo.
0: Za rozmowę. Kamil Dziubka i Joanna Sawicka będą naszymi komentatorami tuż po informacjach.
10: Autopromocja.
14: Jak wygląda prawo do mojej dokumentacji medycznej? Czy gabinet ma obowiązek przysłać mi pocztą mailową wyniki badań? Czy każdy lekarz ma dostęp do internetowego konta pacjenta, mojego? Będziemy o tym rozmawiać w kolejnym odcinku programu Prawo bez recepty, dziś po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
20: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
22: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
23: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
24: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
23: Mów szybko, gdzie byłaś?
24: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
23: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
24: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
23: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
25: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Lewica wystawi swoją kandydaturę na prezydenta Krakowa, ale kto to będzie, o tym zdecydują małopolskie struktury partii, zapowiedział w poranku TOK FM Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Wybory na prezydenta miasta to efekt niedzielnego referendum, w którym krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Nie jest wykluczone, że po udanym referendum, w którym został odwołany prezydent Krakowa, będą próby przeprowadzenia referendów w innych miastach. Ich pomysłodawcy, m.in. z Prawa i Sprawiedliwości, szanse na sukces widzą we Wrocławiu, Częstochowie i Radomiu, a także w Rzeszowie. Artysta z niewielkim dochodem dostanie dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich. Zakłada to rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Przepisy są skierowane do artystów o najniższych i nieregularnych dochodach. Projekt krytykuje Konfederacja i zapowiada wniosek o dymisję ministra kultury Marty Cienkowskiej. Przed południem z olsztyńskiego Starego Miasta do kampusu uniwersyteckiego w Kortowie wyruszy pochód studentów, którzy zaczynają swoje święto nazywane Kortowiadą. Pochód spowoduje zamknięcie kilku ulic w centrum Olsztyna i zmiany w organizacji ruchu. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
29: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
30: Błażej Kulesza, zapraszam. Anglicy znowu najlepsi. Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Wyspiarze pokonali hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie piłka po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety. Ten celnie strzelił. Jak mówił na konferencji prasowej austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego piłkarzy.
31: I think every player will...
30: Wydaje Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający, ale tak powinno być. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. For the team. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą zdobyć 3 puchary UEFA w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magda Linet są już w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczą o to Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
2: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Frances jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejszy. Hubi jest teraz naprawdę dobrze przygotowany. Spędziliśmy ostatnie 2 tygodnie w Monte Carlo, żeby się tutaj dobrze przygotować.
30: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgijka Elisa Mertens. Mecze naszych tenisistów pokaże Eurosport. A tegoroczny Roland Garros obfituje w niespodzianki. Z rywalizacją pożegnały się już Jelena Rybakina czy Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA w rywalizacji do 4 zwycięstw. Koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, w której gra Jeremy Sochan. W TOK FM czas na pogodę.
29: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Dziś słonecznie z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Nie będzie padać, ale się ochłodziło. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, przez 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Witam Joannę Sawicką, Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Kamila Dziubkę, Onet.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Zaczniemy od rozmowy o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Nowym to Zbigniew Kapiński, sędzia Zbigniew Kapiński, ale może za chwilkę o tym, co może zrobić, a czego może nie zrobić prezes Kapiński. Zacznę od wojny domowej w Prawie i Sprawiedliwości. Tu jest wiele frontów bardzo interesujących, ale najpierw ten na linii Kaczyński-Nawrocki, bo 23 maja Jarosław Kaczyński na portalu X napisał: 26 lat, jakie dzielą nas od pseudoprocesu lustracyjnego Lecha Wałęsy i 18 lat od wydania książki IPN-u, która opisała nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku, nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Przypominam, taką opinię puścił w świat Jarosław Kaczyński 23 maja. A 27 maja, czyli wczoraj, był pytany przez dziennikarzy i powiedział tak, bo nominacja została wręczona Kapińskiemu. Prezydent jest tutaj decydentem. Nie mam do niego pretensji, że wybrał tak, jak on uważa, natomiast uważałem inaczej i w dalszym ciągu uważam inaczej. I teraz są też sprzeczne doniesienia medialne, bo Rzeczpospolita twierdzi, że w momencie pisania przez Kaczyńskiego, a właściwie przez Radosława Fogla, tego tweeta na portalu X, to już ta nominacja była podpisana, a z kolei Wyborcza przekonuje, że jeszcze prezydent się wahał między Kapińskim a sędzią Czubikiem. No ale mniejsza o to, jak to wygląda, że Jarosław Kaczyński grozi, a potem musi się wycofywać rakiem. Kamil Dziubka.
4: Znaczy, tak poza anteną powiedziałem ci, że ten temat straszliwie mnie bawi, dlatego że tu pada bardzo dużo słów i my prowadzimy bardzo szeroko zakrojone analizy, co to oznacza, czy ci puławianie z natolińczykami się właśnie zaczęli na dobre gryźć, czy nie. Natomiast w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia. To znaczy oczywiście na zewnątrz i też jak się obserwuje prawicowe media, tam też te podziały w pewnym sensie nastąpiły. oczywiście one mają różne
0: odcienie. Bardzo ważne jest ustalenie, jaką rolę będzie chciała odgrywać Telewizja Republika.
4: Telewizja Republika, która bardzo ostro, no ale wiem, że jakby Cęckiewicz jest mocno z Republiką związany, to środowisko, telewizja już w tym momencie jednego brata Karnowskiego to troszkę lżej komentuje tę historię, natomiast generalnie wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. To będzie miało takie znaczenie jak weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw sądowych w 2017 roku. Wtedy też, o ile dobrze pamiętam, Tomasz Sakiewicz mówił, że już na Andrzeja Dudę nigdy nie zagłosuje. Jak było później, to pamiętamy. Natomiast...
0: Zresztą te weta nie miały żadnego znaczenia, bo potem swoje projekty przedstawił prezydent i różnica była dość subtelna, to znaczy kompetencje, które w zawetowanych projektach przyznawano Zbigniewowi Ziobrze, zostały w projektach prezydenckich przekazane Andrzejowi Dudzie.
4: Dokładnie tak, więc to absolutnie nie ma znaczenia. Oczywiście Jarosław Kaczyński może uważać poza tą kwestią dotyczącą samego Lecha Wałęsy, że być może Kapiński jest jakimś chwiejem, elementem niepewnym, który być może będzie rozbijał Sąd Najwyższy od środka. Natomiast nic na to nie wskazuje. Sędzia Kapiński jest neosędzią. On dość jasno w wywiadach, których dość chętnie udziela, i zresztą nie tylko teraz, on już parę miesięcy temu przy okazji tej decyzji dotyczącej Dariusza Barskiego poszedł na przykład do TVN24 i tłumaczył swoją decyzję. On po prostu trzyma się tej linii neosędziów. Zresztą jedną z jego pierwszych decyzji był zakaz rejestracji wniosków o wyłączenie sędziów, więc to pokazuje, z czym będziemy mieli do czynienia.
0: Zresztą Kapiński był wczoraj w Radiowej Trójce i tam mówił: uważam, że nie ma żadnych najmniejszych podstaw, by weryfikować sędziów. W ogóle jego celem jest skończenie z tym podziałem na neo, paleo, bo to są pejoratywne określenia, nie służą wymiarowi sprawiedliwości, nie mają żadnego oparcia w prawie.
4: Więc nie będzie to miało żadnego znaczenia. Oczywiście zobaczymy, co zrobi sędzia Kapiński, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Czy na przykład zdecyduje się na zwołanie pierwszego posiedzenia, bo
0: czy ten... też będziesz mówił coś o zabezpieczeniu Trybunału Konstytucyjnego?
4: No, może tak być, tylko że akurat PiS wprowadził taki bezpiecznik z punktu widzenia PiSu wówczas, że jeżeli minie termin, to wtedy najstarszy stażem sędzia KRS-u zwołuje to posiedzenie, pewnie będzie to sędzia Zawistowski. Natomiast ja bym też nie wykluczał, że sędzia Kapiński się na to zdecyduje. Ja uważam, że ta sprawa z punktu widzenia prawicy, tak summa summarum, ma same plusy, dlatego że ona uwiarygadnia i Karola Nawrockiego, i samego sędziego Kapińskiego.
0: Joanna Sawicka.
3: W pewnym sensie tak, uwiarygodnia Karola Nawrockiego, który chyba po raz kolejny pokazuje niezależność od PiSu i w tym wycofaniu się Jarosława Kaczyńskiego z tej krytyki Karola Nawrockiego widać bardzo dobrze, że kto tutaj jest w cudzysłowie górą, kto tutaj jest decydentem i kto do kogo musi się dostosować, bo po raz kolejny widzimy, że Jarosław Kaczyński nie ma już tej pełnej władzy na prawicy i nawet w sytuacji, w której prezesem Sądu Najwyższego zostaje sędzia, który bardzo nie pasuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie na tym stanowisku, to nie on jest tym, który decyduje, a nawet jeżeli bardzo ostro krytykuje prezydenta, to prezydent nie musi sobie z tego nic robić, bo to prezydent w tym momencie rozdaje karty i w najbliższym czasie to on będzie taką wyrocznią na prawicy. To będzie tym ośrodkiem, który władzę realną posiada, w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego i na którego ukierunkowują się różne ośrodki. Nawet jeżeli Telewizja Republika, owszem, krytykuje, to te najważniejsze partie ukierunkowują się właśnie na prezydenta.
0: W ogóle myślę też sobie, że ten spór historyczny przecież, bo to są wydarzenia z 2000 roku, sprzed 26 lat, też bardzo interesująco pokazują nam, że dokonała się zmiana pokoleniowa, czego chyba prezes Kaczyński nie zauważył, bo on żyje przeszłością, a tymczasem Karol Nawrocki, choć zadeklarowany antykomunista, już nie myśli, że to może być ważne dla jego elektoratu. Ja państwu przypomnę, co się wydarzyło w 2000 roku. To było niezwykle interesujące, bo to byli SBC decydowali o tym, kto będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich w roku 2000. Lustrowano i Aleksandra Kwaśniewskiego, i Lecha Wałęsę. Proces lustracyjny Wałęsy trwał ponad 2 tygodnie. No, pokazywano rozmaite dokumenty z roku 70-78, stworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, no ale ostatecznie było tak, że zastępca rzecznika interesu publicznego poprosił sąd o umorzenie postępowania z powodu braku dowodów, bo, cytuję, sąd nie jest w stanie jednoznacznie zdecydować, czy Lech Wałęsa był, czy też również nie współpracownikiem SB, a sąd odrzucił tę sugestię, dowodząc, że nie ma podstaw do jakiegokolwiek innego rozstrzygnięcia niż tylko do stwierdzenia, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. I tak to właśnie w tym roku 2000 wyglądało. No ale właśnie zapytam o to, też takie interesujące odcięcie się Karola Nawrockiego od tej historii, która jest mu bliska, jak rozumiem.
4: No tak, tylko że wydaje mi się, że Karol Nawrocki też, jak cytując Andrzeja Dudę, wziął jedno dobro i drugie dobro i
0: zważył
4: i stwierdził, że tak naprawdę ta sprawa Lecha Wałęsy, która zresztą w pewnym sensie ciągnie się do dzisiaj, o czym mogę za chwilę powiedzieć, nie ma większego znaczenia.
0: To powiedz od razu.
4: Nie, no bo przecież pamiętamy, że Lech Wałęsa jest formalnie osobą podejrzaną pod zarzutem składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym tego fałszowania jego deklaracji złożonej przed Służbą Bezpieczeństwa i nawet poszedł akt oskarżenia do sądu, który został wycofany przez prokuraturę. Prokuratura rok temu zamówiła kolejną analizę grafologiczną, więc 83-letni Lech Wałęsa, będąc podejrzanym, cały czas z tą sprawą. Myślę, że on z nią zostanie już chyba do końca swoich dni, więc to jest taki zupełnie na marginesie wątek. Natomiast też Karol Nawrocki chce się budować w środowisku sędziowskim. I wydaje mi się, że jakby to jest jakby główna przyczyna. On, podobno Małgorzata Manowska była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jest jego ważną doradczynią, nieformalną. Zresztą tak samo, jak było w przypadku Andrzeja Dudy.
0: I tam ona nawet optowała za Kapińskim.
4: Ona optowała za
0: Kapińskim. To był jej faworyt.
4: Andrzej Duda podobno też. Pewnie pod wpływem podszeptów pani Manowskiej. Zbigniew Bogucki również. Mhm. Więc ewidentnie Karol Nawrocki chce tworzyć nową rzeczywistość dla siebie. A gdyby to był na przykład ten drugi sędzia, pan Czubik, związany raczej z ziobrystami, no to wiadomo by było, że no tu zupełnie inna grupa będzie miała wpływ, więc wydaje mi się, że tutaj o to chodzi. Krajowa Rada Sądownictwa, o której wspomniałem, przypominam, że prezydent wymienił kilka miesięcy temu swojego reprezentanta w KRS-ie i wydaje mi się, że nie jest tak, że będzie odrzucał wszystkie nominacje KRS-u. Mhm. Nie, tam ten człowiek prezydenta, moim zdaniem, będzie pełnił rolę nieformalnego kadrowego.
0: Bo to jest też kluczowe, o czym mówisz, o sukcesie przywracania KRS-u wymiarowi sprawiedliwości będziemy mówić dopiero wtedy, kiedy nominacje, które dokładnie pójdą tak do prezydenta, zostaną zaakceptowane.
4: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że Karol Nawrocki będzie tutaj pragmatyczny, bo on chce budować swoją siatkę wpływów niezależną od i ziobrystów, czy samej Nowogrodzkiej.
0: To jeszcze zapytam Joannę o telewizję Republikę. Jest stowarzyszenie założone przez Sakiewicza, Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Niektórzy twierdzą, że może to być przyszła partia polityczna. O tym, że Sakiewicz chce być głównym rozgrywającym po prawej stronie sceny politycznej, to my wiemy już od wielu lat. On to próbuje robić. Jakie są szanse, żeby to było jakieś samodzielne środowisko? Albo przynajmniej takie, które będzie języczkiem uwagi.
3: No, środowisk na prawicy mamy już dużo i na budowanie samodzielnego środowiska politycznego z poparciem, żeby być językiem uwagi, to trzeba mieć ponad 5%, trzeba mieć mandaty w Sejmie, prawda? Więc tutaj przestrzeni na to, wydaje mi się, jest naprawdę...
0: Ale jest przestrzeń medialna, której Republika może udzielać jednym, a nie udzielać drugim.
3: Myślę, że przestrzeń medialna jest jak najbardziej i myślę, że Telewizja Republika jest tutaj bardzo dobrze ustawiona w tej przestrzeni medialnej i rzeczywiście jest taką konserwatywno-prawicową telewizją, która może wykorzystywać tę swoją medialną władzę na prawicy i w jakimś sensie z tego korzysta i rozpiera się na tej prawicy coraz bardziej. Natomiast w sensie politycznym, no tutaj raz, że mamy już szereg partii, dwa, że słyszymy o kolejnych możliwych ruchach. Nie wiadomo, czy Mateusz Morawiecki, ja osobiście chyba w to nie wierzę, no ale tutaj jest cały czas rozmowa o tym, czy tu jest przestrzeń na to, żeby jeszcze kolejna partia powstała i czy jaki jest sens budowania kolejnej partii dla prawicy na poziomie kilku procent, jeżeli prawica rzeczywiście chce przejąć władzę, a mandatów z tych kilku procent jest niewiele. Rozumiem te ambicje i rozumiem, że Telewizja Republika rośnie w siłę, ale myślę, że to jest budowanie narracji o tych ambicjach myślę, że jest elementem takiego właśnie budowania swojego wizerunku bardziej niż realnych
0: ambicji. A ja myślę sobie, że to jest takie zbijanie teraz kapitału, żeby potem mieć mocniejsze karty przetargowe wobec potencjalnego rządu prawicowego, jeżeli taki by powstał w 27 roku. Joanna Sawicka, Kamil Dziubka z nami zostają. Do dyskusji wracamy tuż po informacjach.
28: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
6: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
5: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
28: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Kto zwalcza ból?
17: Woltaren!
14: Kto?
17: Woltaren!
27: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Kiki do Media Markt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i w Najwyższej Izbie Kontroli został zmarnowany, mówił były prezes NIK-u w poranku TOK FM.
10: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje.
9: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus bez uzgodnienia ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły już do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu regionach kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. We Francji, gdzie utrzymują się nietypowe dla maja upały, padły kolejne rekordy temperatur. Łącznie w ciągu ostatnich 6 dni takich temperaturowych rekordów odnotowano ponad 1000, podał dziennik Le Figaro. Rekordowe wysokie były temperatury dzienne przekraczające w wielu miejscowościach 30 stopni Celsjusza. U nas upał zelżał i zaraz powiem o tym w prognozie pogody. Ale najpierw jeszcze modernistyczne Centrum Gdyni, które ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. O tym, że warto, przekonywali marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Sławomir Rybicki i prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to jest międzynarodowy prestiż.
12: Chcemy, żeby także Senat, który jest izbą, która ma prawo upominać się, przypomnieć, że to jest rzecz bardzo wartościowa i świetnie, żeby cały świat wiedział, że warto przyjechać do Gdyni.
13: Ta wspólna decyzja oficjalnych organów polskiego Senatu wiemy, że może bardzo pomóc w ostatecznej decyzji Komitetu UNESCO.
11: Każda pomoc jest nieoceniona, żeby na poziomie takim dyplomatycznym przekazywać to, jakim dobrem jest modernistyczne Centrum Gdyni.
9: Decyzja w sprawie wpisania gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan. Ochłodziło się 17 stopni dziś maksymalnie, pokażą termometry w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu. Dziś słonecznie i bez deszczu, z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Joanna Sawicka, Polityka Insight, Kamil Dziubka, Onet.pl. Raz jeszcze witam was serdecznie. No i od razu przenosimy się do Krakowa. Jakie znaczenie będzie tego referendum krakowskiego i wyborów, i kampanii wyborczej, która przed nami, która potrwa przez całe lato? Joanna Sawicka.
15: Myślę, że wszystkie media będą patrzeć na Kraków, bo w tym
14: bo coś
15: roku
14: się będzie działo.
15: Będzie coś się działo. W tym roku nie mamy żadnych ogólnopolskich wyborów. Kraków, drugie największe polskie miasto. Odwołany został prezydent tego miasta z Koalicji Obywatelskiej. Jest to duże wydarzenie i każda partia chce wystawić swojego kandydata, myślę, że ta kampania będzie skupiała bardzo silnie uwagę. Ona będzie specyficzna, ponieważ jednym z ważnych kandydatów będzie zapewne Łukasz Gibała, który w 2024 roku omsknął się o tę prezydenturę, przegrał z Miszalskim o 5,5 tysiąca
14: to
15: głosów.
14: To było zaskoczenie, bo to Gibała był typowany tak na zwycięzcę. Tak? To zaskoczenie Miszalskiego nas, to zwycięstwo Miszalskiego nas zaskoczyło.
15: Dokładnie. Gibała był bardzo blisko i nie zapomniał o tym i od początku rządów Miszalskiego, zresztą już wcześniej do tego dążył do tego, żeby obalić go i żeby zmienić człowieka, który rządzi Krakowem.
14: Teraz, od razu dodam, stopniuje napięcie Łukasz Gibała. Jest cały czas pytany o to, czy wystartuje i cały czas mówi, że on musi porozmawiać z tą ekipą sprzed 2 lat, bo miał swoich ludzi na konkretne departamenty, na konkretne miejsca w ratuszu i teraz musi zapytać o ich gotowość i chęć, więc jeszcze na razie deklaracji, takie jak na przykład złożył Marian Banaś, mój gość dzisiejszy, o 7:40, nie ma ze strony Gibały.
15: Nie ma jeszcze, ale wszyscy się spodziewają, że wystartuje. No więc to, co chciałam powiedzieć, to po pierwsze wszystkie partie będą chciały się wystawić i pokazać z jak najlepszej strony, zdobyć jak najwięcej procent poparcia w tych wyborach prezydenckich, bo są to tylko wybory prezydenckie, nie ma wyborów przy okazji do Rady Miasta. Natomiast wynik tych partii będzie o tyle zaburzony w porównaniu do skali kraju. No oczywiście Kraków nie jest Polską, więc to też trzeba...
14: Choć PiS nas tak przekonuje o tym.
15: Poprawkę PiS stara się nas o tym przekonać. Że będzie bardzo silny kandydat z zewnątrz, więc ta kampania będzie o tyle specyficzna.
14: Kamil Dziubka?
7: Tak, to na pewno będą bardzo ważne wybory. No, ja pamiętam wybory przyspieszone w 2013 roku w Elblągu. To miasto 100-tysięczne, a zjechali wtedy do Elbląga Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Radosław Sikorski, wszyscy święci. Wtedy został w referendum też odwołany prezydent z Platformy. Wygrał kandydat PiSu te przyspieszone wybory i Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to jest początek wielkiego marszu. Faktem jest, że 2 lata później Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, ale już mało kto pamięta, że ten sam prezydent z PiSu 1,5 roku później przegrał wybory z kandydatem wspieranym przez Platformę Obywatelską, więc znaczenie tych wyborów, czy tego referendum, w ogóle może zostać szybko zniwelowane, bo zobaczymy, kto te wybory wygra. Mm-hmm,
14: bo Koalicja Obywatelska mówi tak, jeżeli wygra nasz kandydat, nasza kandydatka, to w ogóle nie będzie tematu.
7: Ale to jest prawda, natomiast moim zdaniem Platforma czy Koalicja Obywatelska ma problem, kogo wystawić. Oczywiście dla Donalda Tuska wygodniej by było uzyskać wsparcie dla jakiegoś wspólnego kandydata. Wiemy, że to się nie wydarzy, bo Lewica musi wystawić swoją kandydatkę, pewnie to będzie Daria Gosek-Popiołek, ponieważ partia razem wystawia kandydatkę, więc oni po prostu nie mają wyjścia. Kosiniak-Kamysz pewnie będzie się chciał dogadać na jakiegoś wspólnego kandydata, tyle że nie wiemy, kto nim będzie i ja szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś nazwiska. Słyszę o jakichś pomysłach dotyczących, nie wiem, Andrzeja Domańskiego, tak? Mm-hmm. Który jest z Krakowa, z Krakowem jest związany.
14: Bogdan Klich się pojawia.
7: No Bogdan Klich.
14: Który też dementuje oczywiście.
7: Bartłomiej Sienkiewicz też.
14: Który ponoć powiedział, że absolutnie nie.
7: Więc wydaje mi się, że tu jest potężny problem, dlatego że też ta Małopolska Platforma jest wewnętrznie podzielona. Oczywiście Aleksandrowi Miszalskiemu nikt nie wystawił kontrkandydata w wyborach regionalnych wiosną, tylko dlatego, żeby go nie osłabiać. Natomiast wiem, że tam Marek Sowa ma bardzo duże ambicje. No, będzie to z pewnością bardzo ciekawe, natomiast oczywiście to będzie miało swoje znaczenie takie propagandowe, niezależnie od tego, kto wygra. Wydaje mi się, że Gibała jest faworytem tych wyborów. Ale wchodzi...
14: Będzie startował, uwaga, po raz czwarty.
7: Tak, ale wejdzie w sytuację naprawdę trudną. To znaczy będzie miał Radę Miasta, która będzie przeciwko niemu wrogo nastawiona. To po pierwsze, po drugie będzie miał wojewodę przeciwko sobie.
14: U radnych z Koalicji Obywatelskiej, 4 z Lewicy, w opozycji teraz jest PiS 12 radnych, tak. Kraków dla mieszkańców, tak, taki klub 6 z oczywiście Gibałą i jedna radna, czyli

0: decyduje na start, bo oni też mają małe szanse na wygraną tego Krakowa. To jest z jednej strony bardzo ważna kampania, w której koalicja musi mieć super atrakcyjnego kandydata, a z drugiej strony ci najważniejsi, najbardziej wpływowi i najatrakcyjniejsi kandydaci raczej nie będą chcieli się na to decydować, bo to jest bardzo duża szansa na przegraną w drugiej turze. No, z Gibałą, którego pewnie będą popierać wyborcy wcześniej wskazujący na PiS, Konfederację, które też uzyskają sporo głosów w tych wyborach.
1: No i oczywiście jest pytanie, czy na przykład Donald Tusk się zaangażuje w tę kampanię, bo on zaangażował się w kampanię Miszalskiego.
2: No ale jak ktoś 24, tam zaangażował?
1: Ale dwa lata temu, w 24. Przyjechał do Krakowa na konwencję i otwarcie go poparł, skrytykował wówczas Gibałę. Miszalski wygrał wtedy. Teraz z kolei totalnie się nie zaangażował. Powiedział tylko, że oczywiście Miszalski ma pełne wsparcie i na tym się skończyło. No miałem wrażenie, że Kosiniak-Kamysz bardziej wspierał Miszalskiego.
2: O tak, mówił, że
1: zresztą
2: że
1: oni się tam dość dobrze znają kadencję. Jeszcze z
2: krakowskich
1: czasów.
2: Natomiast ja słyszałam od Koalicji Obywatelskiej, że oni bardzo nie chcieliby to referendum było plebiscytem za albo przeciwko rządowi. Dlatego nie było tego zaangażowania centralnego na poziomie chociażby Donalda Tuska, żeby nie było tak, że wytworzy się taka emocja, że jak głosujemy za Miszalskim, to głosujemy za, jak to ujął Przemysław Czarnek, krakowskim Tuskiem, albo przeciwko krakowskiemu Tuskowi, tak? Więc oni nie chcieli po prostu plebiscytu.
1: No ale i tak plebiscyt jest, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość tak ogłosiło, że to był plebiscyt nad rządami Platformy, przegrany przez obóz władzy, więc tutaj moim zdaniem nie ma dobrego wyjścia, natomiast moim zdaniem najwygodniejszym rozwiązaniem dla Tuska i dla Koalicji Obywatelskiej będzie postawienie na kogoś nie do końca kojarzącego się z Koalicją Obywatelską, ale na nazwisko, które będzie miało szansę powalczyć z Gibałą, czy na kandydata, ale to będzie bardzo trudne, dlatego że Gibała ma miasto, powiedziałbym, rozpracowane, ogarnięte, ma ludzi w mieście, ma pieniądze i to wszystko składa się na potencjalny 100% sukces, choć wiemy, że w polityce no, na 100% nikt nie może być niczego pewny.
2: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy nie będzie tak, że ze względu na niektórych kandydatów, na przykład pani Marianna Schreiber zgłasza swoją gotowość, te wybory będą ci poważni kandydaci, będą tacy egzotyczni kandydaci, że to się przekształci w jakieś takie show, że to będzie ujmować tym wyborom powagi.
0: No, rzeczywiście tak jest, że przez to, że to są wyłącznie wybory prezydenckie, wystarczy złożyć 3000 podpisów, żeby zostać kandydatem na prezydenta, czy kandydatką na prezydenta Krakowa. I już teraz zgłaszają się kandydaci. Oczywiście nie złożyli jeszcze podpisów, jeszcze nic nie wiadomo, ale już teraz wiemy, że tych kandydatów może być bardzo dużo i że ta kampania rzeczywiście może stracić na powadze i to myślę też utrudni partiom walkę o Kraków. Myślę, że może ułatwić Gibale, który jest takim kandydatem populistycznym, kandydatem, który stara się pokazać, że on słucha rzeczywistych mieszkańców. Nawet jeżeli miał kiedyś jakieś poglądy, to jest w stanie się z nich wycofać w momencie, kiedy mieszkańcy Krakowa uważają inaczej. Myślę, że łatwiej mu będzie się dostosować do tego typu nieoczywistej kampanii, w której różnoracy kandydaci zgłaszają bardzo różne postulaty, w nieoczywisty sposób prowadzą kampanię, niż kandydatom partyjnym.
1: No tak, i Gibała też będzie mógł powiedzieć, patrzcie, no ja tu się skupiam na sprawach miasta, na sprawach mieszkańców, a przyjeżdżają tu przywiezieni w teczkach kandydaci, nie wiem, być może Grzegorz Braun też wystartuje, czego bym nie wykluczał, bo on chyba już startował i w Rzeszowie,
2: Gdańsku, tak.
1: Więc dla niego będzie to czysta
2: może
1: reklama.
2: Może być prezydentem każdego miasta w Polsce.
1: A to ja jestem o tym przekonany. Zresztą Marianna Schreiber też. Tak mi się wydaje.
2: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Joanna Sawicka, Polityka Insight, była z nami.
0: Dziękuję.
2: Oraz Kamil Dziubka, Onet.pl.
1: Dziękuję
2: bardzo. Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program zrealizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOG FM, a po nich zapraszamy na program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Jakie tematy przygotowałeś w swoim programie?
3: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Powrócimy cały czas do protestu naukowców, ale spojrzymy od strony także zwyczajnych pracowników, którzy w tym samym systemie funkcjonują, jak to wygląda z ich strony. Także to zaraz po informacjach, a pozostałe fascynujące tematy trochę później. programie Owczarek.
2: No to zapraszamy. Ja Państwa też zapraszam na czwartkowy wywiad polityczny. To oczywiście po godzinie 17. Życzę bardzo

0: Udanego dnia, do usłyszenia.
1: Jak tam przed rejsem?
2: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
3: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
1: Przygoda życia?
2: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
4: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
5: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
6: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
7: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
1: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
8: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
7: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: MediaMarkt. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W Sejmie trwają prace nad przepisami dotyczącymi statusu osoby najbliższej. Prezydentce ministrowie już zapowiadają weto. Znów maleją szanse na porozumienie amerykańsko-irańskie, oceniają światowe media. O tych gwiazdkach marzy każdy restaurator. Niemal 200 lokali z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 popierają projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Ustawa po tym, jak wyjdzie z parlamentu, trafi na biurko prezydenta, ale jego ministrowie już zapowiedzieli, że Karol Nawrocki jej nie podpisze. Prezydent chce wetować ustawę, której jeszcze nie ma, dziwił się w poranku TOK FM Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.
4: To jest, przyznam szczerze, pierwszy taki fikołek w wykonaniu Pałacu Prezydenckiego, że nie zgłosili żadnej poprawki, nie zgłosili żadnej propozycji, nie wiedzą, jaki jest ostateczny kształt dokumentu, nie wiedzą, jakie będą jeszcze poprawki w Sejmie, w Senacie, a już zapowiadają, że będzie weto. Ja jestem ciekawy, co powie Karol Nawrocki, jak wytłumaczy się wyborcom, obywatelom, który w kampanii wyborczej mówił, że ustawa o statusie osoby najbliższej jest jak najbardziej korekt, jest jak najbardziej do zaakceptowania.
3: Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, powiedział, że nie będzie zgody głowy państwa na wprowadzanie quasi-małżeństw do polskiego prawa. Jego zdaniem ta ustawa to polityka małych kroków, która ma doprowadzić nie tylko do legalizacji związków partnerskich, ale i do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, mimo że rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie ministra kultury. Maciej Kluczka.
5: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem. Mówił w TOK FM dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
6: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota. I to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
5: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
7: Nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jakąś jedną grupę.
5: Mówił Krzysztof Bosak, który rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie Marty Cienkowskiej, ministry kultury. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6 zł 31 groszy, a diesel 6 zł 57 groszy. Ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wyliczał w TOK FM Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
8: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
3: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Amerykańsko-irańskie negocjacje stanęły w martwym punkcie, a Waszyngton i Teheran znowu zaczęły wymieniać się atakami. W ocenie światowych mediów szanse na porozumienie znów maleją. Więcej o ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie Cezary Jaszczyk.
9: Amerykanie po raz drugi w tym tygodniu zaatakowali jeden z irańskich obiektów wojskowych na południu kraju. Z anonimowych źródeł agencji Reutera wynika, że amerykańskie wojsko miało też strącić 4 irańskie drony. Z kolei Teheran w nocy ostrzelał 4 statki handlowe które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez jego zgody. Zaatakował też amerykańską bazę lotniczą. Reuters twierdzi, że najnowsza wymiana ognia między stronami zniweczyła dotychczasowe wysiłki na rzecz porozumienia. Mówi o tym też wprost Donald Trump. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy próbować. Albo dojdzie do porozumienia, albo będziemy musieli po prostu wrócić do Iranu i dokończyć robotę. Dokończenie roboty oznacza oczywiście kolejne ataki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
3: Pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
10: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
3: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwoma gwiazdkami.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalny przelotny deszcz jest możliwy, a także miejscowe burze. 17 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, a to jest program Owczarek. Wskakujemy w protest wczorajszy naukowców, ale z innej strony przyjrzymy się. Gościem jest pan dr Jan Skarbek-Kazanecki, koordynator do spraw nauki i edukacji w OZZ Inicjatywa Pracownicza, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry, zgadza się.
11: Cudownie, to już postawię sobie pierwszy plusik na dzisiaj, punkcik. Panie doktorze, wczoraj rozmawiałem z dwójką profesorów, którzy mówią, potrzebujemy więcej pieniędzy na naukę, bo wykształcone społeczeństwo i dobrze opłacani naukowcy i badacze będą, to oznacza, że już wkrótce nasze PKB wzrośnie wielokrotnie i nawet pracując przykładowej sklepie w kasie będziemy zarabiać 4 razy więcej, bo będzie tutaj cudownie, bo żaden naukowiec nie będzie chciał wyjeżdżać, bo tu będą po prostu kokosy, badacze, te wszystkie firmy, które powstaną, które podbiły świat, będą oczywiście płaciły podatki w Polsce, więc to tu będzie centrum zarządzania światem i po to jest potrzebne te 3% PKB na naukę. No ale mam wrażenie, że nauka to nie tylko profesorowie i badacze, którzy dokonują przełomowych odkryć i pracują nad wynalazkami, ale też cała masa pracowników innego rodzaju, typu, których może praca niekoniecznie ma aż tak spektakularne cele, czy efekty na celu. I oni też należą do tego świata, który potrzebuje no, trochę więcej wsparcia z budżetu państwa.
12: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten fakt. Jako organizacja związkowa Inicjatywa Pracownicza przypominamy o tym i zgadzam się, debata wokół nauki w Polsce, cieszę się, że wywołana czy ożywiona przez wczorajszy protest naszego środowiska, faktycznie koncentruje się na PKB, wzroście gospodarczym, naszych aspiracjach. Tymczasem jako Inicjatywa Pracownicza przypominamy, że uczelnia to przede wszystkim zakład pracy. jako zakład pracy, uczelnia w Polsce, publiczne uczelnie skupiają bardzo różne grupy zawodowe. To nie tylko pracownicy naukowi, ale powiedziałbym, że przede wszystkim dydaktycy, administracja, laboranci, to są pracownicy techniczni, bibliotekarze i bibliotekarki, specjaliści od wsparcia studentów, których niestety jest za mało, i wiele, wiele innych osób, bez których uczelnia po prostu nie mogłaby działać. Także za każdym razem, kiedy mówimy o nauce w perspektywie publikacji, w perspektywie rozwoju naukowego, zapominamy być może o tym, że tego rozwoju nie byłoby, gdyby nie te podstawy i warunki możliwości rozwoju, czyli podstawy instytucjonalne dzisiejszych uczelni.
11: No dobrze, i teraz cóż to miałoby oznaczać, bo z jednej strony wiadomo, że bez tej grupy, o której pan mówi, no, nie byłoby także sukcesów tych, że tak powiem, gwiazd nauki, ale cóż by to oznaczało? Dorzucać jeszcze więcej pieniędzy do systemu? Czy może przyjrzeć, jak on jest skonstruowany, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, i inaczej to ustawić? No bo pewnie na samym dole mamy osoby, które zarabiają minimalne pensje, a na samej górze mamy milionerów, tak? Czyli rektorów uczelni.
12: Zgadza się. To może zacznę od 3%, czyli hasła protestu naszego środowiska, bo wydaje mi się, że mówienie o procencie PKB oznacza w dużej mierze mówienie o priorytetach całego naszego systemu. Jaka część tego, co wspólnie wytwarzamy jako Polska, będzie przeznaczona, jaką część chcemy przeznaczyć na naukę. Czyli nie chodzi tutaj tak naprawdę o koszt realny, tylko o pewne decyzje polityczne i nasze priorytety. Hasło 3% wydaje mi się przy tym zrozumiałe, porównywalne, międzynarodowe. Możemy przez to pokazać, że kraje rozwijające nowoczesną gospodarkę, inwestujące więcej w badania i szkolnictwo wyższe, przeznaczają zdecydowanie więcej per capita. Tym samym widzimy, tak mi się wydaje, że w momencie, w którym my wydajemy 1,5% PKB, chyba powinniśmy zmienić także priorytety. Jeżeli wrzucilibyśmy do starego komputera najnowszą kartę graficzną, to nie wydaje mi się, żeby w dłuższej perspektywie wiele nam to pomogło. Jeżeli chcemy wydawać mało na naukę, jeżeli chcemy ograniczyć się do tego 1% PKB, to bardzo bym chciał, żebyśmy pomyśleli o tej podstawie instytucjonalnej. Jeżeli chcemy równać do krajów z szeroko rozumianego zachodu na polu nauki, no to nie możemy tego zrobić bez troski o dobra, to znaczy o zapewnienie naszym instytucjom pewnych podstaw, o zapewnienie infrastruktury, o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, o to, żeby wyrównać te nierówności, o których powiedział pan redaktor.
11: W tych argumentach, które się pojawiają, że powinniśmy więcej przeznaczać na naukę, bo są państwa takie na szczycie, które też więcej, właściwie patrzymy na takie pozytywne aspekty związane z tymi państwami. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, proszę bardzo, Korea Południowa wydaje bardzo dużo na naukę, albo Chiny, albo Stany Zjednoczone, no to mówimy, i zobaczcie, jakie mają, no właśnie co, a czemu na przykład nie spojrzymy, jaki mają odsetek przestępczości, tak? Albo jaki mają system polityczny, i mówimy, hej, bo może jak zaczniemy wydawać więcej na naukę, to wzrośnie nam przestępczość, albo hej, a może jak zaczniemy wydawać więcej na naukę, to staniemy się państwem autorytarnym.
12: Czyżby pan redaktor miał na myśli Amerykę?
11: Na przykład, myślę, ale Szwecja, no bo mówimy
12: pejzażu.
11: Na przykład, okay, Szwecja, dobra. Powiedzmy, Szwecja wydaje nie na 5%, czy 4%, ponad 4%. No dobrze, Szwecja, która do niedawna jawiła nam się jako taki kraj równości, dzisiaj jest krajem, gdzie jest bardzo duże podziały pomiędzy górkami a dołem, tak, rozwarstwienie ekonomiczne, i to się wydarzyło. No to Dlaczego nie powiedzieć, hej, a może jest jakiś związek z tym, że wydajemy więcej na naukę, a tym, że jest jeszcze większe rozwarstwienie. Mam wrażenie, że w tej argumentacji ci argumentujący biorą sobie takie wisienki, wybierają. Weźmy coś fajnego ze Szwecji, weźmy coś fajnego ze Stanów, z Izraela, z Korei Południowej i pokażmy społeczeństwu, że to jest powód, czy to jest rezultat wydawania więcej na naukę. No ale to jest chyba niespójne, no bo po pierwsze to są inne systemy. System, nie wiem, koreański, chiński, amerykański zupełnie inaczej funkcjonuje i nie da się tak jeden do jednego porównać, że ponieważ Szwecja wydaje więcej, to ma to, to jak my byśmy zaczęli wydawać więcej, to też będziemy mieli to.
12: Zgadzam się, to są zupełnie różne systemy, bardzo trudno jest je porównać. Może zwrócę się ku Ameryce, która chyba cały czas nam się jawi jako pewien punkt odniesienia. Chcielibyśmy pewnie mieć taki Harvard w Polsce, natomiast zapominamy o tym w dyskusji dotyczącej nauki, że uczelnie amerykańskie funkcjonują w modelu, powiedziałbym, liberalnym, za którym stoi nie tylko pewien model gospodarczy, ale także pewna dominująca racjonalność, pewna ideologia podporządkowująca wszystkie obszary życia, w tym wypadku akademii, pewnej logice rynkowej. To ma pewnie swoje plusy, ale rodzi także bardzo duże ryzyko. Dość wspomnieć o kredytach studenckich. Wiemy, co to oznacza dla ogromnej grupy Amerykanów i wiemy, jakim to jest obciążeniem dla młodego pokolenia. Ale za tym stoi także pewna presja wydajności. Stoi za tym ogromne ryzyko prekaryzacji uniwersytetów, przerzucania kosztów na pracowników. To się częściowo dzieje także w Polsce. Jeżeli chcemy ograniczać wydatki na edukację w Polsce, na szkolnictwo wyższe, to musimy liczyć się z tym, że będziemy szukać oszczędności. Bardzo często będziemy ich szukać w taki sposób, że między już teraz rozwarstwionymi grupami pracowników, wycinkami kadr powstawać będą nowe dystynkcje, zazwyczaj niesprawiedliwe. My jako organizacja związkowa, akademickie organizacje związkowe zrzeszone w inicjatywie pracowniczej, zmagamy się z problemem na przykład śmieciówek, wykorzystania umów cywilnoprawnych w celu realizacji dydaktyki na wydziałach. To są różnice, których nie widać. Jeżeli za każdym razem, gdy idę po korytarzu swojego wydziału, widzę ludzi zmierzających na zajęciach, elegancko ubranych, z książkami pod pachą, nie wiem, czy część z nich przypadkiem nie realizuje tych zajęć w oparciu właśnie o umowy cywilnoprawne, które nie dają stabilności, nie pozwalają tym osobom na zakorzenienie w programach, pozbawiają te osoby elementarnych podstaw, praw pracowniczych, na przykład możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych, dajmy na to zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zarazem oczekujemy od nich takiego samego poświęcenia, oczekujemy od nich zaangażowania, to są bardzo często osoby aspirujące, młode stażem, które chciałyby się dalej rozwijać, kończą doktoraty, a muszą realizować w roku akademickim 500-600 godzin dydaktycznych. Dla mnie adiunkta to jest ogromna pula, ogromne pensum. Ja sam realizuję 230 takich godzin. A mam młodszych kolegów, koleżanki, które kończą doktoraty, robiąc dwa razy tyle dydaktyki, tylko po to, żeby spiąć koniec z końcem i mieć pewność, że uda im się opłacić czynsz. To nie są warunki do rozwoju. To jest bardzo krótkowzroczna perspektywa. Widzimy problemy w Ameryce, ale widzimy tak samo pewne problemy wynikające z tego modelu organizacji w Polsce. Nie mam pojęcia, jak wygląda system edukacji wyższej w Szwecji. Bardzo mi przykro. Będzie mi trudno odnieść się do tego przykładu. Jasne. Ale zgadzam się z panem redaktorem. Chyba najgorsze w debacie o edukacji wyższej jest takie wybieranie wisienek z tortu. powinniśmy faktycznie myśleć o problemach Polskiej Akademii systemowo, widzieć także to, co niewidoczne z perspektywy punktów i kryteriów, które zakładamy.
11: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te za minutę o 9.20. Gościem jest pan dr Jan Skarbek-Kazanecki, koordynator do spraw nauki i edukacji w OZZ Inicjatywa Pracownicza i adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Do sądu w Białymstoku trafił pierwszy pozew cywilny o zadośćuczynienie za bezprawne pushbacki. Złożyli go wspólnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Domagają się m.in. 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia i zwrotu kosztów leczenia. A chodzi o sprawę cudzoziemca, który wiosną 2023 roku był trzykrotnie wyrzucany z Polski na Białoruś. Dwa z tych pushbacków zostały już wcześniej uznane za bezprawne. Więcej o tej sprawie w informacjach o 10. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie w całości projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej, mówi Michał Wójcik z PiS-u.
19: Dzisiaj mówicie tak, najpierw ta ustawa, czyli najpierw wspólne pożycie, potem umowa, zarejestrowanie, potem będą małżeństwa jednopłciowe, a potem adopcje dzieci. Nie!
3: Ustawa po tym, jak wyjdzie z parlamentu, trafi na biurko prezydenta, ale jego ministrowie już zapowiedzieli, że Karol Nawrocki jej nie podpisze. Rekordowe upały w wielu krajach Europy przynoszą tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły już do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu regionach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni.
20: W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni.
21: Masz temperaturę ta aumenta?
3: W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. La police est
20: passée. Przyjechała policja, ale nie było większych represji, co było miłe. Tylko kilka upomnień.
3: We Włoszech także kulminacja fali upałów w kilku miastach położonych na północy i w centrum. Temperatury przekroczyły wczoraj 35 stopni. Bardzo wyraźne ochłodzenie. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie. Dzień z przewagą słońca w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Teraz jeszcze raport smogowy. Dziś o poranku powietrze bardzo dobrej jakości. Na zielono świeci mapa smogowa Polski, a to oznacza, że nigdzie nie ma problemów ze smogiem. Jest dobrze lub bardzo dobrze.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Gościem jest pan dr Jan Skarbek-Kazanecki, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator do spraw nauki i edukacji w OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wracając, panie doktorze, jeszcze do kwestii przeznaczania części budżetu, czy większej części, no właśnie jako odsetek PKB na naukę, mówiąc bardzo ogólnie. Moi wczorajsi goście, ale też myślę, że wiele osób, na pytanie, czy powinniśmy sprawić, żeby edukacja wyższa była darmowa w Polsce, czy powinna być płatna? No, moi wczorajsi goście powiedzieli, tego się nie da zrobić. Żaden polityk nie wprowadzi opłat za uczelnie wyższe. No, ale znowu, jeżeli sięgniemy do przykładów państw, które tak dużo łożą na naukę, no to mamy Izrael, płatne wyższe szkoły, Korea Południowa, płatne, Stany Zjednoczone, płatne, Belgia, częściowo płatne, Szwajcaria także, Japonia, płatne. I znowu mam takie wrażenie, że czyż nie jest tak, że zanim się dosypie do tego systemu więcej pieniędzy, to nie należy go zreformować? To trochę tak, jakbyśmy mówili, to dajcie nam pieniądze, pomalujemy w mieszkaniu ściany, a potem zajmiemy się wymianą podłóg i szafek.
12: Pozwolę sobie krótko odnieść się do wypowiedzi wczorajszych gości pana redaktora, ponieważ ja sam mam obawę, że znajdą się politycy w Polsce, którzy będą mówić, już mamy takich polityków, będą mówić o konieczności zmiany modelu i przerzucenia kosztów studiów wyższych na osoby studiujące. Mam też poczucie, że coraz trudniej wyjaśnić nam, dlaczego uniwersytety, ale także biblioteki publiczne, szkoły, być może parki miałyby pozostać publiczne i dlaczego miałyby być finansowane ze środków publicznych. W poprzednim wejściu mówiliśmy o pewnej racjonalności, logice modelu neoliberalnego. No właśnie w perspektywie tego modelu akademia przestaje nam się chyba jawić jako instytucja, która ma kształcić obywateli dla życia publicznego, a bardziej zaczyna przypominać instytucję wytwarzania kapitału ludzkiego. Także ta narracja już jest obecna, natomiast powinniśmy pamiętać, do czego prowadzi. Prowadzi do większego rozwarstwienia, prowadzi do tego, że część z nas po prostu traci możliwość rozwoju w dalszej perspektywie także partycypacji w demokracji, w życiu obywatelskim. Także na horyzoncie jest bardzo dużo ryzyk związanych z tym modelem, ale w ogóle mówieniu o tym, że prywatyzacja uczelni jest jakimś rozwiązaniem. Panie redaktorze, zwracam panu głos i poproszę przypomnienie drugiej części pytania.
11: Czyś jak Edmund Parzyszek. No nie, pytanie znowu właśnie o to, jak wygląda ten model dzisiejszy. Czy nie należy go najpierw zreformować, zanim zaczniemy do niego dosypywać jeszcze więcej pieniędzy? No bo pewnie możemy się zastanawiać, czy uczelnia powinna być darmowa i płatna, ale to brzmi trochę, czy powinno być plus, czy minus, czy czarne, czy białe. Ale oczywiście modele płatności tak są różne w różnych państwach. Nie wiem, jeżeli spojrzymy na przykład na Kanadę, to tam wyższa edukacja jest płatna, ale każdy, kto ma życzenie lub potrzebę się kształcić, dostaje pożyczkę od rządu i tę pożyczkę dopiero zaczyna spłacać po jakimś czasie, po zakończeniu edukacji i ona jest bardzo nisko oprocentowana, właściwie praktycznie można powiedzieć, że dostaje ją na 0%. Tak więc proszę bardzo, chcesz mieć wyższe wykształcenie, ułatwimy ci to, dając ci na to pieniądze, będziesz mógł je w dogodnych ratach spłacać bardzo długo i nie będziesz płacił żadnych odsetek. Jednocześnie jednak, jeżeli za coś musimy zapłacić nawet złotóweczkę, no to być może bardziej to doceniamy. Chyba wszyscy wiemy, że oprócz sukcesów Polskiej Akademii, no jest są też takie fabryki licencjatów i magistrów. Prace licencjackie, prace magisterskie, które niczego nie znaczą, niczego nie wnoszą. Tak? Osoby, które po prostu pojawiają się raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej na uczelni, piszą pracę przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście to są patologie, tak? To tak nie wygląda, ale pytanie, czy nie warto najpierw wyczyścić systemu, zobaczyć, co działa, co nie działa. W ten sposób być może uwolnić także jakieś środki i potem powiedzieć, super, to mamy pomysł na to, jak ten system powinien wyglądać, naoliwiony, gotowy do działań, to teraz dosypujmy. Może nie 3%, ale na przykład 2,5 wystarczy, a może 2, bo najpierw żeśmy zreperowali ten mechanizm, a teraz potrzebujemy dolać benzyny.
12: Mhm. Dobra, nie wchodzę może w temat pożyczek na studia, chociaż wydaje mi się, że jest tu także ryzyko związane z narzuceniem pewnego modelu studiów. W momencie, w którym bierzemy kredyt, musimy już przy wyborze kierunku myśleć o możliwości jego spłaty. Także i tu jest bardzo dużo potencjalnych problemów. Wracając do kwestii zmiany, zreformowania modelu przed dosypaniem kasy na naukę. Mogę powiedzieć tak. W zasadzie zarysowałem to także w poprzednim wejściu. Dzisiejszy model opiera się w dużej mierze na wskaźnikach ilościowych i faktycznie sam model subwencji finansowania uczelni skupia się na wynikach akademików, badaczy, na ich publikacjach, sumuje ilość publikacji, do każdej publikacji przyporządkowana jest ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie akademik, tym więcej zarobi uczelnia. Także sam system promuje pracę badawczą właśnie tak rozumianą, nastawioną na publikacje, i to specyficzne publikacje w czasopismach naukowych, konkretnie czasopismach, nawet nie monografiach, publikacjach. W tej perspektywie ginie nam z oczu bardzo dużo innych funkcji uniwersytetu. Mówiłem o dydaktyce. No właśnie, dydaktyka w tej chwili jest z perspektywy systemu, jest pewnym dodatkiem. Uczelnie oczywiście mogą same tworzyć pewne modele ewaluacji, natomiast w sytuacji, w której przyświeca nam takie, a nie inne kryteria narzucone przez samo ministerstwo, możemy się domyślać, jak to się bardzo często kończy. Znika nam z oczu dydaktyka. Bardzo wiele osób koncentruje się na pracy naukowej. I mówię także o pracownikach, którzy są badawczo-dydaktyczni, czyli mają także obowiązki dydaktyczne. Bardzo trudno jest utrzymać równowagę między tymi wszystkimi celami w perspektywie kariery jednostki, co dopiero w obrębie całego wydziału, całego systemu. Inne osoby muszą gonić, muszą doganiać te cele dydaktyczne za tych, którzy skupieni są na badaniach. Dlatego mówiłem, że uczelnia to zakład pracy i bez pracy jednej grupy nie ma możliwości rozwoju tej drugiej. Dydaktyka jest kluczowa, także z perspektywy ciągłości instytucjonalnej. Jeżeli chcemy, żeby młode osoby, które mają aspiracje do kariery akademickiej, miały możliwość wejścia w ten świat, ktoś musi im ten świat pokazać. Ktoś musi nauczyć ich tego, jak to robić. To, że ktoś jest znakomitym badaczem, nie znaczy, że potrafi to zrobić. Ale tu nawet nie chodzi o umiejętności konkretnych osób. Tu chodzi o czas i energię, którą poświęcamy na to, żeby stworzyć możliwości rozwoju innych. W dzisiejszym modelu mam takie poczucie, brakuje punktów, które pozwoliłyby nam na docenienie tych wysiłków i tej pracy. Dodam do tego, że te inne wycinki kadr, administracja, pracownicy techniczni, bibliotekarze, o których mówiłem, są także niewidoczni z perspektywy systemu subwencji. Pieniądze idą w pierwszej kolejności na pracowników naukowo-dydaktycznych, także tu mamy kolejne problemy, bo bez pracy administracji nie ma możliwości rozwoju czy realizacji misji dydaktycznej.
11: Głos naszej słuchaczki. Trochę nie rozumiem, o co chodzi. 250 godzin dydaktycznych to tylko 3 godziny zegarowe, 2 razy w tygodniu, 4 zajęcia. Daje to około 2500 zł. Do tego stypendium razem z wakacjami 3200, a po ocenie śródokresowej 4800. Ja rozumiem, że fajnie jest się skupić tylko na tym, co się bada, i że każde zajęcia i robota papierkowa bardzo zwracają uwagę, ale bez przesady.
12: Rozumiem, że to głos wskazujący na osoby doktoryzujące się względnie młodych, tak. Młodych naukowców, asystentów chwilę po zatrudnieniu, po ewentualnie zamknięciu doktoratu. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na ilość godzin z tej perspektywy, wydaje się ona niewielka. Natomiast my musimy przygotować zajęcia, spełnić szereg różnych, raz jeszcze niewidocznych kryteriów programowych. To są nasze autorskie programy. Bardzo często na wspomnianych zachodnich uniwersytetach wykładowca, który ma przygotować dany wykład, dostaje rok czasu na to, żeby zrobił to tak jak należy. My tego czasu nie mamy, to wszystko jest wpisane w co pensum. Także za, nie wiem, za tą liczbą 230-250 godzin stoi bardzo dużo niewidocznej pracy, która jest po prostu niezbędna. I o to chodzi w tym właśnie pensum, w kategorii pensum. To jest element zadaniowego czasu pracy. W to pensum wpisane jest także bardzo dużo innych aktywności. Jeżeli ktoś jest młodym naukowcem, jeżeli jest osobą, która aspiruje, chce się rozwijać, to także musi mieć na to przestrzeń i sam system musi to założyć. Musi założyć, że raz, musi zaufać tej osobie, dwa, w jakimś stopniu, dwa, musi dać jej przestrzeń na ów rozwój. Panie doktorze, to wszystko jest wpisane w kalendarz każdego pracownika i to jest bardzo dużo pracy.
11: Bardzo dziękuję za pana głos w tej sprawie. Myślę, że wczorajsze protesty sprawią, że o tym, w jaki sposób, na jakim poziomie powinniśmy finansować naukę, ale też nie tę naukę, nie tylko naukę na poziomie przełomowych odkryć, wynalazków, ale właśnie także naukę na poziomie, o którym pan mówi, bo wyższe uczelnie to też są zakłady pracy, tak żeby nie zapomnieć o nikim i abyśmy mieli jasność sytuacji. Z pewnością rozmów na ten temat będzie więcej. Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Jan
12: bardzo panu dziękuję.
11: Skarbek-Kazanecki, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego był gościem informacji o 9.40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pierwszy Polak.
11: W kosmosie.
0: Był.
11: Już dwóch.
0: No a dzisiaj pierwszy Polak w magazynie EKG, który obejmuje...
11: Byli wcześniej Polacy.
0: Pierwszy Polak w magazynie EKG, który obejmuje funkcję szefa największej organizacji biznesowej w Europie.
11: Mhm. Poczekaj, bo tu mam wioderko z lodem, wyciągnę butelkę. Będziemy otwierać szampana.
0: No, będę pytał, co to oznacza nie tylko dla tego pierwszego Polaka, ale i dla Polski.
11: I dla nas.
0: A, no to dla Polski.
11: No to ja zapytam wprost, czy będą podwyżki?
0: Dla Polski.
11: Dla Polski będą podwyżki. EKG po informacjach i Maciej Głogowski.
13: Reklama.
22: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
24: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
23: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
25: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
26: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
27: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
28: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
27: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
28: Czyli?
27: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres Ciepłownictwa.
4: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Jak mówią posłowie partii, czary goryczy przelało przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny. Ich głównym beneficjentem są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Dziś taniej na stacjach, obniżki dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 31 groszy, a cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł i 57 groszy za litr. W lokalnych strukturach Koalicji Obywatelskiej zaczynają się rozliczenia po przegranym referendum w Krakowie. Odwołany były prezydent Aleksander Miszalski zapowiada, że nie zamierza rezygnować z funkcji szefa partii, ale pojawiają się głosy, że jakieś zmiany są konieczne. Do tej sprawy wrócimy w informacjach o 10. Dziś w Warszawie rozpoczynają się międzynarodowe targi książki. Udział w nich wezmą przedstawiciele 34 państw. Gościem honorowym jest Szardża, jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydarzenie na PGE Narodowym potrwa do niedzieli. Twarze przemysłu to hasło tegorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskiem już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Na przykład będzie można zobaczyć niedostępną część Muzeum Śląskiego w Katowicach, mówi dyrektor placówki Łukasz Galusek.
5: To jest wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał, kiedy ustała praca kopalni. Będzie to kilka tajemniczych wypraw.
4: Industriada w drugi weekend czerwca. A więcej o wydarzeniach kulturalnych informujemy w Kulturze w Toku o 10.20, 14.20 i też bardzo rano o 5.20. 17 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 21 w Szczecinie, 22 we Wrocławiu i Poznaniu. Dziś słonecznie i bez deszczu, z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
8: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest... nasz niby stały gość, ale jakby zupełnie nowy, pan Maciej Witucki, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Proszę państwa, uwaga, cytuję, prezydent elect Business Europe, czyli największej organizacji biznesowej w Europie.
9: Zgadza się.
8: Gratulować?
9: Tak, teraz już wolno gratulować z tytułem, bo to organizacja jest 60-letnia, wpisana w traktaty europejskie. Ja sam dopiero odkrywam, jak bardzo jest czego.
8: Znaczy, czyli nie wiedział pan, co za fucha bierze.
9: Wiedziałem, że to jest największa organizacja. Wiedziałem, że ona ma duży wpływ, że jest traktatowa.
8: To normalne u prezydentów, że nie wiedzą.
9: Z Maastricht, ale rzeczywiście, jak teraz to patrzę, na to patrzę z perspektywy tego wyboru i widzę trochę też w tonie rozmowy, no to...
8: Czyjej?
9: No, osób z przemysłu i osób, że tak powiem, naszego rynku, tych, których EKG słuchają, to rzeczywiście, zwłaszcza w Europie Zachodniej, no bo w Polsce skutkiem rozdrobnienia rynku organizacji pracodawczych powiedzenie, że to lewiatan lewiatanów brzmi tak sobie. Natomiast rzeczywiście no we wszystkich tych pozostałych 41 krajach, bo to jest Unia Europejska plus kraje ościenne, no tam są pojedyncze, jest jedna organizacja pracodawców per kraj, więc tam siła uderzenia tych organizacji jest bardzo duża, więc połączenie ich razem w Brukseli rzeczywiście no, ma bezpośrednie przełożenie, zarówno to formalne, traktatowe, no jak chociaż by to, że to są spotkania z przewodniczącą von der Leyen, że to są wyjazdy na szczyty typu G7, B20.
8: Czyli więc... pan, przepraszam za takie uproszczenie, ale ja chcę to dobrze zrozumieć.

0: I chciałbym, żeby też nasze słuchaczki i słuchacze wiedzieli, o co chodzi, bo ja też się chcę dowiedzieć, czyli pan został jakimś ważniakiem w Europie.
1: Tak, chyba zostałem ważniakiem w Europie. Właściwie jestem prezydentem bardzo ważnej organizacji, która reprezentuje interesy 20, to są dyskusje statystyczne, czy 20, czy 25 milionów firm europejskich, no bo to jest jedyne stowarzyszenie, które reprezentuje przemysł europejski wobec Komisji Europejskiej.
0: Reprezentuje to. A jaka jest taka, no... najprościej mówiąc, moc, sprawczość pana. Co pan będzie mógł zrobić?
1: Moc sprawcza chociażby mojego poprzednika była taka, że kiedy Business Europe przygotował 2 lata temu, kiedy startował omnibusy...
0: Panie prezydencie, ja rozumiem, że pan jest prezydentem, ale nie szurać mikrofonem.
1: Dobrze, dobrze. Więc kiedy Komisja Europejska przygotowała 2 lata temu omnibusy, czyli te deregulacje europejskie, to Business Europe przygotował taką listę 100 stron mniej więcej tych zmian i około 60% z tych zmian trafiło do omnibusów. To pokazuje, że to jest przełożenie trochę tak jak Lewiatan w Polsce walczy o to, żeby była lepsza legislacja, to Business Europe w Brukseli walczy o to, żeby ta legislacja, coś jest regulowane, albo jak w przypadku omnibusów, coś jest deregulowane, no było to robione jak najlepiej w interesie europejskiej gospodarki.
0: Czyli pan będzie lobbystą.
1: Ja będę lobbystą. Będę lobbystą tylko na poziomie europejskim. Mhm.
0: I teraz rozumiem, że tak dopytywanie o to, co pan będzie widział w pojedynczych biznesach w Polsce, czy w innych państwach, no bo w końcu nie będzie pan reprezentował tylko Polską, już nie będzie zasadne, dlatego że musi pan się wznieść na taki europejski poziom.
1: To tak, ale Polska na szczęście w tej Europie gra coraz większą rolę gospodarczą. To E7 czy E6, już teraz E6, G20, w zależności od kursu wymiany złotówki 20 lub 21. Tam Szwajcarzy bardzo mi ostatnio...
0: No tak, bo my już nie, chyba jesteśmy już 21, a nie 20.
1: Ścigam się ze Szwajcarią, także na ostatnim właśnie na szczycie wyborczym żeśmy o tym rozmawiali. Natomiast pamiętajmy o tym, że coraz bardziej jesteśmy zintegrowani, coraz większą odgrywamy rolę, coraz jesteśmy więksi, więc powinniśmy. I trochę tak jak ten mój wybór, on wynika oczywiście z mojej rocznej kampanii. Ale tak naprawdę on wynika z tego, że Polska przez 25 lat budowała swoją pozycję i dzisiaj ona jest tak silna w Unii.
0: Czyli pan teraz tu Polskę reprezentuje jednak. Docenienie Polski.
1: Mogło, to jest docenienie Polski. Ja jestem pierwszym prezydentem z Europy Środkowej, spoza Europy Zachodniej w 60-letniej historii organizacji. I moim skromnym zdaniem to by się nie wydarzyło, gdybym nie reprezentował kraju, który teraz jest symbolem sukcesu gospodarczego, wzrostu wpływów Unii Europejskiej. Więc tak wykorzystałem falę mody na Polskę, tego naszego złotego wieku, który oby trwał jak najdłużej.
0: No wie pan, ale ja tu nie neguję tych sukcesów. Myślę, że każdy, kto uczciwie patrzy na rozwój gospodarczy i pasjonuje się gospodarką, docenia to, co fantastycznego w Polsce wydarzyło się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, ale mimo wszystko mamy też swoje regionalne problemy. Nie wiem, czy miał pan okazję wsłuchiwać się. Choćby przed naszą rozmową trwała tutaj kolejna dyskusja o średnio, czy właściwie nisko dotowanej nauce w Polsce. Bardzo często tutaj w magazynie EKG wsłuchuje się w gości, którzy opowiadają o zadłużeniu o kiepskim stanie finansów publicznych. Takich problemów to my trochę mamy.
1: To wszystko jest prawda, ale z drugiej strony, no bo to jest teraz pytanie, czy będziemy tak jak nasi zachodni przyjaciele, bo niestety to w większości krajów zachodnioeuropejskich dzisiaj widać tą taką depresję, ale wynikającą z braku wzrostu. No czy też wykorzystamy tą energię, ten złoty wiek i te nasze wysokie procenty, żeby tą sytuację poprawić. Bo ja się zgadzam z tym, co pan powiedział, ale trochę pamiętajmy, spójrzmy tu za okna w Warszawie, spójrzmy też na zachodnią, północną Polskę, ile rzeczy się zmienia i jak to się ma do na przykład depresji naszych zachodnich sąsiadów, gdzie koleje, jeśli jeżdżą, to na pewno nie o czasie. Autostrady są dużo gorsze niż u nas i jeszcze mają na plecach populistów, którzy są wyprowadzili już chyba z wszystkiego, nawet z galaktyki, już nie tylko z Unii Europejskiej. Więc myślę, że nasza sytuacja mimo wszystko, nie twierdzę, że nie ma jeszcze do zrobienia, ale ona wynosi też Polaków na stanowisko międzynarodowe, z czego ja skorzystałem. Ale oczywiście praca jest dla Europy, tylko pamiętajmy, interes Polski jest w 99% zbieżny z interesem Unii Europejskiej. Naprawdę jeździłem w czasie kampanii 12 miesięcy po właściwie wszystkich stolicach europejskich i nawet najbardziej...
0: Jakie obietnice pan składał?
1: Nie składam obietnice. Słuchałem tego, co opowiadają te stolice i one opowiadają jedną rzecz. Nikt sam sobie nie da rady wobec presji amerykańskiej, chińskiej, indyjskiej, jutro indonezyjskiej. W związku z czym powiedziałbym, że biznesy są dużo bardziej federalistyczne niż politycy. To co ja też mocno powtarzam, czyli biznes, na przykład ja pytam różnych szefów tych organizacji biznesowych, jakaś jedna rzecz, którą można byłoby zrobić w Unii Europejskiej, żeby biznes się szybciej rozwijał. Najczęściej dostawiam odpowiedź zlikwidowanie praw weta, żeby regulacje były lepsze, mniej na zasadzie najniższego wspólnego mianownika, bo to nam otworzy drogę do szybszego wzrostu.
0: Jest pan dumnym Europejczykiem?
1: Jestem absolutnie dumnym Europejczykiem.
0: To jak w pana wizji tej reprezentacji biznesów 20 milionów, jak pan powiedział?
1: 20

0: da się. Oczywiście są różne przybudówki w Polsce, możemy o tym dyskutować, czy powinienem akurat dostawać 500+, czy 800+ teraz nawet. Także są rzeczy, które...
1: No
0: które
1: może się pan honorowo zrzec.
0: Ja rozumiem, tak. W związku z czym to... Także są rzeczy do zmian, ale model europejski musi zostać. I teraz nie ma konfliktu żadnego, bo żeby on został, to musi mieć wzrost gospodarczy. Jak nie będzie, jak tam będzie siadała gospodarka, jak cały przemysł samochodowy wyjedzie do Chin...
1: Wręcz przeciwnie, to samochody chińskie tu przyjechały.
0: Tak, ale...
1: Nie trzeba wyjeżdżać.
0: Ale wyjadą, tak, ale to wyjadą setki tysięcy miejsc pracy i ten model się zawali, no bo to będą setki tysięcy bezrobotnych w całej Europie.
1: Przepraszam, ale ja trochę właśnie o to pytam. Ja wiem, że...
0: Więc nie ma konfliktu.
1: Może ktoś teraz, kto słucha nas, uznać, że ja banalizuję, no ale ten przykład chińskiej motoryzacji, zostawmy temat jakości, nie wiem, czy pan się czuje ekspertem, to możemy to zostawić. Ale przewaga konkurencyjna w wytwarzaniu tych technologii wiąże się z... No, głębokim brakiem szacunku na przykład dla pracowników tam. A my mamy koszty wytwarzania naszych europejskich produktów dobrej jakości, ale uwzględniających nasze potrzeby i takie podstawowe prawa człowieka. No więc niech mi... Znaczy, zaryzykuję taką prośbę, niech mi pan nie mówi, że tu nie ma jakiegoś konfliktu.
0: Nie, jest temat pod tytułem t-shirt i samochód. Nie szyjemy już t-shirtów podkoszulków w Unii Europejskiej, bo nasz model społeczny, wynagrodzenia i koszty powodują, że to by się nie opłacało. Znaczy, byłoby to tak drogie, że nikt by tego nie, po drugiej stronie nie kupował. I w podobny sposób pewnie najtańszych, najmniejszych, najbardziej plastikowych samochodów nie będziemy produkować w Europie i uwaga, ja nawet stawiam taką tezę, że nie będą ich produkowały Chiny, bo tam też rosną koszty i wynagrodzenia, więc one pewnie będą robione jak te podkoszulki w Indonezji, Bangladeszu, czy miejmy nadzieję również w państwach afrykańskich, żeby tam też się gospodarka podnosiła. Ale my w Europie wciąż mamy jeszcze bardzo dużo innych zasobów. Mamy mnóstwo firm, przemysłów, które nie brzmią tak, przepraszam za brzydkie słowo, ale nie ma jeszcze 22 sekcji, jak sztuczna inteligencja, ChatGPT, czy te giganty technologiczne, ale na przykład, tak jest, to jest przykład, nie byłoby tych słynnych chipów na Tajwanie, gdyby nie było maszyny w Holandii, a tej maszyny w Holandii są, jej by nie było, gdyby nie było laserów produkowanych w Niemczech, która to niemiecka firma zatrudnia 1900 osób pod Warszawą. Więc gdyby te 1900 osób zatrzymać, tych Niemców zatrzymać, tych Holendrów zatrzymać, to świat stanie tak samo, jak gdyby wyłączono ChatGPT. Więc mamy argumenty.
1: Argumenty za?
0: Argumenty za tym, że jeszcze Europa nie zginęła, że gospodarka europejska, jeśli zgniąć mnóstwo niepotrzebnych regulacji, bo nie chodzi o to, żebyśmy jak Chińczycy pracowali 6 dni w tygodniu, bo to jeszcze raz, uzgodniliśmy, że to jest niemożliwe, więc i tego nie chcemy. Więc gospodarka europejska, koncentrując się na produktach o odpowiednio wysokiej wartości dodanej czy tej marży, oczywiście też automatyzując się, używając nowych technologii, wciąż może istnieć na świecie i zajmować miejsce, które jest proporcjonalne do 450 milionów mieszkańców.
1: Pod warunkiem, że, i to pewnie najbardziej, czy nas interesuje i dotyczy Polski, że będziemy robić wszystko, co można, by obniżyć koszty energii.
0: I musimy to robić.
1: Podstawą wszystkiego.
0: I musimy to robić. I dlatego już dzisiaj słychać w Europie, że chociażby program czy projekt ETS2 będzie pewnie modyfikowany. Słychać już mniej czy bardziej w korytarzach, że...
1: W Polsce, jak się mówi ETS, to od razu włącza się lampka kampania wyborcza.
0: Wiem. Przypomnijmy sobie tylko, ale to trzeba za każdym razem podkreślać, że Polska dostała z ETS-u drugiego łącznie w tych różnych latach, z tego ETS-u pierwszego, w pierwszych latach obowiązywania, w latach obowiązywania 150 miliardów.
1: Tak. I rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie odpowiedział na co te pieniądze wydawał, bo na pewno nie na transformację energetyczną.
0: No właśnie, więc trochę jest tak, że to jest też nasza odpowiedzialność nas, obywateli, żeby była presja pod tytułem nie czarujmy się, jeśli nie wydajemy pieniędzy na transformację, no to potem nie dziwmy się, że jest drugi prąd.
1: Czyli pan będzie lobbystą na poziomie europejskim, który będzie miał dostęp do przewodniczącej Komisji Europejskiej obecnej i kolejnych przewodniczących i im pan będzie mówił, że trzeba deregulować gospodarkę.
0: Oraz do komisarzy, oraz do Parlamentu Europejskiego i im będę mówił, że trzeba rozwijać przemysł, bo bez przemysłu nie będzie pieniędzy, pracy i pieniędzy na model społeczny w Unii Europejskiej i on nam się rozsypie.
1: To taki bieżący temat. Jestem ciekawy, jak przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i za chwilę prezydent największej organizacji biznesowej w Europie, co myśli, gdy słyszy, że w Polsce będzie podatek od zysków dużych przedsiębiorstw energetycznych, takich ponadwymiarowych?
0: Ja nie lubię takich celowanych podatków. One mają tendencję są robione po to, żeby w danym momencie załatać budżet i mają tendencję, mają być tylko na chwilę.
1: Czy podatki nie są od tego, by załatwiać jakieś sprawy?
0: No tak, tylko nie wrzucane w sektorowo. podatki sektorowe to naprawdę nie jest rozwiązanie, bo później ktoś o tym zapomni za 2 albo 3 lata.
1: Może lepiej rozmawiać o takim podatku, bo jak nie,

0: to kiedyś będziemy musieli zacząć rozmawiać o tym, czy 12-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych, bo taka jest u nas stawka, nie jest za nisko. Albo zero preferencyjne dla niektórych.
1: Ale panie redaktorze, nawet nie musimy proponować, bo ja na tej antenie już wielokrotnie mówiłem, że mnie wcale nie będzie dziwiło podnoszenie w Polsce podatków.
0: Pan to może powiedzieć, bo pan w wyborach nie kandyduje. To znaczy pan kandydował, ale nie w takich, których by pan nie wygrał w Polsce.
1: Ja to rozumiem, ale jednak dla naszych słuchaczy to jest ważne, żeby się niepotrzebnie nie oburzali. Jeśli mamy mieć wysoki udział usług społecznych, jeśli ma nas stać być na 5% na zbrojenia, 6 czy 7%...
0: na naukę.
1: Tak, 3 na naukę, to wszystko razem się raptem złoży, że okaże się, że mamy 130% PKB na usługi publiczne, więc jeśli ma się to wydarzyć, to niestety pewnie kosztem nas wszystkich, znaczy my się do tego wszystkiego dorzucimy. Przy okazji sprawdzajmy, czy na pewno już te pieniądze dzisiaj wydawane są wydawane sensownie. Wracam do 800+, mojego syna właśnie skończył 18 lat, więc już go nie dostaję. Ale czy powinienem wcześniej? Więc to są pytania. Więc nie ma, to jest połączone, rozmawialiśmy o tym, wzrost gospodarczy po to, żeby utrzymać model. No i w Polsce również się chcemy mieć, w cudzysłowie, bo my mamy europejską jakość. My sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele rzeczy w Polsce działa lepiej niż u większości naszych sąsiadów. To jeśli chcemy go utrzymać, to kosztuje. Tego nie drukuje prezes Glapiński, albo nie generuje tego z tego złota, nie wyjmując go nawet z sejfu.
0: Pan Maciej Witucki, dziś przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. I to chyba się nie zmienia, a od 1 lipca prezydent Business Europe, czyli największej organizacji biznesowej w Europie.
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu i państwu.
0: A zanim skończymy magazyn EKG, to jeszcze słów kilka od Cezarego Łasiczki.
2: Maćku, dzisiaj będzie pierwsza Polka.
0: No.
2: W programie Owczarek.
0: Ładnie zaczynasz, dobrze.
2: Dzisiaj to wszystko. Będziemy wspominać dawne czasy, czyli... przed pierwszą wojną światową.
0: I to już po 10:00.
2: Tak.
0: Ale powiedz jeszcze jedno słowo, tak żeby nasi słuchacze nie pozostali aż w takiej niepewności, co się wydarzy.
2: Porozmawiamy o fantastycznej dyrektorce pewnego teatru w trudnym okresie dla historii Polski, zaangażowanej, która przeszła od socjalizmu do komunizmu, do sztuki. Sztuka jako teatr, jako narzędzie budowania nowego człowieka.
0: Zostawiam państwa z Cezarym Łasiczką. Cóż mogę dodać? Audycja Owczarek po informacjach po 10:00. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejni chętni chcą rządzić Krakowem. Marian Banaś będzie startował w wyborach. A tymczasem Koalicja Obywatelska zaczyna rozliczenia po przegranym referendum w stolicy Małopolski. USA od miesięcy przygotowują się do ataku na Kubę, donosi Politico, i o tym za chwilę. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i w najbliższej i w Najwyższej Izbie Kontroli został zmarnowany, mówi były prezes Seniku w poranku TOK FM.
4: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje.
3: A w lokalnych strukturach Koalicji Obywatelskiej zaczynają się rozliczenia po przegranym referendum. Odwołany już były prezydent Aleksander Miszalski zapowiada, że nie zamierza rezygnować z funkcji szefa partii, ale pojawiają się głosy, że zmiany są konieczne, o czym więcej. Katarzyna Młynarczyk.
5: Konsekwencje mają zostać wyciągnięte, mówią działacze Koalicji Obywatelskiej. Na razie jednak, jak przekonuje poseł Dominik Jaśkowiec, nie jest to moment na gwałtowne ruchy, a raczej na przygotowanie do wyborów uzupełniających.
6: Istotna w tym wszystkim jest chęć autentycznego zaangażowania się członków partii w zwycięstwo, więc ta mobilizacja też wyklucza albo jakby wskazuje, że niecelowym są roszady personalne w tym momencie.
5: Z nieoficjalnych rozmów wynika, że decyzje dotyczące przyszłości Aleksandra Miszalskiego mogą zostać odłożone przynajmniej do czasu wyborów uzupełniających. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Jest pierwszy pozew cywilny o zadośćuczynienie za bezprawne pushbacki. Chodzi o sprawę cudzoziemca, który w 2023 roku był trzykrotnie wyrzucany z Polski na Białoruś. Co kluczowe, dwa z tych pushbacków zostały już wcześniej uznane za bezprawne. Pozew trafił do sądu w Białymstoku, a tą sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Pozew cywilny, pierwszy taki pozew w Polsce, złożyli wspólnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Domagają się przeprosin od Straży Granicznej, 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia cudzoziemca w wysokości 60 tysięcy złotych oraz ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za przyszłe skutki zdarzeń. Prawnicy wskazują, że działania polskich służb doprowadziły do naruszenia dóbr osobistych cudzoziemca, w tym jego godności, wolności, prawa do ochrony życia i zdrowia, a także prawa do ochrony przed nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Jest jeszcze za wcześnie na rozmowę o negocjatorze do spraw Rosji. Przekonywali ministrowie Litwy, Łotwy i Estonii przed dzisiejszym posiedzeniem szefów MSZ-ów unijnych krajów. Wszyscy mówią o tym, kim będzie osoba, która będzie rozmawiać z Rosją. Prawda jest jednak taka, że Putin wcale nie chce rozmawiać, powiedział minister spraw zagranicznych Estonii. Jeśli w przyszłości uda nam się skłonić Władimira Putina do rozmów, nastąpi to wyłącznie w wyniku wywartej na niego większej presji, podkreślił. Jego zdaniem Unia Europejska powinna najpierw ustalić gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy i dla samej siebie. Pentagon od miesięcy przygotowuje się do ataku na Kubę i opracowuje szczegółowe plany ewentualnej operacji. O kulisach działań amerykańskiej administracji w tej sprawie donosi portal Politico, według którego Waszyngton jest gotowy do uderzenia w każdej chwili. Potrzebna jest tylko zgoda Donalda Trumpa. Tym tematem zajmuje się Cezary Jaszczyk.
8: Zgoda do tej pory oczywiście nie padła, ale przedstawiciele administracji konsekwentnie powtarzają, że są gotowi do militarnego rozwiązania problemu. Do niedawna w Białym Domu panowało przekonanie, że zmiany władzy umożliwi dotkliwa presja gospodarcza i de facto blokada wyspy. Ale mimo trudnej sytuacji, braków prądu, surowców, a nawet żywności, reżim trzyma się mocno. Według Politico, Stany Zjednoczone rozmieściły już w regionie wystarczająco dużo wojska, by doprowadzić do siłowego obalenia władzy. Morze Karaibskie jest obecnie drugim po Bliskim Wschodzie regionem z tak liczną obecnością amerykańskiej armii. Pentagon ma kilka planów, od schwytania rządzących Kubą na wzór Wenezueli po serię precyzyjnych ataków na cele reżimu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: A informacje w TOK FM wracają o 10.20.
0: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: 22 stopnie na zachodzie Polski, przeważnie około 18. Z kolei na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a w studio gość pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: I kolejna, można powiedzieć, kolejny odcinek, w którym pani wspomina, lepsze chyba słowo, osoby ważne dla teatru, kobiety szczególnie ważne dla teatru, takie, o których dawno zapomnieliśmy, a wypada pamiętać.
9: Zdecydowanie.
1: Tak, z wielu powodów. Myślę sobie, że także dlatego, że to były takie trochę siłaczki, bo oprócz tego, że w ogóle trudniej kobietom jest w różnych sytuacjach robić karierę, no to tutaj przeciwko sobie miały jeszcze okoliczności historyczno, społeczno, polityczno, jakieś tam. Więc po prostu cała masa spiętrzonych przeszkód, a one, albo ona, czyli Antonina Sokolicz w tym przypadku, powiedziała: biorę wszystko na klatę.
9: Trochę tak. Ten upór jest tutaj jakimś takim istotnym czynnikiem, który wielokrotnie się powtarza. I Antonia Sokolicz jest jedną z tych kobiet, które były strasznie uparte, żeby zrobić coś po swojemu, na swój sposób i udowodnić, że można robić to właśnie tak i będzie dobrze.
1: Skąd się wzięła na warszawskiej Woli?
9: To jest dosyć długa przygoda, bo ona się urodziła dobre 40 lat wcześniej, zanim na tej Woli wylądowała. Po drodze zaliczyła przygodę z teatrem amatorskim w innych miejscach, ale może w ogóle cofnijmy się samego początku, do tego, skąd w ogóle wzięła się Antonina Sokolicz, bo rodzi się, co ciekawe, w rodzinie szlacheckiej.
1: No, zubożała szlachta.
9: Zubożała szlachta. Po powstaniu styczniowym utracili majątek. Antonina już wtedy wykazywała charakterek, bo jak to tak, jej bracia się kształcą, a ona nie będzie się kształcić, więc wymusiła na rodzicach zgodę na to, żeby mogła się uczyć, a uczenie doprowadziło do tego, że zapragnęła aktorstwa, więc wszystko to, co zarobiła ucząc innych, wydawała na prywatne lekcje aktorstwa, po to, żeby później ruszyć w objazd z teatrem wędrownym, bo to była taka pierwsza droga do tego, żeby w ogóle do teatru się dostać. Dzisiaj mamy szkoły aktorskie, w przeszłości jednak często wycierano spodnie, kolana i nogi w drodze, po to, żeby ktoś dostrzegł talent i zaprosił na debiut do jednego z większych teatrów. W przypadku Antoniny to się udaje o tyle, że trafia na chwilę Teatru Krakowskiego, ale generalnie ta jej kariera aktorska raczej jest wyboista, raczej jest trudna. Sama mówiła o tym, że żeby się przebić, trzeba było albo mieć talent, albo szczęście, albo protektora. Ona akurat nie była artystką największego formatu. Kochała teatr miłością często nieodwzajemnioną, no i w efekcie nigdy tego wielkiego miejsca na teatralnym Parnasie nie zajęła. Z tym, że teatr zaprowadził ją do jej drugiej miłości, do miłości, która okazała się częściowo zgubą dla tej pamięci, bo jeżdżenie właśnie od miasteczka do miasteczka sprawiło, że w 1902 roku zetknęła się z ruchem robotniczym. No i przepadła.
1: Socjalizm.
9: Tak, nasza Antonina aktorka zostaje Antoniną socjalistką, angażuje się w działalność na rzecz tych, których życie potraktowało jeszcze gorzej niż ją. Choć w sumie jako aktorka, która nie dojadała, aktorka, która biedowała, są wspomnienia o tym, jak na przykład, żeby sobie dorobić, przepisywała sztuki dla kolegów z zespołu i potrafiła zasnąć nad tym. Właśnie dlatego, że była niewyspana, zmęczona, głodna, chłodna, cały ten zestaw. Więc nic dziwnego, że była czuła na krzywdę innych. No i w efekcie tego zaangażowania socjalistycznego ląduje w samym środku rewolucji 1905 roku i mogą sobie państwo wyobrazić, że taki wóz, którym wozi się rekwizyty, kostiumy, inne tego typu rzeczy, jest świetną przykrywką dla wożenia bibuły rewolucyjnej. No z tym, że ją z tą bibułą złapano i w efekcie trafiła do więzienia. Potem był proces. Zgodzono się na to, że Antonina po prostu wyjechała z królestwa i tak zaczyna się jej tułaczka. Po drodze zalicza Kraków, Zakopane, poznaje Lenina, więc też jest to jakoś interesujące. Poznaje Piłsudskiego, który jest bardzo ważną postacią dla niej przez dłuższy czas.
1: Kogo wolała? Lenina czy Piłsudskiego?
9: No, Piłsudskiemu zadedykowała książkę wodzowi polskiej rewolucji o ideologii Piłsudskiego. Chociaż Lenin z drugiej strony miał ciepłe miejsce w jej sercu, urządzają potem imieniny w latach 30. na Żoliborzu. Bez Lenina obecnego.
1: A, nie dotarł.
9: Nie dotarł niestety już. Więc myślę, że do jednego miała słabość do określonego momentu, w sensie do Piłsudskiego. Lenin został z nią trochę na dłużej. Generalnie zetknięcie się z...
1: Ale nie za to ją kochamy.
9: Nie za to ją kochamy, zdecydowanie. Zetknięcie się z masą ludzi, którzy dyskutują na tak wiele poruszających ją tematów, sprawia, że, kurczę, uświadamia sobie, że ma pewne braki. Więc wyjeżdża do Francji, na Sorbonę. Tam studiuje historię, nauki społeczne, robi to wszystko, żeby po prostu swoją wiedzę uzupełnić, a równolegle zaczyna pisać. I to pisanie też jest dla niej super ważne, bo ona dobrą sprawę odkrywa, że w ten sposób może opowiedzieć historię o ważnych postaciach dla niej. O Słowackim, Mickiewiczu, Wyspiańskim, właśnie tym, którzy nigdy się z nim nie zetknęli. Tym, którzy do teatru raczej nie pójdą ich pooglądać, ale dzięki niej zrozumieją, jak ważna i piękna jest ta poezja. Więc zaczyna też pisać. Więc te jej działania mają kilka takich wektorów, których się kieruje. Podczas pierwszej wojny prawdopodobnie stała kurierką legionową, co też wskazuje na bliskie kontakty z kręgami Piłsudskiego.
1: Ale chyba szkolona była na legionistkę, tak?
9: No właśnie, to jest ta kwestia tego, że kobiety chciały być żołnierkami, chciały walczyć, ale Piłsudski ich nie dopuścił, że zostały właśnie kurierkami. Sokolicz objeżdżała skupiska Polonii na Syberii, gdzie recytowała dla nich wiersze, organizowała wieczorki właśnie takie, żeby wspomnieć tych wielkich wieszczów narodowych, utrzymać ducha w narodzie.
1: To dość ryzykowne zajęcie dla kurierki.
9: No, generalnie wiele z nich jeździło. Woziły leki, woziły sprzęt, wspierały te grupy.
1: Bo myślałem, że chodziło o to, żeby jednak nie przyciągać uwagi władz carskich.
9: Być może. Równolegle Antonina była raczej bardzo odważną kobietą, taką, która małej ilości rzeczy się boi i jest gotowa podjąć ten wysiłek, aby coś dobrego kulturalnie zrobić, bo kultura w jej oczach była czymś, co jest potrzebne do życia równie mocno jak tlen. Że prawo do kultury jest prawem człowieka. Jest tym coś absolutnie pięknego i utopijnego straszliwie. Ona w tej Rosji ogląda rewolucję i to ją bardzo mocno radykalizuje. Ma świadomość tego, że być może komunizm jest tą drogą...
1: Socjalizm jest za miękki.
9: Tak, że komunizm będzie lepszą drogą, z tym, że no, tutaj trzeba przypomnieć, że ten komunizm nie jest tym komunizmem, jaki znamy. Ludzie oglądający rewolucję nie wiedzieli, jak to się skończy. Nie mieli pojęcia o tym, jaką cenę przyjdzie zapłacić za to marzenie o równości i sprawiedliwości społecznej. Ona wierzyła w to bardzo głęboko. Do tego stopnia, że jeździ po świecie. Jeździ do USA, jeździ do Kanady i tam też prowadzi agitację polityczną. Za tym właśnie, żeby ludzie na ten czerwony kolor nawrócili się intensywnie. I kiedy trafia do Warszawy w 1918 roku, to jest taki punkt, w którym ponownie Antonina, kobieta teatru, spotyka Antoninę, działaczkę polityczną, działaczkę społeczną.
1: Komunistkę już tym razem.
9: Komunistkę już, tak. Chociaż ona nigdy do partii oficjalnie się nie zapisała. Nie ma takich dokumentów. W dokumentach, które stały po niej, bo w latach 50. już po jej śmierci, starano się uczcić jej pamięć i zbierano dokumenty, wspomnienia. Jest cały taki zbiór, który dziś można obejrzeć w Archiwum Akt Nowych. I po prostu poczytać sobie trochę rękopisów, trochę właśnie maszynopisów. Z jednej strony jej własne dzieła, bo jest tam chociażby absolutnie fascynujący pamiętnik z oblężenia Warszawy z 1939 roku. Niesamowita lektura. Ale z drugiej strony też wspomnienia ludzi o niej, którzy ją znali i pamiętali. I tam wśród tych wspomnień zachowały się choćby informacje o jej codziennej działalności, o tym, jak prowadziła swój teatr, bo do teatru właśnie zmierzamy. I jest o tyle ciekawe właśnie, że możemy zobaczyć ją z perspektywy ludzi, którzy ją znali i też trochę sami ją poznać. Z tym, że w tych dokumentach ona jest nazywana naszą legalną komunistką. Co wskazuje na to, że mimo tego, że ją sprawdzano, ścigano, osadzano w więzieniu, nigdy nie udowodniono jej tego, że jest tą komunistką. Że na przykład świetną przykrywką był jej mąż. On był z zawodu inżynierem, był dosyć bogatym człowiekiem, więc te pieniądze, które przepływały przez ich dom, miały świetną przykrywkę, mąż zarobił, ani że ktoś dał na działalność partyjną. Ona poza teatrem angażowała się też na przykład w wydawanie pism komunistycznych, prowadziła właśnie u boku męża działalność wydawniczą, angażowała się w organizację Uniwersytetu Ludowego, czyli takiego, który z założenia miał być dostępny dla jak najszerszej grupy ludzi. Poza tym lata 30. upływają jej na pisaniu listów do więźniów, aby się nie poddawali, robieniu paczek właśnie na tych więźniów, jakiejś takiej działalności bardzo intensywnie na rzecz wspierania duchowego. Mniej takiej działalności na przykład szła gdzieś z bombą się wysadzić, co też może się jakoś kojarzyć w kontekście działalności politycznej tamtych niespokojnych czasów. Ale właśnie, teatr. Bo wydaje mi się, że ten teatr jest najciekawszą sprawą, bo jej teatr nazywał się Scena i lutnia robotnicza. I on długo był teatrem takim mało widocznym, zapomnianym.
1: No bo był pod Warszawą, jak rozumiem. Znaczy, no, to jest ten moment, kiedy Wola zostaje przyłączona.
9: 1917 rok. Wola dopiero się włącza. Warszawa przeżywa absolutnie straszliwy kryzys mieszkaniowy. Bo do tego momentu, do końca I wojny światowej, zasadniczo Warszawę wciąż okalały mury. Cytadeli, które nie pozwalały rozwijać się budownictwu, więc przyłączanie kolejnych podwarszawskich wiosek sprawiało, że nagle mamy większą przestrzeń, ale ludzie cierpią na straszliwy niedobór mieszkań. I to jest coś, co jest plagą Warszawy przez calutkie dwudziestolecie.
1: Do dzisiaj.
9: Do dzisiaj częściowo też, ale wtedy było to dużo straszniejsze. Ludzie żyli naprawdę w warunkach, które dziś uznaliśmy za urągające jakiejkolwiek godności. A w każdym razie zmierzam po prostu do tego, że kiedy ona organizuje swój teatr, musi też zorganizować temu teatrowi przestrzeń. Bo wszystko zaczyna się od klubów robotniczych i w ogóle takiego założenia, że robotnicy muszą mieć prawo do czasu wolnego. I coś z tym czasem wolnym mogą zrobić. Więc organizowane są takie miejsca, do których mogą przyjść. Poczytać książkę, poczytać gazety, spotkać się, porozmawiać, zrobić teatr, zorganizować koło śpiewacze. Więc ludzi myślących podobnie do niej o tym właśnie, że kultura jest takim prawem ludzkim, było trochę więcej tu w Warszawie.
1: Kultura prawem, nie towarem.
9: Tak, zdecydowanie. Więc organizowanie im wolnego czasu było czymś, co wiele osób frapowało i co sprawiało, że właśnie tę przestrzeń organizowano, wysupływano te izby, jedną, dwie. Teatr, który ostatecznie zakłada, ma do dyspozycji aż dwa pokoje, więc jest to jakieś totalne metrażowe szaleństwo. Szczególnie, że tak jak ze wspomnień wynika, sala teatralna biegła przez całą szerokość budynku, więc mogła pomieścić w porywach do ponad 100 osób. Więc jest to jednak duży lokal, który pozwala na to, żeby właśnie tę intensywną działalność teatralną prowadzić. Bo Antonina ma ambitny cel, stworzyć dobry teatr, nie tylko teatr.
1: I przez ten dobry teatr stworzyć nowego człowieka.
9: Zgadza się, bo to wszystko było ze sobą bardzo mocno spięte. Więc w 1919 roku, kiedy ten pomysł pada, ona już wcześniej trochę działa w klubach robotniczych. Robi tkaczy w innym klubie, tylko tam dochodzi do pewnych nieporozumień. Ona ma swoją wizję, władze klubu mają swoją wizję, więc Antonina zbiera manatki, wynosi się, a za nią rusza część robotników z tego klubu. I chwilę później, latem 19 roku, ogłaszana w prasie jest informacja o tym, że tworzy się nowy zespół teatralny właśnie dla robotników. Głównie dla młodzieży, ale starsze osoby także się pojawiały. I w ramach organizacji tego klubu właśnie zorganizowano dwie grupy. Śpiewaczą, czyli lutnię, no i aktorską scenę. Obie spotykają się w filii klubu z ulicy Wolskiej na Żytniej 24. I tam w tej przestrzeni właśnie rodzi się nowy teatr. Początkowo ten teatr jest głównie przestrzenią spotkań, że zanim jeszcze dojdzie do jakiejś własnej pracy, Antonina organizuje wieczorki, organizuje spotkania pod hasłem Poezja Polska dla robotnika.
1: A u nas w ramach Poezji Polskiej informacje TOK FM o 10.20 już za kilka minut, a po informacjach powrócimy do straszliwej i fascynującej historii Antoniny Sokolicz, która nie mogła żyć bez kultury, która przez kulturę chciała stworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo, egalitarne, jak mniemam. Gościem jest pani dr Barbara Michalczyk-Zwolińska, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
10: Autopromocja.
11: Czy upadnie rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli?
12: Czy USA zaatakują Iran?
13: Czy Taylor Swift weźmie ślub?
14: To wszystko są, jakby nie było, ważne pytania, które co chwilę wzbudzają globalne refleksje.
15: Ale to także pytania, które są podstawą do rozwoju nowego, niezwykle dynamicznego i zarazem bardzo niepokojącego zjawiska.
16: Chodzi o rynek predykcyjny, który w ciągu zaledwie półtora roku od zalegalizowania zmienia oblicze przynajmniej samych USA.
15: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
10: Autopromocja.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Strażacy zakończyli akcję w Obornikach w Wielkopolsce. Paliła się hala w jednym z zakładów. Pożar wybuchł wczoraj, oględziny na miejscu będzie prowadzić teraz policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a w szczytowym momencie akcji brało w niej udział około 250 strażaków. Projekt dotyczący voucherów dla klientów biur podróży za odwołane wycieczki oraz propozycja deregulacyjna w sprawie uproszczenia rachunków za energię. Tym zajmuje się dzisiaj Sejm. Posłowie wysłuchają też informacji resortu zdrowia w sprawie dotychczasowych działań w zakresie wyzwań i etapów wdrożenia systemu centrów zdrowia psychicznego. Na południu Podkarpacia trwa akcja odłowu niedźwiedzi brunatnych. Na razie schwytano 8 osobników, 7 założono obroże GPS do monitorowania ich ruchu. 2 najbardziej uciążliwe drapieżniki zostały przeniesione w inny rejon. Akcja to pokłosie śmiertelnego ataku niedźwiedzia w Płonnej i coraz częstsze pojawienie się tych zwierząt w pobliżu domów.
6: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Filmowe seanse, spektakle, spotkania z pisarzami i ilustratorami książek znajdą się w programie 4. edycji Festiwalu Literatury i Rozwoju Dzieci Alfabet, który w sobotę rozpocznie się w Lublinie. Nie zabraknie również ciekawych warsztatów, mówi Alina Januszczyk, pomysłodawczyni wydarzenia.
7: Można będzie spotkać na przykład Oksanę Drachowską, Lukasa Lopeza z Granicznych Gości. Będzie też Michał Książek, Marta Tajtody z warsztatami edukacyjnymi, Piotr Fomfrowicz, nasz lubelski autor. Bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo spotkań. Wszystko po to, aby dzieci i rodzice mieli okazję do tego, żeby wspólnie spędzić czas, nawiązać relacje, a także aby pokazać, że literatura jest sposobem do zabawy.
6: Festiwal Alfabet w Ogrodzie Saskim w Lublinie potrwa do poniedziałku. 12 wystaw, m.in. słynne kadry kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego i instalacje Saszy Weliczko będzie można obejrzeć w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Fotofestiwal rozpocznie się 18 czerwca, ale niektóre ekspozycje są już teraz dostępne dla zwiedzających. Przez lata był ukryty w prywatnej kolekcji, teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Zanim to się stanie, będzie go można jednak bezpłatnie obejrzeć w Warszawie, a chodzi o obraz Japonka Józefa Pankiewicza. Dzieło przedstawia żonę malarza ubraną w japońskie kimono. To absolutny unikat, mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa Unikum.
8: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Rodem w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej.
6: To jeden z 3 obrazów Pankiewicza z cyklu. Drugie dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trzeci obraz jest uznany za zaginiony.
5: Słonecznie dzisiaj, jedynie na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach. Około 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim oraz Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Fascynująca historia Antoniny Sokolicz. W pierwszej części naszej rozmowy pani doktor zarysowała krętą zarówno geograficznie, jak i intelektualnie drogę, jaką podążała Antonina Sokolicz, zanim dotarła na warszawską Pragę, która to jako podwarszawska wioska, wieś została dopiero co dołączona jako 22. komisariat?
10: Całkiem możliwe. Teraz nie pamiętam, przepraszam.
9: Bardzo proszę. No i no właśnie, teatr, scena, czyli kółko teatralne i kółko
10: śpiewacze.
9: Zanim stało się, powiedzmy, jakąś formą chóru i teatru, to wcześniej było takim klubem
10: Tak, przestrzenią spotkań dla robotników, miejscem, do którego mogli przyjść i na przykład w końcu w ciszy poczytać, co wcale nie było takie oczywiste. I jeśli chodzi o formowanie się tego teatru, no to pomysły były na to różne. Na przykład pomysł był taki, żeby zrobił to Stefan Jaracz, znany artysta właśnie wywodzący się z klasy robotniczej, znany z sympatii tego typu działań, człowiek, który później staje się twarzą Teatru Ateneum i w pewnym sensie jest nią do dzisiaj. Jednak Jaracz ma bardzo dużo zadań. Jaracz jest wziętym aktorem, no i nie może się poświęcić temu, żeby dla tych robotników teraz spędzać z nimi tak tyle czasu i oni de facto potrzebują. Sokolicz na to jest gotowa to zadanie podjąć, znaleźć czas, bo jednak to, jak ona sobie wymyśla działanie tego klubu i tego koła teatralnego, to są jednak wspólne spotkania. I te spotkania mają różny charakter. Z jednej strony, jak już wspomniałam, są to spotkania, podczas których zaproszeni są zawodowi artyści, którzy teraz będą deklamować, będą śpiewać i stworzą też na przykład żywy obraz. W ogóle coś, co mam wrażenie zaginęło w naszej pamięci i nie wiemy, że tak się kiedyś bawiono, czyli odtwarzano obrazy na bazie, prawda, istnieje obraz, który znamy, który lubimy. Załóżmy, że będzie tym obrazem na przykład Mona Lisa. Więc charakteryzujemy się, malujemy, ustawiamy na tle, które sprawi, że my się wcielimy w postać z tego obrazu. Jeśli chodzi o to, jak to działało wówczas, często były to obrazy grupowe. Kilka osób, które przywdziewało stroje, które pozwalałyby nam zobaczyć w pewnym sensie ten obraz jako żywe wydarzenie. Więc było to coś, co wykorzystywano trochę w celach edukacyjnych, trochę w celach takiej zabawy, bo jednak jest coś przyjemnego w tym, że możemy się przebrać i ucharakteryzować. Później te wieczory coraz bardziej są przejmowane przez robotników, których zachęca się też do własnej twórczości, do pisania wierszy, do układania historii, tego, żeby po prostu tę kulturę trochę sami przejęli. I tu pewnie trochę bardziej czujnym z Państwa zabrzęczy w uszach hasło proletkult, jako takie mocne skojarzenie. No bo Antonina Sokolicz była wskazywana jako osoba, która ideę proletkultu po prostu w Polsce zaszczepiała właśnie takimi działaniami. Z tym, że nie jest to do końca działanie jeden do jednego. Są takie aspekty, o których powiem więcej zaraz, ale w głównym założeniu tego proletkultu było odrzucenie wszystkiego, co niosła przeszłość. A my, jak już wiemy na temat Antoniny, ona absolutnie kochała naszych wieszczów, absolutnie kochała polską poezję i w ogóle bardzo chciała przejąć wszystko to, co narodowe. W sensie dla niej kultura narodowa polska była tym, co mamy najlepszego, chciała ją oddać robotnikom. Więc też ten komunizm, który kojarzy się z wynaradawianiem, w tym przypadku w ogóle nie ma zastosowania. Była gotowa budować nowe rzeczy na kanwie przeszłości, bez negacji tego, co już było, a proletkult jednak zdecydowanie wszystko odrzucał. W każdym razie, wracając do naszej sceny i lutni, no to organizując spektakle, ona miała świadomość, że no właśnie, czy robotnicy polubią oglądanie własnej doli na scenie? Czy oglądanie właśnie smutku i ciężaru własnego życia będzie czymś, co sprawi im przyjemność? To było trudne.
9: Dobre pytanie.
10: Właśnie. I pierwszy raz, kiedy robi Tkaczy, jeszcze w tym pierwszym klubie, z którego odeszła w wyniku konfliktów personalnych, tam ci tkacze nie podobają się. Tam jest ten problem tego, że właśnie jest to dołujące, smutne, że dlaczego mamy to oglądać, chcemy czegoś przyjemnego, chcemy się bawić. A panią tu takie rzeczy robi? No właśnie. Więc co wymyśla Antonina? Stwierdza, że najlepszą drogą do tego, żeby ich przekonać do tego typu sztuki, jest pozwolenie im na to, aby powiedzieli, co o niej myślą wcześniej. Więc organizuje dwa rodzaje prób. Pierwsze, w środy, odbywają się tylko w gronie przyszłych aktorów, osób zaangażowanych w scenę i tam ona ćwiczy z nimi. Jednocześnie robi coś, co w teatrze tej epoki jest trochę krokiem wstecz, bo to jest taka epoka, kiedy dominuje reżyser. To on decyduje o tym, co się dzieje na scenie, w jaki sposób. Ona raczej pozwala swoim aktorom na pewną dozę swobody. Pyta ich, jak sobie to wyobrażasz? Jak byś to zrobił? Pozwala im na zastanowienie się nad tym, kim są w danej scenie, jak się zachowają, jak może myśleć taki robotnik z XIX wieku, którym właśnie sztukę przygotowują. Więc jest raczej osobą, która czuwa nad sensami, ale nie narzuca swojej wizji. Równolegle także ćwiczy z nimi dykcję, deklamację. Bardzo chce, żeby umieli się pięknie wysławiać po to, żeby właśnie to słowo ze sceny dobrze wybrzmiewało. A równolegle myśli o tym, co zrobić, żeby społeczność to zaakceptowała. Więc wymyśla drugi rodzaj prób, w niedzielę. I na te próby może przyjść każdy, kto tylko zechce. Rodzina, przyjaciele, krewni, sympatycy i każdy może zabrać głos. Więc już nie tylko aktorzy myślą, ale myśli cała społeczność. Ten wchodzi tędy, ale to nielogiczne, to mi się nie podoba. I nagle, zupełnie niespodziewanie, ta sztuka staje się pewnym społecznym wydarzeniem. Staje się okazją do zacieśnienia więzów w tej społeczności.
9: No ale to wydaje mi się, że to też może źle się skończyć, jeżeli każdy ma zdanie na temat tego, kto wchodzi, kto wychodzi, jak powinien stać, jak powinien wyglądać.
10: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy osobę, która czuwa. I mamy sytuację, w której rozmawiamy o tym i wypracowujemy wspólnie pewne rozwiązania. To właśnie prowadzi do spektaklu, który jednoczy wspólnotę.
9: Czyli aktywizujemy widza.
10: Tak, zdecydowanie, że nasz widz jest widzem zaangażowanym w to, co się będzie działo. Nasz widz będzie skłaniany do namysłu, ale nasz widz także będzie czuł się współautorem w pewnym sensie, co sprawi, że tym chętniej przyjdzie zobaczyć efekty takie końcowe, bo też nie wszystko dało się pokazać na niedzielnych próbach. Więc ten spektakl ma takie dwie drogi, w sensie tkacze, mają dwie drogi obiegu. Z jednej strony zespół pokazuje się w kolejnych klubach robotniczych, bo ich na mapie Warszawy w tamtym czasie nie brakowało. Są to maleńkie scenki, na których wszystko to, co chcemy pokazać, może się wydarzyć.
9: Chciałem dodać, że mówiła pani o tych scenach, o próbach środowych i niedzielnych. No i te niedzielne, czyli te otwarte dla publiczności, cieszyły się chyba sporą popularnością, bo ile tam zespół to było, nie wiem, około 30 osób, to na tych niedzielnych nawet i 100 osób potrafiło przyjść.
10: Zdecydowanie. Dlatego właśnie ta cecha społeczno-twórcza jest tu taka bardzo ważna. To jest, wydaje mi się, w ogóle jeden z pierwszych polskich kolektywów, czyli grup, w których nie ma takiej silnie dominującej osobowości. Dziś właściwie nie wiemy, kto w nim grał. Nie znamy nazwisk tych osób, poza pojedynczymi informacjami, które przeniknęły do recenzji z tego spektaklu. No bo właśnie, była jeszcze drugi sposób obiegu. Występy na zawodowych scenach. I to jest jakoś w ogóle ciekawe, że teatr amatorski wykupuje sobie scenę i co najmniej 4 razy, ale prawdopodobnie 5, pokazuje się przed publicznością, która kupuje bilety, rusza do Śródmieścia i tam w teatrach, chociażby na Karowej, prezentowany jest ten spektakl przed publicznością, która być może nie jest gotowa na to, co za chwilę zobaczy. Więc tutaj też jest duża rola kierowniczki zespołu, która poza tym właśnie, że uczestniczy w próbach, jest też osobą, która trochę wprowadza, że kiedy zapraszamy widzów do tego świata, ona przed spektaklem wychodzi i objaśnia.
9: Wspomniała pani tkaczy Hauptmana. No, tak. To jest, myślę, sztuka bardzo ważna. Taka, myślę, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które były aktualne, zresztą są aktualne do dzisiaj, przecież też wciąż wystawiane. Także rozumiem, że to był numer jeden na liście premier albo na liście repertuarowej.
10: To jeden z takich, mówiąc szczerze, żelaznych punktów repertuaru teatrów robotniczych. Wystawiany jeszcze w XIX wieku. Chętnie powracano do tego tytułu. W przypadku właśnie Sceny i lutni Sokolic zależało na tym, żeby także przez ten dramat trochę tych robotników aktywizować i zmieniać ich myślenie, pokazując niedolę innych, budować analogię do niedoli własnej. Bo ten teatr docelowo miał grać także na strajkach. To jest w ogóle jakoś ciekawe, że to, że odzyskaliśmy niepodległość, wcale nie sprawia, że ten kraj od razu mlekiem, miodem płynie, a robotnikom żyje się dobrze i dostatnio. Liczba strajków jest zadziwiająco wysoka, bo mam wrażenie, że dzisiaj z dzisiejszej perspektywy myślimy strajkiem, to myślimy robotnicy, którzy walczą o prawa pod koniec komunizmu, prawda? Solidarność, tego typu sprawy. A jak się zacznie odkrywać historię ruchu robotniczego, to okaże się, że strajk był podstawowym narzędziem walki o swoje prawa. W XIX wieku walczy się o to, żeby to był 12, a nie 14 godzin dzień pracy. Albo walczy się o 9 godzin dnia pracy. Jak tylko próbują coś zmienić, to znowu idziemy, walczymy i staramy się o to, żeby nasze prawa wywalczyć. Więc Sokolicz chce też zespołu mobilnego, który pojedzie do warsztatów, który pojedzie do fabryki, który zagra dla robotników, którzy już tracą nadzieję na to, że będzie lepiej. Więc jest tym też taka nadzieja na lepsze jutro, wbudowana w ten teatr. Równolegle to, co się przebija z tych pism na temat Sceny i lutni, które lutnia sama kolportowała, ten zespół nie miał mieć celów politycznych. Że tutaj nie chodzi o to, żeby agitować, bo agitacja sceny jest nudna. Agitacja sprawia, że widzowie po prostu nie angażują się w ogóle. Raczej tutaj celem Antoniny Sokolicz było wytworzenie społeczności, że przy okazji spotkań można było te tematy rozmawiać, a nie agitować bezpośrednio ze sceny, co też wpływało na sytuację zespołu, no tak samo jak sytuację ruchu komunistycznego, który pierwotnie zanim zostanie zdelegalizowany po 20 roku, on po prostu nie, w sensie, czyli partia komunistyczna nie zarejestrowała zarejestrowała się jako partia początkowo, a później została sprowadzona do roli niechcianego gościa na terenie Polski po wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej. I generalnie do 20 roku, do wiosny, do maja i pochodu majowego, scena Jutnia Robotnicza jest traktowana jak jeden z wielu zespołów lewicowych, które działają w Warszawie, i Robotnik, czyli dziennik związany z Polską Partią Socjalistyczną, na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje. Wspólne wyjścia do filharmonii, wyjścia do teatru, pogadanki, spotkania. Właściwie da się na spokojnie zrekonstruować całą działalność zespołu dzięki temu, ale po maju 20 roku, kiedy właśnie Scena Jutnia idzie w pochodzie z komunistami, a nie z socjalistami, no tu się już robi nieprzyjemnie. Jest rozczarowanie, jest to artykuł o tym właśnie, że tutaj coś dzieje się niedobrego z tym zespołem, z perspektywy właśnie socjalistów. No i zaczyna się zainteresowanie policji.
9: A co było dalej? Już odsyłam Państwa do, między innymi do badań pani doktor, która przypomina fantastyczne postaci teatru, często teatru amatorskiego, teatru robotniczego, ale nie tylko. Masa też jest osób, które znamy z późniejszej kariery. A dzisiaj Antonina Sokolicz, działaczka i socjalistka, potem komunistka, no ale jednak...
10: Wspaniała kobieta.
9: Wspaniała kobieta, kobieta teatru, feministka.
10: To jest dobre pytanie, czy feministka, bo ona sama być może tak by się nie opisała.
9: Na szczęście my możemy ją tak opisać.
10: Zdecydowanie.
9: Pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim była gościem lub gościnią.
10: Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję serdecznie. Informacje o 10.40. Po informacjach Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry, Ewo.
0: Dzień dobry. To jest odcinek Prawa bez recepty, w którym przeżyłam kilka zaskoczeń. A największe z nich to takie. Jeżeli ja płacę z własnej kieszeni za badania, robię je prywatnie, to okazuje się, że ja nie jestem wcale właścicielem wyników tych badań. Albo rzecz następująca. Nie zakładam internetowego konta pacjenta, mówię, nie chcę, żeby moje dane były przetwarzane. O, jakże się mylę. O tym i o innych kwestiach związanych z dokumentacją medyczną już za moment.
9: Ewa Podolska i Prawo bez recepty po informacjach, a te o 10.40.
1: Autopromocja.
11: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
12: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
11: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji tokfm. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
13: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: ZUS, podatki, czynsz, konto.
23: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
22: Ty nie?
23: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
22: Płacą ci? Dużo?
23: 4000 się uzbierało.
22: No żartujesz.
24: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/ukośnik Lato.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To są działania, które zagrażają podstawom bezpieczeństwa państwa. Tak o serii fałszywych alarmów w domach polityków mówił w Sejmie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że tak zwane zgłoszenia kaskadowe są zagrożone karą 15 lat więzienia. W sprawie ostatnich alarmów służby zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty udziału oraz kierowania grupą przestępczą. Armia Kuwejtu poinformowała, że jej obrona powietrzna przechwytuje wrogie i pociski i drony. Nie sprecyzowała jednak, z jakiego kierunku pochodzi zagrożenie, przekazuje agencja Reutera. Mieszkańców Kuwejtu wojsko wezwało do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez władze. Wcześniej amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormus. Teheran twierdzi z kolei, że przeprowadził uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą. A ceny ropy naftowej na globalnych giełdach dzisiaj mocno rosną. To reakcja na kolejne ataki w Zatoce Perskiej, które zagrażają kruchemu zawieszeniu broni pomiędzy USA a Iranem i negocjacjom w sprawie zawarcia porozumienia pokojowego. Madryt będzie nadal wzywał do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. Hiszpania opowiada się też za nałożeniem zakazu wjazdu do Unii na izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira. Chce powrócić do tematu sankcji na Izrael podczas odbywającego się dzisiaj na Cyprze nieformalnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Liderzy czterech łotewskich partii politycznych podpisali umowę koalicyjną i deklarację w sprawie planowanych działań rządu, którym kierować będzie Andris Kulbergs. Jako priorytet nowa koalicja wskazała ustabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa. Fala upałów, która nawiedziła Paryż w pierwszym tygodniu wielkoszlemowego French Open, jest szkodliwa nie tylko dla tenisistów, ale też dla kortów ziemnych, na których toczy się rywalizacja. Od początku imprezy w stolicy Francji panują ponad 30-stopniowe upały. Nawierzchnia, na której toczy się rywalizacja podczas upałów, może szybko zmienić swoją konsystencję, co wpływa na odbicie piłek, ale też bezpieczeństwo zawodników. Z tego powodu organizatorzy Rolanda Garrosa musieli sięgnąć po sztuczki, aby chronić korty. Wymaga to częstszego i obfitego polewania oraz rozprowadzania chlorku wapnia. Słonecznie niemal w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz u podnóża Karpat, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie nasz ekspert, pan Rafał Janiszewski, specjalista w materii naszych relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj temat dosyć skomplikowany, obszerny. Rzecz, która bardzo zmieniła się w ostatnich latach, czyli nasza dokumentacja. Ja to, wie pan co, często zdarza mi się ciągle rozmawiać z moimi znajomymi. Ja mówię, ale czemu ty nie masz wypisu, opisu, wyniku badania? I słyszę, bo mi nie dali. Ja mówię, ale ty masz prawo do tego. Wiesz co, nie dali mi, to dopiero jak ja pójdę na wizytę, bo tam ja, powiedzmy, miałem tomografię, to nie mam i dopiero lekarz na to popatrzy. No ale ja mówię, ale ty będziesz mógł się sam popatrzeć. No nie, bo to on się tylko patrzy. Ja mówię, no słuchaj, no ty nie wiesz podstawowych rzeczy.
2: No tak, przyzwyczailiśmy się, że dokumentacja medyczna należy do pacjenta i nie wolno mu jej zabierać.
0: Ale to jest dokładnie odwrotnie. Ta cała dokumentacja należy do lekarza, który mu jej nie pokazuje często. Tak
2: i
0: też
2: tak
0: bywa.
2: Rzeczywiście w prawie jest. To znaczy, gdybym miał określić zgodnie z prawem, kto jest właścicielem dokumentacji medycznej, to właścicielem dokumentacji medycznej jest system ochrony zdrowia. Państwo.
0: Ale jeżeli poszłam i prywatnie zrobiłam, to nie.
2: To również.
0: Też?
2: Tak.
0: Zapłaciłam?
2: Tak.
0: I ja nie jestem właścicielem tych wyników badań?
2: Nie jestem.
0: No to mnie pan zaskoczył.
2: Taka troska państwa o panią. Wszyscy obywatele troszczą się o panią, więc chcą, żeby w domenie publicznej, czyli w tych wielkich serwerach, był wynik tego badania, który pani sobie za własne pieniądze zrobiła. Dlaczego my tego chcemy? Bo gdyby pani zachorowała, to możemy z tego skorzystać. Jak dużo takich osób choruje na dane choroby, my obserwujemy te zjawiska, obserwujemy, bierzemy dane i możemy przewidywać, jak zapobiegać tym chorobom. Więc cóż się zmieniło?
0: Ale ja mu powiem tylko jedną rzecz. Dobrze, a niech sobie państwo będzie właścicielem, ale ja powinnam być potraktowana tak jak w mailu dowód, do wiadomości. Ja powinnam mieć do tego
2: ale pani
0: dostęp.
2: Jest.
0: Ale właśnie ludzie często nie wiedzą o tym.
2: Oczywiście, że tak, ale pani jest, ponieważ ustawa o prawach pacjenta, rzeczniku praw pacjenta i tu akurat nie rzecznik praw pacjentów bardzo mocno tego pilnuje. Nawet wydał specjalny informator w tym zakresie i to informator dla podmiotów leczniczych w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. Cóż się zmieniło, to trzeba, to nam odpowie na pytanie, co pacjent mieć powinien. Ano mianowicie zmieniło się to, że dokumentacja medyczna od 2021 roku weszło takie rozporządzenie, że dokumentacja medyczna jest w zasadzie wyłącznie w postaci elektronicznej. Kilka wyjątkowych dokumentów jest w postaci papierowej, takich jak książeczka zdrowia dziecka, czy takich jak karta informacyjna wydawana pacjentowi po hospitalizacji. Natomiast wszystko inne ma postać elektroniczną. To oznacza, że jest dokumentem, kiedy jest w przestrzeni cyfrowej. Kiedy z tej przestrzeni cyfrowej chciałbym to wyjąć, to ja wyjmę wydruk. No to tak jak robimy przelew w banku i wydrukujemy sobie potwierdzenie, jest tam napisane, to nie jest dokument, to jest wydruk. Czyli co mi przysługuje? Przysługuje mi wydruk. Przysługuje mi również kopia, czyli cyfrowa. Wspomniana pani koleżanka, jak zrobiła sobie rezonans, badanie rezonansu na zlecenie innego lekarza.
0: Tak.
2: Ona ma prawo z tej pracowni rezonansu uzyskać kopię w postaci płyty i opisu nieodpłatnie pierwszorazowo, niezależnie od tego, czy pójdzie tam później do tego lekarza, czy nie.
0: No dobrze. Czy to miejsce, czy pracownia lub lekarz pierwszego kontaktu, gdzie ona jest, zrobiła na zlecenie tego lekarza, to ma obowiązek, tu podkreślam obowiązek, jeżeli ona poprosi, przysłać jej to na maila. Czy nie? Czy ona musi
2: Ale ona musi spełnić pewne warunki.
0: Jakie?
2: Bo tu mówimy o takim bezpieczeństwie RODO, czyli gdyby ona chciała komunikować się ze swoją lecznicą za pośrednictwem maila, to musi złożyć takie oświadczenie osobiście w lecznicy i musi napisać, że wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną za pośrednictwem maila takiego i takiego. I co ona dostanie? Ona dostanie ten wynik.
0: No.
2: On będzie zaszyfrowany, a kod odszyfrowujący dostanie na przykład na swój numer telefonu. Odmiennym narzędziem są takie podmioty, które mają swoje platformy dla pacjentów i tam pacjent ma swój login i hasło i tam sobie może te wyniki pobierać. Ale to jest też bezpieczeństwo.
0: Czyli jeżeli pani mi w pracowni, w miejscu, gdzie załóżmy byłam, miałam prześwietlenie, powiedziała, my nie wysyłamy na maila,
2: to narusza prawo.
0: Tylko, że ona może powiedzieć, proszę złożyć tutaj to oświadczenie. Ja nie wiem, czy ona w ogóle wiedziała. Bo wie pan, to szczególna sytuacja. Upadek, złamanie żeber zdarzył się na wakacjach, tak? Mhm. Ja następnego dnia już wyjeżdżałam.
2: Rozumiem.
0: A opis miał być za 3 dni. Czyli koniec, kropka. Pani...
2: Oświadczenie. Jeżeli już teraz tak mówimy o takiej sytuacji, nie może pani 500 kilometrów ponownie pojechać do tej lecznicy po to, żeby...
0: wynikało, że mam przyjść.
2: Ale znowu, jak państwo się o panią troszczy, ma pani swój profil M-Obywatela, w którym ma pani podpis elektroniczny.
0: I to tam
2: nieodpłatny.
0: Jest?
2: I może pani przy użyciu tego podpisu elektronicznego takie oświadczenie podpisać i wysłać je mailem.
0: A, rozumiem.
2: I wtedy nie musi pani jechać 500 kilometrów, żeby złożyć osobiście, że na maila, ewa@buziaczek.pl, proszę mi przesyłać dokumentację. Tylko pani to pakuje, wysyła mailem, podpisane podpisem właśnie z M-Obywatela, podpisem osobistym, i ta lecznica jest zobowiązana to uznać.
0: Ale tu mnie pan zmartwił co do jednej rzeczy, bo pan powiedział prawie wszystkie dokumenty, a równo za wyjątkiem wypisu ze szpitala. Wypis ze szpitala jest takim podsumowaniem, z czym przyszłam, z czym wychodzę, skrót tych badań, opis i tak dalej. To jest bardzo ważny dokument. Ja trafiam do następnego szpitala za pół roku i lekarz następnego szpitala, ja uważam, że ten dokument z tego pierwszego przydałby mu się. I jeżeli ja nie przyniosę w papierkach w trzech czy czterech stron z pierwszego szpitala, to on nie może wejść w system, bo tam tego nie ma. Czy to nie powinno znaleźć się też takie wypisy ze szpitala w tym systemie? Lekarz powinien wiedzieć. No, powiedział mi, że nie ma. Że jeszcze u nas, powiedział, jeszcze u nas w Polsce tego nie ma. Tak mi powiedział. I kilka miesięcy temu.
2: Pani redaktor, powiem tak, jako mężczyzna. Mężczyźni różne rzeczy kobietom opowiadają. Natomiast mamy dzisiaj na gruncie ustawy...
0: Ale pan sam na początku powiedział, że wypisy ze szpitala...
2: Ale... Zaraz opowiem. Na gruncie ustawy o prawach, na gruncie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia mamy wszystkie dokumenty elektroniczne, z czego mamy część dokumentów tak zwanych e. E-recepta, e-skierowanie i e-kartę informacyjną. I ona w postaci zbioru danych, które pani wymieniła, jest raportowana do systemu informacji medycznej. To, że pani była w tym szpitalu i co pani

0: wielkiego brata jest. A dlaczego ten doktor tak powiedział? Najprawdopodobniej dlatego, my tutaj mówimy o przepisach, które weszły 2021-2022. To nie jest duży czas na informatyzację, podłączenie systemów, wymianę tych danych. I to jeszcze tak nie działa, że mamy dostęp do tych repozytoriów, chociaż coraz częściej mamy. Wspomniana e-recepta, wypisywanie leków narkotycznych całkiem niedawno w związku z tą sprawą udostępniono, tak? I z systemu informacji medycznej lekarz może sprawdzić, ile pani tego leku już miała wypisanego przez innych lekarzy.
1: Ale czy ta e-karta informacyjna, pan mówi, że jest w systemie.
0: Tak.
1: Czy ona jest tożsama z tym wypisem? Bo ten wypis wszystko ona tak zawiera.
0: Ona zawiera nawet więcej.
1: Ale czy to też właśnie jest tak wszystko zebrane, tak? Tak, wszystko. Nie tam, że osobno sobie badań muszę szukać,
0: nie, wszystko jest zebrane, wszystko w dodatku jest obkodowane specjalnymi kodami, żeby było jednoznaczne.
1: A to ja umiem to przeczytać, jak wejdę w to?
0: Ale to miał przeczytać pani lekarz.
1: Czyli on umie, a ja niekoniecznie.
0: To, co pani ma przeczytać, to jest obowiązek ustawowy wydania informacji o udzielonym świadczeniu, czyli pani karta informacyjna, którą pani dostała.
1: Czyli ten wypis.
0: To jest dla pani. Tam są zalecenia, tam jest epikryza, tam są również badania, które pani miała te najważniejsze.
1: A, czyli pan mówi, że to jest, ale co, szpital jeszcze w systemie jest takim, że nie umiał ten lekarz
0: też
1: wejść?
0: I system informacji medycznej też nie jest dzisiaj jeszcze tak rozbudowany, żeby te repozytoria w sposób sprawny udostępniać. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszyscy raportują, że teoretycznie jest do tego dostęp. Natomiast, jak już tak mówimy, gdybym był na miejscu tego pana doktora i chciałbym skorzystać z swoich uprawnień, to ustawa mówi, że podmiot, który pani leczenie kontynuuje, może zwrócić się do podmiotu, który panią leczył, o udostępnienie. I w zasadzie odbywa się to błyskawicznie, bo jest to udostępnienie przy użyciu systemów teleinformatycznych. No tylko oczywiście trzeba chcieć, trzeba zadzwonić, trzeba się skomunikować i pobrać te dane.
1: Mówimy elektronika, internet. Ja rozumiem, że pan tu ma na myśli sytuację, zobaczy to wszystko, jeżeli wejdę na elektroniczne konto pacjenta, IKP. No ale wiele osób tam nie umie w to wejść ciągle jeszcze.
0: Tak, ale myślę, że więcej osób umie niż nie umie. Myślę, że też bardzo dużo osób nie chce tam wchodzić, nie chce tam zakładać sobie dostępu, bo mówią, nie będzie nikt moich danych przetwarzał. To ja informuję, wszystkich dane są przetwarzane. Tylko tyle, że my nie patrzymy jakie. Uważam, że każdy powinien to założyć. Jeżeli mamy osoby starsze, niekoniecznie obsługujące systemy, należy je wesprzeć. Na internetowym koncie pacjenta zobaczymy wszystko. Historię leczenia, łącznie z tym, że dowiemy się na przykład, ile placówka dostała z NFZ-u pieniędzy.
1: A tak zobaczyłam i się zdziwiłam nawet. Tak,
0: są nasze recepty.
1: Ile kosztował mój pobyt w szpitalu.
0: Są nasze recepty, tam są nasze wyniki badań. To jest źródło takie najszybsze dokumentacji i tak jak mówię, to zmiana na opcję, na wersję cyfrową, ona ma swoje przepisy pozwalające na to, żeby pacjentowi udostępnić nie tyle dokumentację elektroniczną, bo ona jest zapisem danych, to nam niewiele da, co wizualizacji tych informacji, które tam są, czyli wydruku w postaci elektronicznej, papierowej, na płycie. I podmioty lecznicze już są dzisiaj naprawdę wyspecjalizowane w tym, żeby udostępniać. Więc albo IKP, i uważam, że ona jest podstawowym narzędziem do zapoznawania się z historią leczenia. Co więcej, przychodzi pani do kolejnego lekarza, może pani przez IKP wskazać tego lekarza w swoim telefonie i dać mu przez pani IKP dostęp do pani IKP. I
1: on zaraz, on nie może sam z siebie wejść?
0: Sam bez pani zgody nie może.
1: No ale jednak lekarz, ja widzę, jak rozmawiam przez telefon z lekarzem, on wchodzi gdzieś tam w moje konto.
0: To wchodzi w pani konto w tej placówce, bo pani już w niej była. A jakby pani chciała, żeby on zobaczył wszystko o pani. Lekarza POZ-u, specjalistów, rehabilitację.
1: Ja myślałam, że on wchodzi w to samo, co że ma takie uprawnienia.
0: Nie, musimy pani wyrazić zgodę na dostęp. Może pani wyrazić zgodę nawet całemu szpitalowi na to, żeby tam pani ulubiony szpital miał dostęp do pani IKP. I każdy lekarz, do którego pani pójdzie w tej lecznicy, będzie miał możliwość zajrzenia do pani IKP.
1: Czyli ten wypis, o którym ja mówiłam, że lekarz mógł teoretycznie do niego zajrzeć, to on nie jest w IKP.
0: No jest.
1: Ale pan mówi, że on by wszedł wtedy, gdybym ja mu podał dostęp.
0: Jeżeli mu pani da dostęp.
1: A, no to się nie pojawiło w naszej rozmowie, że owszem, mógłby teoretycznie wejść, ale ja muszę mu dać dostęp, czyli hasło.
0: Nie hasło.
1: A co ja muszę mu zrobić?
0: W aplikacji IKP
1: daj dostęp. Rozumiem.
0: I wskazuje pani nazwę podmiotu, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, któremu pani chce, i ten lekarz już ma to.
1: No, to ja nie wiem, ile takich sytuacji ciągle jeszcze, już się pojawiło w systemie. Bardzo serdecznie panu

0: Dziękuję. Pan również. Rafał Janiszewski, ekspert w materii systemu ochrony zdrowia, był naszym gościem. Spotykamy się w przyszły czwartek po 10:40.
1: Dzięki, Ewo, nareszcie kwestie związane z wynikami stały się jaśniejsze. Dziękuję. To była Ewa Podolska, Prawo bez recepty. Informacje o godzinie 11 za minut kilka, ale my już wybiegamy w przyszłość do godziny 12, albowiem samo południe, TOK 360 i Adam Ozga dzisiaj poprowadzi program.
2: Dzień dobry.
1: A w programie cała masa ważnych, aktualnych informacji, wydarzeń, kątów widzenia.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że 60 minus 57 to jest 3, więc za 3 minuty informacje.
1: Za 3 minuty.
2: A w TOK 360 plus 60 minut dodajemy. Rzeczywiście z różnych stron różne problemy. Patrzymy też na to, co dzieje się na bieżąco, a na bieżąco dziać się będą uroczystości. Uroczyste chwytanie długopisu, może nawet pióra w dłoń i uroczyste składanie tych że podpisów na umowach, na kontrakty zbrojeniowe z unijnych pożyczek, podpisanych też wcześniej SAFE. Będzie też o tym, co łączy złoto i byłego premiera Hiszpanii.
1: Że ma A i U w nazwisku?
2: Że ma go za dużo. I to z niekoniecznie dobrych źródeł.
1: Nigdy nie można mieć za dużo złota. Nie słyszałeś o tym?
2: Jest dobre złoto i złe złoto. I jak jesteś premierem, trzeba to lepiej ugryźć. Trzymać się tego dobrego złota niż tego złego złota.
1: A jak jest złe, jak jest dobre?
2: No, kwestia pochodzenia. Mam na myśli przestępcze pochodzenie.
1: Okej, okay, ale nie, że skąd się wzięło złoto, bo to cofnęlibyśmy się do początku wszechświata.
2: No pewnie tak, ale to już myślę, że jak komuś bardzo zależy na złocie, to aż w takie wątki nie wchodzi.
1: Dobra. Czyli chodzi o to, że jak jesteś premierem, to powinieneś kupować z zaufanych źródeł?
2: Myślę, że jak jesteś premierem, to okazję już tyle przeżyć w swoim życiu, że dodatkowej adrenaliny nie potrzebujesz.
1: Okej. Okay. To ciekawe. To posłucham. Dlatego złota.
2: Były premier Hiszpanii i złoto. To jest czy to, co jest będzie łączyć w TOK 360, tak. Ale oczywiście też mamy oko na cieśninę Ormus i Iran. I w ogóle w Iranie wrócił internet. To była najdłuższa przerwa w dostępie do internetu, najdłuższe odcięcie internetu w historii tego kraju. Wrócił internet.
1: Wreszcie można pograć w Diablo.
2: No ja myślę, że tam są inne problemy.
1: Nie, to jasne, no, ale kawa nie wyklucza herbaty.
2: 60 minus 59 to 1.
1: Czyli za 60 minut i 50 sekund. TOK 360. A tymczasem informacje, po informacjach program Owczarek i porozmawiamy o królu Janie III.
2: No, też posłucham.
1: Jego dziedzictwie.
2: A on skąd miał złoto?
1: Słuchaj, król Jan III jest w ogóle ciekawy, bo zdaje się, że Wilanów on kupił na podstawionego szlachcica, więc też był kombinatorkiem. To jest w ogóle strasznie ciekawy wątek, ale to już nie teraz. Zło to, więc informacja o 11.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Naukowcy nie kończą protestów, zapowiadają, że nie odpuszczą walki o lepsze finansowanie nauki. Ustawa mająca w założeniu wspierać artystów na razie dzieli polityków i o tym za chwilę. Będzie też o monumentach, które chce stawiać Donald Trump, a na które nie zgadza się część Amerykanów. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To nie koniec protestów środowiska naukowego, zapowiadał dziś w poranku TOK FM kierownik pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii i Polskiej Akademii Nauk, profesor Łukasz Okruszek. Nie ma wizji, nie ma woli finansowania, więc zaczęliśmy od krzyczenia stop niszczeniu nauki, mówił nasz gość o wczorajszym proteście naukowców i nie wykluczał kolejnych.
9: Sam pomysł, że nie wiem, w 20. gospodarce świata naukowcy protestują, no jest taki dość nietypowy. No więc jeżeli, nie wiem, mamy za rok rok wyborczy, no to to był protest, który był jakby takim sygnałem, obudźcie się, tu są nasze postulaty, rozmawiajmy o nich, znajdźmy te pieniądze, nie wygaszajmy sektora nauki, za chwilę będziemy mogli mieć większe protesty, no bo też, no nie wiem, liczę sobie, że okej, naukowców jako grupy no nie jest za dużo, tak, 100 kilkadziesiąt tysięcy, ale studentów w Polsce jest ponad 1 200 000 obywateli Polski studiuje.
8: Wczoraj przed Sejmem protestowali nauczyciele, akademicy, naukowcy, doktoranci i studenci z całej Polski. Domagali się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB w ciągu 4 lat. Rządowy projekt o zabezpieczeniu socjalnym artystów jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wywołuje polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie ministra kultury. Według projektu artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury ma włączyć artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy są skierowane do artystów o najniższych i nieregularnych dochodach, mówił w TOK FM dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
10: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
8: Projekt krytykuje Konfederacja. Krzysztof Bosak chce odwołania ministra kultury.
11: Mamy dużo zawodów wolnych, które niekoniecznie oferują stałe zatrudnienie i pełne oskładkowane umowy o pracę. Specyfika tych wszystkich zawodów jest dość podobna. Nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jakąś jedną grupę, w dodatku nie wiemy jaką grupę, bo ministerstwo nie przedstawia żadnej transparentnej definicji, kto ma być tym artystą obdarzonym przywilejem składkowym.
8: Projekt nie podoba się też niektórym wolnorynkowym politykom koalicji rządzącej, m.in. Rafałowi Komarewiczowi z klubu Centrum. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Do popołudniu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O czym więcej wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
12: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
13: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
12: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
14: Alisa Mertens no, jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale no, jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
12: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: A mecze Hurkacza i Chwalińskiej, które zaczną się odpowiednio około 13 i 14, będzie można obejrzeć w Eurosporcie. Włoska Gwardia Finansowa znalazła w kilku krajach majątek szefa sycylijskiej mafii Matteo Messina Denaro, zmarłego w 2023 roku. Nieruchomości, konta i udziały w spółkach ukrył on we Włoszech, Andorze, na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Libanie i Monako. Szef sycylijskiej Cosa Nostry ukrywał się przez prawie 30 lat i był poszukiwany na całym świecie. Został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową. Znaleziony majątek mafioza pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekadę. Demokraci chcą zablokować budowę łuku triumfalnego Donalda Trumpa. Jutro złożą w kongresie projekt ustawy w tej sprawie. To jeden z czołowych projektów budowlanych amerykańskiego prezydenta. Trump, budując go pod Waszyngtonem, chce uczcić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Cezary Jaszczyk.
15: Plan budowy łuku triumfalnego, okrzykniętego już łukiem Trumpa, wywołuje w Stanach duże kontrowersje. Ponad połowa Amerykanów jest przeciwna inwestycji. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę statuę wolności, której strzec będą cztery złote lwy. Ma być aż o 26 metrów wyższa od paryskiego łuku. Ten łuk będzie bardzo piękny, fantastyczny, wręcz zachwycający. Mówił Donald Trump, prezentując dziennikarzom makietę konstrukcji. Budowie sprzeciwiają się demokraci, którzy będą próbowali ją zablokować. Projekt ustawy w tej sprawie zakłada zakaz finansowania takich przedsięwzięć ze środków federalnych i ogólnie zakaz wznoszenia jakichkolwiek łuków w Waszyngtonie bez zgody kongresu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Informacje TOK FM wracają o 11.20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Nieco deszczu może pojawić się dziś na wschodzie Polski. Tam też najchłodniej, maksymalnie 17 stopni. W reszcie kraju niewiele cieplej, ale za to więcej słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W studio pani profesor Maria Poprzęcka, historyczka, krytyczka sztuki, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor.
16: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: O sztuce rozmawiamy zwykle. Dzisiaj trochę szerzej chciałbym wyjść poza sztukę samą w sobie. No bo żebyśmy mogli sztukę oglądać, żebyśmy mogli sztuką się cieszyć, żebyśmy mogli sztukę konserwować, no to potrzebne są instytucje kultury.
16: Tak.
1: No i tymi instytucjami kultury zarządzają różne osoby. Jedne krócej, drugie dłużej, jedne są powoływane, bo są znajomymi królika, inne są powoływane...
16: No nie, teraz jednak na ogół w wyniku konkursów. To konkursy mogą być ustawiane, ale...
1: No dziękuję, że pani to powiedziała.
16: Ale tak powiem, procedura jest bardziej skomplikowana.
1: No i mamy na przykład takie osoby jak byłego już dyrektora Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa i też wydarzenie, które wstrząsnęło wszystkimi. Ten to był straszliwy wstrząs. Okazuje się, że Pałac w Wilanowie był miejscem, w którym prywatna firma zorganizowała, nie wiem, potańcówkę dla młodych, no dobrze, już nie po prostu jakieś wydarzenie polegające na graniu głośnej muzyki i tańczeniu. I to się działo w jakimś tam, niektórzy mówią zbyt późno, po nocach, tak, zwierzęta, niedaleko park, rezerwat, zwierzęta nie mogły spać, padały, no jest to stresujące. Mieszkańcy też mówią, tutaj otwieraliśmy okna, zamykaliśmy, to nic nie pomagało, jakiś huk. Straszna rzecz. Koncert zorganizowany po prostu w pałacowych ogrodach. Ale jeszcze inni mówią, nie przystoi, po prostu nie przystoi, żeby takie przaśne wydarzenia działy się w tak zasłużonym miejscu, jakim jest Pałac Wilanowie, a dodatkowo Muzeum Pałac Króla Jana III, no więc po prostu nie przystoi, nie można łączyć sakrum i profanum. W wyniku tej afery, która się rozpętała w mediach, dyrektor Paweł Jaskanis został odwołany, stracił stanowisko. Pomyślałem sobie, czy przystoi, czy nie przystoi, to jest jak gdyby jedna dysputa, ale druga jest taka, że to... Nie wiem, pozycja dyrektora instytucji kultury musi być strasznie niepewna, jeżeli można go odwołać od tak.
16: Proszę pana, dzisiaj zarząd polskiego oddziału AIKIT, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, idąc zresztą już za ICOM-em, czyli Stowarzyszeniem Polskim Oddziałem Stowarzyszenia Muzealników, jeszcze kilkoma innymi instytucjami związanymi z ochroną zabytków i muzeami, wystąpiło z protestem wobec decyzji ministerstwa. Zresztą akurat AIKA, która zajmuje się przede wszystkim sztuką współczesną, wystąpiła zbiorczo w sprawie odwołania Adama Bodaka z dyrektury Mocaku i dyrektora Pawła Jaskanisa z Wilanowa. Zdawać by się mogło, że to są kompletnie różne sprawy, prawda? Tu mamy Muzeum Sztuki Współczesnej, tam historyczną rezydencję rozległą, prawda, z parkami, kilkoma parkami, prawda, różnymi, szeregiem zabudowań dodatkowych i tak dalej. Budak był tylko 9 miesięcy, Paweł Raskaniec był dyrektorem 24 lata, więc wydaje się, że są to zupełnie nieporównywalne sytuacje. Natomiast ten protest AIKI dotyczy konkretnej bardzo rzeczy, mianowicie, że o ile są bardzo określone procedury powoływania na takie stanowiska, przewidujące między innymi konsultacje właśnie z różnymi stowarzyszeniami, związkami narodowymi i z instytutami, no w zależności od charakteru tej instytucji, podobne procedury obowiązują przy odwoływaniu. Natomiast tutaj już mówię konkretnie o Wilanowie. Te procedury zostały całkowicie zlekceważone. To była arbitralna, jednoosobowa decyzja pani ministry, czy pani minister, która nie, właściwie bez żadnego uzasadnienia, no jedno uzasadnienie było, nie wiem, dwuzdaniowe czy trójzdaniowe, że właśnie tutaj dopuszczono się do zniszczenia trawnika, bo w rezultacie to na tym się skończyło. Trzeba pamiętać o tym, że dyrektor Jaskanis pozyskuje od fundacji pani Omeny Menasz bardzo spore fundusze. W ubiegłym roku to jest 900 tysięcy, które nie idą na zabawy, tylko idą na niezbędne prace konserwatorskie dotyczące, akurat tutaj chodziło o pieniądze na umocnienie brzegów tego starorzecza wiślanego, które też przecież należy do parku. Poza tym, to nam zostało z PRL-u. Podejrzliwość wobec pieniędzy prywatnych i współpraca instytucji państwowych, jaką jest Pałac w Wilanowie, którego organizatorem jest ministerstwo, to jest państwowa instytucja, i prywatnego biznesu. Zawsze tutaj, prawda, się węszy, że to będzie, ale to jest właściwie sprawa drugorzędna wobec tego, że to odwołanie poprzedziły kontrola konserwatora. Jeszcze może dodajmy, że dyrektor Jaskanis jest bardzo wytrawnym urzędnikiem. On pracował w ministerstwie jeszcze zanim został dyrektorem i miał wszystkie niezbędne zgody do urządzenia tej dochodowej dla pałacu imprezy. I że już po imprezie, kiedy, prawda, pojawiły się straszliwe zupełnie zdjęcia z jakimiś kostkami bruków, trzema wyrwanymi i wydeptanym trawnikiem, że także potem nastąpiły kontrole konserwatorskie, które także nie stwierdziły żadnej szkody wyrządzonej zabytkowi. No nie wiemy jak ze szkodami dla ptaków, ale w każdym razie substancja zabytkowa rezydencji wilanowskiej nie poniosła żadnych szkód. Także z jednej strony mamy, tak powiem, zachowane wszystkie procedury urzędowe, prawda? Były pozwolenia. Prezydent Trzaskowski w ogóle patronował tej imprezie, wycofał się na dzień przed, obawiając się, właśnie okazało się, że słusznie. To, co mnie tutaj przeraża, bo ja w ogóle nie dawałam wiary, ja bardzo dobrze znam dyrektora Jaskanisa, przez szereg lat byłam członkiem rady tego muzeum, znam go jako jednego z najbardziej szanowanych autorytetów w zakresie zarządzania instytucjami muzealnymi, ochrony zabytków, w której on latami pracował, nowoczesnych form zarządzania instytucją kultury, nowoczesnych form edukacji, które odprowadził do Wilanowa i tak dalej, prawda? Tutaj można mnożyć jego funkcje, jego honory, jego nagrody i tak dalej. I tu z dnia na dzień, bez konsultacji z kimkolwiek...
1: Podobno ministra... konsultacje były, tylko z organizacjami, tylko organizacje dostały, nie wiem, 4 godziny na
16: Tak, do 3 do 15, tak, tak. do 15. Więc... osoba pełniąca obecnie funkcję ministra kultury, która nie ma ani kompetencji żadnych w tym zakresie, jest niedawną, prawda? Nie zdążyła się nauczyć.
1: Ale jakie trzeba mieć kompetencje, żeby być ministrem kultury, pani profesor?
16: Jak także nie ma zaplecza politycznego, chciała pokazać swoją decyzyjność i swoją sprawczość.
1: Ale dlatego jest ministrem kultury, bo jeżeli,
16: decyzyjność
1: się, nie ma,
16: i
1: jeżeli
16: tak?
1: się nie ma zaplecza politycznego, właśnie minister kultury z zapleczem politycznym może być zagrożeniem dla premiera, no
16: był,
1: więc,
16: tak.
1: więc
16: był,
1: lepszy jest minister
16: był,
1: bez.
16: Ale wie pan, pomiędzy tymi ekstremami są jednak jakieś, prawda, nikt nie kwestionował kompetencji Hanny Wróblewskiej jako ministry kultury, która miała za sobą, prawda, całe życie przepracowane, dotychczasowe, w zachęcie i w trochę
1: spoczymy, ale jeszcze przed, czy zaraz po wyborach, albo przed wyborami ostatnimi parlamentarnymi, pytałem różne osoby, kto byłby dobrym ministrem kultury. Ja mam wrażenie, że wiele osób na stanowisku ministra kultury, czy ministry kultury widzi osoby, które mają jakiś związek, no tak jak na przykład pani Hanna Wróblewska, tak? Natomiast zapominają, że jest to jednak też funkcja polityczna, że to chodzi o to, aby mieć pewne przełożenie na to, aby różne pomysły związane z kulturą być w stanie przeforsować, tak? Że nie tylko, no bo trzeba mieć pewnie wykształcenie, doświadczenie, żeby zarządzać instytucją kultury, ale minister kultury to trochę jest inna para kaloszy. Mam wrażenie. Czy tak, czy tak?
16: W każdym razie tutaj nie zostały dopełnione obowiązki urzędnicze. To znaczy odwołanie odbyło się z pominięciem nieobowiązujących procedur.
1: Ale to były te konsultacje, czy nie było? Czy to było tak, że ich w ogóle nie było, czy one były, ale było mało czasu?
16: Stworzono pretekst, prawda, przysyłając pismo z prośbą o wyrażenie opinii tego samego dnia do godziny 15. A były to pisma adresowane do ciał kolegialnych.
1: Czyli lege artis to się wydarzyło, ale jak rozumiem...
16: Nie, to się nie wydarzyło, lege artis. To się nie wydarzyło. To była arbitralna, samowolna decyzja.
1: No dobrze. I nie wywołał to jakichś protestów wśród ludzi kultury?
16: Nie jak
1: było,
16: to nie?
1: Nie,
16: jak
1: było,
16: to
1: nie? No nie widziałem żadnych protestów na ulicach.
16: A nie, no na ulicach nie, wie pan, w sprawach kultury to myśmy protestowali tylko wtedy, kiedy ta minister Gliński powołał profesora Miziołka.
1: No właśnie.
16: Nie, nie, nie. Ale był protest pracowników.
1: Dlaczego tak jest?
16: Był protest pracowników, był protest IKOM-u, teraz jest protest AIKI, był protest Związku Muzealników Polskich, czyli wszystkie kolegialne, kompetentne i obowiązkowo które obowiązkowo powinny być konsultowane w takiej sprawie, się odezwały z protestem.
1: A nie ma pani wrażenia, że jednak to środowisko kultury jest tylko zjednoczone, jak ma wspólne interesy, a teraz się po prostu nie chciało narażać, bo kwestia nośników wyszła z ministerstwa i kwestia za chwileczkę dopłat do emerytur. No więc po co protestować?
16: Nie, naprawdę.
1: To wrócimy do tego wątku po informacjach.
16: Ja tylko jeszcze jedną rzecz.
1: A to po informacjach, bo informacje już są. Pani profesor Maria Poprzęcka, historyczka i krytyczka sztuki, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy.
17: Autopromocja.
18: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię, polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
19: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
18: I tu ci powiem nieprawda.
17: Prawdziwa historia Polski.
18: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
17: Autopromocja.
20: Reklama.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
22: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej. Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres ciepłownictwa.pl.
20: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie aresztu, później wydano za nim list gończy, a następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Orlen jest wśród firm zaproszonych do negocjacji na temat inwestycji w ukraiński koncern naftowy Ukrnafta, poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Dodał, że rynek ukraiński ma duże znaczenie dla Orlenu, a najbardziej dla litewskiej rafinerii grupy w Morzejkach. Sprzedaje ona około 18% swojej produkcji do Ukrainy. Orlen na rynek ukraiński sprzedaje też gaz ziemny. Kilkaset kilometrów od Helsinek w fińskich lasach w pobliżu granicy z Rosją. Żołnierze NATO, w tym Polacy, ćwiczą walkę w trudnych warunkach terenowych. Manewry Północna Gwiazda mają ich przygotować na potencjalny konflikt z Rosją. Region na wschód od Kajani, niewielkiego miasta w środkowej Finlandii, to jedno z najrzadziej zaludnionych miejsc w północnej Europie. Krajobraz przypomina region arktyczny. Sąd federalny w Los Angeles skazał byłego asystenta aktora Matthew Perego, znanego z serialu Przyjaciele, na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci aktora, podał Los Angeles Times. Perry zmarł w październiku 2023 roku w wieku 54 lat. Asystent, który pracował dla niego od 1992 roku, przyznał się do winy. Według prokuratorów w okresie przed śmiercią podawał aktorowi od 6 do 8 zastrzyków dziennie, mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł go nieprzytomnego. W dniu śmierci gwiazdora wstrzyknął mu ketaminę rano, w południe, a następnie na wyraźne żądania aktora podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Gdy wrócił z zakupów, aktor już nie żył. Do końca dekady średnie globalne temperatury powietrza pozostaną w pobliżu rekordowo wysokich poziomów, ogłosiła Światowa Organizacja Meteorologiczna. Zgodnie z prognozą, Arktyka ma być w tym okresie najbardziej narażona na wzrost średnich temperatur. W latach 2026-30 średnie temperatury na świecie mają być o blisko 2 stopnie Celsjusza wyższe od poziomów sprzed epoki przemysłowej. Dzisiaj słonecznie niemal w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są też burze. Od 15 stopni pokazują termometry na Półwyspie Helskim, Żuławach i u podnóża Karpat, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Pani profesor Maria Poprzęcka, historyczka i krytyczka sztuki, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o odwołaniu przez panią minister kultury, dyrektora Pałacu Wilanowie, Pawła Jaskanisa, które od tak, no to zawsze jest pytanie, można powiedzieć, konsekwencji pewnych decyzji, albo inaczej, proporcjonalności. Czy dla człowieka, który przez 25 lat prawie zarządzał pałacem i można powiedzieć, że zastał drewniane, zostawił murowany, czy nawet jeżeli surowo ocenimy to wydarzenie, ten koncert, to czy adekwatną, proporcjonalną karą za dopuszczenie do zorganizowania takiego koncertu jest tak szybkie odwołanie z, jak rozumiem, fasadową konsultacją, czyli konsultacja do 15, prosimy o odpowiedź do 15. No ale za to można powiedzieć, proszę bardzo, Vox Populi, Vox Dei, chcieliście, to macie, to teraz ja się pojawię i otworzę Wilanów dla was. Wilanów już nie będzie prywatnym folwarkiem, a będzie res publica.
16: To, co tutaj mnie też bardzo przestraszyło w całej tej imprezie. Res Futura, ta firma, która bada głosy internetowe, pokazała, w jakim tempie, jak kula śniegowa, prawda, przybywało tych nienawistnych głosów pod adresem dyrektora. Bo to jest tak jak sfora, prawda? Poczuli krew, to dawaj. Ciekawa jestem, 5,5 miliona osób zabrało głos. Tak W każdym razie ten instytut badawczy podał. Ciekawa jestem, ile osób z tych 5 milionów, które żądały dymisji, inne nie, to były mieszane głosy, potrafiłoby odpowiedzieć na elementarne pytania dotyczące Wilanowa. Na przykład, w którym stuleciu to powstało? Albo kto był architektem? Albo kto to był Stanisław Kostka-Potocki? Od kiedy Wilanów był
1: albo otwartym, jak wyglądał Wilanów, jak kupił muzeum. Go Jan III?
16: Tak, jak wyglądał Wilanów i tak dalej. Wiemy, prawda? I nas to przeraża, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
1: Trzeba powiedzieć jednakowoż...
16: Który nakręca tak. Sam się tylko. I tutaj druga rzecz, która jest jeszcze znacznie bardziej niebezpieczna, że ten vox populi, to znaczy ten lincz, internetowy lincz, który wykonano, stał się przesłanką dla decyzji ministry. I to jest rzecz bardzo niepokojąca.
1: No dobrze, ale ja wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy o tej ciszy i milczeniu. No bo pamiętam środowisko ludzi kultury, które wychodziło na ulicę, organizowało się, protestowało w różnych sprawach za poprzedniej ekipy. Ja też wiem, że Paweł Jaskanis, dyrektor Paweł Jaskanis nie był lubiany przez wszystkich. Ale nawet osoby, które za nim nie przepadały, podkreślały jego fachowość i eksperckość, tak? Natomiast...
16: Wie pan, dyrektor musi się liczyć każdy z tym, że nie będzie przez wszystkich kochany.
1: Jasne.
16: To wiadomo.
1: No, ale jednocześnie ten sposób, w jaki został odwołany, i znowu, wydaje mi się, że jest ważne pytanie, czy kara jest adekwatna do wykroczenia.
16: Nie, no,
1: i jest jakieś
16: pana,
1: takie milczenie, cisza ze strony środowiska
16: nie jest, już
1: ludzi
16: mówiłam,
1: kultury.
16: Że,
1: nie widziałem żadnych protestów.
16: Nie urządza się protestów ulicznych, prawda,
1: nie?
16: W ciągu jednego dnia. To
1: dlaczego?
16: Wszystko stało się z dnia na dzień. Proszę pana, no...
1: Protesty, nie wiem, bojkot.
16: Jeśli to ma być skuteczne... Wiemy, że jak nieskuteczne były te protesty uliczne, prawda, pod ministerstwem. Sama na nich bywałam. A wtedy zbieraliśmy się długo, prawda? My nie jesteśmy górnikami, którzy będą palić opony pod Urmem. Zaprotestowały wszystkie odpowiedzialne, związane merytorycznie z muzealnictwem.
1: Dobrze.
16: Instytucje.
1: Adam ICOM, Budak.
16: ICOM, Adam Budak.
1: Odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie. Część artystów, która miała mieć wystawy pod, że powiem, jego przewodem, powiedziała, to my wycofujemy się z tego. Czym oczywiście naraziła się na kolejny hejt, mówiąc, aha, wycofujecie się, to na pewno wspieracie mobbing. No, trochę to jakaś taka zbyt proste połączenie, ale chodzi mi o to, że ktoś mógł powiedzieć. Ale czy nie ma pani wrażenia, że jednak środowisko ludzi kultury ma różne swoje małe interesiki i nie chce się pani minister narażać? Bojkotem, wyrażaniem
16: nie,
1: głośno swojej opinii?
16: W wypadku Wilanowa to jest zupełnie inna sprawa, bo tak jak pan słusznie tutaj podkreślał, jest absolutna dysproporcja pomiędzy 24 latami bardzo dobrej pracy i tego nikt nie kwestionuje. Przeciwnie, wystarczy spojrzeć w tą Wikipedię, żeby zobaczyć, jakie były dokonania Pawła Jaskanisa jako dyrektora. Konserwatorskie, edytorskie, organizacyjne, edukacja, kompletnie nowa edukacja, która tam została wprowadzona, nowoczesne zarządzanie. No, a z drugiej strony koncert, na którym miał pozwolenie, podkreślam, miał pozwolenie, wszystkie niezbędne papiery były. Mnie też może nie pasuje urządzanie tam koncertów disco, circo disco, czy jak to tam się nazywało. Chociaż nie wydaje mi się, żeby na przykład Jan III Sobieski był przeciwny takim ludycznym zabawom. To nie był litarny.
1: No on by tam swój harem czerkiesek zaprosił.
16: No więc właśnie, także nie przesadzajmy z tym sakrum. Sztuka to nie jest sakrum.
1: Zdaje się, że
16: bywa,
1: była to,
16: ale nie jest.
1: Zdaje się, że to była decyzja polityczna. Arkadiusz Gruszczyński w Gazecie Wyborczej, rozmawiając z ludźmi, tak powiem, zbliżonymi do władzy, mówi, że zrobiło się dużo szumu, musieliśmy zwolnić Jaskanisa, tak mówią w partii, ale jednakowoż dziwi cisza środowiska ludzi kultury, które to środowisko potrafi jednak głośno wypowiadać się na różne tematy, ale z jakiegoś powodu nie potrafi zaprotestować.
16: Ale dlaczego pan ciągle powtarza, że środowisko się odezwało, kiedy naprawdę poszły protesty dzisiaj? Jak
1: dopiero?
16: Otworzyłam, Nie. Dzisiaj jest AIKA, a przedtem był IKOM i Stowarzyszenie Muzeum Polskich.
1: Ale chodzi mi o jakieś takie oddolne podpisy. No dobrze, niedawno środowisko...
16: Protest pracowników jak najbardziej oddolny. Proces pracowników w przeciwieństwie do Mocaku, gdzie wszyscy są skłóceni na maksa.
1: Tak, czy pani czuje, że środowisko zrobiło wystarczająco?
16: My jeszcze robimy. Ja też tutaj robię, mam nadzieję.
1: No tak, ale robi pani, to rozumiem, pro forma, no bo wiadomo,
16: nie pro forma,
1: bo wiadomo, że, nie pro forma, proszę że pana. Nikt nie przywróci Pawła Jaskanista.
16: Nie mówię z przerażenia, że coś takiego jest możliwe. Że można wywalić człowieka na rok przed emeryturą, który zrobił tyle dla polskiego muzealnictwa, jak mało kto. Dlatego, żeby pokazać swoją sprawczość, da? I załatwić jakieś partyjne interesy.
1: No dobrze, ale liczy pani na to, że coś się wydarzy, że zostanie przywrócony?
16: Na nic nie liczę. Wie pan? Za długo żyję. Na nic nie liczę. Zresztą Paweł nie chce się odwoływać. To znaczy, że on po prostu ma dosyć tego. Natomiast mi się wydaje, że każdy we własnym zakresie, a wiele osób już to zrobiło, podpisując się pod tymi pismami, widzi tą rażącą, przede wszystkim rażącą niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, jaka tutaj się stała wobec tego człowieka.
1: I brak oburzenia środowiska, przynajmniej to oburzenie, rozumiem, raczej...
16: Nie ma braku oburzenia środowiska. Skąd panu się wziął to brak oburzenia środowiska?
1: No bo jakiś, nie wiem, oczekiwałem jakiegoś listu protestacyjnego, ludzi kultury do minister... może by jakichś bojkotów, albo właśnie takiego symbolicznego, lub nie rzucania
16: pracowników,
1: odsyłania Gloria Artis.
16: Ja Gloria Artis dostałam od ministra.
1: Ale ja nie o pani mówię.
16: I nie będę oddawać tego ministrze Sienkowskiej.
1: No ale są tacy, którzy dostali od ministry Sienkowskiej. Może się poczuli obrażeni i odesłali Gloria Artis, albo nie.
16: Ja jednego orderu nie przyjęłam ze względu na ręce, które przypinały. Także...
1: Ręce, które leczą.
16: Nie. Stało się coś bardzo groźnego. Właśnie groźne jest dla mnie to wsłuchanie się i natychmiastowa, prawda?
1: Ale zauważyła pani...
16: Spolegliwość na lincz internetowy.
1: A zauważyła pani jakiś, nie wiem, ostracyzm właśnie w stosunku do pani minister, od ludzi, którzy myślą podobnie jak pani?
16: A cóż to jest za osoba, żeby ją skazywać na ostracyzm? Będzie, minie.
1: Czyli trzeba przeczekać?
16: Nie wiem, wie pan, wiadomo, że znalazła się w tym miejscu w wyniku bardzo trudnych uzgodnień i koncyliacyjnego podejścia premiera do roszad rządowych, prawda, układach koalicji. Wiadomo, że jej decyzja, ona widocznie od spraw szybkich decyzji, ona podjęła tą decyzję też w ciągu jednego wieczora. Uznała, że jest wystarczająco kompetentna i że ma doświadczenie wynikające z tego, że była zastępczynią, jedną z.
1: Umiejętność rządzenia to umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Tak,
16: nie przemyślanych i nie tylko dla spektaklu. Spektakl pod bramą był naprawdę niegodny. Niegodny wysokiego urzędnika państwowego.
1: Czyli jest pani zadowolona z reakcji? Uważa pani, że więcej nie można było zrobić?
16: To jest niedobre pytanie, zadowolona z reakcji.
1: Nie czuje się pani rozczarowana?
16: Nie czuję się rozczarowana.
1: Czyli jest pani zadowolona?
16: Nie jestem zadowolona.
1: Nie mogę
16: być zadowolona, dlatego że stało się coś bardzo niedobrego. Bardzo niesprawiedliwego. Ja świadomie przywołuję tutaj kategorie moralne, nie urzędnicze i nie muzealne. Tylko po prostu wyrządzono krzywdę bardzo zasłużonemu człowiekowi.
1: Czyli nie będzie żadnej...
16: Przepraszam, bo Paweł Jaskanis na pewno nie chce uchodzić za ofiarę, dlatego właśnie nie chce, nie chce już w ogóle mieć z tym nic wspólnego i ja go rozumiem.
1: Nie, bo przypominają mi się różne reakcje na niesprawiedliwe decyzje, różnego rodzaju ciała, nie wiem, składały dymisje, mówiły, jeżeli tak minister albo premier działa, mówię o świecie, nie tylko o Polsce, to my nie chcemy być w różnych gremiach, wychodzili z komisji, a u nas Wszyscy są oburzeni, ale to oburzenie wentylują na imprezach, ale w takiej przestrzeni otwartej, no to właśnie list.
16: No widocznie
1: list.
16: Pan jest...
1: No bo mówię, nie widziałem...
16: Nie słyszałem, że... ulicznych.
1: Nie, ale wie pani, no można zrezygnować z różnych gremiów, można protestować, można pisać listy.
16: Jeszcze zobaczymy, kto z czego zrezygnuje. Przecież to, no, ale to jeszcze się to już... na dniach.
1: No nie, już nie zrezygnują, jak nie zrezygnowali do tej pory.
16: Ale też nie bardzo z czego rezygnować. No co, z Rady Muzeum Wilanowa?
1: A nie?
16: No jak ja zrezygnowałam z udziału w Radzie Muzeum w Łodzi, wtedy kiedy minister zdymisjonował, czy w każdym razie nie przedłużył, minister Gliński.
1: Jasne.
16: Jarosławowi Suchanowi, no to wtedy zostałam oskarżona przez część pracowników o to, że umożliwiłam potem, prawda, ustawiony konkurs. Bo gdybym została na stanowisku, to bym moim zdaniem legitymizowała to, co się działo, ale okazało się, że także, wie pan, to rzucanie, te dymisje, te rezygnacje, to są właśnie takie gesty spektakularne, które nie znaczą nic. No, w każdym razie są nieskuteczne. A okazuje się, że skuteczność jest dla pani ministry właśnie wartością najwyższą w sprawowaniu jej urzędu.
1: Mówi pani profesor Maria Poprzęcka, historyczka i krytyczka sztuki, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję, pani profesor.
16: Dziękuję panu.
1: Zobaczymy, jakie będą kolejne odcinki tego cyklu.
16: No zobaczymy.
1: Informacje TOK FM o 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
2: Reklama.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o zdjęcia arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Zostały one opublikowane na portalu X po rozpoczęciu egzaminów z tych przedmiotów. Za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Ministerstwo Finansów USA ogłosiło nałożenie sankcji na nowo utworzony irański urząd, który ma kontrolować ruch przez cieśninę Ormus i pobierać za niego opłaty. Waszyngton ostrzegł, że restrykcje mogą również dotknąć wszystkich, którzy współpracują z tą instytucją. Irański urząd do spraw cieśniny Zatoki Perskiej został utworzony na początku maja. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem 28 lutego ruch przez cieśninę odbywał się bez ograniczeń i konieczności koordynacji z Teheranem. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje chwiejny rozejm. Negocjacje o porozumieniu pokojowym utknęły w martwym punkcie. Ambasada USA w Kijowie zaprzecza doniesieniom, jakoby jej personel opuścił placówkę w związku z niebezpieczeństwem rosyjskich ataków. Informacja o wyjeździe Amerykanów podała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Mimo zagrożenia na miejscu pozostaje ambasada Polski. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
15: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
14: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zhang, będzie tenisistka z Belgii.
16: Eliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest jest, z tego co wiem, top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
14: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą, a mecze Hurkacza i Chwalińskiej, które zaczną się odpowiednio około 13 i 14, będzie można obejrzeć w Eurosporcie. Niemal w całym kraju dzisiaj słonecznie, jedynie na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach zobaczymy dziś najwyżej od 15 do 22 stopni.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
17: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Samo zaoraniu będzie poświęcona dzisiejsza kultura osobista, bo w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu do zobaczenia wystawa Samo zaoranie Aura Farming autorstwa artystki wizualnej Karoliny Jarzębak, a kuratorką wystawy jest Ada Piekarska. I Karolina i Ada są dzisiaj moimi Państwa gościniami. Witajcie serdecznie.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Samo zaoranie kojarzy się jednoznacznie. A wam o jakie samo zaoranie chodzi?
18: Samo zaoranie wychodzi z języka kultury cyfrowej, bardzo popularnego w internecie, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Natomiast my używamy tego języka razem z artystką w sposób nieco szerszy. Mianowicie odwołujemy się do takiej bardzo szeroko rozumianej debaty publicznej, to znaczy wychodzimy z założenia, że współczesna debata, debata polityczna również jest bardzo często formą rozrywki, rozrywki bardzo widowiskowej, która ma za zadanie skompromitować przeciwnika. Niekoniecznie chodzi o poszukiwanie porozumienia czy dialog, który ma w konsekwencji doprowadzić do jakiegoś efektu pojednania, ale raczej o taki model, który jest oparty na dyskredytacji przeciwnika, publicznym ośmieszeniu, co właśnie odwołuje się do wspomnianego tytułowego słowa.
17: Mm-hmm. A aura farming, co to oznacza? Bo ja myślę, że to jest pojęcie oczywiście z obiegu internetowego, ale nie wszystkim koniecznie znane.
20: Aura farming to też pochodzi z kultury cyfrowej. To jest właściwie takie o wiele młodszy zwrot. I ono oznacza w takim starszym języku kultury cyfrowej taką osobę chłodną, czyli taką bardzo cool, taką niepodążającą za wszystkimi, jakby za tłumem i taką wyróżniającą się spośród wszystkich. Ale można też, jakby można sobie wyfarmić aurę też estetycznie albo w internecie właśnie.
17: Wyfarmić aurę.
18: Tak naprawdę. Mhm. My używamy może jeszcze dodam tego sformułowania znowu w szerszym kontekście, ponieważ to, czym zajmuje się Karolina w swojej twórczości i co też ma miejsce w tej konkretnej wystawie, to badanie szeroko rozumianych ruchów neokonserwatywnych, alt-rightowych. I to farmienie aury, które jest zaczerpnięte ze świata cyfrowego, jest moim zdaniem też ściśle związane z czymś, co właśnie młoda prawica, ta najbardziej radykalna, bardzo szybko rozpoznała. Mianowicie, że nie chodzi już wyłącznie w debacie o, albo już niemal w ogóle nie chodzi o realny program polityczny, ideologię czy argumenty, ale w dużej mierze o no właśnie aurę, pewną aurę, czyli taką atmosferę, nastrój wyjątkowości, przebudzenia, rozpoznania fałszu liberalnych elit rzekomo. Więc tutaj pojawia się bardzo dużo afektu, emocji, które okazują się dużo bardziej skuteczne w zaprzęgnięciu zwłaszcza młodych osób, które wchodzą dopiero w jakąś taką sytuację pierwszych rozpoznań politycznych. Dużo bardziej skuteczne niż realne, racjonalne argumenty, czy no, dużo bardziej skomplikowana dyskusja, która nie budzi takich emocji, która też gorzej się klika, która nie jest wiralowa. Więc te memy, obrazy, proste hasła, to tytułowe oranie przeciwnika, jest świetnym narzędziem do mobilizacji młodych rekrutów i rekrutek. I trochę właśnie o tym jest tak naprawdę też cały projekt, którego kontynuacja Kaliska, bo może jeszcze wspomnę o tym, że pierwsza odsłona miała miejsce w Bielsku-Białej w ubiegłym roku i tam skupiałyśmy się bardziej na figurze wojownika, tego przebudzonego właśnie do rozpoznania wroga i do walki o przywrócenie dawnego porządku. To jest też taka fantazja mitotwórcza, która...
20: Ale też chodziło o tą nostalgię.
18: I nostalgię, tak. No właśnie ta nostalgia, czyli ten taki spolityzowana tak naprawdę nostalgia, która była takim narzędziem do próby romantyzowania tego, co złotego, dawnego złotego wieku, przeszłości, która oczywiście niekoniecznie w ogóle miała miejsce, ale w tej takiej romantycznej formie była powodem właśnie znowu do pewnej mobilizacji, do przywrócenia ładu, który miał oczywiście wymiar stricte konserwatywny. Natomiast w tej odsłonie projektu Kaliskiej przesuwamy akcent na tak naprawdę na samą wspólnotę. Już nie na figurę wojownika, ale na wspólnotę, która się wytwarza, na jej infrastrukturę, na to, no właśnie, okrągły stół to jest tak naprawdę element budujący całą wystawę.
17: No właśnie, czyli tak w takim dużym uproszczeniu. Był wojownik i teraz do wojownika został dodany stół. A co tak namacalnie zobaczymy na wystawie?
20: Namacalnie zobaczymy na wystawie. Oczywiście okrągły stół, jednak on nie jest takim typowym stołem, ponieważ poza tym, że jest okrągły blat, składa się również ze stołów, które znalazłam na Eliksie. Są to stoły używane, zużyte i są z różnych polskich domów. I to jest właściwie jakby najważniejszy aspekt tego, bo ten okrągły stół stoi właściwie na nogach właśnie z tych polskich domów.
17: A gdyby te wystawy opisać pytaniami, to jak by one brzmiały?
18: Ja myślę, że ta wystawa pyta o to, czy my naprawdę poszukujemy i chcemy realnej rozmowy, która miałaby doprowadzić do jakiegoś porozumienia czy ponownej negocjacji znaczeń, czy w rzeczywistości być może potrzebujemy tak naprawdę potwierdzenia własnej tożsamości poprzez wskazanie wroga, wykluczenie, kto decyduje o tym, kto zasiada przy okrągłym stole, bo okrągły stół w naszym wyobrażeniu obiecuje pewną równość. W tym nawet arturiańskim micie, czy w tutaj naszym zupełnie takim lokalnym polu, gdzie okrągły stół oczywiście natychmiast nas odsyła do momentu transformacji, czyli tego momentu takiego pokojowej zmiany, która okazała się też nie dla wszystkich wygodna i jest bardzo często podważana jako rodzaj pewnego układu. Pytamy o to, kto przy tym stole realnie może zasiąść, a czyja nieobecność potwierdza ustalony ład.
17: Czyli to jest trochę taka wystawa rozliczeniowa z dziejami Polski.
18: Myślę, że testujemy po prostu pewne rozwiązania. W idealnym świecie chciałybyśmy, żeby tutaj do tego stołu zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli grup, które do tej pory były pomijane, marginalizowane.
20: Tak.
18: I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc traktujemy tę przestrzeń trochę jak eksperyment, zresztą jak to często właśnie w polu sztuki się wydarza. Najpierw coś robimy, a później sprawdzamy, co z tego wyniknie.
17: Podobno w czasie trwania wystawy ten stół stanie się rzeczywiście miejscem spotkań i rozmów. W jaki sposób?
18: W trakcie wystawy chciałybyśmy wspólnie z galerią zaprosić do udziału w dyskusjach, w rozmowach, spotkaniach, które no właśnie sprawdzałyby

0: realizować rzeczy, które normalnie nie mogą się wydarzyć. Jest to bardzo specyficzna sytuacja, dużo bardziej bezpieczna pewnie niż, nie wiem, jakaś taka realna sytuacja polityczna, ale bardzo często jest jakimś pierwszym gestem, który też nam poszerza naszą wyobraźnię również polityczną, więc ja sobie wyobrażam, że być może wydarzą się jakieś ciekawe spotkania, rozmowy, konfrontacje, które nas jakoś, nie wiem, no sprawdzą po prostu też nasze miejsce, z którym mówimy. Sprawdzą, kto do tej pory, czyj głos był słabo słyszalny, a czyj dominował i z jakiej pozycji.
1: Jak tak was słucham, to myślę sobie o poza artystycznych funkcjach sztuki współczesnej i może na koniec takie pytanie ogólne. Jak bardzo waszym zdaniem sztuka wykracza dziś poza sztukę?
0: A, to jest dobre pytanie. Ja akurat mam w sobie tą skłonność i wiarę, że faktycznie narzędzia sztuki współczesnej są bardzo wdzięcznym materiałem do pracy w dużo szerszym polu. Wydaje mi się, że to widać też w ogóle w tym, co się dzieje na świecie, że faktycznie te projekty są bardzo często czymś więcej niż tylko dobrze wyeksponowaną wystawą, która gdzieś zatrzymuje się na formie i dekoracji, ale jest czymś znacznie szerszym, też krytycznym wobec po prostu świata społecznego, mówiąc tak szeroko. Więc myślę, że ten krytyczny wymiar sztuki, możliwość konfrontowania nas z niewygodnymi obszarami, z niewygodnymi tezami, jest bardzo ważnym, interesującą funkcją współczesnej przestrzeni sztuki. Nie wiem, czy Karolina się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że tak, bo jej praktyka w zasadzie...
2: Ja uważam, że to jest podobne pytanie co do tego, czy coś jest jeszcze sztuką, i uważam, że to jest takie właśnie stawianie jakichś ścian czy ograniczanie się, bo cokolwiek się nie postawi w przestrzeni galeryjnej, to staje się redefiniowalne i pozwala po prostu spojrzeć z innej strony i zmienić tok myślenia, co wydaje mi się, że w sztuce współczesnej jest właśnie takim głównym opcją tak naprawdę.
1: Proszę Państwa, w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Do zobaczenia wystawa Samo zaoranie, Aura Farming, autorstwa artystki wizualnej Karoliny Jarzębak, która była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Była z nami także kuratorka wystawy Ada Piekarska. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Do kiedy wystawa jest do zobaczenia?
0: Do 26 czerwca.
1: Czyli
0: od piątku najbliższego.
1: Jeszcze mają Państwo chwilę. Dziękuję bardzo Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: Dzięki Marto. To był program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Za 5 minut startuje TOK 360 i w samo południe Adam Ozga zaprosi Państwa na ten program, a program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Maciej Głogowski, Olga Tanajewska, Ewa Podolska, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. TOK 360, samo południe, a ja zapraszam Państwa jutro na program Owczarek o godzinie 9 rano. Piąteczek, a więc wstęp do weekendu. Będzie się działo. Startujemy o 9, o 10 Popczarek, także tam interesujące wydarzenia, niektóre totalnie od czapy, to już teraz mogę Państwu powiedzieć. I o 11 poetycki piątek, także lepiej, no dobrze, może trochę mogło być lepiej, ale prawie, że lepiej być nie może. Także zapraszam jutro o 9 na program Owczarek i zapraszam także na TOK 360, gdzie Adam Ozga opowie Państwu o złocie, czym się różni złoto, też pamiętając o tym, że oczywiście nie wszystko złoto, co się świeci, a już wśród tych, co się świeci, to jest dobre złoto, złe złoto, takie średnie złoto, pewnie jeszcze trzeba na próbę patrzeć, to tam jest napisane, ugryźć kawałek. O, ze złotem jest sprawa skomplikowana, ale to za

0: chwila do mózga objaśni państwu, jak ten kruszec funkcjonuje w kontekście politycznym. Także serdecznie na ten program zapraszam.
1: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
4: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Reklama.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Czwartek, 28 maja, minęło właśnie południe.
20: Miłość do Krakowa, doświadczenie.
19: I kamienica, która omal nie kosztowała go posady szefa NIK-u. Marian Banaś ustawia się do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Na razie jest jednym z dwojga kandydatów.
20: Maja Chwalińska zagra dziś w Paryżu o trzecią rundę Rolanda Garrosa.
19: Będzie też o dobrym i drogim jedzeniu.
20: Gwiazdki Michelin rozdane. Mamy w Polsce pierwszą szefową kuchni z tym wyróżnieniem.
19: To jest TOK 360. Adam Ozga
20: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy. Najpierw Sopot, gdzie Andrzej Poczobut odbierze honorowe obywatelstwo.
19: Rada Miasta przyjęła dziś uchwałę doceniającą postawę tego dziennikarza i białoruskiego opozycjonisty, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
21: Postawa Andrzeja Poczobuta jest dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie, o tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka, solidarność wzajemna, a te wartości także były zawsze bardzo bliskie Sopocianom.
22: Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Podjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie.
21: Mam nadzieję, że razem z mieszkańcami 6 września będziemy mogli Andrzeja Poczobuta uhonorować podczas koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej.
20: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi od lat pozostaje symbolem odwagi obywatelskiej oraz konsekwentnej walki o prawa człowieka i wolność słowa w warunkach represyjnego systemu politycznego. Obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia przebywa w Polsce.
19: Rozkręca się wyścig o urząd prezydenta Krakowa po odwołaniu w niedzielnym referendum Aleksandra Miszalskiego.
20: Jako jeden z pierwszych swój start potwierdził Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. W rozmowie z Karoliną Lewicką w dzisiejszym poranku TOK FM chwalił swoje doświadczenie i deklarował miłość do stolicy Małopolski.
0: Uważam, że mając takie doświadczenie i kapitał w pracy najpierw w Ministerstwie Finansów, w urządach, później w Najwyższej Izbie Kontroli, olbrzymie doświadczenie, no to szkoda, aby takie doświadczenie, taki kapitał został zmarnowany. A po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek.
20: A jakie będą trzy pierwsze decyzje, jakie podjąłby pan jako prezydent Krakowa?
0: Pierwsze decyzje, to już powiedziałem, wycofujemy się z zakazu wjazdu samochodów z diesla, to jest nienormalne.
20: Po drugie?
0: Strefa wolna od opłat, sobota, niedziela i proszę pana, możliwe palenia w kominkach suchym, zdrowym drewnem, gdzie jest zakaz, no to jest po prostu absurd, bo to nie ma żadnego wpływu na czystość powietrza.
19: To Marian Banaś w rozmowie z Karoliną Lewicką w poranku TOK FM. Cała rozmowa w podcastach w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A lista kandydatów na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach uzupełniających wydłuża się, ale na razie oficjalnie ogłoszone zostały nazwiska tylko dwa.
20: O tym, kto na pewno będzie chciał powalczyć o fotel prezydenta z Krakowa, opowie Katarzyna Młynarczyk.
1: Tutaj mamy dwa nazwiska. Poza byłym szefem NIK-u Marianem Banasiem jest też radna i współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Kandydować chce też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Mówi się również o tym, że Lewica wystawi bardzo aktywną w Krakowie posłankę Darię Gosek-Popiołek. Natomiast Polskę 2050 prawdopodobnie reprezentował będzie poseł Paweł Ślis, syn znanego krakowskiego adwokata. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to często wskazywana jest Małgorzata Wasserman i Łukasz Kmita. Pewniakiem miał być Łukasz Gibała, ale swoją decyzję, jak mówi, ogłosi za 2-3 tygodnie.
2: Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym dzisiaj zadeklarował, czy startuję, czy nie. Dlatego, że żeby zarządzać takim miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych fachowców. Ja takie grono miałem 2 lata temu, a teraz z tymi ludźmi muszę porozmawiać.
1: Koalicja Obywatelska najpewniej porozumie się z PSL-em i wystawią wspólnego kandydata. Tutaj wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Bardziej humorystycznie niż serio podchodzi się do informacji o tym, że wystartuje również internetowa celebrytka i zawodniczka walk w ringu czy w klatce Marianna Schreiber. Możliwa jest też kandydatura Grzegorza Brauna. Do startu wystarczy 3000 podpisów.
19: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie.
20: W Sejmie trwają prace nad przepisami dotyczącymi statusu osoby najbliższej. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 popierają projekty ustaw.
19: A posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Natomiast prezydentcy ministrowie zapowiadają, że Karol Nawrocki ustawy po prostu nie podpisze.
20: Prezydent chce wetować ustawę, której jeszcze nie ma, dziwił się w poranku do KFM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Trela.
23: To jest... Przyznam szczerze, pierwszy taki fikołek w wykonaniu Pałacu Prezydenckiego, że nie zgłosili żadnej poprawki, nie zgłosili żadnej propozycji, nie wiedzą, jaki jest ostateczny kształt dokumentu, nie wiedzą, jakie będą jeszcze poprawki w Sejmie, w Senacie, a już zapowiadają, że będzie weto. Ja jestem ciekawy, co powie Karol Nawrocki, jak wytłumaczy się wyborcom, obywatelom, który w kampanii wyborczej mówił, że ustawa o statusie osoby najbliższej jest jak najbardziej korekt, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Czekam na te fikołki intelektualne ze strony Karola Nawrockiego. Natomiast no, pamiętajmy, jest jeszcze możliwość próby obalenia weta prezydenckiego. My konsekwentnie będziemy podążać do samego
20: celu. Ale z kim chcą państwo to weto obalać? Z PiS-em czy z Konfederacją?
23: Ale, wie pani, ja nie chcę ani obalać nic z PiS-em, ani z Konfederacją, ale być może jakieś pojedyncze osoby, pojedyncze jednostki znajdą się do tego, żeby takie weto obalić. Trzeba próbować, dlatego że to jesteśmy winni obywatelom.
20: A jak stwierdził wczoraj szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, to cytat, nie będzie zgody głowy państwa na wprowadzenie quasi-małżeństwa do polskiego prawa.
19: Mało takich cytatów? No to jeszcze jeden. Ta ustawa to polityka małych kroków, która ma doprowadzić nie tylko do legalizacji związków partnerskich, ale i do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
20: Jutro w Warszawie w wybranych punktach zawyją syreny alarmowe. I tu od razu uspokajamy, to tylko prace serwisowe, a uruchomienie alarmów będzie miało charakter wyłącznie techniczny.
19: Czasem trzeba takie rzeczy sprawdzić. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem, podkreśla wojewoda w komunikacie. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań, gdy syreny zawyją.
20: Znowu w 30-stopniowym upale i z rodzicami na trybunach. Autorka jednej z największych sensacji pierwszej rundy tenisowego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zagra dziś w Paryżu o trzecią rundę.
19: Polka, która z turnieju wyrzuciła aktualną wicemistrzynię olimpijską, zmierzy się tym razem z Elise Mertens.
20: Swój mecz drugiej rundy zagra też Hubert Hurkacz, a na paryskim turnieju jest nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
3: I Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska zagrają dziś na bocznych kortach na obiekcie Rolanda Garrosa, przy czym mecz Hubiego to będzie mecz na 14, czyli największym z tych bocznych kortów, na którym wczoraj niesamowitą atmosferę zrobili brazylijscy kibice, którzy oglądali mecz swojego pupila, 19-letniego João Fonseca. Krzyczeli, skandowali jego imię, a on wygrał w 5 setach. Ale wracając do dziś, zanim na korcie numer 14 pojawi się Hubert Hurkacz, będzie tam spotkanie bardzo ciekawe kobiet. Jović kontra Navarro. No i pewnie gdzieś około 13, może troszkę później, Hurkacz powinien pojawić się na korcie. Hurkacz, którego trener Mateusz Terczyński mówi, że są gotowi, by zmierzyć się z Francesem Tiafoe.
4: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Frances jest naprawdę dobrym, doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejszy. Hubi jest teraz naprawdę dobrze przygotowany. Spędziliśmy ostatnie 2 tygodnie w Monte Carlo, żeby się tutaj dobrze przygotować.
3: Hurkacz zagra więc na 14, pewnie koło 13, a bliżej 14 zagra Maja Chwalińska, ale na 12. Jej spotkanie z Elise Mertens będą obserwować rodzice, którzy są tutaj i o których Maja mówi tak.
5: Moja mama, jej chyba nie ma na 90% meczów. To znaczy ona jest i wychodzi. Jak jest możliwość, ona po prostu się nie nadaje. Ona się nie nadaje do sportu. Ja jej powiedziałam, że po prostu mamo, ja cię tutaj przywiozłam po to, żeby ci sprawić przyjemność. A ona po prostu chce jej się wymiotować z nerwów, ale się cieszy po przynajmniej. A tata jest, wytrzymuje, czapeczkę jej założył, także słońce mu chyba nie przygrzało jakoś za bardzo. Tata jest bardziej taki zrelaksowany. Oczywiście chce, żebym wygrała, ale on umie jakby, on się do tego nadaje. Mama nie, już nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ją tutaj zabrać.
3: A jedno na kortach Rolanda Garrosa się nie zmienia dziś tak, że czeka tenisistów i kibiców niemiłosierny upał. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
19: A mecze Chwalińskiej i Hurkacza pokaże dziś Eurosport.
20: Ebola zbiera śmiertelne żniwo w Demokratycznej Republice Konga.
19: Eksperci ostrzegają, że epidemia zaczyna wymykać się spod kontroli, a miejscowe służby nie są w stanie sobie z nią poradzić. Nie są w stanie nawet oszacować dokładnej liczby zmarłych z powodu wirusa.
20: Stolicę kraju, Kinszasę, odwiedzi dziś szef Światowej Organizacji Zdrowia. Doniesienia z regionu zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
9: Demokratyczna Republika Konga mierzy się z nową odmianą wirusa, na którą nie ma dostępnej szczepionki. Do tej pory lekarze potwierdzili ponad 120 zachorowań i 17 ofiar śmiertelnych, ale są podejrzenia, że zakażonych mogło zostać co najmniej 1000 osób, a rzeczywista liczba zmarłych zbliża się już do 250, bo miejscowe służby, które skarżą się na brak praktycznie wszystkich niezbędnych sprzętów, materiałów i leków, nie są w stanie stwierdzić, co dokładnie było przyczyną ich śmierci. A partir de subuiva uite. Widzimy, że ta pacjentka próbuje mówić, ale jej stan nie jest dobry. Jest bardzo osłabiona. Nie może chodzić. Widać, że nie ma zbyt wiele sił. Ma krwawienie z nosa i wymioty. Boimy się, co się wydarzy. Prowadzony przez nas oddział z izolatkami został spalony przez miejscową ludność. Część pacjentów uciekła. Uciekli z izolatek i rozproszyli się po okolicy. To może spowodować, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zakażeniami. Mówili pracownicy medyczni ze wschodu kraju. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, sąsiednia Uganda zdecydowała o zamknięciu granic. Uganda tymczasowo zamyka granice z Demokratyczną Republiką Konga. Jedynymi wyjątkami są autoryzowane zespoły reagowania na epidemię eboli, operacje humanitarne i transport żywności. Sytuację komplikują trwające od lat konflikty między grupami zbrojnymi zbrojnymi na wschodzie kraju. Szef WHO Tedros Ghebreyesus zaapelował do nich o wprowadzenie natychmiastowego zawieszenia broni, by ekipy ratunkowe były w stanie dotrzeć do chorych. Na afrykańską epidemię reagują m.in. Stany Zjednoczone. Donald Trump i przedstawiciele jego administracji zapowiedzieli, że nie pozwolą, by jakikolwiek przypadek wirusa dostał się do kraju. Waszyngton wpadł też na pomysł uruchomienia specjalnego ośrodka medycznego, do którego dostęp, jak wynika z zapowiedzi, będą mieli jednak tylko Amerykanie. Placówka ma powstać w Kenii. Zapowiedź wywołała oburzenie części mieszkańców, którzy twierdzą, że to jaskrawy przejaw nierównego traktowania. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: Ponad 1100 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzysta z uruchomionych właśnie jednorazowych odpraw pieniężnych.
19: Warunkiem przetrwania węglowego giganta ma być głęboka restrukturyzacja i uszczuplenie zatrudnienia, o czym informuje nasz reporter Grzegorz Kosioł.
8: Umowę dotacyjną pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii podpisano w zeszły piątek. Jak informuje Wojciech Sury, rzecznik spółki, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został właśnie wdrożony.
10: I już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
8: Część pracowników skorzysta również z urlopów górniczych.
10: Programem, czyli jednorazowymi odprawami pieniężnymi oraz urlopami górniczymi, objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
8: Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że w pierwszym kwartale 2026 roku miała ponad 600 milionów złotych skonsolidowanej straty. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
20: 196 polskich restauracji zostało wyróżnionych wczoraj przez słynny gastronomiczny przewodnik Michelin.
19: 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki.
20: Po raz pierwszy Michelin przygotował edycję poświęconą całej Polsce. A więcej na ten temat wie Paulina Nawrocka.
11: Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
12: Nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji będzie dużo, dużo więcej.
11: W przewodniku znalazło się łącznie 196 restauracji, w tym 92 nowe adresy. Cztery restauracje po raz pierwszy otrzymały jedną gwiazdkę. Pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
24: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
11: Najbardziej utytułowanym polskim szefem pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwoma gwiazdkami. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
20: Przetrwał dwie wojny światowe, a mógł nie przetrwać budowy ścieżki rowerowej.
19: Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stał w kolizji z planowaną ścieżką. W obronie drzewa stanęli społecznicy i mieszkańcy.
20: A sprawą zajęła się nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
25: Zdaniem drogowców dąb rośnie zbyt blisko jezdni i stanowi przeszkodę w pasie drogowym. O planach wycinki zaalarmowało Stowarzyszenie Modrzew, czyli Monitoring Obywatelski Drzew. Jak podkreśla jego przewodnicząca Marzena Błaszczyk, dąb przypułkowy jest okazały i zdrowy.
26: Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
25: Po fali krytyki, która wylała się w mediach społecznych, a także naciskach ze strony władz miasta, Zarząd Dróg Miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
27: Podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizę różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora Berda. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
25: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej i oba zakładają zachowanie dębu. Na ostateczne decyzje trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
19: To jest TOK 360, jest 12.15. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na informacje TOK FM o 12.20.
20: A... Nie, ja zapraszam o 13.00, jeszcze Krzysztof Chorwat się odezwie o 12.20.
19: A, no i super. Czyli jesteśmy tutaj całą trójką przez najbliższe dwie godziny. Premier Donald Tusk uczestniczy w uroczystości podpisania pierwszych kontraktów, które będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Trochę późno, bo miały być te kontrakty podpisywane do końca maja. Zapytam o to w TOK 360 po informacjach TOK FM o 12.20.
6: Jak tam przed rejsem?
7: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
13: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
6: Przygoda życia?
7: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
6: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
14: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
7: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
15: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
6: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
15: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące. No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Krzysztof Chorwat, informacje TOK FM już za 2 minuty 15 sekund. On wszedł, ja wychodzę po informacjach TOK FM w TOK 360 o umowach na finansowanych z kredytu SAFE, umowach na polskie zbrojenia.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD.
28: Jak okazje,
18: to w euro.
28: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
29: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
30: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
31: 3, 17, 41.
32: Co tak liczysz?
31: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
32: No, ja też umiem liczyć.
33: 8, 11.
34: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
35: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
17: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej.
0: Złagodzenie sankcji nałożonych na rosyjskie surowce energetyczne byłoby poważnym błędem Europy, ocenia dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol w rozmowie z portalem Euronews. Jego zdaniem Unia Europejska mierzy się z kolejnym szokiem energetycznym w ciągu ostatnich 4 lat. Dla Unii pierwszym wstrząsem był rosyjski kryzys gazowy po inwazji na Ukrainę, a wojna w Iranie sprawiła, że rewizja strategii energetycznej stała się jeszcze pilniejsza. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 818 tysięcy zabawek importowanych spoza Unii Europejskiej. Wykryła przypadki braku odpowiednich oznaczeń czy instrukcji obsługi, ale także przekroczenie dopuszczalnych norm ftalanów. Takie zabawki mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Około 76% przypadków, w których potwierdzono nieprawidłowości, dotyczyło produktów pochodzących z Chin.
19: 12.21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
19: Wszyscy ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby móc dziś powiedzieć, że ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na program SAFE są zagwarantowane. Polska jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o projekty i przygotowanie pełnej dokumentacji, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umów na kontrakty z tejże pożyczki. Czwartek, piątek, sobota to ma być intensywne teraz podpisywanie umów i myślę sobie, że trochę na ostatnią chwilę, skoro termin na to, żebyśmy realizowali te kontrakty samemu i mieli podpisane wcześniej te umowy, jest do końca maja.
1: No tak, w sumie to ja też jestem trochę zaskoczony, że to są no, 3 dni tak naprawdę podpisujemy umowy na 100 miliardów złotych, jak powiedział jeszcze w trakcie trwającej ciągle tej uroczystości pan premier Tusk, bo oczywiście obiektywnie trzeba spojrzeć i tak tego czasu było mało. My planowaliśmy, że ta umowa będzie podpisana z Unią Europejską jeszcze w marcu, faktycznie została podpisana 8 maja. Różne powody były tym spowodowane, nie tylko weto prezydenta, więc można powiedzieć, że faktycznie tak na ostatni gwizdek. Mam nadzieję, że pod względem jakościowym te umowy także zależało komuś na dobrych warunkach, na jakich podpisujemy tę umowę, a nie tylko na zmieszczeniu się w czasie, bo ten czas jest istotny, bo my większość, jeszcze niedawno słyszeliśmy, że 3/4 tych umów, tych pieniędzy przede wszystkim, czyli z tych 180 miliardów złotych, no mniej więcej 120 miliardów złotych, chcieliśmy podpisać właśnie do 30 maja, bo musieliśmy, bo to są warunki Unii Europejskiej. Do 30 maja możemy po prostu sobie sami podpisywać umowy, można powiedzieć, jakie chcemy. Oczywiście wcześniej zatwierdzone przez Unię Europejską ten pakiet tego, co my chcemy w ramach tych pieniędzy pozyskać, ale można powiedzieć, że Polska może kupować czy rosomaki, kraby, nie, bez potrzeby szukania partnerów zagranicznych. Natomiast po 30 maja każda z tych umów wymaga no, pewnej takiej koalicji. Czyli Polska musi sobie znaleźć przynajmniej jednego partnera zagranicznego, Holandię, Norwegię, no jakiś kraj, który jest w ramach SAFE uczestniczy i wtedy będziemy podpisywać takie umowy bardziej międzynarodowe. Powiem taki przykład, no może taką też informację, że w sumie jesteśmy no, jedynym krajem, który większość tych umów chciał podpisywać samodzielnie. Inni trochę podchodzą do tego nas spokojnie, też i mają mniejsze, dużo pieniądze do wydawania, ale faktem jest, że u nas była ta presja największa.
19: Ale rozumiem, że te koalicje też będziemy zawierać, bo nie da się wszystkiego władować w polski przemysł obronny i też nie wszystko z polskiego przemysłu obronnego można wyciągnąć.
1: No na pewno nie wszystko. Tutaj jeszcze jest ta granica czasowa, czyli te umowy, które podpisujemy w ramach SAFE, nie tylko te w ciągu tych 3 dni, ale generalnie w trakcie, no w ramach programu SAFE, mają być zrealizowane, czyli ten sprzęt musi być dostarczony najpóźniej w 2030 roku. No i są takie programy, które będziemy kupować w ramach partnerstwa, choćby samoloty powietrzne, tankowce dla naszych sił powietrznych, choćby śmigłowce szkolne też są w planach nabywane. Tutaj no, mogą być partnerzy z Polski, ale no, te konstrukcje co do zasady nie są jakimiś naszymi rozwiązaniami. No, słynny program SAN, program antydronowy, kilkanaście miliardów złotych, ale bardzo duży wkład, jedna trzecia, jedna druga tej kwoty to jest można powiedzieć taki udział sprzętu norweskiego, więc tutaj no, na pewno jest sporo takich różnych kontraktów, natomiast no, ta zasadnicza część, ta najważniejsza, bo tak został skonstruowany safe dla Wojska Polskiego, ma opierać się tutaj o nasz przemysł, który, no też nie ukrywajmy tego, krab to nie jest w 100% produkt krab, armatochaubica krab, jeżeli ktoś nie miał okazji do tej pory słyszeć, to też nie jest sprzęt w 100% powstający tylko w Polsce, ale po prostu opierający się o komponenty z różnych krajów, nawet z takich jak Korea Południowa.
19: 2030 rok z jednej strony jest całkiem niedługo, ale z drugiej strony to jest jeszcze trochę czasu. Ja rozumiem, że to jest ten rok, kiedy najpóźniej mają być dostarczone efekty tych kontraktów. A kiedy zobaczymy pierwsze efekty tych zbrojeń z SAFE?
1: No jeśli tu już podałem ten przykład tego programu antydronowego SAN, no to tutaj jest ekspresowe tempo i pierwsze baterie z tego, w ramach tego programu mają być przekazane w tym roku, czyli no można powiedzieć w perspektywie kilku miesięcy. I to faktycznie jest wyzwanie, bo jak też miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami przemysłu, którzy no czekali na te kontrakty, no to kluczowym wyzwaniem jest zamawianie komponentów. No nikt sobie nie mógł pozwolić no na takie ryzyko, że nie mając umowy na piśmie, będzie zamawiał komponenty do realizacji tych różnych zleceń, czy to, nie wiem, procesory, pamięci, czy silniki do bojowych wozów piechoty Borsuk. Bo jako ciekawostkę można podać, dzisiaj czeka się na takie silniki w granicach 2 lat. Więc to jasno pokazuje, że na pstryk niewiele z tych rzeczy pojawi się od razu w wojsku. Są takie, które no, po prostu no, będzie próba no, takiego, przynajmniej w takiej części ich realizacji, żeby coś już było widoczne, no ale trzeba brać pod uwagę ten cały taki rynek produkcyjny, no i w tej zbrojeniówce ten 2030 rok, to wcale nie jest tak daleko.
19: Ale to już na koniec zapytam, skoro system antydronowy SAN to jest kwestia czasu najbliższego kilku miesięcy, to już rozumiem, nie będziemy musieli latać F-16 i strzelać z bardzo drogiej amunicji F-16 do dronów, które miejmy nadzieję nie wlecą, ale gdyby wleciały, tak jak 10 września ubiegłego roku.
1: No nie, no samoloty będą potrzebne. Samolot jest po prostu najbardziej takim mobilnym środkiem ogniowym, środkiem do budowy świadomości sytuacyjnej w ciągu 2-3 minut. Samolot F-16 zmieni województwo i jest w stanie reagować na sytuację, bo no, nawet te wydarzenia z września pokazały, że to nie jest tak łatwo w ogóle monitorować, jak te drony lecą, jak leci te 20 kg sklejki i drewna, no, które jest wyzwaniem dla naszej obrony powietrznej. No, wszystko, co jest na ziemi, jest mniej mobilne. No, SAN co do zasady no, nie ma takich środków bojowych, ogniowych. Te armaty nie są w stanie strzelać na dziesiątki kilometrów, tylko raczej na kilka kilometrów. No więc to pokazuje, że będą pewne dziury, że tak powiem, w tym ugrupowaniu. I od tego też jest samolot myśliwski, żeby po prostu, to jest można powiedzieć taki odwód albo narzędzie pierwszej kolejności, w zależności jak zdecyduje dowódca, ale po prostu on jest mobilny i ma na jednym pokładzie wszystko, co trzeba. Od środków do wykrywania, do pośrodki do zestrzelenia, ale co do zasady mamy działać tak, jak pan mówi. Zrobiliśmy pokaz, moim zdaniem słusznie, że Rosjanom, że my mamy naprawdę zaawansowane systemy na tą ich sklejkę, ale na dłuższą metę nie pociągniemy, strzelając kosztownych rakiet do dronów wartych, nie wiem, 10-20 tysięcy dolarów i takim zasadniczym środkiem walki muszą być u nas te grupy ogniowe, które są na ziemi. Podam przykład, że Ukraińcy też używają F-16 bardzo powszechnie. Setki szachedów zostały zestrzelone przez ukraińskie F-16, więc to nie jest tak, że jak oni zbudowali sobie ten system obrony naziemnej, to z samolotów nie korzystają. Po prostu samolot wszystko ma swoje miejsce, tak bym powiedział, skończył.
19: Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był gościem TOK 360. Sztuczna inteligencja jest naszym absolutnie ważnym zadaniem, mówi Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania umów na kontrakty z SAFE. Premier Donald Tusk, nawiązując do wczorajszej umowy podpisanej z Wielką Brytanią, zapowiedział, że gotowe są też dokumenty, albo przygotowywane dokumenty do podpisania z Niemcami, to w przyszłym miesiącu, i trwają prace nad podobną umową o wzajemnym wsparciu, wzajemnej obronie z Włochami. Jest 12.30, Adam Oska. A gościem TOK 360 jest teraz Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
19: Jest pierwszy pozew cywilny o zadośćuczynienie za bezprawne pushbacki. Chodzi o sprawę cudzoziemca, który w 2023 roku był trzykrotnie wyrzucany z Polski na Białoruś. Dwa z tych pushbacków zostały już wcześniej uznane za bezprawne. Czy to znaczy, że kwestia zadośćuczynienia 100 tysięcy złotych, zwrotu kosztów leczenia 60 tysięcy złotych i ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za przyszłe skutki tego, co się wydarzyło, jest właściwie przesądzona?
2: Myślę, że nie. No, praktyka nas nauczyła, że trzeba cierpliwości i też pokory do tego, co wydarzy się w sądzie. Na pewno będziemy o to walczyć. Będziemy przede wszystkim walczyć o to, żeby Skarb Państwa uznał swoją odpowiedzialność za to, co spotyka ludzi pushbackowanych na granicy polsko-białoruskiej, pushbackowanych na podstawie przepisów, które, jak pan redaktor wspomniał, już wcześniej przez sądy administracyjne uznane zostały za niezgodne chociażby z konstytucją czy z przepisami prawa międzynarodowego.
19: Takich przypadków pushbacków było bardzo dużo, więc rozumiem, że takich pozwów, a już zwłaszcza jeżeli ten się powiedzie, też może być bardzo dużo i ta odpowiedzialność państwa może być znacząca.
2: Tak, pushbacków było dużo. To nie jest mimo wszystko łatwe, żeby doprowadzić sprawę pushbacku do sądu. Trzeba też zgromadzić materiał dowodowy, który przekona sąd o tym, że taki pushback rzeczywiście się odbył, bo pamiętajmy, że też wielokrotnie na antenie o tym mówiliśmy, że cała procedura pushbacków jest tak pomyślana, żeby nie zostawiała śladu. W kilkunastu przypadkach udało nam się doprowadzić sprawę do sądu administracyjnego. Wszystkie te sprawy zakończyły się w zasadzie wyrokami, w których sąd stwierdzał, że sama procedura jest niezgodna z prawem, że pushbacki są nielegalne. Na pewno w tych sprawach, w których takie wyroki zapadły, będzie łatwiej udowodnić stan faktyczny i łatwiej, być może łatwiej przekonać sąd cywilny do tego, że rzeczywiście Skarb Państwa ponosi tutaj odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osoby pushbackowanej, za narażenie ją na poważne ryzyko utraty zdrowia czy nawet życia po stronie białoruskiej. No i być może też skłoni sądy do tego, żeby uznały Skarb Państwa odpowiedzialnym za bezprawne działanie tego państwa. Podkreślam raz jeszcze, pushbacki są nielegalne.
19: Jakie są te dowody na pushbacki? Bo to rzeczywiście może być bardzo trudne udowodnienie, że do tego doszło, skoro system działa tak, żeby ślady zacierać.
2: No, tutaj w tych przypadkach, które trafiły do sądu, sądy akurat nie miały wątpliwości, a swoje przekonanie o tym, że do pushbacku doszło, opierały przede wszystkim na relacji cudzoziemca, na tym, że był on w stanie dokładnie opisać samo zdarzenie, opisać osoby po stronie Straży Granicznej, które brały w tym udział, pojazdy, które w tym uczestniczyły, wszystkie szczegółowe okoliczności, jakie w takiej sprawie zaistniały. Co ciekawe, zdarzało się, chociaż nie zawsze, bo Straż Graniczna często się też przyznawała do tego, że rzeczywiście podejmowała wobec cudzoziemca czynności na granicy. Natomiast sądy stały tutaj na stanowisku, że cudzoziemiec robi co może, żeby wykazać, że faktycznie do pushbacku doszło i nie może być obciążany konsekwencją tego, że Straż Graniczna zaniedbuje tutaj jakąkolwiek formę dokumentowania czynności podejmowane wobec osób na granicy. Więc jeżeli osoba, która chce dochodzić swojego prawa, jest w stanie przedstawić możliwie najbardziej szczegółowe okoliczności tego, no zdarza się, że zapamiętują numer słupa granicznego, przy którym wydarzenie miało miejsce. Zdarza się, że mają lokalizator w telefonie, który pokazuje te tak zwane pineski, że rzeczywiście w rejonie granicy przebywali. Te wszystkie materiały służą sądowi do tego, żeby rzeczywiście uwzględnić jakby relacje cudzoziemca i przyznać odpowiednio wysoki poziom wiarygodności. No, dla nas te historie są wiarygodne, zresztą my wiemy, że one się zdarzają. Nie byliśmy w stanie wszystkich udowodnić, ale myślę, że dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że rzeczywiście do pushbacków dochodzi. No, w przypadku tego cudzoziemca, którego pozew trafił właśnie do sądu, no, stan faktycznie jest już potwierdzony również wyrokiem sądu administracyjnego, ale też postanowieniem komendanta głównego Straży Granicznej, który sam uznał jeden z pushbacków za nielegalny. Tutaj no, liczymy na to, że ten materiał dowodowy jest wystarczający i no, sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, że rzeczywiście do tego zdarzenia doszło.
19: Bardzo dziękuję. Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem TOK 360. To jest pierwszy pozew cywilny za bezprawny pushback. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w imieniu cudzoziemca domagają się przeprosin od Straży Granicznej, 100 tysięcy zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia w wysokości 60 tysięcy oraz ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za przyszłe skutki tych wydarzeń. 12.36, obok mnie Rafał Hirsch, EKG po 12.40. Po informacjach o czym?
3: Dzień dobry, o emeryturach, tych naszych przyszłych, tych, na które zbieramy, bo płacimy składki co miesiąc i one raz w roku są waloryzowane. I będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy, o ile waloryzowane, bo jest okazja, ponieważ one są raz w roku waloryzowane 1 czerwca, czyli już za chwilę, za kilka dni. I o ile nam stan konta w ZUS-ie urośnie i co z tego wynika.
19: To będzie dobry prezent na Dzień Dziecka?
3: Nie najgorszy, myślę.
19: O, no to
3: w każdym razie z tych wszystkich rzeczy, z którymi kojarzy nam się niezbyt miło kojarzony zwykle ZUS, w Polsce, myślę, że akurat ta jest najfajniejsza, no bo dopisują nam pieniądze na koncie.
19: Rafał Hirsch, EKG, tuż po informacjach TOK FM. TOK 360 wraca po godzinie 13. Będzie o złocie, biżuterii i byłym premierze Hiszpanii.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
23: A co tam w Carrefourze?
24: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
26: A cappuccino też za 7?
27: Też.
26: A flat white?
27: Też.
26: A
27: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
32: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
33: Kamper spakowany? Jedziemy?
36: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
33: Znowu? Przecież już brałeś.
36: Ale działała za słabo i za krótko.
37: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśnie
4: mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane dotyczą dostaw na potrzeby wojsk, obrony cyberprzestrzeni, systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Umowy w obecności premiera oraz szefa MON-u zostały podpisane w dowództwie komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni w Legionowie. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w ataku nożownika na dworcu kolejowym w Szwajcarii. Doszło do niego w Winterthur. Mężczyzna zaatakował przypadkowych przechodniów. Na miejscu od razu pojawiły się służby. Teren wokół stacji został odgrodzony, a domniemany sprawca aresztowany. Wiadomo, że za atakiem stoi 31-letni Szwajcar, a motyw jego działań jest sprawdzany. Ceny paliw na stacjach jutro spadną. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, benzyny 98 6,73, a oleju napędowego 6,37.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Jest 12.42, to jest druga dzisiaj odsłona magazynu EKG w Radiu TOK FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Złoty dzisiaj troszeczkę traci na wartości. Dolary drożeją o 1 grosz, 3 zł 65 groszy, euro 4 zł 23,5 grosza, praktycznie stoi w miejscu. Na giełdzie też niewiele się dzieje. Indeks WIG w tej chwili idzie w górę o 0,06%. Właściwie to nie w tej chwili, bo są dane opóźnione o 10 minut. Natomiast WIG 20, który jest na żywo, spada o 0,04%, czyli jesteśmy tak właściwie bardzo blisko zera. Ropa naftowa troszeczkę droższa niż wczoraj, 94,5 dolara za baryłkę. Tak to wygląda na rynkach finansowych. Na rynkach finansowych, na których można dużo zarobić, można też dużo stracić i wszystko jest obarczone dość sporym ryzykiem. Ryzykiem rynkowym, natomiast na rynku można też sobie odkładać, oszczędzać i inwestować z myślą o emeryturze, natomiast mamy oprócz tego system państwowy, który działa troszeczkę inaczej i jest wyposażony między innymi w coś takiego jak roczne waloryzacje. I o tym teraz będę rozmawiać z naszym gościem, pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, jest w studiu. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
3: Już wiemy od paru tygodni, że ta roczna waloryzacja naszych składek w ZUS-ie, tego co my tam płacimy co miesiąc, to będzie waloryzacja o 9,8% w przypadku naszego głównego konta w ZUS i o ponad 10, troszeczkę ponad 10%, jeśli chodzi o tak zwane subkonto. I pytanie pierwsze, dlaczego akurat o tyle?
28: Są różne mechanizmy waloryzacji. Inaczej waloryzujemy konto, inaczej waloryzujemy subkonto, także na to trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o jedno, to jest waloryzowane o inflację i o przyrost składek w ostatnim roku.
3: Przyrost składek do ZUS-u.
28: Tak, czyli tutaj mówimy o tym, co wpłynęło, jak ta dynamika wyglądała w ostatnim roku. Natomiast drugie to jest pięcioletnie PKB, także tutaj widzimy, że bierzemy w przypadku przypadku subkonta trochę szerszą perspektywę, trochę dłuższą perspektywę i to nam daje też w tym roku rekordowe ponad 10%, jeżeli chodzi o subkonto, bo jeżeli też sobie cofniemy się w na przestrzeni ostatnich lat, to subkonto to było ponad 9, prawie nieco ponad 7 w roku 2022, tak to było w okolicy 9, prawie 10%, natomiast to subkonto w roku 2026, przypominając, że to mówimy o waloryzacji za rok poprzedni, czyli mówimy o tym za rok 2025 waloryzowanym w czerwcu 2026 roku, to jest 10,61%. Natomiast w przypadku waloryzacji konta, no to tutaj w tym roku mamy nieco mniej, może tak naprawdę nawet dużo mniej, bo poprzednia waloryzacja konta to było ponad 14%, dwa lata wcześniej to było prawie 15%, no ale też przypomnijmy, że to były czasy, kiedy była bardzo wysoka inflacja, także tutaj już mniejsza inflacja spowodowała, że ta waloryzacja konta, czyli tego głównego konta w ZUS-ie jest nieco niższa, no ale nadal prawie 10%, no to jest to wysoki procent. I też przypomnijmy, podkreślmy to, że tutaj mówimy o tych naszych przyszłych emeryturach, to nie dotyczy tych osób, które dzisiaj już otrzymują świadczenie, to jest ta waloryzacja marcowa, która już miała miejsce, kolejna będzie miała miejsce w marcu, a tutaj mówimy o tych wszystkich, którzy pracują, którzy mają 20, 30, 40, 50, 60 lat i nie przeszli na emeryturę, czyli ta zdecydowana większość osób na rynku pracy, która co miesiąc swoje składki albo płaci, albo za pracowników te składki są płacone.
3: Ta waloryzacja emerytur rzeczywiście jest w marcu, a teraz mówimy o waloryzacji składek, czyli tego, co my wpłacamy co miesiąc. Dlaczego to jest takie skomplikowane? Bo to jest akurat coś pozytywnego, bo to oznacza, że państwo dodaje nam pieniędzy na naszych kontach emerytalnych, dzięki czemu będziemy mogli liczyć w przyszłości na wyższe emerytury, prawda? Dlaczego tam jest konto i jest subkonto? Dlaczego nie ma jednego konta? I jeszcze do tego są dwa różne sposoby na to, jak liczyć tą waloryzację, tu i tu.
28: Tak, konto i subkonto to jest pochodna tego, jak system emerytalny na przestrzeni lat się nam zmieniał, czyli od roku 99 mieliśmy inny trochę kształt systemu w samym momencie reformy w roku 99, później zmiany spowodowały, że pojawiło się również subkonto.
3: Czyli subkonto to jest związane z tym słynnym rozbiorem OFE, tak?
28: Zmianami, przekształceniem, przeniesieniem części środków z OFE właśnie na subkonto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dzisiaj, jeżeli patrzymy sobie na składkę emerytalną, czyli to 19,52% w każdym miesiącu, ono jest dzielone, w tej dużej części trafia na główne konto, a w części może trafiać właśnie albo tylko na subkonto, albo na subkonto i do OFE, bo też pamiętajmy, że pomimo tego, że ta reforma OFE była już kilkanaście lat temu, to cały czas OFE funkcjonują. Jak sobie spojrzymy na to dzisiaj, to w OFE mamy ponad 300 miliardów złotych, także jak ktoś, co wiele osób uważa, że nie istnieje, no to jest dość dużym graczem na rynku, trochę mówiąc już żartobliwie. Natomiast chodzi o to, żeby te środki, które mamy zaksięgowane, bo też pamiętajmy, że to jest tak naprawdę zaksięgowanie naszych środków. My te składki, które odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, one są przeznaczone dzisiaj na wypłatę świadczeń, bo tak ten system został skonstruowany.
3: Czyli to nie jest gotówka.
28: To jest zaksięgowanie i przeliczenie tego, co każdy z nas może sobie sprawdzić, logując się na PUE ZUS i zobaczyć, ile dzisiaj ma.
3: PUE ZUS, czyli strona internetowa ZUS-u,
28: dokładnie. I później sobie zweryfikować po tym, jak to zostanie zwaloryzowane w czerwcu. Bo też pamiętajmy, że to nie będzie już 1 czerwca widoczne na naszym koncie PUE ZUS. Odpowiedni komunikat też Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże na początku miesiąca, w pierwszej połowie miesiąca i wtedy też będzie można już weryfikować. Czasami to są pierwsze dni czerwca, czasami to jest druga połowa czerwca, też w zależności od tego, jak się logujemy, kiedy to sobie sprawdzimy, ale ja też pamiętam, że czasami czekałem kilka dni tego czerwca, żeby zobaczyć dopiero, także tutaj, jeżeli ktoś tego nie zobaczy 1, 2 czy 3 czerwca, aha, to wreszcie proszę nie niepokoić.
3: Bo ja myślałem, że już 1 czerwca, że tam w ZUS-ie ktoś robi, wciska Enter i jest wszystko przeliczone.
28: No tak to pewnie wygląda. Myślę, że jakby ZUS odpowiedział, to może byłoby coś takiej kuchni, byśmy zobaczyli, jak to wygląda, ale faktycznie no, to jest dość duża liczba tych kont, subkont do przeliczenia, także tutaj też to chwilę musi
3: potrwać. To są miliony kont.
28: To są miliony osób, które składkują co miesiąc tak naprawdę. Mhm. I to zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy. Także tutaj też jest ta szeroka grupa. No bo to też tak jak mówimy o tych przyszłych emerytach, a nie obecnych. No i chodzi też o to, żeby te środki utrzymywały cały czas wartość. Też pamiętajmy, że waloryzacja nie może być ujemna. Ona zawsze musi być dodatnia. Także tutaj też są takie gwarancje, że środki, jak sobie inwestujemy na giełdzie, no to tutaj mogą mieć straty, a w przypadku tych waloryzacji, no to na minusie nie możemy być.
3: No właśnie, to jest takie ćwiczenie, które korci, żeby zrobić, co się bardziej opłaca, tak? Czy kto z kim wygrywa? Czy ten system waloryzacji ZUS-owski, czy właśnie jakieś formy inwestowania na rynku obarczone ryzykiem, na rynku, na którym sam pan przed chwilą powiedział, można też stracić, nie tylko zarobić. Sprawdzałem, że fundusze TFI, takie mieszane, które inwestują trochę w akcje, trochę w obligacje, dokładnie tak jak OFE kiedyś robiło, jeszcze jak miało swoją część akcyjną i obligacyjną, za ostatnie 12 miesięcy dały jakieś 9,5%, niecałe 10%. Tyle, że to jest po tych ostatnich spadkach, które mieliśmy na giełdach od marca ze względu na Iran, zamieszanie się z Ormus. Obligacje nawet też trochę potaniały w tym czasie, więc podejrzewam, że wcześniej, na koniec stycznia, ta stopa zwrotu była troszeczkę większa i pewnie była trochę wyższa niż te waloryzacje, które są w ZUS-ie teraz. Natomiast podejrzewam, że to się może zmieniać i każdego roku może być inaczej. Natomiast możemy jakoś jasno osądzić, który system jest lepszy?
28: Myślę, że nie. No to jest zawsze kwestia też dla niektórych spokoju pewnego takiego już indywidualnego, bo niektórzy wolą to ryzyko, niektórzy wolą bardziej spokojnie oszczędzać i budować ten kapitał. Dlatego też część osób decyduje się na przenoszenie części składki właśnie emerytalnej do OFE, czyli to co 4 lata mamy to okienko transferowe. Możemy się zdecydować, żeby ta część składki emerytalnej została przekierowana na OFE, gdzie wtedy właśnie te środki są inwestowane na giełdzie.
3: I teraz właściwie w całości w akcje, prawda?
28: Tak, dokładnie. I część osób na to się decyduje, chociaż obserwując też poprzednie okienko transferowe, czyli rok

0: roczników, gdzie to OFE było najbardziej popularne, będzie zbliżała się do momentu, kiedy zaczyna się transfer środków, czyli ten tak zwany suwak emerytalny, czyli przenoszenie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także w perspektywie kolejnych kilkunastu lat OFE będą traciły na znaczeniu, oczywiście zakładając, że żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie nie będą miały miejsca.
1: Tak, rzeczywiście, bo z tego co pamiętam, to jest tak, że to jest niby alternatywa, że w przypadku OFE możemy próbować zarabiać na rynku, natomiast też nie do końca, bo w ciągu tych ostatnich 10 lat przed emeryturą częściowo te pieniądze są przekazywane do ZUS-u i tuż przed emeryturą właściwie wszystko to, co było w OFE, już jest w ZUS-ie, prawda?
0: Momencie, kiedy kobieta osiąga 60, mężczyzna 65 rok życia, ten transfer się kończy. W przypadku kobiet on się zaczyna w wieku 50 lat, w przypadku mężczyzn 55, także no
1: tutaj... Tylko ja rozumiem, że ta gotówka to i tak wtedy leci gdzieś tam na bieżące wydatki ZUS-u i to też jest wtedy zapis, tak? To nie jest tak?
0: Tak.
1: Bo w OFE to nie jest zapis, tylko żywa gotówka,
0: OFE,
1: tak?
0: OFE wygląda zupełnie inaczej, ale też bez względu na to, czy jesteśmy w OFE, czy nie jesteśmy w OFE, to oszczędzajmy na emeryturę, budujmy ten dodatkowy kapitał. Szczególnie jak jesteśmy młodsi, to pamiętajmy o tym regularnym oszczędzaniu. Mamy możliwości PPK, IKE, IKZE, OIP, także tutaj te różne formy są, czy grupowe, czy indywidualne, ale warto oszczędzać,
1: warto korzystać.
0: I robić to regularnie.
1: No tak, jak się jest młodym człowiekiem, to też nawet jak się coś straci, to jest potem dużo czasu na to, żeby te straty odrobić. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca momentu przechodzenia na emeryturę. Jeśli mamy kobietę, która ma w tym roku 60 urodziny, albo mężczyznę, który ma 65 i teraz mamy tą waloryzację w czerwcu, to jak rozumiem, jeśli ta osoba zamierza pójść na emeryturę, w końcu doczekała się tego momentu, to lepiej poczekać na tą waloryzację, bo wtedy to przeliczenie emerytury będzie lepsze, tak?
0: Tak, doświadczenie wtedy jest wyższe, w zależności od tego, ile mamy zgromadzone przez całą naszą aktywność zawodową, no to może być kilkaset złotych nawet różnicy, im więcej tego kapitału...
1: Kilkaset złotych w tej comiesięcznej wypłacie.
0: Tak, jak najbardziej, no bo to jest ten cały kapitał jest waloryzowany, także tutaj, jeżeli mamy kilkaset tysięcy zgromadzonych, no to nam się później przekłada na wyższe świadczenie. Oczywiście im wyższy kapitał, tym to większa miesięczna emerytura.
1: Bo to jest ten kapitał, bierzemy i dzielimy przez tą tak zwaną dalszą liczbę...
0: Średniego trwania życia.
1: Właśnie, czyli to się bierze z tej tabeli, co GUS publikuje raz w roku na wiosnę, chyba.
0: Dokładnie,
1: gdzieś tam
0: tak,
1: w marcu.
0: Pod koniec marca jest publikowane. Ważne są od 1 kwietnia do końca marca, ale też pamiętajmy, że jeżeli ktoś osiągnął wiek emerytalny i nie przeszedł od razu na emeryturę, tutaj częściej mówię do kobiet, bo one też szybciej osiągają wiek emerytalny, to jeżeli te tablice później są mniej korzystne, to brana jest pod uwagę ta tablica z urodzin, tych 60 urodzin. Także jeżeli ktoś skończył 60 rok życia na przykład w lipcu 24 roku, czyli dwa lata za chwilę będą w przypadku takiej osoby, no to wtedy te tablice były korzystniejsze. ZUS sobie porównuje te dzisiejsze tablice i te sprzed dwóch lat, no i wtedy bierze
1: tą
0: korzystniejszą
1: lepszą
0: z roku 24.
1: No i oczywiście jest też ta zasada mówiąca o tym, że jak się nie przejdzie od razu na emeryturę, tylko nie wiem, na przykład rok później, to wtedy też rok później łapiemy się na jeszcze jedną kolejną waloryzację.
0: Tak,
1: wtedy, tak?
0: Jeżeli
1: a przez cały rok płacimy składki.
0: Dokładnie, płacimy składki, mamy mniejszą liczbę miesięcy, przez którą ten kapitał później jest dzielony.
1: Tak.
0: A jeżeli pracujemy cały czas już mając 60 w przypadku kobiet, 65 rok życia w przypadku mężczyzn, to jeszcze mamy ulgę podatkową, czyli tą tak zwaną ulgę dla seniora, gdzie też możemy bez podatku do pewnego progu zarabiać. Także tutaj to jest ta korzyść, żeby nie przechodzić na emeryturę, a dalej pracować. Później już, jeżeli sobie przechodzimy na emeryturę, a łączymy z pracą, no to już wtedy ten podatek jest płacony.
1: A nie ma takich obaw, że nie wiem, że... Bo są ludzie, którzy po prostu mówią, że oni nie ufają w ZUS. Wolą oszczędzać na rynku, bo tam właśnie jest gotówka, a tutaj jest tylko zobowiązanie państwa. Zobowiązania państwa mogą się zmieniać. Nie było takiej sytuacji chyba w Polsce, prawda, do tej pory, żeby ten system się pogorszył z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia emeryta.
0: No, jeżeli mówimy o jakimś pogorszeniu, to na przykład obniżenie wieku emerytalnego, to jest pewnego rodzaju pogorszenie systemu, no bo tutaj, jeżeli wcześniej przechodzimy na emeryturę, mamy niższy wiek emerytalny, no to z tej perspektywy jest świadczenie niższe. No, także tutaj mamy pewnego rodzaju zmiana, która no niekorzystnie wpływa, zwłaszcza na sytuację kobiet, no bo też to jest jeden z powodów, dlaczego te emerytury kobiet dzisiaj są zdecydowanie niższe niż mężczyzn.
1: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję. Pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kolejne wydanie magazynu EKG na antenie TOK FM za niecałe dwie godziny o 14:40, a już

0: za parę minut o 13:00 informacje.
1: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
2: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: System ochrony informacji, czy chociażby mobilne specjalistyczne laboratorium, pierwsze umowy na zakupy w ramach programu SAFE już są. Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry będzie w lipcu, a nie we wrześniu. Sąd postanowił przyspieszyć pracę. Ośrodki wsparcia dla rodzin zastępczych mają powstać w każdym mieście wojewódzkim. Za chwilę więcej o tym, jaka pomoc będzie tam udzielana. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze umowy na zakupy finansowe z programu SAFE zostały właśnie podpisane. To m.in. dostawy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym system ochrony informacji i mobilne laboratorium zajmujące się cyberbezpieczeństwem. To ważny krok dla naszego bezpieczeństwa, mówi premier Donald Tusk.
10: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
9: Ze środków z programu SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w lipcu, a nie, jak było wcześniej planowane, dopiero we wrześniu. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiSu, który uciekł z Polski, bo miał usłyszeć zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Dobrze się stało, mówi o zmianie terminu posiedzenia Tomasz Trela z Lewicy, który zauważa, że wiele wskazuje na to, że sąd zamierza kwestię zażalenia na zastosowanie aresztowania doprowadzić wreszcie do końca.
12: Przyspieszenie o 2 miesiące, od razu 3 terminy lipcowe, czyli tydzień kluczowy dla Zbigniewa Ziobry. Jeżeli to zażalenie zostanie odrzucone, wniosek o ekstradycję staje się formalnością.
11: Bo obecnie Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie musiał uciekać. Wracając zaś do przyspieszenia w sądzie, poseł PiSu Andrzej Śliwka uważa, że jest to efekt nacisków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
13: Miał być tym szeryfem, a okazał się sołtysem, przy całym szacunku do wszystkich sołtysów. To, że pan minister Żurek tam naciska na cokolwiek się da, to pokazuje olbrzymią jego frustrację.
11: Poseł Śliwka powtarza także to, co PiS mówi od dawna, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w 2 dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ.
14: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
9: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. W miastach wojewódzkich mają powstać ośrodki wsparcia dla rodzin zastępczych. To ważne, bo zapisano je w nowym projekcie ustawy o pieczy zastępczej. Mają być wzorowane na ośrodku Lighthouse z Białej Podlaskiej. Anna Gmiterek-Zawocka.
0: Rodziny zastępcze są często pozostawione same sobie i po omacku szukają pomocy. Mówi jedna z mam, Dorota Zając.
15: Nie czarujmy się. Każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy psychicznej, po fizycznej i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych.
16: Przychodzi do nas dziecko z problemem i tutaj znajdujemy pomoc od razu. Nie musimy czekać w kolejkach, nie musimy prosić, chodzić.
0: Na miejscu jest m.in. terapia, psycholog i zajęcia dla dzieci. Wszystko oczywiście bezpłatnie. Brakuje jednak stałego finansowania i właśnie wpisanie ośrodków do ustawy ma to zmienić, mówi Edyta Wojtasińska.
17: Zapewni taką stabilizację, bo to, co się działo do tej pory, to było takie ogromne, spontaniczne działanie. Myśmy po prostu mieli to w sercach od lat. Wszyscy wzięliśmy się do pracy, no i mamy to, co mamy. Teraz, żeby zapewnić stabilizację, potrzebujemy po prostu wsparcia jeszcze i współpracy z samorządami.
0: Ustawa jest już po konsultacjach. Niebawem powinna trafić do Sejmu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Nie ma niemocnych jak na razie, nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Crystal Palace triumfuje w piłkarskiej lidze konferencji. Przed tygodniem inny angielski klub, Aston Villa, wygrał Ligę Europy. W sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny londyński klub, Arsenal. I trudno oprzeć się wrażeniu, że klubowa piłka nożna na Wyspach ma się najlepiej. Błażej Kulesza.
18: Więcej emocji w Lipsku na finale Ligi Konferencji było przed meczem, gdy tamtejsza policja musiała interweniować w związku z zamieszkami kibiców. O pierwszej połowie fani obu zespołów powinni zapomnieć. Po przerwie gola dającego zwycięstwo i puchar zdobył Jean-Philippe Mateta. To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
19: No.
18: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na Wyspy. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: A finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie. Dziś maksymalnie 22 stopnie na zachodzie Polski, przeważnie około 18, a na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.
20: Trzynasta pięć, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest profesor Anna Sroka, była ambasadorka w Hiszpanii, związana z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem San Pablo. Dzień dobry.
21: Dobry.
20: Międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero, mogła przerzucić z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet do 8 ton złota, wynika ze śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję. Skąd były premier Hiszpanii, już nie pytam po co mu to, ale skąd były premier Hiszpanii nagle w układance związanej z siatką przerzucającą złoto z Wenezueli do Emiratów?
21: To jest jedna tylko z poszlak tej afery korupcyjnej. To się wiąże ze skargą takiej organizacji ASTEOIR, która złożyła skargę i na tej podstawie wszczęto postępowanie. W tej skardze wnioskuje się o zbadanie właśnie, czy Zapatero miał związek z handlem nawet narkotykami, nie tylko w praniu brudnych pieniędzy i czy należał do zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej z reżimem Nicolasa Maduro, tak zwanym kartelem słońc. Ta sprawa jest na bardzo wstępnym etapie i wielu komentatorów wskazuje, że skarga opiera się w dużym stopniu na publikacjach mediów skrajnie prawicowych. Więc trudno powiedzieć, na ile faktycznie ma to jakiekolwiek podstawy, żeby ta sprawa była dalej procedowana. Ale to nie jest jedyna sprawa, w którą uwikłany jest były premier. Rodrigo Zapatero był premierem w latach 2004-2011 i właściwie zarzuty jeszcze w innej sprawie dotyczącej Ultra Plus czy Plus Ultra dotyczą również Zapatero, ale już wówczas, kiedy nie pełnił funkcji oczywiście premiera i dotyczy to takiej bardzo kontrowersyjnej pomocy publicznej dla bardzo niewielkiej linii lotniczej Plus Ultra. Podczas pandemii wówczas ratowano tą linię lotniczą i
20: latała do Polski sobie, między innymi ta linia.
21: Tak, ale tak naprawdę to bardzo niewielka linia, niewiele samolotów posiadałam. Zapatero jest objęty śledztwem w tej sprawie jako prywatny pośrednik, który miałby wykorzystywać swoje kontakty. Akty w celu właśnie uzyskania tej pomocy publicznej. I ta sprawa już jest dużo bardziej zaawansowana i tutaj też w tym przypadku powiązane są inne firmy, w tym firmy jego córek, które też miałyby brać w tym udział i chodzi tutaj o prowizje i płatności właśnie z tej Plus Ultra firmy. Także na tym etapie jesteśmy tutaj w Hiszpanii. Niemniej jednak no, w mediach pojawiają się bardzo różne oskarżenia i trudno jest tak naprawdę, na przykład ostatnio można było zobaczyć w mediach, że znaleziono u niego biżuterię o bardzo wysokiej wartości i w mediach się pojawiają różne szacunki tej biżuterii. Więc trudno tak naprawdę dzisiaj powiedzieć, co jest faktycznie faktem, a co jest swego rodzaju nagonką polityczną.
20: Ale może El País można traktować trochę poważniej niż te skrajnie prawicowe media. To biżuteria warta 30-50 tysięcy euro miała, tak przypuszczają śledczy, ale znów pisze o tym El País, mogła stanowić nielegalne wynagrodzenie dla Zapatero za udział w tej aferze korupcyjnej Plus Ultra. Może ja skusiłem z tym El País, że bardziej wiarygodne?
21: Nie, ja oczywiście no, wszyscy wiemy, że informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych bardzo często nawet nie mają, nie wiadomo skąd one są, także jak najbardziej dalej główne czasopisma i główne periodyki są tutaj istotne informacje, które przekazują. Niemniej jednak to nie chodzi o tą biżuterię, tylko o 2 miliony euro w prowizjach i płatnościach związanych właśnie z tą Plus Ultra. Niemniej jednak oczywiście pokazanie tej biżuterii w mediach i ma zupełnie inny wydźwięk, tak? Więc to też działa na opinię publiczną w inny sposób. Ale to nie jest jedyna afera, która w tej chwili jest na łamach prasowych w Hiszpanii przeciwko działaczom związanym...
20: To już do trzeciej przechodzimy.
21: To już do trzeciej, tak. Jest ich jeszcze kilka. Jest bardzo taka poważna afera korupcyjna, tak zwane Caso Coldo, a więc sprawa domniemanej korupcji przy kontraktach na maseczkach w czasie pandemii, która uderza w byłego ministra transportu. Jest też afera Leire Díez, a więc śledztwo prowadzone przeciwko dziennikarce powiązanej z PSOE, która wykorzystywała pieniądze i struktury organizacyjne podobnież, ponieważ to oczywiście nie ma jeszcze wyroku, do wpływania na sprawy sądowe i kontrakty publiczne. Jest kilka spraw i dlatego być może w mediach polskich to się pokazało, że policja, a właściwie to UKO, taka specjalna jednostka, wyszła do siedziby partii PSOE i tak naprawdę weszła do tej siedziby nie ze względu na śledztwo prowadzone przeciwko Zapatero, tylko właśnie śledztwo prowadzone przeciwko Leire Díez.
20: PSOE, czyli Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, którą kieruje szef rządu Hiszpanii Pedro Sánchez, ma kłopocik teraz?
21: Tak, ma kłopot. On też ma inne dwa kłopoty korupcyjne, że tak powiem, ponieważ również jest prowadzone śledztwo przeciwko jego żonie, Begoni Gomez, i przeciwko jego brat też jest oskarżany, David Sánchez. Żonie zarzuca się, że jest powiązana z projektami akademickimi i w związku z tym powiązaniem wykorzystywała swoją pozycję jako żony szefa rządu, żeby pomagać konkretnym firmom w zdobywaniu pieniędzy. Również tam przywłaszczyła sobie pewne prawa intelektualne. Natomiast bratu zarzuca się to, że uzyskał stanowisko i korzyści finansowe w instytucjach publicznych nie dzięki kwalifikacjom, a dzięki powiązaniom polityczno-rodzinnym. Więc jakby te afery, które w tej chwili są codziennością w życiu publicznym Hiszpanii, Hiszpanii, jest ich bardzo dużo i one wszystkie uderzają oczywiście w rząd i w partię Sancheza.
20: I na ile są dla niego zagrożeniem? Wybory na dzisiaj mają odbyć się latem 2027 roku, czyli zostało jeszcze troszkę ponad rok. Troszeczkę.
21: Tak. Wczoraj premier zdementował możliwość zorganizowania przyspieszonych wyborów. Także to jest informacja z wczoraj. Natomiast problem rządu Sancheza polega na tym, że Sanchez potrzebuje poparcia parlamentarnego partii regionalnych. I jeżeli cokolwiek z tego, co się w tej chwili publikuje i mówi na temat tych afer korupcyjnych się potwierdzi, to jest prawdopodobne, że partie, które popierają go w parlamencie hiszpańskim, wycofają się i wówczas rząd upadnie. To jest jedyne takie realne zagrożenie. A przede wszystkim chodzi o jedną z partii baskijskich, która się nazywa PNV, która jest taką partią obrotową. Ona właściwie popiera wszystkie rządy, które dochodzą do władzy w Hiszpanii i w tej chwili popiera rząd Sancheza. Więc gdyby ta partia wycofała swoje poparcie lub którakolwiek inna z partii regionalnych, baskijskich czy katalońskich, to mogłoby to oznaczać koniec rządu Sancheza.
20: A to jest na ile prawdopodobne? Bo też wyobrażam sobie, że tym partiom można zaoferować coś, żeby one takiego kroku nie podjęły. Chyba, że już nie ma nic do zaoferowania. Tak też może być.
21: Do zaoferowania zawsze jest, ponieważ te partie czerpią z tego korzyści, że wspierają rząd. Natomiast jeżeli cokolwiek wyjdzie na światło dzienne, które będzie tak oczywiste, że faktycznie była ta korupcja, to być może one nie będą chciały już więcej popierać rządu Sancheza, ponieważ będą traciły same w poparcie społeczne z tego powodu, czy wyborcze. Natomiast ta partia baskijska, PNV, ona też dzięki wsparciu socjalistów rządzi w regionie, więc prawdopodobnie jest to mało w tej chwili prawdopodobne, ponieważ jeżeli ona wycofa swoje poparcie dla rządu Sancheza na poziomie państwa centralnego, to prawdopodobnie partia socjaldemokratyczna wycofa swoje poparcie dla nich na poziomie regionalnym. Hiszpania jest takim krajem mocno sfederalizowanym, także w każdym regionie są parlamenty, rządy i własna administracja, więc to jest bardzo istotne.
20: I tak od złota dotarliśmy do polityki. Zupełnie nie wiem, jak to się stało. Profesor Anna Sroka była ambasadorka w Hiszpanii, związana z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem San Pablo. Była gościnią TOK 360. Jest 13.16 prawie. O 13.20 informacje TOK FM. A po informacjach o tym, jak pływać łódką albo rowerem wodnym, albo żaglówką po wysychającym zalewie.
1: Autopromocja. W najbliższym programie Wspólna Sobota
19: porozmawiamy m.in. o archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego,
1: o tym, czy Kiszyniów jest piękny,
19: oraz o tym, jak rower zmienia Warszawę.
1: Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
19: Anna Sobańda i Rafał Turowski.
22: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premier Donald Tusk rozpoczął wstępne prace z premierką Włoch, Giorgią Meloni, nad traktatem polsko-włoskim. Trwają też prace nad umową z Niemcami. Wczoraj w Londynie Polska podpisała traktat z Wielką Brytanią o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef rządu powiedział, że cieszy go, że nasi partnerzy rozumieją, jak ważna jest Polska w całym systemie obrony, jeśli chodzi o NATO i Europę. Niecałe 39% badanych poparłoby w wyborach Koalicję Obywatelską, 27% PiS, a 11,76% Konfederację. Tak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Głos na Konfederację Korony Polskiej oddałoby ponad 9% ankietowanych, a ponad 5% zagłosowałoby na Nową Lewicę. Pozostałe partie są poniżej progu wyborczego. 11 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w izraelskich nalotach na południe Libanu, poinformowała libańska agencja. Izraelska armia przekazała, że jeden z jej żołnierzy zginął w wyniku ataku drona Hezbollahu. O śmierci jednego żołnierza powiadomiło też wojsko Libanu. Izrael nasilił w ostatnich dniach uderzenia na ten kraj, gdzie od blisko 3 miesięcy walczy ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Znowu referendum, tym razem w Pionkach na Mazowszu w sprawie odwołania burmistrza tego miasta Łukasza Miśkiewicza. Inicjatorzy zarzucają mu brak spójnej wizji rozwoju miasta, niespełnianie obietnic wyborczych i niewłaściwe prowadzenie inwestycji. Referendum zaplanowano na niedzielę. Stosowanie kasków to mniejsze ryzyko urazów głowy, również ciężkich i śmiertelnych, a także urazów twarzy, przypominają eksperci. Od 3 czerwca wchodzi obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Wczoraj doszło do śmiertelnego wypadku w Kutnie na drodze rowerowej. Poruszający się na hulajnodze 52-letni mężczyzna zmarł po zderzeniu z inną hulajnogą kierowaną przez 15-latka. Podróż pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry skróci się aż o pół godziny. Tak może być po rewitalizacji linii kolejowej Marciszów-Bolków-Strzegom. Rozpoczął się pierwszy etap prac. Pociągi wrócą na tę trasę po 30 latach. 5-kilometrowy fragment między Grabiną Śląską a Roztoką ma być gotowy w sierpniu. Koszt prac to 14 milionów złotych. Potrzebny będzie jeszcze remont innego 27-kilometrowego odcinka Roztoka-Bolków-Marciszów. Dzisiaj może przelotnie popadać na wschodzie. Od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz u podnóża Karpat, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni.
11: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
11: Polskie Jezioro Aralskie, ludziom zawalił się świat. Bardzo poruszył mnie artykuł Tomasza Mateusiaka w Onecie. Może dlatego, że samemu zdarzyło mi się bywać nad Jeziorem Klimkowskim. To jest Beskid Niski, okolice Klimkówki, Uścia Gorlickiego. To jest zalew, który wysycha. A jak to się przekłada na funkcjonowanie tamtejszych mieszkańców, którzy przecież biznesy mieli oparte między innymi na turystyce właśnie. Też mi zachwalano tę Klimkówkę.
12: Znaczy, no zdecydowanie, jeżeli chodzi o Beskid Niski, konkretnie powiat gorlicki czy gminę Uście Gorlickie, tam turystyka rozwija się w ostatnich latach dosyć intensywnie. To jest i tak teren niedoceniany, trochę ta baza noclegowa mogłaby być jeszcze bardziej rozbudowana. Mamy największą ilość chociażby świątyń na szlaku architektury drewnianej, obiekty na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i oczywiście walory przyrodnicze, woda, zieleń, góry, to jest coś, co przyciąga turystów, szczególnie w lecie. Natomiast ta sytuacja oczywiście jest godna ubolewania i częściowo oczywiście można ją zrzucić na karb zmian klimatycznych. Ja zresztą dodam, że te zmiany klimatyczne, gdybyśmy w Małopolsce umiejętnie gospodarowali wodą, nawet w jakiejś mierze są korzystne, dlatego że my obserwujemy, no po pierwsze, dużą ilość turystów z rejonu Zatoki Perskiej, którzy uciekają przed upałami, ale co ciekawe, bardzo duże wzrosty, i to są co najmniej dwucyfrowe rok do roku, mamy w okresie letnim z Hiszpanii, z Włoch, czyli z tych krajów południa, gdzie te upały są szczególnie dotkliwe.
11: Czyli uciekają przed katastrofą klimatyczną do nas i napędzają nam turystykę. Rozumiem tę perspektywę.
12: Tak, no to jest taki
11: słodko-gorzka trochę.
12: Coolcation. Oczywiście tak samo atrakcyjna jest Skandynawia, no ale ona jest troszkę dalej od krajów południowej Europy.
11: No i troszkę droższa.
12: Troszkę dłuższy lot i trochę droższa, więc my na tym wykorzystamy. Natomiast w wypadku Klimkówki mi się wydaje, że jesteśmy uwięzieni w starych przepisach, dlatego że rzeczywiście były takie sytuacje w Małopolsce, gdzie były nagłe, gwałtowne ulewy i okazywało się, że idzie fala powodziowa i zbiorniki są nieprzygotowane na przyjęcie tej wody. Taka sytuacja była na przykład w Bocheńskim, kiedy wylała Raba. No i chyba zbyt rygorystycznie przyjęto zasady opróżniania zbiorników przed sezonem letnim, ażeby było miejsce na fale powodziowe. No tylko że tych fal powodziowych na Klimkówce no nie ma, przynajmniej nie było w ostatnich kilkunastu latach. No i potem te wysokie temperatury w okresie letnim, czasami już tak jak w tej chwili wiosennym, no powodują, że rzeczywiście, no może to jest złośliwe sformułowanie o Jeziorze Aralskim, no ale trochę tak to wygląda. I na pewno jest to dewastujące dla infrastruktury turystycznej, a rzeczywiście ten region jest niezwykle urokliwy. Ludzie no, swoje oszczędności zainwestowali. Poza tym no, cierpi cały region, który nie korzysta ze swojego potencjału. No, ja mam, jak gdyby znam ludzi pracujących w polskich wodach, wydaje się, że są to ludzie rozsądni. Natomiast w naszym systemie prawnym jakiekolwiek zmiany takie zdroworozsądkowe zajmują całe lata. No, kolejna rzecz, no, aż się prosi, żeby, były zbiorniki niewielkie na naszych rzekach typu na przykład Łososina i to można zrobić natychmiast, ale na przykład wędkarze blokują, bo uważają, że to jest problem nawet tych niewielkich zbiorników o wysokości metr dla ryb, a te problemy można rozwiązać, natomiast te ryby nie będą funkcjonować bez wody, więc trochę więcej potrzeba nam rozsądku, sprawniejszego działania. No na przykład w Norwegii co roku otwiera się 400 nowych zbiorników wodnych. W tej chwili już troszkę mniej, bo już po prostu nie ma miejsca na te zbiorniki i wszystko się dzieje w oparciu również o prawo europejskie, a u nas na podstawie tego samego europejskiego prawa utrudnia się właśnie retencję wody, chronienie przed suszą. No i mamy takie skutki, jakie mamy.
11: Bardzo dziękuję. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, był gościem TOK 360 o Klimkówce w artykule Tomasza Mateusiaka na Onecie. A to jest wciąż TOK 360. Adam Ozga. 13.28, a gościnią TOK 360 jest Katarzyna Czupryniak z WWF. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Takich klimkówek jest więcej?
13: Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie jest ich więcej, ale klimkówka akurat jest zalewem sztucznym, a cierpią również jeziora naturalne w związku z pogłębiającą się, nasilającą, trwającą wręcz od dekady suszą w naszym kraju. Wszystkich ich dotyczą zbliżone problemy, ale nie do końca takie same. I tutaj może warto wspomnieć o wysychających jeziorach w różnych częściach kraju, również na nizinach, gdzie są liczne pojezierza. I wysychanie jezior jest skutkiem nałożenia się czynników takich jak po pierwsze zmiana klimatu, ale z drugiej strony również regulacje rzek i intensywne melioracje odwadniające, które doprowadziły do tego, że w całym kraju spadły nam poziomy wód gruntowych.
11: Ja nawet w okolicy domu mam kilka takich jezior ukrytych w lasach, które są już tylko na mapie, a w rzeczywistości po prostu jest to zagłębienie w terenie pełne piachu. Dużo jest tych wysychających w jezior w Polsce, bo z tą klimkówką też jest tak, że ona jest na tyle duża i na tyle turystyczna, że bardzo oddziałuje na wyobraźnię. I zastanawiam się, czy naturalne jeziora zaraz też nam zaczną znikać tak, że będzie się to przekładało nie tylko na krajobraz, nie tylko na dostępność szeroko pojętą do wody, ale też na przykład na turystykę i lokalne społeczności.
13: Tak, zdecydowanie to już się dzieje. Coraz więcej jezior, tych prawdziwych, naturalnych jezior wysycha, czy też obniża się im bardzo stan wód, a za tym obniżeniem poziomu wody idzie również niestety pogorszenie jakości i zwiększone ryzyko na przykład zakwitów sinic. Zakwity, jak wiemy, są toksyczne i generalnie te jeziora stają się mniej atrakcyjne i też stają się przyrodniczo coraz mniej wartościowe i bardziej zagrożone. Na ten efekt nakładają się też intensywne wciąż w całej Polsce zrzuty ścieków, czy to z nieefektywnych oczyszczalni, czy to takie nielegalne zrzuty z przydomowych szamp, to niestety wciąż się dzieje. I kiedy mamy z jednej strony mniej wody, mniej opadów i nasilającą się suszę, te deficyty są widoczne z każdym dniem bardziej, a z drugiej strony coraz bardziej, czy też wciąż tak samo, woda jest zanieczyszczana tymi nieczystościami, które zawierają w sobie biogeny, czyli po prostu nawozy dla roślin, dla glonów, no to sami stwarzamy sobie problem i po prostu sami pozbawiamy się dobrej jakości, atrakcyjnych, czystych, pięknych jezior, a zarazem cennych przyrodniczo ekosystemów.
11: Bardzo dziękuję. Katarzyna Czupryniak z WWF była gościnią TOK 360, 13.31. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, dzisiaj związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Wojska irańskie ostrzelały w noc 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia ze stroną irańską. Tak informują irańskie media. Są też doniesienia o irańskim uderzeniu na Kuwejt. Z drugiej strony Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który, cytuję, stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz. Jeszcze parę dni temu były jakieś takie sygnały, że oto jesteśmy blisko porozumienia między USA a Iranem, ale rozumiem, że to było parę dni temu, a dzisiaj już jesteśmy w nieco innej rzeczywistości.
14: Sytuacja jest istotnie bardzo dynamiczna, ale trzeba pamiętać o specyfice tego konfliktu i o tym, że nawet taka wymiana rakietowo-dronowych uprzejmości nie torpeduje ani rozmów, ani możliwości zawarcia porozumienia.
11: Czytam jeszcze o sytuacji w samym Iranie, gdzie we wtorek, a więc przedwczoraj, przywrócone miało zostać częściowo działanie internetu, który był blokowany od początku wojny z USA. Skąd taka decyzja ze strony reżimu?
14: Ta decyzja jest związana z dwiema kwestiami. Pierwsza, najważniejsza, to chęć przywrócenia pewnej normalności i zwłaszcza w gospodarce. Pomimo sankcji, pomimo bardzo poważnych ograniczeń nakładanych na internet i usługi internetowe nakładanych zarówno przez Stany Zjednoczone poprzez sankcje, jak i sam rząd irański, to gospodarka irańska w bardzo dużym stopniu opiera się na internecie. Chociażby duża część wewnętrznych kanałów sprzedaży jest oparta na chociażby Instagramie. Więc na blokadzie bardzo cierpieli sprzedawcy detaliczni głównie. Druga rzecz to zaznaczenie powrotu do normalności, powrotu do sytuacji, w której rząd może sobie pozwolić na, no, nazwijmy to w bardzo dużym cudzysłowie, otwartą komunikację internetową.
11: Ten powrót do normalności wynika z wciąż obowiązującego, nawet nie tylko na papierze, bo te ataki są pojedyncze, zawieszenia broni.
14: Tak, przy czym cały czas strona irańska jest gotowa na niespodziewane, natychmiastowe wznowienie walk na bardzo dużym stopniu intensywności. To poluzowanie w obostrzeń internetowych nie oznacza zresztą też całkowitego uwolnienia czy też ponownego uruchomienia internetu. Wciąż jego szybkość jest bardzo ograniczona, wciąż duża część stron internetowych nie działa nawet za pośrednictwem VPN-u i tak dalej, i tak dalej. Jednakże jest to, tak jak wspomniałem, sygnał powrotu do normalności, aczkolwiek jeszcze nie całkowitej.
11: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, dzisiaj związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, był gościem TOK 360, 13:35. I zastanawiałem się, jak zapowiedzieć magazyn filmowy Do Zobaczenia, który zaprasza tuż po informacjach TOK FM o 13:40 Patrycja Wanat, i doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu przeczytam. Od chłopa przebranego za babę po wampiryczną lesbijkę, kino niejawne, queerowe kody PRL-u. O tym po informacjach TOK FM. To jest TOK 360. Adam Oskar.

0: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
21: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
22: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w lipcu, a nie we wrześniu, jak było wcześniej planowane. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiSu, który przebywa obecnie w USA. Ma usłyszeć zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą, odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały właśnie uruchomione jednorazowe jednorazowe odprawy pieniężne. W sumie może z nich skorzystać ponad 1100 pracowników.
2: I już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
23: Mówi rzecznik spółki Wojciech Sury i dodaje, że część pracowników skorzysta również z urlopów górniczych.
2: Programem, czyli jednorazowymi odprawami pieniężnymi oraz urlopami górniczymi, objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
23: Głęboka restrukturyzacja i uszczuplenie zatrudnienia są warunkiem przetrwania węglowego giganta. Premier Węgier Peter Modior poinformował, że wkrótce złoży wniosek o przystąpienie kraju do Prokuratury Europejskiej. Polityk zaznaczył, że jest to element działań rządu na rzecz walki z korupcją. To jeden z elementów, od których Komisja Europejska uzależnia odblokowanie Węgrom dostępu do unijnych funduszy. Węgierski premier jest dzisiaj w Brukseli. Spotka się tam z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ukraina znów zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Tuapse w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji. Jak podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, było to piąte uderzenie w ten obiekt w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Do ostrzału doszło wczoraj w nocy. Tuapse leży na wybrzeżu Morza Czarnego i jest popularnym kierunkiem wakacyjnym. Rafineria w tym mieście to kluczowy dostawca paliw dla rosyjskiej floty czarnomorskiej. Gwatemala zgodziła się przeprowadzić wspólnie z armią USA ataki na swoim terytorium, mające na celu zwalczanie gangów narkotykowych, poinformował dziennik New York Times. Te działania stanowią kontynuację operacji militarnych prezydenta Donalda Trumpa w Ameryce Łacińskiej. Gwatemala byłaby drugim państwem regionu po Ekwadorze, które dopuści amerykańskie wsparcie militarne przeciw kartelom. Według New York Times kolejnym krajem, na który Waszyngton może wywierać presję, jest Honduras. Jutro w Warszawie mogą zawyć syreny. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. Uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie techniczny, a nie ostrzegawczy, informują służby wojewody. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Miejscami będzie -2 stopnie. Na razie na termometrach od 15 na Półwyspie Helskim, Żuławach i u stóp Karpat, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Magazyn filmowy Do Zobaczenia, Patrycja Wanat. Dzień dobry, a ze mną dzisiaj Daniel Oklesiński, redaktor działu filmowego magazynu Replika i kurator cyklu Kino Niejawne, Queerowe Kody PRL-u, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, hej, witaj.
3: Seansy w każdą środę przez cały czerwiec, miesiąc dumy, w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki, a w programie Poszukiwany, Poszukiwana, wśród nocnej ciszy, Carmilla i Zygfryd. Chciałabym namówić cię może na taki ogólny wniosek, albo nawet kilka wniosków, jak w PRL-u opowiadało się o queerowości, skoro nie można było mówić o niej wprost, jakie tutaj strategie takiego przemycania queerowych tematów zauważyłeś, jakie pojawiały się w tym polskim kinie?
4: To ja może zacznę najpierw jeszcze troszkę ogólniej niż PRL, że ja, jak większość ludzi, z którymi gadam, to ja tak 10 lat temu narzekałem, że tego queeru nie ma, że tej kinematografii nie ma, tych historii. I im więcej oglądam i im więcej rozszerzam swoje horyzonty i też im więcej trochę wybaczam, że nie potrzebuję, żeby to był gej, lesbijka czy osoba trans wprost wypowiedziana, tylko umiem odczytywać te kody właśnie, to zauważam, że w tej historii kina od samego początku w zasadzie mamy queerowych postaci mnóstwo, albo postaci, albo wątków, albo samej wrażliwości queerowej. No i właśnie to samo jakby odkrywanie, wyciąganie z szafy, dekodowanie możemy też zastosować do PRL-u, gdzie faktycznie takich wprost queerowych postaci, no to wiele nie ma. Zazwyczaj się pojawiają, jak już się pojawiają, to na drugim, trzecim planie, zazwyczaj związane z jakimś kryminałem, z jakąś sprawą kryminalną, czy to jako ofiara, czy jako sprawca. Ale jak spojrzymy właśnie nie takim szukaniem dosłownym, no to nagle nam się objawia, że jednak tego sporo jest. Jednak jest więcej niż się spodziewaliśmy. I trochę właśnie tak będziemy oglądać. No, zaczynamy od Poszukiwany, Poszukiwana. I to jest właśnie taki trop, który jest w kinie od dawna, czyli jakieś różne przebieranki. Tak, u nas to często nazywane kabaretowo chłop przebrany za babę. I często to oczywiście nie jest wyraz queerowych chęci ze strony twórców. Nie jestem pewien, czy Bareja tutaj myślał jakkolwiek.
3: No właśnie, tak.
4: W queerowych formatach, no, ale ciągle jednak da się to czytać queerowo, tak? No jednak to ciągle jest w takiej podstawie, to jest podważanie ról płciowych, skupienie się na tym, jakie stereotypy się łączą z naszymi rolami płciowymi, co komu wolno, czego nie wolno, więc jest to takie rozpychanie heteronormy. Mm. Nawet jeżeli to nie wchodzimy już w te kategorie gej, lesbijka, osoba trans, no to jest to już to rozpychanie tych norm kulturowych, co może kobieta, co może mężczyzna, gdzie to się miesza. Ale też nawet jeżeli chcemy być bardziej dosłowni, no to w poszukiwanym też się pojawia na przykład postać takiej dziewczyny, która widzi jak nasza główna bohaterka Marysia, to chyba nie muszę opowiadać, pewnie większość słuchaczek znają zarys nasza Marysia, czyli Wojciech Pokora przybrany za Marysię, rozmawia ze swoją żoną, jest taka dziewczyna, która tak na to patrzy i nie rozpoznaje, że to jest chłop przebrany za babę, tylko widzi dwie kobiety ze sobą tak czule flirtujące, rozmawiające i jestem zauroczona.
3: Tak.
4: Więc mamy taki wprost lesbijski fragmencik też.
3: No, dotknąłeś tutaj dwóch ciekawych kwestii i zapytam cię o nie jeszcze szybko przy okazji właśnie tego filmu. Po pierwsze, powiedziałeś coś takiego, że nie wiadomo w zasadzie, czy Stanisław Bareja on chciał w jakiś sposób wprowadzić te wątki queerowe czy genderowe do swojego filmu, czy wyszło mu to trochę przypadkiem. No i tutaj to mnie ciągnie od razu do takiego ogólnego pytania, jak ty oglądasz te filmy PRL-owskie, czy masz wrażenie często, że właśnie gdzieś to wychodzi przypadkiem, czy jednak czujesz tę wolę twórców, twórczyń?
4: No to zależy, o którym filmie mówimy. To jest każdy przypadek oddzielny. No, przy Barei nie czuję się mocno, żeby powiedzieć, że Bareja miał na celu tutaj jakieś podważanie, opowiadanie o queerowości. Ale ona też tam jest, oczywiście. Teraz właśnie też coraz bardziej jestem z tego podejścia, że intencja twórców jest ważna, oczywiście, ale to nie jest pomnik w spiżu, gdzie możemy wziąć z filmu tylko to, co twórcy chcieli wziąć, tak?
3: Czyli możemy sobie sami zaczynać odczytywać na nowo te filmy, że dzieło żyje jednak poza twórcą, twórczynią danego filmu.
4: Mhm. Tak, no a przy okazji też filmu to jest tak praca zbiorowa, że osoba odpowiedzialna za reżyserię, za scenariusz mogła nie mieć czegoś na myśli, ale aktorzy na przykład mogli przemycić coś, scenografowie, jakby każda osoba coś mogła swojego przemycić. I widzowie też trochę, widzowie są ostatnią częścią procesu twórczego, tak jak jesteśmy na sali i oglądamy film, to też my decydujemy, co z tego bierzemy, jakie drzwi nam, tak. Jakie szufladki nam to otwiera, więc nie trzeba się bać tego, że być może twórcy nie mieli tego na myśli. Może nie mieli, ale co z tego?
3: No, Zygfryd jest nazywany takim pierwszym gejowskim filmem polskim, ale no właśnie, czy słusznie?
4: Przy Zygfrydzie akurat wiemy, tutaj wiemy, że reżyser Andrzej Domalik chciał właśnie eksplorować te tematy tutaj już homoseksualne. Opowiedzmy krótko, jak ktoś nie wie, czym jest Zygfryd. Zygfryd to jest adaptacja opowiadania Iwaszkiewicza, w której pan koneser sztuki Stefan Drawicz, grany przez Gustawa Holubka, się fascynuje akrobatą z cyrku. Cyrk przyjechał do miasta, do miasteczka, gdzie mieszka Stefan Drawicz i on decyduje, że tego artystę, tego akrobaty z cyrku on trochę weźmie pod swoje skrzydła, trochę wychowa. On ma taką nadzieję, że ma taki cel, żeby mu przedstawić literaturę, świat sztuki, no ale jest też w tym zdecydowanie jakieś takie właśnie fascynacja homoseksualna, homoerotyczna.
3: Wręcz tak, zresztą jest taka scena, gdzie on chce namalować tego młodego, pięknego mężczyznę z blond loczkami, prawda? Zresztą tak. Kluczowa w filmie. No ale tak, no dokładnie. Tam już te wątki są takie wyraźne bardzo.
4: Tak, tak. Więc to jest nazywane, że to jest, często jest to nazywane pierwszy gejowski film PRL-u. Według mnie niektórych metryk pewnie słusznie, bo to jest taki pierwszy dosadny, powiedzmy, film, który tak używa takich wątków, ale nawet jeżeli myślimy już o samym Iwaszkiewiczu, no to Iwaszkiewicz właśnie sam jako homoseksualny twórca praktycznie we wszystkich swoich utworach gdzieś przemycał to homoerotyczne napięcie. Jest też ono w jego filmach, w filmach na podstawie jego, na przykład w Wajdowskiej Brzezinie i Pannach z Wilka. Panny z Wilka nie pokazujemy, ale Panny z Wilka to jest właśnie historia o tym, jak Iwaszkiewicz pojechał do dworku, gdzie było pięciu braci i się w nich zakochał. Więc na przykład, czy Zygfryd jest pierwszym gejowskim? Skoro Panny z Wilka też mają takie źródło, no to już tutaj można sobie dyskutować.
3: Ale to jest krótka rzecz jeszcze a propos Zygfryda i zaraz idziemy dalej, bo chciałeś opowiedzieć trochę tę fabułę, mówiąc, że pewnie państwo nie znacie. Ja też nie znałam, przyznaję się, Zygfryda. Dopiero zainteresowałam się nim dzięki programowi właśnie twojego przeglądu. Skoro jest to tak wyjątkowy film, to dlaczego tak nieznany, trochę zapomniany?
4: No trochę zapomniany. On jest trochę już bardziej znany właśnie tutaj w kulturze queerowej. On był na LGBT plus film festiwalu, z którym też współpracuję. On był pokazywany kilka lat temu. Raz na jakiś czas się o nim właśnie pisze, więc on i tak pod tym względem queerowym to on jest znany. Jeżeli od tej strony byśmy szukali na filmy, to jest znany całkiem. A powszechnie, no to jest pytanie, że mamy taki kanon kina z PRL-u, który wszyscy znają i później mało kto zna cokolwiek innego. Niestety już się te filmy
3: to prawda.
4: Coraz mniej ogląda,

0: historia właśnie o wampirzycy, która uwodzi młode dziewczęta. I najwierniejsza adaptacja Carmilli, powstało ich sporo, to jest właśnie być może perelowski teatr telewizji z 1980 roku Janusza Kondratiuka z Izabelą Trojanowską, w roli głównej. Jest to taka cudowna, ukryta rzecz, niezbyt znana, bo też w sumie niedostępna. My to wyciągnęliśmy z archiwum TVP i nie wiem, czy to nie będzie być może w ogóle pierwszy pokaz tego publiczny w kinie, być może na pewno. Kiedyś to leciało w telewizji na jakimś TVP Kultura, ale taki pokaz publiczny to być może to będzie pierwszy kiedykolwiek.
1: To no i ostatni tytuł, krótko jeszcze, Wśród nocnej ciszy, co też jest w ogóle, nie dość, że wątki queerowe, to jeszcze kino gatunkowe.
0: Tak, to jest taki trochę zapomniany, wspaniały, mroczny kryminał. Taki dzisiaj, gdyby powstał dzisiaj, to byśmy powiedzieli, że taki ze stylu z tych Nordic kryminałów skandynawskich, małe miasteczko, ktoś zabija jakiś seryjny morderca, są święta i mamy pana komisarza, który z jednej strony musi rozwiązać tę sprawę seryjnego mordercy młodych chłopaków, z drugiej strony sam ma nastoletniego syna, z którym nie może się dogadać. Ten syn chce uciec z tego miasteczka ze swoim przyjacielem, a być może chłopakiem właśnie. No i to jest taki bardzo mroczny, dobry kryminał.
1: Czy cenzura jakoś bardzo mocno zwracała uwagę na te wątki queerowe podczas oceniania filmów? Czy to też trochę było tak, że filmowcy, filmowczynie sami się autocenzurowali?
0: Sami się trochę autocenzurowali, ale też trochę właśnie tych queerów u nas, takich dosłownych w PRL-u, nie ma tak dużo, też dlatego, że jest niewiele historii, niewiele twórców, którzy próbowało. Jakby teraz tak się zastanawiam i nie przychodzi mi jakiś taki konkretny przypadek cenzury, o którym wiem. Więc to jest ta kwestia, to też jest bardzo ciekawe, że ten queer, właśnie jak się poszuka, to się go znajdzie. Ale nie ma wiele historii, żebym faktycznie twórcy próbowali i nie mogli.
1: Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Daniel Oklesiński, redaktor działu filmowego magazynu Replika i kurator cyklu Kino Niejawne, Queerowe Kody PRL-u w Kinotece w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki w każdą środę czerwca. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki wielkie.
1: Bardzo dziękuję również za dzisiejszy magazyn filmowy. Do zobaczenia i zapraszam na kolejny za tydzień w czwartek po godzinie 13:40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia z Patrycją Wanat w następny czwartek o godzinie 13:40 z Anną Piekutowską. Już za chwilę, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 14:00. O czym dzisiaj zapytam inaczej?
3: Dzień dobry Państwu. O 15:00 będziemy rozmawiać o tym, że od ponad roku w Ministerstwie Kultury trwają prace nad ustawą o ochronie rynku książki. Powstał specjalny zespół, były rekomendacje, były raporty ekspertów i były też obietnice tego, że ta ustawa już się wkrótce pojawi i tak minął rok i ustawy nie ma. A ze względu na to, że dzisiaj się zaczyna jedna z najważniejszych, pewnie najważniejsza impreza.
2: Widziałem, ludzie zmierzają.
3: A ty się wybierasz?
2: Zobaczę.
3: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie się dzisiaj zaczynają, proszę państwa, potrwają cały weekend. Branża się spotyka i właśnie to byłby dobry moment, dobra okazja do tego, żeby przedyskutować, co w takiej ustawie o książce, o ochronie rynku książki jest, tylko problem polega na tym, że ustawy nie ma.
2: Ups. Anna Piekutowska i zapytam inaczej, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 14:00 o ustawie o rynku, o ochronie rynku książki po godzinie 15:00. Wielkie dzięki. Ja też mówię bardzo dziękuję. Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Szymon Baluta, Tamara Pawlik-Lipska, Adam Ozga. To było TOK 360. O 13:00 przywita się z Państwem Filip Kekusz.
4: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
5: TOK FM na

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Czy ebola pojawiła się w Europie? Służby podejrzewają, że zakażony w Austrii jest chory właśnie na ebolę. Kto nie ma kasku dla dziecka, to powinien pospieszyć się z jego zakupem. Od środy będą obowiązkowe, nie tylko na rowerze. Długi czerwcowy weekend coraz bliżej. Sprawdzamy, dokąd w tym roku wybierają się Polacy. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem ebola w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała z Ugandy do Austrii. Jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Tym tematem zajmuje się Cezary Jaszczyk.
11: O pierwszym podejrzeniu eboli w Europie informuje austriacki dziennik Kronenzeitung. Jak czytamy, pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu. Najtrudniejsza sytuacja pod kątem eboli jest teraz w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Pierwsze umowy na zakupy z programu SAFE zostały podpisane. Dziś w Legionowie zawarto umowy m.in. na system ochrony informacji oraz mobilne laboratorium cyberbezpieczeństwa. Do soboty nasz kraj ma podpisać 40 umów na łączną kwotę 100 miliardów złotych. Na niektóre komponenty do sprzętu wojskowego przyjdzie nam jednak trochę poczekać, w szczególności na silniki do bojowych wozów, mówi w TOK FM redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
12: Dzisiaj czeka się na takie silniki w granicach 2 lat, więc to jasno pokazuje, że na pstryk, niewiele z tych rzeczy pojawi się od razu.
10: W ramach programu SAFE Polska ma do wydania blisko 44 miliardy euro na obronność. Już w środę dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają na oddziały urazowe, to ofiary wypadków na hulajnogach. Jakub Medek.
13: Dr Tomasz Głuszczyn, szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, przyznaje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym jest pewien postęp. Dzieci znacznie częściej niż kiedyś używają na hulajnogach kasków.
14: Jest mniej urazów neurologicznych,
8: mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
13: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Po wieku pacjentów jednak widać, że rodzice nie przejmują się zakazem. Tymczasem, jak mówi specjalista, on ma swoje medyczne uzasadnienie.
8: Hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi.
13: Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, ponad 1000 zostało rannych. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
10: Amerykańsko-irańskie negocjacje stanęły w martwym punkcie, a obie strony wymieniają się atakami. W ocenie światowych mediów szanse na porozumienie na Bliskim Wschodzie znów maleją. Amerykanie po raz drugi w tym tygodniu zaatakowali jeden z irańskich obiektów wojskowych na południu kraju. Z kolei Teheran w nocy ostrzelał 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus bez jego zgody. Reuters twierdzi, że najnowsza wymiana ognia między stronami zniweczyła dotychczasowe wysiłki na rzecz porozumienia. Wprost mówi też o tym Donald Trump.
14: Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy próbować. Albo dojdzie do porozumienia, albo będziemy musieli po prostu wrócić do Iranu i dokończyć robotę.
10: O możliwości szybkiej, wstępnej ugody w ostatnich dniach wielokrotnie mówił m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polsce, a najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl.
15: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
10: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%. Dziś na wschodzie Polski może pojawić się nieco deszczu. Tam też jest najchłodniej, maksymalnie 17 stopni. W reszcie kraju niewiele cieplej, ale za to więcej słońca. IMGW ostrzega przed przymrozkami w nocy w centralnej Polsce.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję. Zapytam inaczej. Jest 14.06 i zaczynamy od sprawy, która jest bulwersująca. Okazuje się, że wystarczy Festiwal Kultury Afrykańskiej i grupa studentów z Zimbabwe w centrum Lublina, żeby pojawiły się oskarżenia o zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Nagonka, którą rozpętali politycy skrajnej prawicy, dotknęła też miejską urzędniczkę, która od lat zajmuje się umiędzynarodowianiem lubelskich uczelni. Kulisy tej sprawy mogą Państwo przeczytać, poznać dzięki materiałom Ani Gmiterek-Zabłockiej, które na tok.fm.pl można znaleźć, a ja porozmawiam o sprawie z Anną Dąbrowską. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Z Fundacji Homo Faber. Krzysztof Bosak zobaczył spot reklamowy Africa Day Festival i napisał: mieszkańcy Lublina, co z wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze piękne miasto cudzoziemcami. Co pani słyszy w takim zdaniu? Czy to jest krytyka polityki migracyjnej, czy to jest jakieś podglebie na kolejne miejskie referendum odwoławcze, czy to jest rasizm, a może coś jeszcze pani widzi?
17: Pewnie wiele z tych rzeczy potroszę. To znaczy, wydaje mi się, że jak patrzę na to, co się dzieje w naszym mieście, to jest to w jakimś sensie skoordynowana akcja, bo tuż po tym, jak Krzysztof Bosak zadał nam takie retoryczne, bulwersujące pytanie, które mieszkańców i mieszkanek Lublina raczej nie bulwersuje, to chwilę później pojawiła się właśnie ta interpelacja radnego Gontarza, który pytał o liczbę studentów, prawo, w ramach którego wjeżdżają do Polski, ale także studiują na lubelskich uczelniach. No i właśnie w tymże tej interpelacji pojawiło się także nazwisko zastępczyni dyrektora, która zajmuje się od 2011 roku programem Study in Lublin, który, tak jak pani powiedziała, no właśnie wspiera rekrutację na lubelskie uczelnie.
16: No i tu zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, bo nagle jedna konkretna osoba stała się symbolem ściągania migrantów. I jak wyglądała ta nagonka?
17: No ona wyglądała właśnie tak, że żadny zaczął tutaj występować oczywiście w mediach. Też te pytania, może warto to powiedzieć, te pytania, które zadane są w tej interpelacji, tak naprawdę odpowiedzi na nie są publicznie dostępne i nie trzeba pisać żadnych interpelacji, żeby odpowiedzi na nie móc z łatwością znaleźć. Większość z nas pracujących w organizacjach społecznych doskonale wie, ile jest studentów, z jakich państw, ponieważ miasto co roku przygotowuje także takie zestawienia. Natomiast chwilę później w mediach społecznościowych, jak sądzę, mieszkańców i mieszkanek Lublina, ja widziałam to, że powstawały informacje dotyczące właśnie tego, czy może właśnie krakowskie referendum nie powinno być powtórzone w Lublinie. No, wczoraj mieliśmy kolejną konferencję Konfederacji przed ratuszem.
16: Ale czy ma pani poczucie, że miasto Lublin jako urząd, też mam na myśli również prezydenta i instytucje, wstawiło się i za pracowniczką, i za takim swoim modelem działania, czyli zapraszania tych zagranicznych studentów do miasta?
17: Od samego początku w tej debacie publicznej bierze udział wiceprezydent Fulara. My też jako organizacje społeczne przygotowaliśmy jeden list, za chwilę będzie kolejna część tej kampanii, którą szykujemy tutaj. Dzisiaj pojawiło się także takie oświadczenie zespołu, który pracuje nad Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029. Z tego co wiem, też w ratuszu wiele rzeczy się wydarza, jeśli chodzi o te kwestie prawne. Trudno mi to tak jednoznacznie ocenić, ponieważ jesteśmy właśnie w oku cyklonu i wszystko się dzieje dosyć szybko i na bieżąco.
16: A co ze studentami z Afryki? Oni ponoszą jakoś konsekwencje tej internetowej inby?
17: Myślę, że z pewnością jakimś ważnym tutaj sygnałem będzie to, co się wydarzy już w ten weekend podczas festiwalu Africa Day w Lublinie. Mam nadzieję, że tutaj władze i służby staną na wysokości zadania, chociaż no, nie spodziewam się, żeby coś dramatycznego się wydarzyło, ponieważ Lublin od wielu lat jest takim miastem, w którym żyje bardzo dużo cudzoziemców i cudzoziemek. My o tym wiemy. Jest to też coś oczywiste dla nas, którzy żyją w tym mieście, więc tym bardziej jesteśmy w ogóle zszokowani tym, co tutaj się wydarza.
16: A jak naprawdę wygląda ten krajobraz? Kim są ci ludzie, wokół których buduje się tyle tych emocji?
17: To ja może zacznę od tego, że ten program w ogóle powstał w 2011 roku. Już wtedy na lubelskich uczelniach funkcjonowało i studiowało sporo cudzoziemców. Były to przede wszystkim osoby z Ukrainy, z Białorusi. No i on rósł, tak? I rosła też to umiędzynarodowienie lubelskich uczelni. Ja pamiętam, że w 2010 roku mieliśmy na przykład studentów z Tajwanu, którzy studiowali na Uniwersytecie Medycznym i też jakby staraliśmy się tutaj włączać ich w miasto, robić im spacery, żeby oni poznawali to miejsce, do którego trafili. Było też bardzo dużo, był taki moment, że było bardzo dużo studentów z krajów skandynawskich. W tym momencie faktycznie taką grupą największą to są studenci i studentki z Zimbabwe. Z dużą częścią z nich zresztą mamy kontakt jako Centrum Baobab, które moja organizacja prowadzi. To są osoby, które w dużej mierze studiują kierunki medyczne, czy to wydział lekarski, czy to pielęgniarstwo. Zdecydowana większość z nich ma takie plany, żeby albo wrócić do swoich krajów pochodzenia, tylko niektórzy rozważają to, że chcieliby zostać w Polsce, nad czym ubolewamy, bo wydaje nam się, że ludzie, którzy przez 6 lat studiują w mieście, poznają je, też jak widać angażują się w kulturalne działania na rzecz tego miasta, są dobrym i fajnym kapitałem społecznym.
16: No i też argument ekonomiczny, który wynika z samego ich studiowania, to znaczy przez ten czas też zostawiają tutaj pieniądze i też częściowo ratują uczelnie przed skutkami tego, co dobrze wiemy, postępuje, czyli niż demograficzne.
17: Zdecydowanie tak. I to też był jeden z powodów, dla którego w ogóle cała ta historia się w Lublinie wydarzyła, ale wiemy doskonale, że tak funkcjonują właściwie uczelnie w całej Polsce. Natomiast to, co jest ważne, to nie to, ile tych ludzi tutaj jest, tylko co my zrobimy, żeby ich sensownie wspierać w tym procesie, w którym oni bezpiecznie mogą poznawać nas, poznawać naszą kulturę, no i właśnie mieć też taką przestrzeń na to, że my samodzielnie proponować nam różnego rodzaju inicjatywy. A muszę powiedzieć, że w zeszłym roku byłam na Africa Day i 2 lata temu jest to naprawdę fantastyczne narzędzie do tego, żeby właśnie takie mosty budować.
16: Ale ja się zastanawiam, czy ta historia zadziałała, bo trochę nie wiem, na ile to jest jednak rzecz, która się wydarzyła w sieci, miała jakiś ograniczony rozgłos, politycy próbowali na tym zbić kapitał swój polityczny, czy jednak możemy powiedzieć, że ta cała sytuacja jakoś z tego internetu wyszła i też tak zwanych zwykłych ludzi poruszyła?
17: Ja myślę, że ona zawsze wychodzi z internetu, że to nie jest tak, że to sobie tam zostaje i te komentarze gdzieś tam przez różne postaci tworzone zostają tylko w tej sieci. One nam coś robią i to jest faktycznie warte zastanowienia się, co one tak naprawdę nam robią. Co one nam robią jako ludziom, jako sąsiadom, jako tym, którzy wspólnie gdzieś tam razem w tych przestrzeniach publicznych, fizycznych, realnych funkcjonują. I to jest coś, nad czym faktycznie tutaj w Lublinie pracujemy. To znaczy, żeby absolutnie też dawać ludziom po pierwsze poczucie bezpieczeństwa i poczucie solidarności i tego, że to miasto jest dla wszystkich, ale z drugiej strony, no też jakby tworzyć takie przestrzenie, dzięki którym tego lęku i wyrosłej na niej niechęci będzie mniej.
16: No właśnie, to zadziałało dlatego, że to polegało na tym, dotknęło tego lęku, nie przed studentami jakimiś konkretnymi, tylko po prostu przed tą zmianą jakąś, która się wydarza, może bez ich udziału. I no, to jest pytanie, czy środowiska, które pomagają migrantom, potrafią dzisiaj też rozmawiać o tych lękach, bo politycy prawicy są dzisiaj skuteczni właśnie dlatego, że czasami jako jedyni mówią ludziom, że widzą ich niepokój.
17: Ja myślę, że to nie jest tylko nasza rola. Nie chcę odbijać tej piłeczki, bo jakby pracuję nad tym. Natomiast wydaje mi się, że to jest rola nas wszystkich. To znaczy, też jest tak, że organizacje społeczne, które dowożą te podstawowe też usługi dla osób migrujących, zwłaszcza w tych pierwszych dniach i tygodniach ich pobytu w Polsce, cały czas pracują w sytuacji gaszenia pożarów, ponieważ nasze państwo nie dowozi dobrej polityki, nasze państwo nie dowozi dobrych usług. Więc ostatkiem sił staramy się jeszcze zaopiekować szereg innych wyzwań, ale to też jest rola i instytucji kultury i innych instytucji, które powinny też wziąć na siebie no, taką rolę bycia właśnie takim kimś, kto kreuje te przestrzenie do dialogu i do wzajemnego rozumienia się. Natomiast jeszcze a propos tego, czy to wychodzi poza przestrzeń. Ja rozmawiałam z cudzoziemkami, które pracują w naszym zespole. I to, co jest najtrudniejsze tak naprawdę, to jest ten efekt mrożący, który przynoszą tego typu akcje. To znaczy ludzie boją się tego, że zostaną rozpoznani jako cudzoziemcy. Jeżeli tak antropologicznie nie różnią się niczym od Polaków, to przeżywają gigantyczny stres związany z tym, czy w takim razie mi też jest wolno, czy wolno mi jest zrobić jakąś swoją imprezę, na której będę opowiadała o swojej kulturze, czy wolno mi jest mówić w swoim języku na ulicy. Aby nie możemy do tego doprowadzić, żeby ludzie w taki sposób funkcjonowali w Polsce.
16: Mm-hmm. No to na koniec już zapytam, co ten przypadek lubelski, ten, o którym my mówimy teraz, mówi nam szerzej o Polsce? Czy to jest lokalna awantura polityczna, czy jednak część czegoś większego?
17: Pozwolę sobie tak powiedzieć, że nie. Chciałabym powiedzieć państwu, szykujcie się w swoich miastach i twórzcie opór wobec tego typu praktyk i tego typu zastraszania. Bo to, co się dzieje w Lublinie, albo już się wydarzyło w innych miastach w Polsce, albo za chwilę się wydarzy. Ewidentnie jest tak, że to są jakieś powtarzające się schematy, no i od nas zależy, czy damy temu odpór, czy nie.
16: I jeszcze bym podkreśliła, że to w ogóle wygląda jak import jeden do jednego tych zachodnich antyimigracyjnych narracji wojen kulturowych, które tam się toczą pewnie już od jakiejś dekady. Po prostu no, przechodzimy ten sam schemat teraz.
17: Tak, i myślę, że jesteśmy w stanie jednak dać temu odpór. razem.
16: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Dąbrowska z Fundacji Homo Faber była moją Państwa gościnią.
17: Dziękuję.
16: Wracamy po informacjach TOK FM o 14.20 i będziemy rozmawiać o rosyjskich oligarchach, którzy najwidoczniej tracą już cierpliwość do Władimira Putina.
18: Reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej. 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
26: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
25: Mów szybko, gdzie byłaś.
26: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
25: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
26: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
25: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. 8 osób zostało poszkodowanych, jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gryficach. Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne. Szwecja zamierza przekazać Ukrainie 16 samolotów Gripen oraz zakupić dla Kijowa do 20 takich samolotów o wartości 2,5 miliarda euro, informuje Biuro Prezydenta Ukrainy. Sopoccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu Andrzejowi Poczobutowi tytułu honorowego obywatela Sopotu. Z projektem uchwały w tej sprawie wystąpiła prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim, uzgadniając go z szefami wszystkich klubów radnych. Jak stwierdziła, nadanie tytułu dziennikarzowi pozostaje w zgodzie z etosem Sopotu jako miasta solidarności, wolności i społecznej odpowiedzialności. To zaszczyt dla mnie, z całego serca dziękuję też za wieloletnią współpracę i konsekwentne wspieranie Związku Polaków na Białorusi, napisał Poczobut na X. Za chwilę Kultura w Toku.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w dwóch wersjach. To najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pierwszy ze spektakli Gospodarstwo Zwierząt, opowieść adresowany do dzieci, będzie miał premierę na scenie na Świebockim w sobotę. Drugi, Folwark zwierzęcy dla dorosłych, 5 czerwca. Oba przedstawienia wyreżyserowała Marta Strecker. Awangardowe książki zaprojektowane przez Władysława Strzemińskiego, portret wykonany przez Witkacego oraz grafiki znanych twórców, m.in. Andy'ego Warhola, będzie można zobaczyć na wystawie Kto czyta, żyje wielokrotnie w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, mówi Aleksander Wójtowicz, kierownik instytucji.
4: Wystawa jest podzielona na dwie części. Jedna część opowiada o dziejach Józefa Czechowicza, bibliofila. Będzie można zobaczyć zapisane jego ręką fraszki. Druga część wystawy jest bardziej rozbudowana. Ma taki pomysł, żeby opowiedzieć o dziejach książki od początku do czasów dzisiejszych. Najstarszy obiekt pochodzi z roku 1511. To jest jedna z takich najważniejszych książek włoskiego odrodzenia.
3: Wystawa w Lubelskim Muzeum od jutra do 12 września. Twarze przemysłu to hasło tegorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskim już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Na przykład będzie można zobaczyć niedostępną część Muzeum Śląskiego w Katowicach, mówi dyrektor Łukasz Galusek.
5: To jest wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał, kiedy ustała praca kopalni. Będzie to kilka tajemniczych wypraw.
3: Industriada w drugi weekend czerwca. A w najbliższą sobotę Stary Teatr w Krakowie zaprasza na queerowy bal. Tegorocznym motywem przewodnim jest przełom lat 20. i 30., mówi Łukasz Zaleski z teatru.
6: W tym roku sugerujemy to nawiązanie do lat 20. i 30., ale można je rozumieć w bardzo różny sposób, więc zachęcam do tego. No, jest to bal, żeby ubrać się elegancko i będzie kilka takich momentów, że rzeczywiście swoją elegancję będzie można pokazać, ale też oczywiście jest to queerowy bal, więc zachęcamy, żeby był w tym jakiś twist, w związku z tym może to być jakaś przeźroczystość, może to być jakaś powłóczystość, może to być coś szalonego, jakiś element zaskakujący.
3: Queerowy bal odbywa się w ramach obchodów Miesiąca Równości.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. W nocy w niektórych regionach nawet minus 2 stopnie przy gruncie. Na razie na termometrach od 15 do 22.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, zapytam inaczej, a teraz połączyliśmy się z Anną Łabuszewską, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry.
7: Czytam taki nagłówek, takie zdanie. Rosyjscy oligarchowie proszą Putina o lasery i ciężką broń do obrony własnych fabryk przed ukraińskimi dronami. I Gdyby to było rok wcześniej, to bym pomyślała, że to jest jakaś pomyłka, jakiś political fiction czy dezinformacja, ale faktycznie elity Kremla mają coraz częściej pytać, jak chronić siebie przed skutkami wojny. I jednocześnie w mediach też pojawiają się liczne przecieki o frustracji, o strachu, o poczuciu, że ten system Putina zaczyna się kruszyć od środka. Co ten obraz tych oligarchów, którzy proszą Kreml o broń do obrony własnych zakładów pracy, mówi nam o stanie rosyjskiego państwa?
8: To jest tak, że te przecieki o jakichś spiskach czy falach niezadowolenia, które przechodzą bardzo intensywnie przez elity, powodują jakieś turbulencje czy zagrożenie dla władzy Putina, to nie są liczne. To są pojedyncze i oczywiście na każdy taki sygnał natychmiast skierowane są oczy analityków i komentatorów i to jest wyłapywane, no bo to jest wielka rzadkość, dlatego że ten system, który otacza Putina, jest bardzo szczelny, hermetyczny i nie bardzo wiadomo, co się tam dzieje. O to dbają bardzo dyskretni ludzie, którzy chronią ten system. To, że jest rzeczywiście narasta jakaś fala kryzysu, to widać po innych symptomach. Widać, że Putinowi brakuje pieniędzy na wojnę, na zapewnienie bezpieczeństwa również. Ale ten układ z oligarchami jest jakby w dwie strony, tak? To znaczy niedawno podczas spotkania z takim gremium właśnie tych najważniejszych, najbogatszych ludzi w Rosji, Putin zwrócił się do nich o pomoc finansową i dwóch co najmniej takich, których z nazwiska wymieniły potem media, czyli Oleg Deripaska, król aluminium i Sulejman Kerimow, zobowiązali się, że tak, że będą płacić pieniądze na to, żeby przeznaczyć to na cele militarne. I być może teraz przyszła taka zwrotka tak zwana, tak? Czyli odwrócenie tej sytuacji, że ponieważ nasilają się ataki ze strony armii ukraińskiej, ukraińskie drony wlatują w przestrzeń powietrzną Rosji, już nie tylko w rejonach przygranicznych, ale daleko od granicy, więc i trafiają w zakłady, głównie ostatnio bardzo spektakularne ataki na zakłady przetwórstwa ropy naftowej, no to rośnie niepokój wśród fabrykantów rosyjskich, że ich zakłady też nie są bezpieczne i cała infrastruktura, systemy przeciwlotnicze były ściągane wokół Moskwy, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Rezydencje Putina są dobrze chronione, tak przynajmniej wynika z tych raportów, które się ukazują w prasie. No to nie wystarcza, żeby ochronić wszystkie takie ważne obiekty.
7: Zachodnie media powołują się na różnych anonimowych biznesmenów, którzy mówią właśnie o jakichś samobójczych decyzjach Putina, o poczuciu nadchodzącej katastrofy. No i to jest strasznie kusząca narracja, żeby myśleć o tym, że elity mają dosyć Putina, więc zaraz tutaj system upadnie, ale pewnie i moich palców, i pani palców by nie wystarczyło, jakbyśmy miały policzyć, ile razy Rosja była opisywana jako państwo, które stoi na krawędzi i jednak się dalej stabilizowała. A czy ta sytuacja po tych atakach dronowych wzmożonych jest jakoś nowa? Co tutaj jest nowe?
8: Tu jest nowe to, że jest poczucie zagrożenia. I coraz krótsza kołderka. Coraz krótsza kołderka ochraniająca, osłaniająca. W związku z tym trzeba to albo sztukować, albo eliminować słabe ogniwa. I w związku z tym nasila się ta walka poszczególnych klanów, jeśli to można tak nazwać, poszczególnych grup interesu, które otaczają Putina o to, żeby nie zostać na lodzie, żeby je nawet z tej właśnie trudnej sytuacji destabilizacji, bo taka jest, wyciągnąć dla siebie kasztany z ognia i mieć z tego nie tylko przetrwać, ale mieć z tego też dywidendy na później. Zasłużyć się też.
7: Czyli erozja zaufania nie musi oznaczać rozpadu interesów?
8: Nie, bo te interesy są trwałe i myślę, że właśnie w tej sytuacji, kiedy jest krótsza kołderka, kiedy jest właśnie mniej zasobów do podziału, to tym bardziej jest konsolidacja wewnątrz, żeby ochronić się, wyeliminować właśnie tych, którzy są niepewni albo którzy są słabsi, których można się pozbyć, wyrzucić balast z balonu i lecieć dalej.
7: A czy Putin sam się boi dronów? Bo ostatnio jakoś nie jeździ po Rosji, rzadko występuje w mediach. Czy on siedzi tylko w bunkrze?
8: Nie, no teraz jest na przykład w Kazachstanie. Mhm. To, że jakoś ograniczono w tej chwili jego wyjazdy po Rosji, może mieć związek z tym, że on się w sytuacji, kiedy coś się dzieje negatywnego, on się wycofuje. On się pokazuje tylko wtedy, w tym propagandowym ujęciu, pokazuje się tylko wtedy, kiedy ma jakiś sukces. On się może kojarzyć tym odbiorcom propagandy tylko z sukcesem. Jeżeli dzieje się coś niedobrego, to się wycofuje. Albo jest organizowany taki spektakl, że jedzie gdzieś, spotyka się z ludźmi, ludzie się na niego rzucają z całusami, pokłonami i tak dalej, no po to, żeby pokazać, że nic się nie dzieje, rys na wizerunku nie ma.
7: A to najważniejsze pytanie z perspektywy Europy, to znaczy, czy te problemy rosyjskiego systemu nie czynią go jeszcze bardziej niebezpiecznym, bo coraz bardziej agresywnym i chaotycznym?
8: Chaotyczny nie jest, wbrew pozorom. Czy jest bardziej niebezpieczny? Jest już na tyle niebezpieczny, że jeszcze stopniowanie tego w skali większej, no zawsze oczywiście może być więcej, ale na tym poziomie, na którym to obserwujemy już od dawna, od co najmniej 22 roku, to eskalacja tej agresji jest cały czas. Więc no może jeszcze eskalować i myślę, że jeżeli Putinowi po 4 latach brakuje takiej bardzo potrzebnej mu perły w koronie, czyli zwycięstwa nad Ukrainą, no to może się uciec do tego, żeby wywołać kolejną wojnę, żeby w kolejnej wojnie odnieść zwycięstwo. No są takie scenariusze rozpatrywane i myślę, że bardzo uważnie trzeba się przyglądać temu, jak będą wyglądać posunięcia Putina. No podróże do Azji świadczą o tym, że Putin próbuje tam z tamtej strony swojego imperium od wschodu budować sobie bezpieczny zaplecze. Też trzeba brać pod uwagę to, że w sytuacji, kiedy coś się sypie, to właśnie można wywołać kolejny konflikt po to, żeby skupić się na nim i nie patrzeć na to, że nie ma na to środków, tylko iść do przodu. Takie jest myślenie Putina, pokazywał to kilka razy. Czy tak będzie tym razem? No, to jest, jak mówię, rzecz do przyglądania się bardzo uważnego.
7: A te różne przecieki o rzekomych spiskach wokół Putina, które się pojawiały w ostatnich tam kilku tygodniach, nawet się pojawiło nazwisko Siergieja Szojgu jako możliwego uczestnika pałacowych rozgrywek, to trzeba traktować je jako element gry rosyjskich frakcji albo jakichś operacji wpływu, które nie mają nic wspólnego z prawdą.
8: Nie, to nie jest tak, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, natomiast może nie mieć takiego przełożenia i znaczenia. Nie sądzę, żeby Siergiej Szojgu w swojej obecnej sytuacji spiskował przeciwko Putinowi, bo on jest całkowicie uzależniony od Putina, a Putin dał mu do zrozumienia, że ma narzędzia zmuszające do posłuszeństwa. Kiedy Szojgu był ministrem obrony, miał wokół siebie wianuszek wiceministrów i po tym, jak został odwołany ze stanowiska, wielu z tych wiceministrów zostało nie tylko zdymisjonowanych, ale dwóch z nich już otrzymało wyroki. Teraz pracują nad trzecim też. Na wszystkich ciążą korupcyjne zarzuty. Więc nie sądzę, żeby akurat Siergiej Szojgu miał plan taki, żeby jeszcze wysadzić z siodła Putina, skoro wokół jego ludzi dzieją się takie rzeczy. To jest tak, że ten system się też sam w sobie jakoś dyscyplinuje i taką ciekawą moim zdaniem, ciekawym zabiegiem było puszczenie teraz w ostatnich dniach wywiadu, który nagrała Ksenia Sobczak z Aleksandrem Duginem. No bardzo długi, ponadgodzinny wywiad, mówił o wielu rzeczach, ale zwróciło moją uwagę to, że Dugin powiedział, że rotacja elit w Rosji nie powinna następować poprzez wybory, bo wybory to show, nic nie przynoszą, tylko taką metodą na rotację elit powinny być represje. No to może być też taki sygnał dla tych, którzy mieliby ochotę zmienić Putina, że tutaj mamy taki bat i faktycznie wzrastające uprawnienia i zakres działalności Federalnej Służby Bezpieczeństwa potwierdza to.
7: Mi się bardzo spodobała inna złota myśl Dugina o tym, że Rosjanom trzeba wydzielać internet porcjami za dobre zachowanie, to też z tego wywiadu. Bardzo dziękuję. Anna Łabuszewska, autorka bloga 17 mgnień Rosji, była moją gościnią.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i witam Wojtka Kowalika.
9: Kłaniam się,
7: który bardzo szybko powie EKG.
9: O podatkach dzisiaj w EKG, bo po pierwsze podsumowaliśmy już, Ministerstwo Finansów podsumowało rozliczenia PIT-owskie za ubiegły rok. Co dziesiąty Polak wpada już w drugi próg podatkowy.
7: I ale drugie, jesteśmy bogaci.
9: Tak jest, a próg stoi w miejscu. A po drugie, przedsiębiorcy mają za sobą pierwszy pełny miesiąc z KSeF-em, więc co tam się stało, co do naprawy, o tym porozmawiamy po 14.40.
7: Zapraszam serdecznie, a my się widzimy, słyszymy po 15.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
21: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
21: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
21: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
22: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
24: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jeden Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze umowy na zakup z programu SAFE zostały podpisane. Dziś w Legionowie zawarto kontrakty na system ochrony informacji oraz mobilne laboratorium cyberbezpieczeństwa. Do soboty nasz kraj ma podpisać 40 umów na łączną kwotę 100 miliardów złotych. W ramach programu SAFE Polska ma do wydania blisko 44 miliardy euro na obronność. NATO planuje zmianę dotyczącą obrony państw bałtyckich, szczególnie Estonii oraz Łotwy. Jak przekazała agencja Reutera, w przypadku wojny z Rosją odpowiedzialność za dowodzenie wojskami w tej części Europy przejąłby korpus niemiecko-holenderski. Obecnie siły NATO w krajach bałtyckich i północnej Polsce są koordynowane głównie z kwatery w Szczecinie, a po zmianach odpowiedzialność za obronę Estonii oraz Łotwy spoczywałaby na nowo powołanej strukturze dowódczej z siedzibą w Niemczech. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożył komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń na wniosek stołecznych mundurowych. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ.
4: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
3: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
5: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
3: A pierwsza w historii gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią. Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostaje Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwoma gwiazdkami. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Karpatach, około 19 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. We wschodniej części kraju może silnie powiać, w porywach nawet do 60 km na godzinę, a w nocy możliwe przygruntowne przymrozki.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
8: Wojciech Kowalik. To jest czwartkowe popołudniowe EKG, w którym dziś będzie o podatkach, bo mamy po pierwsze podsumowanie sezonu na pity, a po drugie rozliczenie pierwszego pełnego miesiąca z KSeF-em. I o tym porozmawiamy za moment, a na razie dobre, nawet całkiem dobre informacje dla kierowców, bo jutro wyraźnie stanieją paliwa w ślad za taniejącą ropą naftową na światowych rynkach. Maksymalna cena benzyny 95, jutro spadnie o 15 groszy do 6,16 zł, a cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6,37 zł za litr. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Komisja Europejska nakłada 200 milionów euro kary na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa, zabawki dla dzieci. Komisja Policja podaje, że ma dowody zdobyte m.in. w ramach akcji przeprowadzonej metodą na tajemniczego klienta i dotyczące sprzedaży na temu nielegalnych w Unii Europejskiej produktów. Do tego służby celne ujawniły wysoki odsetek szkodliwych towarów, w tym ładowarek do sprzętów elektronicznych bez atestów, a także zabawek dla dzieci naszpikowanych niedozwolonymi w Unii substancjami chemicznymi. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niewielkie zwyżki rzędu 0,1%, zarówno na WIG-u, jak i na WIG-u 20, a na rynku walutowym złoty troszkę mocniejszy. Euro dziś po 4,23, frank szwajcarski po 4,61, dolar 3,63 grosze i brytyjski funt po 4,88. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a my łączymy się z Beatą Boruszkowską z Centrum Usług B2B, byłą prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dziś dwa ważne tematy podatkowe do omówienia. Jeden związany z podatkiem PIT, a drugi z krajowym systemem e-faktur. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony miesiąc temu sezon rozliczeń podatkowych PIT. No i to, co w tym podsumowaniu wydaje się najciekawsze, to to, że już co dziesiąty polski podatnik wpada w drugi próg podatkowy. To sporo.
1: Tak, bardzo dużo, bardzo dużo. Widzimy, że to zupełnie nam się zmienia. Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe. Także bardzo nam się to zmienia i tak naprawdę widzimy, że bardzo dużo osób wpada już w ten drugi próg i to nie dlatego, że nagle stały się jakoś bardzo bogate i zamożne, no ale realia rynku pracy po prostu kompletnie się pozmieniały.
8: W rok takich osób przybyło 500 000, czyli na 32% podatek. Tak jak mówimy, jest coraz łatwiej się załapać i będzie takich osób chyba coraz więcej, no bo pensje rosną, a próg podatkowy stoi w miejscu.
1: Tak, dokładnie. Także zaczynamy tak branżowo mówić, że ten próg to w zasadzie jest taką, przypomina granicę klasy średniej, a nie już granicę takiego luksusu. Naprawdę, kiedyś przekraczanie progu wiązało się naprawdę z takim pojęciem bardzo wysokich dochodów. Teraz to jest taki ciekawy moment, że ten drugi próg podatkowy przestaje być problemem wyłącznie najlepiej zarabiających i widzimy, że dotyka naprawdę osób, które nawet nie pomyślą o sobie, że są wysokodochodowymi.
8: No i kończy się to tym, że te osoby przy rozliczeniach podatkowych muszą dopłacać podatki. No a fiskus zbiera chyba całkiem niezłe te dopłaty.
1: No tak, no nadwyżka ponad 120 tysięcy to aż 32% podatku, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Więc tak jak jeszcze prowadząc działalność gospodarczą, możemy gdzieś monitorować, co się dzieje, zmienić formę opodatkowania na jakąś inną, tak u osób, które pracują na etatach, no nie da się nic zrobić. Tak jak przekroczę próg podatkowy, to już siłą rzeczy muszę te 32 od nadwyżki zapłacić.
8: No i na razie większych szans na zmiany tego progu podatkowego nie ma. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił dzisiaj w Sejmie, że no, samo podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych w skali roku, no to koszt 12 miliardów złotych, no i w Ministerstwie Finansów prace nad tym się nie toczą, więc no cóż, musimy płakać i płacić.
1: Tak, i wszyscy będziemy bogatymi, bo skoro wszyscy będziemy w najwyższym progu podatkowym, to znaczy, że w Polsce Polacy naprawdę są majętni i już mają tą swoją granicę luksusu.
8: No bo już co dziesiąty z nas jest w drugim progu podatkowym. To przy podatku PIT. Ale w poniedziałek przedsiębiorcy wysłali deklarację VAT-7 i jednolity plik kontrolny i tym samym zamknęli rozliczenia kwietnia, a to był pierwszy pełny miesiąc z krajowym systemem e-faktur. No i jak poszło?
1: No, ten pierwszy miesiąc KSeF-u pokazał nam przede wszystkim jedno, że teoria jest teorią, teoria wdrożenia to jest tylko teoria wdrożenia, i wygląda ona znacznie spokojniej niż ta codzienność przedsiębiorców i pracy w księgowości. Jakby KSeF to nie jest tylko zmiana technologiczna, to po prostu zmiana sposobu całego działania firm, i KSeF bardzo zmienił sposób pracy w księgowości i nie jest dzisiaj problemem już samo wystawienie tej faktury, bo wysyłka do KSeF naprawdę jest dosyć prosta. Tak, wystawiamy fakturę tak jak do tej pory i tylko klikamy wyślij do KSeF i to się po prostu dzieje i cały obieg dokumentów już jest elektroniczny, ale niestety jeżeli nie ma właściwej organizacji, kto ma wystawić tą fakturę i kiedy i w jaki sposób, no to niestety na to przedsiębiorcy dzisiaj tracą najwięcej czasu.
8: Czy KSeF ujawnił, może niewielkie, ale jednak utrudniające życie problemy?
1: Tak, tak.
8: Jakieś
1: pojawiają
8: przykłady?
1: Się, mamy bardzo dużo faktur korygujących, więc przykłady przede wszystkim sposób wystawienia faktury na jednostki, na przykład samorządu, jeśli chodzi o gminy, o urzędy gminy. Tam pojawia się podmiot trzeci i właściwie wystawiona faktura powinna być właściwie zaadresowana na nabywcę i odbiorcę. Bardzo często nawet same te jednostki niedokładnie przekazują informacje, w jaki sposób chcą mieć wystawioną tą fakturę, i mamy sytuację, że faktura jest wysłana do KSeF-u, u mnie jest wszystko ok, a gmina na przykład, czy jakaś szkoła mówi, że ona w ogóle tej faktury w KSeF-ie nie widzi. To jest jeden z tych takich problemów już takich fizycznych, użytkowych. No i sam ten obieg dokumentów, tak, że firmy odkryły, że samo wystawienie faktury nie oznacza jeszcze, że druga strona ją zobaczy, tak, że to, że my wyślemy, to nie znaczy, że ta druga strona będzie mogła ją pobrać. Właśnie pomyłki w NIP-ach, w adresach, w nazwach firm, w kontrahentach, że nie do tego kontrahenta, że to ma być inaczej. Więc mamy miesiąc kwiecień pełen faktur korygujących, bo tak jak wiemy, zmiana jakiejkolwiek faktury sprzedaży wysłanej do KSeF opiera się tylko już na poprawieniu w formie faktury korygującej, więc mamy bardzo mnóstwo takich faktur korygujących. No i trzeba jakby też zorientować się na ten problem organizacyjny, że sam program sam w sobie nie jest problemem, natomiast kto ma wystawić tą fakturę, kto jest odpowiedzialny za wysyłkę tej faktury, kto jest odpowiedzialny za to, żeby podać prawidłowe dane do faktury. Tu nam się też pojawił taki problem rzeczywisty, który do tej pory jakby nie istniał.

0: rządowej aplikacji, no to zdecydowanie tak. Tam jest dużo rzeczy, które powinny, uważam, w najbliższym czasie być dopracowane i właśnie takie wpisywane, gdzie w programach komercyjnych mamy możliwość pobrania danych firmy z GUS-u, zaczytając po prostu wszystkie informacje, to w tej aplikacji do wystawiania faktur, tam trzeba to wszystko z ręki po prostu podawać i za każdym razem, czyli on nie pamięta mojego kontrahenta, któremu co miesiąc wystawiam fakturę, tylko co miesiąc muszę te dane wpisywać. To są takie właśnie problemy z aplikacją rządową, chociaż z tego, co mi wiadomo, niewielka liczba osób korzysta z tej aplikacji rządowej, a programy komercyjne bardziej są dostosowane do tego, żeby to szło bardziej automatycznie. Ale aplikacja uważam, że powinna przejść ewaluację i do końca roku powinna być bardziej funkcjonalna, taka bardziej przystępna dla osób, żeby naprawdę chciały z niej korzystać.
1: A coś słychać, żeby fiskus jakoś chciał z wami księgowymi chociażby rozmawiać? Żeby te mankamenty naprawić?
0: Nie, oczywiście my zgłaszamy, ale czy ktoś jakby podejmie tutaj tą rękawicę, to trudno powiedzieć. Natomiast staramy się reagować. Jak widzimy, że coś nie chodzi tak, jak powinno, to po prostu mailowo zgłaszamy takie problemy techniczne, ale nie otrzymujemy odpowiedzi, więc nie wiemy, czy tak naprawdę ktoś bierze sobie to do serca.
1: Też ciekawa sprawa, o której czytałem w internecie, to, że przedsiębiorcy mimo KSeF-u ciągle przesyłają sobie też faktury mailem. Istnieje taki podwójny obieg dokumentów?
0: Tak, mało tego. Niektórzy drukują z KSeF-u te faktury i papierowo jeszcze wprowadzają je w obieg. Tutaj przede wszystkim ta jakby pokazuje nam to, że my tak byliśmy mocno przyzwyczajeni do tego papieru, że nie potrafimy pracować na dokumentach elektronicznych. Czasami brakuje nam jakichś dodatkowych narzędzi, żeby posługiwać się tym i naprawdę jakby ten rok 2026 jest bardzo trudnym rokiem ze względu właśnie na ten podwójny taki obieg. Ministerstwo Finansów chciało uprościć to i jakby zrobiło grupę podatników, którzy są zwolnieni do końca roku z obowiązku wystawiania faktur do KSeF-u, ale już mam sygnały od moich klientów, przedsiębiorców, którzy narzekają na to, że myśleli, że wszystko będzie w KSeF-ie, a tu jednak ktoś im nadal daje papierową fakturę, którą muszą jakoś inaczej z nią pracować, tak? Także pojawiają się takie problemy z natury nawyków naszych, że przez tyle dziesiątek lat pracowaliśmy z tym papierem, że trudno nam się z nim rozstać i uważam, że to jeszcze troszeczkę potrwa, zanim ten papier zostanie tak w 100% wyeliminowany.
1: No właśnie, ten pierwszy miesiąc mamy za sobą, ale rozumiem, że przedsiębiorcy wciąż się uczą, a czy wy jako księgowi też wciąż się uczycie?
0: No troszkę też tak, no bo pojawiają nam się jakieś dodatkowe problemy, że właśnie jakieś faktury nie widać w systemie i jaki może być to powód. Oczywiście dochodzimy do tego, że właśnie albo niewłaściwy NIP wpisany. Czasami nasze programy, nawet komercyjne, nie pozwalają nam jakieś faktury wysłać do KSeF-u, bo się okazuje, że na przykład tam, gdzie jest REGON, musimy wpisać myślnik, żeby nie było puste pole, tak? Albo że tam, gdzie jest NIP kontrahenta zagranicznego, też nie może być puste pole, musimy brak wpisać. Także mamy sporo jeszcze takich rzeczy, z którymi gdzieś tam się jeszcze mierzymy, cały czas edukujemy, no dajemy sobie ten 2026 rok na taką edukację, ale w księgowości, nie wiem czy już wszyscy wiedzą, mamy już kolejne tematy do zrealizowania, bo wchodzą nam JPK CIT-y, czyli będziemy teraz oprócz faktur do KSeF-u wysyłać również księgi rachunkowe i księgi podatkowe i już musimy w tym roku przygotować właściwe ewidencje elektroniczne, żeby w przyszłym roku po raz pierwszy wysłać takie księgi.
1: No i o tym też na pewno będziemy rozmawiać. Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne.
1: A w studiu Ania Piekutowska. Patrz, 20 minut temu siedzieliśmy ty tu, a ja na twoim miejscu. A teraz tak, się zamieniliśmy.
2: Tak. Już co wiem, jak to jest siedzieć na twoim miejscu.
1: Co u ciebie po 15?
2: Będziemy rozmawiać o pieniądzach, czyli temat, który idealnie pasuje do EKG, ale będziemy go mieszać z książkami, dlatego że od ponad roku Ministerstwo Kultury pracuje nad ustawą o ochronie rynku książki, ale projektu wciąż nie ma. Jest on spóźniony i wszyscy zainteresowani nerwowo zerkają na ten zegarek. Tymczasem dzisiaj zaczyna się jedno z największych świąt branży literackiej.
1: Targi czyli książki.
2: Tak jest. I wraca przed nimi fundamentalne pytanie. Czy książka jest dobrem kultury, czy po prostu kolejnym produktem na rynku, tak jak masło czy blender?
1: Targi książki w Warszawie. I o tym wszystkim u ciebie po 15, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.

0: BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Mija termin zgłaszania kandydatów na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak zwana kopuła gorąca przyniosła upał nad zachodnią Europę. Rośnie liczba ofiar. Wzrósł nam tak zwany dochód rozporządzalny. Za chwilę szczegóły. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Na początek krótko, czwarta osoba została zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów, między innymi w siedzibie Telewizji Republika. Trwają przesłuchania, prawdopodobnie będą kolejne zatrzymania. Takie informacje przekazał w rozmowie z reporterką TVN24 premier Donald Tusk. Sąd Okręgowy uchylił środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuraturę wobec posła PiS Michała Wosia. Przekazał obrońca polityka mecenas Adam Gomoła. W październiku ubiegłego roku prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz zabezpieczeniu majątkowym wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. Michał Woś jest oskarżony w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy. Chodzi o zgodę na przekazanie z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Dziś mija wyznaczony przez marszałka Sejmu termin zgłaszania kandydatów na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko wskazuje na to, że stanowisko to obejmie profesor Sławomir Patyra, którego zaproponowała Koalicja Obywatelska. Nie jest za to pewne, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze od niego ślubowanie. Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Kandydata KO krytykuje poseł PiSu Andrzej Śliwka.
15: Pan profesor Patyra to jest ten, który napisał opinię prawną, na podstawie której Bodnar nielegalnie przejął prokuraturę krajową. Za kilka tysięcy złotych pan Patyra napisał wierutną bzdurę.
14: Ale na pytanie, czy to oznacza, że prezydent nie powinien odebrać ślubowania od profesora Patyry, poseł Śliwka ucieka od odpowiedzi. Za to Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że decyzja Karola Nawrockiego nie ma większego znaczenia.
16: Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, to jest wyłączna kompetencja Sejmu wynikająca z Konstytucji. Także pan prezydent może opowiadać różne rzeczy, oczywiście może próbować utrudniać i torpedować ten proces, ale sędziego wybierze Sejm.
14: Poseł Tomczykiewicz nie bez powodu mówi o torpedowaniu, bo gdy Sejm w marcu wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału, Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od dwojga z nich, a pozostałych czworo złożyło przysięgę w Sejmie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
13: W Fala upałów przetacza się nad zachodnią Europą. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
2: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Dawniej w maju temperatury nie sięgały 35 stopni, a lato będzie pewnie jeszcze gorętsze. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Po opłaceniu podatków i składek zostaje nam coraz więcej pieniędzy na koncie. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł tak zwany dochód rozporządzalny, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
17: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
13: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej. Dziś we Wrocławiu rozpocznie zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dla trenera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
18: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028, ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy. Miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb szypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
19: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju. Nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
13: Gotowe są 2 nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, minimalnie od 2 do 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, do 8 na zachodzie, tylko nad morzem od 9 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia na Pomorzu oraz na Suwalszczyźnie może przelotnie popadać, maksymalnie od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem, 21 stopni w centrum, do 24-26 na zachodzie kraju.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Zapytam inaczej, Anna Piekutowska, i teraz zapraszam Państwa na obiecaną rozmowę o książkach i pieniądzach, dlatego że od ponad roku w Ministerstwie Kultury trwają prace nad ustawą o ochronie rynku książki. Między innymi chodzi o to, aby wprowadzić jednolitą cenę książki, czyli zakaz obniżek nowości wydawniczych przez rok. Powstał specjalny zespół, który miał wypracować rekomendacje. Rekomendacje powstały, były raporty, były zapowiedzi projektu, który miał się pojawić za chwilę. No i projektu dalej nie ma, ale za to pojawił się apel o jego publikację, który podpisały liczne organizacje pisarzy, wydawców i księgarzy. Jest ze mną teraz Joanna Gierak-Onoszko. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
20: Prezeska Unii Literackiej. I proszę wyjaśnić mi tę sytuację, bo ona brzmi trochę dziwnie. Unia Literacka, która miała reprezentantów w tym zespole do spraw pola literackiego, który przygotowywał rekomendacje do projektu ustawy o ochronie książki, teraz wzywa ministerstwo do jego ujawnienia.
21: Tak, to świadczy jak najlepiej o ministerstwie, dlatego że Ministerstwo Kultury utworzyło na prośbę różnych środowisk, w tym Unii Literackiej, zespół, który doradza w sprawach rynku literackiego. To jest zespół do spraw pola literackiego, który rzeczywiście tworzą przedstawiciele różnych części tego pola, czyli i wydawcy, i księgarze, i pisarze. I członkiem tego zespołu jest były prezes Unii Literackiej, pan Jacek Denel, który nie występuje tam jednak jako członek Unii Literackiej, ale jako reprezentant całego środowiska pisarskiego w Polsce. Wiem, że skład tego zespołu nie wszystkim się podobał. Wiele organizacji kręciło nosem, dlaczego nas tam nie ma, dlaczego my nie zostaliśmy zaproszeni. Ten zespół jednak jest na tyle mały, na tyle gęsty merytorycznie, ale wąski osobowo, żeby mógł rzeczywiście pracować i doradzać ministerstwu kierunkowo. I co ważne, te rekomendacje, które zespół wypracował, posłużyły do skonstruowania założeń dla ustawy, ale samego tekstu ustawy my, jako strona społeczna, nie znamy. Uważam, mnie prywatnie może być z tego powodu oczywiście przykro, jako autorka jestem sfrustrowana, ale uważam, że to jak najlepiej świadczy o Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że nie pokazuje tego raportu osobom, które przy nim, tego projektu ustawy osobom, które przy nim nie pracowały. Czyli pan Jacek Denel, jako część zespołu do spraw pola literackiego, przedstawił rekomendacje, które pochodzą także z naszego stowarzyszenia, ale też z innych gremiów zajmujących się książką. Natomiast ministerstwo prowadzi ścisłą i szczelną komunikację i my tego tekstu, projektu ustawy jeszcze nie znamy. Tak jak wszyscy czekamy, trochę się boimy, że czekamy na Godota. Nie wiemy, czy ta ustawa rzeczywiście zostanie nam pokazana. Już wielokrotnie ten termin był przesuwany. Wiemy, że wielu wydawców jest przeciwnych tym założeniom, które ustawa ma, regulacjom, które ustawa ma prowadzić. Przypominam, że w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Kultury oficjalnie ogłosiło najważniejsze założenia tej ustawy, które wprowadzą rewolucję na polskim rynku książki.
20: Czy w takim razie problemem do tego, żeby ten projekt ustawy po pierwsze opublikować, a po drugie procedować, bo to chyba o to głównie chodzi, to jest polityczna niechęć, to jest jakiś ministerialny chaos, czy po prostu to jest lobbying rynku?
21: Zakładam, że jest to daleko posunięta ostrożność ze strony pani ministra i pana ministra Wróbla i całego zespołu ministerstwa, które chce na rządzie przedstawić projekt jak najlepiej dopracowany, pozbawiony ryzyk prawnych, po to, żeby ta dyskusja była jak najbardziej merytoryczna, jak najkrótsza. Natomiast wszyscy czekamy na rozpoczęcie oficjalne tego procesu konsultacji społecznych, dlatego że wiemy, że ten projekt nie będzie zadowalał wszystkich stron, wszystkich uczestników rynku książki. My jako pisarze też będziemy z pewnością zgłaszać do niego poprawki, bo nie zakładamy, że będzie on spełnieniem naszych wszelkich marzeń i potrzeb.
20: A według tych założeń, które znamy, to kogo on będzie najbardziej nie zadowalał?
21: Nie będzie najbardziej, żeby powiedzieć to dyplomatycznie, ten projekt ma uzdrowić patologiczny rynek książki, na którym panuje ogromna koncentracja i większość pieniędzy koncentruje się w rękach dystrybutorów. Nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki zdają sobie z tego sprawę, ale kiedy płacą za książkę powiedzmy 50 zł, to średnio w kieszeni autora zostaje 2,50. To są naprawdę niewielkie kwoty. My walczymy o to, żeby w ustawie był zapisany minimalny próg 10% od ceny okładkowej trafiającej do autora. Taką płacę minimalną, honorarium minimalne dla autora. Dlatego, że większość ceny, którą państwo płacą, czy to w księgarni internetowej, czy w księgarni stacjonarnej, które są przecież coraz częściej pożerane przez ten duży rynek, większość tych pieniędzy trafia do hurtowników, do magazynów, wydawcy, a zatem co za tym idzie autorzy, dostają dosłownie grosze z ceny książki.
20: A dlaczego jednolita cena książki miałaby pomóc? Bo krytycy tego pomysłu mówią, że książki po prostu będą droższe.
21: Takie obawy rzeczywiście istnieją, natomiast proszę zwrócić uwagę, że cena okładkowa w Polsce jest fikcją. Bardzo rzadko płacimy rzeczywiście taką kwotę, która widnieje na okładce, dlatego że książki jako jedyne dobro kultury w Polsce jest rabatowane, jest przeceniane już w dniu premiery. Jeżeli chcą państwo wybrać się na koncert, do teatru, do kina, to pierwszego dnia płacą państwo pełną cenę za bilet. Z książkami tak nie ma. Możemy kupić je przed sprzedaży, możemy kupić je po dużo niższych cenach i w tej wojnie cenowej wygrywają te największe podmioty, a tracą te małe, niezależne, na przykład kameralne księgarnie, nie mają zupełnie mocy sprawczej, żeby konkurować, żeby rzeczywiście konkurować z wielkimi podmiotami na tym rynku. Jednakowa cena książki albo jednolita cena książki, jeszcze nie wiem, jak to jest zapisane w ustawie, więc trudno rozmawiać o czymś, o co prosimy, czego się domagamy, ale co nie wiemy, jak będzie się ostatecznie nazywało. To jest taki mechanizm sprawdzony w wielu krajach, przede wszystkim Unii Europejskiej. To jest mechanizm, który sprawia, że wycisza się wojna rabatowa, że duże hurtownie, duże podmioty nie kuszą swoich czytelników ogromnymi, kilkudziesięcioprocentowymi rabatami, ale są objęte tą ogólną zasadą, że przez pierwszy rok od publikacji książka nie może być przeceniona o więcej niż o 5%. Przy czym chcę zrobić ważne zastrzeżenie. Jednakowa cena książki nie oznacza wcale, wbrew panice moralnej, że zarówno kolorowanka dla dzieci, jak i elegancko wydany album fotograficzny będą w tej samej cenie. Tak samo jak dzisiaj książki są w różnej cenie, tak samo kiedy kupują państwo chałkę albo małą bułeczkę, to pieczywo jest w różnej cenie. Tak samo książki będą dalej w różnej cenie, te ceny będzie ustalał wydawca, nie księgarz, natomiast będzie zablokowana przez 12 miesięcy możliwość tej wojny rabatowej.
20: Dobrze, no to teraz nas na pewno słuchają, nasi słuchacze kupują książki i też widzą i obserwują na przykład, nie wiem, promocję minus 40% od ceny okładkowej. I co ta ustawa będzie oznaczała dla takiego czytelnika, czytelniczki? Czy te książki zdrożeją, czy nie? Co czytelnik realnie dostanie w zamian za te regulacje rynku?
21: To w dużej mierze zależy od polityki wydawców, dlatego że ustawa poza wprowadzeniem mechanizmu jednakowej ceny książki, czyli JCK, wprowadza też szereg innych bezpieczników, na przykład obniżenie tego maksymalnego rabatu, którego mogą żądać sprzedawcy lub pośrednicy od wydawców. Czasem ten rabat wynosi aż 70% ceny książki, to znaczy wydawca sprzedaje czy oddaje dystrybutorowi książkę za 30% jej ceny okładkowej i dopiero po sprzedaży rozlicza się ze wszystkimi innymi podmiotami, czyli z autorem, redaktorem i tak dalej, i pracownikami wydawnictwa. Jeżeli ustawa zablokuje te horrendalnie wysokie rabaty na przewidywanym poziomie 45%, to ogromna kwota wróci do wydawcy. Będzie mógł on więc odpowiedzialnie kształtować politykę wydawniczą, lepiej rozliczać się z autorem i przede wszystkim planować swoją politykę wydawniczą, kolejne publikacje.
20: A mamy takie dane z innych krajów na przykład, że takie zmiany, nie wiem, zwiększyły czytelnictwo albo pomogły jakoś czytelnikom?
21: Tak. Dane, które pochodzą z różnych krajów, z bardzo różnych rynków, pokazują, że pierwsze miesiące po wprowadzeniu JCK są rzeczywiście trudne, dlatego że wydawcy muszą się nauczyć planować politykę w nowych warunkach. Mają na to jednak wiele miesięcy, więc te pierwsze miesiące są rzeczywiście takie, powiedziałabym, trochę surowe, trochę takie, są trochę trudniejsze, dlatego że przesuwane są debiuty, dlatego że wydawcy muszą od nowa planować nowości wydawnicze. Natomiast co do zasady, potem w okresie adaptacji rośnie biblioróżnorodność. Mówiąc wprost, czytelnicy mają do dyspozycji większy katalog książek. Proszę teraz zobaczyć, że mamy zalew literatury niskogatunkowej, literatury bardzo popularnej. Tych książek proponuje się w tej chwili mnóstwo. Książka żyje średnio 2, góra 3 tygodnie. Potem wydawca musi proponować kolejną i kolejną. My jako czytelnicy mamy bardzo mało czasu, żeby poznać tę ofertę, zaprzyjaźnić się z tymi książkami. Dlatego ta ustawa, chociaż jest niekomfortowa dla wielu środowisk, to jednak co do zasady ma uzdrowić rynek książki. My jako autorzy też chcemy wolnego rynku, ale chcemy rynku wolnego od patologii.
20: To był głos...
21: Chcę jeszcze tylko dodać, że list, który wystosowaliśmy do Ministerstwa Kultury, podpisało ponad 20 organizacji twórców, od filmowców po muzyków. To pokazuje, że książka jako dobro kultury jest ważna nie tylko dla pisarzy.
20: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był głos prezeski Unii Literackiej, reportażystki Joanny Gierokonoszko.
21: Dziękuję uprzejmie.
20: Informacje.
0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
22: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby Nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
23: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
25: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!
26: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
27: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
28: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
29: Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Deficyt państwa jest wysoki, ale jak przekonuje minister finansów, będzie stopniowo ograniczany. Andrzej Domański tłumaczy, że jednym z głównych źródeł deficytu są wydatki na obronność na poziomie 5% PKB. Z opublikowanych prognoz gospodarczych krajów Unii Europejskiej wynika, że w tym roku deficyt Polski sięgnie 6,5%, a dozwolony w Unii poziom długu to 3% PKB. Minister Domański stwierdził, że gdyby wydatki Polski na bezpieczeństwo były zbliżone do średniej unijnej, która, jak mówił, wynosi około 3% PKB, to deficyt byłby niższy. Szef NIK i były minister finansów Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy zostały zmarnowane, stwierdził Banaś w poranku TOK FM.
30: Po drugie, no i ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa, co przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje.
20: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta tego miasta. Przedterminowe wybory odbędą się w sierpniu. W Warszawie mogą jutro zawyć syreny, to w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy. Jak przekazał Urząd Wojewódzki, uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań, podkreślali urzędnicy.
0: Premier Węgier Peter Modzior uzależnia zgodę na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Ukrainy z Unią Europejską od porozumienia w sprawie mniejszości węgierskiej zamieszkującej ukraińskie Zakarpacie. Cytowany przez portal Index i agencję Reutera Modzior powiedział, że rozmowy na ten temat trwają i są pozytywne. Wcześniej rozmowy Brukseli z Kijowem były blokowane przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Mimo to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace. W informacjach TOK FM to wszystko, a za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami. Do minus dwóch może spaść temperatura w pasie od Pomorza przez Kujawy, województwo łódzkie, część Mazowsza po Małopolskę. W nocy bez deszczu, za to jutro przelotnie, może pokropić na północnym wschodzie Polski. I tam najchłodniej 16-17 stopni, 21-22 stopnie w centrum, do 26 na zachodzie.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Anna Piekutowska, a ze mną Tomasz Bielecki z Polityki Insight i współautor czwartkowego Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
5: Dzień dobry.
20: W piątek Komisja Europejska ma debatować nad nowymi narzędziami ochrony europejskiego rynku przed skutkami chińskiej nadprodukcji i taniego eksportu. A dzisiaj głośny wywiad dla Financial Times dał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Stéphane Séjourné, w którym zapowiada rozszerzenie unijnych mechanizmów ochrony handlu, tak żeby mogły chronić nie tylko pojedyncze firmy, ale w ogóle całe europejskie branże. I co ciekawe, mówi o tym, że Chiny tworzą egzystencjalne zagrożenie. Zaraz zapytam cię o te mechanizmy, jakie to są mechanizmy, ale chciałam na początek taką szerszą refleksję cię poprosić, bo wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu to Bruksela głównie mówiła o otwartych rynkach, o globalizacji, a dzisiaj to słyszymy o obronie gospodarczej, o autonomii strategicznej, no i po prostu jest chęć do większego interwencjonizmu. Czy Europa jakoś w tym momencie żegna się z epoką wolnego handlu?
5: Na pewno jest Europa, czy Komisja Europejska, bo tutaj zaszła ta zmiana, gotowa do przedefiniowania tego modelu wolnego handlu. Rzeczywiście Unia Europejska, instytucje unijne przez długie lata broniły tego modelu wolnego handlu, Światowej Organizacji Handlu. Rzeczywiście również gospodarka, również brało się to stąd, że gospodarka unijna od tego handlu była bardziej uzależniona niż gospodarka amerykańska czy nawet chińska. I ten wolny wspólny rynek był, to jest taki model budowany, broniony ideowo od lat 90. był też rynkiem konsumentów i patrzono na cenę towaru, która jest lepsza dla kupującego, i to był ten miernik skuteczności, też właściwości gospodarczej w handlu międzynarodowym. Teraz to się zmienia ku krytyce części oczywiście zarówno polityków, jak i ekonomistów, i jest to przesunięcie na ochronę, na bezpieczeństwo, na autonomię strategiczną, na miejsca pracy, które nie we wszystkich krajach ta debata polityczna tak zupełnie się krystalizuje wokół tego problemu, czy jesteśmy gotowi płacić więcej za to, żeby ratować miejsca pracy w Europie, czy wolimy płacić mniej za import chiński, ale płacąc za to utratą tych miejsc pracy w Europie. Komisja Europejska, Unia Europejska, komisarz Séjourné, to jest wiceprzewodniczący komisji, Francuz. Komisja przesuwa się w tą francuską stronę. Francuzi, ta Europa, która broni, jak to Macron mówił, żeby uniknąć słowa protekcjonizm od lat. Tutaj ten ideowy i gospodarczy krok idzie w tą stronę francuską. To jest po części pod wpływem również rosnącego protekcjonizmu amerykańskiego, ale przede wszystkim chińskiego. W Brukseli jest, powiedziałbym, że w Komisji Europejskiej, która próbuje wypracować czy popchnąć kraje unijne do jedności, one są podzielone w tej kwestii, ale jest takie poczucie wielkiej pilności, że trzeba wymyślić coś nowego, nie co zadziała za 2-3 lata, czyli a wręcz za kilka miesięcy, bo te obawy przed dezindustrializacją, czyli przed znikaniem miejsc pracy w przemyśle, również przed zależnościami takimi w kwestiach bezpieczeństwa. Chiny, wstrzymując w zeszłym roku eksport metali ziem rzadkich, pokazały, że potrafią użyć tych instrumentów gospodarczych, handlowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu gospodarczemu i nie tylko gospodarczemu, ponieważ te surowce są potrzebne też w przemyśle obronnym. To wszystko sprawiło, że no jest w Komisji Europejskiej takie oczekiwanie, żeby kraje Unii Europejskiej dały zielone światło na zaostrzenie, na nowe narzędzia obrony handlowej już w najbliższych tygodniach. Ich wypracowanie oczywiście zajmie więcej czasu, ale właściwie czerwiec jest przewidziany, tutaj patrząc z punktu widzenia bańki brukselskiej, ten miesiąc bardzo chiński. Komisja Europejska w tym tygodniu będzie debatować, później mamy szczyt unijny, mamy szczyt G7, na którym prezydencję sprawuje w grupie G7 teraz Francja. Prezydent Macron ma wciąż taki pomysł, żeby ponegocjować jeszcze trochę z Chińczykami, również w imieniu grupy G7 i albo politycznie postawić przed wyborem, że albo politycznie dogadamy się co do samoograniczenia Chin w eksporcie, tym subsydiowanym nadprodukcji między do Unii Europejskiej, albo Europa sięgnie po agresywne narzędzia obronne.
20: A jakie to mogą być narzędzia? Dlatego, że w Chinach też przeczytano wywiad z Żurna dzisiejszy i chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało i oskarżyło Unię Europejską o wybiórcze wykorzystywanie danych handlowych w celu uzasadnienia twierdzenia nierównowadze.
5: Tak, no to oczywiście jest stanowisko negocjacyjne Chin i oczywiście to ryzyko, że będzie odwet handlowy, to sprawiało, że być może ta dyskusja w Komisji Europejskiej i również ten wywiad ją poprzedzający jest dopiero dzisiaj, a nie było jej 4 lata temu, czy 3 lata temu. Komisja Europejska od kilku lat prowadzi, czy bardzo zintensyfikowała jakieś działania, postępowania antydumpingowe, wymierzone w subsydiowany eksport towarów chińskich. Głośna sprawa sprzed około 2 lat nałożenia ceł odwetowych na elektryczne samochody chińskie. W związku z oskarżeniami, mówiąc w uproszczeniu o to, że to jest subsydiowane i tym bardziej pogrąża przemysł europejski. Natomiast tego robi się tak dużo, że w Brukseli jest takie powszechne przeświadczenie, że te instrumenty, które ma teraz komisja, są zbyt wolne. Komisja ma za mało ludzi, żeby się zajmować pojedynczymi towarami, kodami celnymi. Teraz chodzi o to, żeby rozszerzyć działania albo wyposażyć się w nowe narzędzia, które byłyby wymierzone w obronę całych branż, czystych technologii, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny w Unii Europejskiej, trochę jak robią to Stany Zjednoczone, które mają takie instrumenty, czyli ograniczenie kontyngentami importowymi do Unii Europejskiej importu z pewnych branż, na przykład czystych technologii. Również to jest taki pomysł bardzo radykalny, ale zmuszanie importerów unijnych w momencie, w których na przykład w czystych technologiach są bardzo uzależnione od importu od jednego producenta czy z innego kraju, do dywersyfikacji tego importu powyżej osiągnięcia pewnego progu, po prostu funkcjonuje w żargonie od kilku dni instrument dywersyfikacyjny, czyli zmuszanie zarówno za pomocą granicy celnej, ale również za pomocą obowiązków nakładanych na firmy w Unii, zmuszanie ich do uniezależniania się, zmniejszania zależności w dostawach z Chin w pewnych branżach. To jest nazywane takim narzędziem wymierzonym w nadprodukcję, ale cały kontekst jest też taki, że obecnie na stole negocjacyjnym w Brukseli też jest ileś tam rozwiązań, projektów, które były ogłaszane w ostatnich miesiącach, które są z tym samym problemem związane. Tak, mamy projekt prawa o przyspieszeniu przemysłowym, gdzie jest zasada Made in Europe, czyli preferowania pewnych towarów w zamówieniach publicznych, preferowania towarów wytworzonych na terenie Unii Europejskiej, a nie poza Unią Europejską. To jest trochę z myślą o Stanach Zjednoczonych, ale głównie o Chinach. no, można rzeczywiście nazwać to zmianą czy próbą korekty całego tego modelu handlu zagranicznego czy modelu gospodarczego Unii Europejskiej, wymuszonego głównie przez Chiny.
20: A na ile my sobie możemy w ogóle pozwolić? Bo rozumiem, że Europa chce chronić swój przemysł, ale jednocześnie też potrzebuje chińskich baterii, paneli czy samochodów. No, zielona transformacja Europy jest prawie cała made in China. Da się to jakoś pogodzić?
5: Tak, no myślenie jest takie, że nie działamy w tym trybie rozłączania tych dwóch gospodarek. To było takie hasło w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, decoupling, które traktowane dosłownie też nie było traktowane zupełnie serio w Stanach Zjednoczonych, tylko zmniejszania zależności, czyli nie 90%, a 60%. Na przykład teraz podaję przykładowo importu jakichś towarów kluczowych z Chin, podkręcanie ich produkcji w Unii Europejskiej, żeby nie likwidować powiązań handlowych z Chinami, ale by zmniejszyć zależności, które mogą być niebezpieczne. Oczywiście jest pytanie, czy Chiny odwetowo nie stwierdzą, że blokujemy wobec tego eksport do Chin. Wydaje się to zupełnie niemożliwe, bo jednak unijny rynek bogatych Europejczyków, jesteśmy bogatym rynkiem w skali światowej, no jest tak ważny, do niego dostęp na lepszych bądź gorszych zasadach dla eksportu chińskiego, że tutaj jakiejś wojny handlowej, że zamykamy granice w odwecie jedni drugim, nie może być na dłuższą metę, bo byłaby ona straszliwie kosztowna dla obu stron. Więc chodzi o rekalibrację tych zasad tego handlu, a nie jego przecinanie.
20: A czy dzisiaj w ogóle istnieje jedna europejska polityka wobec Chin, czy raczej każdy kraj liczy po prostu własne koszty i własne interesy? I gdzie w tej całej dyskusji jest Polska?
5: Problem jest rzeczywiście taki, że on jest mniejszy niż w przypadku relacji ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie związki związane z bezpieczeństwem twardym sprawiają, że tak Komisję Europejską kraje po prostu trochę omijają, rozmawiając ze Stanami Zjednoczonymi trochę, ale z Chinami znacznie mniej, niemniej nadal są podziały. W ostatnich dniach, nawet w kontekście tych obrad Komisji Europejskiej, pięć krajów, Francja, Hiszpania, które są takim gołębiem, jeśli chodzi o Chiny, Włochy, Holandia, Litwa, no tak, stosowały taki apel, wspólne pismo, bardzo jastrzębie ostatnio, łącznie z tą Hiszpanią, o zaostrzanie tych instrumentów obrony handlowej.
20: Pół minuty nam zostało.
5: Z drugiej strony są Niemcy, które są w rozkroku, bo rządy są pod naciskiem różnych lobby, różnych branż przemysłowych, które jedne chcą się bronić przed Chinami, inne zupełnie przeciwne. Polska unika jastrzębiego podejścia do Chin. Również jest to związane ze słabszymi powiązaniami gospodarczymi, mniej intensywnymi niż powiązania hiszpańskie czy niemieckie, więc tak polskie rządy i Tuska, i wcześniej Morawieckiego tak balansują między wycinkowym pogłębianiem współpracy gospodarczej i jednocześnie ograniczaniem tych zagrożeń, na przykład w kwestii surowców krytycznych. Czyli no, wpisujemy się w tą grupę środka bardzo, bardzo ostrożną, która ostatecznie podąży, byłaby gotowa podążyć za tym radykalizującym się stanowiskiem stopniowo Komisji Europejskiej.
20: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
5: Dziękuję bardzo.
20: Za chwilę dzięki Michałowi Waszkiewiczowi i Przemysławowi Pozowskiemu państwo przeniosą się na korty Roland Garros, to po informacjach, a my kończymy Zapytam Inaczej. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szura i Szymon Baluta. No i za chwilę informacje o 15.40. Do usłyszenia jutro.
6: Autopromocja.
7: W sobotnim poranku TOK FM. Co zrobi prezydent Nawrocki? Na jego biurko trafiło właśnie nowe prawo chroniące zwierzęta. Henryka Bochniarz o tym, jak opowiadać Polskę za granicą i jak walczyć o swoje w Brukseli. A politycznie podsumują ze mną ten tydzień Dominika Długosz z Newsweek Polska i Piotr Pacewicz z OKO.press. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres Ciepłownictwa.pl.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
21: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś.
21: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
21: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
22: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
29: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
31: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: Castorama!
33: Teoria
32: i praktyka.
33: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
32: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
34: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
35: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
36: Reklama.
37: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W lipcu, a nie we wrześniu, jak wcześniej planowano, odbędzie się posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiSu, który uciekł z Polski. Ziobra miał usłyszeć zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Więcej o tej sprawie w TOK 360 o 16. Nawet 42 miliardy euro z Unii Europejskiej może otrzymać Polska na finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2028-2034. Jest to rekordowa kwota, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Prace nad programem wspólnej polityki rolnej rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jak wyjaśnił minister, wspólna polityka rolna ma być włączona do jednego zintegrowanego funduszu w ramach planu partnerstwa krajowego i regionalnego. Amerykańsko-irańskie negocjacje stanęły w martwym punkcie, a obie strony wymieniają się atakami. W ocenie światowych mediów szanse na porozumienie na Bliskim Wschodzie znów maleją. Amerykanie po raz drugi w tym tygodniu zaatakowali jeden z irańskich obiektów wojskowych na południu kraju. Z kolei Teheran w nocy ostrzelał 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus bez jego zgody. Reuters twierdzi, że najnowsza wymiana ognia między stronami zniweczyła dotychczasowe wysiłki na rzecz porozumienia. porozumienia. Mówił o tym też wprost Donald Trump.
1: Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy próbować. Albo dojdzie do porozumienia, albo będziemy musieli po prostu wrócić do Iranu i dokończyć robotę.
0: O możliwości szybkiej, wstępnej ugody w ostatnich dniach wielokrotnie mówił m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazdy w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę, a najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z travelest.pl.
2: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są też tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, także z burzami. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Karpatach, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. We wschodniej części kraju możliwe może silnie powiać w porywach do 60 km na godzinę, a w nocy możliwe przygruntowne przymrozki.
37: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl
5: 15.44, jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Właściwie to jeszcze więcej Rolanda Garrosa, bo dziś znów tenis, ale co się dziwić. Gratuluję oczywiście Crystal Palace wygrania Ligi Konferencji. Wiem, że rusza zgrupowanie kadry we Wrocławiu, ale przecież na mundial nie jedziemy. Rywale też nie, więc te mecze z Ukrainą i Nigerią mają jednak dość niską temperaturę, a w Paryżu jest gorąco, dosłownie, bo kolejny dzień w stolicy Francji powyżej 30 stopni, a do tego powiem wprost, dzieje się. O tym już opowie Przemek Pozowski, nasz wysłannik na wielkoszumowy French Open. Halo Paryż, dzień dobry.
9: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Temperatura jest w dalszym ciągu trudna do wytrzymania. To jest spokojnie ponad 30 stopni odczuwalna, to myślę, że i 4 dychy będą.
5: No i tak musisz jeszcze wytrzymać do soboty, od niedzieli ochłodzenie, ba, w przyszłym tygodniu nawet 21 stopni i deszcz. Zupełnie inne warunki do gry, ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Zacznijmy od meczu, który skończył się dosłownie 5 minut temu.
9: Tak, ja zrobiłem dosłownie 50 kroków od kortu numer 12 i stąd teraz rozmawiam z tobą, ciągle gdzieś tam mając w zasięgu wzroku też kort numer 14, na którym gra Hubert Hurkacz, ale nie widzę samego kortu, tylko widzę publiczność siedzącą na jego meczu. Maja Chwalińska w godzinę i 38 minut pokonała wyżej notowaną, bo rozstawioną z numerem 23 Elisa Mertens z Belgii. Wynik 6-4 i uważaj, znów 6-0, więc dobrze mówię, że powtórka w wyniku z pierwszej rundy z
5: Dżęk. Dokładnie tak.
9: I mamy naszą reprezentantkę kolejną, już trzecią w trzeciej rundzie. Oglądałem ten mecz praktycznie cały, bo dzisiaj musiałem jakby przemieszczać się między kortami 14-12 na tej 14. Hubert Hurkacz ciągle gra i tam po wygranym przez niego tiebreaku poszedłem zobaczyć, jak się idzie Mai i szło jej dobrze. No, generalnie bardzo zacięty ten pierwszy set, tam się odłamywały. Ona grała ten swój tenis, który ja bardzo lubię. To jest naprawdę tenisowa inteligencja Mai Chwalińskiej jest poza skalą. To, co ona potrafi zrobić, jak zatańczyć z rywalką na korcie, grając te swoje skróty, wysokie piłki, loby, to się świetnie ogląda, chociaż oczywiście też przejście z siły Hubert Hurkacz kontra Frances Tiafoe na siłę gry Maja Chwalińska, Elisa Mertens, to jest też znaczący przeskok. To po prostu widać, jak ta piłka dużo wolniej lata. Ale co najważniejsze, drugi set absolutnie pod kontrolą. Mertens jeszcze po trzecim gemie, gdy przegrywała 0-3, poprosiła o przerwę medyczną, położyła się na takim materacu, została owinięta bandażem na nodze, ale i to nie pomogło. Był taki długi jeden gem, chyba na 4-0. I potem Maja to już przypilnowała. Duża niespodzianka, znaczy nieduża niespodzianka może, że wygrała z Elisę Mertens, bo to było możliwe przed meczem, ale duża niespodzianka, że znowu tak pewnie i znowu tracąc 4 gemy, no potwierdza, że jest w fantastycznej formie i że to jest jej turniej.
5: Jednak będę mówił, Przemek, o niespodziance. Ja wiem, że patrzymy na formę, ale mówimy o zawodniczce spoza pierwszej setki rankingu i zawodniczce, która w tym rankingu jest 21 i ma dużo większe doświadczenie. Jest trzecia runda, to jest życiowy sukces Maji Chwalińskiej, ale patrzymy dalej na drabinkę i myślę sobie, że czwarta runda to jest realny scenariusz.
9: Jest realny, no bo sprawdzaliśmy to przed chwilą zresztą razem, no bo ja też trochę tak, nie że jestem jakiś przesądny, ale mówię, nie patrzę się na razie, z kim Maja ma grać.
5: Jaki Gasiątek.
9: Trzeciej rundzie, tak, bo Nowo Mertens to jest jednak dość wysoka półka i przed meczem uznałem, że nie będę się jeszcze aż tak w to zagłębiał, natomiast no wiemy, bo razem to sprawdzaliśmy, że albo Claire Liu, czyli ta kwalifikantka amerykańska, która wyeliminowała Katarzynę Kawę w kwalifikacjach Rolanda Garrosa i która bodaj chyba dostała straszne baty, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku tutaj od Igi Świątek, ale to też możesz mi powiedzieć, czy nie pomyliłem. Natomiast z drugiej strony może być to i pewnie bardziej będzie, tak myślę, Maria Sakkari, bo jest faworytką tego meczu z Claire Liu. Greczynka jest w niezłej formie. Greczynka wyrzuciła jeszcze tutaj z turnieju Lindę Noskową w bardzo zaciętym, ale dwusetowym meczu, a Noskowa przecież była rozstawiona, Noskowa też była w dobrej formie tej wiosny, na czeszka ciągle młoda na kortach ziemnych też bardzo dobra, więc no, jeśli będzie to Sakkari, to będzie myślę jeszcze większe wyzwanie niż Mertens, chociaż pewnie rankingowo Mertens jest ciut wyżej. Ale no super, super. Ja się bardzo cieszę. No chciałbym, żeby jeszcze Hubert Hurkacz dołączył do tych naszych tenisistek trzech w trzeciej rundzie, ale tam z tego co wiem to są schody, natomiast tego nie mogę już wam opowiedzieć państwu, bo nie mogę być na korcie.
5: No ale widziałeś fragmenty, więc ja tylko podam wynik na bieżąco. Ten mecz trwa i zdążysz na niego wrócić, natomiast rozpoczyna się set czwarty i choć mecz zaczął się dobrze, bo Hubert Hurkacz z Francesem Tiafoe wygrał 7-6 po tiebreaku seta pierwszego, to po tymże tiebreaku przegrał seta drugiego, teraz przegrał seta trzeciego 4-6, no a więc już margines błędu się skończył. Hubert Hurkacz, jeśli chce zagrać w trzeciej rundzie, no to musi z sporych gabarytów Amerykaninem wygrać teraz oba sety.
9: Tak, bardzo dobrze serwował w tym pierwszym secie wygranym. Oczywiście te prędkości typu 218, 220, czasem trochę wolniej, ale z dużą rotacją. I wróciłem ten jeden moment, który nie oglądałem meczu Maji Chwalińskiej, to wróciłem do tego tiebreaka przegranego w drugim secie. I powiem ci, że Hubert Hurkacz miał tam piłkę przy serwisie Tiafoe na 3-2 i już taką totalnie piłkę na pół kortu zagrał obronną Tiafoe i nabiegał na nią Hurkacz, chciał skończyć, trafił w taśmę. Punkt dla Tiafoe, potem mini break, no i posypał się ten tiebreak. No jak to w meczach Huberta chciał.
5: No oczywiście, zwłaszcza, że chwilę wcześniej, zanim wszedłeś na kort, było 4-4, Tiafoe serwował i Hubert miał dwie szanse na przełamanie. Gdyby je wykorzystał, pewnie zamknąłby tego seta. A tak, sytuacja jest trudna. O tym meczu będziemy jeszcze mówić i ty będziesz o nim mówił, bo na niego wrócisz, jak tylko wypuszczę cię ze swojego mocnego uścisku. Dwie rzeczy, zanim przejdziemy do tego, co jutro, bo czas nas tutaj szybko goni. Pierwsza rzecz, o którą bardzo chcę cię zapytać, to jest, jeśli ktoś oglądał transmisję w Eurosporcie meczu Maji Chwalińskiej, to pewnie słyszał te dzikie okrzyki. Ja się oczywiście zawsze śmieję, kiedy na przykład Iga Świątek czy Aryna Sabalenka nie chcą serwować, bo słyszą szmer na trybunach. Maja Chwalińska grała tak, jakby obok toczył się mecz piłkarski. Skąd te hałasy i co tam się dzieje? Zwłaszcza, że dalej nie słyszę.
9: Tak, aczkolwiek teraz jest już z kortu numer 13, a te najbardziej słyszalne i te, które słyszała Maja Chwalińska i Elisa Mertens, dobiegały z kortu Suzanne Nguyen, bo Chwalińska grała akurat na 12, czyli korcie sąsiadującym. Ale to nie jest tak, że to jest płot w płot, nie. Tam jest dobrych 20 czy 30 metrów do Lenglena jeszcze, który ma dach i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest rzeczywiście na meczach Francuzów, znaczy tutaj na meczach Francuzów jest w ogóle zazwyczaj rewelacyjna atmosfera. Są te przyśpiewki piłkarskie, tak było na pożegnaniu Gala Monfisa, tak było na większości meczów z udziałem trójkolorowych. Są te zaśpiewki charakterystyczne też. Natomiast teraz tam gra, znaczy nie wiem, czy nie skończył już, ale to jest piąty set.
5: Cały czas grają.
9: Pierwszego spotkania dnia na Lenglenie, czyli zaczęli o godzinie 11, mamy 15.40, tak? Wow, to ile to jest już? 4.40 w tym momencie. Na
5: 4.40 i rozpoczął się tiebreak w piątym decydującym secie.
9: Tak, ale kto gra? Moise Kłome?
5: Tak, z Adolfo Vallejo z Paragwaju.
9: Tak, ale nawet nam wysłali organizatorzy, taka jest pompka już tutaj na Francuza, że nawet na grupie WhatsAppowej dostaliśmy specjalną taką informację z wymową, że to Moise to jest tym akcentem, tak to się czyta, ale to jest 17-latek, pierwszy chyba Francuz 17-letni, który awansował do drugiej rundy Garrosa, więc to absolutnie jest jakby temat tutaj w Paryżu i z punktu widzenia francuskiego tenisa, jakby nie było kiedyś międzynarodowych mistrzostw Francji, bo tak zaczynał się Roland Garros. No a Francuzi czekają na swojego zwycięzcę Garrosa od roku 1983, kiedy wygrał Yannick Noah, więc no tak, chcieliby, by im się narodziła gwiazda, no i najwyraźniej, przynajmniej na razie wierzą, że właśnie taka się rodzi. Czyli ten, że gość, któremu teraz kibicują, o nie wiem, czy słychać, bo znowu były...
5: Za chwilę będzie być może...

0: Natomiast ekspresowo, Przemek, bo ty wczoraj oczywiście byłeś na wszystkich meczach Polek. Magda Linet, Iga Świątek. Jutro w południe nasza Trierza, więc pierwszy w historii polski mecz na Rolandzie Garrosie. Rozmawiałeś o tym spotkaniu z Magdą Linet. W takim razie posłuchajmy.
1: Magda, przede wszystkim w takim razie gratulacje i powiedz, kluczem do zwycięstwa z Jeleną Ostapenko była cierpliwość, plan taktyczny, twój dobry mood na korcie?
2: Myślę, że bardzo dużo decydował serwis tak naprawdę, ponieważ on jakby ustawiał cały punkt z Jeleną. Gra jest bardzo szybka, wszystko dzieje się bardzo szybko i no, ten pierwszy serwis gdzieś tam jest kluczowy, więc myślę, że to bardzo dużo decydowało, jak ja serwuję, no i też w jaki sposób ja będę returnować.
1: A teraz mecz Polski w rundzie numer 3. Będzie prawdopodobnie na dużym korcie, na którym nie grałaś i będzie z Igą Świątek, z którą wygrałaś w Miami. Chcesz to powtórzyć?
2: Oczywiście, no to chodzi, żeby wygrywać takie mecze na największych turniejach. Oczywiście są zupełnie inne warunki, zupełnie inny turniej, inna nawierzchnia, więc no znowu, no zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
1: Mówiłaś, że w Miami tym sposobem było to, że wyrzuciłaś z głowy, jaki to jest mecz, z kim to jest mecz, jakie są wokół niego emocje i to był ten plan, który też teraz będziesz chciała wdrożyć?
2: Tak, na pewno, na pewno. No, za każdym razem staram się wyrzucić ten szum wokół. Myślę, że zawsze w tych meczach z Igą będzie on większy, więc myślę, że to tym bardziej jest ważne, żeby skupić się i zagrać tak jak tak naprawdę z każdą inną zawodniczką.
1: Ale dnia wolnego nie będzie, bo jutro już debel.
2: Dokładnie, jutro debel, więc będzie dobry trening w takich trochę bardziej stresujących warunkach, ale debel jest zawsze przyjemny, więc cieszę się, że będę mieć po prostu fajny czas na korcie.
0: Przemek, zostało nam tylko tyle czasu, żebyś powiedział dziękuję i do usłyszenia. Niestety, bo musimy kończyć program.
3: Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Jutro kort Filipa Szatriera, tak, jutro kort Filipa Szatriera, 12.
0: I przynajmniej nie będę cię z niego wyciągał. Te wszystkie wieści prosto z kortów Rolanda Garrosa, oczywiście od Przemka Pozowskiego, naszego wysłannika. Przemek, raz jeszcze bardzo ci dziękuję. Usłyszymy się z tobą o godzinie 18.30 w Sport 360, oczywiście także w serwisach informacyjnych TOK FM, a już za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia i Filip Kekusz. Ja jestem Michał Waszkiewicz i gorąco pozdrawiam.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
6: Reklama.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren! Ból!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
7: Sponsorem programu.

0: magazyn Garmin serii Forerunner. www.garmin.com.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 28 maja, jest 16.
8: Dopiero wstęp do wielkich kontraktów rozwijających polską gospodarkę i przemysł zbrojeniowy.
7: Polska podpisała pierwsze umowy SAFE, są związane z systemem ochrony informacji.
8: Kolejne spięcie między małym a dużym pałacem.
7: Prezydent twierdzi, że Donald Tusk pominął go w rozmowach o traktacie polsko-brytyjskim.
8: Mieszkańcy Leska i okolic przyjechali przed kancelarię premiera.
7: Chcą uratować zadłużony szpital powiatowy, obawiają się, że bez niego wyludni się cały region.
8: W Legionowie na Mazowszu zawarto dziś pierwsze umowy na zakupy w ramach programu SAFE.
7: Kontrakt opiewający na 3 miliardy złotych to m.in. system ochrony informacji oraz mobilne laboratorium bezpieczeństwa. To właśnie Polska zaproponowała SAFE podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej.
8: Mówią minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Mam nadzieję, że już od dzisiaj będą tacy, którzy wreszcie ucieszą się z tego historycznego sukcesu Polski, bo SAFE to nie tylko inwestycja w nasze bezpieczeństwo, ale również inwestycja w naszą gospodarkę, którą odczuje każdy Polak i każda Polka.
10: Czujemy, że Unia się musi zmieniać. Unia musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. I nikt lepiej jak Polska tego nie rozumie. I nikt lepiej jak Polska nie przeanalizował i nie przedstawił rozwiązania, które wdraża możliwość budowy autentycznie wielkiej, bezpiecznej Polski, a przez to wielkiej, bezpiecznej Europy. Jesteśmy absolutnym liderem spośród wszystkich państw, które są w mechanizmie SAFE, które jest w stanie zawrzeć umowy jako jedyne państwo dzisiaj w Unii Europejskiej. To znaczy, że te przygotowania, strategia, wiara i determinacja w to, że to ma sens, było od samego początku. W ciągu tylko 4 lat do Polski trafią tysiące różnego rodzaju jednostek, sprzętów, umiejętności i działań. To jest najszybszy proces modernizacji polskiej armii w historii. Nigdy w tak krótkim czasie tak wielu środków nie było przeznaczonych na modernizację polskich sił zbrojnych. Przed nami wielki tur, wielka operacja SAFE wchodzi w finalną fazę. Polska od dzisiaj jest bezpieczniejsza.
7: Polska ma do soboty zawrzeć 40 umów na łączną kwotę 100 miliardów złotych. Do tego tematu wrócimy w TOK 360 po 16.30.
8: Karol Nawrocki obraził się na Donalda Tuska.
7: Prezydentowi nie podoba się, że premier i rząd nie porozmawiali z nim o traktacie polsko-brytyjskim dotyczącym bezpieczeństwa i obronności, który został wczoraj podpisany przez Tuska i Keira Starmera.
8: A który musi zostać ratyfikowany w formie ustawy przez Sejm i Senat. Ta zaś trafi następnie do podpisu na biurko Karola Nawrockiego.
7: W studiu TOK FM na Wiejskiej jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, jakie mogą być konsekwencje kolejnego spięcia między małym a dużym pałacem?
11: Karol Nawrocki poczuł się pominięty. Twierdzi, że ani premier, ani MSZ, ani MON nie informował go o tym, co znajdzie się w traktacie.
12: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane. Ja oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami.
13: Premier Donald Tusk często podejmuje decyzje samodzielnie, bez konsultacji, bez pewnych ustaleń politycznych z panem prezydentem. Uważam to za błąd.
11: To już poseł PiSu Andrzej Śliwko, któremu odpowiada były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna z Lewicy. Podkreśla, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie prezydent, a grożeniem wetem do ratyfikacji traktatu jest po prostu dyskwalifikujące.
5: Są pewne granice szaleństwa. Kwestionowanie traktatu polsko-brytyjskiego, który jest przełomowym, historycznym dla przyszłych pokoleń, zawiera klauzulę wzajemnej obrony, potwierdza nasze wspólne wartości europejskie, porusza temat cyberbezpieczeństwa, które jest tak ważne w tej nowej dzisiaj erze konfliktów globalnych. To torpedowanie traktatu polsko-brytyjskiego byłoby działaniem na szkodę państwa, obronności, nawet dużo gorszym niż wetowanie SAFE.
11: Równie ostro na zarzuty prezydenta i jego współpracowników reaguje wspomniany już przez was wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, tu cytat, że chciałby, żeby chociaż raz kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza i że szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępku świata.
7: A to był Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu. Dziękujemy bardzo.
8: Już 4 osoby są zatrzymane w sprawie serii fałszywych alarmów, m.in. w siedzibie Telewizji Republika i domach polityków.
7: Przesłuchania trwają i jak poinformował Donald Tusk, prawdopodobnie będą kolejne zatrzymane osoby.
8: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano areszt, a wobec kolejnej skierowano wniosek aresztowy. To są młodzi ludzie, mają około 20 lat.
7: Mężczyźni podejrzani są o fałszywe alarmy dotyczące prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza.
8: Badane są też związki podejrzanych z fałszywymi informacjami o pożarze w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w lipcu, a nie jak było wcześniej planowane, dopiero we wrześniu.
8: A decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiSu, który uciekł z Polski, bo miał usłyszeć zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
7: Dobrze się stało, mówi o zmianie terminu posiedzenia Tomasz Trela z Lewicy, który zauważa, że wiele wskazuje na to, iż sąd zamierza kwestię zażalenia na zastosowanie aresztu doprowadzić do końca.
14: Wrzesień to bardzo odległy termin, przyspieszenie o 2 miesiące, od razu 3 terminy lipcowe, czyli tydzień kluczowy dla Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, chodzi o zażalenie na decyzję pierwszej instancji o tymczasowym aresztowaniu. Jeżeli to zażalenie zostanie odrzucone, to tak naprawdę wniosek o ekstradycję staje się formalnością.
8: Bo obecnie Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie musiał uciekać.
7: Wracając zaś do przyspieszenia w sądzie, poseł PiSu Andrzej Śliwka uważa, że jest to efekt nacisków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
15: Miał być tym szeryfem, a okazał się sołtysem, przy całym szacunku do wszystkich sołtysów, którzy wykonują fantastyczną pracę. To, że pan minister Żurek tam naciska na cokolwiek się da, to pokazuje olbrzymią jego frustrację.
8: Poseł Śliwka powtarza także to, co PiS mówi od dawna, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
7: Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Donosi o tym austriacki dziennik Kronen Zeitung.
8: To pacjent, który w tym tygodniu przyleciał do Austrii z Ugandy. Pierwszy test wykluczył zakażenie wirusem, ale lekarze zlecili jeszcze drugie badanie, które zostanie przeprowadzone w specjalistycznej klinice w Wiedniu.
7: Z epidemią eboli zmaga się obecnie Demokratyczna Republika Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń.
8: Miejscowi medycy mówią o fatalnej sytuacji i poważnym ryzyku kolejnych zakażeń, a informacje z tego regionu zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
16: W związku z trudną sytuacją epidemiczną do stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinshasy, przyjeżdża dziś szef Światowej Organizacji Zdrowia. WHO rozpoczęło już dostawy niezbędnego sprzętu do sprawniejszej diagnostyki nowej odmiany wirusa, bo możliwości miejscowych laboratoriów są teraz na tyle ograniczone, że nikt nie ma pewności co do faktycznej skali epidemii. Działanie medyków utrudnia fakt, że na terenach, gdzie dochodzi do największej liczby zakażeń, chodzi o wschodnie prowincje kraju, od lat trwają zaciekłe walki między grupami bojowników. Szef WHO Tedros Ghebreyesus zaapelował do nich o natychmiastowe wstrzymanie ognia. Według niektórych szacunków wskutek zakażenia ebolą zmarło już prawie 250 osób. W obawie przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa sąsiednia Uganda zdecydowała o zamknięciu granicy z Kongiem, ale mieszkańcy i tak są pełni obaw. Jestem matką, mam bliźniaczki, które kończą 5 lat, więc jestem przerażona. Nie mam pewności, czy są bezpieczne. To, co naprawdę mnie przeraża, to to, że mieszkam w stolicy. Kampala jest przeludniona. Do tego często korzystam z transportu publicznego. Ten tłok naprawdę bardzo nas naraża. Do tej pory Uganda potwierdziła 7 przypadków eboli i 1 ofiarę śmiertelną. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: To była arbitralna, jednoosobowa decyzja ministry Cienkowskiej, mówiła w programie Owczarek historyczka i krytyczka sztuki z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego profesor Maria Poprzęcka.
7: To komentarz do odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa. Decyzja ta zapadła po tym, jak na terenie obiektu zorganizowany został koncert muzyki house.
8: Gościnni Cezarego Łasiczki zarzuciła ministra kultury i dziedzictwa narodowego odwołanie dyrektora placówki z pominięciem procedur.
17: O ile są bardzo określone procedury powoływania na takie stanowiska, przewidujące między innymi konsultacje właśnie z różnymi stowarzyszeniami, związkami narodowymi i z instytutami, no w zależności od charakteru tej instytucji, podobne procedury obowiązują przy odwoływaniu. Natomiast tutaj te procedury zostały całkowicie zlekceważone.
7: Marta Cienkowska nie jest właściwą osobą na tym stanowisku, dodaje profesor Maria Poprzęcka.
17: Osoba pełniąca obecnie funkcję ministra kultury nie ma ani kompetencji żadnych w tym zakresie. Jest niedawno, prawda? Nie zdążyła się nauczyć. Jak także nie ma zaplecza politycznego.
8: Paweł Jaskani spełnił funkcję dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie przez 24 lata.
7: Oficjalną przyczyną jego odwołania było naruszenie dobrego imienia instytucji poprzez zgodę na organizację imprezy muzycznej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki zorganizowało dziś protest przeciwko tej decyzji.
8: Władze niczego się nie uczą i właśnie fundują nam drugi Wilanów. Tyle, że tym razem ofiarą nie będzie zabytkowy park, będzie żywy las, piszą w piśmie do redakcji TOK FM ekolodzy.
7: Domagają powstrzymania juwenaliów na terenie AWF-u. Impreza, jaka ma się odbyć jutro, sąsiaduje z Laskiem Bielańskim.
8: W poprzednim roku normy hałasu były przekraczane, stąd ekolodzy alarmują Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ta ma wydać zgodę, czy impreza masowa w otulinie rezerwatu przyrody może się w ogóle odbyć.
18: Decyzja ma być znana dopiero jutro, czyli w dzień startu imprezy.
19: Jesteśmy zobowiązani do tego, aby zapewnić wszystkim stronom czynny udział.
18: Ale jak mówi Agata Antonowicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, już wcześniej jednostka alarmowała organizatorów oraz uczelnie.
19: Organizacja tego typu imprezy będzie stanowiła zagrożenie dla zasobów przyrodniczych rezerwatu.
18: Oprócz protestu organizacji zrzeszonych w inicjatywie w obronie Lasu Bielańskiego jest też petycja napisana przez studentów, by juwenalia się odbyły.
20: Te juwenalia organizujemy w różnym nasileniu od wielu, wielu lat.
18: Mówi profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
20: Podpisy ponad 700 studentów pod petycją, która wzywa mnie do ochrony tradycji akademickiej, tradycji święta uczelni. Nie wyobrażam sobie, że rektor nie pozwoli studentom świętować.
21: Czyli impreza się odbędzie.
20: W mojej opinii tak.
18: Ale jak deklaruje burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, będzie to impreza pod specjalnym nadzorem.
22: Na bieżąco będziemy kontrolować poziom głośności i zgłaszać to organizatorowi wydarzenia, tak aby te normy były dotrzymane.
18: Ekolodzy przekonują, że w kampusie tylko w ciągu 2 lat odbyły się 4 imprezy, które odbiły się negatywnie na przyrodzie. Mając na uwadze słynną imprezę Circo Loco w Wilanowie czy Juvenalia na SGGW, czas najwyższy pomyśleć o zmianie przepisów w tym zakresie, mówi minister kultury Marta Cieńkowska.
23: Ja w tej branży pracowałam zanim zostałam ministrem i akurat dyskutujemy na temat tego prawa od dłuższego czasu i uważamy, że te zmiany są nam potrzebne w różnych aspektach i w różnych zakresach.
18: Rektor AWF-u przekonuje, że wyciągnięto wnioski z poprzednich imprez i tym razem będzie ciszej. Ekolodzy przypominają, że w Wilanowie wystarczyła 1 impreza, by dyrektor stracił stanowisko. W Lesie Bielańskim były już 3 i szykuje się 4. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Mieszkańcy warszawskiego osiedla Koło protestowali dziś pod Sejmem razem z miejskimi aktywistami.
7: 1,5 tysiąca osób mieszkających w blokach na warszawskiej Woli boi się, że straci dach nad głową. Wszystko za sprawą spółki, która kupiła zreprywatyzowane grunty, na których bloki zostały zbudowane.
8: Spółka już wcześniej domagała się od spółdzielni 55 milionów złotych za użytkowanie spornych terenów. Czujemy się bezsilni, mówili mieszkańcy.
24: Mieszkańców! Wy złodziei!
0: Mieszkania! Mieszkańców! Nie złodziej!
1: Ja mam chorych dwoje rodziców. Ciężko chorych. Ja codziennie wieczorem o tak, jak się kładę i myślę sobie, że na przykład w sytuacji, kiedy przyjdzie mi płacić te roszczenia, które powiedzmy lokaty budowlane od nas żądają i chcą, jeżeli przyjdzie mi płacić 500, 1000 zł więcej za czynsz, ja nie będę w stanie tego płacić. I teraz w tym momencie co komornik mi wchodzi i co wywala mnie? Nie wiem, albo stracę mieszkanie. Gdzie ja się podzieję z dwojgiem chorych rodziców?
2: Skarb Państwa niech naprawi swój błąd, co go popełnił 60 lat temu. W latach 50. podpisał, oddał te grunty. Pan przyjął na swoją własność, przekazał dla spółdzielni. Żyliśmy pięknie i szczęśliwie, sadziliśmy tam kwiaty, drzewa, mieliśmy taką piękną społeczność. A teraz, nam to wszystko Skarb Państwa zapewnia. Brawa!
7: W Naczelnym Sądzie Administracyjnym trwa proces między władzami miasta i spółką, która przejęła grunty.
8: Tężnie solankowe powstające w miastach, na przykład w ramach budżetu obywatelskiego, nie będą już tężniami.
7: Są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zalecił zmianę nazewnictwa. Chodzi o to, by nie sugerować, że są instalacjami uzdrowiskowymi.
8: GIS wydał jeszcze kilka wytycznych dotyczących ich funkcjonowania i kontroli, ale one w zasadzie niczego nie zmieniają. Katarzyna Młynarczyk.
3: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
24: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
3: Badeczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
24: Oczekiwałam, że będzie tam jasno napisane, w jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
3: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
25: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
3: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
8: W samorządach trwa walka z czasem, by do końca sierpnia zdążyć uchwalić plan ogólny.
7: Nowy dokument zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego.
8: Gminy, które nie przyjmą planu ogólnego na czas, zostaną sparaliżowane. Agnieszka Wynarska.
26: Chodzi o to, że bez planu ogólnego urzędnicy nie będą mogli uchwalać nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnych WZ-ek. Z czasem ściga się m.in. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, która nie ma jeszcze harmonogramu konsultacji społecznych, które są niezbędne w procesie tworzenia planu ogólnego, alarmowali radni podczas sesji Rady Miasta. Wojciech Bielawa z bydgoskiej Prawicy.
27: To dokument, od którego bardzo wiele zależy, dlatego bardzo proszę o szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Apeluję do pana, panie prezydencie, żeby wykorzystał pan zasoby miasta, strony internetowe, biuletyn informacyjny miasta do tego, ażeby jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców z tymi konsultacjami.
26: Dyrektor pracowni Grzegorz Rosa odpowiadał tak.
28: Pytanie było, czy jesteśmy przygotowani na tysiące uwag. Wiem na pewno, że w Warszawie znam dokładną liczbę, trafiło 26 tysięcy uwag. Liczymy się, że tych kilka tysięcy uwag Bydgoszczy może być i będziemy starać się je po prostu procedować, grupować uczciwie. Ja po prostu nie znam tej liczby, nie wiem jeszcze ile trafi, więc będziemy pracować tak, żeby je odpowiedzialnie, merytorycznie wypełnić i przedstawić Państwu do decyzji.
26: Pierwotnie termin uchwalenia planu ogólnego miał mijać 30 czerwca, ale został przesunięty na koniec sierpnia.
7: I na koniec jeszcze korty Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4-6-0 w drugiej rundzie wielkoślamowego French Open. Polka awansowała tym samym do pierwszej setki światowego rankingu i jest w trzeciej rundzie wielkiego szlema w Paryżu.
6: Autopromocja.
29: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
30: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
29: I tu ci powiem nieprawda.
31: Prawdziwa historia Polski.
32: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po zderzeniu dwóch hulajnóg w Kutnie nie żyje jeden z kierujących. Do wypadku doszło na ścieżce rowerowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-latek podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, który również poruszał się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników wypadku doznał bardzo poważnych obrażeń, które niestety okazały się śmiertelne. Zgodnie z polskim prawem hulajnogi mogą jeździć z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Kask jest wymagany dla osób do 16 roku życia. Szef pakistańskiej dyplomacji jutro ma rozmawiać w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu, choć Islamabad nie poinformował, jaki jest cel podróży ministra. To w ocenie komentatorów może mieć ona związek z trwającym impasem w rozmowach USA z Iranem. Pakistan jest głównym mediatorem między dwiema stronami od początku trwającej od lutego wojny. Francuskie Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie zdecydowało o uchyleniu Code Noir, czyli kodeksu z czasów niewolnictwa. Regulował on życie czarnoskórych niewolników w koloniach i ich właścicieli. Status niewolników sprowadzany był niemal do mienia ruchomego. Kodeks przewidywał surowe kary za ucieczkę, włącznie z karą śmierci. Choć niewolnictwo we Francji zniesiono w połowie XIX wieku, kodeks nigdy dotąd nie został uchylony. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
6: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
19: Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami do minus 2. Temperatura może spaść przy gruncie w pasie od Pomorza przez Kujawy, województwo łódzkie, część Mazowsza po Małopolskę. Jutro lekki deszcz możliwy na północnym wschodzie i tam też najchłodniej 16-17 stopni. 21-22 stopnie w centrum, do 26 na zachodzie.
6: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Czas na ekonomię 360 i na początek ponownie dobre informacje dla tych, którzy muszą zatankować, ale będzie też także o coraz wyższych zarobkach Polaków.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
21: Muzyka.
0: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Jutro znów mocno stanieją paliwa. Dzięki taniejącej ropie naftowej maksymalna cena benzyny 95. Jutro spadnie o 15 groszy do 6 zł 16 groszy za litr. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6,37 za litr. Co dziesiąty polski podatnik przekracza już próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W rok takich osób przybyło 500 000, przez to, że próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a pensje cały czas rosną. Zwracała uwagę w popołudniowym EKG Beata Poruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
1: Widzimy, że to zupełnie nam się zmienia. Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe. Także bardzo nam się to zmienia i tak naprawdę widzimy, że bardzo dużo osób wpada już w ten drugi próg i to nie dlatego, że nagle stały się jakąś bardzo bogate i zamożne, no ale realia rynku pracy po prostu kompletnie się pozmieniały.
0: A szans na zmianę tego stanu rzeczy nie ma. Ministerstwo Finansów nie pracuje nad podwyżką progu podatkowego, mówi wprost wiceszef resortu Jarosław Neneman. Jak dodaje, podwyżka progu z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych rocznych dochodów kosztowałaby państwową kasę 12 miliardów złotych. O mniej więcej 10% wzrośnie wartość naszych składek emerytalnych w ZUS-ie. W czerwcu będzie coroczna waloryzacja naszych kont i subkont, z których w przyszłości będą wypłacane emerytury. Ta waloryzacja dotyczy składek, a więc tych, którzy jeszcze pracują i odkładają. W jej wyniku państwo dopisuje pieniądze do naszych kont według wskaźników opartych o inflację i wzrost gospodarczy. I skorzystają na tym już niedługo osoby, które w tym roku będą przechodzić na emerytury, mówił w południowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy.
2: Lepiej poczekać na tą waloryzację, bo wtedy to przeliczenie emerytury będzie lepsze, tak?
3: Tak, doświadczenie wtedy jest wyższe w zależności od tego, ile mamy zgromadzone przez całą naszą aktywność zawodową, no to może być kilkaset złotych nawet różnicy, im więcej tego kapitału.
2: Kilkaset złotych w tej comiesięcznej wypłacie.
3: Tak, tak, jak najbardziej, no bo to jest ten cały kapitał jest waloryzowany. Im wyższy kapitał, tym to większa miesięczna emerytura.
0: Te zmiany nie dotyczą osób, które już są na emeryturach, bo ich waloryzacja jest co roku przeprowadzana w marcu. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej ruszyły wypłaty jednorazowych odpraw. To 170 tysięcy złotych za dobrowolne odejście z pracy. Płaci państwo. W sumie z tego instrumentu może skorzystać ponad 1100 pracowników, a dla JSW to element restrukturyzacji i próba ustabilizowania sytuacji spółki, której wciąż grozi bankructwo. Warunkiem przetrwania węglowego giganta ma być głęboka restrukturyzacja i uszczuplenie zatrudnienia. Grzegorz Kozieł.
18: Jak informuje Wojciech Sury, rzecznik spółki, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, program został właśnie wdrożony.
20: I już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
18: Część pracowników skorzysta również z urlopów górniczych.
20: Programem, czyli jednorazowymi odprawami pieniężnymi oraz urlopami górniczymi, objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
18: Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że w pierwszym kwartale 2026 roku miała ponad 600 milionów złotych skonsolidowanej straty. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: Europa ma możliwości, żeby gospodarczo konkurować w świecie, przekonuje w TOK FM przyszły szef Business Europe, największej organizacji reprezentującej środowiska biznesowe w Europie, Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan. Bo choć wiele branż przegrywa w starciu choćby z tanią chińską produkcją albo amerykańskimi gigantami, to europejskie firmy też mają swoje atuty, dodawał nasz gość.
21: My w Europie wciąż mamy jeszcze bardzo dużo innych zasobów.
8: Mamy mnóstwo firm, przemysłów, które nie brzmią tak, przepraszam, że brzydkie słowo, ale nie ma jeszcze 22 sekcji, jak sztuczna inteligencja, ChatGPT, czy te giganty technologiczne, ale na przykład nie byłoby tych słynnych chipów na Tajwanie, gdyby nie było maszyny w Holandii, a tej maszyny w Holandii są, jej by nie było, gdyby nie było laserów produkowanych w Niemczech, która to niemiecka firma zatrudnia 1900 osób pod Warszawą. Więc gdyby te 1900 osób zatrzymać, tych Niemców zatrzymać, tych Holendrów zatrzymać, to świat stanie tak samo, jak gdyby wyłączono ChatGPT. Więc mamy argumenty. Argumenty za tym, że jeszcze Europa nie zginęła, że gospodarka europejska, jeśli zniosie mnóstwo niepotrzebnych regulacji, bo nie chodzi o to, żebyśmy jak Chińczycy pracowali 6 dni w tygodniu, bo to jeszcze raz, uzgodniliśmy, że to jest niemożliwe i tego nie chcemy. Więc gospodarka europejska, koncentrując się na produktach o odpowiednio wysokiej wartości dodanej czy tej marży, oczywiście też automatyzując się, używając nowych technologii, wciąż może istnieć na świecie i zajmować miejsce, które jest proporcjonalne do 450 milionów mieszkańców.
0: Ale podstawą będzie obniżenie kosztów energii w Europie oraz zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, dodawał nasz gość. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,62, dolar 3,63, a funt po 4,88.
21: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Szesnasta 29 to 360. Filip Kekusz, jest z nami Wojciech Kozioł, Portal Defense 24. Dzień dobry.
22: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
7: Dziś w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie podpisano pierwsze rozmowy w ramach unijnego mechanizmu SAFE. To są pierwsze takie dokumenty podpisane właśnie w ramach tegoż mechanizmu, tegoż programu. Biorąc pod uwagę, gdzie zostały podpisane, wiemy, czego ogólnie dotyczą, a w szczegółach?
22: A w szczegółach, no tutaj akurat będzie to dotyczyło między innymi szyfratora od firmy Enigma, systemu kryptograficznego oraz systemu wymiany danych. Także tutaj to będzie wszystko skupione na elementach związanych z cyberbezpieczeństwem. Natomiast to jest tak naprawdę punkt wyjścia, bo zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Agencja Uzbrojenia rozpoczynają w tym momencie takie tournée po wszelkich rodzajów firmach i spółkach, gdzie te umowy będą podpisywane w najbliższych dniach dosłownie hurtowo.
7: No właśnie, 3 miliardy złotych to jest kwota, na jaką opiewają podpisane dzisiaj umowy, natomiast do końca maja trzeba podpisać wszystkie te umowy, które pozwalają państwom pojedynczo, bez udziału innych państw, pobrać pieniądze i realizować inwestycje z unijnego programu SAFE, co oznacza, że de facto zostały jeszcze 2 dni, bo w niedzielę nikt umów nie będzie podpisywał, na to, żeby te ogromne umowy zawrzeć. Czy to się może udać? Ja wiem, że czasu było mało, ale to się wydaje jako coś niesamowicie trudnego i logistycznie skomplikowanego, chociażby po to, żeby się poprzemieszczać po tych różnych miejscach.
22: Dokładnie tak. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tutaj no wiele zależy od tego, jaka będzie duża mobilność rządu. Myślę, że to będzie zrealizowane poprawnie. Tak naprawdę dzisiaj mieliśmy jeszcze jeden event w Agencji Uzbrojenia na podpisanie umów na kilkaset tysięcy kamizelek kuloodpornych, hełmów nowej jakości oraz cystern. Chyba kilkuset, jeśli mnie nie myli pamięć. Więc widzimy, że to dzisiaj rusza w miarę płynnie. Natomiast no faktycznie tych umów jeszcze jest kilkadziesiąt do końca tego tygodnia. Zobaczymy, jak to będzie. Co jest jeszcze ważne, co tutaj w ogóle warto też nadmienić, że to nie jest też jedyny element w dziedzinie bezpieczeństwa z tego tygodnia, bo tak naprawdę jak spojrzymy
7: jest
22: sobie
7: dużo,
22: na
7: prawda.
22: Cały apanaż, to jest wręcz wyjątkowy tydzień w skali miesiąca, jak nie w skali roku.
7: I zaraz przejdziemy do tych innych aspektów, ale ja chciałbym się jeszcze dopytać o jedną rzecz związaną z tym, że rzeczywiście na przygotowanie tych umów i podpisanie czasu było bardzo mało. Dlaczego Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie, chociażby o 2 tygodnie tego terminu?
22: To jest dobre pytanie. Ja szczerze nie znam na niego jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj też wiele się pewnie rozbija o same kwestie terminów późniejszych. To znaczy, to nie jest też tak, że te zamówienia jakiekolwiek nie będą mogły być składane po 30 maja. Po prostu te, które będą składane w późniejszych terminach, no będą też miały inną formę. Więc ja myślę, że to jest bardziej sama kwestia legislacyjna. Czemu Unia Europejska, czemu Komisja Europejska ustaliła takie terminy, a nie inne? No tutaj ciężko mi stwierdzić.
7: No dobrze.
22: Tu nie mam zdania.
7: Dobrze, to chodźmy dalej w takim razie i cofnijmy się o jeden dzień, dlatego że wczoraj w Londynie podpisany został traktat o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności między Polską a Wielką Brytanią. Ten traktat, jeszcze podsumowując, on ma wymiar bardziej symboliczny czy praktyczny?
22: Pewna doza symboliki tam była, jeśli chodzi o miejsce podpisania. No nie jest ono przypadkowe. Mm-hmm. Tutaj polecam tłumaczom sobie sprawdzić jako formę ciekawostki, z czym się to miejsce wiąże. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to tutaj rzeczywiście się pojawiło kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. To jest między innymi kwestia wspólnej produkcji rakiet średniego zasięgu, które mogłyby zostać wykorzystane w polskich także systemach obrony. Nie ma tutaj, mówimy o systemie NAREW, systemie Pilica czy systemach Wisła, więc także tutaj możemy na to wskazać. Kolejny element, który tutaj się pojawia, to jest współpraca w cyberprzestrzeni i to też podkreślił dzisiaj premier Tusk podczas podpisywania pierwszych umów. I jeszcze tutaj również rozgrywała się kwestia dotycząca współpracy w zakresie bezzałogowców, więc ta współpraca miałaby tutaj wymiar wielowymiarowy również w kwestiach przemysłowych, a nie tylko w tym aspekcie, który był chyba taki najbardziej donośny, czyli ten element dotyczący bezpośredniego wsparcia w przypadku zagrożenia, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Polski i zobowiązanie się do natychmiastowej pomocy, niezależnie od tego, jak będzie reagowało NATO, czy będzie to pomoc rozłożona na dni, na tygodnie, no tutaj to zobowiązanie jest do odpowiedzi natychmiastowej.
7: No byśmy nie musieli sprawdzać, jak to działa w praktyce, ale co cofnijmy się jeszcze w czasie, do wtorku. Polska dostała wstępną zgodę amerykańskiego Departamentu Stanu, by produkować rakiety do systemu obrony powietrznej Patriot. Jak rozumiem, jeśli to dojdzie do skutku, to będzie to coś więcej niż tylko współpraca przemysłowa.
22: Zdecydowanie tak. Co prawda, tutaj nawet nasz MONT stara się trochę chłodzić te nastroje. Co prawda wiceminister Tomczyk bardzo optymistycznie do tego podszedł, jednak wicepremier Kosiniak-Kamysz raczej powiedział, że nie chce zapeszać tego tematu. Natomiast rzeczywiście tutaj jest rywalizacja pomiędzy pewnymi państwami europejskimi o współpracę z Amerykanami w tym zakresie. Tu jest Polska, tu są Niemcy. W pewnym sensie też się pojawiają tutaj Włosi. O to właśnie, by ta produkcja rakiet PAC-3 do Patriotów oraz rakiet do systemów HIMARS była właśnie w system krajowy wdrożona. No dla nas by to była bardzo dobra informacja i w zasadzie niejako przełom, jeśli chodzi o nasze zdolności produkcyjne, bo moglibyśmy w przyszłości myśleć o tym, że stalibyśmy się takim mini hubem produkcyjnym dla systemów amerykańskich, dla Europy. Natomiast no czekajmy tutaj na potwierdzenie tych informacji. Jeśli by się okazało, że rzeczywiście Polska została tutaj wytypowana jako właśnie ten potencjalny partner, no to byłaby dla nas bardzo dobra informacja.
7: Bardzo dziękuję. Wojciech Kozioł, portal Defense24 był z nami. Za 4 minuty informacje o 16.40, a po nich porozmawiamy o kolejnym państwie, które Donald Trump chce uczynić znowu wielkim.
4: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
9: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
5: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TokFM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5 produkt za złotówkę. kartkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Co za dzień.
23: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Przynajmniej do 15 czerwca obowiązywać będą niższe stawki VAT oraz akcyzy na paliwa, wynika z rozporządzeń opublikowanych dziś w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rządowym programem CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%, a akcyzy została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Jestem gotowy do debaty o sprawach miasta, deklaruje prezydent Radomia Radosław Witkowski. W mieście zawiązał się komitet, który oficjalnie ogłosił rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Mieszkańcy zarzucają prezydentowi obsadzanie stanowisk z klucza partyjnego, kontrowersje wokół niektórych inwestycji czy zadłużanie miasta. Witkowski zarządza Radomiem od 2014 roku. Wcześniej był posłem Platformy Obywatelskiej. Zarzut zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz powierzchni ziemi usłyszał kierownik zakładu mięsnego pod Jezioranami w Warmińsko-Mazurskim. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przekazała, że chodzi o wylewanie ścieków na działki sąsiadów. Mężczyzna był odpowiedzialny za nadzór nad infrastrukturą wodno-ściekową i prawidłowe odprowadzanie ścieków z tego zakładu. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, Stowarzyszenie FEM Global. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Donald Trump udzielił poparcia kolejnemu przywódcy przed wyborami, premierowi Armenii Nikolowi Paszynianowi, którego partia będzie walczyć o utrzymanie władzy. Głosowanie 7 czerwca. W Armenii był też w tym tygodniu Marco Rubio, sekretarz stanu USA. Podpisano umowy inwestycyjne między Erywaniem i Waszyngtonem. Różnie to bywało z tym poparciem Donalda Trumpa dla rozmaitych swoich sojuszników, Viktor Orban, ale z punktu widzenia Polski akurat taki sojusz chyba nie jest najgorszym rozwiązaniem.
6: Jeśli chodzi o Armenię, nie, jak najbardziej. Tutaj akurat Donald Trump kibicuje temu samemu kandydatowi, któremu kibicujemy my jako Polska i jako Unia Europejska. Nikol Paszynian, premier Armenii, jest postrzegany jako jedyna szansa, która może zatrzymać, która może właściwie zmienić kierunek Armenii, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i całą geopolitykę, czyli w jakiś sposób, chociaż częściowo, wyrwać Armenię spod skrzydeł Rosji, bo to bardzo trudne z wielu względów, i skierować dalej w stronę Unii Europejskiej, integracji z Unią Europejską, nie tyle na zasadzie członkostwa, bo o tym jeszcze trochę za szybko mówić i o tym też Erywań mówi, że za szybko, ale chodzi o takie dostosowanie prawa, standardów i oczywiście utrzymanie demokracji w tym kraju.
5: Donald Trump we wpisie na portalu Truth Social pisze, że chce zrobić Armenię wielką, nawiązuje do hasła ruchu MAGA. Czy polityka Nikola Paszyniana faktycznie wpisuje się w takie magowskie założenia? Czy to jest jednak w tej sytuacji drugorzędne? Czy po prostu chodzi o to, żeby nawiązać silniejszą współpracę z Zachodem, a przez Stany Zjednoczone jest to najłatwiejsza, najbardziej wiarygodna współpraca?
6: Już tłumaczę. Donald Trump zwrócił uwagę na Armenię i w ogóle na Kaukaz Południowy z jednego prostego powodu, kiedy starał się i ciągle się stara o uzyskanie pokojowej Nagrody Nobla. I to on doprowadził mimo wszystko do tego, że odwieczni wrogowie, 3 dekady sporu między Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach, który powinien ustać, kiedy Azerbejdżan odzyskał tę prowincję, nie ustały. I dopiero Donald Trump posadził przywódców tych dwóch krajów, którzy ze sobą nie rozmawiali, w Waszyngtonie w zeszłym roku i doprowadził do podpisania właściwie deklaracji o porozumieniu, ale w poczuciu i Donalda Trumpa, i tego, co mówi też Armenia i Azerbejdżan, zaprowadził pokój na Kaukazie i tego nie można mu odmówić. I wchodzi tam też finansowo i ekonomicznie. I dopóki Armenia i Azerbejdżan, ale przede wszystkim Armenia, będzie szła tym torem i będzie wykazywała chęć i budowy tripu, takiego korytarza pokojowego, transportowego, i będzie mówił o otwarciu pokoju, to też Trump będzie zadowolony, bo będzie budować jego pozycję właśnie tego siewcy pokoju na świecie. Więc tutaj ten sojusz póki co wydaje się być niezachwiany i zresztą ten wpis Donalda Trumpa nie jest odosobniony. To, co pan powiedział, sekretarz stanu Rubio był i te wszystkie deklaracje sierpnia zeszłego roku podpisano w ciągu godziny. On po prostu zatrzymał się na godzinę w Armenii, wysiadł, nie pojechał dalej niż na lotnisko, podpisał dokumenty, zrobiono zdjęcie, więc to, co było wcześniej deklaracjami, teraz będzie można sformalizować i wprowadzić w życie. Wcześniej był DJ Vance, też pierwszy w ogóle wiceprezydent, który się pojawił w Armenii, więc to jest ten wpis Donalda Trumpa jest kolejnym takim krokiem rzeczywiście budowania tego poparcia dla Armenii i wydaje mi się, że póki co niezachwianego, ponieważ rzeczywiście Nicole Paszynian bardzo chce nawiązać te stosunki i utrzymać z Waszyngtonem i utrzymać ten pokój, no bo dla niego to też duża szansa w ogóle dla społeczeństwa, dla Armenii skończyć z taką narracją, że ciągle boimy się Azerbejdżanu i musimy się zbroić.
5: A teraz patrzę na polską agencję prasową i jest tam relacja z wiecu Nikola Paszyniana i między innymi jego zdanie, nie będziemy zależni od jednej drogi, jednego sojusznika, jednego rurociągu, i zastanawiam się, czy to jest bardziej przytyk w stronę Rosji, skierowanie się na Zachód, czy może jednak powiedzenie, że Nikol Paszynian chciałby pozostać w takim delikatnym rozkroku między wpływami zachodnimi, Unią Europejską a Rosją.
6: To nie jest kwestia decyzji żadnego polityka w Armenii. Mm-hmm. To znaczy Rosja zawsze tam będzie. Tak, ale chodzi o to, że właśnie ten gaz, o którym pan wspomniał, dzisiaj w ogóle jest Święto Republiki, Dzień Niepodległości w Armenii i parada wielka, pierwszy raz wojskowa od 10 lat, która się odbyła i też Paszynian przemawiał, ale Rosja, widząc to, co się dzieje, jak Armenia kieruje się w stronę Unii Europejskiej, też stosuje swoją bardzo agresywną narrację. I ta rura, która tu chodzi, to problem polega na tym, i to jest bardzo prosto wytłumaczę, dlaczego też to nie jest decyzja samego Paszyniana. Armenia teraz importuje gaz głównie z Rosji, to jest ponad 80%, więc Moskwa tradycyjnie straszy, że odetnie, ale to nie jest tylko kwestia samego importu, to nie jest tak, że Armenia może się przestawić na większy import z Iranu. Cała sieć, jeśli chodzi o rozprowadzanie tego gazu w Armenii, należy do Gazpromu Armenii, który w całości należy do Rosjan, do Gazpromu, więc właściwie Rosjanie kontrolują nie tylko kwestię tego importu, ale i przesyłu gazu, magazynowanie, dystrybucję, to jak jest sprzedawane tym odbiorcom końcowym, więc rzeczywiście to jest silna retoryka i Paszynian nawet jak był w Moskwie 1 kwietnia, piękna data, bardzo tak stanowczo pierwszy raz mówił, że nie da się zaszantażować Moskwie i będą dążyli do integracji z Unią Europejską, ale realia gospodarcze i ekonomiczne są takie, że Armenia jest w bardzo ścisłych relacjach z Rosją i to będzie naprawdę długi proces wychodzenia spod tych wpływów rosyjskich. Jeśli Paszynian wygra czerwcowe wybory, na co liczy i Unia Europejska, i jak widzimy Donald Trump, no to możemy liczyć, że ten proces będzie kontynuowany. Jeśli przegra te wybory, to Armenia raczej odwróci się, będzie krok w ogóle o 180 stopni w drugą stronę.
5: A no właśnie, to mamy minutę, to jeszcze podsumujmy, o czym będą wybory w Armenii. Czy to będą wybory o niskich podatkach, perspektywie rozwoju, jakichś sprawach symbolicznych, czy raczej to będzie właśnie historia o tym, w którą stronę Ormianie będą się zwracać?
6: Takie wątki też się pojawiają, ale też nie ma oczywiście takie ekonomiczne, bo to zawsze jest najbliższe człowiekowi, ale to, co najbardziej teraz takie popularne wątki, to Nikol Paszynian, czyli premier, najbardziej straszy, że jeśli on przegra i konkurencja, opozycja dojdzie do władzy, to będzie kolejna wojna, bo to są przeciwnicy wojny z kolei. Jego przeciwnicy, korzystając już ze sztucznej inteligencji, tworzą serię takich spotów, że jeśli oni z kolei nie wygrają, to Armenia zostanie wchłonięta przez Azerbejdżan. Więc to są najbardziej takie nośne i powtarzalne motywy, które się pojawiają. My z zewnątrz postrzegamy to właśnie jako taka Armenia gra o wszystko, czyli tutaj między Zachodem, Unią Europejską, wartościami demokratycznymi, chociaż premier Paszynian nie jest wcale tak święty, ale to detale, a właśnie takim zwrotem ku Rosji. Tak to myślę też, zupełnie szczerze można to tak przedstawiać, bo tak to będzie.
5: Bardzo dziękuję. Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, Stowarzyszenie FEM Global, były z nami. Wybory parlamentarne w Armenii 7 czerwca, więc będzie jeszcze okazja, żeby również w TOK 360 do nich wrócić. Duszan Augustyn jest z nami, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku, Partia Razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Lesko to jest miasto powiatowe w Bieszczadach, jedno z najmniejszych miast powiatowych w Polsce, do którego w TOK FM wracaliśmy w ostatnich miesiącach regularnie z powodu przede wszystkim coraz trudniejszej sytuacji tamtejszego szpitala. Została tam zamknięta porodówka, klinika jest zadłużona na 140 milionów złotych, w tym duża część to zadłużenia w parabanku. Grozi jej egzekucja komornicza, więc mieszkańcy postanowili działać.
2: Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz szpital może może być zamknięty, że na przełomie lipca albo sierpnia po prostu przestanie działać. Podjęliśmy decyzję, że musimy zebrać się i coś z tym zrobić, więc rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów w miejscowościach w naszym regionie i przez 2 tygodnie zbieraliśmy my te podpisy. Podpisywali się w zasadzie wszyscy bez względu na deklarowane poglądy polityczne, wiek czy grupy zawodowe i uzbieraliśmy prawie 6 tysięcy podpisów.
5: To więcej niż liczba mieszkańców samego Leska, tak notabene. Oczywiście, że szpital obejmuje cały powiat, ale to pokazuje skalę zainteresowania ludzi.
2: No dokładnie. Dla wielu ludzi to jest sprawa, że powiem banalnie, życia i śmierci, no bo generalnie do następnego szpitala mamy 15 kilometrów z miasta Leska, ale w miejscowościach takich jak, może państwo kojarzycie, Lutowiska czy Cisna, to są tereny górskie, gdzie dojazd do szpitala w Sanoku, najbliższego następnego, to jest czasami 2-2,5 godziny drogi, w zależności od pogody, od tego, czy sarna nie wyskoczy na drogę, a to takie sytuacje niestety się zdarzają, więc to jest realne zagrożenie życia.
5: O konsekwencjach tego potencjalnego zamknięcia szpitalu jeszcze porozmawiamy, no ale postanowiliście działać i postanowiliście wyruszyć do Warszawy, żeby spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkaliście się? Udało się?
2: Tak. Wyruszyliśmy z Połniny Caryńskiej, gdzie nasze podpisy złożyliśmy do drewnianej skrzyni, w której je zabezpieczyliśmy i takim wozem taborowym znanych może z bieszczadzkich opowieści podstawiliśmy się pod Sejm i liczyliśmy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Do tej pory, przynajmniej na ten moment, wiem, że premier do nas nie wyszedł, więc czekamy do skutku.
5: A jakie wy macie pomysły na to, żeby tę klinikę uratować?
2: Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że ten problem dotyczy nie tylko naszego szpitala, ale jest to problem systemowy. Problem systemowy ośrodków, które znajdują się poza dużymi aglomeracjami i które po prostu z uwagi na niższą gęstość zaludnienia nigdy nie będą miały takiej skali pacjentów, jak mamy to chociażby w większych miastach wojewódzkich. I mamy wrażenie, że takie jednostki jak nasza są po prostu pozostawione poza systemem. I żeby doraźnie uratować nasz szpital, który jest, tak jak pan wspomniał, zadłużony w parabankach, musimy po prostu chociażby doraźnie oddłużyć ten szpital, przynajmniej z tych takich najbardziej bolesnych zadłużeń, tak żebyśmy mogli chociaż powoli wychodzić na prostą. Przyrównaliśmy ten stan do stanu klęski żywiołowej, bo tak samo jak podczas stanu klęski żywiołowej nie działają usługi publiczne i państwo interweniuje wtedy, dlatego żeby zachować ciągłość rozwojową i ekonomiczną i społeczną regionu i w sytuacji, kiedy z naszego regionu zniknąłby szpital, zniknęłyby również za nim nie tylko miejsca pracy w ochronie zdrowia, ale ludzie, którzy mieszkają tam, zastanawialiby się, czy dalej jest bezpiecznie mieszkać tam. Wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami, osoby starsze, osoby, którym zdarzy się jakiś wypadek, ale też miejsca pracy. Wiadomo, pracujemy w przemyśle drzewnym, pracujemy w leśnictwie, to są bardzo urazowe profesje. I bez doraźnej pomocy na SOR-ze w Lesku, to zwyczajnie się nie kalkuluje, żeby mieszkać u nas w regionie.
5: No właśnie, zwracacie uwagę, to jest bardzo ciekawe, na takie doraźne bezpieczeństwo mieszkańców z jednej strony, ale też na sytuację społeczno-demograficzną. Obawiacie się pewnego domina, które sprowadzi na region zamknięcie szpitala i zwracacie też uwagę, że na przykład turystyka może zamrzeć powoli w tym rejonie, jeśli rzeczywiście tej podstawowej opieki medycznej w pobliżu nie będzie.
2: Tak, i to nie tylko turystyka, że tak powiem, górska czy narciarska, ale mamy też pokaźne ośrodki sanatoryjne w Bieszczadach i tam po prostu leczą się osoby schorowane i starsze. Nie wyobrażam sobie przyszłości dla uzdrowiska w Poleńczyku bez szpitala w Lesku. To jest wyrok śmierci tak naprawdę dla kolejnych setek osób zatrudnionych w ochronie sanatoryjnej, w ochronie zdrowia w naszym regionie.
5: Premier Donald Tusk do was nie wyszedł? I co dalej?
2: Premier Tusk do nas nie wyszedł i zamierzamy czekać, aż wyjdzie, że w jakiś sposób będziemy mogli po prostu porozmawiać. W 2023 roku premier był w Lesku.
5: Pojawił się ten temat tego szpitala w kampanii wyborczej.
2: Dokładnie tak. I wtedy obiecał nam, że moim zdaniem bardzo przekonujący sposób, że zależy mu na tym, żeby ludzie też w mniejszych ośrodkach, też właśnie w miejscach takich jak Lesko, mogli mieć zagwarantowane to podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne. No teraz od 2 lat rządów słyszymy kolejne obietnice, kolejne propozycje zmian, które nie nadchodzą, które nie rozwiązują problemów systemowo, więc w tym wypadku jesteśmy już na krawędzi. I

0: na naszego powiatu. Po prostu szpital jest pewnym obciążeniem, które hamuje rozwój pozostałych gałęzi usług publicznych. No i jakby bez rozwiązania tego problemu nie będziemy mogli inwestować w rozwój naszego regionu, który już teraz mierzy się z ogromną depopulacją. Mamy jedno z najwyższych bezrobocia w Polsce. To jest bezrobocie rzędu prawie 20% w powiecie bieszczadzkim i w powiecie leskim. Także mamy ogromną ilość problemów systemowych i co najgorsze, oprócz tego, że wycina się u nas lasy, oprócz tego, że wydobywa się u nas ropę i my z tego praktycznie mało mamy, buduje się hotele przez wielkie jakieś koncerny hotelarskie w najlepszych punktach. My z tego naprawdę niewiele otrzymujemy z powrotem, ale co jest najgorsze, to mamy ogromny odpływ młodych ludzi, którzy do nas po prostu nie wracają, bo jeżeli młoda rodzina ma zastanowić się nad podjęciem myśli o rodzicielstwie w regionie, gdzie nie ma porodówki, gdzie pediatria jest raz działa, raz nie działa, gdzie SOR będzie albo nie będzie, to naprawdę kilka razy się zastanowią, zanim podejmą decyzję o powrocie czy o osiedleniu się.
1: Bardzo dziękuję. Duszan Augustyn, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku, Partia Razem.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A w studiu teraz Karolina Lewicka. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wywiad polityczny o godzinie 17.
2: Będzie u nas, jak co miesiąc, pod koniec każdego miesiąca, Michał Fedorowicz z kolektywu Res Futura. To po 17.20. Zapytamy o Kraków, bo okazuje się, że w sieci krytyka strefy czystego transportu, a to rozwiązanie było wskazywane jako główny powód odwołania prezydenta Miszalskiego. Więc ta krytyka w sieci pojawiła się już miesiąc po jej wprowadzeniu. Wprowadzono ją w lipcu 2025 roku, krytyka pojawiła się w sierpniu 2025 roku i ta zła emocja tylko narastała. No i potem dała tak rezultaty przy urnach referendalnych. To jest bardzo ciekawy wątek, bo pokazuje, że często politycy nie zauważają pewnej nabierającej mocy fali społecznej czy emocjonalnej właśnie. Będzie też studium przypadku, czyli jak Jacek Protasiewicz, kiedyś poseł i europoseł, dokonał w sieci samozniszczenia. Będzie też o tym, jak Polacy komentowali wielodniowe zamieszanie wokół liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To z Michałem Fedorowiczem, a już za chwilę, czyli po 17, Jakub Stefaniak, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe. Sprawy bieżące, polityczne, tych nie brakuje.
1: Karolina Lewicka zostaje z Państwem. Wywiad polityczny o godzinie 17 po informacjach.
3: Autopromocja. W najbliższym programie Wspólna Sobota.
4: Porozmawiamy m.in. o archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
3: O tym, czy Kiszyniów jest piękny.
4: Oraz o tym, jak rower zmienia Warszawę.
3: Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
4: Anna Sobańda i Rafał Turowski.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super!

Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. W Agencji Uzbrojenia podpisane zostały kolejne umowy finansowane z SAFE na hełmy i kamizelki zintegrowane. Aneksowano też umowy na dostawy cystern dystrybutorów paliwowych. Na jutro i sobotę przewidziana jest seria wizyt przedstawicieli resortu obrony w różnych zakładach zbrojeniowych, gdzie zawierane będą kontrakty. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z tego programu. PGE Energia Odnawialna, spółka Polskiej Grupy Energetycznej, rozpoczęła budowę centrum serwisowego do obsługi turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Zakład powstaje w Płotach w województwie zachodniopomorskim. 17 czerwca Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. 35% badanych uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku. Odmiennego zdania jest 43% badanych. Tak wynika z sondażu CBOS-u przeprowadzonego w pierwszej połowie maja. Odsetek niezadowolonych z rozwoju sytuacji w Polsce jest obecnie najniższy od 2 lat. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
0: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: W nocy temperatura minimalna od 2 do 3 stopni, na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie, tylko nad morzem od 9 do 11. Lokalnie w centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około minus 1, minus 2. Jutro w ciągu dnia 18 stopni na wschodzie, 26 na zachodzie.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe, rzecz jasna. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Rzecz jasna, dzień dobry.
5: Dlaczego, czy pan wie, prezydent nie czekał z ogłoszeniem swojej decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku do momentu, kiedy ta ustawa trafi na jego biurko, tylko wydelegował swoich współpracowników, żeby obwieścili światu tę złą nowinę, kiedy trwa proces legislacyjny jeszcze?
6: No, pani redaktor, szanowni państwo, ja nie siedzę w głowie pana prezydenta. Nie wiem, co pan Nawrocki sobie myślał, ale jeśli miałbym obstawiać, to w dużej mierze chodziło o taką złośliwość polityczną, albo inaczej, o to, żeby rząd nie miał kolejnego sukcesu. Bo proszę pamiętać o tym, że jakbyśmy nawet nie oceniali tej ustawy, bo są oczywiście grupy społeczne, które nie są zadowolone, że ona nie rozstrzyga wszystkich spraw, które mogłaby rozstrzygać. Są też tacy, którzy uważają oczywiście, że to jest zbyt daleko idąca ustawa, ale to jest ustawa, która jest efektem pracy dwóch skrajnych skrzydeł koalicji rządzącej i jest to również ustawa, która po raz pierwszy w historii od 30 lat reguluje w pewnym sensie kwestie, które do tej pory nikomu nie udało się ich uregulować, a różne rządy były, więc patrzyłbym
5: I
6: na to...
5: Chodzi o to, by na finiszu tych prac tak nie było właśnie nawet chwili na ogłoszenie tego sukcesu w oczekiwaniu na decyzję prezydenta, tylko żeby już teraz, zanim te prace się zakończą, było wiadomo, że nic z tego nie będzie, bo będzie weto.
6: Tak jest. Wy sobie tutaj róbcie, a mnie to nie interesuje i ja i tak to zawetuję. No tak w skrócie można by było powiedzieć, tylko że uważam akurat, że w tym przypadku to może się bardzo mocno zemścić na panu Nawrockim. Dlaczego? Ano dlatego, że ta ustawa, jak pewnie państwo wiedzą, w dużej mierze bazuje nawet, no już nie, zostawmy już nawet jego deklarację z kampanii wyborczej, ale na założeniach, o których mówił bardzo często jego poprzednik, czyli pan Andrzej Duda, który również pochodził z obozu prawicy, ale już w 2016 roku twierdził, że ten temat trzeba zacząć rozwiązywać. Ludzie czekają i opowiadanie różnego rodzaju bajek, straszenie Polaków, że to jest jakiś zamach na konstytucję albo na rodzinę, to jest po prostu no, głupota i kłamstwo. Nie, ta ustawa jest ustawą wolnościową, ta ustawa jest napisana w taki sposób, że daje możliwość wyboru elastycznego tych, którzy chcą z tej ustawy skorzystać i to nie jest żaden, nie wiem, przednówek do jakichś kolejnych liberalizacji, to jest po prostu minimum minimorum. Tu chodzi o dziedziczenie, tu chodzi o sprawy spadkowe, tu chodzi o sprawy zasiłkowe, tu chodzi o takie proste rzeczy związane chociażby nawet z tym, żeby dzisiaj osoba, która żyje w konkubinacie z drugą osobą, miała dostęp do dokumentacji medycznej. Jeżeli pan prezydent nie chce tych spraw załatwić, to sam sobie wystawia świadectwo.
5: Na początku roku, to był dokładnie 9 stycznia, została powołana jedna z wielu rad powoływanych przez pana prezydenta, Rada Parlamentarzystów. I do tej rady weszły dwie posłanki PSL-u, Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska. I takie było państwa tłumaczenie, że Urszula Pasławska, która przecież obok minister Kotuli była twarzą tej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. I jest, tak. No, będzie przekonywać w tej radzie, tak państwo nam mówili, nam dziennikarzom, Karola Nawrockiego do tych rozwiązań, które państwo wypracują i zaproponują. Nawet mam tutaj wypowiedź Katarzyny Kotuli z lutego tego roku, że właśnie Urszula Pasławska, która zasiada w prezydenckiej Radzie Parlamentarzystów i przekonuje tam Karola Nawrockiego do poparcia naszych propozycji.
6: No bo takie było założenie. Pani redaktor, no zobaczymy jeszcze moment, no może jednak tam naprawdę jakieś otrzeźwienie umysłu po prostu nastąpi, bo tak, takie było założenie i my tego nie ukrywaliśmy. To nie jest tak, że w każdym gremium, że tak powiem, życzliwym się człowiek znajduje. Czasami trzeba iść i również usiąść do stołu z tymi, z którymi się w wielu kwestiach fundamentalnych nie zgadza, bo są sprawy do załatwienia. I my naprawdę podeszliśmy do tego tematu bardzo pragmatycznie.
5: Jasne, ja rozumiem, ja rozumiałam tę narrację, tylko chciałam zapytać o coś innego. Czy jest zdaniem pana sens, by posłanki nadal zasiadały w tej Radzie Parlamentarzystów? Pytanie, jak wyglądają jej prace, bo na stronie pana prezydenta można znaleźć tylko informację o powołaniu tej Rady 9 stycznia, więc nie wiem, jak ona funkcjonuje.
6: Pani redaktor, ja nie wiem, jak wyglądają prace tej Rady. Przyznam szczerze, że mam trochę jakby inną optykę, bo nie śledzę tej pracy, więc trudno mi jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast ja myślę, że my nie powinniśmy odstawiać nogi w żadnej przestrzeni i nawet, tak jak powiedziałem, na boisku przeciwnika, jeżeli jest sprawa do załatwienia, to używać wszystkich możliwych środków do tego, żeby...
5: Pod warunkiem,
6: to
5: że te środki są tak skuteczne, samo, nie wiem, a jeżeli razem, są nieskuteczne, ale, no to jest pytanie o sens i cel, nie?
6: Ale pani redaktor, próbujemy wszystkimi możliwymi sposobami. Nie jest to tylko domena Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak samo robi na przykład Partia Razem. Też wiem, że próbuje różnego rodzaju kwestii. I mimo, że się w wielu pewnie sprawach nie zgadzamy akurat z tą formacją, to uważam, że tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że no próbujemy. I pokazujemy też i dajemy jasny sygnał, że jesteśmy konsekwentni. Bo będziemy do końca bronić tej dobrej ustawy, bo ona naprawdę jest napisana w taki sposób, że można sobie do kosza wyrzucić te wszystkie bajki, o których ci ultraradykałowie prawicowi dzisiaj próbują mówić i próbują wmawiać je ludziom.
5: Wybiegnijmy w przyszłość. Załóżmy, że już się zakończył proces legislacyjny, że trafia ustawa na biurko prezydenta i prezydent, tak jak zapowiedzieli jego współpracownicy, wetuje ten projekt. Minister Kotula w Wirtualnej Polsce narzuca takie wyzwanie głowie państwa, żądając od prezydenta przedstawienia no, alternatywnych, rzekomo lepszych rozwiązań, bo słyszeliśmy od Pawła Szefernakera, że pan prezydent Nawrocki no, popiera takie rozwiązania ułatwiające życie, tylko nie popiera tego projektu, który państwo wypracowali.
6: No, ja bym się wcale nie zdziwił, że za chwilę po wecie, jeżeli takowe faktycznie nastąpi, pojawiłby się projekt zgłoszony przez Pałac Prezydencki, który by był Ctrl-C, Ctrl-V, kopiuj i wklej projektu, który został wypracowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę. Wcale bym się nie zdziwił.
5: Albo będzie jeszcze bardziej ociosany.
6: No, nie zakładam, że będzie bardziej liberalny. To na pewno. Tu się chyba możemy zgodzić. Natomiast wie pani, jeżeli mamy się tak bawić, to na zasadzie takiej politycznej ciuciubabki, bo to tylko i wyłącznie wtedy trzeba tłumaczyć w taki sposób. Nie, ja im zawetuję, bo nie może mieć sukces rząd, ale sam złożę dokładnie taki sam projekt. Tylko wie pani, to jest jednak kwestia oczekiwań ludzi i też narracji. Jeżeli nawet by tak było, jeżeli nawet byłoby to słynne Ctrl-C, Ctrl-V, projekt rządowy byłby skopiowany w projekcie prezydenckim, to myślę, że jeżeli my, już na tyle dosyć dużo się o tym mówi, ale jeżeli my narzucimy odpowiednią narrację, to naprawdę to nic nie zmieni i wcale ten sukces prezydenta nie dosięgnie, bo ludzie i tak będą wiedzieli. Tylko że tu nie chodzi o to, kto ma sobie wypinać piersi do medali, tylko chodzi o to, że naprawdę jesteśmy już na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że powinniśmy te kwestie wziąć pod uwagę. Szczególnie, że ja to zawsze mówię, pani, ja nie lubię obłudy, ale jak patrzę, jak ci wszyscy właśnie bogu-ojczyźniani prawicowcy, jak krzyczą i tutaj mówią, że to jest zamach na rodzinę, a sami mają, nikomu nie wypowiadając, bo ja nie jestem z tych, którzy zaglądają pod pierzynę, sami mają po kilka, czy mieli żon, żyją w konkubinatach albo w różnych innych konfiguracjach, ja nie wnikam, to jest ich sprawa, ale naprawdę są w tym tak obłudni, że to jest aż nieprzyjemnie się tego słucha. Natomiast wydaje mi się, pani redaktor, że akurat posłanki, które pracują nad tą ustawę, ja znam bardzo długo już panią poseł Ulę Posławską i myślę, że tak samo pani poseł Kotula, one są na tyle zdeterminowane, żeby po prostu ludziom, którzy czekają na te rozwiązania, pomóc, że nawet są w stanie oddać ten splendor panu prezydentowi, jeżeli taka będzie potrzeba, żeby tylko ta ustawa weszła w życie. I tak jak powiedziałem, ustawa, która załatwia takie kwestie podstawowe, pragmatyczne, techniczne, ona została zredukowana. Tam nie ma właśnie...
5: Za sprawą PSL-u.
6: Tak, za sprawą PSL-u, ale nie dlatego, że ktoś chce tutaj robić komuś złośliwości, tylko dlatego, że my wiemy, że jeżeli ta ustawa by radykalnie, za mocno jakby dotykała pewnych kwestii światopoglądowych, to na pewno by...
5: Ale została zredukowana i Nawrocki też jej nie podpisze.
6: No ale pani redaktor, ale zapowiada, że złoży swoją, więc powiedziałem, jeżeli to będzie nawet tożsama ustawa, Ctrl-C, Ctrl-V, tak samo jak zrobił przecież z ustawą o kryptowalutach. Też ją zawetował, a później na podstawie rządowej ustawy, w cudzysłowie, napisał swoją, tak?
5: O dwa artykuły
6: niech to zrobi. Niech to zrobi, tylko niech naprawdę ten temat zostanie załatwiony, bo już przykro jest chyba tych ludzi w ten sposób upokarzać, szczególnie, że mówiliśmy, ta ustawa ma charakter taki bardzo, bardzo techniczny i
5: no to skoro było, panie ministrze, o upokarzaniu ludzi, o obłudzie, której nie lubimy, to jakby pan określił ten pomysł, jaki wyszedł z łona ludowców, żeby przygotować ustawę o zakazie adopcji dla par jednopłciowych?
6: To jest pomysł, który jest związany niestety z działalnością również pana prezydenta. Jeżeli ta obłuda, o której mówiłem, słyszę z mównicy, co wygadują niektórzy prominentni działacze jednej czy drugiej prawicowej partii, jeżeli oni używają takich argumentów, że ustawa właśnie ta, o którą walczymy, jest ustawą, która ma w konsekwencji
5: doprowadzić do
6: adopcji,
5: możliwości adopcji dla par jednopłciowych.
6: Tylko w takim razie, żeby przeprowadzić tę ustawę, to my w ramach tego musimy jako dowód, że tak nie jest, złożyć taki projekt. Ja wiem, że
5: polityka to też jest upokarzanie takich rodzin, które w Polsce istnieją. Jest ich około 50 tysięcy. Ale państwo jej nie załatwią. Zapewniam państwa.
6: Ktoś musi być mądrzejszy. Jeżeli oni tam drą z tej mównicy koty i opowiadają różnego rodzaju dziwne rzeczy tylko po to, żeby ustawę o statusie osoby najbliższej zablokować, to użyjmy każdych możliwych środków.
5: Państwo idą na kolejne ustępstwa. Państwo czynią kolejne gesty, a pan prezydent, który jest na wojnie z rządem, potem robi to, co zapowiadał wcześniej.
6: Nie ma sukcesu. No ale nie, sukces już jest. Sukces już jest, bo ustawa jest gotowa, ustawa jest wypracowana i jesteśmy w koalicji rządzącej zgodni co do tego, żeby ta ustawa przeszła.
5: Pan mówi o obłudzie ze strony polityków PiS-u, ja mówię o stygmatyzowaniu tego typu rodzin przez ludowców.
6: Ale
5: Ale proszę, jeszcze jedna rzecz, panie ministrze, bo to jest...
6: Ja pani wyjaśniłem, polityka czasami, żeby osiągnąć sukces w polityce, czasami trzeba pojechać na rondzie pod prąd. I jeżeli trzeba będzie taki projekt złożyć, to my to zrobimy właśnie w takim celu, jak pani powiedziałem, żeby wybić zęby tym argumentom, które się pojawiają, bo te argumenty są kompletnie od czapy, one nie mają nic wspólnego
5: tylko
6: z tą...
5: Tylko, że PiS mówi swoje, obojętnie co by nie było w tej ustawie. Mogliby dobrze, państwo w tej ustawie napisać na przykład, że trzeba jeść jedną bułkę z masłem na śniadanie, no dobrze, i wtedy PiS też by wyszedł momencie, i powiedział, ale... że to ma ostatecznie doprowadzić do tego, że będzie dobrze, adopcja tylko, że dzieci przez pary jednopłciowe.
6: Okej, okay, ale jeżeli będzie taka ustawa, o której pani mówiła, złożona, to już nie będą mogli, albo inaczej, nawet jeżeli będą to mówić, to my będziemy mówili, nie kłamcie ludzi, bo ustawa na temat zakazu adopcji jest złożona, więc wybijemy im ten argument z
5: no i jaki będzie uzysk
6: dyskusji.
5: Z tego?
6: No uzysk będzie taki,
5: dla ludzi.
6: Że... Dla ludzi będzie taki, że być może to spowoduje, że społeczeństwo w jakiś sposób też zareaguje i wywrze presję na środowiskach prawicowych, powie, nie opowiadajcie bajek, przyjmijcie tę ustawę, bo to jest ustawa, która wcale nie otwiera drogi do adopcji dzieci, tak jak mówicie. Taki może być uzysk. Ja tego nie wiem, bo nie jestem wróżką. Wiem jedno, robimy wszystko, panie redaktor, i to jest cel nadrzędny, żeby ustawę o statusie osoby najbliższej wypracowano wspólnie, w porozumieniu, przyjąć, przeprowadzić i wprowadzić. Jak to się skończy, tego nie wiem. Wiem tylko, że są duże złośliwości i niechęć ze strony Pałacu Prezydenckiego.
5: To teraz ja panu ministrowi powiem, jak ja to widzę. Tak. To jest takie uleganie narracji Prawa i Sprawiedliwości. PiS protestuje przeciwko różnym niewinnym rozwiązaniom, którym dorabia taką straszną gębę. Na przykład protestuje przeciwko edukacji seksualnej, zaczyna nam coś opowiadać o seksualizacji dzieci. I państwo wtedy rządzące rakiem, a to nie będzie obowiązkowe, to będzie wtedy dobrowolne i w ogóle, tak? I uginacie się pod taką presją, pod taką fałszywą narracją, cofacie się, PiS triumfuje, koniec, kropka.
6: Pani redaktor, nie uginamy się i nie triumfujemy. Po pierwsze to...
5: Oni triumfują, nie państwo.
6: Zanim jeszcze, akurat jeśli chodzi o ustawę o edukacji, to akurat mój szef polityczny, pan premier Kosiniak-Kamysz, dużo wcześniej, zanim PiS podjął ten argument, podnosił to, że powinniśmy dawać ludziom tutaj, rodzicom też wybór w tej materii.
5: No ale jaki więc wybór, żeby uczyć na przykład, natomiast... że dziewczynki mają okres, albo czym jest owulacja, tak?
6: Ale... Panie redaktor, znamy się już trochę i pani wie, że ja nie jestem ani talibem, ani też nie zaglądam nikomu, tak jak powiedziałem, pod kołdrę. Natomiast też nie dam sobie wmawiać tego, jak jest, skoro wiem, jak jest, bo w tym siedzę trochę. I nie ujmując oczywiście wiedzy, pani redaktor. Natomiast... Ja bym tego nie traktował w kategorii tego, że my ulegamy PiS-owi. Ja bym raczej traktował to w kategorii takiej, że po pierwsze staramy się pokazać, czy też wybić im argumenty właśnie w postaci pewnego rodzaju ruchów, a po drugie też proszę pamiętać o tym, że mamy w Polsce, mimo wszystko, czy to się komuś podoba, czy nie, mamy społeczeństwo konserwatywne. Jeżeli my nie znajdziemy także drogi do tego, żeby te osoby przekonać albo pokazać im, jak są manipulowane przez prawicę, to nic nie osiągniemy. I,
5: no tak, na razie wygrywa prawica, bo prawica skutecznie straszy. Tak? I nawet ci, którzy nie bali się edukacji zdrowotnej, nagle sobie pod wpływem PiS-u mogą pomyśleć, że tam będzie Sodoma i Gomora na tych zajęciach.
6: Nie sądzę. Myślę, że absolutnie takiej sytuacji nie ma. Wręcz przeciwnie. Natomiast tak jak powiedziałem, my też musimy patrzeć na to, jak dzisiaj, jaki jest przekrój społeczeństwa. Jeżeli chcemy skutecznie realizować pewne postulaty, musimy się także...
5: Gdybyśmy patrzyli na to, jaki jest przekrój społeczeństwa, to byśmy spojrzeli na sondaże, że jest akceptacja duża dla związków partnerskich i nie trzeba ich nazywać
6: ale
5: jakoś
6: pani redaktor,
5: inaczej zupełnie.
6: My tego nie negujemy, po to jest ustawa, którą przeprowadzamy, ale też jesteśmy realistami. No przecież doskonale
5: ostatnie
6: wiemy,
5: zdanie.
6: Pani redaktor też wie, że Nawrocki nie podpisze ustawy, która będzie zbyt daleko idąca.
5: Wybiją argumenty.
6: No ale my przygotowaliśmy taką ustawę, którą spokojnie z zamkniętymi oczami może podpisać. Jeśli tego nie zrobi, no to po prostu pokaże środkowy palec wszystkim tym, którzy na tą ustawę czekają.
5: Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów PSL. Dziękuję bardzo.
6: Wszystkiego dobrego.
5: Michał Fedorowicz z Res Futury będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: Mediamarkt.
9: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 990.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej to nie jest przednówek do legalizacji zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce, a są to przepisy dające wybór w kwestiach dziedziczenia czy dostępu do dokumentacji medycznej, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Dodał, że jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę, to sam sobie wystawi świadectwo, bo o konieczności uregulowania chociażby konkubinatów mówił już jego poprzednik Andrzej Duda. W sprawie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej jutro zdecyduje Sejm, później trafi ona do Senatu. Współpracownicy prezydenta już zapowiedzieli, że jeśli ustawa trafi na biurko Karola Nawrockiego w obecnym kształcie, będzie weto. Jednocześnie nie zaproponowali do niej żadnych poprawek. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożył komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń na wniosek stołecznych mundurowych. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji musi wypowiedzieć się cały Sejm. NATO planuje zmianę dotyczącą obrony państw bałtyckich, szczególnie Estonii oraz Łotwy. Jak przekazała agencja Reutera, w przypadku wojny z Rosją odpowiedzialność za dowodzenie wojskami w tej części Europy przyjąłby korpus niemiecko-holenderski. Obecne siły NATO w krajach bałtyckich i północnej Polsce są koordynowane głównie z kwatery w Szczecinie, a po zmianach odpowiedzialność za obronę Estonii oraz Łotwy spoczywałaby na nowo powołanej strukturze dowódczej z siedzibą w Niemczech. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej postawioną Belgijkę Elsen Mertensen. O meczu prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21. w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Mari Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Piątek będzie pogodny, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą 17-18 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 26 na zachodzie. W informacjach TOK FM jak zawsze o tej porze sprawdzamy jakość powietrza. Prawie w całej Polsce oddycha się dobrej i bardzo dobrej jakości powietrzem. Małym wyjątkiem jest łódzki Burzenin. Przekroczone tam są normy pyłów PM10 i PM2,5.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, jak co miesiąc, pod koniec każdego miesiąca, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Rada.
5: Czyli będziemy podsumowywać, co wydarzyło się w sieci właśnie przez ten miesiąc, który już za chwilę będzie za nami. Zacznijmy od krakowskiego referendum. Bardzo mnie zaintrygowało to, że Państwo już badając to, co dzieje się w Krakowie, zaobserwowali, że strefa czystego transportu wprowadzona przez prezydenta, już teraz byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego w lipcu 2025 roku, teraz podawana jako jeden z głównych powodów i przyczyn jego odwołania, czy też niechęci, niezadowolenia ze sposobu jego rządzenia, już w sierpniu 2025 roku zaczyna się w tej sieci świecić na, może nie jeszcze czerwono, ale na żółto, tak? Że to się ludziom po prostu nie podoba. Czyli przez wiele miesięcy przed referendum ta emocja jest narastająca, jest widoczna.
6: Tematy związane z energetyką stanowią dzisiaj główny zapalnik, która przekłada się na poczucie, ile mamy pieniędzy w kieszeni. To są rachunki za prąd, to jest właśnie strefa czystego transportu. Przekłada się tak naprawdę na to, na bardzo duże zdenerwowanie przede wszystkim mężczyzn, po 40, którzy są sfrustrowani takimi rozwiązaniami i wyrażają...
5: I rozumiem, boją się pauperyzacji, tak?
6: Boją się pauperyzacji i wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, ponieważ tego typu rozwiązania według ich opinii uderzają w ich kieszeń oraz pozbawiają ich środków transportu. I to dotyczy każdego jednego miasta w Polsce. I teraz tak, strefa zaczęła się oczywiście świecić na żółto, w okolicach jesieni zaczęła się świecić na czerwono i strefa była, to zresztą sam już były prezydent Miszalski zwrócił, była źle zakomunikowana, po prostu najzwyczajniej w świecie. Dzięki temu zrobiła się z perspektywy mediów społecznościowych taka masa krytyczna, gdzie zresztą to sami podawali zwolennicy referendum bodajże w styczniu, że co w pewnym momencie był co drugi komentarz w styczniu dotyczący w ogóle miasta Krakowa, był powiązany z strefą czystego transportu. I na tej podstawie wytworzyła się bardzo duża negatywna emocja, która doprowadziła do finału 24 maja, czyli do odwołania prezydenta Miszalskiego. Jeżeli sobie zobaczymy, jak wyglądała dyskusja na temat referendum w mediach społecznościowych, ona miała trzy etapy. Pierwszy etap, bardzo dobrze zaprogramowany, czyli zbiórka podpisów. Ta zbiórka podpisów była zaprogramowana w sposób, my to nazywamy stricte algorytmiczny, to znaczy, po pierwsze, schowali się politycy. Czyli nie było w ogóle polityków. Politycy zeszli na drugi plan. Pierwszymi osobami, które zbierały podpisy, byli zwyczajni, zwykli mieszkańcy Krakowa. Ludzie, z którymi się identyfikujemy, żeby wzbudzić zaufanie, a przede wszystkim takie osoby dostawały boost, czyli dostawały tak zwane takie doładowanie w zasięgach, ponieważ polityków generalnie rzecz biorąc, no mniej lajkujemy niż normalnych ludzi. Dodatkowo został wprowadzony element grywalizacji, czyli każde 5-10 tysięcy podpisów uruchamiało kolejny level. Tak naprawdę był to pewien rodzaj gry. I w momencie złożenia tych podpisów ta emocja bardzo opadła. I ona zresztą, jak widzimy w zasięgach, w zmiankach, ona z tygodnia na tydzień opadała.
5: Mieliśmy takie wrażenie, że przestali się mieszkańcy Krakowa interesować referendum, jak już doszło do złożenia wniosku, podpisów i było jasne, że referendum się odbędzie.
6: Był taki moment, że praktycznie referendum się nie wyświetlało w mediach społecznościowych lokalnych. Praktycznie go nie było. I nastąpił, tak naprawdę z początkiem maja, nastąpił powrót referendum, ale on nie nastąpił dlatego, że nie wiem, nagle mieszkańcy sobie przypomnieli, idziemy głosować, tylko wróciła polaryzacja polityczna i referendum przeniosło się ze strefy dyskusji o mieście, bo trzeba zaznaczyć, że prezydent Miszalski się wycofywał z tych rzeczy. Oczywiście one były krytykowane, hejtowane, ale to jakby uspokaja
5: sytuację. Tak zwana wielka korekta,
6: tak.
5: Duży krok w tył.
6: I nagle pojawiły się wpisy z powiązanymi, czy wpisy z serwisu Sok z Buraka oraz powiązanymi z nimi różnymi kontami, bo tych kont jest tam kilkanaście, które
5: To od razu wyjaśnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą, że Sok z Buraka to jest takie konto prorządowe w polskiej infosferze, głośne,
6: teraz
5: aktywne.
6: Dawniej było opozycyjne, teraz jest prorządowe, z milionem obserwującym, które tak naprawdę produkuje, to jest taka manufaktura treści, produkuje bardzo dużo treści, robiąc bardzo dużo zamieszania i te treści głównie polaryzowały, to znaczy pokazywały mieszkańcom Krakowa tak naprawdę, kto stoi za referendum, że to nie jest jakaś tam dyskusja o mieszkańcach, tylko jest dyskusja o politykach, że tam był atakowany pan Gibała, oczywiście Federacja Brown. I to wywołało na początku demagog ogłosił swój raport, który pokazał, że Sok z Buraka oraz konta z nim powiązane po prostu manipulują w czasie kampanii, a do tego były to grafiki, oczywiście dzisiaj kampania jest tylko AI-owa, czyli wytwarzanie, wszystko jest wytwarzane przez sztuczną inteligencję. I te grafiki były na tyle agresywne, na tyle jakby denerwujące użytkowników, przepraszam, że ludzie, którzy jeszcze tydzień, dwa tygodnie przed uruchomieniem tej akcji praktycznie zapominali referendum, nagle dostali zwolennicy referendum oręż, żeby pokazać, zobaczcie, jak was atakują, zobaczcie, co z wami robią, zobaczcie, że tak naprawdę tu chodzi o politykę. I nagle coś, co było największym zagrożeniem referendum, czyli nie róbmy z tego dużej polityki, nagle stało się numerem jeden. I to doprowadziło...
5: Czyli konto, które miało pomóc Miszalskiemu, zaszkodziło mu.
6: Miało pomóc mu, jakby, bo oni komunikowali cały czas, żeby nie iść na referendum, ale komunikowali to tak bardzo nieumiejętnie, że odpalali tak naprawdę druga strona.
5: Mobilizowali tych, którzy byli niechętni stronę. Miszalskiemu, ale zapomnieli o tym, że referendum się odbywa i że trzeba na nie pójść.
6: Dokładnie
5: tak. I jak im przypomnieli, żeby nie iść, to poszli.
6: Tak, ale w pewnym momencie tam w ostatnich dniach to było nawet 27 postów dziennie, żeby nie iść, więc jeżeli i z tego powodu rozpętało się w ostatnich dwóch tygodniach w lokalnych mediach społecznościowych piekło dla prezydenta Miszalskiego, dlatego że nieważne, co by komunikował, nie komunikował, wszystko już dotyczyło tylko i wyłącznie polaryzacji, wszystko już toczyło się według dużej polityki, a wiadomo, duża polityka mobilizuje i w tym momencie konto, które miało faktycznie pomóc teoretycznie, jest dzisiaj tak naprawdę z naszej perspektywy mediów społecznościowych jest obciążeniem. Bo to, co nam to mówi? To nam to mówi, że jeżeli o ile gdzieś pewnie w krajowej polityce takie rzeczy są ważne, mobilizacyjne, to też pokazuje, że coraz częściej tak? Nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, a właściwie już chyba nie chodzi w polityce, w mediach społecznościowych, żeby kogoś do czegokolwiek przekonywać, tylko chodzi o to, żeby tak naprawdę mobilizować drugą stronę przez pewien rodzaj, no już mówimy tutaj o agresji. I czy to jest niebezpieczne? Jest. Mało tego, to pokazuje jeszcze jedną rzecz, że osoby, które nie wyrażają chęci nawet brania udziału w życiu politycznym, są mniej się jakby angażują, na tego typu komunikacje zaczynają reagować alergicznie i zaczynają być zdenerwowane. To jest bardzo dla obu stron, bo to nie dotyczy tylko Platformy, ale też dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo niepokojący sygnał, dlatego że pewne rzeczy w kampanii 27 roku będą musiały być przeformatowane. Po prostu to, co wydawało się politykom, że przez ostatnie lata się sprawdza. Mało tego, Prawa i Sprawiedliwość w 23 roku też miało kampanię, powiedzmy sobie, lekko mówiąc, bardzo negatywną. Natomiast kampania wtedy Platformy była tak naprawdę w większości tam, ale była bardziej pozytywna. To tylko pokazuje, że jeżeli jedna ze stron, obie strony będą myślały, że oprą swoją strategię, będą opierać swoją strategię na
5: krytyce
6: i straszeniu przeciwnikiem, to może im wyskoczyć z pudełka całkowicie coś innego, coś, czego się obie strony nie spodziewają.
5: A jakie są teraz emocje? One opadły, czy wręcz przeciwnie, teraz będzie oczekiwanie na start kampanii wyborczej? Zgłaszają się już poszczególni kandydaci, kandydatki?
6: Znaczy, obserwujemy tak naprawdę, że ci użytkownicy uważają, że dowieźli, co chcieli, i teraz tak naprawdę stracili całkowicie zainteresowanie. Więc perspektywa wyborów pod koniec sierpnia może oznaczać tak naprawdę loterię, dlatego że nie widzimy większego zainteresowania jak to, gdzie i jak. I tak jak już użytkownicy w mediach społecznościowych krakowskich stwierdzili, okej, nie chcemy przede wszystkim dalej strefy czystego transportu i a kogo, że tak powiem, wybiorą, no to już jest inna całkowicie historia.
5: Chciałabym zapytać o studium przypadku. Chodzi o Jacka Protasiewicza. Były europoseł, były wicewojewoda, jak ustalił Patryk Słowik z portalu Zero, dostał posadę w zarządzie powiatowego szpitala w lipcu. Dopiero później dowiedzieliśmy się, ile zarabiał, że nie miał doświadczenia w zarządzaniu ochroną zdrowia, no ale wygrał konkurs na dodatkowego członka zarządu tej placówki. Jacek Protasiewicz sympatyzował, był związany z Polskim Stronnictwem Ludowym w ostatnim czasie. No i okazuje się, że Jacek Protasiewicz, kiedy ta informacja ujrzała światło dzienne, to bardzo pomógł temu, żeby zniszczyć swój wizerunek. Dokonał takiego samozniszczenia.
6: Tak, ale tą sprawę, oprócz tego, że były to treści obraźliwe, oprócz tego, że były to
5: wulgarne, prostackie, chamskie.
6: I tak naprawdę nie... W sumie temat powinien być teoretycznie zamknięty, ale jakby tutaj widzimy, bo ta sprawa się łączy. Ta sprawa się łączy z wydatkami na biura poselskie, z kilometrówkami, z przywilejami władzy. To nie jest tylko tak, że jakiś polityk się oczywiście skompromitował, tylko zaczyna użytkownikom łączyć się całość, że jakiś polityk dostał...
5: Od szczegółu do ogółu,
6: dostał
5: tak?
6: Pracę.
5: Że ta wstrętna elita polityczna.
6: 400 kilometrów, czy tam 300 kilometrów od miejsca zamieszkania, za jakieś pieniądze, za ich. I teraz to nie tylko jest fakt, oczywiście, że wszyscy się śmiali i generalnie pokazywali sobie, jak polityk po prostu może się sam zaorać, sam skompromitować. Natomiast tam wybrzmiewały jeszcze inne, ważniejsze narracje. Po pierwsze, kwestia kilometrówek, kwestia przywilejów władzy, kwestia wydatków na biura poselskie. Posłowie głównych dwóch partii, znowu to powtórzę, będą, czyli Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, będą mieli coraz większy z tym problem. Dlatego, że widzimy, szczególnie w grupach 18-29 i 40+, w mediach społecznościowych, nie tyle co już zmęczenie tym tematem, nie tyle co już bo to jest władza. Widzimy już bardzo duże zdenerwowanie, a wręcz frustrację, że my tutaj pracujemy, mamy drugi próg podatkowy, wchodzimy, że tak powiem, wydajemy, liczymy każdą złotówkę, a władza się bawi. I teraz to jest jeszcze złe, bo jeszcze jak
5: i
6: były...
5: I to drażni.
6: I to jeszcze jak były dwie partie tylko w latach tam 15-20, gdzie generalnie to można było, że nasi są lepsi. Ale mamy z lewej strony partię Razem, z prawej strony mamy Konfederację. Mamy sytuację, gdzie te partie przedstawiają się jako te, które idą rozwalić ten system, idą go zmienić. Jeżeli przejrzymy media społecznościowe, to tak naprawdę zobaczymy sobie, jak kanały, które są w sensie YouTube'owe, profile w mediach społecznościowych, one wszystkie krytykują jednych i drugich. Dlatego wydaje się, że samorefleksja przed 27 rokiem i pewien rodzaj, nazwijmy to pięknym słowem, sanacji, bo to nie tylko chodzi o to, że pan marszałek Czarzasty mówi, że już te kilometrówki będą inaczej wyglądać. Wydaje się dzisiaj, że obie duże partie oraz partie koalicyjne, szczególnie PSL i tutaj Lewica, będą miały duży problem nie tyle z tym, co oni obiecają, co zrobili, tylko z jakby jak użytkownicy, wyborcy patrzą na to, jak tak naprawdę konsumują tą władzę. I wydaje się, że nową osią kampanii będzie właśnie ta sanacja. I tutaj obie te partie są spychane do jednego koszyczka i bez tej sanacji będzie trudno. A co do sprawy byłego posła Protasiewicza, no cóż, no kolejny jakby, no politycy nie powinni zbytnio dużo używać mediów społecznościowych dla swojego dobra.
5: Michał Wodorowicz z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
1: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Lidokain. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 17.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli prezydent nie chce tych spraw załatwić, to sam sobie wystawia świadectwo, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Choć zaproponowane przez rząd przepisy o statusie osoby najbliższej są jeszcze w Sejmie, to środowisko Karola Nawrockiego już zapowiedziało, że prawdopodobnie zostaną zawetowane. Jak tłumaczył Stefaniak, tu chodzi o uregulowanie spraw technicznych.
9: Tu chodzi o dziedziczenie, tu chodzi o sprawy spadkowe, tu chodzi o sprawy zasiłkowe, tu chodzi o takie proste rzeczy związane chociażby nawet z tym, żeby dzisiaj osoba, która żyje w konkubinacie z drugą osobą, miała dostęp do dokumentacji medycznej.
8: Projekt zakłada m.in. wspólne rozliczanie podatkowe i ubezpieczenia zdrowotne. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego przepisy są de facto legalizacją związków partnerskich. Prokuratura zajmuje się sprawą zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Z ustaleń policji wynika, że 52-latek podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, który również poruszał się hulajnogą. Niestety starszy mężczyzna uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku, powiedział prokurator, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
10: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
8: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. W Warszawie mogą jutro zawyć syreny. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy. Jak przekazał Urząd Wojewódzki, uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań, podkreślali jej urzędnicy. Izraelskie siły zbrojne poinformowały o zaatakowaniu celu na południowych przedmieściach Bejrutu. To pierwszy atak w okolicach libańskiej stolicy od 3 tygodni i drugi od czasu wejścia w życie w kwietniu zawieszenia broni. Izraelskie wojsko przekazało jedynie, że dokonało precyzyjnego uderzenia, nie wyjaśniając, w kogo było ono wymierzone. Według źródeł cytowanych przez izraelskie media, celem był szef irańskiej milicji sprzymierzonej z Hezbollahem. Piątek będzie pogodny, przelotny, deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą 17-18 stopni na Podlasiu, 20-21 w centrum, do 26 na zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Raz jeszcze dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Omawiamy, co działo się w sieci w maju. Chciałabym zapytać o zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy, bo to przez ładnych parę dni trwało. Najpierw były informacje medialne, które docierały do nas zza oceanu, że oto Amerykanie wstrzymują rotację. Potem była ofensywa dyplomatyczna polskiego rządu, ale ponoć także prezydenta Karola Nawrockiego. No i ostatecznie okazało się, że zatwitował Donald Trump, a właściwie nie zatwitował, bo to nie ten portal, tylko True Social. I tam poinformował, że będzie 5 tysięcy dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Do tej pory nie doliczyliśmy się, szanowni państwo, czy to 10 tysięcy tych, którzy byli plus 5, czy 6 tysięcy, które zostało po tym wstrzymaniu rotacji, plus 5, czyli 11. No ale ponoć latem mamy się dowiedzieć, słyszałam ostatnio wiceministra Cezarego Tomczyka. No jak ludzie na to patrzyli? Bo przecież od dawna mówimy o tym, że w sieci widać ten spadek zaufania do Amerykanów, do tego wielkiego brata, który miał być podstawowym gwarantem i niewzruszalnym naszego bezpieczeństwa.
12: Widać w sieci, widać w sondażach. Kiedy wydawało się, że już nie może być gorzej, jest jeszcze gorzej. To znaczy, mamy sytuację dzisiaj, gdzie w mediach społecznościowych praktycznie rzecz biorąc znalezienie jakichkolwiek pozytywnych komentarzy poza bardzo, bardzo wąską grupą. Naprawdę to nie jest, nie wiem, czy to będzie jakieś 30 kont, 20. Amerykanie są krytykowani z każdej strony. To znaczy, to nie nawet powiedzieć, że nigdy wcześniej, bo nie mieliśmy takiej sytuacji. Z perspektywy naszego wschodniego wroga, mówię tutaj o Federacji Rosyjskiej, sytuacja jest praktycznie rzecz biorąc idealna, dlatego że polska infosfera jest przesycona, nasycona nieufnością i strachem, a właściwie nieufność i strach, jeśli chodzi o Amerykanów. To znaczy...
11: Nieufność wobec sojusznika.
12: Nie wydaje się dzisiaj, żeby w mediach społecznościowych myślano, rozmawiano o Stanach Zjednoczonych jako sojuszniku. To znaczy dzisiaj mamy niestabilnego partnera, co skutkuje przede wszystkim, co zresztą widać chyba dzisiaj nawet sondaż w Rzeczpospolitej dotyczące, że jesteśmy skazani na siebie, powinniśmy być bardziej postrzegani, w sensie bardziej suwerenni, powinniśmy inwestować we własne siły, co daje całą przestrzeń do oczywiście komunikacji. Przede wszystkim bardzo dużo zyskuje na tym obie konfederacje. Mało tego, najbardziej oskarżaną partią o te, o tą sytuację jest Prawa i Sprawiedliwość, które nie potrafi odpowiedzieć sobie na to pytanie. I każda próba Prawa i Sprawiedliwości komentowania tego, że jednak Stany Zjednoczone są dobre, no niestety nie spotyka się to. Ani nie ma kliknięć, ani nie ma zasięgu. Mamy sytuację, w której de facto to, co widzimy w rosyjskich mediach społecznościowych czy białoruskich mediach społecznościowych, czyli to niezadowolenie z sojusznika, ta obawa przed sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, jest pokazywane jako przykład, no zobaczcie, oni nawet wiedzą, że Stanów nie, że nie ma NATO, także możemy tutaj, prawda, sobie harcować. Znaczy sytuacja jest, gdybym dzisiaj naprawdę odpowiadał za wizerunek Stanów Zjednoczonych w Polsce, sytuacja, no roboty jest nie do przerobienia.
11: A ktoś wygrał na tym zamieszaniu? Bo przecież Karol Nawrocki najpierw był wyśmiewany, że tyle opowiadał o tym, że ma taką świetną relację z Donaldem Trumpem i że potrafi załatwić, że pielęgnuje te stosunki. No ale potem jednak okazało się, że Donald Trump napisał, że to właśnie dzięki tym relacjom i z okazji zwycięstwa w wyborach prezydenckich on daje tych 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.
12: Na przełomie chyba grudnia albo stycznia rozmawialiśmy tutaj o półroczu prezydenta Nawrockiego i wtedy mówiłem, że jest de facto teflonowy, jest gigaczadem w mediach społecznościowych nieruszalnych. Po tych 5 miesiącach prezydent stracił wszystko to, co miał jeszcze w styczniu i w grudniu. Dlaczego stracił? Po pierwsze, prezydent przestał być tym, kim chcieli być użytkownicy sieci, żeby wyglądał. Czyli przestał być tym takim kolegą, taką osobą, która jest, że tak powiem, ponad politykę, że
11: Brad
12: jest bladłata, taką osobą, która jest więcej tam, prawda, tutaj spotyka się je kebaba, jest, no wszystkie te rzeczy, które pamiętam.
11: Paternizuje tak. Się, tak?
12: Stał się politykiem i to politykiem, który po pierwsze wchodzi w różne, od różnego rodzaju tam kwestii politycznych, jak od zondy krypto i tak dalej, od tych wszystkich tematów, stał się politykiem bardzo, znaczy stał się politykiem. Przestał być tym Karolem, którego chcieliśmy wybrać, czyli który ma być spoza układu i ma ten cały układ pozamiatać. Taka była obietnica wyborcza. Tego nie ma. Stany Zjednoczone nie działają pozytywnie na Karola Nawrockiego, wręcz są to komunikaty, które działają przeciwskutecznie. To znaczy, tak naprawdę opierają, nie jest to sojusz, a jest to jakaś tam dwóch kolegów się zna, prawda? I załatwia, gwarantuje sobie nawzajem bezpieczeństwo. Gdzieś pałac stracił ten taki błysk komunikacyjny. Nie wiem, czy go będzie łatwo odzyskać, natomiast Stany Zjednoczone działają, znaczy w ogóle sprawy bezpieczeństwa w Polsce, jeżeli sobie spojrzymy, są bardzo miałkie. To znaczy oba obozy, oba pałace dbają, na pewno dbają o polskie bezpieczeństwo, nie możemy tego absolutnie kwestionować, ale jest to gra o sile zerowej, to znaczy najbardziej chyba zyskałyby oba obozy, gdyby wyszły ponad to, znaczy...
11: I tak zaczęły współpracować.
12: Pamiętamy, pewne rzeczy były poza nawiasem, jak wejście Polski do NATO, czy wejście Polski do Unii Europejskiej. Tak, tutaj kwestie bezpieczeństwa są dziennym sporem politycznym.
11: I to się Polakom, jak rozumiem, nie podoba.
12: Na pewno jest to polaryzujące, na pewno jest to frustrujące, na pewno przede wszystkim, jeżeli później nie ma zaufania do instytucji publicznych i politycy narzekają, że tak naprawdę no, tutaj nie słuchają ludzie sprawdzonych informacji, popadają w dezinformacje i różnego rodzaju...
11: A wcześniej politycy historii. Przygotowują grunt po to, żeby ludzie ulegali
12: sami
11: dezinformacji.
12: Sami na to codziennie pracują, dlatego że wydaje się, jest pewien rodzaj, to też widać w sondażach, nie tylko w mediach społecznościowych, jest pewien poziom oczekiwań, że pewne rzeczy powinny być spor za sporem. Tutaj tego nie ma i tak naprawdę czy zyskuje, czy nie, no wszystko jest w grze o sumie zerowej.
11: No to jeszcze do tego wątku fałszywe alarmy, bo tutaj to widzieliśmy też bardzo dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość, także Pałac Prezydencki wykorzystały tę sytuację do tego, żeby uderzać właśnie w państwo, w jego instytucje, w jego służby, oskarżać o nieudolność, o złą wolę. Być może rząd powinien reagować szybciej, być może ktoś powinien jakoś bardziej skupić się, skoncentrować. Wiemy, że na przykład był jeden fałszywy alarm dotyczący Sakiewicza, potem drugi fałszywy alarm dotyczący Sakiewicza, ale przecież gdyby spojrzeć na to tak zupełnie na chłodno, to PiS i Pałac Prezydencki realizowały cele Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o komunikację.
12: Powiem tak. Z perspektywy mediów społecznościowych to wywołało przez 72 godziny, praktycznie rzecz biorąc, wszystkie media społecznościowe były zajęte tym tematem. To był temat, który w pewnym momencie miał 70-80 milionów zasięgu. Nieodpowiedzialność polityków jest przerażająca. Dlaczego? Dlatego, że już dzisiaj wiemy, że jakieś osoby zostały zatrzymane.
11: Które dzisiaj o czwartej tym... premier Tusk poinformował.
12: Ale to tylko pokazuje jedną rzecz, że tego typu działania mogą sparaliżować polskie państwo na kilka dni. I politycy, którzy budują na tym agendę, która, umówmy się, na koniec patrzymy w sondaże, nie przynosi im nic. Nie przynosi nic oprócz lajków. Nie przynosi nic oprócz tego, że mają 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy wyświetleń. Nie przynosi im kompletnie nic. Ja abstrahuję od tego, że oczywiście można dyskutować, czy zachowanie służb było takie czy inne i tutaj na pewno jest wiele rzeczy do poprawienia. Miasto tylko pokazuje, że jeżeli naprawdę, tu trzeba rozmawiać ze specjalistami, ale Federacja Rosyjska chciałaby przeprowadzić zorganizowaną operację wpływu psychologiczną na polskie państwo, to nie musi tego robić. My się sami wykończymy, bo politycy, którzy spędzają czas na Twitterze, nie mając innych zajęć do roboty, którzy ścigają się w wymyślaniu, że tak powiem, tweetów, które będą puszczać, które będą uzyskiwały lajki, doprowadzają do sytuacji, że na końcu obywatel czuje się niepewnie. Oczywiście on bierze udział, część obywateli bierze udział w zabawie na Twitterze, że tak powiem, wymianie zdań czy performensie, czyli kto jest gorszym ministrem i tak dalej, ale na samym końcu spójrzmy na to jakby z zewnątrz. Polacy są tak zajęci sobą, i tak się nawzajem kłócą w medium społecznościowym, które de facto serwery znajdują się w Kalifornii, że to jest fantastyczna zabawa. Tu nie trzeba nic robić. Tu mamy na tym kierunku mamy spokój.
11: Znaczy Federacja Rosyjska ma spokój.
12: Tak, ma spokój. Tutaj jest po prostu zajęcie, jest tak zwane są zajęcia własne i tak naprawdę nie trzeba jakby się tym przejmować, dlatego że cała Polska żyje tego typu sprawą. Oczywiście jest to ważna sprawa, tylko zastanówmy się, gdyby to naprawdę było zorganizowane z zewnątrz, to w tym momencie jesteśmy w stanie sparaliżować całe państwo, ale nikt się nie będzie przejmować, jak możemy tym naprawić, jak możemy sobie razem, tylko wszyscy będą się zajmować i oskarżeniami...
11: Szukaniem winnego.
12: Szukaniem winnym i oskarżeniem w jak bardzo...
11: Przeciwnym
12: dużym,
11: obozie.
12: Tak, i w jak bardzo dużym, że tak powiem, dyktaturze żyjemy, jedni i drudzy. Więc, tak.
11: Także tak. To teraz jeszcze o referendum, ale nie krakowskim, tylko tym ogólnokrajowym, które chciał przeprowadzić Karol Nawrocki. Ale mu Senat nie pozwolił. I to piękne takie pytanie z tezą, może nawet z kilkoma tezami. Ironia i kpina, szanowni państwo. Mam przed sobą te badania jako emocja dominująca.
12: Ale tu wracamy chyba do tego, co wcześniej powiedziałem, że z niewyjaśnionych przyczyn, niewyjaśnionych okolicznościach komunikacja prezydenta Nawrockiego zaczyna przypominać nawet czasami w gorszym wydaniu komunikację Prawa i Sprawiedliwości, która jest obecnie nie najlepsza.
11: Znaczy, ależ obelga względem pałacu.
12: Nie najbardziej efektywną komunikacją polityczną

0: radą?
1: I tutaj, o ile, znaczy tu znowu, jeżeli rozmawiamy o nowej generacji, nie możemy rozmawiać, że konstytucje będą pisały, nie chcę być posądzony o ageism.
0: Że będą pisali seniorzy.
1: Seniorzy. I znowu, gdzieś tu coś nie gra, bo czy jest oczekiwanie z perspektywy wyborców młodych mediach społecznościowych nowego systemu i nowego resetu? Bardzo. I to widzimy. Ale czy do pisania tej konstytucji są przeznaczeni seniorzy? No i tu znowu mamy ten zgryz.
0: A co było najciekawszego w sieci w maju? To ostatnie pytanie na koniec.
1: A ja zaskoczę. Pakt partii w Japonii, 9 partii, od komunistów po nacjonalistów, którzy w ramach zagrożenia, wiedząc jakie są zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i z wyborami, jak jest używana sztuczna inteligencja podczas wyborów, stwierdziły, że żadna z partii nie będzie używać sztucznej inteligencji w komunikacji z wyborami. Mało tego, partie, które będą jej używać, będą odpowiednio miały kary oraz kary więzienia. I tak naprawdę okazało się, że w ramach konsensusu demokratycznego, patrząc na sąsiada z zamiedzy, czyli Chiny, stwierdzono, że przekonujmy się, używajmy mediów społecznościowych, ale sztucznej inteligencji używać nie będziemy. I to chyba była najbardziej ciekawa rzecz w maju.
0: I też bardzo słuszna.
1: Tak, też uważam.
0: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Michał Tobolewski, Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szura i za chwilę przewodnik technologiczny, a po nim Filip Kekusz i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
1: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Wyobraź sobie, że ty i znajomy wychodzicie razem na spacer. Te same smartwatche, ta sama trasa, ten sam dystans. Wracacie do domu, patrzycie na ekrany i kompletnie inna liczba kroków. Tu fizyka spotkała się z algorytmem. Każdy człowiek ma inną długość kroku, masę ciała i sposób poruszania się. Różnice w chodzie, utykanie, chodzenie ciężkie kontra lekkie generują inne sygnały w akcelerometrze. Wzrost osoby wpływa na rytm i amplitudę ruchu. Akcelerometr mierzy przyspieszenie, które zależy od masy i siły uderzenia stopy o podłoże. Osoba cięższa generuje mocniejsze wstrząsy, lżejsza, słabsze, co może być inaczej interpretowane przez algorytm. Telefon w kieszeni spodni, w torbie czy w ręce, każde położenie to inne wibracje. Smartwatch noszony luźno kontra ciasno na nadgarstku rejestruje ruch z różną amplitudą. Długość ramion wpływa na zakres ruchu przy smartwatchu. Urządzenia używają progów detekcji. Jeśli sygnał jest za słaby, krok nie jest liczony. Wbudowane algorytmy są trenowane na przeciętnym użytkowniku, więc odchylenia od normy generują błędy. Im bardziej twój chód odbiega od wzorca typowego kroku, tym większe będą odchylenia wyników. Licznik kroków to nie precyzyjny pomiar, lecz inteligentne przybliżenie. Służy do śledzenia trendów, czy dziś byłem aktywniejszy niż wczoraj, a nie do zawodów z sąsiadem o każdy krok.
0: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
2: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Czwartek, 28 maja, minęła 18.
9: Sensacja na kortach w Paryżu.
8: Maja Chwalińska rozgromiła Elisę Mertens i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema.

0: Tak zwana kopuła gorąca utrzymuje falę upałów nad zachodnią Europą.
1: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób.
0: 200 milionów euro kary na temu.
1: Sklep internetowy miał złamać unijne przepisy o usługach cyfrowych. To jest TOK 360.
0: Marietta Wiśniewska.
1: Filip Kakusz.
0: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem w Paryżu.
1: Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Lise Mertens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. A w Paryżu, tuż po meczu, rozmawiał z nią wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
2: Maju, wielkie gratulacje przede wszystkim. Wygrany mecz w potwornym upale z Lise Mertens. Przed mówiłaś, że to zawodniczka z top 30. No a na korcie ostatecznie 6-4, 6-0. Jak tobie się dzisiaj grało w tych warunkach i z tą rywalką?
3: Ciężko, nie ma co ukrywać. Właśnie tak jak pan powiedział, warunki były ciężkie. Jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie. Szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Więc tak, no na pewno potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
2: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
3: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, no ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia jaki był wynik.
2: Mama mówiła, że była na pierwszym meczu i wiem, że na drugim też częściowo była. Opowiedz o tym, jak ona się denerwowała się dzisiaj tak samo jak ostatnio?
3: Jeszcze jej nie widziałam, ale z tego co mój trener mówił, to bardzo. Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka, więc tak, mam nadzieję, że ciśnienie jest w normie.
2: Trwa jeszcze mecz Liu kontra Sakkari, bo któraś z tych dwóch tenisistek będzie twoją rywalką w momencie, kiedy my rozmawiamy, ale powiedz, którą byś wolała zagrać i która twoim zdaniem będzie bardziej wymagająca?
3: Myślę, że nie ma tutaj jednej zawodniczki, która by była bardziej wymagająca. No naprawdę każdy potrafi grać bardzo, bardzo dobrze w tenisa, więc obojętnie z kim się zmierzę w tej trzeciej rundzie, to na pewno będzie dla mnie bardzo ciężki mecz. Wiem, że Claire Liu jest też na fali teraz, wygrała z tego co wiem turniej przed Rolandem i też wyszła z eliminacji, gra świetny tenis. Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką, też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach, także tak jak mówię, obojętnie z kim mi przyjdzie zagrać, będzie ciężko.
2: Trzymamy kciuki w sobotę, dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: A jutro w trzeciej rundzie Garrosa mecz Iga Świątek Magdalinet w samo południe pokaże go Eurosport.
0: Trochę gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi.
1: Nasz zawodnik przegrał z amerykańskim tenisistą Francesem Tiafoe.
0: Jego przygoda z French Open kończy się zatem na drugiej rundzie. Jego najlepszym osiągnięciem w tym turnieju była runda czwarta.
1: A przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski.
0: Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Wciąż nie wiadomo, gdzie zagra i jak długo zamierza grać w biało-czerwonych barwach. Michał Waszkiewicz.
4: Było oczywiste, że to pytanie padnie i można się było spodziewać, że odpowiedź nie będzie dla kibiców satysfakcjonująca. Robert Lewandowski temat swojej przyszłości zamknął szybko.
5: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
4: Zatem już wiemy, że przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że te najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
5: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogłem pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
4: O samym zgrupowaniu więcej mówił Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować, sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienie. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami. O nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak jak my, na Mundial nie jadą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Nie we wrześniu, a w lipcu. Warszawski sąd poinformował dzisiaj o zmianie terminu posiedzenia dotyczącego zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Politycy koalicji rządzącej nie kryją zadowolenia z tej decyzji. Partyjni koledzy byłego ministra sprawiedliwości, posłowie PiSu, przekonują za to, że to przyspieszenie nie jest przypadkowe.
1: Tymczasem Ziobro, któremu prokuratura chce przedstawić zarzuty, w tym kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ukrywał się na Węgrzech, a po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł do USA. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Sąd od razu wyznaczył 3 terminy posiedzeń w odstępie kilku dni. To będzie kluczowy tydzień dla Zbigniewa Ziobry, zwłaszcza, jak dodaje poseł Lewicy Tomasz Trela, jeśli sąd oddali zażalenie na areszt, bo wtedy wniosek o ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych stanie się faktem.
7: Tak powinno działać państwo polskie, nie opieszale, tylko szybko, sprawnie, a jaką decyzję podejmie sąd, no to już jest suwerenna sprawa sądu, ale tu nie powinniśmy i sądy nie powinny zwlekać, tym bardziej, że sprawa jest bardzo ważna, nurtująca opinię publiczną, bulwersująca opinię publiczną, że facet, nad którym ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, no uciekł sobie najpierw na Węgry, a teraz uciekł sobie do Waszyngtonu.
6: Z kolei Magdalena Sroka z PSL-u, szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, nomen omen zakupionego nielegalnie z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, tak tłumaczy pierwotne wielomiesięczne terminy wyznaczone przez sąd.
8: Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość naprawdę betonowało instytucje. Powodowało efekt mrożący wśród tych, którzy mieli podejmować decyzje. Dzisiaj krok po kroku te instytucje odbudowujemy i czasem krew człowieka zalewa, że tak długo to trwa, ale trwa i dzieje się. Przywracamy praworządność, ale zgodnie z prawem i na podstawie prawa, a nie w sposób, w jaki to robił PiS.
6: Ale PiS, a dokładnie poseł Andrzej Śliwka, jest zdania, że to obecnie rządzący sterują ręcznie wymiarem sprawiedliwości.
9: Proszę zwrócić uwagę, co ma miejsce w sprawach związanych z Funduszem Sprawiedliwości. No, wymiana sędziów, odejście od losowych, powołanie specjalnego zespołu ludzi, którzy w jakiś sposób są przecież no, w sporze z panem ministrem Ziobro. No, czy pan Woźniak, czy pan Ślepokura, czy inni. No, to pokazuje, że to są ludzie, którzy zdeterminowani są politycznymi uwarunkowaniami, a nie jakby dochodzeniem do jakiejkolwiek sprawiedliwości.
6: Za popełnienie przestępstw, o których mówi prokuratura, Zbigniewowi Ziobrze może grozić do 25 lat więzienia. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza.
1: Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni.
0: Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami. Mieszkańcy Portugalii zauważają, że maj jest zdecydowanie cieplejszy niż w poprzednich latach.
10: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. Dawniej w maju temperatury nie sięgały 35 stopni, a lato będzie pewnie jeszcze gorętsze. To wszystko jest związane ze zmianami klimatu i rosnącym zanieczyszczeniem. Naprawdę musimy coś zrobić, żeby chronić naszą planetę. Myślę, że od teraz będzie to się zdarzać coraz częściej, a temperatury prawdopodobnie będą coraz wyższe.
1: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi.
0: Komisja Europejska nałożyła kary w wysokości 200 milionów euro na chińską platformę handlową Temu.
1: Sklep internetowy miał złamać unijne przepisy o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o sprzedaż niebezpiecznych produktów.
0: Przykładów takich zakupów było wiele, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renie.
11: Dangerous toys for kids. Niebezpieczne zabawki dla dzieci, drobny sprzęt elektroniczny bez odpowiednich oznaczeń, ubrania i biżuteria zawierające szkodliwe substancje chemiczne – to tylko kilka przykładów. Nasze przesłanie jest jasne. Jeśli chcecie uzyskać dostęp do naszego rynku liczącego 450 milionów konsumentów, musicie przestrzegać naszych zasad.
1: Właściciele Temu mają czas do 28 sierpnia, by zadeklarować Komisji Europejskiej, co zrobią, żeby zapobiec dalszym naruszeniom.
0: Co dziesiąty polski podatnik łapie się już na coroczną ukrytą podwyżkę podatków, czyli wpada w drugi próg podatkowy.
1: W rok przybyło 500 000 takich osób, wynika z podsumowania sezonu rozliczeń PIT-ów za ubiegły rok. Eksperci podatkowi żartują, że robimy się coraz bogatsi, ale tylko na papierze, bo pensje rosną, ale próg podatkowy od lat stoi w miejscu.
0: Wpadają w niego coraz częściej ci, którzy dorabiają sobie do pracy, biorąc na przykład nadgodziny. Są to nauczyciele i pielęgniarki, czy menadżerowie średniego szczebla. Mówiła w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
12: Bardzo dużo osób wpada już w ten drugi próg i to nie dlatego, że nagle stały się jakoś bardzo bogate i zamożne, no ale realia rynku pracy po prostu kompletnie się pozmieniały.
13: I będzie takich osób chyba coraz więcej, no bo pensje rosną, a próg podatkowy stoi w miejscu.
12: Zaczynamy tak branżowo mówić, że ten próg to w zasadzie jest taką, przypomina granicę klasy średniej, a nie już granicę takiego luksusu. Naprawdę, kiedyś przekraczanie progu wiązało się naprawdę z takim pojęciem bardzo wysokich dochodów. Teraz to jest taki ciekawy moment, że ten drugi próg podatkowy przestaje być problemem wyłącznie najlepiej zarabiających i widzimy, że dotyka naprawdę osób, które nawet nie pomyślą o sobie, że są wysokodochodowymi.
13: No i kończy się to tym, że te osoby przy rozliczeniach podatkowych muszą dopłacać podatki. No a fiskus zbiera chyba całkiem niezłe te dopłaty.
12: No tak, no nadwyżka ponad 120 tysięcy to aż 32% podatku, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Więc tak jak jeszcze prowadząc działalność gospodarczą możemy gdzieś monitorować, co się dzieje, zmienić formę opodatkowania na jakąś inną, tak u osób, które pracują na etatach, no nie da się nic zrobić. Tak jak przekroczę próg podatkowy, to już siłą rzeczy muszę te 32 od nadwyżki zapłacić.
1: I nie ma szans na zmianę tego stanu rzeczy. Ministerstwo Finansów ani myśli zmieniać próg podatkowy, mówi wprost wiceszef resortu Jarosław Neneman. Jak dodaje, podwyżka progu z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych rocznie dochodów kosztowałoby państwową kasę 12 miliardów złotych. A teraz w TOK 360 jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
1: Minister obrony Izraela, Israel Katz, powiedział, że jego rząd przyjmie plan, zgodnie z którym duża liczba Palestyńczyków opuści Gazę we właściwym czasie, to jest cytat, i we właściwy sposób. To brzmi groźnie.
14: To jest normalna czystka etniczna, deportacja. Właściwie ci, którzy są skłonni opuścić Gazę, to są głównie ludzie ciężko chorzy, szukający pomocy medycznej. Tak naprawdę większość spośród 2,5 miliona Palestyńczyków żyjących w strefie Gazy wcale tej strefy nie chce opuszczać, wie, że nigdy już wtedy nie wróci do tej strefy ani na zachodni brzeg Jordanu, no będą tułaczami, będą po prostu ludźmi bez ziemi i bez obywatelstwa, gdzieś tułali się i nie wiadomo, kto ich tak naprawdę może przyjąć, bo ani Egipt, ani Jordania nie wyraziły zgody na przyjęcie deportowanych Palestyńczyków.
1: No właśnie, bo podczas tej gorącej fazy operacji wojskowej Izraela w strefie Gazy, tych ataków na tę palestyńską półenklawę, pojawiały się takie pomysły, że być może będą rozmowy z niektórymi państwami afrykańskimi, żeby mieszkańców Gazy mogli przyjąć.
14: No oni chcą deportować do tak zwanych państw upadłych, bandyckich, gdzieś do południowego Sudanu, gdzieś tam na pogranicze Morza Czerwonego, właśnie państw, które nie istnieją, ale które utrzymują stosunki z Izraelem. Zresztą te państwa nie zostały uznane przez wspólnotę międzynarodową i w tych państwach, jeśli w ogóle można nazywać je państwami, toczą się bardzo krwawe konflikty etniczne i wywiezienie tam Palestyńczyków to jest wrzucenie po prostu tych ludzi na pole bitwy.
1: Idąc dalej, ten plan, o którym mówi Izrael Katz, jednak trochę przeczy założeniom planu dla Gazy przygotowanego przez Donalda Trumpa. Zgodnie z tym planem Gaza miała zostać odbudowana, jednak przy pozostaniu tam mieszkańców, biorąc pod uwagę już, to jest kolejny cytat, przeszli już o wiele więcej niż można było przejść, powinni zostać w tym samym miejscu.
14: Tak, ale właśnie ten plan prezydenta Trumpa nie jest realizowany. Mówi się eufemistycznie, że w Gazie panuje rozejm. Ten rozejm jest taki, że dziennie ginie kilkanaście osób cywilnych. Nieliczni są bojownicy Hamasu, którzy są ofiarami ataków izraelskich, ale tak naprawdę większość zabitych, o tym również donoszą agencje humanitarne udzielające pomocy Palestyńczykom, to są ludzie cywilni i to są z reguły kobiety, dzieci, którzy nie biorą nie tylko udziału w walkach, ale nie mogą być o to podejrzewani. Ostatnio, w ciągu ostatnich, jeśli mówimy nie tylko o Gazie, ale o zachodnim brzegu Jordanu, tam również trwa coś, co ma być przygotowaniem do masowej deportacji, czy też czystki etnicznej. I najbardziej niepokojący, również dotyczący, no w jakim sensie Polski, jest to, że polska misja medyczna, która udzielała pomocy budując studnie, budując punkt sanitarny na zachodnim brzegu Jordanu dla wspólnoty beduńskiej. Tam jest taka wieś. Ta wieś dostała nakaz od Ministerstwa Izraelskiego, między innymi ministra Smotricza, który się tym zajmuje, że deportowania w ciągu najbliższych 2 tygodni, że muszą opuścić tą wieś, a wieś zostanie zrównana z ziemią, czyli cały wysiłek tej polskiej misji humanitarnej no pójdzie, mówiąc eufemistycznie, w piach. To jest dowód tylko to, co się dzieje, nie tylko pan wspomniał o strefie Gazy, ale na zachodnim brzegu. Mamy też przykład z południowego Libanu, gdzie nie tylko 1,5 miliona mieszkańców, 1/3 Libanu, została wypędzona pod groźbą bombardowań, ale ich domy, pola, mosty, infrastruktura są zrównywane z ziemią nie tylko pociskami, ale specjalnymi buldożerami, które tam sprowadzano. Krótko mówiąc, tu gdzie Izrael wysyła swoje jednostki bojowe, za nim idą bataliony saperów, czy jakby to nie nazwać, które wszystko niszczą do poziomu gruntu, do poziomu ziemi.
1: I wydaje się, że nie nastąpi tego koniec. Izraelska armia kontroluje w tym momencie około 60% strefy Gaza. Premier Benjamin Netanyahu, to jest depesza agencji AFP sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut, powiedział, że nakazał przejąć 70% tego terytorium, co ponownie może wpłynąć na, i tu używamy eufemistycznie określenia, rozejm.
14: No, z tych rozejmów właśnie, mówię, nie ma naprawdę. Ludzie są spychani coraz bardziej. Zresztą 90% strefy Gazy, to widać na zdjęciach, jeśli ktoś się pokusi, zdjęcia satelitarne z dronów tej strefy Gazy, no to jest to samo, co była Warszawa po zburzeniu jej przez hitlerowców po powstaniu warszawskim. Tam są gruzy, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma wody i z tych terenów, gdzie żyją Palestyńczycy w takich no pseudonamiotach, bo one są już bardzo poniszczone, są spychani jeszcze bardziej do enklaw, no gdzie już też niczego nie ma i co więcej, te enklawy są regularnie bombardowane zarówno przez artylerię, jak i przez drony, które noszą pociski specjalne, które bombardowane są, no skupiska dzieci, skupiska uchodźców całkowicie bezbronnych. Akcja ta trwa i tak naprawdę nie widać żadnej szansy, żeby ktoś poza Stanami Zjednoczonymi, a tam nie widać specjalnej chęci ku temu, położył temu kres. Europa się burzy. Ostatnio szef dyplomacji hiszpańskiej uznał, że ta zbrodnia wojenna powinna spotkać się z istotną i radykalną jakby reakcją Europy. No nie tylko Europy, ale właśnie z tego poza słowami niewiele wynika.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na koniec tej rozmowy na tym terytorium strefy Gazy, które nie jest jeszcze okupowane przez izraelskie wojska. Kto w tym momencie tam rządzi? Czy tam panuje anarchia, czy jednak są jakieś siły, które próbują w tych trudnych warunkach zaprowadzić tam porządek?
14: Tam istnieje policja i formacje, które są podporządkowane Hamasowi. Oni próbują utrzymywać w jakiś sposób porządek, ale również tam grasują grupy, no krótko mówiąc, bandytów, które otrzymali broń od Izraela i którzy szturmują i usiłują wymuszać haracz od ludności, która właśnie też niczego nie posiada. Ale na ogół, poza incydentami, tak naprawdę tam jakichś niepokojów nie ma. Jest tak już takie duże zniszczenie, no że właściwie ta ludność jest już tak przygnieciona tym, co się dzieje, że właściwie incydentów jakichś wielkich takich nie ma. Jedyne incydenty to są bomby, jak wspomniałem, bombardowania izraelskie zarówno rzekomych formacji Hamasu, chociaż nie wiemy, no i ludności cywilnej, a Izrael twierdzi, że bombardowania ludności cywilnej, kiedy sanitarne karetki czy też ochotnicy, którzy odkopują tych zasypanych pod zgliszczami domów, no są uważani za bojowników Hamasu. hamasu, chociaż broni żadnej nie mają i formalnie do tej organizacji nie należą.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, były korespondent na Bliskim Wschodzie, był z nami o 18.20. Informacje w TOK FM.

0: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja dotycząca lokalizacji linii kolejowej dużych prędkości prowadzących do portu Polska, poinformował wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski dodał, że jednocześnie procedowane są wszystkie wnioski o pozwolenie na budowę, a budowa centralnego portu komunikacyjnego na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Za 6 lat CPK ma być oddany do użytku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii wezwało ambasadora Rosji i zażądało wyjaśnień w sprawie podejrzenia naruszenia fińskiej przestrzeni niedaleko Helsinek przez rosyjski wojskowy statek powietrzny. Finowie nie przekazali, o jaki dokładnie rosyjski obiekt chodzi. Do incydentu doszło wczoraj na wysokości półwyspu Porkala, około 40 km na południowy zachód od Helsinek. Niedaleko znajduje się baza fińskiej marynarki wojennej. Bułgaria zamierza stopniowo zwiększyć wydatki na obronność do 5% PKB zgodnie z zobowiązaniem wobec NATO, zapowiedział bułgarski premier po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu. Mark Rutte podziękował Bułgarii za jej wkład w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO, zwłaszcza Morza Czarnego, mającego kluczowe znaczenie dla Sojuszu. Zapowiedział, że kwestie zwiększenia wydatków na obronność i produkcję zbrojeniową będą miały największy priorytet podczas zbliżającego się lipcowego szczytu NATO. To w Ankarze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Osiemnasta, 22, TOK 360, Filip Kekusz, Błażej Kulesza, reporter TOK FM jest z nami. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Ty cały dzień dzisiaj zajmowałeś się tematem jutrzejszej imprezy juwenaliów, które mają się odbyć na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na poligonie lekkoatletycznym, tuż przy Lasku Bielańskim, w otulinie tego lasu tak naprawdę. I to jest kolejna sytuacja, w której duża impreza, duża głośna impreza ma się odbywać właśnie w pobliżu cennych przyrodniczo terenów i ekolodzy alarmują Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, ponieważ obawiają się, że podczas tej imprezy mogą być przekroczone normy hałasu, które właśnie wpłyną na środowisko. RDOŚ ma podjąć decyzję jutro, czyli w dniu rozpoczęcia imprezy. Czy ty masz jakieś przesłuchy na temat tego, co się może wydarzyć, biorąc pod uwagę, że tak na dobrą sprawę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zrobiło się wokół tej imprezy głośno?
5: No nie tylko. O tym jak gdyby już informowaliśmy tu w TOK FM, mówiąc przy okazji imprezy Circo Loco, która miała miejsce kilka tygodni temu przecież w Wilanowie. Wtedy już wiadomo było, że na Bielanach za chwilę podobny skandal wybuchnie. Co prawda tam impreza, no trzeba było tam za bilety nieco słoniej zapłacić, aniżeli tutaj na Bielanach. No imprezy studenckie mają to do siebie, że są zdecydowanie tańsze. Czy głośniejsze? No to jest bardzo dobre pytanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Historia pokazuje, że tak, bo przecież juwenalia to nie rzecz sprzed roku, dwóch czy trzech, ale impreza odbywająca się tam cyklicznie. Co prawda zmieniła swoje miejsce i ta główna scena, tak jak zresztą powiedziałeś, ona się znajduje w tym miejscu stadionu lekkoatletycznego, tym miejscu do rzutów i ona faktycznie jest bliżej Lasu Bielańskiego. I to budzi spory niepokój. Jak rozmawiałem dzisiaj z rektorem uczelni, on mi powiedział, faktycznie to miejsce w ostatnim czasie zostało zmienione z tego względu, że poprzednia miejscówka była zwyczajnie trochę bardziej niebezpieczna, tym bardziej, że tych juwenaliów na te juwenalia przychodzą nie tylko studenci AWF-u. To jest impreza łączona bodajże z 8 różnych mniejszych, pomniejszych uczelni, które tam się skrzykują i świętują do poniedziałku. No i problem polega na tym, że nie było miejsca, gdzie tych wszystkich ludzi pomieścić. Impreza jest zgłoszona na 5 tysięcy osób, jeżeli chodzi o jutro, 3,5 tysiąca, jeżeli chodzi o dzień następny. Natomiast problem ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Co prawda organizatorzy tej imprezy, trochę widząc, myślę, że to, co się dzieje w Wilanowie te kilka tygodni temu, zawczasu zapukali do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i poprosili o odstępstwo od zakazu płoszenia dzikich zwierząt. Po prostu, krótko mówiąc, chodziło o taki glejt, aby ta impreza mogła się odbyć. Pamiętajmy, Las Bielański jest cenny przyrodniczo, cenny roślinnie, cenny zwierzęco, więc aby jakakolwiek impreza powyżej 60 decybeli mogła mieć miejsce w pobliżu, musi być zgoda odpowiednich służb, w tym wypadku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i ta decyzja ma nastąpić dopiero jutro, mimo że organizator o tą decyzję już bodajże od 2 tygodni zabiega. Co prawda, to co powiedziałem trochę na wstępie, historia uczy, że dotychczasowe imprezy, te głośniejsze, odbywające się na AWF-ie, pokazywały jasno, normy hałasu były przekroczone. Mowa tutaj o 3 imprezach, jakie miały miejsce w tym okresie wiosenno-letnim w ostatnich latach. To między innymi Festiwal Zorza, właśnie Juwenalia i jeszcze jeden z festiwali. I nawet rektor uczelni przyznał, że jeden z tych festiwali to było trochę, krótko mówiąc, przegięcie i nawet on się zreflektował, że chyba było za głośno. Oczywiście sam na tej imprezie nie był, ale słyszał opinię tuż po tym. Tym razem ma to być impreza pod specjalnym nadzorem, co jak gdyby chyba sugeruje, że niezależnie od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która zostanie opublikowana jutro rano, ta impreza i tak się odbędzie. Ja zresztą zapytałem rektora, a jeżeli Regionalna Dyrekcja powie nie, to rektor odpowiedział, że on jest w kropce, bo studenci napisali do niego petycję, w której zwrócili się z prośbą, że jednak juwenalia to, krótko mówiąc, rzecz święta. No i uczelnia ma prawo wyprawić juwenalia, oddać we władanie kampus studentom. Oczywiście trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, natomiast organizator mówi, tak, będą te wszystkie normy spełnione. Do tej pory były z tym problemy, w tamtym roku były problemy, zresztą organizacje ekologiczne, które to wszystko monitorują, mówią, że te normy były przekroczone i nawet częściowo organizatorzy tych większych imprez faktycznie się do tego przyznają. Natomiast problem w tym, że nie ma specjalnie za to konsekwencji. Wszyscy pokrzyczą, przyjedzie policja, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie może nałożyć mandatu, nie może powiedzieć, że nie powinniście tej imprezy robić, natomiast jeżeli organizator się uprze, ma święte prawo i tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może jedynie co zrobić, że zauważy, jeżeli te zapisy będą łamane, zapisy zakazu na przykład płoszenia zwierząt, to co może zrobić? To co my wszyscy, czyli zadzwonić na policję. A co może zrobić policja? Wystawić co najwyżej mandat. I tu pojawia się problem. Pojawia się problem w Warszawie o tyle ważny, bo mówiliśmy trochę o imprezie Circo Loco, ale w tak zwanym w międzyczasie były przecież juwenalia na SGGW. To druga strona Warszawy dla tych wszystkich, którzy nie znają topografii miasta. I tam też było głośno i tam też mieszkańcy się skarżyli. I teraz pytanie, z czego to wynika? Czy my jesteśmy, my mieszkańcy, my Polacy, trochę bardziej przewrażliwieni, czy już bardziej wyedukowani do tego stopnia, że dziś zwracamy na to uwagę, że wielkie imprezy, imprezy masowe nie powinny odbywać się w sąsiedztwie miejsc cennych przyrodniczo. Myślę, że to jest chyba najistotniejszy punkt tego wszystkiego, jak i to, co mówi chociażby minister kultury Marta Cieńkowska, która zresztą chyba dzisiaj będzie...
4: Będzie godzinie 20.
5: Co prawda w innym trochę temacie, niemniej jednak równie kulturalnym. Zresztą pani minister swego czasu zajmowała się organizacją tego rodzaju imprez, co nam dziennikarzom swego czasu zdradziła. No i sama przyznaję, że to chyba najwyższy czas, żeby pomyśleć nad zmianą przepisów, nad konkretnymi zmianami, tak aby takich awantur, do jakich dochodzi w Warszawie, do jakiej dojdzie jutro na pewno i pojutrze, aby takich awantur było po prostu mniej.
4: Bardzo ci dziękuję za zreferowanie tego tematu. Jednostkowa historia, która jednak być może wywoła jakieś zmiany systemowe. Błażej Kulesza był z nami. Bardzo
5: dziękuję.
4: Dziękuję. Jutro dowiemy się, co dalej jest Juvenalia z Wawa Student Festival na Akademii Wychowania Fizycznego, a za chwilę jeszcze Sport 360. Przemysław Pozowski z Paryża, witaj ponownie, dzień dobry.
6: Witam serdecznie.
4: Co dzień to sukces polskich zawodniczek na kortach Rolanda Garrosa. Po godzinie 18 słuchaliśmy twojej rozmowy z Mają Chwalińską, która zanotowała życiowy rekord i zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju tej rangi wielkoszlamowego turnieju French Open. Słuchałem tej rozmowy i miałem wrażenie, że Maja Chwalińska była bardzo spokojna, bardzo rozsądna i trochę w szoku po tym, czego właściwie dokonała. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
6: Myślę, że w szoku nie. Ona generalnie jest introwertyczką. To jest bardzo ciekawa osobowość. Strasznie mnie też rozbawiło, jak nie pierwszy raz zresztą tutaj podczas tego turnieju opowiadała o tym, jak kibicują jej rodzice, czyli że mama po prostu wychodzi z tych meczów, bo nie jest w stanie tego wytrzymać. Jeszcze przy okazji pierwszego meczu mówiła, że mama prawie wymiotowała z nerwów, a to trochę lepiej to znosi. Jakoś tam ten upał również gdzieś schowany za czapką z Daszkiem. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy jest rozsądna, tak, jest rozsądna i jest bardzo rozsądna też na korcie. To jest tak ogromna inteligencja kortowa, no bo ona musi nadrabiać swoje niewielkie warunki fizyczne. Ona ma niewiele ponad 1,60 m wzrostu i to nie jest ta siła zawodniczek typu Iga Świątek, typu Aryna Sabalenka, typu Wiktoria Mboko, gdzie one serwują tam 180, 190, gdzie strzelają po prostu jak na strzelnicy z tych forehandów czy backhandów. Maja Chwalińska te swoje fizyczne braki, chociaż ona i tak jest dobrze zbudowana przy tym wszystkim, pracuje z Marcinem Ryszczukiem, trenerem przygotowania fizycznego Igi Świątek, ona musi nadrabiać właśnie tą taką inteligencją tenisową, czuciem kortu, czuciem piłki, no i gra fantastyczne skróty, fantastyczne loby, zmienia rytm, gania te zawodniczki po korcie i dzisiaj właśnie bezradna była zawodniczka z pierwszej 30 rankingu, czyli Elise Mertens, pokonała ją 6-4, 6-0. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża sprzed niespełna 2 lat, czyli Qinwen Zheng. Tak więc naprawdę wielki sukces i to nawet nie tyle, tak jak ty mówisz, że pierwszy raz w karierze trzecia runda Rolanda Garrosa, w ogóle pierwszy raz w karierze trzecia runda turnieju wielkoszlamowego.
4: Dobrze, wspaniale poszło Maji Chwalińskiej, nieco gorzej Hubertowi Hurkaczowi, ale walczył dzielnie, bo 4 godziny 43 minuty zanim przegrał z Francisem Tiafoe.
6: No, walczył jak lew nasz Hubi, też to jest tak, że tenisiści jak są zmęczeni albo nawet po prostu, bo mają taką manierę, gdzieś tam czasem potrafią pojękiwać, krzyczeć przy uderzeniach tych piłek, no widać, że to kosztowało mnóstwo energii Huberta Hurkacza ten mecz, no. Ja powiem ci tak, nie denerwują te mecze Huberta Hurkacza, bo ja widzę szanse, w których on by mógł ten mecz zamknąć. I tak było teraz. Tak było teraz w drugim secie, gdzie najpierw miał szansę wyjść na prowadzenie 5-4, przełamując rywala, mając dwie piłki na przełamanie przy serwisie. Potem pewnie ten swój serwis zakładam, żeby utrzymał na fali wygranego gama przy przełamaniu. Nie udało mu się ostatecznie przełamać. Oczywiście to nie jest tak, że on coś zawsze robi źle, czasem po prostu ta grę rywal dobrze. No ale też na przykład potem taka sytuacja, gdzie wydawało się już kończącą piłkę miał i wpakował ją w siatkę w tiebreaku. I tego tiebreaka drugiego przegrał. No i ten mecz się odwrócił, bo potem 4-6, trzeci set. Potem, gdy wydawało się, że wraca do tego meczu, gdzie Tiafoe już się schłaniał po korcie, wygrał pewnie tiebreaka w czwartym secie, a w piątym 5-4, wszystko idzie gem za gem, serwis Huberta i Hubert ten serwis niestety ostatni tak naprawdę, czy przedostatni przed ewentualnym tiebreakiem przegrywa. No więc znowu czegoś zabrakło, ale to w przypadku Huberta Hurkacza i turniejów wielkoszlemowych niestety jest przykra reguła, że tutaj z rzadka, no oczywiście pamiętamy półfinał Wimbledonu, znaczy czwartą rundę w Paryżu, ale z rzadka to jest więcej niż właśnie runda druga. I tak też niestety było tym razem, więc w sobotę zobaczymy na korcie Maję Chwalińską, a jutro Iga Świątek oraz Magdę Linet. No i wiemy, że na pewno jedna z naszych zawodniczek, ponieważ Świątek i Linet grają między sobą, awansuje do najlepszej 16 kobiecego turnieju, ale ma na to szansę też oczywiście Maja Chwalińska.
4: To jeszcze dodajmy, że Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem tego samego dnia, w którym żegna się Jannik Sinner, czyli lider światowego rankingu tenisistów, który odpadł także w drugiej rundzie.
6: Tak, to prawda. Sinner odpadł w drugiej rundzie dlatego, że po prostu przegrał z własnym zdrowiem. Tam był dosłownie gema od wygrania pewnie w trzech setach i zaczęły się problemy. Ja tego meczu nie widziałem, więc wszystko to będę oglądać z odtworzenia, no ale z relacji też wiem i słyszałem, że tutaj przegrał tak naprawdę nie z rywalem, tylko bardziej z samym sobą, bo myślę, że gdyby Jannik Sinner był zdrowy, to ten turniej w Paryżu wygrałby w cuglach.
4: Bardzo ci dziękuję. Przemysław Pozowski z kortów Rolanda Garrosa był z nami. Będziemy się jeszcze łączyć oczywiście wielokrotnie w kolejnych dniach z Przemkiem. Tok 360 dobiega końca. Program przygotowali dzisiaj Szczepan Maziarek i Michał Kujawski, realizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny po informacjach o 18.40, a z kolei po 20.00 wspomniana ministra kultury będzie z nami, Marta Cienkowska. Będzie z nami także profesor Dorota Ilczuk, kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytet SWPS. Temat mikrofonu TOK FM, w którym pojawi się ministra kultury, to jest temat projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Także już teraz mogą się Państwo przygotować, jeśli mają Państwo opinię na temat tego projektu, który przedstawiła Rada Ministrów właśnie. My mówimy Państwu do widzenia, bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Filip Kekusz. Do usłyszenia jutro w południe.
7: Reklama.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Znowu lecicie?
15: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej. Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Kamper spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
22: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
23: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: No i jak twój kręgosłup?
25: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
26: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
27: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
28: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Międzylesiu pod Warszawą strażacy walczą z pożarem lasu. Na miejscu pracuje 45 zastępów straży pożarnej, 2 dromadery i śmigłowiec Black Hawk, przekazała straż pożarna. Przynajmniej do 15 czerwca obowiązywać będą niższe stawki VAT oraz akcyzy na paliwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano dzisiaj rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z rządowym programem CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%, a akcyzy została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczanego przez Unię Europejską. Amerykański minister finansów Scott Bessent ostrzegł władze Omanu przed próbami ustanowienia systemu opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Zagroził też nałożeniem sankcji. Wcześniej prezydent Donald Trump groził zbombardowaniem przyjaznego dotąd kraju. Oman był dotąd partnerem USA i częstym pośrednikiem w kontaktach z Iranem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
30: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, czwartek, czyli dzień testowy. Dzień dobry, Sławku.
31: Dzień dobry, Jacku, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będą, proszę Państwa, aż dwa albo, no po prostu dwa modele, często tak się zdarza. Jedna to jest marka, którą jeszcze nie miałem okazji jeździć. Byłem parę tygodni temu na prezentacji statycznej wielu modeli, które wchodzą do Polski. Tam były dwa SUV-y, HS3, HS5. Nie poświęciłem nim wiele czasu, ponieważ było chyba z 5 modeli. I były sedany H5, chyba H6, H9. I poświęciłem im dużo czasu i też myślałem, że będziemy najpierw jeździć sedanem. Zamówiłem sedan na czerwiec, ale okazało się, że awaryjnie potrzebny nam był samochód na zastępstwo na 3 dni. No i okazało się, że jest wolny Honchi SUV. Mówię, dobrze, będzie wcześniej Honchi w naszej audycji. Co prawda nie sedan, ale SUV. No i spore zaskoczenie, powiem ci. To Honchi to jest państwowy koncern, najdłużej działająca marka luksusowa, jak mówią w Chinach, a to możemy podyskutować. Może to jest takie premium minus, która istnieje od roku 1958, oznacza czerwony sztandar i wieloma sedanami muszą jeździć urzędnicy wyższego szczebla, na przykład H7 był, teraz może H9. No ale do rzeczy. Długo istnieje firma, w Polsce jest obecna od kilku tygodni. Co ja mówiłem o sedanie?
30: Nie wiem.
31: Krótko, jednym zdaniem, że nie wiem, jak on zaistnieje, samochód 515 z silnikiem 2.0 245 koni, bo u nas, żeby być w takim segmencie sedanów premium, to trzeba mieć co najmniej sześciocylindrówkę. Ona jest w Chinach, a w Polsce jej nie ma. No, ale trochę odszczekuję, bo to jest dobry silnik i to jest dobra skrzynia, bo to jest skrzynia iSIN.
30: Powiedz jeszcze raz od początku, o czym mówisz, dobra? Bo
31: o silniku 2.0 245 koni, który występuje w różnych modelach Honchi.
30: Nieoczywista pojemność jak na chińskie auto, nie?
31: Prawda? Ja nie wiem, czy ja jeździłem Chińczykiem o pojemności 2.0 spalinowym, benzynowym, bo dieslem jeździliśmy, prawda? Maxusem i chyba jakimś dostawczakiem. No więc trochę się ugryzę teraz w język. Ten SUV, którym jeździłem, to jest HS3, najmniejszy. Ale najmniejszy to nie znaczy mały. Widziałeś chociaż któryś widziałeś tak. Z tych... On ma charakterystyczny grill i czy to jest sedan, czy SUV, to da się odróżnić. Nie wiedziałem, jaki dostanę. Myślałem, że będzie 1.5 z napędem naprzód, turbo, 156 koni, dwusprzęgłówka. I pomyślałem, dobra, przemęczę się przez cały weekend, bo będzie dużo palił. Jako tako jeździł i tyle. Ale ten... dostaliśmy 2.0, 245 koni, napęd na obiosie. Słuchaj, 4.65 długości... Jestem trochę podekscytowany, wiesz? Nie tak jak po jeździe Rolls-Royce'em, ale po tym, że ten samochód mnie pozytywnie zaskoczył. Bo on wygląda całkiem nieźle, ma swój styl. Ale parę chińskich marek też wygląda nieźle, a wsiadasz do środka, jest dramat, jeśli chodzi o jakość.
30: Ale wiesz co, pierwsze Honda, które testowaliśmy już 3 lata temu, no, zostawiło dobre wrażenia. To był ten największy elektryk, zresztą też celujący w...
31: Właśnie.
30: W Rolls'a.
31: Tak, bo projektant z Rolls'a projektował Kalinana, no.
30: Ale...
31: Masz rację.
30: Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o stylizację tych samochodów, mnie tutaj czegoś brakuje, Sławku. Mnie tutaj brakuje jakiegoś takiego dotyku geniuszu. Jakiejś takiej konsekwencji w tej linii.
31: Przód ma bardzo podobny i sedan, i zobacz, i SUV, prawda? Ale wsiadasz do środka i wiesz co, tam naprawdę jest wszystko, tam nie ma takich miejsc, gdzie jest źle. To nawet w MG HS-ie, które druga generacja mi się podobała, ostatnio jeździłem i tak mnie, kurczę, te drzwi jednak mogły być bardziej miękkie. No, lepsza jest Omoda i Cherry i Jake'u trochę, jeśli chodzi o jakość. A tutaj naprawdę jest wszystko, jest takie miękkie, przyjemne i spójnie, jakaś stylizacja jest spójna. W sedanie wydawało się mniej spójna, ale pojeździsz sedanem, bo mam nadzieję, że będziesz w czerwcu, przełom czerwca i lipca, będziemy go mieli na tydzień i zobaczymy, co będzie tam. Ale słuchaj, wróćmy do tego SUV-a, bo też mamy drugi samochód w kolejce. Jakość wykończenia zaskakująco dobra. Ładnie wbudowany ekran w konsolę środkową. Nie tak jak w większości Chińczyków, jakiś przyklejony, wystający. Minus obsługa. Przede wszystkim opisy tylko po angielsku. Ja wiem, że większość powinna może znać angielski, ale jesteśmy w Polsce i to powinno być przetłumaczone, to oprogramowanie. Bo nie każdy ma obowiązek.
30: Ale wiesz co, to nawet nie o to chodzi. To też trochę pokazuje, no, jak poważnie podchodzi firma do polskiego rynku i do polskich klientów, nie?
31: To prawda, ja się z tobą oczywiście zgadzam i ja myślę, wiesz co, zastanawiam się, jak będzie w tym sedanie, bo nie pamiętam z tej statycznej, czy tam, podejrzewam, że też po angielsku, a może nie. Słuchaj, ale wiesz, najważniejsze są wrażenia z jazdy. Są 4 tryby, jest sport chyba, domyślny, jakiś taki komfort, jest eko. W tych wyższych trybach, czyli komfort i sport, masz napęd na obiosie. W trybie eko masz tylko napęd na przód. No, ale niestety nie chroni cię to przed bardzo wysokim zużyciem paliwa, czego się spodziewałem. Wziąłem ten samochód i tak sobie pomyślałem, poniżej dychy nie ma szans zejścia. Nawet w trybie komfort. Wracałem do Warszawy tam gdzieś z zachodu, kilkadziesiąt kilometrów wiejskimi drogami. Można osiągnąć 7-8 spokojnie jeżdżąc w trybie eko, nie starając się jechać o kropelce. No ale czar prysł, jak jechałem dziś do radia w trybie eko. Lekki korek, mimo że wziąłem optymalną drogę. No i słuchaj, poniżej 11 nie zszedłem na 8 kilometrach. No więc samochód oszczędny nie jest i nie będzie w żaden sposób. No można poniżej 10 zejść, ale słuchaj, bardzo dobrze działający iSyn 8-stopniowy, 7 do setki. On jest bardzo zrywny, żadnych szarpnięć i te tryby mają sens. Nie trzyma na wysokich obrotach w sporcie, jest oszczędniejszy.
30: Dobra, Sławku, przejdźmy do ceny i co my za te pieniądze dostajemy?
31: Słuchaj, no właśnie, ile ten samochód kosztuje?
30: Nie mam pojęcia.
31: Czy on nie kosztuje 140 tysięcy w wersji na jedną oś?
30: Jeszcze raz, przypomnij, jaki to model?
31: Honda HS3 na jedną oś. Zobacz. Bo to już ja zamknąłem temat. Ten samochód mnie pozytywnie zaskoczył.
30: 140 tysięcy złotych.
31: No właśnie. Z wersją na obie osie to jest chyba 20-30 tysięcy więcej. Większe zużycie paliwa, ale bardzo dynamiczne auto. Słuchaj, fajny pomysł. To nie jest jeden kolejny Chińczyk SUV czy crossover. Myślę, że warto zajrzeć do salonu, obejrzeć, a może... Ciekawa propozycja, wiesz, naprawdę jestem zaskoczony.
30: Wygląda to schludnie, tak to powiem.
31: No i tak
30: przechodzimy
31: jest.
30: Do kolejnego samochodu.
31: Tak jest.
30: Bo znowu miałem okazję pojeździć sporo Leonem, ale nie Seatem, tylko Cuprą. Cuprą Leon Sportsturer VZ. Auto doposażone Od tego zacznę, dlatego że z cudownym systemem nagłośnienia pochodzącym od firmy Sennheiser. Nie jest to Samsung, bo przypomnę, że to, co mamy w samochodach najczęściej, Harman Kardon, cały Harman Kardon został wykupiony przez Samsunga. I te takie szlachetne marki, co nam się wydaje, o, Bang & Olufsen, to jest Samsung. Harman Kardon? Samsung. Mark Levinson? Samsung. Natomiast tutaj mamy Sennheisera,
31: który mi się kojarzy ze słuchawkami, ale jak okazuje się...
30: Świetnym sprzętem, tak, no mikrofonami, no, profesjonalnym sprzętem audio.
31: Tak.
30: Takim dla, wiesz, dla tych, którzy, dla tych, którzy pracują dźwiękiem i często obrazem. Natomiast to, jak to nagłośnienie działa w tym samochodzie, jest rzeczą absolutnie cudowną.
31: A przypomnij, co to jest w ogóle ten Leon
30: Cupra. Znaczy, to... Leon Cupra to jest po prostu pięciodrzwiowe kombi. W tym wypadku jest jeszcze pięciodrzwiowy hatchback. No i to jest samochód segmentu C, po prostu zwykły kompakt, odpowiednik Volkswagena Golfa.
31: A w wersji Marką Cupra chyba od 5 lat, ale pamiętasz, najpierw były 300-konne, a potem schodzili i z mocą, i z pojemnością, bo mamy teraz 1.5 turbo.
30: Ale wiesz co, ja kręciłem nosem 2 czy 3 lata temu, jeszcze wiesz, no to było takie trochę pozbawione jakiejś, nie mówię finezji, ale jakiejś takiej odrębności, jeżeli chodzi o tę całą markę Cupra, ale ostatnio powiem ci, że tych powodów do narzekań jest dużo mniej.
31: Jedną rzecz tylko powiem. W Europie Cupra się sprzedaje trochę lepiej niż Seat. A w Polsce chyba 4 razy więcej jest sprzedawanych Cupr niż Seatów. To jest też temat na dyskusję, ale może nie dziś. No dobra, powiedz mi, wiemy, że 333 konie, kombi?
30: Tak.
31: To wiemy, że napęd na obie osie, bo w hatchbacku jest na jedną oś. Wiemy, że dobre osiągi. Wiemy, że ten samochód nam się rok temu podobał. A teraz była inna troszkę wersja, ale tam wiele nie zmieniono. Jakaś taka wyposażenia, prawda? No i co powiesz? Co powiesz o tym samochodzie?
30: Słuchaj, jest genialne. To znaczy z tymi samochodami, które są hot hatchami, jest ten malutki, malutki problem, że one czasem potrafią być trochę męczące. Ten w ogóle nie był. Świetne fotele. Bardzo takie sprawiające wrażenie dopracowanego samochodu. W tym tygodniu przywoływaliśmy ten research development. To tutaj tego nie zabrakło. To po prostu dobre auto, to po prostu fajne auto, porządnie zrobione. Widać, że to nie jest nowość. Widać, że to nie jest samochód zaprojektowany w tych czasach, gdzie wszystko po prostu już jest jak najtaniej. Tylko to jeszcze jest trochę samochód ze starych czasów i to jakby objawia się na przykład tym, że to wszystko jest jakoś tak, wiesz, wyraźnie mięsiste, tak? Jeszcze nie zdążyli
31: tego wszystkiego. Ja go bardzo lubię, ja go pamiętałem przecież z tych, no nie pierwszy raz. Ja w ogóle Cuprę dawałem jej szansę już 5 lat temu, wiesz, ty chyba mniej. Wydaje mi się, że tak kręciłeś nosem, że to taki dziwny pomysł, wyodrębniać jeszcze, robić taki szum wokół tego, ale wydaje mi się, że to nie było złe, żeby tak doszło do przeciętnego klienta, te samochody dotarły, mniejsze silniki, tańsze, a nie tylko 300-konne, prawda?
30: Tak, oczywiście, bo to z silnikiem 1.5 też możesz kupić, ale ta 300-konna wersja VZ jest genialna. To jest jeden z przyjemnie jeżdżących samochodów w swojej kategorii. To już nie jest tak liczna kategoria jak kiedyś, ale to jest świetne auto.
31: Ile on ma tam? Niewiele chyba ponad... Nie, no masz chyba około 5 sekund do setki, tak, prawda? O ile pamiętam. No ale wiesz, możesz kupić 1.589, wtedy masz do setki, a możesz kupić 2.0, 245 chyba jeszcze. Ale słuchaj, wiesz na co się cieszę? To już mówiłem i przypomnę to, że mamy już zapisanego też na tydzień, słuchaj, tego pięciocylindrowego 390 koni. Wiesz, o czym mówię? VZ5. No, oby go nikt wcześniej nie stuknął, rozbił, bo to różnie bywa. Taki samochód, wiesz, to emocje są niesamowite. No, ale jeszcze parę tygodni. Poczekajmy. No, to tyle chyba o tej Cuprze Leon, prawda?
30: Tak.
31: Fajne. Czy jeszcze coś mamy
30: o
31: niej?
30: Nie, to jest, myślę, że temat wyczerpany. To nie
31: ale
30: jest
31: czekaj,
30: samochód...
31: jedno pytanie tylko. Kombi, bardzo praktyczne. To spory bagażnik. Ale czy nie wziąłbyś jednak hatchbacka, czy to nie jest? Bo ja pamiętam...
30: Nie, wziąłbym kombi.
31: Nie? Praktyczniejszy i napęd na obie osie tutaj jest, a tam nie ma. I to jest ciekawostka. No właśnie. Dziadam, no dobra, to tyle chyba dzisiaj.
30: Tak, kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy oczywiście już jutro.
29: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Znów pali się las, tym razem na Mazowszu. Ogniem zajęte jest co najmniej 5 hektarów powierzchni. Słowacki premier Robert Fico oświadczył, że nie zaakceptuje wniosków osób tej samej płci. Maja Chwalińska gra dalej. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa akcja gaśnicza w lesie w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, 2 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. Strażak zaznaczył, który informował o sprawie, że powierzchnia

0: Pożaru jest na razie trudna do oszacowania. Z pierwszych informacji wynikało, że jest to ponad 5 hektarów. Rosja i Kazachstan podpisały w Astanie porozumienie dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Kazachstanie. Siłownię jądrową ma zbudować w głównej mierze rosyjski koncern Rosatom w miejscowości Ukhen nad jeziorem Bałchasz na południu kraju. Koszt inwestycji szacowany jest na około 15 miliardów dolarów, z czego około 80% ma zostać sfinansowane z rosyjskiego kredytu. Słowacki premier Robert Fico oświadczył w parlamencie, że nie akceptuje wniosków osób tej samej płci, które zawarły związki w innym kraju Unii Europejskiej i domagają się ich uznania na terytorium Słowacji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że odmowa transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego w innym państwie członkowskim Unii stanowi naruszenie unijnego prawa i zasady swobody przemieszczania się. Słowacki premier argumentuje swoją postawę zmianami w konstytucji z 2025 roku. Dokument uznaje za małżeństwo jedynie związek kobiety i mężczyzny. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty. Na dzisiejszej sesji mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyn-Jachim.
1: Postawa Andrzeja Poczobuta jest dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie. O tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka, solidarność wzajemna, a te wartości także były zawsze bardzo bliskie Sopocianom.
2: Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Podjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie.
1: Mam nadzieję, że razem z mieszkańcami 6 września będziemy mogli Andrzeja Poczobuta uhonorować podczas koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej.
0: Mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim. Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi od lat pozostaje symbolem odwagi obywatelskiej oraz konsekwentnej walki o prawa człowieka i wolność słowa w warunkach represyjnego systemu politycznego. Obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia przebywa w Polsce. W informacjach to wszystko. Za chwilę sport.
3: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
6: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
5: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zagra pojutrze z Greczynką Marią Sakaria. Iga Świątek z Magdą Linet zmierzą się jutro w południe. Oba spotkania pokaże Eurosport. Z polskiej perspektywy te mecze były najważniejsze, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne po dwóch wygranych setach. W trzecim, gdy prowadził 5-1, przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko 2 gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Cerundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na 2 najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Pierwsze po przegranych barażach o mundial i pierwsze bez zmarłego niedawno trenera Jacka Magiery. To nie będzie łatwe zgrupowanie, mówi selekcjoner Jan Urban.
7: To jest nieuniknione, żeby odciąć się, żeby zapomnieć. Nie, właśnie o to chodzi, żeby nie zapomnieć takiej postaci, jaką był Jacek Magiera.
5: Polacy z Ukrainą zagrają w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią w środę w Warszawie. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś ruszyły 2-stopniowe baraże. Mecze Chrobrego Głogów z ŁKS-em już trwa. Po 70 minutach to Łodzianie prowadzą 1-0. A o 20.30 Wieczysta Kraków zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
8: Ja wiem, że wszyscy Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
5: Finał baraży odbędzie się w niedzielę, a już za chwilę prognoza pogody.
3: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu oraz na Suwalszczyźnie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Maksymalnie od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem, około 21 w centrum, do 24-26 na zachodzie kraju.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czy widzieliście już słynny film pewnej dziennikarki, która pojechała do Rosji, by podglądać? Nie jako dziennikarka, tylko jako vlogerka, cokolwiek to znaczy. Ja widziałem. I mówiąc szczerze, umarłem z nudów. To, że na targu można kupić holenderskie sery, nie ma większego znaczenia, bo żywność nie jest objęta sankcjami. Sankcje obejmują towary podwójnego zastosowania, to co przydaje się w produkcji wojskowej, obejmują chemię, półprzewodniki, nowe technologie itd. To, że ktoś znajdzie na rosyjskich targowiskach sery z Francji i się zdziwi, świadczy tylko o jego niedouczeniu albo o tym, że manipuluje. Patrzcie, jak bogato, jak przyjemnie, jak spokojnie. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Wjechać na wideo vlogerskie wakacje też tu można. Tak czy siak, powtórzmy sobie to jeszcze raz i porozmawiajmy o tym jeszcze raz. Rosja nie stała się czarną dziurą po wprowadzeniu sankcji. Nie wpadła w kryzys gospodarczy. Doświadcza natomiast gospodarczego spowolnienia, a to bywa równie, jeśli nie bardziej zabójcze niż kryzys. Kryzys to coś ostrego na kształt gorączki. Po kryzysie może nastąpić szybkie odbicie, a spowolnienie jest stanem przewlekłego osłabienia. W rosyjskiej gospodarce widać stałe trendy, które zasila wojna. Po pierwsze, brak rąk do pracy. Po drugie, widać koszt uzyskania kapitału, wysokie stopy procentowe. Widać utrudniony dostęp do technologii i to już jest polityka sankcyjna. Widać też malejące zyski ze sprzedaży węglowodorów, nawet jeśli wciąż wielomilionowe. I to też jest polityka sankcyjna. I jeszcze jedno. Jeśli już idziemy na ten rosyjski targ, by pokazać dobrobyt, sprawdźmy, jak się mają te targowe ceny do zarobków Rosjan. Kto tam kupuje te francuskie i holenderskie sery? Ile za nie płaci? Bez tej informacji gramy po prostacku, nie do końca uczciwie, uwodząc tych, którzy nie czytali, nie słuchali, żyli wyobrażeniami. Jest niewiele krajów na świecie, w których spowolnienie gospodarcze przełoży się na ponury obraz octu na półkach. I to w sumie dobrze, bo kryzys żywnościowy nie jest tym, co powinna wywoływać jakakolwiek polityka sankcyjna.
4: Reklama.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej. Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7 Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres ciepłownictwa.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Reklama.
10: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
10: Pani zajmuje się analizami ekonomicznymi Rosji, gospodarki rosyjskiej. Ciekawa to profesja, myślę, w ostatnich latach, choć nieco przygnębiająca. Będziemy mówili oczywiście o tym, jak sobie poradziła gospodarka rosyjska w minionym roku, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego wydarzenia, które pewnie pani odnotowała, bo wielu politologów, ekonomistów, dziennikarzy zajmujących się Rosją o tym mówiło. Pisały o tym właściwie wszystkie opozycyjne media, te emigracyjne rosyjskie. Czyli przestoje w wypłacaniu pensji pracownikom przemysłu rosyjskiego. Między innymi, to było bardzo ciekawe, w miejscowości Kingisepp są takie słynne zakłady maszynowe, które produkują drony dla Rosgwardii. I tam również do takiego przestoju doszło. Do przestoju w płatnościach, do protestu załogi i tak dalej, i tak dalej. W innych zakładach, już nie przypomnę sobie dokładnie, które to były, ograniczono tydzień pracy do 4 dni. Mimo, że też były to zakłady zbrojeniowe. Czyli wydawałoby się priorytet, kasa, no właściwie wszystkie środki, wszystkie moce, jakie są w Rosji w tej chwili, zbrojeniówka dostaje, a mimo tego się krztusi. Mimo tego dzieją się takie rzeczy. Z czego to wynika?
22: Jest to, ja myślę, że to jest kompleksowy zespół problemów, które dotykają przede wszystkim sektor cywilny, ale też i zbrojeniowy. To są przede wszystkim osiągnięcie swoich mocy produkcyjnych. To po pierwsze, i większość zakładów nie jest w stanie więcej produkować, na przykład, bo nie ma pracowników.
10: To mogą być te 4 dni pracy.
22: I to mogą być 4 dni, ale też, bo nie mają środków na to, żeby zakupować. No, wiadomo, że zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, tam nie ma gospodarki rynkowej. To jest, regulowane są ceny, wszystko jest ustalane. Natomiast problem polega na tym, że żeby podtrzymywać, muszą być stałe dopływy środków z sektora, z budżetu, tak? Więc generalnie, ogólnie patrząc nawet na te informacje, oczywiście są pojedyncze przykłady i oczywiście warto o nich mówić, bo to też pokazuje jakby cały obraz nam pokazuje Rosji. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o sektory zbrojeniowe, to one nadal bardzo dynamicznie rosną i w większości przypadków tam nie ma takich problemów. Chociaż rzeczywiście to już w zeszłym roku i to płynęły sygnały przede wszystkim też z Ministerstwa Obrony, gdzie wiceminister mówił o tym, że są problemy, że nie ma ludzi, że nie ma zasobów odpowiednich. W związku z tym, no, zakłady również zmniejszają tempo wzrostu. To jest oczywiście ogółem, ale jak patrzymy na poszczególne zakłady, to sytuacja już może być zupełnie różna i mogą być też takie zakłady, które sobie nie radzą. Zwłaszcza, że część tych zakładów, one nie tylko produkują na potrzeby zbrojeniowe, ale one też produkują na potrzeby cywilne. A tutaj z tym to już jest totalny problem, no bo nie ma zbytu.
1: Taki dziennik, taka telewizja informacyjna działająca poza Rosją, Nastojaszcze Wriemia, właśnie komentując tą sytuację w Kingisepie, te przestoje płatności, zaprosiła byłego wiceministra finansów Rosji w latach 90., on teraz mieszka w Waszyngtonie, Siergieja Aleksaszenkę, który powiedział tak: no, przyczyn może być dużo, ale między innymi, jak sobie pan popatrzy, mówi do tego dziennikarza, jak sobie pan popatrzy na to, jak w tej chwili są oprocentowane depozyty w bankach, to może się okazać przy poziomie korupcji i takiej, powiedziałbym, degrengolady moralnej, że opłacało się przetrzymać pieniądze na kontach, a nie wypłacać ich ludziom, żeby mieć z tego ten zwrot bankowy, że to też może tak działać.
22: Znaczy, to absolutnie może tak działać, bo to też jest ważny element, który tutaj też trzeba podkreślić, że wojna jedynie zwiększyła poziom korupcji w Rosji. Ona go nie zwalcza w żaden sposób, a jedynie ta korupcja rośnie. I sektor zbrojeniowy, ponieważ, tak jak powiedziałam na początku, on jest jakby wyjęty spoza gospodarki rynkowej. Więc ilość osób, która się bogaci na kontraktach zbrojeniowych, jest ogromna. Natomiast powiem szczerze, że jeśli dyrektor pozwoliłby sobie na
1: porządki, nieporządki,
22: praktyki, które powodują, że ludzie wychodzą na ulicę, to może się to dla niego bardzo źle skończyć. I zwłaszcza, że tutaj akurat rosyjskie władze, Kreml bardzo pilnuje, żeby te niewypłacanie pensji nie było dłuższe niż 3 miesiące, bo to wtedy wchodzi w statystykę i widać, że coś jest nie tak. Więc najpierw reagują gubernatorzy, bo oni są odpowiedzialni, żeby tam był porządek, ale potem każdy następny, więc raczej to są pojedyncze na razie sytuacje. Mówię o zbrojeniówce i zakładach państwowych, tak? No bo to jest ten element, gdzie Kreml ma największy instrument nacisku.
1: Ale to jest też o tyle istotne, że zbrojeniówka jest właściwie tym jedynym, co w Rosji jeszcze rośnie, prawda? Właściwie wszystkie inne segmenty, rolnictwo, produkcja przemysłowa, budownictwo, to już w ogóle odnotowują spadki na różnym poziomie, ale dość wyraźne. I to widać też w innych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, zdaje się, budowa metra i teraz, nie pamiętam, w Kazaniu chyba stanęła. Właśnie między innymi, no z takich przyczyn jakby nie do końca wyjaśnionych, ale możemy się domyślać, co się wydarzyło, prawda? Czyli to jest dostęp do, przypuszczalnie, do w ogóle do środków produkcji szeroko rozumianych, od pieniędzy przez materiały budowlane.
22: No wiadomo, że zwłaszcza jeśli mówimy o inwestycjach regionalnych, tak? Bo budżet federalny nadal część tych swoich środków na takie projekty infrastrukturalne przeznacza i stara się, zwłaszcza, że większość z nich ona ma egzystencjonalne znaczenie dla Rosji, tak? To jest kwestia, nie wiem, rozbudowy kolei, rozbudowy dróg, zwłaszcza na kierunku wschodnim, tak, żeby zapewnić dostęp do tych rynków azjatyckich. Natomiast w przypadku regionów, regiony zostały bardzo silnie obciążone wydatkami na armię, na wojsko, obsługą rodzin i zabezpieczeniem rodzin żołnierzy walczących na froncie. W związku z tym efektem tego już był bardzo duży deficyt w ogóle regionów w zeszłym roku. 1,5 biliona rubli. Rosyjski budżet federalny miał 5,7, a ten regionalny dodatkowo jeszcze 1,5 biliona. Dlatego, że regiony też nie otrzymały transferów z federalnego centrum, tak? Budżet federalny też już musiał zaoszczędzić na tych wydatkach, no bo szło wszystko na armię. W związku z tym tu są takie poukrywane w różnych miejscach te koszty wojny, które są naprawdę potężne, przez co trzeba oszczędzać na wszystkim. Infrastruktura przede wszystkim, ale przede wszystkim też cały sektor komunalny. Te informacje, które płyną do nas z Rosji w ostatnich tygodniach, miesiącach, zwłaszcza teraz zimą, problemy, awarie z grzewcze, awarie z prądem. To jest wszystko kwestia zacofania, niedoinwestowania, braku środków, nakładów na renowację i to się tylko pogłębia, tak? ta infrastruktura w wielu miejscach, zwłaszcza w tych regionach biedniejszych, ona tam funkcjonuje od czasów Związku Radzieckiego i nikt do niej się przez ten ostatnie 30 lat nie dotykał.
1: No, trzeba pamiętać o tym, że Rosja jest specyficznym krajem o specyficznym jakby profilu klimatycznym i przestój w dostawie ciepła do niektórych miast, zwłaszcza na północy, to właściwie jest ewakuacja tego miasta.
22: No, czy nikt,
1: mówię o skrajnym przypadku.
22: Ja wiem, tak, tylko że nikt wtedy też o tej ewakuacji nie myśli i nikt tym ludziom nie stara się pomagać, to oni sami starają sobie pomóc i znaleźć sposoby, jak przetrwać, bo wiadomo, że w tych kryzysowych sytuacjach Rosjanie wiedzą, że muszą przede wszystkim liczyć na siebie. Więc to jest fakt. Więc no, takie sytuacje absolutnie będą się tylko powtarzać i będą coraz częstsze, no bo jakby, mówię o infrastrukturze, ale służba zdrowia, która jest totalnie, naprawdę fatalnym stanie, możliwość dostęp do lekarza, dostęp do usług medycznych, no jest bardzo ograniczony, no bo te nakłady, widać to zresztą, jak porównamy jakby budżet, strukturę tego budżetu, jak wyglądała w 2021 roku przed pełnoskalową wojną i jak wygląda teraz, tak? Obecnie wydatki na wojnę i na bezpieczeństwo narodowe, czyli to jest od policji po Rozgwardię, która też jest na froncie, to jest prawie 50% budżetu. Tak? Wcześniej to było 23% budżetu, czyli cała reszta to były pieniądze, to było i tak bardzo dużo, ale cała reszta, te 75% to były pieniądze przeznaczane właśnie na potrzeby ludzkie, na infrastrukturę, na modernizację, na rozwój. No teraz te pieniądze idą po prostu w wojnę. A ja mówię tylko o tych wydatkach, które znamy.
1: Spójrzmy jeszcze może na a propos służby zdrowia, bo to mnie zaciekawiło właśnie, jak zaczęła pani o tym mówić. Czy to też dotyczy weteranów, czy oni mają jakiś swój własny obieg?
22: Weterani i rodziny, oni są absolutnie priorytetowo traktowani. I rzeczywiście, pod warunkiem oczywiście, znaczy żołnierze, którzy walczą, w przypadku małego uszczerbku na zdrowiu, oni są leczeni jeszcze tam w tych przedfrontowych szpitalach. No i oczywiście natychmiast wracają na front. Ci, którzy mają poważne rany i nie są w stanie już dalej walczyć, no to oczywiście wracają do Rosji, są leczeni i są specjalne też szpitale dla nich. No i oczywiście otrzymują to swoje odszkodowanie, natomiast ich rodzina ma dostęp do dodatkowych wypłat socjalnych z regionów. I dlatego właśnie te obciążenia regionów są takie ogromne. Dzieci tych ludzi mają możliwość dostępu do szkół, na uniwersytety, poza kolejnością, co też powoduje wiele napięć w samym społeczeństwie rosyjskim. Tak? Do tego oczywiście to jest kwestia dostępu do preferencyjnych kredytów. Oni też inaczej są traktowani, więc tutaj jest taki cały zespół. No to jest właśnie ten element, w jaki sposób Kreml kupuje żywą siłę na front, tak? Absolutnie ją kupuje, tak żeby właśnie nie było buntów, nie było niezadowolenia społecznego, no bo skoro to jest ten kontrakt, tak? Skoro dostają pieniądze, idą na front, no to tak się umawiliśmy i tutaj nie ma zaskoczenia, tak?
1: Ale warto pamiętać o tym, bo tak trochę przedstawiamy tą perspektywę mikro i perspektywę mezzo, taką średnią. Przejdźmy może do tej perspektywy makro. Rosną podatki, rosną obciążenia fiskalne. Ewidentnie trzeba tą kasę wyduszać już właściwie z każdego źródła, ze społeczeństwa i z gospodarki ledwo dyszącej też.
22: Tak, no i efekt tego widzimy. Zobaczyliśmy już w styczniu, ale widzimy też w tych pierwszych tygodniach lutego, rosnąca inflacja, tak? Jutro będzie decyzja Banku Centralnego, co dalej ze stopami procentowymi. W zeszłym roku udało się zbić te stopy z 21 do 16 pod koniec roku. Też przy dużych naciskach, przede wszystkim politycznych, ale jednak z umiarem. Natomiast no, pytanie, czy ten trend będzie można utrzymać. Jest duża wątpliwość, bo efekt właśnie podniesienia VAT-u jest bardzo poważny i co przede wszystkim myślę, że może niepokoić Kreml, to to, że ten wzrost cen jest absolutnie zauważany przez społeczeństwo i on budzi niezadowolenie, zwłaszcza, że to nie tylko jest kwestia podniesienia VAT-u, a co za tym idzie i tych cen na towary i usługi, ale też była decyzja państwa o podniesieniu taryf za opłaty mieszkaniowo-komunalne i w niektórych przypadkach te opłaty w regionach, w różnego rodzaju regionów, mamy informację, że te regiony, że te opłaty wzrosły nawet dwukrotnie. I to są, okej, Rosjanie płacą znacznie mniej niż my tutaj w Polsce, czy w ogóle w Europie. Natomiast dla emerytów, którzy i tak już muszą liczyć każdy grosz, bo biednieją od początku tej wojny, no myślę, że to jest poważny, poważny problem.
1: No to właśnie, zobaczmy, jak to zaczyna wyglądać. Obciążenia fiskalne rosną, rosną koszty życia dramatycznie, rosną ceny właściwie wszystkiego, od żywności po takie dobra, no nazwijmy je luksusowe, choć one się stają luksusowe obecnie w Rosji, czyli nie wiem, telefony, samochody nowe, których nie ma, prawda? Jakby wydawało się, że przemysł motoryzacyjny tam próbuje jakoś odbić, ale w tym roku też zanotował dramatyczne spadki. Rosjanie nie chcą kupować rosyjskich samochodów, nie chcą kupować chińskich samochodów, bo jest problem z jakością. Kupuje się używane samochody głównie z Azji.
22: To jest też głównie problem z cenami. To od czego zaczęliśmy. Bo i to też jest... A wzrost, ten taki dramatyczny wzrost cen samochodów w zeszłym roku był znowu wynikiem szukania przez Kreml dodatkowego źródła dochodów. I w 2024 roku, w październiku, Kreml podniósł niemalże o 80% opłatę recyklingową na importowane samochody. Oczywiście z jednej strony to była mowa o tym, że walczymy z zalewem chińskich samochodów i w ten sposób będziemy wspierać przemysł rodzimy, produkcję rodzimą. Natomiast to, ten dynamiczny wzrost tej opłaty, temu dynamicznemu wzrostowi opłaty towarzyszyło jednocześnie spowolnienie gospodarcze. I efekt był taki, że popyt w ogóle rośnie, bo spada, bo obywatele w ogóle liczą pieniądze i jeśli je mają, to przede wszystkim przeznaczają je na te potrzeby, które naprawdę są te towary, które naprawdę są im potrzebne. A samochody typu, nie wiem, czy telefony, no można z takim zakupem poczekać, tak? Nie trzeba samochodu wymieniać co 3 lata, co 4 lata można tym samochodem pojeździć dłużej, albo można kupić po prostu używany samochód i zapomnieć o tym, że kiedyś było się na tyle bogatym, że można było jeździć nowym samochodem. I tutaj to też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo oczywiście prawdą jest, że produkcja sektora motoryzacyjnego w zeszłym roku mocno spadła w Rosji, ale jednocześnie przez to wprowadzenie, podniesienie tej opłaty recyklingowej, Chińczycy też znaleźli pomysł, jak obejść. W związku z tym wzrosła tak zwana produkcja samochodów chińskich w Rosji. Znaczy słowo produkcja jest za dużo powiedziane, to jest to montaż gotowych samochodów rozebranych na części w Chinach i następnie w fabrykach byłych zachodnich koncernów w Rosji ponownie one są montowane i już wtedy ta opłata jest znacznie niższa. I rzeczywiście w tych regionach, gdzie takie zakłady motoryzacyjne wcześniej należące do zachodnich firm były, typu Kaługa, typu Kaliningrad, Niżny Nowgorod, widzimy naprawdę dynamiczny wzrost produkcji. Tylko przemysłu, zwłaszcza przemysłu przetwórczego. No to, natomiast musimy pamiętać, że to są właśnie samochody chińskie, całkowicie wyprodukowane w Chinach, przywiezione w częściach i zmontowane ponownie w Rosji, co powoduje, że tylko nastąpił dodatkowy wzrost ceny tego samochodu, a niewiele więcej. Okej, i Rosstat może się pochwalić, tak, tu nam produkcja wzrosła.
1: Ale to jest właśnie na tyle istotne, że trzeba zrozumieć jakby w jakiej sytuacji zaczyna się znajdować ten biznes, który teoretycznie bazuje dalej na tych technologiach przywiezionych czy sprowadzonych z zachodu, prawda, że jednak to odcięcie od, że tak powiem, macierzy europejskiej, no to nie oznacza, że można tego użyć tak łatwo. Znaczy powrót do podobnych poziomów produkcji jest właściwie nieosiągalny. Wiele z tych zakładów już nie ruszyło.
22: Znaczy ja mówię o tym, że ta produkcja, ten montaż tych samochodów ma miejsce w zakładach, byłych zakładach zachodnich firm. Ale to nie oznacza, że przy tym montażu używana jest linia produkcyjna.
1: No
22: używane są śrubokręty, lutownice i nie wiem, co tam jeszcze jest potrzebne do tego, a nie linia produkcyjna, tak? Bo to stoi tam i czeka na lepsze czasy. Chyba pytanie, czy po tych już 4 latach to w ogóle będzie jeszcze można to użyć. Tak po prostu, jeśli jakaś sytuacja się zmieni i byłaby możliwość, żeby tam zachodnie firmy wróciły. W związku z tym absolutnie, znaczy, to samo mówimy tutaj o sektorze motoryzacyjnym, który w zasadzie w 2025 roku produkował o połowę samochodów mniej niż przed pełnoskalową wojną. To samo mamy w produkcji maszyn, tych, nie wiem, lodówek czy zmywarek, tak? O połowę mniej jest produkowane. I tutaj oczywiście Rosstat pokazuje nam sztuki, w związku z tym możemy sobie jedynie pokazać, o ile to spadło w ilościach, ale tu już nie ma tej jakości, tak? O czym my teraz mówimy, tak? Jak długo ta zmywarka, lodówka czy ten samochód będzie mógł jeździć nieawaryjnie?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ewidentnie widać, że jednak możliwości rosyjskiego przemysłu, żeby zastąpić te produkty zachodnie, są marne. I to przypadek, zdaje się, Moskwicza, jest taki dość spektakularny. Moskwicz wprowadził niedawno nowy model sedana. Przez pierwsze 2 tygodnie sprzedał się 1 egzemplarz. Szacowano produkcję, zdaje się, półroczną na 120 tysięcy, wyprodukowano 8 tysięcy. No takie to są liczby.
22: Tak, to są takie liczby. Tutaj też bardzo ciekawym przykładem są też te zakłady w Kaliningradzie, Avtator. Przed wojną to były największe zakłady motoryzacyjne w całej Rosji. A obecnie, w zeszłym roku, te zakłady montowały tam 20 różnych modeli samochodów. Każdy z nich to była różna wariacja Cherry chińskiego.
1: Tak.
22: I to są, po pierwsze, to są chińskie samochody, więc tutaj nadal jest duża rezerwa wśród Rosjan co do tego, czy by to kupować. Ale dwa, to są też, nie dość, że to są chińskie samochody, to jeszcze sprzedawane pod absolutnie nieznanymi markami. W związku z tym, co Rosjanie, Moskwicz, podobnie, tak? No to jest chiński samochód, całkowicie wyprodukowany w Chinach, natomiast też sprzedawany też pod tą marką rosyjską. I też pytanie, a co z serwisem? A jak to będzie wyglądało, tak? W związku z tym, no pewnie lepiej jest sprowadzić jakiś zachodni używany samochód, jeśli się jeszcze to da, na przykład z Korei, i po prostu korzystać z tych samochodów.
1: Wracając do wskaźników, ile w tej chwili wynosi inflacja w Rosji?
22: A to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ rząd pod koniec 2025 roku w zasadzie sukces ogłosił, bo inflacja na koniec roku spadła do 5,6%.
1: Wspaniale.
22: Wspaniale. No oczywiście potem mieliśmy styczeń i teraz jeszcze luty. I wzrost podatków, więc ta inflacja ponownie wzrosła roczna. Tak mniej więcej teraz to jest na poziomie, nie wiem, 6,5-7%. Ale mamy również badania, mówimy o tej oficjalnej inflacji, ale mamy też badania, które prowadzone są też i na zlecenie Banku Centralnego, no, który to jednak musi regulować stopę procentową, więc musi też mieć odsłuch z rynku. I tam są badania prowadzone wśród respondentów i pytania o ich ocenę inflacji w Rosji. No i one się nie zmieniają od zeszłego roku. Od zeszłego, ja mówię, 2023 roku. Praktycznie przez 2025 rok ona się nie zmieniła. I ta ocena rosyjskich respondentów jest, inflacji jest na poziomie 14,5%. Czyli mówimy o tym, że inflacja oficjalna jest 3-krotnie niższa niż tą, którą odczuwają obywatele.
1: No, to jest ciekawe. Rozumiem, że mało kto się zajmuje takimi alternatywnymi metodami czy próbami liczenia inflacji.
22: Były takie ośrodki w Rosji, ale one już nie publikują tych danych.
1: A jak to jest z bezrobociem i w ogóle z siłą roboczą w Rosji? Bo to jest kolejny ciekawy temat, prawda? Bo jakby przywykliśmy do tego, że tej siły roboczej nie ma i pewnie nie ma jej dalej, ale czy zarazem można powiedzieć, że bezrobocie też zniknęło?
22: Znaczy bezrobocie zniknęło, no bo nie ma siły roboczej, więc wszyscy, którzy chcą pracować, absolutnie są w stanie znaleźć zatrudnienie.
1: Ale właśnie ciekawi mnie, jak to się ma do tej sytuacji ograniczania, cięcia tygodnia pracy, jakby z ograniczania produkcji. Czy to nie jest taka sytuacja właśnie paradoksalna, gdzie trochę w zasadzie zaczynamy mieć do czynienia jakby z ukrytym bezrobociem?
22: Częściowo tak, ale my też musimy pamiętać, że między innymi te przestoje, skrócenie czasu pracy do 4, a czasami do 3 dni w tygodniu, bo to są też takie zakłady, ono też było wynikiem kosztów produkcji. A jednym z kosztów produkcji, który wzrósł bardzo dynamicznie w czasie wojny, to są koszty pracy. W związku z tym zakładów nie stać jest na tych pracowników. Tak? Bo jeśli chcą zatrudnić specjalistę, to muszą mu znacznie więcej zapłacić, niż zarabiają żołnierze na froncie. I którzy zarabiają, jak na rosyjskie warunki, bardzo, bardzo dużo. Wzrost płac wśród specjalistów, to w ciągu tych 4 lat wojny, to jest mniej więcej 3-4-5-krotne. Tak? Bo oni, zwłaszcza jeśli mówimy o osobach pracujących w IT, inżynierach, wszelkiego, kierowcy, w tym momencie jest to absolutnie deficytowy zawód. W związku z tym ktokolwiek chciałby, zwłaszcza jeśli mówimy o takich jeżdżących na dalekich trasach. W związku z tym tutaj mamy właśnie ten paradoks. Ale oczywiście nie wyklucza to, że zwłaszcza wśród niewykwalifikowanej kadry myślę, że jest dość, zwłaszcza w biedniejszych regionach, to prawdziwe bezrobocie, ono pewnie może jest znacznie, znacznie większe, tak?
1: No i teraz dochodzimy do tego zasadniczego pytania, jak to wszystko zebrać i jak to nazwać. Czy co to jest właściwie? Czy to jest spowolnienie? Czy to jest początek kryzysu? Co to jest?
22: No na razie jeszcze właśnie poprzez, dzięki tym nakładom na wojnę udaje się rządowi, przynajmniej na poziomie makro, utrzymywać tą gospodarkę w stagnacji, tak? Już nie ma mowy o wzroście. Właśnie te sektory zbrojeniowe w pewien sposób zapewniają te minusy, te problemy sektora cywilnego. Natomiast też widzieliśmy, że budżet na ten rok już trwający, on zakłada zmniejszenie nawet wydatków nominalnych na obronę narodową. Oczywiście jest to tylko założenie, więc jeśli tam sytuacja na froncie będzie wymagała, to oczywiście te pieniądze się znajdą, zostaną przesunięte z innych pozycji budżetowych. Natomiast ewidentnie Kremlowi kończą się pieniądze do tego, żeby utrzymywać ten wzrost. Bo też musimy pamiętać, że ta gospodarka rosyjska i że przez te pierwsze 3 lata cały czas mówiliśmy o tym, że ona jest odporna, daje radę, no to było, zawdzięczało to właśnie tym ogromnym, zwiększającym się nakładom państwa na wojnę. Teraz już nie da się zwiększać. Kremlowi przede wszystkim w tym momencie zależy na tym, żeby przynajmniej te wydatki utrzymać, no i zapewnić jakby możliwość armii dalszej walki. Natomiast co będzie dalej? Nie wiadomo, bo zaczynają się te wyzwania, o których teraz wcześniej mówiliśmy, one już dotykają wszystkich branż, zaczynają dotykać również banków. Ponieważ ze względu na produkcję, problemy z produkcją wielu przedsiębiorstw, te firmy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań, tak? W związku z tym tutaj też pytanie jest, na ile ostatnio, w zeszłym tygodniu mieliśmy informację, że jedna z największych firm deweloperskich w Rosji zwróciła się o wsparcie do rządu, o pożyczkę, oferując część udziałów częściowo dla państwa, tak? To są już naprawdę sytuacje, kiedy okazuje się, że te wszystkie koła napędowe, które do tej pory były, czyli wcześniej przez pierwsze 2 lata wojny, to był przede wszystkim sektor budowlany, oczywiście infrastruktura, koleje, które mimo wszystko, niezależnie od sytuacji, muszą, powinny w każdym razie zwiększać nakłady inwestycyjne, już nie są w stanie tego robić, no bo też brakuje im pieniędzy. Wyniki już nie były takie kolorowe. Firmy, które nadal pokazują, że mają bardzo, na przykład bardzo ciekawa sytuacja, ostatnio Nornikiel, jeden z największych na świecie producentów niklu i miedzi w Rosji, pokazał wyniki i oczywiście na pierwszy rzut oka są doskonałe. Bardzo wysoki zysk, obroty wzrosły. Ale potem się okazuje, że firma ma, zastanawia się, czy będzie dywidendy wypłacać, bo ma bardzo ogromne potrzeby inwestycyjne, które są niezbędne, żeby utrzymać produkcję. Ma bardzo duże zobowiązania, kredyty, które musi spłacić i w zasadzie ten kapitał jest mu, firmie jest potrzebny.
1: No na przeżycie.
22: Na przeżycie, bo nie ma dostępu do rynku kapitałowego, no bo pożyczanie przy 16-procentowej stawce procentowej jest po prostu no, dla firmy absolutnie nieopłacalne. Więc no, wyzwań jest mnóstwo, ale co będzie dalej? No pewnie będą Rosjanie biedniejsi, firmy będą jeszcze bardziej, jeszcze mniej produkowały, ale no, Putin jak na razie utrzymuje swój priorytet, tak?
1: Czy możemy wierzyć w ogóle w ten jednoprocentowy wzrost PKB, który się podaje za 2025?
22: No, statystycznie on jest prawdziwy. Tak wyszło z wyliczeń. Natomiast rzeczywiście zadziwiające wyniki pokazał grudzień. Bo de facto grudzień, jak Rosstat pokazuje dane, to on się wybił ze wszystkich trendów poprzednich miesięcy. Produkcja wzrosła 3,7%, podczas gdy w listopadzie i wcześniej ona rosła na poziomie 1%. Mało tego, produkcja przetwórcza wzrosła 7,8%. Tutaj w tym mamy właśnie sektor motoryzacyjny, ale tutaj mamy też przetwórstwo złota. No i ze względu na to, że w zeszłym roku mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost cen złota, no to jakoś to też się spina. Więc statystycznie, no tak, no 1%, ale biorąc pod uwagę, że przede wszystkim największą wątpliwością jest inflacja w Rosji, no to trudno powiedzieć, na ile ten właśnie wzrost, ta cyfra jest prawdziwa, tak? No bo to ten wzrost PKB w dużej mierze zależy od tego, jest urealniany o poziom wzrostu cen, tak? Więc jeśli go zaniżamy, tą inflację, no to i wzrost nam.
1: A źródła tej wysokiej inflacji są jednak takie, że trudno będzie je w najbliższym czasie jakoś zniwelować.
22: No nie ma możliwości, ponieważ głównym źródłem, tak jak wcześniej mówiłam, to jest problem na rynku pracy. I tutaj się z tym nic nie zmienia. Wykwalifikowanej kadry jest coraz mniej, bo też i tych obecnie nauka w Rosji i sposoby kształcenia, no one tylko degradują, tak? Czyli tych nowych kadr, które mogłyby pojawić się na rynku, jakość tych nowych kadr, ona też jest wątpliwa. Poza tym każdy kolejny rocznik wchodzący na rynek pracy jest mniejszy, tak? Ze względów demograficznych jest mniej osób, która wchodzi na rynek, niż ilość osób, która z tego rynku w tym samym roku schodzi, no bo to są poważne dysproporcje, więc rynek pracy jest poważnym problemem. No i przede wszystkim jest spadek popytu, co powoduje, że po prostu nie ma też potrzeby produkowania, tak? Bo firmy może i by chciały produkować, ale nie znajdują nabywców, tak? Tak jak do tej pory ten na przykład budownictwo, ono się tak dynamicznie rozwijało, bo państwo dawało tanie kredyty. One były tanie ze względu na to, że państwo dofinansowało stawkę procentową, natomiast one wcale tanie nie były, no bo ceny rosły w tym samym czasie, tak? No, w związku z tym boomem. No i teraz zakredytowanie osób, społeczeństwa i firm, no powoduje, że środków wolnych na to, żeby kupować coś obecnie, no jest coraz mniej. No więc tych problemów rzeczywiście tylko przybywa.
1: Ale to jest niesamowite, do jakiego stopnia jakby ta sytuacja pokazuje taką kumulację trendów długofalowych, czegoś, co się zaczęło na wiele lat przed wojną, prawda? Co trapiło rosyjską gospodarkę już dużo wcześniej, bo przecież ta demografia była fatalna od dawna. Korupcja była ogromna i zawsze to był problem. Razem z tymi krótkofalowymi, tymi, które pojawiły się po wojnie, że to jest taki rzeczywiście, można powiedzieć, takie kombo, takie połączenie bardzo różnych, bardzo negatywnych zjawisk.
22: I tutaj też jest jeszcze jeden ten taki czynnik, który myślę, że jest bardzo ważny. Tak jak w gospodarkach zachodnich, to ten mały i średni biznes jest tym motorem, jest tym elementem, to jest naprawdę silny biznes, który tą gospodarkę utrzymuje. W Rosji on nigdy nie był silne. Państwo mocno ograniczało funkcjonowanie tego biznesu. Natomiast od początku tego roku, poprzez właśnie podniesienie VAT i zmiany zasad płacenia, mały i średni biznes, część z niego przynajmniej, została też objęta VAT-em. Więc ci, którzy tam sobie próbowali tymi małymi biznesami jakoś radzić, oni w tym momencie dodatkowo jeszcze dostali absolutnie cios w splot słoneczny, ponieważ już dzisiaj wiemy, że mnóstwo małych tam restauracji, barów zamyka się nawet w Moskwie. To samo jeśli chodzi o usługi, nie wiem, fryzjerzy, kosmetyczki, tak? Mamy serię zamykanych małych biznesów. A co to oznacza? Oni też przestają wynajmować lokale, czyli ci, którzy wynajmowali, też dostają, czyli jest to system, reakcja naprawdę bardzo, bardzo system łańcuchów powiązanych, więc i to też, bo priorytetem jest wojna, tak? Więc trzeba zebrać te pieniądze. No więc decydujemy się na to, że też pogarszamy sytuację małego biznesu, innych biznesów, społeczeństwa, tak? No bo priorytet jest zupełnie inny.
1: Ale tutaj trzeba sobie mocno powiedzieć, jednak to podkreślić, że ci wszyscy, którzy twierdzą, że sankcje nie są problemem dla Rosji, się mylą i to bardzo, bo wyraźnie widać, że polityka sankcji ściąga gospodarkę na dół i tworzy problemy właśnie na każdym jednym poziomie.
22: Znaczy myślę, że teraz dopiero widać absolutnie efektywność tych sankcji, ale to wcale nie oznacza, że sankcje są tym elementem, tym czynnikiem, które są w stanie Putina zatrzymać. No bo widzimy, tak, że nie ma, on jest absolutnie zdeterminowany i przerzuca te koszty na społeczeństwo, na biznes, zabiera pieniądze, bo ma swój cel. I nie wiem, mamy przykład Korei Północnej, gdzie społeczeństwo jest zupełnie biedne, tak? Więc do tego poziomu jeszcze rosyjskiemu społeczeństwu jest daleko. Więc jeszcze tych zasobów w Rosji jest trochę, które można ściągnąć, żeby walczyć.
1: Znaczy jest mówiąc krótko, co poświęcać w takiej logice, którą Putin kiedyś wygłosił, że ludzi u nas dużo, prawda? No nie aż tak dużo, co nie pokazuje bardzo wyraźnie te problemy na rynku pracy, ale wystarczająco dużo, żeby jeszcze chwilę to pociągnąć dalej. I ja rozumiem, że właściwie póki co, tak patrząc na te trendy, one są wszystkie dla Rosji negatywne, ale też nie narastają tak lawinowo. Nie wiemy oczywiście, co się wydarzy. Zawsze może być jakieś tąpnięcie, ale nie narastają jakby tak dramatycznie, czy ta dynamika nie jest aż tak wstrząsająca.
22: I tutaj jest jeszcze ten inny czynnik, bo to, tak jak mówiliśmy od początku, tak, to ta wojna, która jest priorytetem, ona też do tego, żeby ją kontynuować, Putin nie jest aż tak bardzo zmuszany, żeby te wydatki na wojnę zwiększać wielokrotnie, tak? Wystarczy, że utrzyma wojsko rosyjskie, utrzyma te swoje pozycje, przesunie się tam o kilometr, o dwa kilometry i to jest wystarczające, tak? Bo to jest wystarczające też, żeby jeszcze bardziej osłabić Ukrainę i jeszcze bardziej zniechęcić Zachód do tego, żeby tą Ukrainę wspomagał. Więc no to nasze w dużej mierze działania albo brak tych działań, niewystarczające wsparcie dla Ukrainy powoduje, że te środki, które Putinowi są potrzebne na kontynuowanie, na utrzymanie tej dynamiki wojny, on ma i on ma jeszcze przez dużo miesięcy, tak? Bo de facto no, Ukraina nie ma czym odpowiedzieć, albo to, co posiada, jest niewystarczające, żeby odpowiedzieć Rosji adekwatnie. To, co nawet co mieliśmy, tak? W ostatnim tygodniu była ta informacja o niepracujących Starlinkach po stronie rosyjskiej, tak? I w rosyjskich tych Z-kanałach było też takie obawy, bo Ukraińcy teraz mogą zaatakować, bo mają to okno, tak? No, oczywiście były próby, no ale no, Ukraina też nie ma wystarczających zasobów, żeby tym ciosem cios zadać, tak?
1: I tutaj trzeba pamiętać o tym właśnie w kontekście całej tej rozmowy i tego wszystkiego, co myśmy powiedzieli. To znaczy, ta opowieść o wygrywającej Rosji, ona się nie skleja, ale mimo tego to jest uderzające, że ta narracja, ona rośnie, ona się utrzymuje. Zachód zaczyna w to wierzyć, że Rosja wygra. To jest prawdziwa groźba. Jakby nie, nawet nie te liczby, które są fatalne, tylko właśnie to, że nie wiadomo dlaczego, czy wiadomo, zaczynamy znowu wierzyć w to, zaczyna Zachód w to wierzyć, że Rosja może osiągnąć sukces.
22: I to jest też bardzo znamienne, że w tej sytuacji, w której Rosja jest gospodarczo, która naprawdę... No, początek tego roku, już nie mówię o inflacji i o problemach związanych z podniesieniem VAT-u, ale ceny ropy naftowej, problemy ze zbytem ropy i dochody budżetu federalnego w związku z tym spadające, bardzo spadające dochody z ropy i gazu w styczniu były o 50% niższe niż w styczniu 2025 roku. To jest ogromna różnica. I to jest naprawdę jakby, jeśli to się utrzyma, to naprawdę tych rezerw, które Rosja jeszcze ma, nie wystarczy. I to jest naprawdę duży ból głowy dla Kremla. A mimo to Rosja tą swoją propagandą, narracją i przekonaniem nie tylko nie ogranicza swoich warunków, ona twardo je broni narzucać, i narzuca cały ten sposób prowadzenia tych negocjacji, nasila te swoje żądania, absolutnie jakby nie ma, zupełnie nie zauważając tych swoich problemów, a co gorsze, oponenci, czyli Zachód cały też jakby nie bierze tego pod uwagę.
1: Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
22: Dziękuję również.
2: Za 8 minut godzina 8, 19.52. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Po godzinie 8 po informacjach mikrofon TOK FM. Dziś, proszę Państwa, historia, która już zatoczyła wielkie, wielkie koło i w zasadzie mogli Państwo wszyscy prędzej czy później dziś znaleźć komentarze do tej sprawy. A kwestia dotyczy czegoś, co zaczęło się w 2018 roku, takim pochyleniem się rządu naszego kraju i parlamentarzystów i parlamentarzystek nad dolą artystów, ale nie takich artystów, co tu zarabiają naprawdę duże pieniądze, a później płaczą, że nie dostają emerytury, tylko tych artystów, którzy, no jak to w Polsce bywa, czasami mają przychody, czasami nie. Czasami uda im się lepiej w jakimś miesiącu zarobić, a czasami nie. Czy zajmują się twórczością ludową, czy literaturą, czy tańcem, czy teatrem, czy filmem, czy sztukami wizualnymi, czy architekturą, czy muzyką. No mamy ich w Polsce tylu, ile mamy, ale jako jeden z niewielu krajów w Europie akurat nie mamy żadnego pomysłu na to, a na pewno już nie mamy systemu, który by wspierał takie osoby, jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne. No i w końcu światło dzienne ujrzała ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. I dziś będziemy o tym rozmawiać, proszę Państwa, bo pewnie się Państwo natknęli w internecie na bardzo intensywną próbę obrzydzenia tej całej idei przez część publicystów prawicowych i polityków prawicowych. Jest bardzo wiele kłamliwych zestawień, że na zdjęciu jest na przykład pani kasjerka w jakimś sklepie i że to ona zarabia tyle i tyle, a obok na przykład jakiś artysta i że teraz będziemy płacili składki tej zamiast tej kasjerce to temu artyście, czy też tego typu zestawienia, które ma nam pokazać, że coś jest nie tak z tym projektem. No to Państwu się należy wiedza. Jak to zrobimy? No, zrobimy to w chyba bardziej szkolny sposób, jaki jest możliwy, a mianowicie po godzinie 20 poprosimy autorkę badania, niejednego zresztą, profesor Dorotę Ilczuk z Uniwersytetu SWPS, pierwszego tak powszechnego i dużego badania, które zbada, ile osób w Polsce jest w takiej sytuacji. Po prostu dowiemy się tego, o czym w ogóle mówimy. Tak? To będzie początek naszego programu Mikrofon Tok FM po 20. A później na naszej antenie minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska opowie o ustawie i powie, na ile problemy, o których profesor Dorota Ilczuk będzie opowiadała jako pierwsza, ta ustawa rozwiązuje, albo przynajmniej te problemy ogranicza. A później kolejny punkt programu Mikrofon Tok FM to Państwa głosy, czyli sól tego programu, Państwa głosy na naszej antenie, dlatego, że część z Państwa po prostu albo ma wśród znajomych w rodzinie, albo sama jest po prostu artystami, artystkami i wie, jaki to jest ciężki kawałek chleba. Szczególnie tymi niezbyt ekonomicznie dobrze sytuowanymi i Państwa perspektywa będzie istotna, ale my wszyscy

0: po prostu w młodym wieku umierała z racji fatalnej sytuacji ekonomicznej. My wiemy, jako kraj, który był pozbawiony państwowości przez zaborców, kraj, który przeżył dwa ustroje totalitarne, że co jak co, ale na samym końcu to obroni nas tylko i wyłącznie kultura, co świetnie swego czasu, jak dzisiaj znalazłem, opisał Jan Paweł II, że bez względu na to, jak ekonomiczne, militarne i inne zasoby są istotne, to to nie ma większego znaczenia, jeśli zaniedbamy kulturę i sztukę. Zresztą to nie tylko głowa Kościoła rzymskokatolickiego zauważyła, że w bardzo nieprzyjaznym otoczeniu przez ostatnie jakieś 300 lat udało nam się świetnie radzić, po części dlatego, że mieliśmy niezwykły potencjał kulturalny i artystyczny. Po godzinie 20, po informacjach, najpierw porozmawiamy z profesor Dorotą Ilczuk, jak wygląda obraz artystów i artystek w Polsce, co to za ludzie, jaka jest ich sytuacja ekonomiczna, jakie branże reprezentują, a później ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska opowie, dlaczego ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny jest tak istotna i tak jak pani minister napisała na portalu, to ważny krok dla tysięcy artystek i artystów, którzy od lat pracują bez stabilności i podstawowego bezpieczeństwa socjalnego. Mam nadzieję, że dzisiejszy program pozwoli państwu wyrobić sobie opinię, a ci, którzy już mają opinię w kwestii tej ustawy, będą mogli, i ci pierwsi również, wygłosić ją na naszej antenie po godzinie 20.20, 20.30, dzwoniąc pod numer 22 44 044. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM.
1: Autopromocja.
2: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
3: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
2: Tajemnice Kościoła w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę.

0: nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Płonie las pod Warszawą. Na miejscu pracuje już ponad 200 strażaków. Ogromne wsparcie dla przychodni w całym kraju. Miliony z Unii popłyną na poprawę opieki zdrowotnej. Robert Lewandowski nie chce zdradzać swoich planów na przyszłość. We Wrocławiu ruszyło dziś zgrupowanie kadry. Jest 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie się zwiększać, mówi oficer prasowy z warszawskiej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
4: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
3: Poza tym jest spory kłopot z dostępem do wody, mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niźnik.
5: Daliśmy ogłoszenie do mieszkańców, żeby ograniczyli dostęp do wody, ponieważ tutaj bardzo dużo wody potrzebne. Na chwilę obecną 3 cysterny wody dojeżdżają do nas.
3: Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Nie ma także doniesień o ofiarach. Ponad 1200 placówek medycznych w Polsce dostanie wsparcie unijne. NFZ ogłosił już listę wszystkich miejsc, do których trafi w sumie ponad 420 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój opieki koordynowanej. Placówki będą mogły zakupić nowy sprzęt lub przeprowadzić remonty. Dotacja z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa 100% kosztów każdej inwestycji. Komisja Europejska chce odblokować pozostałe środki z Funduszu Odbudowy dla Bułgarii. Ma to nastąpić pod koniec sierpnia tego roku. Warunkiem jest utrzymanie tempa reform, w tym w sferze walki z korupcją i reorganizacja prokuratury generalnej, poinformowała Ursula von der Leyen. Bułgaria miała otrzymać w ramach unijnego programu odbudowy po pandemii ponad 6 miliardów euro w formie grantów. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
6: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. We Wrocławiu ruszyło dziś zgrupowanie piłkarskie i reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
8: Będzie zależało od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
7: Na razie reprezentacja z Robertem Lewandowskim, która na Mundial nie jedzie, zagra 2 towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie wielkoszemowego turnieju. Polka pokonała dziś w Paryżu Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Licząc eliminację, był to już jej 5. mecz na kortach Rolanda Garrosa i 4. set wygrany do zera.
9: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuowała.
7: Z turniejem po długim 5-setowym boju pożegnał się Hubert Hurkacz. Przegrał z Francesem Tiafoe. Polak mocno się złościł na Amerykanina między 4. a 5. setem, a po meczu już na spokojnie tłumaczył dlaczego.
10: Złość, na pewno chodziło o to, żeby też walczyć o swoje, bo sędzina uważam, że powinna w inny sposób się zachować w tej sytuacji, gdy tak naprawdę po 3 minutach przerwy on wtedy decydował się na pójście do łazienki. Na pewno on potrzebował przeciągać, więc gdybym był w podobnej sytuacji, pewnie robiłbym tak samo, bo czuł, że fizycznie nie czuję się za dobrze.
7: Zatem w trzeciej rundzie z 6 Polaków zostały nam 3 tenisistki. Jutro w południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet, a w sobotę Maja Chwalińska z Greczynką Marią Sakkari. Oba mecze będą transmitowane w Eurosporcie. I jeszcze hokejowe mistrzostwa świata w Szwajcarii. Kanadyjczycy pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0, a Finowie wygrali z Czechami 4-1 w pierwszych meczach ćwierćfinałowych. Wieczorem Szwajcaria zagra ze Szwecją, a Norwegia z Łotwą. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
6: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: W nocy w większości kraju utrzyma się jedynie niewielkie zachmurzenie. Na południowym wschodzie może jednak pokropić. Tam będzie również najchłodniej, bo okolice 2-3 stopni. Najcieplej z kolei nad morzem, gdzie temperatura spadnie do 10 na plusie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Rozpoczynamy program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska. Realizować Krzysztof Olesiewicz. Jako że materia dzisiejszego programu trochę skomplikowana, to zaplanowaliśmy z Karoliną następujący scenariusz. Za chwilę rozmowa z profesor Dorotą Ilczuk, kierowniczką Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną z Uniwersytetu SWPS, po to, żebyśmy usłyszeli od pani profesor, jak wiele osób, w jakich branżach, w szeroko rozumianej działalności artystycznej, czy też zajmujących się sztuką w Polsce pracuje, jaka jest ich sytuacja ekonomiczna, po to, żeby później móc zapytać panią minister Martę Cienkowską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy przyjęta ustawa o zabezpieczeniu socjalnych osób wykonujących zawód artystyczny, która akurat wyszła z rządu, czyli już kolejny krok legislacyjny za nami, to faktycznie poprawa i dla których z tych osób, ich warunków życiowych, no głównie ekonomicznych, ale też życiowych, szczególnie jeśli tu mówimy o zabezpieczeniu socjalnym, czyli pewien głównie psychologiczny aspekt, no bo nikt nie mówi o dopłatach comiesięcznych do pensji czy też do zarobków, ale mówimy po prostu o tym, że będą składki płacone w cudzysłowie za nich, co nie jest żadną nowością, bo przypomnę, że w naszym kraju, jeśli chodzi o składki, czy w systemie branż mundurowych, czy w systemie KRUS, one są kompletnie inaczej wyliczane dla różnych grup, w związku z czym nie będzie to wyjątek. Wyjątkiem jest to, że z krajów rozwiniętych niewiele jest takich, które dotychczas żadnego tego rodzaju wsparcia nie udziela artystom, ludziom sztuki. Ale rozpoczynamy od rozmowy z panią profesor. Słuchamy Radia TOK FM, program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi jeszcze raz Paweł Sulik. I łączymy się teraz z profesor Dorotą Ilczuk, kierowniczką Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i państwu.
1: Dobry wieczór. Poprosiliśmy panią o rozmowę, bo za kwadrans będziemy rozmawiali z ministrą kultury i dziedzictwa narodowego, Martą Cienkowską, o tym, czym jest ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, a pani właśnie ma wiedzę na ten temat i za sobą badania na ten temat. Ja bym poprosił, jeśli pani może, żeby słuchaczom i słuchaczkom odpowiedzieć na czy też pokazać, w zasadzie o jakich osobach my mówimy w tej ustawie, albo inaczej. Ile osób w Polsce możemy określić jako właśnie takie osoby, które zajmują się sztuką, a jednocześnie jaki jest ten dominujący obraz? Czy to są osoby w miarę zamożne, osoby, które mogą powiedzieć o sobie, że mają stabilną sytuację, czy w ogóle to są głównie, kto to jest? Czy to są artyści wizualni, może to są muzycy? O kim mówimy, kiedy mówimy o artystach?
11: Tak. Tak, to pytanie absolutnie jest takim pytaniem, na które znajdujemy odpowiedzi w naszych badaniach, które przeprowadziliśmy w roku 2024. Te badania były powtarzane. To ja chciałam, żeby to tak na początku wybrzmiało, że sprawa zabiegania o ustawę i wykorzystywania najpierw badań mapujących sytuację środowiska i zmierzających do policzenia środowiska zaczęła się już w roku 19, czyli tak, 2019, bo myśmy to badanie robili jako pierwsze jeszcze na zlecenie ministerstwa prowadzonego przez ministra Glińskiego. W tej chwili robiliśmy drugi raz badanie, już bardziej pogłębione, szersze, ale również z tym samym oczekiwaniem. Po pierwsze musieliśmy odpowiedzieć na pytanie, które się przedtem wydawało nie do odpowiedzi, czyli ilu naprawdę jest tych, którzy utrzymują się z pracy artystycznej. Bo nie chodziło nam o amatorów, nie chodziło nam o osoby, które wyłącznie, co, chociaż nie jest to tylko wyłącznie, bo to często bardzo już ciężka praca, skończyły studia artystyczne, a później zarzuciły ścieżkę zawodową, tylko chodziło nam o takie osoby, które utrzymywały się przynajmniej w ostatnich 3 latach również z pracy artystycznej. I tutaj mamy liczbę 62 tysiące osób. Jest to takie środowisko, które no może się wydawać niedużym środowiskiem i na to też potrafimy znaleźć, znaleźliśmy od razu odpowiedź. Otóż każda z tych osób wykonuje przeciętnie 3 zawody artystyczne. To łatwo wyjaśnić. Reżyser może być też aktorem, może być też scenarzystą, może być pełnić również inne funkcje artystyczne w innych branżach niż taka swoja branża najbliższa. Nie myślę tu o wielozadaniowości, czyli tym, że szczególnie na początku artyści pełnią funkcje własnych menedżerów, księgowych, makijażystów i osób, które się zajmują promocją. Nie mówię o tym. Mówię o tym, że ktoś może wykonywać przynajmniej średnio 3 zawody. Jest to taki wskaźnik, który powoduje, że nam się iluzorycznie wydaje, że to środowisko powinno być większe i że to jest tam 100 kilkadziesiąt pewnie tysięcy, ale tak nie jest. To jest tylko 60 tysięcy. To ma znaczenie z tego względu, że też i koszty różnego rodzaju regulacji są nie takie wysokie, a jednocześnie gra jest bardzo warta tego, żeby tutaj grać, żeby zająć się tą grupą.
1: Ale pani profesor, kto, kiedy pani pan, mówi... Kto, ta, właśnie,
11: tak, kto i kogo wszystkim... jest tam najwięcej w tej grupie? No zawsze przeważają muzycy. To jest w roku 2024 to było ponad 16 tysięcy osób. Na drugim miejscu architektura, 13 tysięcy. Potem sztuki wizualne, 13 tysięcy. I film, 7 tysięcy. No mogę tam dalej wymieniać te liczby. Takim środowiskiem najmniej tutaj licznym będzie literatura i najmniej już zupełnie twórczość ludowa. Także widzimy pewne wahnięcia. Najpierw się obawialiśmy, że po pandemii będzie znacznie mniej tych osób, bo wtedy się pojawiły pierwsze głosy, że artyści odchodzą, zarzucają swoją działalność artystyczną, twórczą czy wykonawczą. My tutaj z radością skonstatowaliśmy, że poprzednie badanie z roku 19 to było niecałe 60 tysięcy, a w tej chwili 62 tysiące osób. Ale nastąpiły przesunięcia pomiędzy branżami. Teatr na przykład zmniejszył swoją liczebność na korzyść filmu. To zrozumiałe jest, w czasie pandemii teatry były zamknięte, a filmy jednak kręcono. Mamy takie pewne tutaj zmiany. No to nie wiem, czy odpowiedziałam już na pana pytanie. Chyba
1: trochę tak, ale przy okazji, słuchając pani profesor, pomyślałem, że powinniśmy dotknąć rzeczy, która jest dokładnie w domenie tejże ustawy. A mianowicie, skoro ustawa chce wesprzeć osoby, które są gdzieś wśród tych 62 tysięcy, to jednak to kryterium wsparcia najbardziej racjonalne w rozwiniętych krajach, no to sprawdzić, ustawić jakiś próg, tak? Próg finansowy i powiedzieć sobie, ci wszyscy poniżej tego progu, to oni wymagają naszego wsparcia. Tylko jak...
11: Tak.
1: No tylko jak ustawić te progi? Czy państwo, badając tą grupę kilkudziesięciu tysięcy ludzi, jakby nie patrzeć, próbując odtworzyć, jak oni funkcjonują, byliby w stanie powiedzieć, czy pani byłaby w stanie powiedzieć, gdzie ten próg jest, jak wiele z tych osób ma...
11: Tak. Ja jestem ekonomistką z wykształcenia, więc mnie to najbardziej interesowało, jak to jest naprawdę, bo to, że są problemy, że to jest praca, która ma swoje przerwy, że to jest i te przerwy nie są zawinione z tego powodu, że komuś się nie chce pracować, tylko dlatego, że popyt na kulturę jest ograniczony, a rynek pracy twórców jest rynkiem wtórnym w stosunku do popytu na kulturę. to myśmy cały czas wiedzieli o tym, że oczywiście tam dominują umowy o dzieło i to nie jest czymś złym, bo te umowy są rzeczywiście przygotowane specjalnie tak, żeby spełniały wszelkie cele w przypadku pracy twórczej. Zabezpieczają prawa autorskie, bo one są z przeniesieniem praw autorskich. Jednocześnie są właśnie dostosowane do tego, żeby takie umowy były zawierane przez artystów, twórców i wykonawców. A to, że one nie były ozusowane, to jest już po prostu kwestia systemu i nie jest to na pewno wina artystów. Ale wracając do tego progu, myśmy bardzo chcieli zobaczyć strukturę przychodów, jako że nasze badanie było w pełni reprezentatywne. Na te 62 tysiące osób myśmy dostali odpowiedzi od 16 tysięcy osób. To jest mniej niż 1% błąd statystyczny, czyli możemy uogólniać te wyniki, które dostaliśmy. I te wyniki takie były zatrważające w pewnym stopniu. Poniżej progu ubóstwa przychody z pracy artystycznej, nie mówię o przychodach ogółem, ale o przychodach z pracy artystycznej, no bo przecież artyści też sobie dorabiają i wtedy te przychody wychodzą troszeczkę inaczej, ale z pracy artystycznej miało aż prawie 29% grupy zawodowej. A łącząc to z progiem minimum krajowej razem, możemy powiedzieć, że 60% tej grupy 60-tysięcznej zarabiało poniżej tej minimum krajowej. Ja myślę, że ta minimum krajowa to jest taka minimalna suma, w której musimy już zacząć myśleć o tym, żeby objąć artystów wsparciem. Mówi się w tej chwili, bo tak naprawdę Europa już tę lekcję pod tytułem kwestia zabezpieczenia społecznego artystów odrobiła dawno. My jesteśmy już teraz w ogonie tego peletonu. Tam się mówi już w tej chwili o czymś innym. Mówi się o fair pay i fair practice. Mówi się o tym, że minimum to nie jest fair i że to powinno być wyżej. I z tego, co ja wiem, to w ustawie ten próg, w którym należy się przyjrzeć i należy wspierać, jest ustawiony na 125% minimalnego wynagrodzenia. I ja myślę, że to jest jak najbardziej właśnie fair. Ale te możliwości, jakie tak są w tej chwili.
1: Czy ja dobrze, pani profesor, zrozumiałem to, co pani mówi, że z 62 tysięcy osób zbadanych, z 16 tysięcy osób zbadanych, możemy powiedzieć...
11: Możemy powiedzieć, że wyniki dotyczą 60 tysięcy, dlatego że grupa badawcza była 16 tysięcy, a to wystarczy, żebyśmy uogólniali, bo mamy reprezentatywność na poziomie branż i zawodów.
1: Czyli mówimy o tym, że z tej grupy 60% artystów i artystek pracujących, oni powinni dostać jakiś rodzaj wsparcia. Tylko, że tu się nie mówi o w pewnym sensie...
11: Nie 60 tysięcy, tylko, że 60% tak tej grupy tak zarabia poniżej średniej krajowej.
1: Tak, i to oni powinni według pani... Tak jakby, gdzie są podstawy tej filozofii? Czy to te 60% z tej grupy powinno dostać według pani wsparcie? Czy to...
11: Moim zdaniem te osoby, które zadeklarują, że w ciągu ostatnich 3 lat zarabiały i ich dochody były poniżej minimum krajowego, no i że to będzie mniej więcej koło połowy tej grupy, która w tej chwili tutaj nam się pokazała jako 60 tysięcy, to wydaje mi się, że to będą osoby, do których trzeba będzie myśleć, że może dojść wsparcie. Ale przecież to nie jest obligatoryjne rozwiązanie. Można z niego skorzystać, można z niego nie skorzystać. No, są osoby, które na przykład pracują bezumownie i te osoby u nas wykazywały swoje dochody. W związku z tym nie możemy zero-jedynkowo pokazywać dochodów, ponieważ tylko wyłącznie te dochody, które były formalnie udokumentowane, będą stanowiły przedmiot rozważań w przypadku beneficjentów ustawy. My natomiast, zadając pytanie dotyczące pracy bezumownej i no, mając duże zaufanie ankietowanych, że nie będziemy w żaden sposób wykorzystywali tego przeciwko osobom, które opowiadają, tylko chodziło nam o poznanie skali zjawiska, stwierdziliśmy, że no, w niektórych grupach zawodowych nawet 20% to jest taka praca bezumowna, czyli tutaj liczymy, że dodatkowym efektem takich rozwiązań legislacyjnych będzie to, że będzie się bardziej opłacało legalizować i zawierać umowy na swoją pracę, podczas gdy teraz nie było takiego przekonania, prawda?
1: No dobrze, ale to zabrzmiewa...
11: Ale rozumie pan, jest tak, taka delikatna różnica pomiędzy tym, jak my wiemy, jak oni zarabiają, a jak na przykład w tej chwili moglibyśmy powiedzieć, że zarabiają na podstawie umów o dzieło, pracę, no na podstawie, no według umów, tak? Umowna praca.
1: Ostatnia kwestia, która pewnie przychodzi słuchaczom i słuchaczkom do głowy, kiedy słuchają o badaniach, które pani prosto robiła, jest taka. Czy jest łatwo, czy prosto, bo w ustawie jest to enumeratywnie wymienione, powiedzieć, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. I tutaj posłużę się dwoma przykładami. Jeden z nich, bo pani wymieniła na przykład grupę architektów, tak?
11: No tak.
1: I ktoś, kto pracuje w biurze architektonicznym, ma bardzo niskie zarobki, pracuje przy jakichś tam projektach, jest osobą tuż po studiach, no i w tym systemie często się zdarza w biurach architektonicznych. Naprawdę ludzie bardzo niewielkie pieniądze zarabiają. Może tylko i wyłącznie ze względu na to, że to jest taki model biznesowy, po prostu nieetyczni właściciele takich biur mówią, to są ludzie po studiach, ja mogę im bardzo mało płacić. Czy to jest analogiczna sytuacja z artystą, który raz na 3 lata wyda płytę, raz na kwartał zagra koncert, ale dokłada się do naszego dziedzictwa narodowego w ten sposób, że no bez niego nie będziemy mieli rozwoju muzyki, tak?
11: Że to... bez wszystkich form twórczości nie będziemy mieli rozwoju kultury, sztuki, nie będziemy mieli kiedyś w przyszłości dziedzictwa kulturowego, bo to my kiedyś w przyszłości zdecydujemy, co było na tyle wartościowe, że staje się naszym dziedzictwem. Na przestrzeni wieków rozwijały się różne tendencje i uznawano za dziedzictwo różne formy sztuki. Także tak chyba nie możemy tego dzielić. Ja bardzo się cieszę, że tak artyści są zróżnicowani, ale też musimy o tym pamiętać. Inne są potrzeby środowiska architektów, inne są potrzeby środowiska muzyków. W jednym przypadku być może zdarzą się takie sytuacje, kiedy praca będzie no naprawdę projektowa, czyli od projektu do projektu, a potem znowu duża przerwa i żadnych dochodów i żadnej stabilizacji. Trzeba będzie sobie samemu na tę stabilizację odkładać i samemu się nad tą stabilizacją pochylać. W innym przypadku będzie to bardzo niskie wynagrodzenie. Z tym, że z tego co ja rozumiem, ta ustawa ma pomóc przede wszystkim tym, którzy mają problem z opłaceniem składki. Także nie wiem, czy te osoby, które będą zatrudnione w sposób legalny w oparciu o umowę o pracę, będą beneficjentami umowy, dlatego że w takiej sytuacji pewnie będą osiągały przynajmniej minimum. Może nie osiągną tego 125%, ale osiągną minimum. Być może nie będą się kwalifikowały, mając jeszcze jakieś tam dodatkowe dochody. No bo nie można płacić mniej na etacie niż minimalna krajowa. To jest niedobre też, bo takie spłaszczenie jest płac i tak dalej, no ale jednocześnie to jest związane z ozusowaniem, a te umowy, o których my się tak głównie troszczymy, skierowane do artystów, no nie są ozusowane i to naprawdę jeszcze raz chciałam podkreślić, nie jest wina artystów.
1: Pani profesor.
11: I tak jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że naprawdę my te prace prowadziliśmy już długo. Ja się kilkanaście lat zajmuję rynkiem pracy artystów, ale od tego 18 roku pamiętam, że jak był ten pierwszy sygnał, że poprzednia jeszcze ekipa zaczęła się zastanawiać nad takim wsparciem dla artystów, koniecznością jego, to chciałabym, żeby teraz ta bieżąca debata, która jest dla mnie totalnie niezrozumiała, bo kwestionuje w ogóle sens pracy artystycznej i znaczenie kultury, no przyniosła rezultat i wreszcie została odpolityczniona, bo można nawet kwestionować zapisy, jakieś ustawy, no bo pewnie, że jakieś rozwiązania można zrobić tak czy inaczej. Ale sytuacja się artystów od tamtego czasu nie zmieniła, poza tym, że większy procent z nich zastanawia się nad tym, czy dalej kontynuować swój zawód. My mamy takie wyniki, że 30% się zastanawia. To jest bardzo zatrważające. Tak, dawniej tak nie było.
1: Pani profesor, tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Dorota Ilczuk, kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytet SWPS była z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
11: Ja też dziękuję. Do widzenia.
1: 20.25. Za nami rozmowa, która mam nadzieję słuchaczom i słuchaczkom narysowała ten obraz, zbudowała kontekst, o jakiej grupie osób zajmujących się czym i w jakiej sytuacji materialnej mówimy, a w zasadzie rozmawiać teraz właśnie będziemy z Martą Cienkowską, ministrą kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
1: Ile osób skorzysta, kiedy ustawa wejdzie w życie, przejdzie cały proces legislacyjny? Ile osób skorzysta z ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny?
12: Szacujemy, że maksymalnie będzie to około 21 tysięcy osób w całej Polsce, ale będzie to oczywiście zależeć również od ich konkretnej decyzji, dlatego że to nie jest system automatyczny. To artyści będą musieli zdecydować się na to, czy rzeczywiście sięgną po te środki i czy wejdą do tego systemu ubezpieczeń społecznych.
1: A kto będzie decydował o tym czymś, co, jeśli zrozumiałem dobrze, będzie uprawniało artystę do skorzystania z tego wsparcia? Czyli mówię o statusie artysty zawodowego.
12: No na pewno nie minister kultury. Te czasy mamy dawno minione. Jak teraz w PRL-u kiedyś decydowano o tym właśnie politycznie, kto tym artystą zawodowym jest, tak teraz nie możemy do tego dopuścić. Dlatego o tym, kto rzeczywiście może być uprawniony do dopłat, będzie decydować same środowisko. My w tym momencie planujemy przekształcenie Centrum Edukacji Artystycznej, czyli to jest takie miejsce, taki urząd, który zajmuje się szkolnictwem artystycznym w Polsce. Chcemy przekształcić ten urząd w Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, w którym powołamy odpowiednią komórkę do tego, tak zwaną komisję oceniającą, w której zasiądą po prostu osoby ze środowisk artystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciele związków, przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania, którzy są najbardziej kompetentni do tego, żeby wydać opinię na temat tego, czy ktoś jest uprawniony do właśnie posiadania takiego statusu artysty zawodowego.
1: A na jakiej podstawie? Bo tam, jak rozumiem, zaszyty jest w projekcie ustawy jest zaszyty algorytm, który teoretycznie powinien automatycznie mówić, ktoś z racji przychodów, wysokości przychodów, tam jest limit podany, jest albo nie jest uprawniony do otrzymywania wsparcia. Więc tutaj, ale tu jednak będzie jakaś jeszcze decyzja biorąca jakie dodatkowe rzeczy pod uwagę?
12: Dochód to jedno, natomiast trzeba stale pracować w zawodzie artysty. Stale i rzeczywiście reprezentować dorobek artystyczny, kilkuletni dorobek artystyczny. My tutaj mówimy nie tylko o osobach, które pracują w zawodzie artysty od wielu, wielu, wielu lat, ale nawet i przede wszystkim jest to takie wsparcie skierowane do tych osób, które dopiero co wchodzą na rynek zawodowy. Oznacza to, że my tak naprawdę opiekujemy się tymi osobami, które decydują o tym, czy w tym zawodzie artystycznym pozostać, czy nadal kontynuować tą swoją pracę, tą swoją misję. I pomagamy im tak naprawdę zapewnić ten taki podstawowe poczucie bezpieczeństwa, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale myślę, że pani profesor, która przede mną Państwu opowiadała o tym samym systemie i o tym samym sektorze, jak wygląda sektor pracy artystycznej w Polsce, na pewno powiedziała o tym, że bardzo dużo osób, które nawet kończą uczelnie artystyczne, zastanawiają się, czy w tym zawodzie zostać. Dlatego, że po prostu boją się tego, że stracą w pewnym momencie stabilność zatrudnienia, a dobrze wiemy o tym, że praca artystyczna jest pracą projektową zazwyczaj, pracą nieregularną, od projektu, od instytucji do instytucji, od projektu do projektu, od wystawy do wystawy. I bardzo często zdarza się tak, że po prostu nie ma tej stabilności zatrudnienia.
1: Pani minister, ja rozumiem, ale takie osoby też pewnie nas słuchają teraz i myślą sobie, no od projektu do projektu, od wystawy do wystawy i nagle pomyślą, zaraz, czy pani minister przed chwilą powiedziała od komisji do komisji? No bo przecież ta komisja, o której pani mówi, która będzie przydzielała status artysty zawodowego albo przedłużała, no to też jest jakiś rodzaj oceny, tak?
12: Tak, ale to będzie wyłącznie decyzja administracyjna i taki status artysty będzie można dostać na początku na 5 lat. Natomiast to nie jest tak, że automatycznie dostaje się, będzie można otrzymać takie dopłaty do składek. My mówimy tutaj o dopłacie do składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Trzeba będzie o to po prostu aplikować, ale jednocześnie ten system będzie na tyle szczelny, żeby sprawdzać, czy na przykład artysta, który otrzymuje dopłatę do składek przez pierwsze 3 miesiące, a potem zaczyna rzeczywiście pracować na przykład na konkretną umowę czy na konkretny kontrakt i jest w stanie opłacić sobie te składki po prostu automatycznie. Dzięki temu systemowi zabezpieczeń tych dopłat po prostu nie będzie otrzymywał.
1: Ale to pani minister, to pewnie słuchacze i słuchaczki będą do nas dzwonili z różnymi przypadkami. Mi przychodzi do głowy jeszcze taki, że ktoś na przykład na umowie o dzieło funkcjonował przez lata i komisja mu przyznała status artysty zawodowego, do jego składek państwo dopłaca w tym systemie, o którym pani minister mówi, ale na przykład w połowie roku udało mu się, nie wiem, w Domu Kultury na pół etatu pracę dostać. To co się wtedy dzieje w takiej sytuacji? No bo ten pracodawca za te pół etatu mu opłaca składki. To co się dzieje?
12: My weryfikujemy dochód, więc jeśli pracodawca opłaca składki do tego poziomu składek pensji minimalnej, to wtedy państwo przestaje opłacać te składki. Jeśli na przykład opłaca składki w 1/3 czy w połowie, to państwo dopłaca tylko tą resztę.
1: Rozumiem. A proszę więcej coś powiedzieć o rzeczy, która wzbudziła no niezwykłe komentarze, a to pewnie za sprawą Krzysztofa Stanowskiego z kanału Zero, hasło 12-krotność. No to się rozniosło po sieci i zauważyłem, że mało kto rozumie, o co chodzi z 12-krotnością minimalnego wynagrodzenia. O co chodzi?
12: To tylko i wyłącznie jest rzeczywiście burza rozpętana przez pewną interpretację jednej osoby. My mówimy tutaj o średnim, o dochodzie miesięcznym, tak? W sensie to jest 12-krotność, to jest nic innego jak 12 pensji rocznie. Więc mówimy tutaj tak naprawdę o tym, że te dochody, które będziemy weryfikować z 3 ostatnich lat, to jest 125%. 5% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: Mm-hmm. No to chyba właśnie tutaj jest duże niezrozumienie tego faktu, ale za tym...
12: Dlatego musimy przeciąć te wszystkie fake newsy, które pojawiają się w sieci. Będziemy o tym oczywiście mówić bardzo szeroko, bo ten projekt właśnie przeszedł przez rząd, ale będzie jeszcze w komisjach sejmowych, będziemy o tym mówić w Sejmie, będziemy o tym mówić w Senacie, będziemy o tym komunikować nie tylko jako Ministerstwo Kultury, ale także chcemy to po prostu wykomunikować razem z artystami, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że specyfika pracy artystycznej jest właśnie taka, i że ten system naprawdę będzie tylko i wyłącznie pomagał tym, którzy mają najniższe dochody, a pracują w zawodzie artystycznym.
1: I w takim razie, pani minister, kiedy pani widzi, nie wiem, chociażby bardzo mocno dystrybuowane przez Konfederację takie obrazki, na których jest pani, która pracuje na kasie w sklepie i obok na przykład jakiś artysta znany, na przykład znany z tego, że dużo zarabia, naprawdę dużo. To ta 12-krotność to jest na pewno o wiele więcej, ale i pani widzi takie zestawienia i hasło, bo Konfederacja operuje takim hasłem, że sprzedawczyni ze sklepu, prawda, nie dostaje wsparcia, a taki artysta dostaje. To w pierwszym pani odruchu, żeby opinia publiczna wiedziała, z czym mamy do czynienia, to jak pani reaguje na taki obrazek?
12: Wie pan co, po prostu ja jestem zszokowana tym, w jaki sposób i jak mocno i brutalnie mówi się o artystach. Jak w taki sposób zupełnie bez kompletnej wrażliwości. Ja dostałam bardzo dużo informacji, takich wiele wiadomości bezpośrednich od artystów z całej Polski, którzy są oburzeni tym, co robi Konfederacja. Oburzeni są tymi populistycznymi hasłami, którzy umniejszają temu, co tak naprawdę oni robią. Czym zajmują się artyści. Ja jestem po prostu oburzona, nie rozumiem, dlaczego w ten sposób my się komunikujemy publicznie, dlaczego używamy takich mocnych słów. A jeszcze raz chciałabym podkreślić, że to nie jest ustawa i to nie jest pomoc dla ludzi, którzy zarabiają dużo. To nie jest pomoc dla celebrytów, to nie jest pomoc dla gwiazd. To jest pomoc dla tych osób, które mają najniższe dochody, a jednak cały czas pracują w zawodzie.
1: No więc co się wydarzyło według pani przez ostatnie lata? lata, bo pani profesor na samym początku naszego programu mówiła, że w zasadzie od 2018 roku w jakiś sposób pracujemy nad tym pomysłem, czy badawczo, czy koncepcyjnie, więc to jest świetny moment, bo rzadko w naszym kraju można powiedzieć, że istnieje jakaś ciągłość namysłu nad problemem. I oto mamy jego rozwiązanie, a efekt jest taki, że część opinii publicznej, pani użyła chyba tego sformułowania populistycznie, ale traktuje to jako niezasłużone wsparcie dla jakiejś grupy. Nawet pod pani wpisem w internecie widziałem, tak, jako przedsiębiorczyni i osoba, która na co dzień wspiera biznes, nie zgadzam się na dzielenie przedsiębiorców i pracujących Polaków na lepszych i gorszych. W jaki sposób pani by odpowiedziała na taki argument?
12: Ja też się na to nie zgadzam. My oczywiście wspieramy jako państwo różne grupy społeczne, wspieramy rolników, wspieramy także przedsiębiorców, a to jest kolejna grupa artystów, która gdzieś została zagubiona w tym systemie ubezpieczeń społecznych. My de facto wypełniamy tą lukę w systemie ubezpieczeń społecznych, bo państwo artystów, którzy w większości pracują na umowie o dzieło, po prostu nie widzi. To jest kwestia zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa, to jest kwestia tego, że nie wiem, samotna matka, która pracuje właśnie w ten sposób, może skorzystać z bezpłatnego lekarza. To jest kwestia leków refundowanych. To jest kwestia tego, że właśnie kobiety artystki mogą sobie pozwolić na urodzenie dziecka, czy zajście w ciążę, pójście na urlop macierzyński. To jest podstawowe zadanie państwa, zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, również pracującym w zawodzie artystycznym. I my tutaj naprawdę nie mówimy o nie wiadomo jakich kwanaberiach. My mówimy tutaj o tym, że państwo w końcu po tylu latach pracy, po tylu badaniach, po tym jak pracowały nad tym pomysłem po kolei każde rządy, w końcu wypracowało projekt ustawy, który de facto może wprowadzić coś, na co ci ludzie czekają od prawie 30 lat.
1: Inna optyka, to także... pani minister, ale inna optyka to jest optyka, nie wiem, Krzysztofa Bosaka, Michał Wawer to samo mówi, że będzie chciał doprowadzić do pani dymisji, bo to jest faworyzowanie wybranej grupy, marnowanie pieniędzy podatników na pseudodzieła. I w jaki sposób pani sobie dalszą dyskusję wyobraża na ten temat, skoro no, opozycja mówi o dymisji?
12: Panie redaktorze, kim byłby minister kultury, jeśli nie walczyłby o prawa ludzi kultury i o to, żeby właśnie mieli zapewnienie podstawowe poczucie bezpieczeństwa? Ja jestem właśnie od tego, żeby o to zadbać, żeby wprowadzić zmiany, które nie były wprowadzone przez tyle lat. Bardzo jest mi przykro, że Konfederacja się z tym nie zgadza. Jestem przekonana, że wśród ich wyborców są także osoby pracujące w zawodzie artystycznym. I to jest według mnie wykorzystywanie takiego politycznego momentum po to, żeby właśnie przez populistyczne hasła próbować zmiażdżyć ideę, która naprawdę w tym środowisku, ale nie tylko w tym środowisku, czy politycznym, czy artystycznym, czy społecznym, ta idea jest w nas od wielu, wielu, wielu lat.
1: Pani minister,
12: i to wykorzystywanie...
1: Na samym
12: to wykorzystywanie
1: końcu...
12: takiego...
1: Tak.
12: No, słucham.
1: Chciałem tylko zapytać, bo jak wiele osób dzisiaj rzuciłem się na największe targi książki w Polsce, na stadionie po prostu multum tych wydawców, ale też również wiele osób mówiących zaraz. Unia Literacka przecież napisała list do pani, aby pani przedstawiła projekt ustawy o ochronie rynku książki. I jeszcze oni prosili, żeby właśnie przed rozpoczęciem tych targów państwo się do tego odnieśli, do tego listu. Czyli chodzi o ustawę o ochronie rynku książki.
12: Tak, jest to kolejna ustawa, która w zasadzie jest już przygotowana, jest na ostatnim etapie, w tym momencie wygładzamy ją legislacyjnie, która już jest przygotowana w Ministerstwie Kultury. Ja na tych targach książki również dzisiaj byłam i widziałam, jak wiele jest czytelników, ale także bibliotekarzy, właśnie literatów, wydawców, którzy bardzo mocno pracują na tym, żeby polska literatura nie umarła, no, i żeby
1: tak,
12: miała się dobrze.
1: Minister, właśnie ja o nich mówię. Oni by z chęcią wzięli udział w szeroko rozumianych konsultacjach, w tym sensie jak państwo opublikują już projekt, no to zaczną się argumenty, wyliczenia, no taka normalna dyskusja.
12: Tak, i my oczywiście do tej dyskusji zaprosimy i te konsultacje społeczne się odbędą. Naszym priorytetem teraz była rzeczywiście praca nad ustawą o socjalnym zabezpieczeniu artystów i kolejną ustawą, którą chcemy właśnie konsultować ze społeczeństwem, państwem, ale przede wszystkim ze środowiskiem. Zresztą my z Unią jesteśmy w stałym kontakcie. My powołaliśmy także w ministerstwie taki zespół do spraw pola literackiego, który nad założeniami tej ustawy pracował.
1: Ale czyli projekt kiedy będzie można? Ja też trochę w imieniu branży dziennikarskiej pytam. Też z chęcią byśmy spojrzeli na ten projekt i zastanowili się.
12: Dokładnie w tym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy spotkanie dotyczące konkretnych, ostatnich uwag, które rzeczywiście mamy, legislacyjnych uwag, które powinniśmy nałożyć na ten tekst ustawy. To po prostu musi być dobry dokument legislacyjny.
1: Czyli tak, nie ma żadnego terminu, który by pani minister rzuciła i którego my, dziennikarze, będziemy się trzymali i przypominali pani przy każdej rozmowie, że mówiła pani, że do końca
12: ja nie
1: maja...
12: Lubię, ja nie lubię obiecywać po prostu. Nie lubię obiecywać i potem nie dotrzymywać tych obietnic. Ja wiem, że u nas w ministerstwie potrzebujemy miesiąca na to, żeby dopracować tekst legislacyjny. Bo założenia są, ale my nie możemy ich po prostu wysłać na zespół do spraw programowania prac rządu bez przyłożenia się do tekstu legislacyjnego, ale także uzasadnienia i oceny skutków regulacji, która
1: rozumiem.
12: Również
1: to w imieniu wydawców generalnie, ale pisarzy i pisarek również, ale też dziennikarzy, ale też dużej części pewnie społeczeństwa. Czekamy, pani minister, w takim razie. No, czekamy. Bardzo chciałem pani podziękować za dzisiejszą rozmowę. Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Polska 2050, była z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc.
12: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Za 19 minut godzina 21. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze i słuchaczki są już uzbrojeni w argumenty. Wszystkie mamy na stole. Mamy badania i to bardzo solidne. Mamy projekt, który już opuścił rząd, czyli cała ścieżka legislacyjna teraz jeszcze przed nami i dyskusje sejmowe, ale ta ścieżka oczywiście będzie przez nas bardzo obserwowana. Mamy wiedzę z badań, ile osób w Polsce to są artyści i jaka część z tych artystów to są ludzie, którzy, jeśli im nie pomożemy, państwo im nie pomoże opłacać składek, no to oni po prostu nie będą mieli opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, no po prostu i na fundusz emerytur pomostowych. Nie będą ich mieli, bo po prostu mają za mało pieniędzy. Pani profesor świetnie na początku naszej dzisiejszej audycji opowiedziała o tym, że mówimy o dwudziestu paru tysiącach ludzi. I teraz pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Skoro już Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z ubezpieczeniem socjalnym dla artystów, to jak go oceniasz? Czy to, że taki jest poziom tego wsparcia, to jest w porządku, powinniśmy to zrobić inaczej. Jak państwo to widzą, szczególnie byśmy widzieli na naszej antenie tych, którzy zajmują się sztuką, to znaczy dla nich to nie jest opowieść o jakimś problemie społecznym, który trzeba rozwiązać. Zresztą od 2019 roku próbujemy go rozwiązać, przypomnijmy. Nawet rząd się już w międzyczasie zmienił, ale dalej pracujemy nad tą ideą. Czy to jest nie tylko problem, ale dla części z państwa to jest po prostu codzienność. W sensie takim, że państwo właśnie od tego grantu do tego grantu, od tej wystawy do tej wystawy, od tego koncertu do koncertu jakoś próbują związać koniec z końcem. 22 44 044. Czekamy na państwa głosy i opinie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz?
13: Reklama.
14: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Za kwadrans godzina 21, za kwadrans informacja Radio TOK FM. Czas na głosy słuchaczy i słuchaczek. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz? Przypomnę, że to wyjątkowy moment, bo rzadko kiedy w naszym kraju możemy powiedzieć tak, od 2019 i poprzedni rząd, zupełnie inne rozdanie polityczne. I obecny rząd nad tym pracował i wykonaliśmy badania, które zlecił rząd i te badania jeszcze powtórzyliśmy, żeby mieć głębszą wiedzę. W zasadzie rzadko kiedy taka ciągłość pracy nad jakimś problemem występuje, jak w tym przypadku. No ale również odbył się tu w sieci, w internecie niesamowity rajd osób, które chyba świadomie manipulują całą tą sytuacją, ale to też ciekawe, co z tego do kogo dotarło i w jakiej formie. Pewnie to w Państwa głosach będzie słychać. Nasz numer to 22 44 044. Pan Maciej z Niemiec zadzwonił do nas. Dobry wieczór, panie Macieju.
23: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
23: Witam pana redaktora i słuchaczy. Dobrze mnie słychać?
1: Tak, świetnie, proszę mówić.
23: Super. Wie pan co, no ja to na własnej skórze przeżyłem, dlatego że moja żona jest pisarką, redaktorką, robi też witraże. Ja też zajmowałem się witrażownictwem, a w tej chwili jeżdżę na tirze, dlatego właśnie jestem w Niemczech. I powiem panu, że no, ze strony naszego państwa nie spotkałem się z żadną pomocą. Mimo że moja żona osiąga jakieś tam sukcesy na polu pisarskim, konkursy i też jest w jury wielu konkursów na fraszki, wiersze. Wydała też kilka powieści, jakieś tam książki. Wie pan co, no 2,53 zł za szczure książki sprzedane, to jest powiedzmy karygodne. Jest na ręcie zdrowotnej, która wynosi 1400 zł. I teraz oparła swój zawód tak naprawdę na moich plecach, dlatego że to ja utrzymuję dom po to, żeby ona mogła się realizować. A jeszcze panu powiem, że mamy po 55 lat, że ona debiutowała 5-6 lat temu i tak naprawdę jest też członkiem Związku Literatów Polskich i praktycznie nie otrzymała żadnej pomocy od państwa, ani złotówki. Więc jest to takie, musi godzić tą pracę zawodową, czyli redaktora, na zlecenie, czyli wiadomo, kiedy jest zlecenie, z pracą, z tym powołaniem, gdzie napisze książki naprawdę dobre i no po prostu tutaj no ciężko jakby było się na tym oprzeć.
1: Ale panie Maćku, ale proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy pana decyzja o tym, żeby zmienić pracę, ona wynikała właśnie z tego, że pan jako osoba, która się zajmuje witrażami, nie finansowo nie był w stanie... Tak?
23: Absolutnie tak. Mieszkamy w małej miejscowości w zachodniopomorskim. To jest miejscowość 2,5 tysiąca mieszkańców. I tam praktycznie wszyscy faceci wykonują zawód kierowcy zawodowego, bo w sumie nie ma tam żadnego zakładu pracy ani takiego. Witraże to był temat, który też nie mogliśmy się przebić, bo nie jest tak popularny wśród powiedzmy, no wiadomo, no to każdemu się to każe z kościołem. No tam widzicie, no niestety jest ciężko. Troszeczkę próbowaliśmy w Niemczech. No i niestety ja jeżdżę na tirach i chociaż tyle pomagam żonie, żeby mogła się rozwijać. Próbowaliśmy nawet dostać, wie pan co, jakieś dotacje za promocję gminy od burmistrza. No niestety brakuje środków, nie mamy na to. Żona wydała tych parę książek. Pierwszą książkę wydała za własne pieniądze. W tej chwili już wydawnictwa wydają jej książki, powiedzmy, no, bez opłaty, czyli tak się zainteresowały. te książki się sprzedają, ale to nie są takie ilości, które sprzedaje Twardoch, Mróz czy Nasza Nowiska, tak? Mhm. Naprawdę, tutaj zapomnijmy o tym, że z tego można wierzyć. Mhm. Byłoby fajnie, gdyby chociaż miała opłacane te składki lub jakieś granty na, powiedzmy, tą pracę twórczą, która zajmuje naprawdę 12 godzin dziennie.
1: Ale to Panie Macieju, ale to, jak rozumiem, to, co pani minister dzisiaj mówiła, to jest dopłata do składek. To znaczy poniżej pewnego limitu rocznych zarobków będzie można liczyć po prostu na dopłatę od składek. To jest z pana perspektywy, szczerze, z pana perspektywy, to jest nic, niewiele, zawsze coś. Jakby pan to opisał?
23: To jest tak, to jest zawsze coś, ale tylko się nie, po prostu nie, no nie można się dać obrażać, tak? Wie pan, Norwid umarł w biedzie.
1: Ale obrażać, co pan ma na myśli, mówiąc, nie można się dać obrażać? W sensie, ma pan na myśli te wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, że
23: a, no tak. Że jak najbardziej.
1: Nie będziemy faworyzowali jakichś wybranych grup i marnowali pieniędzy podatników.
23: To jest karygodne, to co ten człowiek mówi i w jaki sposób się, no przecież to kultura dźwiga naród, kultura dźwiga, wie pan, no to wszystko, co budzi jakąś tam wrażliwość i no nie można z tego zrezygnować. Nie można kłaść pieniędzy tylko na biznes, na wielkie pieniądze jakieś tam zarabiane i tak dalej. No po prostu, no kim bylibyśmy bez Mickiewicza, Sienkiewicza, bez Chopina? No naprawdę, no.
1: Panie Maćku, świetna puenta pana wypowiedzi. Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za ten głos. Pod numer 22-44-044 pani Julia z Poznania zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Julio. Słuchamy. Halo, czy my się słyszymy, pani Julio? Proszę ściszyć radioodbiornik, będzie nas lepiej słychać.
0: Okej, to ja w takim razie... Okej, dobra. Przejdę, tak. Jestem?
1: Świetnie. Proszę mówić.
0: Debiutowałam w wieku 19 lat, powiedzmy. Jestem muzykiem, wokalistą. Zdążyłam zrobić, płacąc oczywiście za edukację, studia, doktorat. Z drżeniem serca i z taką nerwowością słuchałam dzisiejszej audycji. Słyszałam mniej więcej, że coś tam się dzieje z ustawą, ale nie znałam, dzisiaj, nie słuchając państwa, uzyskałam już takie konkrety.
1: Najmniej zarabiający artyści dostaną dopłaty do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, tak, na zdrowotne...
0: Tak, wszystko słyszę.
1: Pierwszy raz w historii naszego kraju.
0: Tak, oczywiście, ale chciałam wrócić, bo tak jak tutaj przedmówca też mam 5-5 na liczniku i moja taka prośba wielka do naszego ministerstwa, bo nasz kod w ZUS-ie to jest 0530, jeśli dobrze pamiętam. Zaczynałam moją zawodową pracę, miałam pracować przez 20 lat, musiałam uzyskać specjalną ministerialną zgodę, żebym mogła opłacać sobie tak zwany ZUS artystyczny. Kolejny rząd gdzieś tam po drodze, już nie pamiętam który, pozbawił nas tej ulgi. Od tamtej pory płacący tak zwany ZUS artystyczny nie mają żadnych ulg. Nie możemy mieć tak zwanego urlopu, nie mamy żadnych upustów. W pandemii też nie skorzystałam z żadnej pomocy oprócz takiej symbolicznej sumy, powiedzmy, z ZAIKS-u. No ale to jest jakby nie w gestii państwa, tylko jakby naszego związku. Więc moja serdeczna prośba do ministry, żeby przywrócono nam te 20 lat. Te 20 lat, rzecz tam, 25 nawet, że pracujemy, mija nam ten czas i możemy już spokojnie przestać płacić ZUS i pójść na emeryturę, powiedzmy, taką wczesną.
1: Pani Julio, bardzo ważne pytanie, bo dosłownie zostały nam minuta, półtorej minuty. Kiedy pani słyszy takie wypowiedzi, jak chociażby polityków z prawej strony...
0: O nie, właśnie. Bo jeszcze chciałam, to umknęło mi. My, jako grupa zawodowa, zarabiamy sami sobie organizując pracę, płacąc ZUS, tak naprawdę czysty zysk dostaje państwo. I nawet ostatnio rozmawialiśmy z moim mężem, że strasznie nas irytuje, że za nasze podatki, za to, co my ciężką krwawicą, naszym talentem i ciężką pracą, bo żeby uprawiać zawód muzyka, reżysera, mówię o muzyku tutaj, czy wokaliście, my musimy każdego dnia ćwiczyć, każdego dnia być w super formie, żeby nie zawieść naszej wolności. Więc też usilna prośba do polityków, którzy czasami zachowują się niegodnie, delikatnie mówiąc, nie mają klasy i takiego spojrzenia w lustro, jakim jestem człowiekiem, i w szyderczy sposób traktują artystów, właśnie tutaj padło nazwisko pana na B, bez względu na czy z prawa, czy z lewa, czy ze środka, ja nie zgadzam się. Nie zgadzam się na taką podłotę z żadnej strony politycznej. Ja po prostu nie chcę, żeby pozbawiano też nas, nie wiem jak to nazwać, to jest takiej ludzkiej twarzy, po prostu.
1: Pani Julio, no pewnie to się...
0: Bardzo usilnie proszę, żeby myśleć oczywiście o młodych artystach, ale też przypomnieć sobie, że są artyści, którzy już kilkadziesiąt lat są na rynku i dają radę, jak to się mówi. Zwłaszcza po tej pandemii, kiedy naprawdę było ciężko.
1: Pani Julio, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła ze swoją perspektywą.

0: z państwem zastanowić się też, co tu się wydarza. Dlaczego jakaś część klasy politycznej, niestety, i część publicystów prawicowych postanowiła jasno dać do zrozumienia społeczeństwu, że sztuka, kultura i sztuka jest nam niepotrzebna. Nie, że bez niej sobie poradzimy i bez tych wszystkich ludzi. Ale najważniejsza jest państwa perspektywa. W którym miejscu jesteśmy? Jak państwo to oceniają? 22 44 044. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
1: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
0: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
1: I tu ci powiem nieprawda.
2: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Pożar lasu pod Warszawą cały czas się rozprzestrzenia. Zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców. Nie żyje turysta, który dziś rano zaginął w Tatrach. Zszedł z wyznaczonego szlaku. Mieszkańcy Sosnowca dostaną maluszkowe. Chodzi o nawet 10 tysięcy złotych wsparcia. Jest 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim zostaną ewakuowani. Według najnowszych informacji ogień obejmuje już ponad 30 hektarów, a na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. Pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
18: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego co moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
17: Jak na razie służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców kilku lub kilkunastu budynków w miejscowościach Ołdakowizna i Żądza. Z pożarem walczą setki strażaków, dwa samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi i drogą wojewódzką numer 637. Młody turysta zginął w Tatrach w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej. Poinformowali ratownicy TOPR. O zaginięciu turysty poinformowała rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki w góry. Do akcji początkowo wyruszył śmigłowiec ratowniczy, ale finalnie jego ciało odnalazł jeden z naziemnych ratowników. Jak poinformowali

0: Informowali toprowcy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem. Według wstępnych ustaleń do śmierci doszło prawdopodobnie w wyniku upadku z dużej wysokości. Oman nie będzie nakładał opłat za tranzyt w cieśninie Ormus, przekazał minister finansów USA Scott Bessent, który dziś rozmawiał z ambasadorem tego kraju. Wcześniej tego dnia minister ostrzegł władze Omanu przed próbami ustanowienia systemu takich opłat, grożąc krajowi nałożeniem sankcji. Wczoraj prezydent USA Donald Trump groził zbombardowaniem przyjaznego dotąd kraju. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze, prowadzone przez rodziców zastępczych, którzy mają większe doświadczenie. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Opowiadają o nim mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojta-Sińska.
1: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
2: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
3: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
4: Mamy projekt ustawy o pieczy zastępczej, który jest w tej chwili procedowany, w którym też jest mowa o tym, że tego typu miejsca muszą powstawać w całej Polsce.
5: Dokładnie tak jest. Jest to naszą radością, dumą, też powodem do wzruszenia, bo w Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
0: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez Rodziny dla Rodzin dostępny jest m.in. psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Rodzice z Sosnowca dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi na trzecie i każde kolejne dziecko. Uchwałę w sprawie tak zwanego maluszkowego przyjęli dzisiaj miejscowi radni. Nowe świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu. Projekt zakłada też wypłatę 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. Pierwsi rodzice otrzymają pieniądze we wrześniu tego roku. Na wniosek przyrodników Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wstrzymała przebudowę drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej. Przeciw opóźnieniu protestuje część mieszkańców. Zdaniem ekologów odpowiadają za nie wyłącznie drogowcy. O szczegółach Jakub Medek.
6: W ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, jak jest ona obecnie w okresie lęgowym ptaków wprowadzona. Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
7: Oczekujemy od drogowców tego, że wyremontują drogę, bo nikt się nie przeciwstawia remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
6: Po wizji lokalnej Podlaski RDOŚ chce od drogowców, by wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Natomiast jeśli chodzi o skalę przedsięwzięcia, to tu sprawa jest raczej zamknięta, podkreśla Adam Juchnik, szef regionalnej dyrekcji.
8: Inwestor posiada decyzję środowiskową z 2016 roku. Istnieją wątpliwości prawne, czy można ją w ogóle wzruszyć, jeśli została wydana nieprawidłowo.
6: Przebudowywany odcinek drogi ma ponad 20 km. Pracę tymczasowo RDOŚ wstrzymał na 7. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
0: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie chmur może być więcej, a miejscami również przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM. Przed chwilą w informacjach Państwo usłyszeli o tym, że pod Warszawą trwa pożar lasu, trwa gaszenie pożaru lasu, ale będziemy więcej wiedzieli o tym być może od naszego korespondenta, z którym się właśnie będziemy łączyli za jakieś, nie wiem, 20 parę minut, żeby sprawdzić, jak sytuacja się rozwija. I wracamy do tematu, który rozpalił opinię publiczną, przynajmniej dużą część, a mianowicie udało się w pewnym sensie ponad podziałami politycznymi, bo sam projekt zainicjowano w 2019 roku. Wtedy ministrem kultury był Piotr Gliński, jeśli dobrze pamiętam, co oznacza, że proszę sobie wyobrazić, tak jakby osoby, które biorą udział w tej długiej robocie, to znaczy jest minister z innego zupełnie rządu i z innej partii. Teraz, pani minister, co rozmawialiśmy przed 21. zupełnie innego rządu, też zupełnie innej partii. Po drodze są naukowcy, którym się zleca zbadanie tego problemu. Trwa to oczywiście jak wszystko. Frustracja w społeczeństwie rośnie i w pewnym momencie następuje taki punkt, gdzie my sobie mówimy, no w pewnym sensie mamy to. Warto rozmawiać o szczegółach, o detalach, zastanawiać się, jak ta ustawa zadziała, monitorować ją, ale dołączamy do grona większości krajów europejskich, która w jakiś sposób próbuje wesprzeć artystów. Powiedzmy sobie szczerze, w minimalnym, bo to chodzi o dorzucanie się do ich składek, które oni i tak będą musieli płacić. Ergo te kwoty są stosunkowo niewielkie z punktu widzenia budżetu, a jednocześnie, tak jak słyszeli państwo przed informacjami od pana Macieja, który opowiadał o sobie i o swojej żonie, czy od pani Julii z Poznania, no to jest po prostu jakaś minimalna forma psychologicznego zabezpieczenia. Pod numer 2244044 pan Piotr z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
10: Słuchamy pana. Krótko jeszcze, panie Piotrze, powiedzieć... proszę ściszyć radioodbiornik, będzie lepiej pana słychać wtedy.
11: Tak, ściszony mam przez zestaw rozmawiam.
10: Super,
11: tak,
10: słuchamy.
11: Mam tak, jeżeli chodzi o pana Bosaka i tam te osoby, które, to ja myślę, że był zadowolony, jak była dopłata wsparcie dla zawodników MMA, tak mówiąc w skrócie, i to mnie wcale by nie zdziwiło, że jest przeciw. Natomiast uważam, że duży błąd jest w komunikacji, bo ja jestem za pomocą, żeby pani minister, czy rząd, czy ktokolwiek, jakaś egita, wytłumaczyła, o co chodzi tak naprawdę, żeby nie było tego typu komentarzy, bo ludzie od razu widzą festiwal w Opolu i tych milionerów, którzy śpiewają, że dostają pieniądze. To po prostu było źle sprzedane. Sama idea, jak najlepiej trzeba pomagać, tylko uważam, że osoby, które się za to zajęły, nie za bardzo umieją to robić i powinny się wesprzeć kimś, kto to robi. To jest jedna moja uwaga. Druga moja uwaga, ponieważ trochę wśród artystów, można powiedzieć, że się ocieram, to powiem tak, kto jest artystą, kto nie jest artystą, nie wiem, czy jest jakiś wyznacznik, czy artysta, który dmucha szkoły artystyczne, również będzie mógł skorzystać, nie może się tego utrzymać.
10: Lepiej, panie Piotrze, przepraszam, że panu przerwę. No, przed informacjami dzwonił do nas pan Maciej, który z wykształcenia i przez moment pracował jako witrażysta. I też ktoś może powiedzieć, właśnie, to jest to pana pytanie.
11: Który teraz jest kierowcą, tak? Rozumiem i współczuję, że musiał zmienić swoje zainteresowania, żeby się utrzymać. Natomiast mi chodzi o to, że to niestety jest bardzo brutalny na całym świecie rynek pokazuje. I ja uważam, że bardziej, może to jest głupie, bo nie ma w Polsce grupy, która by nie potrzebowała dopłat. No to samo może powiedzieć młoda pani doktor, co powiedziała pani minister, że młoda artystka chce urodzić dziecko i tak dalej. I no to samo może powiedzieć, że młoda pani doktor, która chce otworzyć zakład stomatologiczny, ona też nie wie, czy się utrzyma, czy się nie utrzyma, tak? No, to każda grupa, czy dziennikarz, czy top dziennikarze, tak jak państwa, czy dziennikarze, którzy pracują w malutkich, mikroskopijnych redakcjach i ledwo koniec końcem, a też można uważać ich za artystów, bo artystycznie opowiadają o sztuce, czy o filmie, czy o innych zagadnieniach. Także jeżeli chodzi o dopłaty, to jest bardzo szerokie i ostatnia, dla mnie najtrudniejsza, to jest komisja. Komisja, która coś weryfikuje. Jeżeli jest komisja, nie ma zasad, no to jest od razu gotowa wojna.
10: Nie, ale zasady są. A panie Piotrze, ja mam kontrargument. A właśnie jeśli nie ma komisji, to ten pan, który dmucha szkło, i ono nie jest artystyczne, a może jest, to ja wolałbym, żeby nad tym ludzie z komisji usiedli, a nie żeby to tylko było na podstawie jego corocznych wpływów. Nie sądzi pan?
11: To prawda, tylko że może ma pan rację, tylko to jakby, nie wiem, czy znajdziemy jakiś środek, bo na przykład weźmy komisja artystyczna, która oceniała ostatnie występy na Eurowizji, oceniła występ artysty Izraela najlepiej, a żaden inny kraj uczestniczący w tych, też komisje najlepsze tam w kraju danych, nie uznały tego za najlepszy występ. Także to jest bardzo, jeżeli nie ma zasad, to
10: Ale tu są zasady. Tu są zasady i jest komisja. Zasady są stricte finansowe, a mimo wszystko ja nie wiem. Ale panie Piotrze, to zobaczymy, jak inni słuchacze i słuchaczki się odniosą do tego, co pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie. Fajny temat, bo wczoraj był też ciekawy temat w zderzeniu z tym tematem. Wczoraj naukowcy protestowali i państwo podnieśli temat, a tu się udało, jakoś ponad podziałami, mam nadzieję, chociaż wskazuje tu...
10: Panie Przemku, skoro pan już ten wątek uruchomił, to chyba rzadkość, że PiS coś zaczyna, a koalicja to kończy, PiS rozpoczyna proces, czy też Zjednoczona Prawica.
12: Tylko bym nie chwalił dnia przed zachodem słońca. Ja podejrzewam, że tu PiS jednak się ocknie i zaraz będzie krzyczał, bo nie, już tak dziwnie mają, że nawet swoje te, które wprowadzają, później kierują do Trybunału Konstytucyjnego i to im w niczym nie przeszkadza. Trochę by się wstydzili takich zachowań. Wie pan, o czym mówię nam.
10: No tak, ale nie, wiecie, nie wiem, czy...
12: była taka akcja.
10: Pan przykład, nie wiem, czy odwrotnie by też właśnie... tak nie było.
12: Nie wiem. Bardzo możliwe. Natomiast jest teraz tak, jak żyjemy w tej rzeczywistości i mamy to po prostu na tacy podane, że oni potrafią swoje ustawy zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego i teraz będą odkręcali kota ogonem. Ja w ogóle nie rozumiem, co taki artysta może zdeprawować moje dziecko, jeśli on dostanie, nie wiem, 50% dopłaty do ZUS-u. To jakim cudem to jest deprawujące dla mojego dziecka? No, jakoś ten argument w ogóle do mnie nie dociera. No, potrzebujemy ludzi, naukowców, potrzebujemy artystów, a przecież to jest wsparcie, ja sobie sprawdziłem, 375 milionów w 2027 roku, to jest koszt dla budżetu państwa. No to jeśli moje dzieci by miały dzięki temu mieć dostęp do jakiejś sztuki artystycznej, polskiej, wyższych lotów.
10: Polskiej sztuki.
12: Polskiej przede wszystkim.
10: Kultury i sztuki.
12: Nie takiej, którą ja mogę zaoferować, bo nie jestem artystą i pewnie nie będę w stanie taką wrażliwością przekazać różnych treści. No to chyba powinno być nas stać. I to ten pan przed chwilą przede mną fajnie powiedział, że to jest źle przekazane. To przecież my im nie płacimy emerytury, my im nie płacimy pensji, my im tylko... No może nie jałmużna, bo to by było źle było nazwane. To jest taka pomoc po prostu, żeby tym ludziom pomóc w tych obciążeniach związanych ze składkami ZUS-owskimi, tak?
10: Dobrze, a panie Przemku, ale pojawia się taki bardzo głośny, mam przed sobą akurat cytat z jednego z polityków Konfederacji, taki głośny sprzeciw, że oto wydziela się grupę, którą się wspiera i to jest niesprawiedliwe. I myśli pan, że duża część ludzi w Polsce nie powie, no właśnie, dlaczego my w ogóle mamy im pomagać, no?
12: No, a ja bym wtedy miał odwagę polityczną powiedzieć i tak wprost, słuchaj, dzmanie, przecież nie ty moim dzieciom będziesz czerwonego kapturka i inne sztuki przedstawiał, tak? To muszą być ludzie, którzy raz mają wykształcenie, mają talent, mają wrażliwość i chce im się. Nie żyją po prostu tylko i wyłącznie dla pieniędzy czy dla kariery politycznej, tylko po prostu z jakiegoś powodu to robią. I moje dzieci, jak pójdą do teatru, to z tego teatru wrócą zachwycone, bo spotkały się z tym, czego nie ma na co dzień. Nie ma w telewizji, nie ma w radiu takich, w radiach komercyjnych, w środkach masowego przekazu, na social mediach tego nie znajdą, tak? A może być, że za jakiś czas nawet w takim teatrze tego nie znajdą, bo tacy politycy będą, uznają, tak, że
10: artyści zaczną...
12: No nie warto. To wolałbym, żeby nie było takich polityków, ja osobiście, żeby... No, że tak powiem, zniknęli z życia politycznego ci politycy, a nie artyści, którzy takiej pomocy potrzebują. Współczuję tym zawodom, ale mam nadzieję, że no przejdzie to, że prezydent tutaj stanie przeciwko PiS-owi i podpisze.
10: Zobaczymy. Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Jacek z Łodzi zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku.
13: Dobry wieczór. Witam.
10: Słuchamy.
13: Pana redaktora. Witam radiosłuchaczy. Ja jestem tak dosyć mocno zaintrygowany, zwłaszcza tą informacją, bo nie słyszałem o tym, żeby rząd PiS-u próbował prowadzić, pracował nad takimi rozwiązaniami. Pomimo, że jestem konserwatystą, to ja na pewno nie poparłbym tego typu pomysłu. Chciałem powiedzieć kawałek mojej historii, bo ja jestem ojcem absolwentki Łódzkiej Akademii Muzycznej na dyrygentury, która niestety nie pracuje w zawodzie, chociaż prowadzi chór kościelny, dyryguje. Natomiast ja sam jestem grajkiem amatorem, przez całe życie się tak uważałem, chociaż wielu mówiło mnie, że jestem artystą. Napisałem kilka piosenek, mam płytę, Mam kanał na YouTubie uruchomiony niedawna. Się tak zastanawiam się. Ja jestem artystą, który podpinał się pod ten ewentualny projekt, czy nie.
10: To od dwóch rzeczy zależy, panie Jacku, z tego, co zrozumiałem. Projekt, a mianowicie od tego, ile rocznie pan zarabia na swojej twórczości. Ale na twórczości, nie na rzeczach.
13: A ja na swojej twórczości w ogóle nie zarabiam.
10: Mimo, na YouTubie, na kanale pan...
13: Mnóstwo moich płyt krąży w obiegu...
10: To jeśli pan w ogóle nie zarabia, to nie wiem. Nie sprzedaje pan. No, czyli w ogóle nie uzyskuje pan żadnych...
13: Żadnych dochodów.
10: To nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie, bo wtedy, gdyby pan startował do tego systemu, to jak rozumiem, pan z automatu się łapie, dlatego że nie dochodzi pan do tego limitu tam 12-krotności.
13: Czyli do emerytury mi troszkę brakuje, do wieku emerytalnego.
10: Ale składki pan sam sobie płaci, tak? Jak pan to rozwiązał?
13: To znaczy...
10: Składki emerytalne, zdrowotne.
13: Jestem taksówkarzem teraz, proszę pana. Jeżdżę na taksówce. Czasami klientom puszczam moje piosenki.
10: Dobrze, ale a czy ma pan umowę etatową z kimś podpisaną?
13: Nie.
10: Czyli sam pan sobie płaci.
13: Jestem mundurowym emerytem, proszę pana.
10: A, rozumiem.
13: Natomiast, wie pan, ja nigdy nie myślałem.
10: Ale panie Jacku, dobrze, a ja rozumiem, tylko to jest ciekawy przypadek ten, z którym pan dzwoni. Przepraszam, że będę drążył. No, tak, szkoda, że pani minister już z nami nie ma, bo bym zapytał o to, ale teraz jeszcze proszę mi tylko powiedzieć jedną rzecz. Czyli teraz ktoś za pana odprowadza składki? Nie.
13: Nie. To znaczy ja odprowadzam składki, te, które są obowiązkowe, płacę podatki normalnie, mimo tego, że mam emeryturę. Płacę podatki od swojej działalności, bo mam jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast z tytułu, że tak powiem, przez niektórych nazwanego talentu artystycznego nie uzyskuje żadnych dochodów. Natomiast występuję na scenach różnych amatorskich od ponad 15 lat.
10: Panie Jacku, nie wiem, ale ja naprawdę nie wiem. Musiałbym zapytać panią minister, jak będzie finalnie wyglądało.
13: Ja jestem bardzo przeciwny tego rodzaju rozwiązaniu. Dlaczego? Czy pani z Żabki, która nie ma możliwości podpisania umowy o pracę, bo w większości Żabek umowy są pro forma, mają tylko umowy ZUS-owskie. Znaczy umowy śmieciówki. W różny sposób dodatku naciągane, więc nie objęte w zasadzie naszym systemem.
10: Tak.
13: Jest czymś gorszym od takiego śpiewaka jak ja.
10: Nie, ale stwierdziliśmy, że górnikom i rolnikom dopłacamy, bo są ważni dla naszego kraju i społeczeństwa i stwierdzamy, że jesteśmy przekonani, przynajmniej większa część chyba osób w Polsce, że kultura i sztuka jest bardzo ważna i warto w nią inwestować. A pan, panie Jacku?
13: Generalnie ja uważam, że nie powinno się robić takich błędów w systemie, bo jest to furtka, przez którą będą później wchodziły następne grupy.
10: Panie Jacku, ale jeśli skończy się w ten sposób, że jeśli nic nie zrobimy, to skończy się tak, jak jest, czyli...
13: Ja śpiewam i piszę i gram, dlatego że w jakimś momencie mojego życia stał się to jakimś dystansem mojego życia, nie? I artysta, ja gdzieś tak sobie wyobrażam, że jeżeli ma talent oddany... Niektórzy mówią od natury, inni mówią od Pana Boga, inni mówią wypracowany przez siebie, to robi to dlatego, że...
10: Rozumiem, panie Jacku. Czyli w ogóle pan mówi, że to, że Norwid w biedzie umarł, czy tam inny Podkowiński,
13: panie redaktorze.
10: To nie jest kwestia tego państwa, tylko kwestia drogi życiowej, którą obrał.
13: Oczywiście.
10: Coś takiego, tak?
13: Chciał się utrzymywać tej muzyki, to być może jakieś, bo ja miałem taki okres czasu, że grałem na Piotrkowskiej w Łodzi i zbierałem, można powiedzieć, do kapelusza taką dniówkę na dzisiaj, bo to już było dosyć dawno.
10: A czemu pan tego nie robi, panie Jacku?
13: Bo mam żonę, dziecko i muszę im zapewnić małe dziecko, bo mam też dorosłe dzieci, ale małe dziecko też mam.
10: Rozumiem.
13: I muszę zabezpieczyć gotowanie.
10: Czyli za mało było z tego pieniędzy, tak?
13: No nie, to wie pan. Ja tam do kapelusza trafiłem zbierać 100 zł, 80, nie? Co było czymś na przeżycie. Znam zresztą do dzisiaj paru grajków z Piotrkowskich, którzy jakoś tam funkcjonują, ale nie mają małych dzieci.
10: Ale panie Jacku, bardzo dziękuję za ten wątek, który pan tutaj przekazał i za pana doświadczenie i perspektywę. To jest bardzo ciekawe. Pan Jacek z Łodzi był z nami. No i pytanie, bo rzeczywiście w takiej sytuacji, jak ta ustawa będzie w ogóle działała? Nie mówiąc o tym, że pan Jacek jest z gruntu przeciwny, tak jak powiedział wyraźnie, niejednokrotnie w tej rozmowie, temu, żeby wspierać w ogóle artystów. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
14: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja chciałem zgłosić postulat o badania porównawcze, ale pani wydawczyni osadziła mnie w miejscu i mówi, że takie badania ministerstwo przeprowadziło, więc ja ich nie znam i już do tego się nie odnoszę. Natomiast generalnie uważam, że to jest pomysł dość dziwaczny. Ponieważ na przykład ja mam 2,5 dyplomu i zależnie od tego, na co jest popyt, na co znajdę chętnych, czy też klientów, którzy chcieliby zapłacić za moją wiedzę, tam pracuję. Pracowałem już w różnych 7 specjalnościach. Jeżeli jako artysta uparłbym się, że na przykład muszę robić kwadratowe koła do pojazdu, mechanicznych, no to powiedzmy, że musiałbym wymagać wsparcia, ale zadbać uważam, że należało.
10: Panie Krzysztofie, pod jednym jedynym warunkiem, że stosunkowo mało będzie pan zarabiał, tak mało, że nie będzie pan w stanie opłacić własnych składek, to wsparcie będzie polegało na tym także, że pan jako artysta robiący kwadratowe koła do aut będzie miał część składek opłaconych przez państwo. Tak to ma działać.
14: Jasne, tylko że na rynku sztuki też jest popyt i podaż. I ten rynek kieruje się bardzo brutalnymi prawami.
10: Panie Krzysztofie, ale pan mówi o 2026 roku, kiedy jesteśmy podbijani przez akurat kulturę i sztukę tych państw, które w nią inwestują? Na pewno?
14: Ja nie wiem, ile wydają Niemcy, Duńczycy, Francuzi na kulturę i sztukę.
10: Dużo wydają, ale panie Krzysztofie, chociaż najprostszy przykład, cały szał na kulturę koreańską, to po prostu są pieniądze z budżetu państwa włożone w to, żeby artyści tam mieli dobrze, żeby ją promować. Ale wróćmy, panie Krzysztofie, do samego początku. Czy pan uważa, że takie osoby jak pan Maciej, który do nas dzwonił, pani Julia, którzy po prostu są artystami i w pierwszym przypadku musieli zrezygnować z tego, w drugim przypadku jest im bardzo, bardzo ciężko, to one nie powinny otrzymywać wsparcia od państwa? To jest dość rzadka sytuacja w Europie, ale nie powinny otrzymywać w ogóle? Nawet na tak minimalnym poziomie jak dopłata do składki?
14: A co się tak na razie nazywa minimalna dopłata? Ja nie chciałbym być brutalny, uważam, że muszą przeżyć. Poza tym chodzi.
10: A jak ten argument, panie Krzysztofie, w takim razie, skoro a górnikowi pan nie powie, mundurowym służbom pan nie powie, rolnikom w Polsce, 3 miliony ludzi, pan tego nie powie, a artystom właśnie to pan powie. To oznacza, że pan tak ustawia te osoby i wkład w nasze społeczeństwo?
14: No, wie pan, policjant, górnik wykonują bardzo konkretną robotę. Tak. To jest zupełnie coś innego niż artysta, który tam sobie coś wymyśla.
10: Rozumiem.
14: Ale ja mam inny pomysł. Przecież gdyby...
10: Ale ten artysta, który coś sobie wymyśla, to pan mówi po polsku, ja mówię po polsku dzięki tym wszystkim artystom, pan wie o tym, że cała pana edukacja i moja, to myśmy się głównie dowiadywali o naukowcach i artystach.
14: No wie pan, jak do tej pory, jak dojdziemy do tego, to do Adama i Ewy, dzięki nim właściwie.
10: Nie. Za pana życia dostaliśmy Nobla literackiego. I to
14: natomiast ja chciałbym powiedzieć coś innego. Jest sporo artystów, którzy zarabiają dużo. Tak. I na przykład nie oszczędzają, bo życie artystyczne to jest pewnego rodzaju wolność.
10: Tak.
14: Gdyby tę grupę w jakiś sposób zobowiązać do odkładania po 1, 2, 3, 4, 5% od wpływu, to byłoby na te świadczenia albo nawet więcej.
10: To jest, panie Krzysztofie, jest pan drugą osobą w Polsce, która to proponuje. Pierwsza to Paweł Kukiz, który powiedział, opodatkujmy tych najlepiej zarabiających, żeby z tego wypłacać jakiś rodzaj wsparcia tym najmniej ubogim. To jest ciekawy pomysł, panie Krzysztofie.
14: Ale dlaczego nie spróbować tego rozważyć?
10: No trzeba by sprawdzić, jak to trzeba zrobić. To jest bardzo ciekawy pomysł. Na razie trochę kopiujemy to, co działa w innych krajach. Mniej więcej, w takim największym skrócie. Ale bardzo dziękuję za pana perspektywę. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Pan Ryszard z Warszawy. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
15: Dobry wieczór panu i słuchaczom.
10: Słuchamy pana.
15: Na początek powiem tak. Każdy jest kowalem swojego losu. Chyba się pan z tym ze mną zgodzi.
10: No, u nas w Polsce to nie za bardzo to widać, ale proszę kontynuować.
15: No, myślę, że nie będzie żadną tajemnicą, jeśli powiem z, te, tego, że tak powiem, z tego przysłowia, które przytoczyłem, że patrzę na to jak najbardziej negatywnie.
16: Na co dokładnie?
15: Na cały ten pomysł dotowania kolejnej grupy zawodowej naszymi pieniędzmi z budżetu. Mhm. Z moich, z pana, z tak, innych tak. osób.
16: A proszę powiedzieć, a czemu akurat artystom trochę nie pomóc, bo...
15: Proszę pana, z tego powodu, że kategoryzuje się społeczeństwo. Powiem panu...
16: Ale jak się kategoryzuje? Co, czy rolnicy, górnicy, służby mundurowe, osoby... Ja nie rozumiem, mamy skategoryzowane jak wszystkie rozwinięte kraje. Gdzie tu jest problem?
15: Wie pan, generalnie problemem jest to, że, co zresztą Unia podkreśliła, ta, która została przytoczona przez pana gości, że każdy pracujący ma prawo do emerytury, prawda? No, ale nie wspomniała Unia...
16: Ten, który opłaca składki. Jak pan nie opłaca składek, więc, to nie ma pan prawa.
15: No dokładnie, do tego sprawy, Ryszardzie, do tego dochodzimy. Powiem panu z perspektywy własnej zawodowej, jak się na to zapatruje. Otóż 46 lat temu, 20 lipca dokładnie, podjąłem pierwszą swoją pracę zawodową. I tak pracuję do dzisiejszego dnia, z różnymi perturbacjami, generalnie nieprzerwanie, prawda? Od 32 lat, że tak powiem, sam na własny rachunek. I powiem panu szczerze, że słuchając wywodów pana gości, pani minister i jakieś tam, nie przytoczę nazwiska, nie chcę tutaj, wie pan, strzelać, i tej drugiej pani, chyba badaczki.
16: Tak, który,
15: i oraz słowa, które pan tutaj wypowiada w audycji, że państwo preferuje pewne grupy zawodowe, w tym artystów, prawda?
16: Tak.
15: No tych grup zawodowych, jak się tak przysłuchuje państwa rozgłośni, to jest więcej.
16: Tak.
15: Które było o naukowcach,
16: tak,
15: że chcą pieniędzy z budżetu. Wiadomo jest, że służby mundurowe, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, każdy coś chce. I to są grupy zawodowe, które są przez to państwo ponoć preferowane.
16: Tak.
15: A ja nie jestem wśród tych grup zawodowych i wie pan, przez całe swoje zawodowe życie musiałem wielokrotnie podejmować życiowe wybory.
16: Rozumiem. I pan uważa, że panie Ryszardzie, że to jest niesprawiedliwe, że artyści albo naukowcy...
15: Generalnie powiem panu w skrócie tak, bo nie chcę przedłużać. Czuję się jako osoba, która przegrała swoje życie, muszę panu powiedzieć.
16: Bardzo mocno powiedziane, panie Ryszardzie.
15: Tak, ponieważ nie należę do osób, które państwu są miłe. Generalnie czuję się w tym momencie, słuchając tych wszystkich dowodów kolejnej grupy zawodowej, że one chcą ode mnie jako podatnika kolejnych pieniędzy, jako osoba, nie tam, jakoby pan będąca na samym końcu przewodu pokarmowego.
16: No tak. A proszę powiedzieć, w jakiej branży pan pracował? Głównie pan, co pan robił?
15: Przez ostatnie 46 lat zdobyłem 3 zawody oraz kilka różnych specjalizacji, dopasowując się, tak jak pan Krzysztof przytoczył, do aktualnej sytuacji na rynku, prawda? Generalnie robiąc to, co jest potrzebne i z czego są pieniądze. Pomijam fakt, czy to sprawia mi przyjemność, czy też nie. To jest oddzielna, prawda?
16: Panie Ryszardzie mówi, że to jest z pana perspektywy po prostu niesprawiedliwe, bo ustawia
15: oczywiście
16: pana w sytuacji osoby, o której się nie mówi, osoby, która
15: pani
16: nie...
15: Pani minister, parę minut temu, na początku tej audycji, powiem panu bez ogródek, napluła mi w twarz, ponieważ uczciwie pracując i odkładając pieniądze na składki ZUS, a budżet państwa nie pytał się mnie, skąd ja mam te pieniądze, a wiele razy było tak, że byłem generalnie bardzo grubo przez podkreską przez wiele
16: miesięcy.
15: Pani
16: minister napluła panu w twarz?
15: Napluła mi w twarz, ponieważ wymyśliła sobie pomysł, że pewną grupę zawodową będzie przy pana wspomagać.
16: Ale to przecież nie ta pani minister wymyśliła, tylko Piotr Gliński.
15: Przy pana. Akurat panu Piotrowi Glińskiemu się to nie udało, a ta pani forsuje to
16: ale
15: i
16: bardzo
15: chciała na obrady rządu.
16: I następny, ale bez względu na to, kto rządzi, to panie Ryszardzie, to...
15: Wówczas pan Gliński też mi pluł w twarz. Bądźmy sprawiedliwi.
16: Rozumiem. Tak, panie Ryszardzie, ja rozumiem pana frustrację i dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym. Musimy kończyć powoli nasz program, za który nie tylko panu Ryszardowi, wszystkim bardzo dziękuję, którzy do nas dzwonili. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, to bardzo gorąco zapraszam później do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, bo dzisiejszy program w ten sposób przygotowaliśmy dla państwa, że najpierw pytaliśmy panią profesor Dorotę Ilczuk z SWPS-u o to, w jakiej sytuacji są osoby, które się zajmują u nas sztuką. Później z kolei z minister Martą Cienkowską rozmawialiśmy o tym, co zakłada ustawa, która udziela jakieś tam minimum, ale jednak wsparcia artystom, a później państwa głos na naszej antenie. Także zapraszam do aplikacji Tok FM, jeśli ktoś nie słyszał całego programu. Bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała i wydawała. A teraz będziemy, proszę państwa, przyglądali się sytuacji, o której mówiliśmy jakieś 25 minut temu w informacjach Radia Tok FM, a mianowicie trwa akcja gaszenia lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje 65 zastępów straży pożarnej, 4 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. To, co wiemy na pewno, to, że teraz będziemy się łączyli z brygadierem Łukaszem Darmofalskim, rzecznikiem prasowym mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czy my się słyszymy?
17: Dzień dobry wieczór, tak, słyszymy się.
16: Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z pożarem pod Warszawą.
17: Sytuacja związana z pożarem cały czas jeszcze nie jest opanowana. Na miejscu obecnie pracują 103 zastępy gaśnicze, które jakby na trzech frontach prowadzą działania gaśnicze. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, został wyłączony odcinek drogi krajowej numer 50 od około 230 km do 236. Tam jest jeden właśnie z odcinków, gdzie działania są zintensyfikowane i jakby jest to jedna z linii, na której będziemy starali się ten pożar powstrzymać.
16: A przepraszam, proszę powiedzieć, bo w informacjach podawane jest, że 4 dromadery, śmigłowiec Black Hawk, znaczy jaką funkcję spełniają te jednostki lotnicze?
17: One to jakby wspierają działania, które są prowadzone przez strażaków z poziomu ziemi. W tym momencie możemy jakby potwierdzić, że śmigłowiec Black Hawk został już wycofany z działań, a nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy w dalszym ciągu będziemy wspierani przez dromadery z poziomu lasów państwowych. Niemniej do około pół godziny jeszcze temu te 4 dromadery faktycznie wspierały nasze działania. Także cały czas te działania intensyfikujemy na tych trzech odcinkach. Możemy pozytywnie stwierdzić, że warunki pogodowe z chwilą nadejścia zmroku nam się znacznie poprawiły. Ustał ten silny, porywisty wiatr, który do tej pory powodował to, że ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Teraz ten pożar, jakby jego prędkość rozprzestrzeniania się znacznie opadła.
16: Ale przepraszam, my mówimy o jakim obszarze? Ile to jest hektarów? Nie wiem, jaki to jest obszar?
17: Tutaj cały czas jakby jeszcze trwa szacowanie, na jakim obszarze te działania są prowadzone. I nie możemy tego jakby jasno wskazać z uwagi też na zadymienie, które panuje, tak żebyśmy mogli jasno już dokonać jakichś pomiarów, przy pomocy dronów.
16: Rozumiem, czy podjęta została jakaś decyzja o tym, że po prostu trzeba jakichś ludzi ewakuować, którzy tam mieszkają w okolicy?
17: Cały obszar jest mało zurbanizowany, jednakże mamy informację tutaj o ewakuacji 42 osób z miejscowości Ołdakowizna. Ta ewakuacja została przeprowadzona przez siły policji w porozumieniu ze sztabem akcji gaśniczej prowadzonej przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego.
16: Czyli pan powiedział, że ponad 100 oddziałów, tak?
17: Tak,
16: jest to bardzo dużo.
17: Jest to 103 zastępy gaśnicze, które biorą udział w działaniach. W każdym z takich zastępów należy liczyć 4-5 strażaków, czyli jest to około 500 ratowników.
16: Czy są jakieś problemy na przykład z dostępem do wody? Czy państwo mają to, czy to jest tak zorganizowane, że nie ma problemu z tą wodą do gaszenia?
17: Ilość zastępów dysponowana na miejsce właśnie też wynika z tego, aby można było skutecznie zbudować systemy zasilania w wodę, które pozwalają na ciągłość prowadzenia działań, gdyż jest to jeden z czynników warunkujących skuteczność działań gaśniczych. Także tutaj, jeżeli chodzi o ciągłość podawania wody, zbudowanie odpowiednich jakby łańcuchów dostaw tej wody, zostało to wszystko zapewnione.
16: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Polskiej Straży Pożarnej, był z nami. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
17: Dziękuję. Do usłyszenia.
16: A teraz łączymy się z naszym reporterem, Wawrzyniec Zakrzewski. Jest na miejscu. Dobry wieczór, witaj.
18: Dobry wieczór.
16: Jak sytuacja wygląda z twojej perspektywy?
18: No, powiem szczerze, że po tym, co usłyszałem w twojej rozmowie z panem rzecznikiem, to obawiam się, że więcej szczegółów ja sam państwu nie przekażę. No, mogę jedynie powiedzieć o tym, co, że tak powiem, o tym miejscu, gdzie nas dziennikarzy tutaj, jakby skoszarowano, tak? Jesteśmy w miejscowości Międzyleś i tutaj został stworzone takie, nazwijmy to, miasteczko, w którym mieści się namiotowe, w którym mieści się sztab, są jest wiele samochodów Straży Pożarnej i podejrzewam, że część służących do, że tak powiem, komunikacji, samochody z różnego rodzaju antenami. Przed chwilą z tego miejsca, gdzie jesteśmy, to jest taka polana na skraju wsi, odjechało bardzo dużo wozów strażackich, które, jak rozumiem, są gdzieś przerzucane w jakieś inne miejsce. Z tego miejsca, gdzie my jesteśmy, tego pożaru nie widać. Rzeczywiście jest tak, jak mówił twój rozmówca, pan rzecznik, obecnie już w zasadzie nie wieje i to jest bardzo odczuwalne. I jakby rozumiem, że dla przeprowadzenia tej akcji to jest dość kluczowe. Pojawił się tu też prawdopodobnie, tak się domyślamy, jeden z wiceministrów spraw wewnętrznych, wiceminister Leśniakiewicz, który prawdopodobnie do nas, mam nadzieję, tutaj wyjdzie i nam więcej szczegółów na temat tego, co się dzieje, przedstawi. No i tak naprawdę trochę czekamy na to, co się dalej będzie działo i zobaczymy, czy faktycznie ta poprawa, jeśli chodzi o pogodę, o ten ustanie wiatru, spowoduje, że ta akcja zostanie w miarę sprawnie przeprowadzona i zakończona.
16: Ale rozumiem, że pojawiają się też te pytania o ewakuację, bo pomimo tego, że tak jak powiedział nam przed chwilą rzecznik prasowy, to nie jest teren zurbanizowany, ale tam są jakieś przecież budynki, tam ludzie mieszkają nawet w jakiejś...
18: Tak, natomiast wydaje mi się, że to miejsce, w którym my jesteśmy, do którego wszystkie media zostały, że tak powiem, skierowane, mieści się jakby na obrzeżu jednej z wsi, natomiast to nie jest ta wieś, o której pan rzecznik mówił. Wynika to prawdopodobnie z tego, że po prostu ten wiatr wiał w kierunku południowo-wschodnim i jest to, że tak powiem, kierunek, który ten ogień odchodził od tej miejscowości, w której my jesteśmy. Tak więc tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to o tej ewakuacji w ogóle nie było mowy.
16: Na koniec króciutko takie pierwsze wrażenie. Kiedy obserwujesz pracę służb, masz wrażenie, że wszystko jest dobrze zorganizowane, te informacje przepływają szybko i sprawnie, nie ma tam jakiegoś chaosu, bo jednak ta ponad 100 zastępów to jest jednak bardzo dużo.
18: No to widać, że te samochody tutaj są przerzucane, w takim sensie, że widać, że ktoś musi mieć prawdopodobnie, jakby pozostaje nam w to wierzyć, pozostaje mieć, że tak powiem, ma jakiś szerszy plan tego, jak ta akcja powinna być prowadzona. Natomiast no ja na razie muszę powiedzieć, że po tej ponad godzinie, którą tu jestem, no mam wrażenie, że rzeczywiście ktoś nad tą akcją panuje, w tym sensie, że jak tutaj dojeżdżałem, byłem zatrzymany przez patrol policji, zostałem sprawdzony, rozumiem, że nie wszyscy mogą sobie po prostu wjechać w miejsce, gdzie ten sztab został zorganizowany. Tak więc w tym sensie no mam wrażenie, że te służby są dobrze zorganizowane. Jest i policja, i karetki pogotowia, i oczywiście przede wszystkim masa wozów strażackich, zdaje się, no już z całego Mazowsza.
16: Bardzo Ci dziękuję za relację. Dobrzyniec Zakrzewski, reporter Radia Tok FM, który jest na miejscu, był z nami. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję.
16: Jest 21:39. Za chwilę będziemy rozmawiali z Pawłem Florkiem, głównym specjalistą w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, starszym strażakiem OSP Józefów. Ja przypominam, trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim i tam, jak usłyszeliśmy od rzecznika, ponad 100 zastępów straży pożarnej, czyli bardzo wiele osób, bardzo wiele też sprzętu, ale też od rzecznika słyszeliśmy, że część sprzętu już została wycofana i kluczową sprawą jest, co podkreślał i nasz reporter, i rzecznik, że ten wiatr już nie jest tak silny. A teraz, mam nadzieję, łączymy się właśnie z Pawłem Florkiem, głównym specjalistą w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, starszym strażakiem OSP Józefów. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
16: Czy 103, ponad 100 zastępów Straży Pożarnej to jest duża akcja? Bo szczerze mówiąc, opinia publiczna na przykład nie wie, czy to jest, bo może to średnio tyle w przypadku gaszenia pożarów, oddziałów Straży się zajmuje takimi akcjami?
19: To bardzo duża akcja. Należy przyjąć, że średnio w jednym samochodzie strażackim, który liczymy jako zastęp, możemy przewieźć nawet 6 strażaków, więc tą ilość zastępów należy pomnożyć kilkukrotnie do 6 maksymalnie, więc możemy mówić o ilości 500-600 strażaków w boju, więc to jest bardzo duża akcja.
16: No dobrze, a jak się zabezpiecza wodę? Bo tu chwilę o tym mówił brygadier Łukasz Darmofalski, ale no, te źródła wody się znajdą gdzieś w okolicy, one są znane, oznaczone, jak się buduje to, ten łańcuch wodny, czy nie pamiętam, czy to było to określenie.
19: Linie gaśnicze. Aha. Linie gaśnicze oczywiście z miejsc wyznaczonych, las również jest uzbrojony w miejsca do czerpania wody, w hydranty. Oczywiście mamy problem z suszą. To od wielu miesięcy w całym kraju, więc
16: przepraszam,
19: że...
16: ale to wpływa na to, czy to może być taka sytuacja, że któryś z tych zastępów na przykład chce z jakiegoś konkretnego, zaplanowanego ujęcia wody skorzystać i tamtej wody nie będzie po prostu?
19: Może tak być, to się bardzo często zdarza również w miejscach z infrastrukturą zabudowaną. No mamy generalnie deficyt wody, ale te zastępy łączą się ze sobą jak puzzle, jak klocki Lego i mogą wspólnie zadziałać jako przedłużacz i te linie plus tymczasowe punkty czerpania wody mogą być budowane na znaczne odległości, stąd przypuszczam też taka ilość sił i środków.
16: Jak mamy interpretować to, że nie wiem, czy nadal, jeszcze przed chwilą w użyciu były 4 dromadery i śmigłowiec Black Hawk.
19: No, to znaczy, że bardzo potrzebne jest wsparcie z góry. Przypuszczam, że no, już teraz rozmawiamy o zmroku, gdzie ta akcja z powietrza nie będzie możliwa do realizacji, więc przypuszczam, że na ostatnią chwilę próbowano jeszcze te kwadranse widzialności wykorzystać maksymalnie, bo za chwilę już te wsparcie z góry nie będzie możliwe.
16: Ta kwestia wiatru, o której wspominał nasz reporter, ale nie tylko, czy ona jest istotna? Jak rozumiem, dlatego, że wiatr przenosi ten ogień na kolejne drzewa i w zasadzie nie ma jak gasić ich, tak? Czy coś jeszcze tu jest istotnego?
19: To po pierwsze, a po drugie zmienność kierunku wiatru może też bardzo wiele problemów spowodować, dlatego że trudno jest wówczas opanować czoło pożaru, które może się zmieniać w związku ze zmianą kierunku wiatru. Ten wiatr dzisiaj był bardzo silny, więc myślę, że rozprzestrzenienie tego pożaru też w dużej mierze jest spowodowane tą pogodą. Na całe szczęście możemy teraz mówić chyba o uspokojeniu sytuacji. Najważniejsze, żeby ona się nie zmieniła w ciągu nocy, bo te działania gaśnicze na pewno będą tam jeszcze wiele, wiele godzin trwały.
16: Ale tu już pan wymienił tyle czynników. Ten dostęp do wody, wiatr, kierunek wiatru. To w jaki sposób jest koordynowana taka akcja, jeśli dotyczy to, no nie wiem, czy naprawdę dużego terenu?
19: To jest przede wszystkim zapewniona ciągła łączność radiowa z wszystkimi zastępami, które poza tym, że prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze, to na bieżąco meldują o postępach, jeżeli chodzi o realizowanie tych działań. Jeżeli zauważą, że ten kierunek wiatru się zmienia, to automatycznie meldują i sztab zbiera te wszystkie informacje. Przypuszczam, że jest tam również obrazowanie z powietrza. Samoloty również przesyłają tą informację, którą z góry widać lepiej, jak to mówią operatorzy dronów. No i Państwa Straż Pożarna też jest wyposażona w bezzałogowe statki powietrzne, także na pewno informacje z lotu ptaka przez operatorów i pilotów są przesyłane do sztabu, także jest to wieloźródłowa informacja dotycząca rozprzestrzeniania się czoła tego pożaru.
16: Będziemy za jakieś 10 minut rozmawiali z rzecznikiem prasowym wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a bo okazuje się, że też strażacy stamtąd wspierają tutaj oddziały. Ale jak to działa? Czy to jest pewien algorytm, taka procedura, która się włącza, że jak jest większy obszar niż, to się automatycznie informuje innych strażaków, żeby się przygotowywali do wsparcia? Czy ktoś decyzję podejmuje? Jak to wygląda?
19: Strażacy są w ciągłej gotowości 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili coś może się wydarzyć. Aha. Bardzo często, biorąc pod uwagę taką okoliczność, jaką mamy, dysponuje się siły i środki z innych ościennych regionów. No nie można sobie pozwolić na to, że wszyscy strażacy w danym regionie, w którym mamy do czynienia z pożarem, zostaną tam zadysponowani, bo wystarczy wypadek samochodowy albo jeszcze inny pożar i nie byłoby komu gasić. Więc z tego powodu zasilane są te zasoby lokalne, czy też regionu, z innych regionów, gdzie no nie ma takiej potrzeby, żeby aż tyle sił i środków było zaangażowanych, to ma na celu zabezpieczenie obszaru, na którym jest realizowane zadanie, w taki sposób, żeby były jeszcze wolne siły i środki na wypadek, gdyby coś się zdarzyło. Moja jednostka również dzisiaj była alarmowana po to, żeby zabezpieczyć Państwową Straż Pożarną, no dlatego, że najprawdopodobniej ktoś stamtąd również został zadysponowany.
16: No, tak.
19: No i teraz to my jesteśmy w tej gotowości i pilnujemy rejonu operacyjnego.
16: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Paweł Flory, główny specjalista w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, starszy strażak OSP Józefów. Bardzo dziękuję, do widzenia.
19: Bardzo proszę, do widzenia państwu.
16: A teraz łączymy się z Pawłem Staniszewskim, hydrologiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
16: No pewnie większa część słuchaczy i słuchaczek, słysząc o tym, że to jest naprawdę duży pożar, w sensie takim, że bardzo wielu strażaków go gasi, to pierwsze pytanie do pana się samo nasuwa. Czy można liczyć w ogóle dzisiaj albo w ciągu najbliższych godzin na deszcz?
20: Nie, jeśli chodzi o opady deszczu, tutaj niestety nie mam dobrej informacji. Będzie wiecznie jeszcze do późnych godzin wieczornych dzisiaj. Wiatr zacznie słabnąć troszeczkę w godzinach wczesnoporannych i jutro z rana, jednak jeśli chodzi o opady deszczu, ani dzisiejszego wieczoru, ani jutrzejszego dnia ich tutaj na Mazowszu nie prognozujemy. Najbliższy deszcz będzie dopiero w sobotę.
16: Może można zapytać pana też o kwestię, która się tak jakby wyłoniła z dotychczasowych rozmów, a mianowicie silny wiatr, wysuszona gleba, czyli brak opadów, susza. To z pana perspektywy to, co się dzieje teraz pod Warszawą, to będzie za moment częstsza sytuacja?
20: Znaczy, to już nawet nie o to chodzi, czy będzie częstsza, tylko to się już zaczęło dziać również w wcześniejszych tygodniach. Mieliśmy do czynienia z pożarami w województwie lubelskim. Tych pożarów lokalnych już pojawia się bardzo dużo ze względu na to, że mamy ogromny deficyt opadów w całym kraju. Maj już jest kolejnym miesiącem w tym roku, który jest normą opadową w okolicach 50%, a nawet i mniej. Więc w tym roku mamy już suszę od wczesnowiosennych miesięcy. No i tych opadów na ten moment jest mało i nie prognozujemy, aby to miało się zmienić. Jedynie co nas ratuje, to, że mieliśmy stosunkowo chłodną wiosnę, no przynajmniej nie gorąco, nie upalną. Pierwsza 30 pojawiła się, 30 stopni pojawiło się dopiero kilka dni temu, więc jeszcze ta susza nie rozwinęła się tak szybko, jak to będzie możliwe w najbliższych tygodniach, kiedy będzie wyższe parowanie i wyższe temperatury, przed nami okres letni, a tych opadów prognozujemy przez całe lato niewiele.
16: A które z części naszego kraju są bardziej odpukać, predestynowane do tego, żeby tam, jeśli ktoś zapruszy ogień albo powstanie pożar, żeby on się szybko rozszerzał właśnie w ten sposób? Pytam to te warunki hydrologiczne.
20: Tak, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, to susza hydrologiczna już jest konsekwencją suszy meteorologicznej. Jeśli chodzi o tą wierzchnią warstwę gleby, jest bardzo mocno przesuszona w zachodniej Polsce. Tutaj mam na myśli do rzeczy Odry, patrząc jeśli chodzi o sieć rzeczną. Jeśli chodzi o obszary, no to województwo wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, wierzchnia warstwa gleby jest bardzo przesuszona, ale również jest to już widoczne we głębszych warstwach gleby, gdzie tej wody również brakuje. Jeśli chodzi o ostrzeżenia hydrologiczne, mamy ich już ponad 20. Dzisiaj doszły dwa kolejne, również w województwie mazowieckim. Tutaj niżówka hydrologiczna jest i na Radomce, i na Jeziorce, i na Bzurze, a kolejne ostrzeżenia mają się pojawić w przyszłym tygodniu i dotyczyć będą Bugu i Narwi, więc ewidentnie susza hydrologiczna, że tak powiem, kolokwialnie się dopiero rozkręca.
16: A jeśli chodzi o temperatury w najbliższych dniach i tygodniach, to państwa przewidywania są jakie? Jak to będzie wyglądało?
20: Wilgotność powietrza jest bardzo niska, bo dzisiaj wynosiła niecałe 30% w województwie mazowieckim. Jest powietrze suche, jest wiecznie, jest słonecznie. Jeśli chodzi o temperatury, nie będą jakoś ekstremalnie wysokie. W ciągu nocy spadki będą do 5-6 stopni. W ciągu dnia lekko powyżej 20 stopni, więc upały nam nie grożą, ale no niestety tych opadów jest niewiele, ale jest i wiecznie, i słonecznie. To też potęguje jako ten negatywny czynnik rozprzestrzeniania się pożaru.
16: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy bardzo. A teraz łączymy się z aspirantem Martinem Halaszem, rzecznikiem prasowym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu, słyszymy się.
16: Dostaliśmy informację, że państwa strażacy wspomagają mazowieckich. Jak działa taki system, w jaki sposób i kto podejmuje decyzję? I czy to jest długi proces, żeby strażacy z jednej części kraju zaczęli brać udział w akcji gaśniczej w innym?
1: To prawda, wielkopolscy strażacy z międzynarodowego modułu GFFF Poznań, który w ostatnim czasie zresztą brał udział też w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ponownie otrzymał dyspozycję, tak na to mówimy, do wsparcia działań gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego. Obecnie strażacy z różnych komend, mówimy tu o grupie 19 strażaków z Wielkopolski, grupuje się na terenie Konina. Stamtąd wspólnie będą przejeżdżali we wskazane miejsce na ziemię mazowiecką, by pewnie jeszcze w nocy, tudzież nad ranem, wejść do działań ratowniczych. Ten moduł GFFF to strażacy, którzy mają działać w terenach trudno dostępnych, tam gdzie sprzęt gaśniczy, czyli wozy strażackie takie duże, nie wjadą.
16: Oni są wyposażeni. W jaki sposób to się realizuje, skoro wozem nie można wjechać?
1: Działa to w ten sposób, że strażacy wykorzystują technikę, która w zasadzie w latach 70. była praktykowana, ale która przez pewien czas nie była tak na co dzień realizowana przez strażaków, dlatego że rozwój systemu, nowe samochody, nowoczesny sprzęt spowodował, że przyzwyczailiśmy się do sporego zasobu wody, który wożą samochody. No i naturalnym jest, że strażacy gaszą pożary z użyciem wody. I strażacy mają za zadanie wejść w takie tereny, gdzie albo nie ma wody, albo pożar na tyle szybko się rozprzestrzenia, że trzeba dynamicznie działać przy użyciu własnego sprzętu, który mają pod ręką. I po to są te moduły GFFF, żeby właśnie z pilarkami, z ręcznymi urządzeniami wykonać oddzielenia pożarowe, pasy takie, które spowodują zatrzymanie frontu pożaru w najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscach.
16: A czy to jest taka sytuacja, że państwo, jak rozumiem, mieli pod, tak jakby w takim trybie czuwania osoby i one po prostu na dany sygnał zaczęły się przemieszczać, czy ten proces jednak trwa? To znaczy trzeba poinformować kogoś, ktoś musi przyjechać do jednostki, pobrać sprzęt?
1: Może opowiem bardzo sprawnie, jak to wygląda po kolei. W momencie, kiedy jest taka potrzeba, żeby strażacy z terenu innych powiatów czy nawet z innego województwa znaleźli się w danym miejscu, gdzie mamy na przykład pożar, tak jak to dzieje się teraz na ziemi mazowieckiej, Komenda Główna wysyła taką dyspozycję, czyli zapotrzebowanie na dodatkowych strażaków z danego konkretnego miejsca. Mhm. Taka dyspozycja trafiła do Wielkopolski i tutaj w ramach stale wydzielonych pododdziałów, czyli na przykład ten moduł GFFF, to są strażacy, którzy są wyznaczeni do działania akurat w tak zorganizowanym zespole, z dedykowanym sprzętem, z wyszkoleniem, po ćwiczeniach, po odpowiednim przygotowaniu. Oni, mając konkretne zadanie, mają się zebrać niezwłocznie i wspólnie razem przejechać w docelowe miejsce. I tak się dzieje. Teraz z komend powiatowych, czyli strażacy, którzy na co dzień służą po prostu w jednostkach w poszczególnych powiatach, gromadzą się w jednym wyznaczonym miejscu, w przypadku Wielkopolski to jest Konin. Tam do północy zjadą się, by wspólnie razem jako 19-osobowa grupa wyjechać na teren ziemi mazowieckiej i tam dalej będą wykonywali te zadania, te rozkazy, które kierujący działaniem ratowniczym, czyli dowódca całej akcji, wyda naszemu zespołowi.
16: Czyli ta współpraca będzie z kim już na miejscu? Na przykład, nie wiem, tam będzie, jak wyobrażam sobie, że jest policja, żeby zadbać tam o ruch, kto jeszcze?
1: Oczywiście, akcją gaśniczą koordynuje Państwowa Straż Pożarna. Na miejsce udaje się, z tego co słyszymy, zastępca komendanta głównego, pan generał Sierpatowski, więc to będzie człowiek, który będzie odpowiadał za to, by poprowadzić te całe działania. No i odbywa się to przy pomocy oczywiście sztabu, który koordynuje i strażaków, i policjantów, i pewnie służby leśne. Słyszymy o Black Hawku, o śmigłowcu, który zrzuca wodę też z powietrza. To wymaga koordynacji. Nasz moduł Wielkopolski to jeden z pododdziałów, który będzie tam uczestniczył w działaniach. No i ta taktyka czy organizacja takiego miejsca akcji polega na tym, że każdy otrzymuje swoje zadanie, swój teren, swój rejon i cele, które należy osiągnąć. No i tak to praktycznie wygląda.
16: Przepraszam, a na końcu mam takie pytanie, ale nie musi pan na nie odpowiadać. A czy już zupełnie pozaoficjalnie, gdzieś między strażakami są już jakieś próby odpowiedzi na pytanie, skąd ten ogień tam się wziął? Czy to zaproszenie, czy to jakiś czynnik naturalny? Czy wy w ogóle nie rozmawiacie na ten temat, na tym etapie w ogóle? Czy czekacie,
1: nie,
16: aż będzie formalna...
1: My jesteśmy bardzo zadaniowi. Dzisiaj konkretnym zadaniem i celem, który został nam postawiony, jest obrona tych miejsc, do których dociera front pożaru. I to jest to, na czym się skupiamy. Sztab akcji jest od tego, by zaplanować działania tak, by sprawnie wyeliminować to zagrożenie. Więc my w zupełności tutaj naszym celem jest realizacja tej

0: powstania tego pożaru.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: Przypomnę państwu, że rozmawiamy o akcji gaszenia lasów w Międzylesiu. Usłyszeliśmy dziś od rzecznika Straży Pożarnej, że 103 zastępy Straży Pożarnej biorą udział. Brały też 4 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Oprócz tego, tak jak państwo przed chwilą słyszeli, również strażacy z Wielkopolski. W związku z czym to jest naprawdę niestety duży pożar. Państwowa agencja prasowa podaje, że burmistrz gminy Stanisławów doniósł, że trwa w ograniczonym zakresie jakiś rodzaj ewakuacji niektórych mieszkańców wsi Ołdakowizna, a z drugiej strony zaapelowano o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody. To jest apel do wszystkich mieszkańców, zużycia wody z sieci wodociągowej. No, dlatego właśnie, o czym rozmawialiśmy zresztą, że ta każda kropla ma teraz zasadnicze znaczenie dla gaszenia tego niestety wielkiego pożaru. W Radiu Tok FM będziemy informowali na bieżąco państwa w naszych serwisach informacyjnych, jak sprawa się rozwija. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś byli teraz z nami i za minutę informacje Radia Tok FM. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Olesiewicz. Do usłyszenia, do jutra do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Hektary lasów na Mazowszu stanęły w płomieniach. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów Straży Pożarnej. Śmiertelny wypadek w Kutnie. Zginął mężczyzna, który jechał na hulajnodze elektrycznej. Twarz Donalda Trumpa może trafić na nowy amerykański banknot. Do Kapitolu wpłynął projekt nowych przepisów w tej sprawie. Jest 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Ewakuacja mieszkańców, zamknięta droga, kilkadziesiąt zastępów straży w akcji. Na Mazowszu, niedaleko od Warszawy, płoną lasy. Ogień objął już teren kilkudziesięciu hektarów. Na miejscu jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Pożar, zwłaszcza na początku, rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Z dwóch powodów. Jest bardzo sucho, jak usłyszałem od jednego ze strażaków. Porządnego deszczu nie było tu od tygodni. A do tego dość mocno wiało. Ale jak sugeruje nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin, nie jest wykluczone, że pożar jest spowodowany podpaleniem.
8: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
7: Z ogniem walczy obecnie blisko 500 strażaków. W akcji biorą udział samoloty gaśnicze. Poza tym do tej pory ewakuowano około 40 osób, mieszkańców wsi Ołdakowizna, którzy spędzą noc w gminnej bibliotece. Jeśli chodzi o drogi, w związku z pożarem zamknięta jest droga numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Z miejscowości Międzyleś, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Tym razem do tragedii doszło w Kutnie. W 51-latka, który poruszał się po ścieżce rowerowej, wjechał 15-latek. I tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
9: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Od marca z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. To jest bardzo ważne, ale nie wszyscy się do tego stosują. mówi szef ortopedii z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Tomasz Guszczyn.
2: Hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach.
6: A od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały

0: Obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zapowiedział kolejny pakiet zmian deregulacyjnych dotyczących obszaru podatkowego. Jak przekazał Maciej Berek, razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim mają już przygotowane pewne rozwiązania. Mają one pokazać bardziej przyjazną twarz administracji skarbowej względem podatnika. Minister podkreślił, że proces deregulacyjny obejmuje zarówno przegląd istniejących przepisów, jak i zmianę filozofii tworzenia prawa. Berek zaznaczył, że w ciągu kilkunastu miesięcy przeanalizowano setki propozycji zmian, a parlament przyjął już ponad 100 ustaw upraszczających przepisy. Troje Koreańczyków zatrzymanych w czasie niedawnej misji humanitarnej do Strefy Gazy zarzuciło izraelskim żołnierzom stosowanie przemocy fizycznej i seksualnej wobec aktywistów, przekazała agencja Yonhap. Południowo-koreańska agencja podkreśliła, że część z tych oskarżeń pojawiała się już wcześniej, a izraelska ambasada w Seulu zaprzeczyła, by aktywiści byli maltretowani. Koreańczycy przekazali jednak, że mężczyźni byli torturowani paralizatorami, a kobiety były molestowane. Według nich miejsce, w którym ich przetrzymywano, było, tu cytat, pełne ludzi z połamanymi kośćmi, którym nie udzielano pomocy. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w maju z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 400 osób, w tym również Polacy. Donald Trump chce mieć własny banknot. Minister finansów USA Scott Bessent przekazał, że administracja pracuje nad tym, by wizerunek prezydenta znalazł się na banknocie o nominale $250. Przypomniał jednak, że zgodnie z prawem wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na walucie amerykańskiej. Poinformował, że w Kongresie znajduje się natomiast propozycja, która pozwoliłaby na umieszczenie na banknocie portretu Trumpa. Jak podkreślił, wszystko jest w rękach Kapitolu. Władze podkreślają, że pomysł ma związek z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania USA. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Piątek w większości kraju zapowiada się bardzo przyjemny. Jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie chmur może być więcej, a miejscami również pojawi się przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór, czwartek, 28 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Dzisiaj będzie to coś więcej niż wydarzenie, aczkolwiek od wydarzenia się zaczęło. Na dodatek było to dokładnie 65 lat temu. W brytyjskim magazynie Observer nie dziennikarz, ale prawnik Peter Benenson zamieścił artykuł pod tytułem Zapomniani więźniowie. Dość obszerny, ale zacytuję Państwu tylko jeden fragment, który w zasadzie, no może dwa, wszystko wyjaśni. Otwórz gazetę dowolnego dnia tygodnia, a znajdziesz doniesienie z jakiegoś miejsca na świecie o ludziach więzionych, torturowanych albo zabijanych z powodu poglądów lub religii nieakceptowanych przez ich rządy. Takich ludzi znajduje się w więzieniach kilka milionów, bynajmniej nie wszyscy pochodzą zza żelaznej lub bambusowej kurtyny. Ich liczba wciąż rośnie. Czytelnik gazety czuje się bezradny. Jeśli jednak udałoby się zjednoczyć wszystkich, którzy sprzeciwiają się niesprawiedliwości, można by coś zdziałać. No i jeszcze ten drugi fragment. Ważne jest, aby zmobilizować opinię publiczną szybko i na wielką skalę, zanim rząd zamknie się w błędnym kole represji i stanie przed groźbą wojny domowej. Wtedy rząd będzie już zbyt zdesperowany, by iść na ustępstwa. Aby presja opinii publicznej była efektywna, musi być ona dobrze ugruntowana, międzynarodowa, jednolita i powinna pochodzić z różnych środowisk, stron czy partii. Kampanie na rzecz wolności prowadzone przez jeden kraj lub jedną partię przeciwko innej często doprowadzają tylko do wzmożenia prześladowań. Dlatego właśnie rozpoczynamy apel o amnestię 1961. Kampania, która dzisiaj ma swój początek, jest rezultatem inicjatywy grupy prawników, pisarzy i publicystów londyńskich, którzy podzielają przekonanie wyrażone przez Voltaire'a. Pogardzam twoimi poglądami, ale gotowy jestem umrzeć za twoje prawo do ich wyrażania. Swoją drogą to piękne zdanie. A jaki był skutek apelu o amnestię? Powstała Amnesty International. I już po 5 latach działania udało się uwolnić około 1000 więźniów sumienia. Dzisiejsza audycja będzie nie tylko opowiadać o historii Amnesty International, efektach działania, ale też o prawach człowieka, które choć są dobrze opisane i zapisane w wielu powszechnie obowiązujących dokumentach, to z ich respektowaniem ciągle nie jest najlepiej. Od tego wątku zacznę pierwszą część audycji, na którą już zapraszam. Pierwszym gościem audycji jest pani Danuta Przywara, socjolożka, działaczka społeczna, wieloletnia szefowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
2: Może najpierw bym panią poprosił o taką definicję, czym są w ogóle prawa człowieka. Czy to jest prosta definicja, czy wbrew pozorom wcale to nie jest takie oczywiste? Szczególnie jak, do czego przejdziemy za chwilę, spojrzymy na to, jak próbowano właśnie te prawa zapisywać na przestrzeni wieków.
3: Czym są prawa człowieka? Wie pan, dla mnie to jest, ale dla mnie w oparciu oczywiście o to, co działo się na przestrzeni wieków, prawa człowieka to idea, której realizacja, pełna realizacja powinna zagwarantować realizację podmiotowych aspiracji człowieka. Tak trochę masło maślane, ale dla mnie jest to idea, która rozwijała się z biegiem czasu, była implementowana lepiej lub gorzej, pełniej bądź mniej pełniej na przestrzeni wieków i lat. I taka bardzo płodna idea, dająca coś, co dla mnie jest osobiście bardzo ważne, a mianowicie właśnie takie poczucie bycia podmiotem, a nie przedmiotem w państwie.
2: W dokumentacji, którą starałem się dość rzetelnie przestudiować, znalazłem bardzo ciekawe informacje. Szczerze mówiąc, sam nigdy na to nie patrzyłem od tej strony. Otóż prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. I gdy mówimy o prawach człowieka, ograniczamy się do stosunków między człowiekiem a państwem. I jak autorzy tego sformułowania potem dalej rozpisują, to zwracają uwagę, że prawa człowieka to prawa indywidualne, niezbiorowe. Zawsze ich podmiotem jest pojedynczy człowiek. I tutaj już ostatni fragment z tego. Tak. Nie można więc mówić w obrębie praw człowieka o prawach na przykład mniejszości narodowych, lecz o prawach osób należących do mniejszości narodowych. No właśnie. No właśnie. A często nawet właśnie używamy takiego sformułowania, prawda? Prawa mniejszości narodowych. W związku z czym, no, wydaje mi się, że to jest istotne podkreślenie tej charakterystycznej cechy tych praw człowieka.
3: Tak się przez wiele, wiele lat mówiło. Ja jestem akurat do takiego rozumienia praw człowieka bardzo przywiązana, więc będę to kontynuować. W tej chwili iluś uczonych, ale nie tylko, spostrzega nie tylko wertykalny charakter praw i wolności człowieka, a więc zasad i norm regulujących relacje władza obywatel czy władza człowiek poddany, ale również wertykalny, zwłaszcza w świetle globalizacji i występujących podmiotów, które mają możliwość oddziaływania władczego acz nie są władzą na poszczególne osoby. Nie mówiąc już o tym, że też oczekujemy od władz, że będą reagowały na sytuacje, w których inni będą naruszać wartości, które my zaliczamy do praw i wolności człowieka. Więc jest to takie dosyć zagmatwane, ale rzeczywiście jest to tak, że mówiąc o prawach człowieka, mówimy o prawach, no właśnie, człowieka, a nie ludzi. Nawet w nazwie jest człowiek. Ja trochę jeszcze dookreślę. Prawa człowieka określają takie podstawowe normy i uprawnienia przysługujące każdej i każdemu z nas. Z racji, tu już sięgam do źródeł, z racji samego bycia człowiekiem. Definiują właśnie relacje między człowiekiem a władzą, chroniąc wolności, które są zgodnie z koncepcją praw i wolności człowieka niezbywalne, nienaruszalne, powszechne, a ich źródła, koncepcja praw człowieka, idea praw człowieka współczesna upatruje w przyrodzonej godności, jaką każdy z nas ma. I tą godność uważamy, czy traktujemy jako fundament wszystkich naszych pozostałych praw i wolności. Już się zamykam.
2: Nie, oczywiście to tak łatwo nie będzie, bo chciałbym jeszcze, abyśmy właśnie już w pełni poznali te wszystkie aspekty. I ciekawa jeszcze taka typologia tych praw gdzieś mi się objawiła właśnie w tej dokumentacji. Otóż, że mamy takie dwie grupy praw człowieka, prawa materialne i proceduralne. I te materialne to oczywiście konkretne wolności, a więc wolność słowa, sumienia, wyznania, wyboru miejsca pobytu. A proceduralne, no to są związane...
3: Ale również prawo do życia prywatnego. Nie same wolności, absolutnie. Również prawa
2: są materialne,
3: bo poza tymi materialnymi i proceduralnymi, my jeszcze, ja cały czas używam sformułowania prawa i wolności, prawda? Bo one się czymś różnią. No więc prawa materialne to są właśnie te prawa mówiące o konkretnych naszych wolnościach, a więc obszarach życia, w które nie chcemy, żeby nam się władza wtrącała. I im mniej się wtrąca, tym my je możemy lepiej realizować. I tu jest wolność słowa. Im mniej ingerencji władzy, tym pełniejsza wolność słowa, prawda? Wolność zgromadzeń. Im mniej ingeruje władza, tym ja pełniej mogę realizować swoje prawo do pokojowego zgromadzenia. A prawa proceduralne to są takie prawa, jak na przykład prawo do rzetelnego procesu, czyli prawo, w oparciu o które ja mogę dochodzić swoich praw i wolności w momencie, kiedy uznaję, że zostały one naruszone. I to są te prawa materialne i proceduralne. Natomiast wolności to są te obszary, gdzie im mniej władzy, tym lepiej, a prawa to są te obszary, gdzie ja oczekuję od władzy, że odrobi lekcję, żebym ja mogła skorzystać z mojego prawa. Na przykład prawo do nauki, prawda? Czy prawo do ochrony zdrowia. Bo tutaj ja oczekuję wyraźnie, ale również prawo proceduralne, czyli prawo do rzetelnego procesu. Bo ktoś musi powołać do życia sądy, wykształcić sędziów. O gwarancjach ich niezależności i niezawisłości w tej chwili nie będę mówić. Natomiast jest to tak, że prawo to jest moje prawo do, gdzie ja oczekuję, że państwo, władza wykona swoje zadania, żebym ja mogła skorzystać z tego prawa, a wolność to jest ten obszar, gdzie im mniej władzy, im mniej ingerencji państwa, tym lepiej.
2: Strasznie ciekawą jeszcze rzecz znalazłem i to może będzie jeden z ostatnich elementów w tym opisie praw człowieka. Otóż, że niektóre z tych praw określa się jako niezbywalne i że nawet jednostka nie może sama z nich zrezygnować. Na przykład, gdyby ktoś podpisał dokument, że zrzeka się wolności osobistej i oddaje się komuś w niewolę, taki dokument nie będzie miał żadnych skutków prawnych. No, to
3: skutków
2: bardzo ważne,
3: żadnych, żadnych będzie mógł dochodzić. I generalnie rzecz biorąc, prawa i wolności są pięcioprzymiotnikowe, zwykło się mówić, że mają charakter powszechny. W tej chwili mówimy o współczesnej już koncepcji praw i wolności człowieka, a więc, że przysługują absolutnie każdej i każdemu z nas na kuli ziemskiej, bo to powszechna deklaracja poza wszystkim. Niezbywalny, a więc nie możemy się ich dobrowolnie zrzec i możemy dochodzić, zwłaszcza jeżeli mówimy o prawie do godności, zwłaszcza jeżeli mówimy o wolności, o równości, ale generalnie prawa i wolności są niezbywalne, są nienaruszalne. Oczywiście w założeniu są nienaruszalne, bo jak wiadomo, władze je naruszają. Ale właśnie dlatego, że są nienaruszalne, możemy dochodzić potem swoich praw. Bądź w sądzie, bądź przed sądami, trybunałami międzynarodowymi, jeżeli nasz kraj ratyfikował określone konwencje i stał się ich stroną, poddając się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału. Mają charakter również naturalny, czyli bazują na prawie naturalnym i niezależnie od tego, czy zostały zagwarantowane prawem stanowionym u nas, czy nie, to my je i tak mamy. I są niepodzielne, czyli nie możemy zakładać, że niektóre z nich tak, a inne nie. I że kawałek jakiejś wolności, czy kawałek jakiegoś prawa nas dotyczy, a kawałek nie.
2: No ale myślę, że już teraz właśnie będziemy się poruszali w sposób bardziej zdyscyplinowany. Natomiast no, pewnie byłoby dobrze też pokazać taki proces, jaki dokonywał się na przestrzeni wieków, w którym próbowano to właśnie wszystko jakoś poukładać, skodyfikować, zapisać. W niektórych opracowaniach, kiedy szukamy pradokumentów związanych tak, z prawami człowieka. Niektórzy nawet wskazują kodeks Hammurabiego. Ja sam pamiętam, że ze szkoły podstawowej, że kodeks Hammurabiego się właściwie sprowadzało do tego słynnego sformułowania oko za oko, ząb za ząb.
3: No był nieco bardziej skomplikowany pewnie, bo nie byłby całym kodeksem. Natomiast rzeczywiście
2: Przypomnę, XVII wiek przed naszą erą, niebywałe.
3: No właśnie. Ponieważ, wie pan, no, ta idea się plącze po naszym, czyli myśleniu ludzi o sobie, o swoim miejscu i roli w świecie. I można oczywiście z nią sięgać również do Hammurabiego, czy do, no nieco później do Arystotelesa. Natomiast jako taki punkt niezwykle ważny w nowożytnej koncepcji już praw człowieka uważa się XVIII wiek i oświeceniowe teorie filozoficzne, które znalazły swoje odzwierciedlenie między innymi w takich dokumentach jak Deklaracja Niepodległości USA z 1776 czy Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789, czy w ślad za Deklaracją Niepodległości potem Konstytucja Stanów Zjednoczonych i jej Bill of Rights, czyli pierwszych 10 poprawek do Konstytucji z 1791 roku. Są elementy praw człowieka, można znaleźć na przykład w Konstytucji Księstwa Warszawskiego przywiezionej nam w teczce, bo to Księstwo Warszawskie i Napoleon, czy nawet potem Królestwa Polskiego. Natomiast wie pan, tak to ono jest i jak się sięga do Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, to takie jej główne założenie, między innymi dotyczące praw człowieka, mówi, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. I z tego wywodzi takie trzy pierwsze fundamentalne, niezbywalne prawa, jak prawo do życia, prawo do wolności, dążenie do szczęścia. Ładnie to brzmi, prawda?
2: Dążenie do szczęścia. Tym bardziej, że to już takie, mamy pierwszy przykład takiej hipokryzji, prawda? Mimo wszystko, że pięknie to brzmi w tej deklaracji, a za chwilę będziemy mieli cały okres niemal stuletni, zanim przynajmniej formalnie zostanie zniesione niewolnictwo.
3: Niewolnictwo, no 1865, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo długi okres. Zresztą podobnie deklaracja praw człowieka i obywatela francuska, która również mówi o tym, że ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa. I dalej rozpisuje główne prawa człowieka, mówiąc znowuż o wolności, własności, bezpieczeństwie, oporze przeciwko uciskowi. Tyle, że tu warto w przypadku tych dokumentów bardzo wyraźnie zaznaczyć, że były to prawa tak naprawdę białego, dobrze sytuowanego mężczyzny. I w jednym, i w drugim przypadku. Bo jeżeli sobie popatrzymy na Stany, to ja już nie mówię o rdzennej ludności, prawda? Ale Afroamerykanie, którzy byli transportami przywożeni do państw Ameryki Południowej, Łacińskiej, ale również Północnej, do bodajże drugiej połowy XIX wieku, i to zniesienie niewolnictwa to były prawie że równolegle z ostatnimi statkami, które przypływały z niewolnikami. No i kobiety, które były praktycznie rzecz biorąc pozbawione znaczącej części praw obywatelskich i politycznych, z prawami wyborczymi na czele.
2: I no też oczywiście słuchacze wiedzą, że samo zniesienie niewolnictwa w
3: 1865 chyba.
2: Tak. To przecież znowuż prawie następne 100 lat upłynie, prawda?
3: Zanim chociażby zostaną, tak.
2: Tak, można będzie jeździć
3: autobusem. Ze względu, tak. No.
2: Właśnie, niezależnie od koloru skóry, w dowolnym miejscu tego autobusu.
3: Były to, tak jak mówię, były to bardziej prawa białego, dobrze sytuowanego mężczyzny niż prawa człowieka. Tak. Taki początek ochrony jeszcze nie praw człowieka, ale takiej międzynarodowej ochrony, jakby tak zacząć szukać praw jednostek, wybranych jednostek, to mamy XIX wiek i to są przede wszystkim prawa humanitarne, a więc powstanie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i przyjęcie konwencji mówiącej, na którą godzą się państwa sygnatariusze. Ja dlatego na to zwracam uwagę, o niestosowaniu określonych zachowań w trakcie konfliktów zbrojnych. Okres międzywojenny po I wojnie światowej to są takie próby skodyfikowania międzynarodowego praw człowieka. Głównie zresztą Liga Narodów tam się koncentruje na prawach mniejszości. A zresztą z małymi efektami ostatecznie. Wydaje rezolucja, ale mało egzekwowaną, bo bez procedury egzekwującej. I tak naprawdę współczesna koncepcja praw człowieka to jest konsekwencja II wojny światowej. To jest pomysł polityków, ale jeszcze bardziej obrońców i działaczy na rzecz praw człowieka, którzy w międzynarodowej kodyfikacji i stworzeniu katalogu praw człowieka upatrują także swego rodzaju remedium na możliwość powtórzenia koszmaru II wojny i tego, co się wydarzyło w trakcie II wojny.
2: No to i dla tu porządku mamy powszechną deklarację praw
3: człowieka.
2: Tak?
3: 1948 rok, 10 grudnia, od tego czasu Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Taka ciekawostka, bo członkami Narodów Zjednoczonych wówczas było 58 państw, zagłosowało 48, wstrzymało się od głosu 8. Wśród nich demoludy, członkowie Narodów Zjednoczonych, czyli ZSRR, Ukraina, Białoruś, Jugosławia, Polska, Czechosłowacja, ale także Republika Południowej Afryki i Arabia Saudyjska. Dwa były nieobecne, także jeżeli chodzi o deklarację praw człowieka, to żeśmy się, powszechną deklarację, to żeśmy się średnio podpisali. No i od tego momentu zaczyna się kodyfikacja również międzynarodowa, bo deklaracja była tylko deklaracją. Natomiast w ślad za tym zaczęły powstawać i organizacje międzynarodowe, międzypaństwowe, a więc międzyrządowe i bardziej twarde prawo międzynarodowe, przewidujące już sposób egzekwowania i zakładające jakby z góry, zwłaszcza najsilniejszy, czyli europejski system, ograniczenie suwerenności państw, jeżeli chodzi o patrzenie im na ręce, czy przestrzegają, czy nie praw człowieka.
2: No to na koniec jeszcze panią poproszę o taką ocenę, no bo tak jak mówiliśmy to w kontekście chociażby amerykańskich rozwiązań o charakterze prawnym czy wręcz konstytucyjnym, to no to właśnie wiemy, że zapisy często szlachetne i słuszne niewiele miały wspólnego z praktyką. Czy to, co stało się po II wojnie światowej, szczególnie właśnie po tym strasznym doświadczeniu, a więc i deklaracja Narodów Zjednoczonych i właśnie deklaracja praw człowieka i obywatela. No to poza tym, że je mamy, czy właściwie można powiedzieć, że to, no to jest taka meta, taki finał tych wielowiekowych działań na rzecz praw człowieka, czy jednak praktyka pokazuje, że ciągle jesteśmy...
3: Ależ nie ma władzy, która by nie naruszała praw człowieka i kodyfikacje dotyczące praw człowieka nie chronią nas bezwyjątkowo przed tymi naruszeniami. Zresztą są silniejsze i słabsze. Sam przepis prawny nie gwarantuje tego, że dane prawo czy dana wolność jest przestrzegana. I nawet najsilniejszy system z międzynarodowych systemów, jak Europejski System Praw Człowieka z Europejską Konwencją, no właśnie jest na pierwszym chyba mocnym zakręcie, ponieważ 46 państw członkowskich przyjęło deklarację kiszyniowską, która na razie jest deklaracją, ale zmierza w kierunku pewnego ograniczenia praw, póki co dotyczących migrantów i uchodźców, ale jak się zacznie ograniczać, to wie pan, najtrudniej zacząć, potem może pójść łatwiej. A prawa człowieka chronią pana, mnie. Natomiast władzy dokładają obowiązków i nakładają na nie ograniczenia. Więc sytuacji, w których władze chcą ominąć bądź zredefiniować jakiś obszar, jest i pewnie będzie jeszcze bardzo dużo.
2: Pięknie dziękuję za wszystkie wyjaśnienia, przypomnienia. Przypomnę, pierwszym gościem naszej dzisiejszej audycji była pani Danuta Przywara, socjolożka, działaczka społeczna, wieloletnia szefowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: A drugim gościem dzisiejszej audycji jest pani Anna Błaszczak-Banasiak, prawniczka, dyrektorka Amnesty International Polska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: Na wstępie audycji przywołałem takie dwa, moim zdaniem, no istotne fragmenty z tego głośnego artykułu w magazynie Observer. Artykułu, choć napisanego przez prawnika Petera Benensona pod tytułem Zapomniani więźniowie. To jest taka symboliczna data, którą właśnie państwo traktują jako ten dzień powstania Amnesty International. To najpierw tak zapytam, ale potem prosiłbym panią o takie osadzenie w czasie. Dlaczego to się wtedy wydarzyło i co było rzeczywiście takim powodem, że oto w 61 roku no właśnie pojawia się taki tekst, a konsekwencje tego na szczęście, można by powiedzieć, mamy do dzisiaj.
4: No właśnie, wydaje się, że historia Amnesty International to jest historia o tym, że wprawdzie nie da się zmienić świata w pojedynkę, ale można w pojedynkę zainspirować miliony ludzi do zmiany świata. I wydaje się, że dokładnie tego dokonał Peter Benenson. Dokładnie tak jak pan wspomniał, w 61 roku zupełnie przypadkowo przeczytał artykuł na temat dwóch portugalskich studentek. I to jest trochę o tym osadzeniu historycznym, o które pan prosił, bo przypomnijmy, że wtedy w Portugalii rządził reżim Salazara. A to, co zwróciło uwagę Benensona, to, że te dwie dziewczyny zostały skazane na 7 lat pozbawienia wolności, po prostu dlatego, że w geście sprzeciwu wobec tego autorytarnego reżimu wzniosły toast za wolność. I w tym artykule, który pan przywołał, Benenson ukuł jeszcze jeden termin, którym posługujemy się do dzisiaj, który chyba wszedł do takiej, powiedziałabym, debaty publicznej. To jest
2: więźniowie
4: termin
2: sumienia,
4: więźniowie,
2: tak?
4: Więźniowie sumienia, dokładnie. I to są właśnie ci więźniowie, którzy zostali zniewoleni z uwagi na swoje poglądy, rasę, pochodzenie narodowe czy religię. I to jest drugi bardzo ważny element. Nigdy nie stosowali przemocy i nie wzywali do stosowania przemocy. I to właśnie to zwróciło uwagę Benensona, czyli że za tak mały, drobny gest można ponosić tak daleko idące konsekwencje. On wtedy wezwał do takiej rocznej międzynarodowej amnestii, która miała właśnie dotyczyć tych więźniów i więźniarek sumienia. Stąd też zresztą późniejsza nazwa ruchu i organizacji, a więc Międzynarodowa Amnestia. No i tak jak pan słusznie zauważył, jest to taka spuścizna Benensona, która trwa z nami do dzisiaj, bo dokładnie dzisiaj Amnesty International obchodzi swoje 65. urodziny.
2: Natomiast no, mi się wydaje, że też szalenie ważne jest to, o czym w pierwszej części audycji mówiła pani Danuta Przywara, czy zwracała uwagę, że no, próbujemy od stuleci, a szczególnie w takim no, aktualnym, powiedziałbym, stylu definiujemy prawa człowieka od czasu pojawienia się deklaracji po II wojnie światowej w 1948 roku. Natomiast właśnie no, chodzi o to, że zapisać, to ludzie bardzo chętnie zapisują różne piękne idee, natomiast problemem jest ich przestrzeganie. I w tym samym artykule właśnie autor tego tekstu pisał, najważniejsze jest nie to, czy są one zapisane, te podstawowe wolności, na przykład w Konstytucji, ale czy są w praktyce przestrzegane. I on poza tymi przykładami, o których pani wspomniała, w tym tekście też przywołuje inne. Mówi, w Hiszpanii studenci, którzy kolportowali ulotki propagujące prawo do publicznej dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami, oskarżeni są o bunt wojskowy. Na Węgrzech księża katolicy, którzy nie zamknęli parafialnych chórów, zostali oskarżeni o homoseksualizm. To sfingowane zarzuty. Te sfingowane zarzuty dowodzą, że rządy nie są zupełnie obojętne wobec presji opinii światowej, bo to właśnie oznaczało, że w obawie przed presją międzynarodową fałszuje się jakby te, w cudzysłowie, przewinienia osób, które są represjonowane właśnie po to, żeby nie być pod pręgierzem tej światowej opinii publicznej. I ta konstatacja prowadziła autora do tego sformułowania, że właśnie musimy się zorganizować, bo wywieranie presji ma sens. I tutaj podał inny węgierski przykład poety Tibora Dery, który został zwolniony z aresztu po uformowaniu się w wielu krajach komitetów Tibora Dery, prawda? Czyli on już miał dowody na to, że tak można działać i że to może dawać efekty.
4: Tak, zdecydowanie tak, bo ja bardzo często mówię, że amnesty to jest taki ruch oporu albo ruch mobilizacji i oporu. Czasami nas się myli z organizacją humanitarną albo z organizacją prawniczą. To jest klasyczna organizacja tworzona od podstaw, która w zasadzie nazywa się ruchem, a nie organizacją, czyli bazuje na takim oddolnym działaniu osób członkowskich i osób aktywistycznych, a to jest ponad 10 milionów osób na całym świecie, blisko 14 tysięcy w Polsce, którzy nie muszą być ekspertami i specjalistami z dziedziny prawa czy praw człowieka, muszą po prostu niesprawiedliwość na świecie traktować osobiście. To jest takie hasło, którym się kierujemy. I tak, do tej pory mamy liczne dowody na to, że tego rodzaju presja ma sens, ale kontynuując ten wątek, który pan poruszał o tych sfingowanych zarzutach czy dowodach, proszę zwrócić uwagę, że to jest taki, powiedziałabym, autorytarny podręcznik, z którego władze państwowe korzystają niestety do tej pory. Bo jeżeli spojrzymy choćby na sytuację bliskiej nam Białorusi, niedawno wszyscy świętowaliśmy uwolnienie choćby Andrzeja Poczobuta, ale też wielu innych więźniów i więźniarek sumienia, to no przecież Andrzej Poczobut był oskarżany, prawda, o znieważenie głowy państwa, czy wręcz miał stawiane zarzuty terrorystyczne właśnie dlatego, że krytykował władzę. Powiem więcej, to są takie zarzuty, z których lubi korzystać także polski rząd, ten czy inny. No z pewną łatwością, nie wiem, zarzucano choćby aktywistom na granicy polsko-białoruskiej wspieranie reżimu Łukaszenki, czy też narażanie na szwank bezpieczeństwa publicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety te zjawiska, które słusznie Benenson opisał, to są takie zjawiska, które cały czas nam w tym świecie praw człowieka towarzyszą.
2: Może ktoś ze słuchaczy pamięta taką scenę z filmu Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, kiedy właśnie jest pokazany kawałek procesu głównego bohatera, który rozrzucał ulotki o powstawaniu wolnych związków zawodowych i o potrzebie pamięci ofiar grudnia 70. Został postawiony przed sądem i mówił: ale przestańcie mnie sądzić za zanieczyszczanie miasta. Prawda? Także to też był taki, no właśnie, przykład ucieczki przed powiedzeniem prawdy przez reżim.
4: Tak, to jest właśnie to, o czym mówimy. To znaczy, zresztą mogłabym mnożyć przykłady także z naszego polskiego podwórka. Bardzo często taki argument bezpieczeństwa publicznego, które przecież jest nam wszystkim bliskie, każdemu z nas zależy w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie, jest wykorzystywane jako pewnego rodzaju usprawiedliwienie, czy też bardziej wymówka dla naruszania czy ograniczania praw człowieka. I to jest taka wymówka stosowana powszechnie na całym świecie. Prawa człowieka utrudniają rządzenie, po to są, po to zostały wymyślone, a każda władza ma tendencję do tego, żeby rządzić było łatwiej niż trudniej, więc w tym takim, powiedziałbym, użytecznym, utylitarnym znaczeniu jest to niestety zrozumiałe.
2: Amnesty International zaczyna w 61, już w 62 roku kieruje adwokata jako obserwatora procesu Nelsona Mandeli w Afryce Południowej. Mandela zanotował później: sama jego obecność oraz pomoc, jakiej udzielił, były dla nas źródłem niezwykłej inspiracji i zachęty. No to proszę, proszę nam właśnie przypomnieć, powiedzieć o tych działaniach w pierwszym okresie, no a potem oczywiście przejdziemy do czasów teraźniejszych.
4: Tak, tak jak wspominałam na początku, Amnesty wyrosła jako taki ruch wsparcia dla więźniów i więźniarek sumienia, ale bardzo szybko rozwinęła swoje działania i coś, co mi wydaje się szczególnie bliskie, to są działania ruchu Amnesty przeciwko karze śmierci. Zresztą kiedyś bardzo kontrowersyjne, no bo sam fakt, że jakaś organizacja międzynarodowa upomina się o tych, którzy na karę śmierci zostali skazani, wcale nie było traktowane, do tej pory zresztą nie jest, ale no te kontrowersje się oczywiście znały jako coś oczywistego, to znaczy akurat wstawiają się, prawda, za osobami skazanymi, a jednak ta zasada odwetu kiedyś była bardzo popularna w takiej filozofii myślenia o karaniu. I muszę panu i państwu powiedzieć, że jest to taki element, z którego ja osobiście jestem szczególnie dumna, bo kiedy zaczynaliśmy naszą działalność przeciwko karze śmierci, to takimi państwami, które były zdeklarowane i zniosły świadomie karę śmierci w swoich kodeksach karnych, tych państw było 16, teraz jest ich 120, a stosują karę śmierci zaledwie 17 państw w ostatnim roku, więc jest to taki obszar naszego działania, w którym my rzeczywiście z dekady na dekadę możemy obserwować bardzo istotną zmianę systemową, bo o to przede wszystkim nam chodzi. Teraz można by się zastanawiać, czy to jest krótko, czy długo. W moim przekonaniu doprowadzenie do takiej systemowej zmiany, gdzie społeczeństwo w zasadzie zmienia swoją filozofię myślenia o tym, jak chce karać sprawców przestępstw, to jest naprawdę niebywałe osiągnięcie. Ale ci bohaterowie i bohaterki, o których pan wspomniał, to oczywiście także inne nazwiska i to też są czasami takie pytania, z którymi się spotykamy. Ja się spotykam z pewnym niedowierzaniem, no bo czy te listy, czy te petycje, prawda, czy one mogą coś zmienić, czy w ogóle mają szansę wpłynąć na reżimy totalitarne. Tak, mają. Nie ma teflonowych dyktatorów, nie ma teflonowych reżimów i mamy tego co roku kolejne przykłady. Ja już wspomniałam o więźniach i więźniarkach uwolnionych w tym i w poprzednim roku przez reżim Aleksandra Łukaszenki, ale to nie są jedyne przykłady, ale już trzymając się tych, Aleś Bialacki, a więc inny laureat Pokojowej Nagrody Nobla, również jeden z bohaterów i więźniów sumienia, na którego rzecz działała Amnesty International, powiedział nam wprost, kiedy spotkał się z nami po jego uwolnieniu: wasze listy uratowały mi życie, bo pozwoliły mi przetrwać w więzieniu. I to jest to są takie słowa, które w różnej formie powtarzają się naprawdę ze strony wielu osób, na rzecz których Amnesty i osoby wspierające nasz ruch działały. To znaczy jedna rzecz to jest to, że my powodujemy, że ten więzień czy więźniarka nie są anonimowe, a w związku z tym nieco trudniej jest je skrzywdzić, czy też jak czasami mówimy, trudniej jest je zniknąć. I to jest jedna rzecz, to znaczy, czyli dać takie widoczne imię i nazwisko tej osobie, powiedzieć reżimowi: patrzymy wam na ręce, tej osobie nic nie może się stać. A druga rzecz to jest dodać sił tej konkretnej osobie i to jest niezwykle ważne, bo to, żeby dać takiej osobie, uwięzionej, prześladowanej, często torturowanej, nadzieje i siły do walki, to jest kwestia absolutnie kluczowa. Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że siły reżimu często próbują wmówić takiej osobie, że jest osamotniona, że wszyscy się od niej odwrócili, że nikt o nią nie walczy. I właśnie ta nadzieja wlewana w serce bardzo często jest tą niezbędną do przeżycia i niezbędną do przetrwania. I to jest, jak mi się wydaje, siła naszego ruchu.
2: Wspomniała Pani o tym ważnej kampanii, to jest rok 77, przeciwko karze śmierci, no ale zwraca się też uwagę właśnie na działania Amnesty, które doprowadziły do decyzji, jeśli można tak powiedzieć, Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1984 roku, kiedy to przyjęto konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Może też dwa słowa na ten temat?
4: Tak, jak najbardziej. Bo jedną z takich naczelnych zasad, którymi kierujemy się w Amnesty, jest zasada międzynarodowej solidarności, ale też takiego indywidualnego wymiaru praw człowieka, czyli że my staramy się opowiadać o prawach człowieka, walczyć o prawach człowieka w kontekście konkretnego właśnie imienia i nazwiska, więc konkretnych bohaterów i bohaterek na całym świecie. Co nie zmienia faktu, że oprócz spraw indywidualnych prowadzimy też takie działania właśnie na poziomie systemowym i ta konwencja, o której pan wspomniał, która zresztą do tej pory jest absolutną Biblią, jeśli mogę tak powiedzieć, konstytucją, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie torturom, to jest właśnie jedno z tych działań, które jest przypisywane takiej presji ze strony Amnesty International oraz innych organizacji. Oprócz tego niezwykle ważnego dokumentu, ten wkład widzimy także w zakresie powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego, czy też w ogóle rozwoju międzynarodowego prawa karnego, a więc takiego prawa, które pozwala pociągnąć do odpowiedzialności sprawców międzynarodowych zbrodni. To są przede wszystkim te zbrodnie popełniane w trakcie konfliktów zbrojnych, a więc właśnie zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czy też ludobójstwo. I to działanie w myśl zasady międzynarodowej solidarności, czyli takiego myślenia, że my nie zajmujemy się wyłącznie problemami danego państwa, ale patrzymy na prawa człowieka w kontekście globalnym, bo zresztą tego nie dodałam, Amnesty w chwili obecnej jest obecny na 6 kontynentach, w ponad 70 krajach. Jest ta globalna perspektywa, pozwala nam rzeczywiście oceniać problemy prawno-człowiecze z nieco wyższego pułapu i my, mając na myśli taki nieco większy obrazek. Te działania na arenie międzynarodowej są, wydaje się, tego ciekawym i dobrym przykładem.
2: No oczywiście dzisiaj świętujemy, ale no, nie sposób też nie wspomnieć, skoro już właśnie pani o tym powiedziała, że czasami niektóre działania są no, przynajmniej tematem polemik czy dyskusji. Mam tutaj na myśli to wszystko, co właśnie w takich no, krytycznych ocenach działalności Amnesty International sprowadzane jest do tego, że wyłączają czasami państwo ze swoich ocen i analiz wyjątkowy kontekst. No tutaj na przykład można by nawiązać chociażby do tego, o czym też pani powiedziała, a więc o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. I poprzedni, ale i obecny rząd, wprowadzając różnego rodzaju rozwiązania, no, podkreśla, że nie można patrzeć na przykład na zjawisko, to się tak z angielska brzydko nazywa, waponizacji sprawy uchodźców przerzucanych przez granicę, no bo jest to właśnie narzędzie wojny hybrydowej i sposób, w jaki się próbuje rozwiązać ten problem w reakcji na działania reżimu białoruskiego i i rosyjskiego, no, musi uwzględniać takie nieznane wcześniej okoliczności i dlatego ta metodologia oceny powinna również no, brać to pod uwagę. Innym takim przykładem, też związanym tutaj z wydarzeniami obok nas, był taki raport z 2022 roku, zarzucający ukraińskiej armii narażanie ludności cywilnej poprzez tworzenie baz w obszarach mieszkalnych, na przykład w szkołach i szpitalach. No i tam właśnie pojawiło się sporo krytyki tego raportu, a i w waszych szeregach, jeśli można tak powiedzieć, nie wszyscy się z jego przekazem zgadzali, bo założyciel szwedzkiego oddziału Amnesty Per Westberg zrezygnował właściwie w geście protestu w kontekście tego raportu. Czy jak pani by się odniosła właśnie do tej formy krytyki?
4: Prawa człowieka zawsze były kontrowersyjne. To nie jest tak, że my te kontrowersje wokół różnego rodzaju tematów prawno-człowieczych odczuwamy dopiero teraz. Tak jak już wspominałam, kwestia kary śmierci kiedyś była, do tej pory jest, ale to jest nieporównywalne, niezwykle kontrowersyjna. Gdybyśmy spojrzeli, nie wiem, na powszechną deklarację praw człowieka, o której pan wspomniał, to ona nie wymienia, chociaż ustanawia zasady równego traktowania, to nie wymienia, nie wiem, na przykład osób LGBT, ale nie wymienia też na przykład osób z niepełnosprawnościami, ponieważ kiedyś było nie do pomyślenia, żeby można było mówić o równym traktowaniu kogoś, kto jest osobą z niepełnosprawnością. Prawa człowieka są żywym organizmem, które się rozwijają i wraz z rozwojem społeczeństwa oczywiście rodzą kolejne kontrowersje. Tylko to, co należy odróżnić, to to, czy ktoś popełnia błąd w ocenie, czy myli się co do faktów, czy wyciąga nieuprawnione wnioski, lub czy ten ktoś, w naszym przypadku Amnesty International, głosi jakąś tezę, jakiś pogląd, z którym się po prostu osobiście nie zgadzam, bo mam subiektywnie inną ocenę i do tego zawsze ma się prawo. Więc na przykład odnosząc się krótko w kwestii migracji, tak, to jest klasyczna manipulacja, bo nam gdzieś przypisuje się takie intencje, że powinniśmy, nie wiem, wszystkich wpuszczać, tak? To nie jest intencja, nie to mówi Amnesty International. Amnesty International mówi, możesz nie wpuszczać osób, które nie mają dokumentów do Polski, musisz tylko zweryfikować, czy w kraju, do którego chcesz tą osobę odesłać, nie grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o raport ukraiński, chociaż nie ukrywam i nigdy nie ukrywałam, że gdybym sama miała go formułować, napisałabym go nieco inaczej, właśnie po to, żeby uniknąć kontrowersji, ale nie ulega wątpliwości, że naszą rolą jako organizacji międzynarodowej broniącej praw człowieka jest kwestia bezstronności, a więc my musimy sprawdzać, czy prawa międzynarodowego i międzynarodowych standardów przestrzegają zarówno atakujący, jak i zaatakowani. I liczymy się z tym, bo oczywiście musimy, że niektóre nasze oceny wzbudzą kontrowersje także dlatego, że siłą rzeczy emocje są bardzo często po stronie słabszego, zaatakowanego i to jest całkowicie naturalne i zrozumiałe. Naszą rolą jest, żeby te emocje powstrzymać. I podam panu jeszcze jeden bardzo współczesny przykład. Obecna wojna, konflikt w Strefie Gazy. Amnesty International jest organizacją, która jako jedna z pierwszych nazwała to, co dzieje się w Strefie Gazy po imieniu, twierdząc, że Izrael dopuszcza się w Strefie Gazy ludobójstwa, ale jest też organizacją, która wydała raport na temat tego, co wydarzyło się w Izraelu 7 października 2023 roku, mówiąc, że Hamas i towarzyszące mu inne siły zbrojne dopuściły się na Izraelczykach zbrodni przeciwko ludzkości. To jest o tej bezstronności. I teraz i za jeden, i za drugi raport spotkała nas sroga krytyka. Tutaj krytykowali nas zwolennicy Izraela, tutaj krytykowali nas zwolennicy Palestyny. Naszą rolą jest nie być po żadnej ze stron, tylko po stronie standardów prawno-człowieczych. I tak to często jest kontrowersyjne. Czasami możemy się pomylić i wtedy podchodzimy do tego bardzo poważnie, ale naszą rolą nie jest wspierać tych czy drugich. Naszą rolą jest być po stronie standardów.
2: To świetnie brzmi jak puenta do naszej rozmowy, szczególnie w dniu rocznicy powstania Amnesty International, ale ponieważ mamy jeszcze jakieś niecałe dwie minuty, to mogłaby pani jeszcze na koniec zdefiniować, co dzisiaj jest takie najważniejsze do nagłaśniania, wskazywania, choć rozumiem, że no chociażby to, co się dzieje właśnie w wojnie w Ukrainie, to, co się dzieje w Białorusi, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, dalej jest aktualne, ale może coś jeszcze?
4: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie globalne, to te konflikty, które pan wymienił, to są takie konflikty, które cały czas mamy pod lupą. Dodałabym tam jeszcze Sudan, Kongo, oczywiście cały czas kwestie Ukrainy, kwestie odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w tych właśnie miejscach. W Polsce cały czas mówimy o szalenie trudnej sytuacji dotyczącej osób uchodźczych, osób LGBT, praw kobiet i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym pewnie bardzo długo wymieniać. Niemniej jednak wskazałabym może na inny priorytet, to znaczy co jest tak naprawdę ważne i co wydaje mi się, że jest ważną zmianą w tych ostatnich miesiącach i latach. My troszkę odwróciliśmy się od praw człowieka, czyli ta narracja autorytarna, narracja dotycząca bezpieczeństwa publicznego, odmieniana przez wszystkie przypadki geopolityka,

0: jedną bronią, jaką są miny przeciwpiechotne. My troszkę weszliśmy w ten tryb myślenia, że ci, którzy bronią praw człowieka, apelują o ochronę praw człowieka, to tacy naiwniacy, którzy nie do końca rozumieją złożoność obecnych czasów. Ja chcę wierzyć, że prawa człowieka są właśnie odpowiedzią na problemy współczesnego świata i chciałabym, żeby współcześni liderzy i przywódcy państw skupili się raczej na tym, jak zapewnić ich efektywność, a nie jak je osłabić, żeby nieco łatwiej się rządziło. Głęboko wierzę, że to jest to narzędzie, które ludzkość wymyśliła, które jest głęboko niedoskonałe, ale lepszego do tej pory nie wymyśliliśmy.
1: Pięknie dziękuję. Pani Anna Błaszczak-Panasiak, prawniczka, dyrektorka Amnesty International Polska, była naszym drugim gościem. Wszystkiego dobrego z okazji rocznicy i pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu i bardzo dziękuję państwu.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
4: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
3: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na Mazowszu trwa walka z ogromnym pożarem. Hektary lasu trawi ogień. Donald Tusk zapowiada kolejne współpracę w kwestii obronności. O jakie kraje chodzi? O tym za chwilę. A na koniec zajrzymy do Bydgoszczy, gdzie mieszkańcy walczą o wyjątkowe drzewo. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracują setki strażaków, samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim. Pożar wciąż się rozwija i ciężko ustalić, jaki obecnie obejmuje teren, mówi brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Tutaj cały czas jakby jeszcze trwa szacowanie, na jakim obszarze te działania są prowadzone. I nie możemy tego jakby jasno wskazać z uwagi też na zadymienie, które panuje.
5: A jak dodaje Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, takich pożarów w najbliższym czasie może być jeszcze więcej. Wszystko przez ogromną suszę.
7: W tym roku mamy już suszę od wczesnowiosennych miesięcy. No i tych opadów na ten moment jest mało i nie prognozujemy, aby to miało się zmienić. Jedynie co nas ratuje, to, że mieliśmy stosunkowo chłodną wiosnę, no przynajmniej nie gorąco, nie upalną. Więc jeszcze ta susza nie rozwinęła się tak szybko, jak to będzie możliwe w najbliższych tygodniach.
5: A najbliższe opady na Mazowszu IMGW prognozuje dopiero w sobotę. Premier zapowiada kolejne traktaty w zakresie obronności. Wczoraj Donald Tusk podpisał umowę z szefem brytyjskiego rządu. Zakłada ona współpracę w zakresie produkcji pocisków obrony powietrznej, współdziałanie w zakresie cyberbezpieczeństwa czy wspólnych ćwiczeń wojskowych. To nie ostatnie traktaty z naszymi sojusznikami NATO i w Unii Europejskiej.
8: Rozpocząłem już wstępne prace z panią premier Meloni nad traktatem polsko-włoskim. Pracujemy nad umową z Niemcami. Wszędzie tam ta kwestia obrony cyberprzestrzeni, najnowocześniejszych technologii, wspólnych inwestycji. Wszędzie się pojawia i wszędzie znajdujemy zrozumienie.
5: Mówił premier Donald Tusk. Z kolei prezydent Nawrocki, komentując traktat z Wielką Brytanią, twierdzi, że nie miał informacji i dowiedział się o nim z opinii publicznej. Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że 1 września przyjedzie do Polski. Chce uczestniczyć w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Fico zapowiedział także wizyty w Normandii, Brześciu i być może na cmentarzu Arlington w USA. 9 maja Robert Fico jako jedyny przywódca z kraju Unii Europejskiej pojechał do Moskwy na obchody posowieckiego dnia.

0: Dnia Zwycięstwa. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób oddać hołd żołnierzom Armii Czerwonej poległym podczas wyzwalania Czechosłowacji. Austriacki sąd skazał mężczyznę, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift w 2024 roku. Beran A. usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Sam oskarżony przyznał się do winy pod koniec kwietnia w pierwszym dniu procesu. Mężczyzna pochodzenia północno-macedońskiego miał złożyć przysięgę wierności państwu islamskiemu. Został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów Swift w Wiedniu. Izrael zawiesił stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. To w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały media. Wcześniej o zamrożeniu kontraktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Na czarnej liście Narodów Zjednoczonych od sierpnia 2025 roku widnieje już Hamas. Informacja o umieszczeniu Izraela na liście na razie nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Według portalu Times of Israel nastąpi to najpóźniej jutro. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum miasta. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
1: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju. Nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
0: Gotowe są już dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej, zakładającej zachowanie dębu. Kolejne informacje za godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę. Jutro w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie chmur może pojawiać się więcej, a miejscami również przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie, przez około 21 w centrum do 26 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym w każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23 w Radiu Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej oraz na dużych platformach otwartych podcastowych typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts itp. itd. Nie wiem, z jakich aplikacji Państwo korzystają. Mi zawsze z automatu wymieniam te dwie. Nie też, żeby było tylko Spotify albo, typu, albo tylko Apple Podcasts. Audycje są, te serwisy są przeróżne. Więc zapraszam do słuchania, zapraszam do obserwowania, żeby nie przegapić kolejnych rozmów. Dzisiaj nasz Państwa i moim gościem jest Michał Wiraszko. Witaj.
4: Kłaniam się.
3: Po miesiącach. Dzisiaj Michał Wiraszko akurat jest jako współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festival. Nasza rozmowa jest nagrywana z dużym wyprzedzeniem, bo no, skorzystamy z Twojej obecności w Warszawie. My akurat spotykamy się 28 kwietnia i przyznam Państwu, że rozmowa o Jarocinie będzie dla mnie równie interesująca bardzo i jeszcze bardziej w sumie interesująca, bo Ty jeszcze dzisiaj odkryjesz pewne karty, które zostaną odkryte oficjalnie później, ale Państwo akurat jak będą słuchać tej naszej rozmowy, to też wszystko będzie jasne. Więc ja tutaj się akurat czuję wyjątkowo uprzywilejowany.
4: Zgadza się.
3: Że będę mógł dowiedzieć się czegoś o czymś, czegoś wyjątkowego. Bo szczerze mówiąc, jak na razie wokół tego festiwalu jest kilka rzeczywiście, bym powiedział, szokujących, rewolucyjnych wypowiedzi. Muszę to jakoś tak podkolorować. Znaczy, nawet nie podkolorować, bo mówimy o grubych rzeczach. Ale szczerze mówiąc, jak myślałem jeszcze o naszym dzisiejszym spotkaniu, to zauważyłem pewien trend, który mnie w ogóle irytuje. Mhm. To jest angielska konstrukcja nazw tych imprez wszystkich. Dlaczego nie festiwal w Jarocinie? Tylko jest Jarocin Festiwal. Co to za konstrukcja?
4: To taka konstrukcja zrodziła się w momencie powrotu tego festiwalu do żywych, a od tego momentu mija 20 lat. I jest 21, powiedziałbym, ale w roku 2005 to był Jarocin PRL Festiwal.
3: No.
4: Jako wspominkowy, taki no, pocztówkowy festiwal, powiedziałbym. Rok później, w związku z ogromnym zainteresowaniem tamtą edycją, miasto stwierdziło, że okej, nie było nas 10 lat, wracamy. No i chyba bardzo szybko podjęta decyzja o powrocie sprawiła bardzo szybką decyzję podjętą o nazwie. No, PRL ze środka oczywiście wycięto i został Jarocin Festiwal. Natomiast ja uwielbiam i pielęgnuję i kultywuję wszelkie nazwy tego festiwalu, od Rytmów Młodych, tudzież Wielkopolskich Rytmów Młodych,
3: tak,
4: przez Festiwal Muzyków Młodej Generacji, przez Festiwal Muzyków Rockowych w końcu w Jarocinie. Czyli to ten skrótowiec, którego używano w latach 80. FMR, a wcześniej FMMG. No jest coś w tym, że ten festiwal jest najstarszy w swojej klasie i w swojej rodzinie festiwali. Okej, no możemy mówić o, nie wiem, o festiwalu w Zielonej Górze, czy festiwalu w Kołobrzegu, piosenki żołnierskie, ale to oczywiście z przymrużeniem oka. Możemy mówić o festiwalach sopockich, opolskich, ale to jest jednak troszeczkę inna liga. Taki oddolny, organiczny, rock'n'rollowy, punkowy, niezależny, jak zwał, tak zwał, festiwal. Jest tylko jeden najstarszy w tym kraju i on jest starszy nie o rok czy dwa od innych festiwali, tylko tak, o lata, o epokę. I w związku z tym te wszystkie jego przeobrażenia, no biorę za dobrą monetę. I jakkolwiek rzeczywiście razi ta zbitka przede wszystkim na poziomie odmiany tego Jarocin Festiwalu.
3: Ale te wszystkie, no. Top Trendy Festival, Sopot Festival. Aha. Co to za angielska konstrukcja? Jeszcze festiwal przez V musi być, prawda?
4: No tutaj akurat to nie doszło.
3: Tu nie.
4: Natomiast jest to rzeczywiście, co ciekawe, archaizm sprzed 20 lat i myślę, że wszystkich tych festiwali to dotyczy. Taka była moda. Wchodziliśmy wtedy do Unii, rzeczy się otwierały, rzeczy się działy. Myślę, że to taka ambicja bycia jakby gdzieś dalej niż rzeczywiście jest, została też przy tym festiwalu. Jakkolwiek...
3: Jakaś maniera, no.
4: Maniera. Jakkolwiek Jarocin jest tutaj no sensem całości. I jadę do Jarocina, jadę na Jarocin, okej. Okay. Tak. Ten festiwal jest tak naprawdę szyldem.
3: Nie, oczywiście. Ja zdaję sobie też sprawę z tego, że pewnie łatwiej operować tą nazwą. Ale ja tutaj jestem też gdzieś bardziej tradycjonalistą i może to jest moje przyzwyczajenie tam z młodości, po prostu z dzieciństwa, że te festiwale jakoś tam się trochę inaczej nazywa, ale to jest niuans. To, co mnie zaciekawiło jeszcze, to, że ty w październiku powiedziałeś, że rewolucji nie będzie.
4: Nie ma? No nie ma.
3: Nie ma? Okej.
4: Okay. Nie, myślę, że jest ewolucja.
3: Ewolucja. No, ja tutaj widzę jednak rewolucję, bo o tych wydarzeniach sobie jeszcze oczywiście będziemy mówić dzisiaj w Radiu Tok FM, no bo też głównie z tego powodu się dzisiaj spotkamy. Ale no, warto tutaj też wiedzieć, że bo ty jesteś współorganizatorem też tego festiwalu. Jaka jest rola współorganizatora? No bo czy ty tutaj jesteś też jako agencja, która jest właśnie taką, jest tworem, który organizuje tę imprezę? Czy twoja rola jako współorganizator jest tutaj inna, jeżeli jesteś może tym, który skrzykuje tych ludzi?
4: To znaczy, tak, no skrzykiwanie ludzi to jest dobre zajęcie, dobrze nazwane. Wiesz co, to jest tak naprawdę pewien dyptyk, nazwałbym to, bo oficjalnie organizatorem festiwalu w Jarocinie jest konsorcjum FMR. Tak. Właśnie nawiązujący do tradycyjnej nazwy Festiwalu Muzyków Rockowych. Zresztą jest przepiękne logo z lat 80., gdzie rzeczywiście jest potężna jarocin, a pod spodem jest Festiwal Muzyków Rockowych. Może do tego wrócimy. Może to będzie po prostu jarocin. Może nie będzie jarocin festiwal. Kto wie? Natomiast no, ja jako, nawet nie agencja, bo ja prowadzę fundację swoją jakby artystyczną, kulturalną, z którą robię różne projekty, bo i ministerialne, i miejskie, i wojewódzkie, lokalne, wszystko w sosie muzycznym oczywiście, jest tą rzeczą, która się dzieje, nazwijmy to, poza polem festiwalowym. To jest booking artystów, to jest promocja, to jest zarządzanie programem, wyobrażeniami, wizerunkiem festiwalu. Natomiast to jest to wszystko, co się dzieje przed festiwalem. Natomiast ktoś ten festiwal musi zbudować, ktoś ten festiwal musi wyposażyć, ktoś ten festiwal musi, że tak powiem, pozbawić odpadków, wykarmić, napoić, oświetlić, doprowadzić wodę, sanitariaty, ochronić i jeszcze, nie wiem, postawić pole namiotowe, parkingi, zabezpieczenie medyczne. To tak na szybko, bo pewnie jeszcze parę rzeczy, o których zapomniałem. No i tutaj, że tak powiem, nie sięgam swoim doświadczeniem ani możliwościami. Stąd do konsorcjum zaprosiłem Michała Sondeja. Michał Sondej, firma powozownia, która zajmuje się, nazwałbym to, backstage'em męskiego grania od samego początku. A to jest to wszystko, czego może ludzie na festiwalach nie do końca doświadczają, może i do końca widzą, ale ja jako artysta doświadczyłem no bardzo dobrych wrażeń i wspomnień na męskim graniu. Michał jest drugi Michał, jest mały Michał i duży Michał. Mam tą przyjemność być małym Michałem jeszcze w tym układzie. Zajmuję się tymi rzeczami, nazwałbym, twardymi. To znaczy, ja pracuję na wizerunek festiwalu, on pracuje nad tym, żeby ten festiwal się wydarzył. Nad tym wszystkim, co ja przez parę miesięcy kulam to jak ten żuk, tą kulkę przed sobą i on to wtedy tą kulkę mówi, proszę bardzo, robimy. Dlatego też moją rolą jest, posłużę się anglizmem, wbrew temu, co przed chwilą mówiliśmy, pewien fundraising, pewne generowanie partnerów, przyprowadzanie ludzi z wyobraźnią, z pieniędzmi, ludzi, którzy chcą nas wspomóc promocyjnie. Zbudowałem team znakomity, promocyjny, który ten festiwal oprawia w mediach i dzięki któremu też tutaj między innymi zasiadam dzisiaj. No i oczywiście zajmuję się programem festiwalu, bo mam wrażenie przez ostatnie lata, patrząc na to, co się dzieje, że gdzieś festiwale zaczęły być taką, nie chciałbym powiedzieć przykrywką, bo to brzydkie słowo, ale takim powodem, dla którego się organizuje ogromną strefę handlowo-gastronomiczną. I ja nie mówię, że to jest źle, to jest super, natomiast istotą jest to, co się dzieje na scenie.
3: Tak.
4: Jeżeli tego nie będzie, no to ta sama strefa gastronomiczna, za przeproszeniem, może stać w Mielnie.
3: Tak.
4: Albo gdziekolwiek indziej.
3: Z całym szacunkiem dla Mielnej może i pozdrawiamy Mielno. Oczywiście,
4: że tak. Ja jestem z Pomorza Zachodniego rodem, także mówię to z olbrzymim uczuciem i ze wspomnieniami z dzieciństwa. Natomiast walczyłbym o to i walczę o to, żeby chociaż taki festiwal jak Jarocin Festiwal, który ma najstarszą metrykę, który ma najstarszy rodowód, który wypuścił, liczyłem sobie to, jeżeli mamy 56 lat od pierwszej edycji, a jeżeli nie było przez 10 lat festiwalu, czyli mamy 45 edycji, no dla uproszczenia nazwijmy to, że te pierwsze wielkopolskie rytmy młodych w latach 70. skupiały, może kilkaset, może tysiąc kilkaset, może 2-3 tysiące ludzi, coraz więcej dochodziło to do pewnie do 20 i więcej tysięcy w latach 80. W tej chwili około 10, może 10 z hakiem tysięcy ludzi odwiedza Jarocin rok rocznie, no to mamy prawie 500 000 ludzi, którzy przez ten festiwal się jakkolwiek przewinęli. I to, co jest piękną wartością tej imprezy, ale też ogromnym wyzwaniem dla organizatorów, jest to, że każdy z tych ludzi mówi, to jest mój Jarocin. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo Okej, no pewnie są ludzie, którzy się bardzo identyfikują z innymi festiwalami. Sam należę do generacji openera, nazwijmy to, bo no, byliśmy z Muchami jednymi z pierwszych artystów, którzy regularnie w Gdyni, w Kosakowie występowali i się utożsamiali, bardzo nadal się utożsamiam z tym festiwalem. Natomiast Jarocin ma jakąś taką... no tabliczkę znamionową chyba bym to trzeba było nazwać. Ludzie się strasznie z tym utożsamiają i chyba jest to jedyny festiwal, na który zaryzykuje już w tej chwili czwarte pokolenie jeździ. I najczęściej, no już nie najczęściej, ale czasami jest to pokolenie, jest to cztery pokolenia przyjeżdżają razem. To jest najpiękniejsze, tak. Bo są ludzie, dziadkowie z lat 70., ojcowie z lat 80., dzieci z lat 90. zerowych i te najmłodsze wnuki, tak. Które się w ostatniej dekadzie urodziły. I to jest zjawisko nadprzyrodzone trochę tego festiwalu. No i w związku z tym, przepraszam za ten przydługi wstęp, no gdzie dbać o program artystyczny, jak nie tam. Nie wiem, co nazywasz rewolucją, chętnie się dowiem, natomiast to, na co ja postawiłem, to jest przede wszystkim urozmaicenie i zbudowanie tego programu w tym roku de facto aż czterech scen, bo będziemy mieli scenę główną, scenę drugą, niemałą drugą, bo tam będą bardzo piękne koncerty. A mamy scenę amfiteatralną, na której będą ta część konkursowa dla debiutantów, czyli Rytmy Młodych i wydarzenia towarzyszące. Mamy spichlerz polskiego rocka, gdzie jest piękne rock'n'rollowe, jedyne chyba zdaje się w tej chwili już, no nie jedyne, ale jedno z niewielu muzeów polskiej muzyki. Tam też będziemy mieli malutką scenę. Będziemy mieli w końcu konferencję, taka jak się dzieje na festiwalach showcase'owych, na próbę, pierwszy raz w tym roku, dzięki wsparciu ministerialnemu między innymi, robimy trzydniową konferencję dla tych debiutantów, którzy tam przyjadą grać. Okay.
3: Swoją drogą pieniądze, bo myślę, że o pieniądzach też czasami warto porozmawiać.
4: Nie da się nie gadać, tak.
3: Bo jednak w zeszłym roku poznańska agencja Good Taste Production po trzech latach wypowiedziała pięcioletnią swoją drogą umowę, a jak się dowiaduje, powodem był zapis, który zakładał brak dotacji do festiwalu w 2026 i 2027 roku. I tutaj ja się akurat posługuję tekstem Radia Poznań, i że dopiero wtedy jesienią jarocińscy radni zagwarantowali 1 000 000 zł dofinansowania z budżetu miasta. Jak się zdobywa takie pieniądze?
4: To znaczy nie wiem, jaki był plan Good Taste'ów na to, żeby poradzić sobie bez tej dotacji. Jest to odważna deklaracja. Jak widać, chyba nie do końca się udało ją zrealizować, skoro ta umowa została wypowiedziana. Natomiast zabezpieczenie ze strony miasta, które udziela tego grantu, tej dotacji organizatorom, jest bardzo zacna, ale też myślę, że nic złego nie ma w tym, żeby powiedzieć na głos. To jest tak cirka 25-30% budżetu tego festiwalu, który zapewnia powodzenie wszystkim. W związku z tym też warto powiedzieć, że duża część tej dotacji zostaje w mieście, bo przecież my nie ściągamy wszystkich z Hawajów, jakby z Oklahomy, tak, i z zakątku świata, tylko korzystamy z usług lokalnych na wielu poziomach. Jest to samo napędzający się bardzo fajnie organizm i myślę, że ta praca wykonana, nie będę ukrywał, jak w jakimś tam pierwiasteczku w pierwszych edycjach po pandemii przeze mnie, w jakiejś tam delikatnej współpracy i przez to nazwę to górnolotnie dziedzictwo, które zostało po tej dekadzie sprzed pandemii, w której też miałem przyjemność czterokrotnie ten festiwal zorganizować, bo mam przywilej pewien powiedzieć, że Jarocin to była moja pierwsza praca. Jestem z zawodu dyrektorem. Jak mój mąż w filmie Poszukiwany, tak. Poszukiwana, zdaje się. Zostawiłem tam kawał życia, dostałem kawał życia od Jarocina i postanowiłem, niby się nie wchodzi do tej samej rzeki jakby drugi raz, ale pomyślałem, że to w tym powiedzeniu chodzi o coś zupełnie innego. To nie ty masz nie wchodzić do tej rzeki, tylko to rzeka się zmienia, więc wchodząc do niej, wchodzisz do innej rzeki, więc mówię, dobra, spróbujmy zatem trzeci raz. I nie żałuję, bo nieskromnie powiem, że może nie będzie najbardziej rozbuchana, najbardziej spektakularna rozmiarowo edycja, bo na tym mam nadzieję, że ten rok pozwoli nam na tyle spokojnie planować i patrzeć w przyszłość, żeby nie wiem, w roku 2027 czy 2028 ciągle rosnąć, to jednak z tych wszystkich moich festiwali, w moim rozumieniu, w moim postrzeganiu jest to najbardziej spójna, najbardziej koherentna i najbardziej wymowna artystycznie edycja.
3: No, bardzo też jubileuszowa. I... Zresztą, proszę państwa, o tych jubileuszach porozmawiamy sobie za chwilę, bo teraz będzie wątek muzyczny w audycji Między Słowami i posłuchamy zespołu Hołk, o którym zresztą sobie porozmawiamy za chwilę. Tutaj akurat nie ma żadnego zaskoczenia, że Hołk się reaktywuje w składzie z płyty Generation X, więc my z tej płyty teraz posłuchamy utworu Żyję w tym mieście. A do rozmowy z Michałem Wieraszką wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. Przed chwilą wysłuchali Państwo utwór Żyję w tym mieście zespołu Hawk z płyty Generation X. Ten utwór pewnie będzie można usłyszeć.
1: Mam nadzieję.
0: Na koncercie grupy Hawk. Zresztą Darek Malejonek był gościem niedawno audycji Zagubiona Autostrada w Radio Tok FM. Też sobie trochę rozmawialiśmy o tych powrotach, ale to głównie o życiowych zakrętach, bo to jest właśnie ta audycja, od tego jest audycja Zagubiona Autostrada. Polecam Państwu zresztą. U nas na tokfm.pl jest do odsłuchania i w aplikacji mobilnej. No ale właśnie, to jest pierwsze z tych, no, grubszy, jedno z tych grubych wydarzeń na tym festiwalu.
1: No tak, wiesz, mówię, mając taki bagaż i taką metrykę jak Jarocin, trudno nie korzystać z niej i nie patrzeć jakby w to wsteczne lusterko w samochodzie, nazwijmy to symbolicznie. Pewną tradycją Jarocina, myślę już od roku gdzieś 2010, stały się jubileusze, rocznice i tak dalej. To jest bardzo fajne, bo rzeczywiście nie robisz regularnego kolejnego koncertu.
0: Tak.
1: Jeśli się nie mylę, to zaczęło się od jubileuszu Tiltu i Brygady Kryzys i Tomka Lipińskiego i Roberta Brylewskiego właśnie w roku 10 albo 11 jakoś. I ta tradycja sobie bardzo pięknie urosła. No ale gdzie się kończą jubileusze, więc pomyślałem, zróbmy krok dalej. Może reaktywację. No i śmiechem, żartem, połowa roku jeszcze nie minęła, udało mi się wskrzesić dwa legendarne i formatywne dla mnie szalenie ważne składy, no czyli właśnie Hawk i Republikę, o której jeszcze mam nadzieję powiemy. Natomiast no, wiesz, to Hawk... Pytają mnie ludzie jakby o moje wspomnienia z Jarocinem. Ja mówię, ja przyjechałem do Jarocina pierwszy raz na rozmowę o pracę w roku 2008. Mm-hmm. Jak dorastałem, nie było Jarocina. No, Jarocin od 1994 roku nie istniał. No to akurat ja wchodziłem w nastoletniość, wchodziłem w muzykę, w świadome w słuchanie muzyki. No wtedy Republika już po powrocie rządziła i Hawk rządził w programach takich jak 30 Ton, Luz, Klipol i tak dalej,
0: A te zespoły... Chmieleniarstwo, pozdrawiam, którzy wracali ze szkoły i oglądali Klipola.
1: Oczywiście. I nomen omen żyje.
0: Przepraszam, nie, bo muszę dopełnić, bo są młodsi, którzy nas być może oglądają. To był program, takie okienko w sumie, w telewizyjnej dwójce, w którym były grane teledyski i tam były grane głównie utwory polskie. Więc to był taki moment, gdzie można było posłuchać muzyki. Pamiętajcie, to nie były czasy streamingów, nie wszyscy mieli satelitę czy kablówkę w domu, więc to było jakieś tam okno na muzyczny świat i też możliwość zobaczenia teledysków.
1: Po co ci MTV? Mamy MTV w domu.
0: Tak. Genialne.
1: Więc takie to były... Przepraszam. Wymsknęło mi się. Takie to były czasy. Rzeczywiście za streaming robiły czerwone budki z kasetami i z płytami. Potem te płyty jeszcze trafiły na między innymi Stadion Dziesięciolecia, czyli jak na Stadion Warty Poznań, na Stargowisko Bema w Poznaniu i na szereg takich innych pomniejszych straganików, gdzie ten streaming się trochę oddolnie... Nie do końca legalnie odbywał. Tam się szukało muzyki. Potem powstały ziny, jakieś tam Kukuryku Records, Jimmy Jazz Records, Maś Pariatka i tak dalej.
0: Tak.
1: No to były rzeczy, które się chłonęło, będąc nastolatkiem pod koniec lat 90. absolutnie całym ciałem. I to był jakby pewien ekwiwalent Jarocina. Okej, był Woodstock, ale no to było jednak coś innego. To ja zawsze powtarzam, jakby z ogromną miłością do tego dzieła, bo sam tam i występowałem i jeździłem za nastolatka. To jest festiwal darmowy, który jest zwieńczeniem pewnej całorocznej idei. Jednak jest to coś innego niż klasyczny kilkudniowy festiwal. Ja Jarocina doświadczyłem jako 25-latek na rozmowie o pracę. No myślę, że to, że zwrócono w ogóle na mnie uwagę wtedy, to był rykoszet od debiutu Much, od tego, że się zrobiło głośno o zespole, a Jarocin szukał nowej twarzy. No więc okazało się, cały na czarno wjechałem ja i tak już, jak widać, 18 lat z przerwami zostało.
0: Michał, jak długo przekonywałeś członków Hawku do tego, żeby się reaktywować?
1: Mogę zdradzić tobie i państwu swoją wyniesioną z wyuczonego zawodu psychologa strategię tajemniczą.
0: Manipulacja, rozumiem, tak?
1: Nie manipulacja. Nie manipulacja, raczej taktyka.
0: Taktyka.
1: Zarówno przy Republice, jak i przy Hołku próbowałem rozmawiać najpierw z każdym z muzyków z osobna.
0: Okej.
1: Co by powiedział, co by się wydarzyło, a może co byśmy spróbowali, a co, jak się czujecie? Dopiero jak stwierdziłem, że po rozmowie z każdym z nich nie dostałem absolutnego nie, jak na przykład od Bogusia Kondrackiego, którego serdecznie
0: pozdrawiamy,
1: zapytawszy o kobąg. W ciągu tak. nie ma szans,
0: nie
1: w ogóle,
0: ma.
1: Nie ma opcji. I mówię, wspaniale, doskonale, rozumiem, szanuję, dziękuję ci za szczerość. Tak tutaj wyczułem, że no więc jak już z każdym z nich po kolei porozmawiałem...
0: To później powiedzieć, a wiesz, bo on w sumie też jest chętny, tak?
1: Dałem czasowi czas. Po kilku tygodniach się okazało, że oni zaczynają ze sobą rozmawiać. Ta idea kiełkuje jak grzeżucha po prostu, pięknie wzrasta na parapecie. I nagle stwierdzili, że to jest ich pomysł w ogóle, żeby wrócić. No i o to mi
0: nie,
1: chodziło.
0: Nie, to jest Michała Wiraszki. Proszę
1: dobrze,
0: państwa.
1: Dobrze.
0: Nie, że tam zespoły sobie tutaj teraz...
1: No, słuchaj, no nie mogę im kazać, tak? No, jakby to była ich decyzja. No, pomysł mój, ale decyzja ich, dlatego...
0: Ale ty byłeś inicjatorem na pewno.
1: Tak, zgadza się. Bardzo pięknie ta taktyka zadziałała i zarówno w przypadku Hołka, jak i w przypadku... Republiki. Udało się wskrzesić te emocje i myślę, że gdybym był tylko tak zwanym dyrartem albo kaowcem, jeszcze sięgając dalej, nie udałoby mi się to. To posiadanie doświadczenia i znajomości języka artystów, muzyków pozwoliło mi rozmawiać z tymi ludźmi jak artysta z artystą i wskrzesić ten pomysł na tyle, żeby się zrealizował.
0: Proszę państwa, jak Republika, to Republika.
1: Yeah.
0: Moja krew. Teraz w audycji Między Słowami do rozmowy z Michałem Wieraszką wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami, Michał Wiraszko. A przed chwilą mieli Państwo okazję wysłuchać zespołu Republika, utwór Moja Krew. Republika się reaktywuje, Hołk się reaktywuje. Mówiliśmy też o, wspominaliśmy też przecież o jubileuszach, a przecież trochę ich jest. Deserter 45-lecie, mm-hmm. Farbenlehre 40-lecie, mm-hmm. Happy Set 25-lecie. Mm-hmm. Coś jeszcze mnie ominęło. No to już jest kilka, tak? Takich grubych jubileuszów.
1: No nie jubileusz, ale pożegnalny w Jarocinie koncert Lecha Janerki.
0: Lecha Janerki,
1: no, ogromna
0: tak jest.
1: Armata, że tak powiem. Ogniowa strzelba w naszym repertuarze. Jakkolwiek nie jest to tajemnica chwalebna ani radosna, to jednak Lech podjął bardzo świadomą i taką, no jak zawsze artystycznie wymowną decyzję. Koniec.
0: Tak.
1: Zagra tych koncertów w roku nie wiem ile, bo jakby nie ustaliliśmy na sztywno, ale z tego co wiem niewiele, bo zdaje się poniżej 10. No, jeżeli mam sobie wizualizować dwa najważniejsze, no to jeden to oczywiście będzie rodzinny Wrocław, a drugi no chyba Jarocin. Dość powiedzieć, że też mamy 40. rocznicę wydania Historii Podwodnej.
0: Tak.
1: Lech jest też postacią no, znamionową dla tego festiwalu, dla całej tradycji tej jarocińskiej publiczności, muzyki i zjawisk.
0: Sztywny Pal Azji jeszcze,
1: sztywny
0: tak?
1: Pal Azji,
0: tak? 40
1: się.
0: Lat.
1: Zgadza się. No, ale to jest tak naprawdę, wiesz co, żebyśmy nie popadli w Zbowit i w Sepelię. To nie jest tak, że festiwal w Jarocinie zawsze kreował i zawsze był aktualnym zjawiskiem. I ja chcę te światy dwa połączyć. To znaczy oddać hołd przeszłości, pokłonić się mistrzom, jak się okazuje, pożegnać własnych też mistrzów. Myślę, że mistrzów wielu ludzi, którzy tam wtedy pod sceną staną.
0: Tak.
1: Ale też pokazać to, co jest aktualne. Dlatego między innymi mamy Frontside, który wrócił po 8 latach z płytą znakomitą. Dlatego mamy, no WW nie jest może nie zespołem młodego pokolenia, ale mamy Lordofon. Mamy
0: tak.
1: Mary z Polski, która kosmetyki Mrs. Pinky będzie grała też w swoim, no... zdawałoby się obcym repertuarze, ale myślę, że Mary wykona to, nie chcę uprawiać świętokradztwa, ale no bardzo blisko oryginału.
0: Tak.
1: Mamy zjawiska takie jak Zuta, mamy zjawiska takie jak De Casino, mamy Walusia Kraksę Kryzysa.
0: Który swoją drogą jest w jury?
1: Rytmów Młodych.
0: Rytmów Młodych, tak.
1: Kasia Lins, zapomniałem.
0: Kasia Lins i obywatelka KL oczywiście, tak. No to artystów jest dużo. AC Drinkers,
1: tak jest.
0: Spięty jeszcze
1: o,
0: jest.
1: Spięty, widzisz.
0: Deserter wspominaliśmy, Kloster Keller, Sztywny Pal Azji, Frontside, Wojtek Szumański,
1: no
0: Negatyw
1: tak.
0: Też przecież
1: tak,
0: o Metalem Walusiem też polecam Państwu rozmowy w audycji Między Słowami. Stacja B, Gold Rock Band, Leniwiec.
1: Gold Rock Band, czyli Ewa i Sara Brylewskie,
0: tak.
1: Grają muzykę Roberta Brylewskiego.
0: Per Lachaise.
1: Tak, znakomity.
0: Café Trauma, Czemu, Sensei Chakba.
1: Tak.
0: I jeszcze pewnie są ogłoszenia, o których ja nie wiem, bo przypominamy się, nagrywamy też z pewnym wyprzedzeniem, ale te informacje już dzisiaj, jak Państwo słuchają, 28 maja są już aktualne, to jest coś jeszcze, co...
1: Troszkę już powiedziałem. No, powiedziałem o Mary z Polski.
0: Mary z Polski,
1: powiedziałem
0: oczywiście.
1: O Lordofonie.
0: Tak.
1: Krzysiek Zalewski.
0: Krzysztof Zalewski,
1: tak,
0: dobrze.
1: Tak, tak. No mój serdeczny, największy na świecie przyjaciel, jedyny prawdziwy, że tak powiem, jeden też z niewielu koncertów, bo zrobi sobie zasłużoną przerwę. Oczywiście tam nie zniknie tam na dekadę, ale jednak ten rok nie będzie tak intensywny. Krzysztof będzie pracował nad nowym albumem i ten Jarocin, myślę, że po takiej płycie jak Z Głowy wręcz wypada, żeby zwieńczył.
0: Mocnej płycie swoją drogą. Krzyśka, pozdrawiamy. Wszystkich zresztą tutaj pozdrawiamy. Akurat żałuję, że nie udało nam się spotkać z Krzysztofem Zalewskim akurat przy okazji płyty Z Głowy, no ale to też był ten czas, kiedy ja akurat tutaj musiałem odpocząć i byłem właśnie też na zwolnieniu lekarskim przez tutaj łącznie z urlopem. Nie było mnie 3 miesiące prawie w robocie, więc to nam uciekło, ale wiadomo, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać. Warto oczywiście też przypomnieć, kiedy jest ten festiwal w Jarocinie.
1: No tak.
0: Od 16 do 19 lipca. Wiele artystów, oczywiście mnóstwo emocji też i rzeczywiście bardzo ciekawych wydarzeń, o których opowiada Państwu Michał Wieraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie. Jeszcze mam jeden temat, proszę Państwa, bo to myślę, że chyba możemy zamknąć, bo na stronie festiwalu też jeszcze przecież znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat, ale pomyślałem też właśnie trochę o tej świeżej krwi, bo tutaj był Hołk, tu Republika, a teraz będzie Zuta. Zuta, która zresztą tutaj gościła w Radiu Tok FM wraz z jej mężem, bo to już jest Zuta Mikulska, a nie Lipowicz.
1: Więc pozdrawiamy Maksia.
0: Pozdrawiamy też Maksia. Posłuchamy utworu Elvis z płyty To dopiero początek. Ten utwór też być może właśnie wybrzmi. Na pewno wybrzmi, bo to jest wielki hit Zuty. Na festiwalu w Jarocinie, a do rozmowy z Michałem Wieraszką wracamy za chwilę.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami Zuta z utworem Elvis z płyty To Dopiero Początek. Rozmowa o tej płycie z Zutą jest też w naszych podcastach na tok.fm.pl, w aplikacji mobilnej oraz na Spotify, Apple Podcast i tych innych wszystkich dużych platformach z podcastami, bo o płycie To Dopiero Początek sobie tutaj rozmawialiśmy z Państwem Mikulskimi. Gorąco Państwu polecam i płytę, i tę naszą rozmowę. A cały czas przypominam Państwu, że cały czas jest z nami Michał Wiraszko, czyli współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie. Jeszcze jeden akcent na koniec naszej audycji Między Słowami, bo w sumie nie mamy jakoś też dużo czasu, ale my się przecież pierwszy raz tutaj w studiu Tok FM spotkaliśmy latem bodajże 2025 roku, kiedy to akurat wtedy mogli Państwo wysłuchać utwór Zawsze Tam, Gdzie Ja, i tego utworu sobie zresztą też dzisiaj na koniec audycji Między Słowami posłuchamy, bo to jest utwór, który wtedy zapowiadał płytę twoją. Tak młodo się nie spotkamy. Ta płyta ukazała się 7 marca 2025 roku, więc ona już jest listopada, co ja powiedziałem?
2: Marca.
1: Nie wiem, skąd ten marzec mi się wziął.
2: Za wiosną wszyscy tęsknią.
1: Wszyscy wiosna, 7 listopada oczywiście, 2025 roku. Jak ci jest z tą płytą już po tym czasie? Swoją drugą Zuta, którą Państwo usłyszeli, też jest oczywiście na płycie Michała Wiraszki w utworze Dzień Dobry. I to nie jest jedyny gościni na tej płycie. Ale jak ci jest z tą płytą już teraz, po tym jak ona ujrzała światło dzienne i już jest... krąży po świecie.
2: No pół roku, wiesz, to dziecko ma 7 miesięcy z hakiem, zaczyna gaworzyć.
1: To raczkuje.
2: Tak. No wspaniale jest, kurczę, to trochę jakby mi taki, jakbym skórę jakąś zrzucił i pokazał nową skórę. Wiesz, płyta w bardzo szybkim czasie zebrała mnóstwo laurów, aż zawstydzających takich, bo od wielu bardzo poszanowanych przeze mnie mediów, z nominacją do Fryderyka na czele. Także mam poczucie spełnienia i docenienia i oczywiście nerwicowe poczucie przymusu działania dalej. Wiesz, to już się zaczyna dziać.
1: Co się dzieje?
2: No mamy na czerwiec zaplanowany mamy na czerwiec zaplanowany pierwszy obóz kompozycyjny z chłopakami. Jakieś tam zalążki pierwszych tekstów ja sobie już w moim notatniczku zgrzebnie notuję. Chcemy tę energię wprawić w ruch znowu i zobaczyć, co się wydarzy.
1: Tak.
2: Kurczę, no byłoby super może jeszcze w tym roku jakąś piosenkę wypuścić nową.
1: Już.
2: Bardzo bym chciał. Nie zapowiadam, bo nie wiem, czy to się uda, ale bardzo bym chciał.
1: Bo płyta tak młodo się nie spotkamy. Jak długo powstawała?
2: 41 lat w zasadzie.
1: No.
2: Powstawała tak od pierwszej próby, od pierwszego nabicia pałkami do premiery. 2 lata bez miesiąca.
1: 2 lata bez miesiąca. A, to wydawało mi się, że wiesz, że zawsze ta pierwsza płyta to powstaje długo.
2: Tu, w sensie pokazuje na głowę, tak. Natomiast w takim zespole, bo jednak ja jestem, no nie jestem solistą, który sam sobie komponuje, aranżuje, tylko mam wspaniałych przyjaciół, wielu, którzy mi w tym pomagają. Ja to jestem głównie od literek i od prostych akordów. 2 lata, no.
1: 2 lata. Zaglądam też na twoją stronę, akurat na Facebooku. Rozumiem, że właśnie pytanie w planach, szukam koncertów.
2: Tak. To lato się dopina.
1: Tak. Czyli będą informacje.
2: Tak, za chwilę to się pojawi oczywiście i zapraszam serdecznie, bo trochę tego lata pogramy, nawet już są pewne zakusy na jesień.
1: A jak wspominałem o gościach, to oczywiście poza Zutą na płycie jest też Lech Janerka i Jan Borysewicz. Swoją drogą, Lecha Janerka, kiedy tam właśnie skrzyknąłeś, spiknąłeś?
2: No z Lechem to jest wybitna historia w ogóle, bo jest to bardziej akt artystyczny niż gościna na płycie, bo oczywiście Lech jest człowiekiem, który nie wychodzi ze swojej gawry za często. I taka tradycyjny featuring, bo posłużę się anglizmem po raz kolejny, był trudny do osiągnięcia z Lechem i ja się cieszę, że on mi postawił wysoko poprzeczkę, bo pewnie bez tego nigdy bym na to nie wpadł, a myślę, że wyszedł pomysł wartościowszy historycznie niż prosty jego udział, ponieważ już nie owijając w bawełnę, krótko mówiąc, śpiewa tam awatar Lecha Janerki w piosence Awatary. To znaczy, jest to wytrenowany model AI głosem Lecha Janerki, trochę jako zwieńczenie i drugi akt piosenki 00 na płycie Fiu Fiu z roku 2002. Piosenka 00 w refrenie powiada Lech, że staje się 01. No więc w momencie, jak już mi siódmy raz odmówił, że on nie wyjedzie z tego Wrocławia, gdzie on będzie jeździł, nagrywał, to powiedziałem, Lechu, no to może wykorzystajmy to, co się dzieje. Zaprzęgnijmy tę sztuczną inteligencję nie tylko do generowania głupich obrazków, tylko do czegoś, co nam pomoże zrobić krok dalej. I wtedy jakby nie zobaczyłem, bo to była rozmowa telefoniczna, ale poczułem błysk w oku i w głosie Lecha. Mówi, tak, super, zróbmy to.
1: No widzisz, a rozmawialiśmy sobie też o AI latem z zeszłego roku i gdzieś tam jednak mimo wszystko trochę jakiś niepokój gdzieś tam w związku z tym AI był. Ale jak widać, może to być partner i czasem, jeśli coś jest niemożliwego, to za zgodą drugiej osoby można za pomocą tego narzędzia jednak czerpać.
2: Wystarczy wyobraźnia, że tak powiem. No zawsze nowość generuje lęk pewien, bo jest nieznana, natomiast całą sztuką jest umiejętne wykorzystanie tej nowości w sposób twórczy. Mam wrażenie, że to się udało.
1: Proszę Państwa, na koniec audycji Między Słowami Zawsze Tam, Gdzie Ja, przypomnijmy sobie ten utwór Michała Wieraszki z płyty Wieraszko. Tak młodo się nie spotkamy, polecamy Państwu tę płytę, jeśli Państwo się jeszcze z nią nie zapoznali. A jeśli się Państwo zapoznali, to polecamy wrócić do niej. Michał tutaj już nam powiedział, mamy to nagrane, że być może już w tym roku, tak? Już jeden utwór.
2: Bardzo bym chciał, tak. Natomiast to te utwory jeszcze nie istnieją. My mamy teraz, jeśli nic się nie zmieni, to w połowie czerwca się spotykamy i zobaczymy, co nam wyjdzie ze spotkania. Jak pójdzie dobrze, to pewnie coś się uda napisać. Jeśli nie w tym roku, no to już w przyszłym na pewno.
1: Michał, czego ci życzyć?
2: Wow, wytrwałości i dobrych ludzi po drodze. Nie narzekam, ale tego nigdy za wiele, a czasy są trudne, więc i dobrzy ludzie są potrzebni.
1: No to tego ci życzę.
2: Dziękuję.
1: I zdrówka.
2: Dziękuję.
1: Michał Wieraszko był gościem audycji Między Słowami. Michał Wieraszko, artysta. Michał Wieraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Przypominamy na koniec Zawsze Tam, Gdzie Ja, z płyty pod tytułem Tak młodo się nie spotkamy. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. O północy informacje TOK FM, a audycja Między Słowami jutro o godzinie 23 w Radiu TOK FM. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Straż pożarna, policja i żołnierze walczą z pożarem na Mazowszu. Służby ewakuowały część okolicznych mieszkańców. Obniżki na paliwa będą obowiązywać do połowy czerwca. A ile za paliwo zapłacimy dziś? Sukcesy i porażki naszych tenisistów na paryskich kortach. A jeszcze dziś polski pojedynek. Minęła północ, jest piątek, 29 maja. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy, policjanci i żołnierze walczą z pożarem na Mazowszu. Pod Warszawą płonie około 100 hektarów lasu. Ewakuowana przez strażaków została wieś Ołdakowizna. W pobliskim Stanisławowie zorganizowano miejsce dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy. Okoliczni mieszkańcy przygotowali miejsce do spania i ciepłe posiłki. Na miejscu jest reporter TOK FM Emil Górny. Emilu, ile osób w sumie znalazło schronienie?
2: W tej chwili większość ewakuowanych została odebrana przez rodziny. W budynku lokalnej szkoły schroniło się 7 osób. Mówi mi dyrektor placówki Jan Leś.
3: Były osoby, które tutaj chwilę spędziły, rodziny przyjechały, zabrały je. Jest w tej chwili bodajże 5 czy 7 osób tylko.
2: A w momencie rozpoczęcia ewakuacji najbardziej zagrożone Ołdakowice musiało opuścić 100 osób. To głównie właściciele działek rekreacyjnych. Mówi mi burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska.
4: To jest też taka miejscowość działkowa, więc tam jest dużo działkowiczów, czyli opuścili działki i po prostu pojechali do swojego miejsca zamieszkania, tak to nazwijmy.
2: Teraz w punkcie schronienia mogą znaleźć także policjanci i strażacy, którzy w przerwie mogą liczyć na gorący posiłek.
4: Jeżeli chodzi o posiłki, to też oczywiście zostały zorganizowane. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom.
2: Do tej pory nie ma informacji, żeby jakieś gospodarstwo domowe zostało objęte pożarem. Nie ma także informacji o osobach rannych. Ze Stanisławowa, Emil Górny, TOK FM.
1: Przynajmniej do 15 czerwca obowiązywać będą niższe stawki VAT oraz akcyzy na paliwa. Wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rządowym programem CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%, a akcyzy została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego. Są to najniższe poziomy dopuszczane przez Unię Europejską. A dzisiaj na stacjach paliw za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,16. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,73, a oleju napędowego 6,37. W Ugandzie potwierdzono kolejny, 8 już przypadek eboli. Takie informacje przekazał dyrektor generalny Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Jean Keseya. W graniczącej z Ugandą kongijskiej prowincji Ituri znajduje się epicentrum zachorowań na rzadki szczep wirusa, na które nie ma leków ani szczepionki. Do niedzieli odnotowano ogółem ponad 900 podejrzanych przypadków, a 101 z nich zweryfikowano laboratoryjnie. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem. Hubert Hurkacz już poza turniejem. Tak w skrócie wyglądał czwartek na Roland Garros z polskiej perspektywy. Chwalińska pokonała dużo wyżej notowaną Elisę Martens, czym sprawiła kolejną niespodziankę, a sama awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy Wielkiego Szlema. Hurkacz niemalże tradycyjnie z turnieju tej rangi odpadł szybko. Tym razem w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francesem Tia i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turniejem, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest

0: Wimbledon.
1: A już dziś w południe polski mecz na Roland Garros. O awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Mieszkańcy Portugalii zauważają, że maj jest zdecydowanie cieplejszy niż w poprzednich latach.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. Dawniej w maju temperatury nie sięgały 35 stopni, a lato będzie pewnie jeszcze gorętsze. To wszystko jest związane ze zmianami klimatu i rosnącym zanieczyszczeniem. Naprawdę musimy coś zrobić, żeby chronić naszą planetę. Myślę, że od teraz będzie to się zdarzać coraz częściej, a temperatury prawdopodobnie będą coraz wyższe.
1: A teraz sprawdźmy jeszcze, jakie temperatury będą dziś w Polsce. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam temperatura osiągnie okolice 26 stopni. Z kolei najzimniej będzie na wschodzie, bo tam 18 na plusie. W większości kraju słonecznie. Więcej chmur i przelotny deszcz może pojawiać się tylko na Pomorzu i Suwalszczyźnie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Zaczynamy od przeglądu prasy. Może na początek Rzeczpospolita ze swoim sondażem. Zostało zadane rodakom takie pytanie. Czy pani zdaniem nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? I 62% z nas mówi nie. Nie jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, a tylko 36% mówi, że i owszem. Z kolei co czwarty respondent twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej własnej armii. I właśnie a propos tego wątku, Rzeczpospolita przypomina, że coraz częściej wśród byłych wojskowych czy ekspertów przebija postulat się przywrócenia poboru, ale decyzji na poziomie politycznym na razie nie ma, chociaż wszystkie państwa europejskie graniczą z Rosją wprowadziły jakąś formę przymusowej służby wojskowej. Rządzący obecnie naszym krajem deklarują, że absolutnie takich pomysłów, by wrócić do powszechnego poboru, nie ma. No ale są szkolenia, jak Państwo wiedzą. Zostajemy przy Rzeczpospolitej, bo tutaj o ważnych sprawach politycznych, które dzieją się w Polsce. Bunt w PiS-ie wokół Sądu Najwyższego. Nominacja sędziego Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wywołała potężny wstrząs. Do gry o rząd dusz na prawicy wchodzi Telewizja Republika. Jarosław Kaczyński był zdecydowanie przeciwny tej nominacji prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę opublikował nawet bardzo ostry wpis wobec Kapińskiego w serwisie X, pisząc, że nie wyobraża sobie, aby został on pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To była pierwsza otwarta próba prezesa PiS-u zablokowania jakiejś decyzji Nawrockiego i całkowicie bezskuteczna. Ale w grze jest też ku rosnącej irytacji w PiS-ie, która rozlewa się już poprzez anonimowe cytaty do mediów, Telewizja Republika i jej liderzy. Stacja Tomasza Sakiewicza tym razem bardzo zdecydowanie stanęła po stronie prezesa Kaczyńskiego. Słyszymy od polityków PiS, że trudno im sobie wyobrazić proste zakończenie tego sporu. Będzie on więc generować kolejne konflikty. Jak udało się ustalić Rzeczpospolitej już w sobotę, gdy prezes pisał tweeta, tego krytycznego wobec potencjalnej nominacji dla Zbigniewa Kapińskiego, ta decyzja była już podjęta przez prezydenta i wszyscy w PiS-ie łącznie z Kaczyńskim zdawali sobie sprawę, że zaraz zostanie ogłoszona, ale jednocześnie sprawa nabrała nowego impetu po zaangażowaniu się w nią telewizji Republika. Gdyby nie Republika, to Kapiński nie byłby tak dużą sprawą w prawicowej bańce, mówi Rzeczpospolitej jeden z insiderów na prawicy, niezwiązany z wewnętrznym sporem w PiSie. Sam Cęckiewicz, bo też oczywiście włączył się w ten spór Sławomir Cęckiewicz, był szef BBN-u, który najpierw napisał na portalu X, że Karol Nawrocki popełnił bardzo poważny błąd, to w kolejnym wpisie na X, o czym informuje Rzeczpospolita, złagodził to we wtorek wieczorem ton wobec decyzji prezydenta i napisał tak: prezydent Karol Nawrocki jest moim prezydentem, któremu oddałem swój czas, talenty i serce, pracując ciężko wpierw w sztabie wyborczym, a potem w BBN-ie. Chcę wielkiej prezydentury, nie zaś powtórki z błędów przeszłości. To walka o Polskę. Prezydent Nawrocki to wie. Wpis, jak twierdzi Rzeczpospolita, został odnotowany i w PiSie, i na prawicy. No i w tej akurat sprawie, jeżeli chodzi o nominację, to prezes Kaczyński ma stanowisko bliższe telewizji Republice, choć jeszcze kilka tygodni temu, odwrotnie niż prezydent Nawrocki, to prezes PiS niedwuznacznie odcinał się od, tu cytat, jednej z telewizji w sprawie kryptowalut i zonda krypto, bo wiadomo na przykład, że pewna telewizja dostawała, domyślę, pieniądze od zonda krypto, ale jako żywo ona nie jest z nami związana, mówił prezes. I uczciwie mówiąc, nie w każdej sprawie się zgadzamy. To tak już mówiąc dość łagodnie. Tak mówił Kaczyński 12 kwietnia, dementując, że zonda krypto wspierało PiS. Słyszymy, że na Nowogrodzkiej duże emocje wywołała też informacja o założeniu przez Tomasza Sakiewicza nowego stowarzyszenia. Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, co w prawicowej sferze komentowano czasem jako wręcz pierwszy krok liderów telewizji Republika do założenia w przyszłości własnej partii. No o wojnie też telewizji Republika ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego wiadomo na prawicy od miesięcy. Stacja podawała na przykład informację o rzekomych rozmowach Morawieckiego z Donaldem Tuskiem, co wywołało wściekłość środowiska byłego premiera. Front otwarty w sprawie nowego prezesa Sądu Najwyższego to jednak na prawicy nowa jakość. Tak zwani harcerze oczywiście uchodzą w PiS za zwolenników kandydatury sędziego Kapińskiego, ale tym razem Republika poszła na konfrontację nie tylko z Morawieckim, ale też z samym prezydentem, bardzo mocno krytykując jego decyzję. Jak Państwo widzą, wynika z tego artykułu, ale także z wszystkich zdarzeń wcześniejszych, że pan Sakiewicz i telewizja Republika chcą być po prostu takimi rozgrywającymi po prawej stronie sceny politycznej. Tuż obok tekst poświęcony Aleksandrowi Miszalskiemu i temu, co wydarzy się w Krakowie. Pytanie, czy los Miszalskiego jest przesądzony, bo większość rozmówców Rzeczpospolitej twierdzi, że dni Miszalskiego jako lokalnego lidera Koalicji Obywatelskiej są policzone. Nie jest tylko pewne, kto i kiedy go zastąpi, ale za chwilę pojawia się inna teza, że niektórzy w Koalicji Obywatelskiej uważają, że w związku z brakiem chętnych na stanowisko szefa małopolskiej koalicji były już prezydent Krakowa może na nim pozostać dłużej. I sam Miszalski, było to pytany na konferencji prasowej, i stwierdził, że nic nie wie o takich planach, by miał utracić stanowisko przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, na które zresztą to stanowisko został dosłownie chwilę wcześniej wybrany, bo to był marzec tego roku. Wczoraj w wywiadzie politycznym moim i Państwa gościem była Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i mówiła, że nie było żadnej korupcji w Krakowie, skandalu obyczajowego, jakiegoś wielkiego przestępstwa, które kompromitowałoby Aleksandra Miszalskiego. Była suma drobnych błędów, był zdeterminowany konkurent, mowa o Łukaszu Gibale, i duże pieniądze, które stały za inicjatywą referendalną. Więc trudno, żeby teraz Miszalskiego karać za tę porażkę. W Rzeczpospolitej przeczytają Państwo także o tym, że byłoby dobrze dla koalicji, gdyby miała jednego wspólnego kandydata w wyborach krakowskich. No i oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie zasugerował taką współpracę wszystkich środowisk w ramach koalicji. Dlaczego koalicji miałoby to dobrze zrobić? No chociażby dlatego, że pokazałoby fragmentarycznie, ale jednak, że ta koalicja jest, działa, że nie jest podzielona. Tym bardziej, że no są rozmaite napięcia, a żadne stałe formaty spotkań liderów czy też ich wysłanników od miesięcy w praktyce nie działają. taki wspólny kandydat byłby łatwiejszy do uzgodnienia, dlatego że nie trzeba też rywalizować w wyborach do Rady Miasta, bo Rada Miasta nie została odwołana, jak Państwo wiedzą, 3,5 tysiąca głosów zabrakło do takiego właśnie scenariusza. No więc Rada Miasta byłaby pewnie, gdyby trzeba było o nią walczyć takimi wyborami parlamentarnymi w pigułce, ale ponieważ tych wyborów nie ma, no to powinno być dużo łatwiej ustalić wspólnego kandydata. Tyle, że się chyba nie zanosi, bo i Nowa Lewica ma swój typ, i Polska 2050 ma swój typ. No i być może będzie to taki kandydat wspólny Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Ale wracając do tego sporu o prezesa Sądu Najwyższego, bo też swoje doniesienia ma Gazeta Wyborcza i są to doniesienia sprzeczne z tymi doniesieniami, które ma Rzeczpospolita. Bo gdy Rzeczpospolita, tutaj Państwu przypomnę, przekonuje, że w sobotę, kiedy 23 maja, kiedy tweetował Kaczyński krytycznie o Kapińskim, to nominacja była już przyznana, podpisana i tylko kwestią godzin było jej ogłoszenie. Tak Gazeta Wyborcza przekonuje, że po pierwsze, kilkanaście dni przed poniedziałkową nominacją Nowogrodzka przekazała Pałacowi swoje krytyczne stanowisko. I brzmiało ono jednoznacznie, nowym prezesem Sądu Najwyższego nie powinien być Kapiński. A kiedy Kaczyński pisał na X tego 23 maja, to Nawrocki wciąż miał się zastanawiać, na którego kandydata z piątki postawić. Oczywiście wszyscy ci, którzy zostali przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazani, to byli neosędziowie, są neosędziowie. Natomiast miał się ponoć według Wyborczej pan prezydent wahać między właśnie Kapińskim a Pawłem Czubikiem. Czubik miał wsparcie obozu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest związany z ultrakatolickim Ordo Iuris i stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski, któremu szefuje sędzia Łukasz Piebiak, bohater afery hejterskiej, zgłoszony do nowej KRS przez Prawo i Sprawiedliwość. W dzienniku Gazecie Prawnej, szanowni Państwo, o tym, co się może wydarzyć w sprawie Zbigniewa Ziobry. W sprawie Zbigniewa Ziobry czytamy na czołówce dziennika: zamiast klasycznej ścieżki jak z tradycyjnej, polskie władze mogą spróbować skorzystać z amerykańskich przepisów migracyjnych. Taki scenariusz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną kreśli Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości wskazuje, że kluczem do ściągnięcia jego poprzednika do Polski może być dokument podróży wydany przez Węgry. Jeśli Budapeszt go uchyli, Warszawa będzie mogła pytać amerykańskie instytucje, czy Ziobro nadal legalnie przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, Żurek chciałby sprawdzić, czy uda się wykorzystać Urząd do Spraw Celnych i Imigracyjnych, który za kadencji Donalda Trumpa stał się symbolem twardej polityki deportacyjnej. Równolegle resort przygotowuje klasyczny wniosek ekstradycyjny, no ale liczy się z tym, że procedura przed sądem federalnym może być długa i wymagająca. No to jeszcze raz Gazeta Wyborcza, bo Gazeta Wyborcza pojechała sobie w podróż po Polsce z Sławomirem Mentzenem i relacjonuje, jak te spotkania z wyborcami w Polsce wyglądają. Sławomir Mentzen jeździ po Polsce i odpowiada na pytania wyborców. Przychodzą głównie młodzi działacze, uwijają się przy grillu. I tekst Tomasza Nyczki zaczyna się od wypowiedzi Wojciecha Machulskiego, rzecznika wschodzącej gwiazdy Konfederacji, prawej ręki Sławomira Mentzena, który mówi do zgromadzonych, akurat to była wizyta w Kaliszu w Wielkopolsce: ksiądz proboszcz udzielił dyspensy. Dla wszystkich katolików dobra informacja, można zjeść kiełbaskę. To był piątek, wczesny wieczór, czwarte spotkanie Mentzena z wyborcami w tym tygodniu. Spotkanie na rynku, już na 2 godziny przed przyjazdem Mentzena stoi tam scena i namiot, w którym uwijają się działacze Konfederacji. Jest grill, ogórki z wody i pajdy chleba. Działacze Młodych dla Wolności, partyjnej młodzieżówki, rozdają dzieciom niebieskie baloniki, a dorosłym ulotki ze zdjęciem Mentzena i hasłem: stań w obronie Polski. Może się pan zapisze. W zeszłym roku podczas kampanii wyborczej Mentzen zjeździł wszystkie powiaty w Polsce. Czasem miał nawet 6-7 spotkań dziennie w sąsiadujących ze sobą miasteczkach. W tym roku wymyślił spotkania z ekspertami i panele tematyczne w dużych miastach. Na nich ma się wykuwać program Konfederacji na wybory i trasy, takie pytania-odpowiedzi, spotkania z wyborcami w mniejszych miastach, takich właśnie jak Kalisz. Około 90 tysięcy mieszkańców ma Kalisz. Ale tłumów na tych spotkaniach nie ma. Gdy Mentzen przyjeżdża do Kalisza, pod staną jest może 50-60 osób, przeważnie młodych. to oni ustawiają się przy mikrofonie, żeby zadać liderowi Konfederacji pytanie. Na rynku stoją jeszcze niewielkie grupki mieszkańców. Ciasno jest za to przestraganie z kiełbasami, ogórkami. W relacjach na YouTubie widać tylko bliski plan, zbliżenie na kolejkę do mikrofonu. Jak żeby inaczej, trzeba podrasować rzeczywistość, jeżeli ona skrzecze. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Łukasz Okruszek, psycholog, neuronaukowiec, kierownik pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii PAN. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry.
4: I oczywiście jeden z organizatorów wydarzenia protestu, który odbył się wczoraj, ale to jest inicjatywa 3% dla nauki, 100% dla Polski. Ryszard Kapuściński pisał, że do rewolucji dochodzi wtedy, kiedy ludzie mówią dość. Ja się zastanawiam, czy to już jest ten etap państwa rozgoryczenia.
0: Literalnie wczoraj rozpocząłem całe zgromadzenie odpowiedzenia, że no, nie jesteśmy tam jako, nie wiem, różne instytucje, ludzie na różnych szczeblach kariery, ludzie z różnych miast, tylko jako jeden sektor nauki, który jednym głosem mówi, mamy dość. Mamy dość tego, że nauka w Polsce jest de facto, no, mówiąc krótko, niszczona, tak? Przez to, że nie ma wizji, nie ma woli, finansowanie jest ciągle marne, więc zaczęliśmy od krzyczenia stop niszczeniu nauki. Mamy dość po prostu takiego stanu rzeczy, gdzie ta nauka eroduje w Polsce i nikt nie ma zamiaru nic z tym zrobić.
4: Pytam o te emocje, czy to rozgoryczenie, gniew, frustracja, beznadzieja, ponieważ mam wrażenie, że to, co się wydarzyło wczoraj, czy to, co wydarzyło się przez cały miesiąc, to jest tylko początek państwa walki, bo tak, zainteresowania społecznego nie ma, jakiegoś wzmożenia, że trzeba więcej pieniędzy na naukę przeznaczać. Zainteresowanie polityczne znikome. Chyba tylko partia Razem tak jednoznacznie państwa popiera. Minister Kulasek oczywiście zgadza się, że postulaty są słuszne, ale cóż może minister Kulasek? Nic nie może. Więc tak naprawdę to dopiero początek drogi. Zastanawiam się, jakie będą kolejne kroki. Czy państwo mają wystarczająco pary na to, żeby jeszcze podziałać?
0: Wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my zaczęliśmy. To jest jakby drugi rok chodzenia, przynajmniej mój, po komisjach sejmowych, z petycjami i tak dalej. I to jest taki naturalny krok tej ewolucji, że jeżeli ciągle robimy to samo i nie przynosi efektów, idźmy dalej. Poszliśmy dalej. Był protest sektora nauki. Był to duży protest. Ludzie przyjechali na niego z całej Polski. I to nie jest normalne, że naukowcy protestują.
4: W polskiej rzeczywistości sprawdza się palenie opon, ale rozumiem, że to jeszcze nie jest ten etap.
0: Tak, no ale to sam pomysł, że nie wiem, w 20. gospodarce świata naukowcy protestują, no jest taki dość nietypowy. No więc jeżeli, nie wiem, mamy za rok wyborczy, no to był protest, który był jakby takim sygnałem, obudźcie się, tu są nasze postulaty, rozmawiajmy o nich, znajdźmy te pieniądze, nie wygaszajmy sektora nauki, za chwilę będziemy mogli mieć większe protesty, no bo też, no nie wiem, liczę sobie, że okej, naukowców jako grupy, no nie jest za dużo, tak, 100 kilkadziesiąt tysięcy, ale studentów w Polsce jest ponad 1 200 000 obywateli Polski studiuje. Każdy ma rodzinę jakąś i pochodzenia z wyboru, no i generalnie, więc no, jest to jakaś grupa ludzi, którzy są zainteresowani tym, żeby i nauka, i szkolnictwo wyższe w Polsce działało. Tymczasem my je de facto zwijamy, tak?
4: Zastanawiam się, czy to chodzi też o zmianę paradygmatu, albo wręcz mentalności polskich polityków. I teraz mówię o wszystkich ekipach, które rządziły w ostatnich latach. To znaczy, ja mam takie nieodparte wrażenie, że dla polskich polityków nauka, kultura, edukacja nie jest istotna. Że polscy politycy nie dostrzegają związku przyczynowo-skutkowego między tym, jaki odsetek Polaków czyta książki, albo jaki korzysta z dóbr kultury, a tym, jak to społeczeństwo będzie się w przyszłości rozwijać, jak bardzo będzie innowacyjne. Politycy polscy są na końcu tej drogi. Cały czas mówią nam o tym, jak nasz kraj będzie się rozwijał, jak będziemy tutaj produkować różne rzeczy, które potem wszyscy inni będą chcieli od nas kupować albo je kopiować, tak? Tylko że cały czas nie ma początku tej drogi.
0: Póki co to głównie my kupujemy technologie, które wymyślili naukowcy w innych krajach, gdzie nauka jest finansowana. My ciągle słyszymy jak mantrę, że w Polsce nie ma na naukę, bo teraz wydajemy na obronność. Gdybyśmy mieli dobrą naukę.
4: I jeszcze ochrona zdrowia.
0: I ochrona zdrowia. No, ochronę zdrowia nikt nie neguje, tak, że tutaj rzeczywiście mamy dramat. Też pracując długo w zakresie klinicznym, no, zgadzam się i popieram, że tutaj potrzebujemy pieniędzy, ale jeżeli chodzi o obronność, no to popatrzmy na kraje, z których my kupujemy. To nie są kraje, które wydają tak jak nasz, nie wiem, 1-1,5% PKB na naukę, tylko dużo, dużo więcej nawet niż te 3%, o których my mówimy. Korea jest jednym z liderów w zakresie finansowania nauki, więc albo będziemy kupować armaty od kogoś, albo tworzyć własne technologie. No i teraz pytanie, czy ci politycy, którzy tak dużo mówią o obronności, rozumieją tą zależność, że nie ma innowacyjności, nie ma wiedzy bez pieniędzy.
4: A jak państwo czytają, no takie stanowisko władz? Z jednej strony mamy propagandę sukcesu, tak, 20. gospodarka świata, to fantastycznie brzmi, ale z drugiej mamy alibi, tak prawdziwe jak wygodne. Musimy się zbroić, bo Hannibal Anteportas, to, że musimy się zbroić, tego też nikt nie kwestionuje, tak? Ale to jest właśnie rodzaj alibi, by mówić wszystkim innym sektorom, obszarom, tym, którzy chcieliby być beneficjentami budżetowych środków, że po prostu tych pieniędzy nie ma, bo idą na przysłowiowe armaty.
0: Problem jest taki, że my możemy kupić za wiele, wiele set miliardów armat, a później, nie wiem, mamy dyskusję, że jeżeli, no często słyszę takie komentarze, że jeszcze może te nauki ścisłe to warto finansować, ale humanistyka i nauki społeczne to już w ogóle po co nam są. I teraz zastanówmy się, czy bez badań nad odpornością społeczeństwa, tak, no ja jestem psychologiem, badamy tematy takie jak na przykład, czy samotność wpływa na przetwarzanie informacji i pokazujemy, że jak ktoś jest samotny, to no ma większą tendencję do tego, żeby widzieć innych ludzi jako wrogich, tak? No i teraz pytanie, czy jak będziemy mieli społeczeństwo, które będzie spolaryzowane, poddatne na dezinformację, zatomizowane, to ktokolwiek później te armaty ogłosimy mobilizację i co? Nikt nie przychodzi. I nagle się okazuje, że mamy tony sprzętu i nie ma po prostu komu go obsłużyć. Więc ja naprawdę mam takie duże poczucie, że politycy nie rozumieją, po co jest nauka. Każda nauka, tak? I ta nauka, która pozwoli tworzyć to technologię podwójnego zastosowania i ta, która powie, co z nimi później zrobimy, tak?
4: Nie ma... Pamiętam też taki etap w historii polskiej polityki, kiedy kwestionowano użyteczność nauk humanistycznych. Jakieś tam badania, tak, nad, nie wiem, na przykład
0: badanka
4: średniowieczem albo coś tam. Nie, no komu to, na co?
0: Słyszałem kiedyś, że to jest tak, no Andrzej Leder mi kiedyś powiedział, profesor Leder, że to jest laboratorium właśnie ludzkiej myśli, które pozwala no bardzo tak wrażliwie popatrzeć na to, co się dzieje, jak ludzie myślą i to jest jakby taki wstęp do dalszych rozważań, że nie tylko, jak on to określa, przyrodoznawstwo powinno być tu ważne. I dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, które badania są ważne, a które nie są na poziomie badań podstawowych. 15 lat temu wszyscy zastanawiali się, po co są lingwiści i czemu warto finansować lingwistykę, a dzisiaj na pniu zatrudniają ich korporacje, które zajmują się dużymi modelami językowymi, więc no, na tym polega przełom, że badamy coś i nagle poszerzamy ludzką wiedzę, a dopiero później to aplikujemy. To nie jest tak, że każde badanie w tym momencie będzie miało od razu zastosowanie i politycy absolutnie tego nie rozumieją.
4: No dobrze, mówiłam już o tym, że minister nauki Marcin Kulasek podchodzi do państwa z pełnym zrozumieniem. W Radiu Z mówił tak, podpisuje się pod tym, że nakłady na naukę są za małe. Oczywiście jako minister nauki musi tak mówić. Tylko, że chyba za tym, jak rozumiem, nic nie idzie, bo minister Kulasek obiecywał, że spotka się z ministrem Domańskim w państwa sprawie, spotkał się i ponoć panowie uzgodnili, że spotkają się ponownie, tak? Ale co wam mówi pan minister?
0: Minister jest zawsze otwarty na dialog, ministerstwo jest bardzo otwarte na dialog, wszyscy są otwarci na dialog.
4: Warto rozmawiać.
0: Warto rozmawiać, tylko od samego rozmawiania nie przybywa finansowania i to jest ten problem, że na tym etapie my nie oczekujemy, że ktoś wysłucha nas, zrozumie i tak dalej. Wręczyliśmy wczoraj petycję, była z nami ministra Ziołopóżuk, był minister Gzik i to nie jest tak, że my ją wręczyliśmy i oni ją poczytają i będą dalej otwarci na dialog. My oczekujemy dalszej rozmowy w ministerstwie, jak już policzą sobie, ile to, co tam wypisaliśmy w trzech głównych postulatach dotyczących właśnie zarobków w nauce, stypendiów.
4: No to jest kilkadziesiąt miliardów do 2030 roku, nie?
0: Adam Gędźwił policzył, że tak punktowo to jest 8 miliardów w następnym budżecie. Dużo? Ale to nie jest od razu 3%. My nie mówimy, że od razu chcemy jutro 3%. Chcemy, żeby doktorant w Polsce zarabiał przynajmniej minimalną. Jak ktoś mi powie, że to jest wysoko zawieszona poprzeczka, to ja naprawdę będę z tym dyskutował. Czy człowiekowi, który wykonuje pełnoetatową pracę w laboratorium, powinniśmy płacić 3000 zł na rękę?
4: A jeżeli nadal będzie tylko otwartość na dialog, to co?
0: To mamy jesień, standardowy moment na debaty budżetowe o tym, że jest za mało na naukę i wtedy rzeczywiście, jak rozpoczyna się rok akademicki, to mam wrażenie, że jest takie wzmożenie w mediach między innymi dotyczące tego, że o, studenci wracają na studia i to jest świetny moment, żeby, nie wiem, zacząć się zastanawiać, czy nie czas na większe działania, czy to, co wczoraj widzieliśmy pod Sejmem, nie jest tylko preludium, tak? Mamy nauczyciel akademicki, to też dalej nauczyciel, więc będziemy pewnie rozmawiać z sektorem edukacji, bo to jest ciągłość, tak jak pani redaktor powiedziała. No, my nie rozumiemy tego, że to zaczyna się na najwcześniejszych etapach i to wszystko stanowi logiczną trajektorię. Więc wydaje mi się, że jeżeli władza chce sobie zafundować w roku wyborczym ogromny strajk sektora publicznego, edukacji, nauki i tak dalej, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, więc no, ignorowanie postulatów sektora nauki jest tutaj całkiem niezłym no, pomysłem na to, jak zrobić sobie problem, którego mogłoby nie być w roku wyborczym.
4: Odwrócę stronę. A co państwo nam, społeczeństwu, obiecują za to, że my będziemy, społeczeństwo, przeznaczać 3% PKB na naukę?
0: Przykład Danii. Dania inwestuje w naukę i to jest jeden z takich najprostszych i najbardziej obrazowych przykładów, tak? Dzięki temu, że Ozempik zaistniał, pojawił się dzięki badaniom podstawowym, nagle Dania ma kilka procent swojego PKB. z jednej firmy, która go produkuje. My dzisiaj mamy, nie wiem, liderów AI, którzy tworzą w zagranicznych korporacjach. My kształcimy doskonale wykształconych ludzi, których przechwytują na pniu zachodnie korporacje, więc no, moglibyśmy pracować dla Polski. Pracujemy dla Polski, tylko że często no, te zagraniczne firmy wyłapują ludzi i oferują im takie warunki, że ciężko się nie zastanowić, tak? Tracimy najlepszych ludzi w naszym kraju, bo inwestujemy znikome nakłady w naukę.
4: Profesor Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
0: Dziękuję.
4: Za wizytę. W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Ogłosił pan na X-ie. Był niedzielny wieczór, 22:23. Jeszcze nie były znane oficjalne wyniki referendum odwoławczego. Pan, panie prezesie, poszukuje swego miejsca na scenie politycznej?
5: Pani redaktor, no ja uważam, że mając takie doświadczenie i kapitał w pracy w, najpierw w Ministerstwie Finansów, w urządach, później w Najwyższej Izbie Kontroli, olbrzymie doświadczenie, no to szkoda, aby takie doświadczenie, taki kapitał został zmarnowany. A po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje już od dosyć dawna, że mamy do czynienia właśnie z niegospodarnością, z nepotyzmem, marnowaniem pieniędzy publicznych i w samorządach i niestety na wyższym poziomie. Ale zacznijmy właśnie od samorządów. Ja mam bardzo duże doświadczenie. Wszystko zostało udokumentowane w czasie mojej pracy.
4: Rozumiem, panie prezesie, że pan nie chce, żeby ten kapitał leżał odłogiem.
5: Jestem do dyspozycji. Mieszkańców i sądzę, że mieszkańcy podejmą właściwe decyzje.
4: A nie był pan już do dyspozycji w zeszłym roku, kiedy zbierano podpisy pod pańską kandydaturą w wyborach prezydenckich. Jak mówił Kazimierz Jaworski, który jest w zarządzie pańskiego stowarzyszenia, kiedyś doradca premiera Kaczyńskiego, zebrano 70 tysięcy podpisów, ale ostatecznie nie zdecydował się pan na kandydowanie, co Kazimierz Jaworski uznaje zresztą za błąd. A dlaczego pan się wtedy nie zdecydował? Czy aby nie dlatego, że pan liczył na przedłużenie swojego urzędowania w fotelu prezesa NIK?
5: Nie, po prostu ja uważam, że trzeba być solidnym do końca. Jeśli kadencja mi się jeszcze nie skończyła, a do wykonania było jeszcze kilka bardzo poważnych kontroli, między innymi afera GetBack, nie mogłem dopuścić do tego, aby ta kontrola została zmarnowana. Kolejna kontrola to jest NCBR. Proszę pani, poleciłem wykonania specjalnej kontroli, która w tej chwili się kończy. No, państwo powinni się dowiedzieć, jakie są wyniki tej kontroli. Zmarnowanych też bardzo dużo pieniędzy, 80 miliardów. Ja się pytam, gdzie są te projekty, na które zostały pobrane tak olbrzymie pieniądze. Jesteśmy prawie na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o innowacyjność. No i właśnie z tego powodu ja zostałem, uważając, że to jest mój obowiązek wobec moich
4: obywateli. Czyli chciał pan dokończyć kadencję?
5: Chciałem dokończyć właśnie tą kadencję, tak jak po prostu ślubowałem w Sejmie, kiedy tą funkcję podejmowałem.
4: W 2019 roku.
5: Tak jest.
4: W listopadzie ubiegłego roku założył pan stowarzyszenie Ruch Naprawy Polski. Ma być z tego
5: Mariana
4: partia...
5: Banaś.
4: Tak, Mariana Banaś. Jest
5: Mariana
4: sprawa.
5: Banaś.
4: Ma być z tego partia na 2027 rok?
5: Pani redaktor, to środowisko zdecyduje, które się grupuje wokół tego stowarzyszenia.
4: A pan mamy w ogóle bardzo często, panie prezesie, używa tego sformułowania, środowisko. Na przykład w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził pan, że założenie nowego stowarzyszenia nie jest pańskim pomysłem, ale środowiska, które chciałoby, aby nie został zmarnowany pewien kapitał i dorobek. Jakie to
5: tak
4: jest środowisko? Co to za ludzie?
5: No to jest, no to właśnie ci wszyscy pokrzywdzeni, między innymi z GetBacku, 20 prawie tysięcy ludzi. Przedsiębiorcy właśnie small
4: business.
5: I oni
4: się gromadzą wokół pana?
5: Tak, gromadzą się tak wokół mnie. Mamy bardzo dużo tutaj zgłoszeń, więc to jest ich również inicjatywa, a ja jestem do dyspozycji.
4: A może chodzi o takich ludzi, którzy w maju 23 roku, czyli już 3 lata temu, wzięli udział w imprezie w Warszawie Kongres Naprawy Polski. Tam był na przykład były minister finansów Stanisław Kluza, były szef sztabu generalnego, to były dawne dzieje, 98 rok, kiedy skończył pełnić tę funkcję generał Wilecki, zresztą kandydat chyba w 2000 roku na prezydenta. Były minister rolnictwa Gabriel Janowski albo Romuald Starosielec, wówczas szef partii Akcja Wyborcza Polaków. Te osoby też się gromadzą wokół pana?
5: No nie wszyscy, nie wszyscy, każdy tam ma swoje pomysły, natomiast ja głównie tutaj pracuję z ludźmi zwykłymi, bezpośrednio pokrzywdzonymi i to jest najcenniejszy po prostu kapitał w tej naszej pracy, bo głównie trzeba dbać o obywateli zwykłych, którzy powinni mieć ochronę państwa, a niestety często tak bywa, że tej ochrony nie mają i są pokrzywdzeni, bo nie mają żadnych układów, a niestety w większości w Polsce rządzą układy.
4: Zawsze, kiedy słyszę z ust najczęściej polityków o zwykłych Polakach, nad którymi to politycy się pochylają, to mam taką ochotę zapytać, czy polityk, no w tym przypadku pan, czy Marian Banaś też jest zwykłym Polakiem?
5: No jestem zwykłym Polakiem, zawsze takim byłem państwowcem i nigdy się nie pałem do żadnej władzy, nie była moją aspiracją czy ambicją bycia politykiem. Po prostu w latach 70., jak pani wie, po prostu byłem zwykłym obywatelem, który podjął po prostu walkę z komuną, żeby Polska była wolna, niepodległa. Zapłaciłem 4-letnim wyrokiem więzienia, represjami dla mnie, dla mojej rodziny, a później, proszę pani, cały czas właśnie pracowałem najpierw w Najwyższej Izby Kontroli w rządzie Olszewskiego, później w pierwszym PiS-ie, w drugim PiS-ie, ale zawsze byłem zapraszany, nigdy się nie pchałem, nie tworzyłem żadnych tutaj organizacji, które by mnie tam pchały do szczyba, tylko moja praca, moje wyniki właśnie były przedmiotem zainteresowania, bo właśnie przez to, że dokonałem właściwej analizy, co trzeba zrobić, żeby uszczelnić system podatkowy, zostałem zaproszony do rządu Prawa i Sprawiedliwości i na skutek tej reformy, konsolidacji służb skarbowych i celnych, proszę pani, 300 miliardów zostało wypracowanych dodatkowych pieniędzy dla tamtejszej ekipy, no, która mogła sobie spokojnie realizować swoje programy socjalne i zdobywać elektorat. Niestety większość tych pieniędzy...
4: No to rozumiem,
5: poszła...
4: że do dziś jest pan zbulwersowany brakiem wdzięczności ze strony tamtej ekipy.
5: Pani redaktor, ja nie oczekuję od nikogo wdzięczności. Niestety tak często w Polsce bywa, że ludzie, którzy coś potrafią, to są niszczeni. Ja też byłem niestety i jestem nadal takim człowiekiem, który jest niewygodny dla tych, którzy chcą, aby wykonywać ich polecenia, a nie mieć swojego zdania i po prostu patrzeć na ręce każdej władzy, w jaki sposób te środki są wydawane. Bo środki publiczne stają się niestety łupem partii politycznych, które właśnie wykorzystują dla swoich działaczy, którzy najczęściej są niekompetentni, marnują te pieniądze, no a płacimy my wszyscy zwykli obywatele poprzez rachunki.
4: A pan obiecuje sanację.
5: Ja obiecuję naprawę Polski, naszej kochanej Rzeczpospolitej.
4: A w tej naprawie Polski nie będą przeszkadzać zarzuty, jakie postawił panu prokurator w listopadzie ubiegłego roku?
5: Panie redaktorze, w jaki sposób? To jest nagonka polityczna. Ja się tym nie przejmuję. Po prostu wiadomo, że wrogów się zawsze będzie miało, kiedy się coś dobrego chce zrobić dla kraju.
4: No ale śledczy uważają, że pan zrobił coś złego, a nie dobrego.
5: Panie redaktor, śledczy, którzy potrafili umorzyć 421 praktycznie zawiadomień do prokuratury podczas mojej prezesury w Najwyższej Izby Kontroli, to ja się pytam, co to za śledczy, którzy na polecenie swojego ministra wykonują polecenia polityczne, a nie wykonują uczciwie, profesjonalnie swoje zadania. Znaczna część tych niestety prokuratorów, sędziów została upolityczniona. Mamy tego dowody. Tyle ludzi zostało skrzywdzonych i fizycznych, i podmiotów gospodarczych, ale mamy też bardzo uczciwych właśnie i prokuratorów, i sędziów, i funkcjonariuszy służb specjalnych, ale oni są odsuwani, proszę pani. Niestety musimy to wszystko zmienić, żeby ci ludzie, którzy naprawdę kochają kraj, są państwowcami.
4: No przecież pan brzmi nie miejscu. Jak kandydat na prezydenta Krakowa, tylko jak przyszły lider partyjny. No niech pan powie, że pan marzy o własnej
5: redaktor,
4: partii.
5: Ja jestem do dyspozycji właśnie
4: całej
5: mieszkańców
4: Polski.
5: Krakowa, bo jestem od 1974 roku mieszkańcem, kocham Kraków, kocham tych mieszkańców i chcę zrobić wszystko, aby Kraków, który jest miastem królewskim, ma odpowiednią, piękną historię, kulturę, no, był szanowany i miał właściwą pozycję, na jaką zasługał.
4: A jakie będą trzy pierwsze decyzje, jakie podjąłby pan jako prezydent Krakowa?
5: Pierwsze decyzje, to już powiedziałem, wycofujemy się z zakazu wjazdu samochodów z diesla, to jest nienormalne.
4: Po drugie?
5: Strefa wolna od opłat, sobota, niedziela i proszę pana, możliwość palenia w kominkach suchym, zdrowym drewnem, gdzie jest zakaz, no to jest po prostu absurd, bo to nie ma żadnego wpływu na czystość powietrza. Jaka tu jest hipokryzja? Z jednej strony mówimy o czystości powietrza, a z drugiej strony mówimy tak, no jeżeli zapłacimy w pierwszy rok 100 zł za 100 zł miesięcznie za wjazd samochodem diesla, no to możemy wjeżdżać. W drugi rok 300 zł, a w trzeci rok 500 zł. No to jaka tu jest logika? Jaki tu jest sens? To jest wszystko zakłamanie, hipokryzja i tak dalej być nie może. A z drugiej strony mamy zadłużenie miasta na przeszło 8 miliardów złotych przy dochodach 10,5 miliarda złotych i zaciągamy pożyczkę 350 milionów, żeby zapłacić wynagrodzenia pracownikom, podczas gdy nie robimy żadnych analiz w wydatkach, bo przecież te wydatki są
4: nadmiarze. Zadłużenie Krakowa to jest fakt, 10 tysięcy na głowę mieszkańca, ale to chyba wina nie Aleksandra Miszalskiego, tylko jego poprzednika, który...
5: Przecież nie możemy rządzić ani samorządem, ani państwem na podstawie pożyczek, obligacji i ciągle tutaj się chwalić, że my coś... To jest tymczasowe, a docelowo to jest szkodliwe dla państwa i dla każdego z nas.
4: Panie prezesie, przed wyborami w 2023 roku pan wystąpił na wspólnej konferencji z jednym z liderów Konfederacji, Sławomirem Mentzenem. Pański syn, choć oczywiście to są odrębne biografie, ale dodam, że trafił na listę Konfederacji w Warszawie, mandatu nie zdobył. Czy te związki to już jest przeszłość? Czy pan zamierza iść własną polityczną drogą?
5: Pani redaktor, ja nigdy nie byłem działaczem Konfederacji. Wystąpiłem z jednego tylko powodu, na życzenie właśnie Konfederacji, że chcieli poprzeć projekt mojej ustawy, projekt zmiany ustawy, aby właśnie przyznać uprawnienia prokuratorskie Najwyższej Izbie Kontroli i nadzór nad służbami specjalnymi, które dzisiaj nie podlegają nikomu żadnej kontroli, robią co chcą. Fundusz operacyjny tak samo, nie podlega żadnej kontroli. Proszę pani, mój syn jest dorosłym, to są jego wybory, ja idę własną drogą.
4: Wrócę do tego stowarzyszenia Ruch Naprawy Polski, pan mnie skorygował, Ruch Naprawy Polski, Mariana Banasia, fakt, jest strona Ruch Banasia, no tu już mamy wszystko jasne, są tam postulaty, co chciałby pan zrealizować, w marcu założył pan też kanał na YouTubie, gra interesów, ale tylko dwie rozmowy, będzie się pan rozkręcał?
5: No myślę, że po prostu oczywiście tutaj coraz więcej wokół nas gromadzi się osób, ludzi chętnych się zaangażować, bo jest masa ludzi pokrzywdzonych, którym nikt nie pomaga.
4: Czyli to będzie ruch pokrzywdzonych?
5: Proszę pani, choćby nawet aptekarzy. Proszę pani, tyle aptek zostaje zamkniętych. Ludzie nadal nie mogą prowadzić swojej działalności, a płacą koszty utrzymania. Tutaj to jest taka jakaś gra polityczna, która absolutnie nie ma na celu dobro tego środowiska, tylko po prostu właśnie jakiś monopol, te apteki przejmują obcy.
4: To jeszcze jedna rzecz.
5: Brakuje ich po prostu chociażby na Podlasie.
4: Panie prezesie, bo czas dobiega końca. Tak? Jest pan bardzo aktywny na portalach społecznościowych. Spojrzałam na wpis z 11 marca. Publikowane filmy oraz opinie mają na celu pokazanie państwu prawdziwego oblicza polityki w sposób rzetelny i stanowczy. To dopiero początek czegoś większego. To krótko. Jakie jest to prawdziwe oblicze polityki i co to będzie to coś większego, ale krótko.
5: Praktyczne oblicze polityki to, aby odpolitycznić samorządy, odpolitycznić również państwo, żeby posłowie, czyli do kandydaci na posłów, niekoniecznie byli członkami partii, tylko właśnie którzy mają kompetencje, którzy mają poparcie środowiska, to środowisko będzie ich rozliczać, a nie partia. I po prostu masa jeszcze rzeczy do zrobienia, chociażby artykuł 60 kodeksu karnego, punkt 4, na podstawie którego każdego z nas, i panią, i mnie, można zniszczyć na podstawie jednego fałszywego zeznania człowieka, który może mieć zarzuty. Tak to po prostu wygląda na dzień
4: dzisiejszy. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jak rozumiem, mogę już pana przedstawiać jako kandydata na prezydenta Krakowa.
6: Tak jest, tak jest.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Kozacka.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Trwa walka z ogromnym pożarem lasu niedaleko Wołomina. Za chwilę najnowsze doniesienia naszego reportera. USA przestrzegły Rosję przed systematycznym bombardowaniem Kijowa i placówek dyplomatycznych. Potwierdzono 8 przypadek eboli w Ugandzie. Lokalne władze mówią o nowej epidemii. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilkuset strażaków i policjantów, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, drony i śmigłowce to siły zaangażowane w walkę z ogniem na Mazowszu. Niedaleko Wołomina płoną lasy, konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób, nikt w pożarze nie ucierpiał. W Międzylesiu, gdzie zebrał się sztab kierujący akcją gaśniczą, jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Służby szacują, że już ponad 100 hektarów lasu jest opanowane pożarem, który, jak podkreśla zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, przestał się już na szczęście rozprzestrzeniać.
4: Wykonujemy oborania pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
3: W czym strażaków ma wspierać WOT i sprzęt wojskowy.
4: Będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do obrazowania terenu działań.
3: Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o wsparcie z powietrza.
4: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
3: Czyli samoloty gaśnicze, a część z tych jednostek już gasiła pożar, ale ze względu na nadejście ciemności zostały odesłane do baz. Z Międzylesia Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała natomiast, że w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ruch przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne. Przedstawicielka USA Tammy Bruce przestrzegła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosję przed realizacją jej zapowiedzi systematycznych uderzeń na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Zastępczyni ambasadora USA przy ONZ potępiła rosyjskie uderzenia jako niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację. Odniosła się też do wezwań Rosji, by dyplomaci opuścili Kijów w związku z zamiarem przeprowadzenia systematycznych uderzeń przeciwko ukraińskiej stolicy. Z poważnym zaniepokojeniem odnotowujemy widoczne lekceważenie przez Rosję ochrony zapewnionej placówkom dyplomatycznym i personelowi na mocy prawa międzynarodowego, mówiła Tammy Bruce podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei ambasador RP Krzysztof Szczerski wezwał, by państwa nie uległy rosyjskiemu terrorowi. Mimo to rosyjski przedstawiciel Wasilij Niebięza ponowił groźby dalszych ataków na Kijów, które według niego mają zostać skierowane przeciwko węzłom dowodzenia oraz obiektom infrastruktury wojskowej. Afrykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków eboli w Ugandzie wzrosła do 8. W graniczącej z Ugandą kongijskiej prowincji Ituri znajduje się epicentrum zachorowań na rzadki szczep wirusa ebola o nazwie Bundibugyo, na który nie ma leków ani szczepionki. Do niedzieli, jak poinformował kierujący Światową Organizacją Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, odnotowano ogółem ponad 900 podejrzanych przypadków, a 101 z nich zweryfikowano laboratoryjnie. W poniedziałek szef WHO potwierdził weekendowe doniesienia Ministerstwa Kongijskiego Resortu Zdrowia, że najprawdopodobniej z powodu eboli zmarło w tym kraju 220 osób. Od kilkunastu dni władze w Kinszasie oficjalnie mówią o nowej epidemii gorączki krwotocznej wywołanej wirusem ebola, a od tygodnia WHO uważa obecną sytuację w Demokratycznej Republice Konga za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Śmiertelność na obecną odmianę wirusa sięga 50%. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w resorcie finansów i w Najwyższej Izbie Kontroli został zmarnowany, mówił były prezes NIK-u w TOK FM.
5: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić, bo przecież wiadomo, że budżet państwa nie może być, czy budżet samorządu nie może być łupem politycznym, bo to tak się niestety dzieje.
2: W niedzielę, przypomnę, mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Rzym to wciąż od lat

0: Najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend, tuż zanim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. Boże ciało, chętnie wybieramy też wypoczynek w Polsce, a najchętniej nad morzem, mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
1: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. 5 z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju, więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 stopni na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, gościem czwartkowego poranka w Radiu TOK FM. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na prezydentkę Krakowa.
4: Nie wiem, czy Daria, ale wiem, że kandydatura Lewicy zostanie wystawiona.
3: A to dlatego, że Nowa Lewica musi podjąć rękawice, bo razem już wystawiła Aleksandra Owca?
4: Nie, myślę, że Kraków to bardzo duże miasto. Lewica w Krakowie jest, ma swoich przedstawicieli w Radzie Miasta i chcemy powalczyć o wejście do drugiej tury, bo tam nic w pierwszej turze nie zostanie rozstrzygnięte. Mamy wicewojewodę Ryszarda Śmiałka, mamy znakomitą posłankę Darię Gosek-Popiołek. Decyzja podjęta o tym, że kandydatura będzie, a już struktury krakowskie, małopolskie będą podejmowały, kto to będzie, kiedy będzie ogłoszenie, jaki będzie program.
3: Zmienię temat. Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. I jeszcze zanim to zostało ogłoszone przez Pawła Szefernakera, to pojawił się taki pomysł ludowców, którzy chcą też projektu ustawy zakazującego adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. I nie wiem, czy to jest pomysł ludowców na siebie, na poszukiwanie konserwatywnego wyborcy, jak wczoraj mówiła u mnie w wywiadzie politycznym Dorota Łoboda, czy to był jakiś kolejny gest, ręka wyciągnięta w kierunku pałacu, ale tak sobie myślę, że to nic nie pomoże. Podobnie jak nie pomogły poprzednie ustępstwa, to ociosywanie tej ustawy do pnia, więc może państwo żałują, że nie udało się przełamać oporu ludowców i uchwalić to w normalnej, cywilizowanej formie. I tak kończy się wetem.
4: No, kończy się wetem do ustawy, której jeszcze nie ma. No, to jest... Przyznam szczerze, pierwszy taki fikołek w wykonaniu Pałacu Prezydenckiego, że nie zgłosili żadnej poprawki, nie zgłosili żadnej propozycji, nie wiedzą, jaki jest ostateczny kształt dokumentu, nie wiedzą, jakie będą jeszcze poprawki w Sejmie, w Senacie, a już zapowiadają, że będzie weto. Ja jestem ciekawy, co powie Karol Nawrocki, jak wytłumaczy się wyborcom, obywatelom, który w kampanii wyborczej mówił, że ustawa o statusie osoby najbliższej jest jak najbardziej korekt, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Czekam na te fikołki intelektualne ze strony Karola Nawrockiego. Natomiast no, pamiętajmy, jest jeszcze możliwość próby obalenia weta prezydenckiego. My konsekwentnie będziemy podążać do
3: samego... Ale z kim chcą państwo to weto obalać? Z PiS-em czy z Konfederacją?
4: Ale, wie pani, ja nie chcę ani obalać nic z PiS-em, ani z Konfederacją, ale być może jakieś pojedyncze osoby, pojedyncze jednostki znajdą się do tego, żeby takie weto obalić. Trzeba próbować, dlatego że to jesteśmy winni obywatelom. Natomiast jak słyszałem wczoraj debatę parlamentarną i te żenujące wypowiedzi posłów PiS-u, że my tutaj próbujemy zrównywać małżeństwo z tym związkiem, z tą ustawą, no to to jest nic bardziej mylnego. Jak słyszałem wypowiedzi haniebne posłów Konfederacji, że kolejnym etapem to będzie umowa między zwierzęciem a człowiekiem, no to to już jest na tyle karygodne, na tyle niskie, że no jeżeli mamy taką opozycję, no to, to z kim tu i o czym rozmawiać?
3: No ale niczego więcej chyba po PiS-ie i po Konfederacji w trakcie tej debaty nie należało się spodziewać. Natomiast zastanawiam się, czy państwo jednak nieco więcej nie oczekują ze strony ludowców, no bo ludowcy, którzy chcą ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, mamy około 50 tysięcy takich rodzin w Polsce.
4: Ale wie pani, ja myślę, że to teraz trwa taki trochę wyścig. Konfederacja to zapowiedziała, ludowcy gdzieś o tym przebąkują, ale na razie żadnego projektu ustawy w tym zakresie nie ma.
3: Zresztą, będą państwo odradzać?
4: Zresztą, znaczy będę odradzał, dlatego że dzisiaj nie ma na stole projektu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
3: O czym wyraźnie powiedział premier Donald Tusk.
4: Tak, więc nie wiem po co
3: ten temat... Jakby to była jakaś zgroza.
4: Nie wiem, to raz, a dwa, że nie wiem po co w ogóle ten temat wywoływać. Ludowcy w moim przekonaniu, jak wykonują racjonalne, przewidywalne ruchy, to poparcie im rośnie, a nie zrażają do siebie wyborców. Ale to jest ich indywidualna sprawa. Ja koleżankom i kolegom z PSL-u będę odradzał tego typu ruchy, bo to nic dobrego na przyszłość nie wróży.
3: Ciągle dyskutujemy, panie pośle, o efekcie Czarnka, my publicyści, a teraz my sobie porozmawiamy o efekcie Czarzastego, bo Lewica wiązała spore nadzieje z objęciem przezeń funkcji marszałka Sejmu. I przecież marszałek Czarzasty jest widoczny, lojalny wobec rządu, toczy swoje walki polityczne na rozmaitych frontach. Tymczasem sondaże wyglądają tak, że w listopadzie ubiegłego roku średnia sondażowa podaje za e-wybory EU to było 6,2%, a w maju 2026 roku to jest 6,8%. No jesteście ciągle na tym samym poziomie, czyli tego efektu Czarzastego, jak rozumiem, nie ma.
4: Efekt Czarzastego będzie dopiero widoczny, dlatego że...
3: Kiedy?
4: Ja myślę, że my przygotowujemy się do kampanii. Ja bym chciał, żeby efekt marszałka Czarzastego był widoczny w przyszłym roku o tej porze, a nie w tym roku. Dlatego, że wolę, żeby nasze poparcie stabilnie...
3: Bo wtedy będziemy już w trakcie kampanii
4: tak,
3: wyborczej.
4: Ja wolę, żeby nasze poparcie stabilnie, pomału szło do góry. My teraz do końca tego roku chcemy objechać ministrami, wiceministrami, parlamentarzystami 250 powiatów. Dzisiaj liderem w tych objazdach jest marszałek Czarzasty. Na spotkaniu minimum 200, 300, a czasami 400 osób. Taka konsekwentna, żmudna, rzemieślnicza robota przyniesie
3: praca
4: efekt.
3: U podstaw.
4: Tak, praca u podstaw, dlatego że my mamy czym się pochwalić, my mamy swoje plany, my mamy też już swoje osiągnięcia i będziemy to robić. Ja widziałem wczoraj sondaż, który dawał 5,5 punktu procentowego, a widziałem też sondaż, który dawał 8,9 punktu procentowego, jeżeli chodzi o poparcie dla Lewicy, więc te sondaże są różne. Natomiast wiem jedno, trzeba robić robotę, wiem jedno, trzeba rozmawiać z ludźmi, przekonywać ich i nawet mierzyć się z trudnymi sprawami, bo tych trudnych spraw przecież nie brakuje.
3: To zostańmy jeszcze przy Czarzastym, który ostatnio udzielił takiego obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej. Pytany był o jedną lewicową listę. My wiemy, że to jest marzenie marszałka Sejmu i mówił Wyborczej tak, trzeba zrobić wszystko, żeby się dogadać, przeprosić za to, za co przeprosić trzeba, podać sobie rękę, zrozumieć historię, trzeba rozmawiać, przekonywać, dzwonić do siebie, zwyczajnie się uśmiechać. Pan się uśmiecha do posłów razem?
4: Czy ja z Adrianem Zandbergiem rozmawiam? My mamy podobne programy, natomiast mamy nieco inne spojrzenie na realizację tych programów. Ja trochę ubolewam, że
3: no właśnie Włodzimierz
4: razem...
3: Czarzasty w tym wywiadzie przekonuje, że wcale nie chodzi o program, że z Adrianem Zandbergiem macie 95% tak. programu, to jest właśnie coś zbieżnego, natomiast zdaniem Czarzastego różni państwa podejście do koalicji, bo Zandberg bardziej nie znosi Platformy niż PiSu.
4: Tak, bo my z marszałkiem Czarzastym prezentujemy w Lewicy w tej sprawie bardzo podobny pogląd na budowanie koalicji, na budowanie listy Lewicy. Natomiast ja dziwię się trochę, że Adrian wraz ze swoimi koleżankami i kolegami jest tak zaciekły w krytyce poczynań Lewicy w rządzie, bo oczywiście my moglibyśmy do Adriana dołączyć, siedzieć w ostatniej ławce i wszystko krytykować, tylko wtedy absolutnie nic byśmy dobrego nie zrobili. Natomiast wybraliśmy metodę małych kroków, metodę step by step, niż takiego smerfa marudy, który siedzi na samym końcu i nic mu się tak naprawdę nie podoba. Jeżeli Adrian Zandberg myśli, że jak wystartuje sam, to zwojuje świat, otóż nie zwojuje świata, bo nawet jeżeli wprowadzi grupę 8-10 parlamentarzystów, to nie będzie taka siła polityczna, która będzie o czymkolwiek mogła decydować. Natomiast jeżeli wspólnie wprowadzilibyśmy 50, 60, 70 osób do parlamentu, wtedy jest to potężna siła polityczna, która może bardzo dużo zrobić, zdecydowanie więcej zrobić niż robimy to teraz, mimo tego, że uważam, że osiągnięcia Lewicy na tym etapie funkcjonowania koalicji są nie najgorsze. Czy Adrian Zandberg do tego dojrzeje, tego nie wiem. Myślę, że Kraków też będzie trochę takim testem, bo partia Razem tam ma swoją kandydatkę.
3: Radną.
4: My będziemy mieli swoją kandydaturę.
3: I współprzewodniczącą partii.
4: Tak, i zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Ja uważam i mi taka myśl przyświeca od 27 lat, jak jestem w polityce, w SLD i teraz w Nowej Lewicy, nie ma wroga na Lewicy i uważam, że to jest dobry kierunek, biorąc pod uwagę, że ta brunatna prawica naprawdę nie słabnie.
3: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
4: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządów, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. My robimy jako Lewica swoją robotę i my będziemy startować w wyborach i w tych wyborach osiągniemy przyzwoity wynik wyborczy.
3: Dwucyfrowy?
4: No, takie jest założenie. Takie jest założenie, żeby to był wynik powyżej 10%. Natomiast no, Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
3: Jarosław Kaczyński, panie pośle, nie ma, jak mówi, pretensji do prezydenta, że na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskazał Zbigniewa Kaplińskiego. Teraz mówi, że nie ma pretensji, ale jak czytaliśmy jego wpis z soboty 23 maja, no to przecież wiem, jakie jest stanowisko Kaczyńskiego wobec Kaplińskiego, no negatywne. No jak pan patrzy na te spory w rodzinie?
4: Ja patrzę na to tak, że pierwszy raz Karol Nawrocki w tak jasny, jednoznaczny sposób przeciwstawił się prezesowi. I to może wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze wynikać z tego, że gdzieś tam zaczyna tlić się w głowie Karola Nawrockiego, idę na niepodległość, Kaczyński jest mi do niczego niepotrzebny. Albo drugie, testuję Jarosława Kaczyńskiego, na ile mogę sobie pozwolić.
3: Ale to jest jeszcze jeden taki testujący, nazywa się Mateusz Morawiecki.
4: No i myślę, że Karol Nawrocki trochę patrzy na Mateusza Morawieckiego, bo skoro Mateusz Morawiecki na prawo i lewo mówi, nie wycofuje się ze swojego stowarzyszenia, zapisuje tam ludzi, jesteśmy silni, jesteśmy twardzi, Kaczyński mu nic nie robi, no to Karol Nawrocki wychodzi z tego samego założenia. I wczoraj byłem o to pytany i pytanie było takie, czy porównuje to do Andrzeja Dudy. Oczywiście charakter Nawrockiego i Dudy to inne charaktery, ale zwróciłem uwagę na to, że Kaczyński i pozycja Kaczyńskiego 10 lat temu była zupełnie inna niż teraz. To już jest słabnący polityk, który i intelektualnie, i fizycznie ze względu na wiek jest coraz słabszy, już nie ta charyzma, już nie ta werwa, już nie ta siła, już nie to porwanie ludzi za sobą i myślę, że w PiSie zaczynają to widzieć i dlatego zaczynają się rozpychać. Nawrocki bardziej na prawo, Morawiecki z Czarnkiem bardziej w strukturach Prawa i Sprawiedliwości i ta wojna w rodzinie będzie się rozgrzewać, a ja będę im bardzo mocno kibicował.
3: No to zostawmy tę wojnę domową, bo mamy też ważniejsze pytanie związane z panem sędzią Kaplińskim, prezesem Kaplińskim. Czy nowy prezes zwoła pierwsze posiedzenie nowej KRS?
4: Jeżeli pan prezes Kapiński chce przynajmniej w jakimś delikatny sposób zaznaczyć swoją niezależność, to zarówno wskrzesi działalność Trybunału Stanu, jak i zwoła pierwsze posiedzenie.
3: Tam sędziowie od wielu miesięcy domagali się od Małgorzaty Tymanowskiej, która z urzędu jako pierwsza prezes jest przewodniczącą Trybunału Stanu, żeby zwołała posiedzenie, pełen skład.
4: W Trybunale Stanu jest wniosek pana o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, a mam nadzieję, że niedługo będzie dla pana Glapińskiego. Natomiast to będzie test.
3: A na czym pan opiera te swoje nadzieje? Bo ta sprawa z Glapińskim to jakoś buksuje.
4: Ale nie, znaczy nadzieje na funkcjonowanie Trybunału Stanu, czy wniosek zostanie skierowany?
3: Nie, wniosek.
4: Nie, no kończymy pracę nad tym wnioskiem. Tam była perturbacja z przesłuchaniem świadków. Niektórzy unikali stawiennictwa, co nie jest niczym nowym.
3: Nie było tak, że w pewnym momencie chcieli państwo zawrzeć deal z Adamem Glapińskim,
4: nigdy.
3: Tylko po prostu nie wypaliło,
4: pani,
3: bo Glapiński...
4: Czy pani sobie wyobraża, żebym ja dealował z Glapińskim?
3: Ale
4: albo
3: nie, ale Tusk.
4: Myślę, że nie. Myślę, że nie.
3: Myślę, ale ponoć tak.
4: Znaczy, ja uważam, że nie, ale może pani ma lepszą wiedzę.
3: No, ale nie chodzi o lepszą wiedzę, tylko chodzi o te wnioski, które poszły, żeby skierować między innymi Ludwika Koteckiego do zarządu NBP-u.
4: No dobrze, ale to widziała pani, gdzie te wnioski trafiły, które skierował pan Glapiński?
3: No ale to wszystko wydarzyło się po tym, jak Adam Glapiński na początku marca wystąpił z Karolem Nawrockim Krymie ogłosili safe 0%. No i Donald Tusk zinterpretował to jako wypowiedzenie wojny.
4: No to pan Glapiński ma skuteczność 0% w takim razie, jak w taki sposób chciał grać z koalicją 15 października. Natomiast pan sędzia Kapiński, pan prezes Kapiński ma okazję spróbować przynajmniej wejść na jakieś takie minimalne tory niepodległości. Zobaczymy KRS, Trybunał Stanu, to jego pierwszy test i myślę, że ten KRS to powinien być zwołany w trybie ekstraordynaryjnym.
3: Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy i wiceszef Nowej Lewicy. Dziękuję, panie pośle.
4: Dziękuję bardzo.
3: Za rozmowę. W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Witam Joannę Sawicką, Polityka Insight. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I Kamila Dziubkę, Onet.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Zaczniemy od rozmowy o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Nowym to Zbigniew Kapiński, sędzia Zbigniew Kapiński, ale może za chwilkę o tym, co może zrobić, a czego może nie zrobić prezes Kapiński. Zacznę od wojny domowej w Prawie i Sprawiedliwości. Tu jest wiele frontów bardzo interesujących, ale najpierw ten na linii Kaczyński-Nawrocki, bo 23 maja Jarosław Kaczyński na portalu X napisał 26 lat, jakie dzielą nas od pseudoprocesu lustracyjnego Lecha Wałęsy i 18 lat od wydania książki IPN-u, która opisała nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku. Nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Przypominam, taką opinię puścił w świat Jarosław Kaczyński 23 maja. A 27 maja, czyli wczoraj, był pytany przez dziennikarzy i powiedział tak, bo nominacja została wręczona Kapińskiemu. Prezydent jest tutaj decydentem. Nie mam do niego pretensji, że wybrał tak, jak on uważa, natomiast uważałem inaczej i w dalszym ciągu uważam inaczej. I teraz są też sprzeczne doniesienia medialne, bo Rzeczpospolita twierdzi, że w momencie pisania przez Kaczyńskiego, a właściwie przez Radosława Fogla, tego tweeta na portalu X, to już ta nominacja była podpisana, a z kolei Wyborcza przekonuje, że jeszcze prezydent się wahał między Kapińskim a sędzią Czubikiem. No ale mniejsza o to, jak to wygląda, że Jarosław Kaczyński grozi, a potem musi się wycofywać rakiem. Kamil Dziubka.
6: Znaczy, tak poza anteną powiedziałem ci, że ten temat straszliwie mnie bawi, dlatego że tu pada bardzo dużo słów i my prowadzimy bardzo szeroko zakrojone analizy, co to oznacza, czy ci puławianie z natolińczykami się właśnie zaczęli na dobre gryźć, czy nie. Natomiast w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia. To znaczy oczywiście na zewnątrz i też jak się obserwuje prawicowe media, tam też te podziały w pewnym sensie nastąpiły. Oczywiście one mają różne
3: odcienie.
6: Bardzo
3: ważne jest ustalenie, jaką rolę będzie chciała odgrywać Telewizja Republika.
6: Telewizja Republika, która bardzo ostro, no ale wiem, że jakby Cęckiewicz jest mocno z Republiką związany, to środowisko. Telewizja już w tym momencie jednego brata Karnowskiego tak troszkę lżej komentuje tę historię. Natomiast generalnie wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. To będzie miało takie znaczenie jak weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw sądowych w 2017 roku. Wtedy też, o ile dobrze pamiętam, Tomasz Sakiewicz mówił, że już na Andrzeja Dudę nigdy nie zagłosuje. Jak było później, to pamiętamy. Natomiast...
3: Zresztą te weta nie miały żadnego znaczenia,
6: właśnie,
3: bo potem swoje projekty przedstawił prezydent i różnica była dość subtelna, to znaczy kompetencje, które w zawetowanych projektach przyznawano Zbigniewowi Ziobrze, zostały w projektach prezydenckich przekazane Andrzejowi Dudzie.
6: Dokładnie tak, więc to absolutnie nie ma znaczenia. Oczywiście Jarosław Kaczyński może uważać poza tą kwestią dotyczącą samego Lecha Wałęsy, że być może Kapiński jest jakimś chwiejem, elementem niepewnym, który być może będzie rozbijał Sąd Najwyższy od środka. Natomiast nic na to nie wskazuje. Sędzia Kapiński jest neosędzią. On dość jasno w wywiadach, których dość chętnie udziela, i zresztą nie tylko teraz, on już parę miesięcy temu przy okazji tej decyzji dotyczącej Dariusza Barskiego poszedł na przykład do TVN24 i tłumaczył swoją decyzję. On po prostu trzyma się tej linii neosędziów. Zresztą jedną z jego pierwszych decyzji był zakaz rejestracji wniosków o wyłączenie sędziów, więc to pokazuje, z czym będziemy mieli do czynienia.
3: Zresztą Kapiński był wczoraj w Radiowej Trójce i tam mówił: uważam, że nie ma żadnych najmniejszych podstaw, by weryfikować sędziów. Że w ogóle jego celem jest skończenie z tym podziałem na neo, paleo, bo to są pejoratywne określenia, nie służą wymiarowi sprawiedliwości, nie mają żadnego oparcia w prawie.
6: Więc nie będzie to miało żadnego znaczenia. Oczywiście zobaczymy, co zrobi sędzia Kapiński, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. Czy na przykład zdecyduje się na zwołanie pierwszego posiedzenia, bo
3: czy też będziesz mówił coś o zabezpieczeniu Trybunału Konstytucyjnego?
6: No, może tak być, tylko że akurat PiS wprowadził taki bezpiecznik z punktu widzenia PiS-u wówczas, że jeżeli minie termin, to wtedy najstarszy stażem sędzia KRS-u zwołuje to posiedzenie, pewnie będzie to sędzia Zawistowski. Natomiast ja bym też nie wykluczał, że sędzia Kapiński się na to zdecyduje. Ja uważam, że ta sprawa z punktu widzenia prawicy, tak summa summarum, ma same plusy, dlatego że ona uwiarygadnia i Karola Nawrockiego, i samego sędziego Kapińskiego.
3: Joanna Sawicka.
5: W pewnym sensie tak, uwiarygodnia Karola Nawrockiego, który chyba po raz kolejny pokazuje niezależność od PiS-u i w tym wycofaniu się Jarosława Kaczyńskiego z tej krytyki Karola Nawrockiego widać bardzo dobrze, że kto tutaj jest w cudzysłowie górą, kto tutaj jest decydentem i kto do kogo musi się dostosować, bo po raz kolejny widzimy, że Jarosław Kaczyński nie ma już tej pełnej władzy na prawicy i nawet w sytuacji, w której prezesem Sądu Najwyższego zostaje sędzia, który bardzo nie pasuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie na tym stanowisku, no to nie on jest tym, który decyduje, a nawet jeżeli bardzo ostro krytykuje prezydenta, to prezydent nie musi sobie z tego nic robić, bo to prezydent w tym momencie rozdaje karty i w najbliższym czasie to on będzie taką wyrocznią na prawicy. To będzie tym ośrodkiem, który władzę realną posiada, w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego i na którego ukierunkowują się różne ośrodki. Nawet jeżeli Telewizja Republika, owszem, krytykuje, to te najważniejsze partie ukierunkowują się właśnie na prezydenta.
3: W ogóle myślę też sobie, że ten spór historyczny przecież, bo to są wydarzenia z 2000 roku, sprzed 26 lat, też bardzo interesująco pokazują nam, że dokonała się zmiana pokoleniowa, czego chyba prezes Kaczyński nie zauważył, bo on żyje przeszłością, a tymczasem Karol Nawrocki, choć zadeklarowany antykomunista, już nie myśli, że to może być ważne dla jego elektoratu. Ja Państwu przypomnę, co się wydarzyło w 2000 roku. To było niezwykle interesujące, bo to byli SBC decydowali o tym, kto będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich w roku 2000. Lustrowano i Aleksandra Kwaśniewskiego, i Lecha Wałęsę. Proces lustracyjny Wałęsy trwał ponad 2 tygodnie. No, pokazywano rozmaite dokumenty z roku 70-78, stworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, no ale ostatecznie było tak, że zastępca rzecznika interesu publicznego poprosił sąd o umorzenie postępowania z powodu braku dowodów, bo, cytuję, sąd nie jest w stanie jednoznacznie zdecydować, czy Lech Wałęsa był, czy też nie współpracownikiem SB, a sąd odrzucił tę sugestię, dowodząc, że nie ma podstaw do jakiegokolwiek innego rozstrzygnięcia niż tylko do stwierdzenia, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. I tak to właśnie w tym roku 2000 wyglądało. No ale właśnie zapytam o to też takie interesujące odcięcie się Karola Nawrockiego od tej historii, która jest mu bliska, jak rozumiem.
6: No tak, tylko że wydaje mi się, że Karol Nawrocki też, jak cytując Andrzeja Dudę, wziął jedno dobro i drugie dobro i
3: zważył
6: i stwierdził, że tak naprawdę ta sprawa Lecha Wałęsy, która zresztą w pewnym sensie ciągnie się do dzisiaj, o czym mogę za chwilę powiedzieć, nie ma większego znaczenia.
3: To powiedz od razu.
6: Nie, no bo przecież pamiętamy, że Lech Wałęsa jest formalnie osobą podejrzaną pod zarzutem składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym tego fałszowania jego deklaracji złożonej przed Służbą Bezpieczeństwa i nawet poszedł akt oskarżenia do sądu, który został wycofany przez prokuraturę. Prokuratura rok temu zamówiła kolejną analizę grafologiczną, więc 83-letni Lech Wałęsa, będąc podejrzanym, cały czas z tą sprawą. Myślę, że on z nią zostanie już chyba do końca swoich dni, więc to jest taki zupełnie na marginesie wątek. Natomiast też Karol Nawrocki chce się budować w środowisku sędziowskim. I wydaje mi się, że jakby to jest jakby główna przyczyna. On, podobno Małgorzata Manowska, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jest jego ważną doradczynią, nieformalną. Zresztą tak samo, jak było w przypadku Andrzeja Dudy.
3: I tam ona nawet optowała za Kapińskim.
6: Ona optowała
3: to
6: za
3: był
6: Kapińskim.
3: Był jej faworyt.
6: Andrzej Duda podobno też, pewnie pod wpływem podszeptów pani Manowskiej. Zbigniew Bogucki również. Mhm. Więc ewidentnie Karol Nawrocki chce tworzyć nową rzeczywistość dla siebie, a gdyby to był na przykład ten drugi sędzia, pan Czubik, związany raczej z ziobrystami, no to wiadomo by było, że no tu zupełnie inna grupa będzie miała wpływ. Więc wydaje mi się, że tutaj o to chodzi. Krajowa Rada Sądownictwa, o której wspomniałem, przypominam, że prezydent wymienił kilka miesięcy temu swojego reprezentanta w KRS-ie i wydaje mi się, że nie jest tak, że będzie odrzucał wszystkie nominacje KRS-u. Mhm. Nie, tam ten człowiek prezydenta, moim zdaniem, będzie pełnił rolę nieformalnego kadrowego.
3: Bo to jest też kluczowe, o czym mówisz, o sukcesie przywracania KRS-u wymiarowi sprawiedliwości będziemy mówić dopiero wtedy, kiedy nominacje, które dokładnie pójdą tak do prezydenta, zostaną zaakceptowane.
6: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że Karol Nawrocki będzie tutaj pragmatyczny, bo on chce budować swoją siatkę wpływów niezależną od i ziobrystów, czy samej Nowogrodzkiej.
3: To jeszcze zapytam Joannę o telewizję Republikę. Jest stowarzyszenie założone przez Sakiewicza, Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Niektórzy twierdzą, że może to być przyszła partia polityczna. O tym, że Sakiewicz chce być głównym rozgrywającym po prawej stronie sceny politycznej, to my wiemy już od wielu lat. On to próbuje robić. Jakie są szanse, żeby to było jakieś samodzielne środowisko? Albo przynajmniej takie, które będzie języczkiem uwagi?
5: No, środowisk na prawicy mamy już dużo i na budowanie samodzielnego środowiska politycznego z poparciem, żeby być języczkiem uwagi, to trzeba mieć ponad 5%, trzeba mieć mandaty w Sejmie, prawda? Więc tutaj przestrzeni na to, wydaje mi się, jest naprawdę...
3: Ale jest przestrzeń medialna, której Republika może udzielać jednym, a nie udzielać drugim.
5: Myślę, że przestrzeń medialna jest jak najbardziej i myślę, że Telewizja Republika jest tutaj bardzo dobrze ustawiona w tej przestrzeni medialnej i rzeczywiście jest taką konserwatywno-prawicową telewizją, która może wykorzystywać tę swoją medialną władzę na prawicy i w jakimś sensie z tego korzysta i rozpiera się na tej prawicy coraz bardziej. Natomiast w sensie politycznym, no tutaj raz, że mamy już szereg partii, dwa, że słyszymy o kolejnych możliwych ruchach. Nie wiadomo, czy Mateusz Morawiecki, ja osobiście chyba w to nie wierzę, no ale tutaj jest cały czas rozmowa o tym, czy tu jest przestrzeń na to, żeby jeszcze kolejna partia powstała i czy jaki jest sens budowania kolejnej partii dla prawicy na poziomie kilku procent, jeżeli prawica rzeczywiście chce przejąć władzę, a mandatów z tych kilku procent jest niewiele. Rozumiem te ambicje i rozumiem, że Telewizja Republika rośnie w siłę, ale myślę, że to jest budowanie narracji o tych ambicjach. Myślę, że jest elementem takiego właśnie budowania swojego wizerunku bardziej niż
3: realnych ambicji. A ja myślę sobie, że to jest takie zbijanie teraz kapitału, żeby potem mieć mocniejsze karty przetargowe wobec potencjalnego rządu prawicowego, jeżeli taki by powstał w 2027 roku. W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Joanna Sawicka, Polityka Insight, Kamil Dziubka, Onet.pl. Raz jeszcze witam was serdecznie. No i od razu przenosimy się do Krakowa. Jakie znaczenie będzie tego referendum krakowskiego i wyborów i kampanii wyborczej, która przed nami, która potrwa przez całe lato? Joanna Sawicka.
5: Myślę, że wszystkie media będą patrzeć na Kraków, bo no, w tym
3: bo coś roku, się będzie działo.
5: Będzie coś się działo. W tym roku nie mamy żadnych ogólnopolskich wyborów. Kraków, drugie największe polskie miasto. Odwołany został prezydent tego miasta z Koalicji Obywatelskiej. Jest to duże wydarzenie i każda partia chce wystawić swojego kandydata. Myślę, że ta kampania będzie skupiała bardzo silnie uwagę. Ona będzie specyficzna, ponieważ jednym z ważnych kandydatów będzie zapewne Łukasz Gibała, który w 2024 roku omsknął się o tę prezydenturę, przegrał z Miszalskim o 5,5 tysiąca
3: to
5: głosów.
3: To było zaskoczenie, bo to Gibała był typowany tak na zwycięzcę. Tak? To zaskoczenie Miszalskiego nas, to zwycięstwo Miszalskiego nas zaskoczyło.
5: Dokładnie. Gibała był bardzo blisko i nie zapomniał o tym i od początku rządów Miszalskiego, zresztą no już wcześniej do tego dążył do tego, żeby obalić go i żeby zmienić człowieka, który rządzi Krakowem.
3: Teraz od razu dodam, stopniuje napięcie Łukasz Gibała. Jest cały czas pytany o to, czy wystartuje i cały czas mówi, że on musi porozmawiać z tą ekipą sprzed 2 lat, bo miał swoich ludzi na konkretne departamenty, na konkretne miejsca w ratuszu i teraz musi zapytać o ich gotowość i chęć, więc jeszcze na razie deklaracji, takie jak na przykład złożył Marian Banaś, mój gość dzisiejszy, o 7:40, nie ma ze strony Gibały.
5: Nie ma jeszcze, ale wszyscy się spodziewają, że wystartuje. No więc to, co chciałam powiedzieć, to po pierwsze wszystkie partie będą chciały się wystawić i pokazać z jak najlepszej strony, zdobyć jak najwięcej procent poparcia w tych wyborach prezydenckich, bo są to tylko wybory prezydenckie, nie ma wyborów przy okazji do Rady Miasta. Natomiast wynik tych partii będzie o tyle zaburzony w porównaniu do skali kraju. No oczywiście Kraków nie jest Polską, więc to też trzeba...
3: Choć PiS nas tak przekonuje o tym.
5: Poprawkę PiS stara się nas o tym przekonać. Że będzie bardzo silny kandydat z zewnątrz, więc ta kampania będzie o tyle specyficzna.
3: Kamil Dziubka?
6: Tak, to na pewno będą bardzo ważne wybory. No, ja pamiętam wybory przyspieszone w 2013 roku w Elblągu. To miasto 100-tysięczne, a zjechali wtedy do Elbląga Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Radosław Sikorski, wszyscy święci. Wtedy został w referendum też odwołany prezydent z Platformy. Wygrał kandydat PiSu te przyspieszone wybory i Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to jest początek wielkiego marszu. Faktem jest, że dwa lata później Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, ale już mało kto pamięta, że ten sam prezydent z PiSu półtora roku później przegrał wybory z kandydatem wspieranym przez Platformę Obywatelską, więc znaczenie tego wyborów, czy tego referendum, w ogóle może zostać szybko zniwelowane, bo zobaczymy, kto te wybory wygra. Mm-hmm,
3: bo Koalicja Obywatelska mówi tak, jeżeli wygra nasz kandydat, nasza kandydatka, to w ogóle nie będzie tematu.
6: Ale to, i to jest prawda, natomiast moim zdaniem Platforma czy Koalicja Obywatelska ma problem, kogo wystawić. Oczywiście dla Donalda Tuska wygodniej by było uzyskać wsparcie dla jakiegoś wspólnego kandydata. Wiemy, że to się nie wydarzy, bo Lewica musi wystawić swoją kandydatkę, pewnie to będzie Daria Gosek-Popiołek, ponieważ partia Razem wystawia kandydatkę, więc oni po prostu nie mają wyjścia. Kosiniak-Kamysz pewnie będzie się chciał dogadać na jakiegoś wspólnego kandydata, tyle że nie wiemy, kto nim będzie i ja szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś nazwiska. Słyszę o jakichś pomysłach dotyczących, nie wiem, Andrzeja Domańskiego, tak? Mm-hmm. Który jest z Krakowa, z Krakowem jest związany.
3: Bogdan Klich się pojawia.
6: No Bogdan Klich.
3: Który też dementuje oczywiście.
6: Bartłomiej Sienkiewicz też.
3: Który ponoć powiedział, że absolutnie nie.
6: Więc wydaje mi się, że tu jest potężny problem, dlatego że też ta małopolska platforma jest wewnętrznie podzielona. Oczywiście Aleksandrowi Miszalskiemu nikt nie wystawił kontrkandydata w wyborach regionalnych wiosną, tylko dlatego, żeby go nie osłabiać. Natomiast wiem, że tam Marek Sowa ma bardzo duże ambicje. No i będzie to z pewnością bardzo ciekawe, natomiast oczywiście to będzie miało swoje znaczenie takie propagandowe, niezależnie od tego, kto wygra. Wydaje mi się, że Gibała jest faworytem tych wyborów, ale wchodzi...
3: Będzie startował, uwaga, po raz czwarty.
6: Tak, ale wejdzie w sytuację naprawdę trudną, to znaczy będzie miał Radę Miasta, która będzie przeciwko niemu wrogo nastawiona, to po pierwsze, po drugie będzie miał wojewodę przeciwko sobie.
3: Radnych z Koalicji Obywatelskiej, 4 z Lewicy, w opozycji teraz jest PiS 12 radnych, tak. Kraków dla mieszkańców, tak, taki klub 6 z oczywiście Gibałą i jedna radna, czyli Aleksandra Owca.
6: Owca, więc Łukasz Gibała będzie związany... Normalnie w takiej sytuacji jest tak, że prezydent, który nie ma większości w Radzie, dobiera sobie wiceprezydenta czy wiceprezydentów z tej większości w Radzie. Więc ale Gibała nie może tego zrobić, bo musiałby żerować ten układ, który on zwalczał przez lata. Bardzo to będzie wszystko ciekawe.
5: Myślę, że Koalicja Obywatelska jest w szczególnie trudnej sytuacji, bo bardzo chce wygrać te wybory. I bardzo chcę pokazać, że pomimo straty Miszalskiego, pomimo odwołania Miszalskiego, ona wciąż ma wpływ na to wielkie miasto. Ale z jednej strony ty nie jest w stanie wskazać takiego atrakcyjnego kandydata i ci kandydaci, o których ty mówiłeś, ciężko uwierzyć, że ktoś z nich się zdecyduje na start, bo oni też mają małe szanse na wygraną tego Krakowa. To jest z jednej strony bardzo ważna kampania, w której koalicja musi mieć super atrakcyjnego kandydata, a z drugiej strony ci najważniejsi, najbardziej wpływowi i najatrakcyjniejsi kandydaci raczej nie będą chcieli się na to decydować, bo to jest bardzo duża szansa na przegraną w drugiej turze. No z Gibałą, którego pewnie będą popierać wyborcy wcześniej wskazujący na PiS, Konfederację, które też uzyskają sporo głosów w tych wyborach.
6: No i oczywiście jest pytanie, czy na przykład Donald Tusk się zaangażuje w tę kampanię, bo on zaangażował się w kampanię Miszalskiego.
3: No ale jak ktoś 24, tam zaangażował?
6: Ale dwa lata temu, w 24... Przyjechał do Krakowa na konwencję i otwarcie go poparł, skrytykował wówczas Gibałę. Miszalski wygrał wtedy. Teraz z kolei totalnie się nie zaangażował. Powiedział tylko, że oczywiście Miszalski ma pełne wsparcia i na tym się skończyło.
3: Miałem wrażenie, że
6: Kosiniak-Kamysz bardziej wspierał Miszalskiego.
3: Zresztą
6: oni się tam dość dobrze znają jeszcze z krakowskich czasów.
3: Natomiast ja słyszałam od Koalicji Obywatelskiej, że oni bardzo nie chcieliby to referendum było plebiscytem za albo przeciwko rządowi. Dlatego nie było tego zaangażowania centralnego na poziomie chociażby Donalda Tuska, żeby nie było tak, że wytworzy się taka emocja, że jak głosujemy za Miszalskim, to głosujemy za, jak to ujął Przemysław Czarnek, krakowskim Tuskiem, albo przeciwko krakowskiemu Tuskowi, tak? Więc oni nie chcieli po prostu plebiscytu.
6: No ale i tak plebiscyt jest, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość się tak ogłosiło, że to był plebiscyt nad rządami Platformy, przegrany przez obóz władzy, więc tutaj moim zdaniem nie ma dobrego wyjścia, natomiast moim zdaniem najwygodniejszym rozwiązaniem dla Tuska i dla Koalicji Obywatelskiej będzie postawienie na kogoś nie do końca kojarzącego się z Koalicją Obywatelską, ale na nazwisko, które będzie miało szansę powalczyć z Gibałą, czy na kandydata, ale to będzie bardzo trudne, dlatego że Gibała ma miasto, powiedziałbym, rozpracowane, ogarnięte, ma ludzi w mieście, ma pieniądze i to wszystko składa się na potencjalny 100% sukces, choć wiemy, że w polityce no, na 100% nikt nie może być niczego pewny.
3: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy nie będzie tak, że ze względu na niektórych kandydatów, na przykład pani Marianna Schreiber zgłasza swoją gotowość, te wybory... będą ci poważni kandydaci, będą tacy egzotyczni kandydaci, że to się przekształci w jakieś takie show, że to będzie ujmować tym wyborom powagi.
5: No, rzeczywiście tak jest, że przez to, że to są wyłącznie wybory prezydenckie, wystarczy złożyć 3000 podpisów, żeby zostać kandydatem na prezydenta, czy kandydatką na prezydenta Krakowa. I już teraz zgłaszają się kandydaci. Oczywiście nie złożyli jeszcze podpisów, jeszcze nic nie wiadomo, ale już teraz wiemy, że tych kandydatów może być bardzo dużo i że ta kampania rzeczywiście może stracić na powadze i to myślę też utrudni partiom walkę o Kraków. Myślę, że może ułatwić Gibale, który jest takim kandydatem populistycznym, kandydatem, który stara się pokazać, że on słucha rzeczywistych mieszkańców. Nawet jeżeli miał kiedyś jakieś poglądy, to jest w stanie się z nich wycofać w momencie, kiedy mieszkańcy Krakowa uważają inaczej. Myślę, że łatwiej mu będzie się dostosować do tego typu nieoczywistej kampanii, w której różnoracy kandydaci zgłaszają bardzo różne postulaty w nieoczywisty sposób prowadzą kampanię niż kandydatom partyjnym.
6: No tak, i Gibała też będzie mógł powiedzieć, patrzcie, no ja tu się skupiam na sprawach miasta, na sprawach mieszkańców, a przyjeżdżają tu przywiezieni w teczkach kandydaci, nie wiem, być może Grzegorz Braun też wystartuje, czego bym nie wykluczał, bo on chyba już startował i w Rzeszowie,
3: w Gdańsku, tak.
6: Więc dla niego będzie to czysta
3: reklama.
6: Może być
3: prezydentem każdego miasta w Polsce.
6: A to ja jestem o tym przekonany. Zresztą Marianna Schreiber też. Tak mi się wydaje.
3: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Joanna Sawicka, Polityka Insight była z nami.
5: Dziękuję.
3: Oraz Kamil Dziubka, Onet.pl.
6: Dziękuję bardzo.
3: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program zrealizowała Livia Prądzyńska.
2: To jest powtórka.